0: na podatników.
1: Proponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
0: Zaproponowane zmiany podatkowe zapłacić mają bowiem największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Na proponowanych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, wyliczała w TOK FM Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton.
2: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej z kieszeni. No ale to pod warunkiem, że my się zbliżamy do tego progu prawie 15 tysięcy brutto.
3: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
0: Dodał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infactum. W tym roku taka sytuacja czeka już co 7 podatnika. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wykluczył obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Co najmniej 9 osób zginęło, a 15 zostało rannych w izraelskim nalocie na komisariat policji w strefie Gazy, przekazały źródła medyczne cytowane przez agencję Reutera. W oddzielnym nalocie na obóz dla uchodźców w Nauseirat zginęła 1 osoba. Medycy i źródła policyjne poinformowały, że wśród zabitych w siedzibie policji miejskiej, którą kieruje Hamas, było kilku funkcjonariuszy, w tym wysoko postawionych. Izraelskie wojsko poinformowało, że celem nalotu na obóz dla uchodźców był bojownik Hamasu. Nie skomentowało jednak ataku na komisariat policji. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego, wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu Wód Polskich w Gliwicach. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Aby przeciwdziałać jej rozwojowi, między innymi wprowadzono zakaz korzystania z 6 sekcji i żeglugi w 5 sekcji kanału. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
4: Wśród odłowionych ryb znajdowały się przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. Działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach i jak podkreśla ich rzeczniczka Linda Hoffman, obecnie polegają one na patrolowaniu oraz zatamowaniu przepływu wody z kanału do zbiornika Dzierżno-Duże. Podwyższane są specjalne zastawki jazu piętrzącego.
5: Warto również wspomnieć, że nieco wcześniej sami wędkarze, którzy także patrolowali ten teren, założyli taką prowizoryczną zastawkę przy porę z worków z piaskiem w tym miejscu, gdzie nasi pracownicy zamontowali dodatkowy szandor zabezpieczający, za co bardzo serdecznie wędkarzom zresztą dziękujemy. Ponadto, jeżeli chodzi o 6 sekcję kanału Gliwickiego, od 17 sierpnia obowiązuje tam rozporządzenie porządkowe wojewody śląskiego, które mówi o zakazie korzystania z wód tej sekcji drogi wodnej.
4: Zakaz obejmuje spożywanie wody, kąpiele, połów ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją m.in. za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Ukraińcy i Ukrainki, którzy w związku z wojną, choć nie mieli paszportu, przyjechali do Polski, do końca sierpnia muszą to zgłosić. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy UKR, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
6: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
0: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Choć część uchodźców jest w trudnej sytuacji, przyznaje Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
7: Mamy takie osoby, które dzwonią i to rzeczywiście może być problem, że do 31 sierpnia, pomimo że złożyli wniosek o nowy paszport w konsulacie czy w ambasadzie ukraińskiej, tego paszportu nie otrzymają. No jest to trudna sytuacja, ale na sam fakt, że złożony został wniosek o wydanie paszportu, to my nie możemy niczego wprowadzić do bazy i z urzędu pewnie zostanie to zmienione tak czy inaczej.
0: Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status UKR, który ułatwia m.in. podjęcie w Polsce pracy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą termometry maksymalnie w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie mogą wystąpić burze.
8: TOK FM. Na każdy temat.

0: każdej strony. To jest powtórka.
1: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowa w Grant Thornton. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Podatki w Polsce są za wysokie, za niskie, czy po prostu idealne?
2: To zależy.
1: Od czego?
2: To zależy od tego, czy jesteśmy pracownikiem, przedsiębiorcą, rentierem. Od bardzo wielu czynników, które mają na to wpływ.
1: Zainteresowała mnie ta wyliczanka i dla rentierów, że od nich rozpocznę, bo to pewnie najmniej liczna grupa, ale od nich rozpocznę, podatki są za wysokie czy za niskie?
2: No znowuż to pewnie zależy od różnych elementów.
1: Czyli jeśli zależy, jeśli pani odpowiada za każdym razem, że to zależy, to rozumiem, że taka sama byłaby odpowiedź na pytanie, czy są sprawiedliwe. To zależy, tak? Kto patrzy, kto ocenia?
2: No absolutnie tak. Okay. Przede wszystkim są skomplikowane i są bardzo zróżnicowane. My nie mamy w zasadzie jednego systemu podatkowego, tylko mamy takie różne modele, w których można się poruszać. Oczywiście są takie grupy, które nie mają wyboru, ale są takie grupy, dla których ten wybór jest bardzo szeroki. No i teraz jak dobrze wybierzemy, jak jesteśmy akurat odpowiednią grupą zawodową, to możemy płacić naprawdę niskie podatki i wtedy możemy traktować niemalże Polskę jako raj podatkowy. Możemy być
1: Polska rajem podatkowym?
2: W takiej sytuacji, gdzie te podatki są bardzo wysokie.
1: To będziemy rozmawiać o tym raju podatkowym. Ja stawiam taką tezę, mogę jej bronić, ale myślę, że nie jest ona kontrowersyjna. W Polsce najbardziej obciążeni podatkowo są ci, którzy są pracownikami na umowach o pracę, pitowcami. Oni podatki osobiste, dla nich one są najmniej korzystne w porównaniu do innych, którzy na innych formach czy korzystając z innych dobrodziejstw systemu płacą podatki i zobowiązania.
2: Ja się oczywiście z tym zgadzam, chociaż znowu z takim małym zaznaczeniem to zależy, no bo jak jesteśmy takim pracownikiem, który płaci pensję minimalną, no to tam stosunkowo tych podatków też może być mniej. Mamy wyższą kwotę wolną, wyższą niż jeszcze parę lat temu. Oczywiście ona też, ponieważ nie jest waloryzowana, podobnie jak i drugi, jak i próg podatkowy, no to jakby z każdym rokiem te podatki płacimy coraz wyższe.
1: Ale?
2: No i właśnie to są wszystko te elementy, które powodują, tak, jedni płacą bardzo wysoko, drudzy płacą mniej.
1: To teraz będziemy poszukiwać konkretów. Wcale, mam nadzieję, nie uznali państwo, że ten nasz wstęp był jakimś filozoficznym podejściem do sprawy podatków czy życia. Pomysł na tę rozmowę jest właściwie bardzo prosty. Wyczekujemy decyzji rządu. Może się okazać, że żadnych zmian podatkowych na 2027 rok nie będzie i wtedy się okaże, że przypomnieliśmy tylko państwu, jak ten system działa i być może ktoś się z nami nie zgodzi, bo te nasze oceny uzna, że były niewłaściwe, ale jest takie wyczekiwanie i specjaliści od polityki, publicyści polityczni przewidują, że jakieś zmiany w podatkach na 2027 rok nastąpią. Rok wyborczy, podobno odbywały się różne spotkania na najwyższym politycznym szczeblu. Wydaje się, że możliwości są dwie. Wyższa kwota wolna od podatku albo waloryzacja progu podatkowego. Wyższa kwota wolna zresztą była obiecywana jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Waloryzacja progu podatkowego jest od wielu dni i tygodni postulowana także przez polityków będących członkami politycznego zaplecza rządu. Które z rozwiązań byłoby lepsze? To zależy.
2: To zależy i to bardzo trudne pytanie, bo możemy no, trochę rozłożyć na czynniki pierwsze oba rozwiązania. Wyższa kwota wolna. Oczywiście tak, to był postulat wyborczy, należałoby go zrealizować. Rząd zresztą obiecywał, że nie zapomina o tym postulacie. Oczywiście wyższa kwota wolna oznacza, że wszyscy, którzy płacą podatki według skali, na tym zyskają. Co też oznacza, że jest to rozwiązanie najdroższe. A przy aktualnym stanie finansów publicznych, no nie wiem, na ile rząd faktycznie rozsądnie może sobie na to rozwiązanie pozwolić, zwłaszcza gdybyśmy mówili o takiej waloryzacji nie stopniowej, etapowej, na przykład po 10 tysięcy co roku, tylko 30 tysięcy i dochodzimy do kwoty 60 tysięcy złotych.
1: Bo to była ta obietnica.
2: Tak jest. Jeżeli mówimy o podwyższeniu progu podatkowego z dzisiejszych 120 tysięcy, na przykład do 140, do 150, czyli do 180, tutaj różne kwoty padają, no to kto na tym zyskuje? No zyskują ci, którzy przekraczają ten próg podatkowy. Takich w 2025 roku było 2 miliony 400 tysięcy osób. Teraz pewnie to już jest większa grupa.
1: Ale w procentach to nie jest tak wielu podatników.
2: No w procentach to jest powyżej 10% już w tej chwili. No to można się zastanowić. No i tutaj właśnie minister Domański, pamiętam taką jego wypowiedź, że na tym rozwiązaniu zyskaliby ci najbogatsi, te najbogatsze 10%, tak? Czyli na kwocie wolnej to wszyscy zyskujemy, a podwyższenie progu to tylko ci najbogatsi. No pytanie, czy najbogatsi w ogóle płacą podatek według skali podatkowej?
1: A według czego mogą płacić?
2: No mogą, jakby im mamy większe dochody, tym mamy też i większe możliwości. Tutaj myślę o tym, że w innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy mają podatek liniowy 19%, które mają ryczałt zaczynający się od takich stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 12%, 14%, 15%, 17% do wyboru.
1: Ale pani tak teraz opowiadała, żeby to dobrze brzmiało, czy tych stawek naprawdę tyle jest?
2: Te stawki są tak zróżnicowane. To zależy od tego, jaki zawód wykonujemy.
1: Ale chciałem tutaj zgłosić taki dodatek. Ja wsłuchiwałem się dzisiaj w poranku TOK FM. Gościem Dominiki Wilowiejskiej była pani ministra Lubnauer, resort edukacji. Także było pytanie o podatki, a raczej o komentarz ministerstwa czy przedstawicielki Ministerstwa Edukacji do zapowiadanych protestów nauczycieli. Rząd ten, który w tej chwili sprawuje władzę, solidnie podniósł te wynagrodzenia, gdy rozpoczynał swoje urzędowanie. W tej chwili postulaty nauczycieli nie spotykają się z takim zrozumieniem rządu i te podwyżki są niższe, ale jestem przekonany, że dobrze to usłyszałem. Pani minister tam w tej swojej odpowiedzi również mówiła, że ona rozumie, że jest jej bliski postulat, nie wie jaka będzie polityczna decyzja, waloryzacji progu, dlatego że to także dotyczy jakiejś części pracowników systemu edukacji. A oni się nie kojarzą z tymi, którzy są w Polsce najbogatsi. Także może naprawdę tak sprawiedliwie byłoby przesunąć tę granicę, bo mnie się wydaje, że jeżeli nie przesuwamy, nie robimy waloryzacji progu podatkowego, to po prostu co roku te podatki podnosimy.
2: Tak, absolutnie, ja się z tym zgadzam, bo to jest tak, że ten brak waloryzacji i całkiem wysoka inflacja spowodowały, że to nie jakby bogacące się osoby wchodzą do tego 32-procentowego progu podatkowego, tylko to ten próg wchodzi na nich niejako, to on ich dogania, także my tutaj nie mówimy o takiej grupie osób, które mają takie poczucie, że są zdecydowanie majętne, tylko no właśnie brak waloryzacji jest taką cichą podwyżką podatków, która co roku się realizuje.
1: Pani w trakcie swojej odpowiedzi powiedziała, że na pewno ta podwyżka kwoty wolnej jest kosztowna. Była ta obietnica do 60 tysięcy. My tu już w 2024 roku tutaj w magazynie EKG postulowaliśmy, by realizację tej obietnicy wyborczej rozłożyć na raty. Tak sobie to nazwaliśmy. Mówiliśmy wtedy, że przecież można to robić krocząco. I wtedy, gdyby rząd ten postulat realizował, rozkładając podwyżkę kwoty wolnej, oddalając osiągnięcie tego poziomu 60 tysięcy na kilka lat, no to i ten wydatek finansowy, koszt, który trzeba ponieść, czyli ubytek w po stronie dochodowej, nie byłby taki duży.
2: Tak jest zdecydowanie i w ogóle czas gra na korzyść rządu. Tak im później to robimy, im większa jest po drodze inflacja i rosną płace, tym jest to mniej bolesne dla rządu. Ja ciągle bym obstawiała, że ta kwota wolna może być podwyższana etapowo. Nawet jeżeli tutaj usłyszymy jakąś propozycję, to ona wcale nie musi być taka, że ta kwota wolna już od przyszłego roku wzrośnie do tych 60 tysięcy.
1: A może skoro my się skupiliśmy na tych, którzy... No, znaczna część tej rozmowy dotyczy tych, którzy... Uproszczę. Są zatrudnieni na umowie o pracę na przykład, no ale w każdym razie płacą według skali, są pitowcami, kwota wolna, próg podatkowy. Ale my powinniśmy pamiętać, że mamy 12% podatek, a potem jest 32%. Ten rozdźwięk 20 punktów procentowych to jest bardzo duża różnica. To po Polskim Ładzie tak zostało. Mateusz Morawiecki, ówczesny premier, jak już poniósł porażkę tego Polskiego Ładu, to po prostu obniżył tę dolną stawkę, no, próbując ratować jakoś wizerunek swojej formacji. A może my powinniśmy dzisiaj tutaj w magazynie EKG zapostulować, to może wprowadźmy coś między 12 a 32. No ja nie będę wymyślał tej stawki, ale może pani ją ma w głowie.
2: Tak, to oczywiście jest takie rozwiązanie. Ja już sama niejednokrotnie mówiłam o tym, że być może stawka pośrednia, czyli 22%, tak żeby te progi były co 10 punktów procentowych byłyby lepsze. To też ma swoje wady, bo to jest dodatkowa komplikacja systemu podatkowego. To jest też komplikacja tych wszystkich systemów do naliczania płac, które trzeba by było. No to nie jest taka prosta zmiana, że my zmieniamy stawkę, tylko no należałoby ją zmodyfikować, ale mieliśmy już...
1: Mieliśmy trzy i pamiętam ten triumf rządzących, jak zrezygnowaliśmy, jak tam było 40, 30, 19, zrezygnowaliśmy z tej jednej.
2: Ja się absolutnie zgadzam z tym, że taka pośrednia stawka no byłaby trochę taką poduszką, która amortyzuje w pewien sposób ten szok doznany dzisiaj po tym, jak przekraczamy ten próg podatkowy, no i nagle to nasze wynagrodzenie, no może nie o 20% jest niższe, to przekazywane na rękę, bo tutaj te kwestie kalkulacji powodują, że jest to trochę mniej. No ale jak sobie zliczymy w pewnym momencie, że płacimy 9% składkę zdrowotną, 32% podatek, dodatkowo jeszcze ponad 13% składki ZUS, no to mamy takie poczucie, że trochę system karze tych, którzy chcą i starają się najbardziej.
1: Zobaczymy, w jaką stronę rząd pójdzie. O 12:00 dzisiaj konferencja premiera i ministra finansów, więc może będzie o tym. No najpóźniej chyba w piątek się dowiemy, bo jeśli w piątek ma być Rada Ministrów o projekcie budżetu na 2027 rok, to potencjalnie tak solidne zmiany jak kwota wolna czy waloryzacja progu, to już musiałoby się tam pokazać, no bo się nie da budżetu bez tego pokazać, a może już dziś, nawet nie wiedziałem, teraz się dowiedziałem, że jest ta konferencja. Państwa także zachęcam do kontaktu z nami, bo my również jutro po 9:40 będziemy rozmawiać o tym, może już trochę mniej od strony podatników, a od strony finansów publicznych obie te perspektywy muszą się spotkać. Na co nas stać? Proszę do nas pisać ekg@opatok.fm. Czy wolą państwo waloryzację progu, podwyżkę kwoty wolnej, a może nową stawkę? No wszystkiego pewnie wprowadzić się nie da, bo stan naszych finansów publicznych raczej na to nie pozwala. Bardzo pani dziękuję za tę do tego momentu teoretyczną rozmowę. Czekamy, jaką decyzję podejmie rząd i będziemy musieli wnieść jakieś poprawki do naszych dzisiejszych, do naszego dialogu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton. To było pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Zanim oddam głos Cezaremu Łasiczce, to jestem państwu winien informację. Euro 4,32, dolar 3,73 i funt 4, i frank 4,60 zł, a funt to 5 zł i w okolicach 6 groszy.
3: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest środowe południowe EKG. Znamy już rządowy plan na przyszłoroczne podatki. Ze 120 do 130 tysięcy złotych podniesiony będzie podstawowy próg podatkowy, czyli do tych 130 tysięcy złotych rocznych dochodów stawka będzie wynosiła 12%. Powyżej 130 do 150 tysięcy tu pojawi się nowa stawka podatkowa 24%, a powyżej 150 tysięcy będzie to 32%. W naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Usłyszeliśmy propozycję zmian w podatkach, jaką mają premier i minister finansów. My dzisiaj porozmawiamy o seniorach, ale tak na szybko, jak pan patrzy na te propozycje, to seniorzy, emeryci coś na tym skorzystają?
4: Ci z najwyższymi świadczeniami pewnie tak, natomiast patrząc na ogół, na większość seniorów, no to do nich, przynajmniej widząc te założenia, bo tutaj też bazujemy cały czas na konferencji prasowej, jeszcze nie ma żadnego projektu ustawy, no to raczej nie. Natomiast no zobaczymy, jak to ostatecznie zostanie uchwalone, najpierw przez rząd, później przez parlament, no bo też biorąc pod uwagę to, że mogą się jeszcze pojawiać poprawki, no to też czy te progi już będą tak ostatecznie wyglądały, czy może jeszcze jakieś przesunięcia się pojawią, to zobaczymy. Chociaż no to, co jest kluczowe, no to widzimy, że znowu będzie sztywna kwota wpisana do przepisów. Tutaj nie będzie jakiegoś bazowania na krotności, czy to przeciętnego, czy to minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że za kilka lat pojawi się znowu konieczność zmiany i tutaj widzimy, że nie ma chęci przynajmniej, żeby to tak automatycznie co roku się zmieniało, albo żeby to było waloryzowane na przykład inflacją, czy bazowało na jakimś innym wskaźniku, bo tych możliwości jest wiele, no a takie rozwiązanie, które zostało przedstawione, widać, że to jest kolejny raz takie sztywne zapisanie tych kwot i tych progów, które teraz te obecnie obowiązują już od roku 2022, także widzimy, że na przestrzeni tych lat się wiele wydarzyło, te wzrosty wynagrodzeń były dość istotne, szczególnie tych coraz więcej osób wchodzących w 32% PIT widzieliśmy, co też się przekładało na zainteresowanie IGZE, już patrząc bezpośrednio na to, co związane z emeryturami, może trochę bardziej odległe, ale to oszczędzanie dające możliwość korzystania z ulgi było większe, także no zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądać, natomiast no oczywiście oszczędzanie jak najbardziej jest niezbędne, a jak widać będzie większe wynagrodzenie netto, także te możliwości na oszczędzanie będą większe.
3: Brak waloryzacji tego progu podatkowego to taka coroczna ukryta podwyżka podatków, bo zarabiamy coraz więcej, a rząd nie kwapił się do waloryzacji tych progów podatkowych. Dobra, przechodzimy do rozmowy, którą zapowiedziałem. Niecałe 2 tygodnie zostały do wypłaty pierwszych tak zwanych 14 emerytur. Jaka to w tym roku kwota?
4: W tym roku jest to kwota tej najniższej emerytury, czyli 1978 złotych i 49 groszy brutto. Tyle wynosi ta 14, tak zwana 14 emerytura w tej podstawowej wysokości. Oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj mamy różnicę w przeciwieństwie do tak zwanej 13 emerytury, która jest wypłacana w kwietniu, czyli to nie jest świadczenie, które otrzymuje każdy emeryt i każda emerytka, tylko mamy ten próg 2900 złotych, też na marginesie mówiąc na stałe wpisany do przepisów ustawy i też niewaloryzowany od lat. I to oznacza tyle, że po przekroczeniu, jeżeli świadczenie nasze podstawowe przekracza kwotę 2900 złotych, no to wtedy ta tak zwana 14 emerytura już nie jest wypłacana w pełnej wysokości, tylko w tym mechanizmie, w metodzie złotówka za złotówkę. Ale te osoby, które mają już wyższe świadczenia, czyli już te wyższe emerytury, mogą nie dostać w ogóle tak zwanej 14 emerytury, jeżeli świadczenie jest, ta różnica pomiędzy tak zwaną 14 emeryturą a emeryturą tu podstawową, tym podstawowym świadczeniem, to jest mniej niż 50 zł, to wtedy już tej tak zwanej 14 nie otrzymujemy i ta granica to jest 4828 zł i 49 groszy brutto. Czyli jeżeli ktoś ma wyższą emeryturę, no to w takiej sytuacji już tego dodatkowego bonusu nie będzie otrzymywał.
3: Ci, którzy mają niższe świadczenia, do tych 2900 zł miesięcznie, mówiliśmy to niecałe 2000 zł brutto. Jesteśmy w stanie oszacować, ile to będzie w cudzysłowie na rękę, czyli już na konto.
4: No tutaj trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony mamy oczywiście potrącenie składki zdrowotnej, z drugiej strony tutaj już wchodzimy w PIT, bo też pamiętajmy, że emerytura bez PIT-u jest do 2500 zł. No tutaj już, jeżeli sobie dodamy tę najniższą, te 2000, to już mamy około 4000 zł, także tutaj już nam się pojawia PIT, także też w zależności od tego, ile ta konkretna emerytura będzie wynosiła, to świadczenie będzie proporcjonalnie niższe, natomiast no, niewątpliwie w tej pełnej wysokości no, to jest zauważalny dodatek i też pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś jest w tej, to roczna emerytura w sumie nie przekracza tego progu uprawniającego do zerowego PIT-u, to w takiej sytuacji oczywiście to wyrównanie nastąpi w przyszłym roku i taka osoba po prostu dostanie zwrot z tego tytułu, że w tym jednym miesiącu to świadczenie było wypłacone w wyższej wysokości, w zasadzie w dwóch, bo tak samo jest z tak zwaną 13. emeryturą. Także o tym trzeba pamiętać. No i też ważna informacja, bo też się pojawiają różnego rodzaju próby oszustw i wyłudzeń. Świadczenie, jakim jest tak zwana 14. emerytura, ono jest wypłacane z urzędu, z automatu, także tutaj żadnych wniosków nie składamy. Nie są potrzebni żadni pośrednicy, którzy niestety czyhają na emerytów, na emerytki, tak żeby wyłudzić jakieś pieniądze, żeby oszukać po prostu te osoby. To jest automatycznie wypłacane, także warto o tym pamiętać, podkreślać, żeby tutaj ustrzec osoby, żeby się nie dały oszukać przez tych wyłudzaczy, mówiąc kolokwialnie.
3: Zawsze warto przed tym przestrzec i na to uczulić. I kiedy ZUS wypłaci 14, kiedy senior może się tych pieniędzy spodziewać?
4: To jest w tych klasycznych terminach, czyli 1 września rozpocznie się wypłata, później 6, 10, 15, 20 i 25. Biorąc pod uwagę, że pierwszy jest we wtorek, to raczej nie należy się spodziewać, że to będzie przed weekendem, tym ostatnim sierpniowym, bo to też pamiętajmy, że jeżeli by to było w weekend, no to wtedy byłoby jeszcze w sierpniu wypłacone, natomiast no wszystko na to wskazuje, że to raczej będzie ten poniedziałek, wtorek, wtedy te środki będą trafiały do osób uprawnionych.
3: 14. emerytura od 1 września, a od 1 września zmienia się też limit dorabiania. Kto powinien się tym limitem przejmować?
4: No to są limity istotne, zmieniane co kwartał i dotyczą one tych seniorów, tych emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, bo też pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma osiągnięty powszechny wiek emerytalny, to tutaj może dorabiać bez strachu o to, że zostanie świadczenie albo zmniejszone, albo świadczenie zostanie zupełnie zawieszone. Te limity będą nieco niższe. Jeszcze do końca sierpnia ten limit pierwszy, czyli to jest 70% przeciętnego wynagrodzenia, wynosi niespełna 6700 zł brutto. Ten nowy limit to będzie 6463 zł i 20 groszy brutto. To jest ten po przekroczeniu, którego jest świadczenie zmniejszane. Natomiast ten, po którego przekroczeniu następuje zawieszenie świadczenia, to jest obecnie 12431 zł 80 groszy, a po zmianach to będzie 12003 zł i 10 groszy.
3: Kilkaset złotych mniej w tym jednym i w tym drugim przypadku.
4: Tak, bowiem tutaj te limity są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzednim, czyli ten limit, który obowiązuje do końca sierpnia, bazuje na wynagrodzeniu przeciętnym z pierwszego kwartału, które na ogół jest wyższe, a ten limit, który będzie obowiązywał od września, to będzie już bazował na drugim kwartale, czyli tutaj to na ogół to wynagrodzenie jest po prostu niższe, no bo też te wynagrodzenia trochę inaczej nam się rozkładają w kwietniu, maju i czerwcu, także o tym trzeba pamiętać i oczywiście to jest informacja, tak jak powiedzieliśmy, dla tych, którzy tego powszechnego wieku nie osiągnęli.
3: No i co, jeżeli taki rencista albo wcześniejszy emeryt któryś z tych limitów przekroczy?
4: To jeżeli przekroczy ten pierwszy, czyli to będzie pomiędzy 70% przeciętnego, a pomiędzy 130...
3: Czyli od 6 tysięcy z kawałkiem do 12 tysięcy.
4: Do 12 tysięcy, to w takiej sytuacji świadczenie jest pomniejszane, przy czym w przypadku tego limitu ZUS będzie zmniejszał o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi niespełna 990 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy to jest to już przekroczenie tego wyższego, czyli to ponad 12 tysięcy złotych od września, w takiej sytuacji świadczenie jest zawieszone, no bo tutaj te limity są wprowadzone, żeby jednak ci wcześniejsi emeryci, renciści mogli sobie oczywiście dorabiać, no ale żeby to nie było zbyt duże. Ale jeżeli ktoś już, tak jak powiedzieliśmy, osiągnął powszechny wiek emerytalny, no to tutaj już tego limitu nie ma, chociaż w takiej sytuacji te osoby na przykład nie mogą już korzystać z ulgi dla seniorów, która przysługuje osobie, która skończyła 60 w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn, cały czas pracuje, nie pobiera emerytury, czy nie przeszła na emeryturę, to wtedy korzysta z tego zerowego PIT-u. Także tutaj też jest ta zachęta, żeby pracować dłużej, a nie przechodzić na
3: emeryturę. I nie pobierać emerytury.
4: Dokładnie tak.
3: Te zmiany w limitach i wcześniej czternastka od września, a od przyszłego roku, przypomina ZUS, zmienią się też zasady tak zwanych rent wdowich. To są te świadczenia, w których można łączyć swoje świadczenie i część świadczenia zmarłego małżonka, albo odwrotnie. No i tak, teraz to drugie świadczenie to jest 15%, a po nowym roku?
4: To już będzie 25%, czyli będzie wyższa ta kwota. Przypomnijmy, to nowe świadczenie, ten nowy dodatek pojawił się w lipcu roku 25, czyli już mamy ponad rok funkcjonowania w rozumieniu wypłaty tego świadczenia, bo wnioski można było składać od 1 stycznia 25 roku. Natomiast zgodnie z tym planem, zgodnie z tymi przepisami, przez pierwsze półtora roku ono miało być w niższej wysokości, czyli w tej 15-procentowej. Natomiast od 1 stycznia to ma wzrosnąć do 25%, czyli to nie jest tak, że coś zostało zmienione w trakcie, tylko przepisy od samego początku przewidywały, że 1 stycznia 27 roku to będzie ta zmiana tego procentu, czyli będzie wyższa możliwość, wyższy ten dodatek. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, przepisy określają również maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną, bo tak mówi się formalnie już o tym świadczeniu, czyli suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury i obecnie trzykrotność najniższej emerytury to jest 5 935,47 zł brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomniejsza wypłatę o kwotę przekroczenia, także o tym też warto pamiętać, że tutaj ten limit został przewidziany. Tu jeszcze na etapie prac nad tak zwaną rentą wdowią były dyskusje o tym, ile to powinno wynosić, jaka to jest krotność, czy jakiego świadczenia. Ostatecznie to jest najniższa emerytura, ale też pamiętajmy, że te zmiany się pojawią w styczniu 27 roku, ale w marcu będziemy mieli już waloryzację emerytur, także najniższa emerytura zostanie zwaloryzowana, co oznacza, że ten limit również zostanie zwaloryzowany, no bo to już będzie trzykrotność tej najniższej emerytury, ale po marcowej waloryzacji, także wtedy przekroczy to już 6 000 zł. A ile to będzie dokładnie wynosiła najniższa emerytura, a co za tym idzie też najniższa, też jaki będzie wskaźnik waloryzacji, dowiemy się w lutym, kiedy poznamy dane dotyczące inflacji i wzrostu wynagrodzeń za rok 26. Dzisiaj tego jeszcze nie wiemy.
3: I na pewno o tym wtedy porozmawiamy.
4: Jak najbardziej.
3: Czyli ZUS podaje, że w tej chwili ta przeciętna wartość tego drugiego świadczenia to jest około 300-400 zł. Ta podwyżka z 15 do 25% to dla emerytów jaka może być kwota, tak przeciętnie?
4: Jeżeli to jest około tych 400 zł, no to ta podwyżka to będzie pewnie około 200 zł. Oczywiście mówimy przeciętnie, bo to jest też uzależnione od tego, ile to świadczenie drugie wynosi. Także tutaj to indywidualnie każdą osobę będzie to dotyczyło i też to jest automatycznie przeprowadzane. Także też trzeba pamiętać, że tutaj nie trzeba będzie niczego zmieniać, bo tak naprawdę jedyna rzecz, jaka się zmieni, no to nie będzie 15%, tylko 25% tego drugiego świadczenia już od 1 stycznia 27 roku. A jeszcze też pamiętajmy, że ustawa przewiduje, żeby zrobić taki przegląd tych przepisów, także zobaczymy, co po tych zmianach się pojawi i czy ten wskaźnik, czyli ten dzisiaj 15%, od stycznia 25% dodatek tego drugiego świadczenia, czy będzie może wyższy, no bo też taka możliwość.
3: No właśnie, na razie to koniec tego podwyższania.
4: Tak, na razie to jest koniec. Ustawa przewidywała najpierw 15, później przewiduje to podwyżkę do 25%. Natomiast oczywiście już kolejne zmiany mogą się pojawić, no ale to już będzie wymagało oczywiście nowelizacji przepisów, czyli na przykład jeżeli miałoby się zwiększyć do 30, 35, 40, chociaż też dziś ostatnio słyszałem zapowiedzi, żeby to było 50%, bo też początkowo to miało być 50%, no ale budżetowo to się nie spięło. Niektórzy powiedzą, że no niestety to jest tylko 15%, a za chwilę niestety 25%, no ale inni powiedzą, że było 0%. Także no to jest zawsze ta wątpliwość. I też jeszcze pamiętajmy, bo mówimy renta wdowia, ale oczywiście są też mężczyźni, którzy mogą otrzymywać takie świadczenie. To nie jest tak, że to jest tylko dla kobiet, ale mówimy potocznie renta wdowia, no bo też wdów jest więcej niż wdowców. Kobiety żyją dłużej, o czym też niedawno mieliśmy okazję rozmawiać w EKG, także tutaj widzimy skąd ta różnica, ale tutaj tak jak tak zwane świadczenie Mama 4+, ono również jest dla mężczyzn, ale w zdecydowanej większości otrzymują ją kobiety.
3: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
3: Ciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, w którym oczywiście dziś o podatkach, bo zapowiada się pierwsza od lat tak duża zmiana. Na czym ma polegać? Dla kogo będzie korzystna, a kto za to zapłaci? O tym powiemy za chwilę, a na razie ceny paliw na jutro. Wyższe niestety ceny paliw, bo maksymalna cena benzyny wzrośnie o 3 grosze do 6,49 zł za litr. Mowa oczywiście o benzynie 95, a diesel o 5 groszy w górę do 7,52. Takie są maksymalne ceny, które podało Ministerstwo Energii. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło jak dotąd prawie 700 skarg i wniosków dotyczących nieprawidłowego zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi od czasu wejścia w życie nowych przepisów, czyli od początku lipca. Inspektorzy wydali dotychczas ponad 120 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Inspekcja podkreśla, że nie można wskazać jednej branży czy sektora, w którym problem występuje najczęściej. Skargi dotyczą zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, a także podmiotów publicznych. Zgłaszane są przez osoby pracujące m.in. w usługach handlu, produkcji, ochronie, gastronomii, ochronie zdrowia oraz przez osoby wykonujące tzw. pracę platformową. Polska jest na 10. miejscu, czyli mniej więcej w średniej unijnej, jeżeli chodzi o poziom inflacji. U nas ceny rosną w tempie, jak to wylicza Unijne Biuro Eurostat, nieco ponad 3% w skali roku. Najszybciej ceny rosną w Rumunii, w tempie około 8%. Dalej około 5-6% jest Litwa, Cypr, Bułgaria i Hiszpania. Lipcowy wzrost inflacji konsumenckiej w Europie spowodowany był mocnym wzrostem cen paliw, co było efektem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ropa naftowa dzisiaj po $91 za baryłkę, czyli wciąż wysoko. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,32 zł, frank szwajcarski po 4,60, dolar 3,71, a brytyjski funt po 5,04. I spójrzmy jeszcze co na warszawskiej giełdzie. Tego popołudnia wyszła na plus i to wyraźnie. WIG w górę o 0,5%, a WIG 20 o 1,6%. Wyższe progi podatkowe i nową stawkę podatku proponuje rząd w ramach zmian w podatku PIT, który przecież wszyscy płacimy. Ze 120 do 130 tysięcy złotych podniesiony będzie podstawowy próg podatkowy, czyli do 130 tysięcy złotych rocznych dochodów stawka będzie wynosiła 12%. Powyżej 130 do 150 tysięcy nowa stawka 24% i powyżej 150 tysięcy rocznych dochodów 32%. Naszym gościem jest Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No i jak się panu podobają te podatkowe propozycje rządu?
5: No pewnie, jeżeli mówimy o skali podatkowej, to też i wiele osób i słuchaczy pewnie powie, że okej, bo jednak skala podatkowa jest zamrożona od 2022 roku, a mieliśmy faktycznie dużą inflację, a co za tym idzie też wzrosty płac. Natomiast te wzrosty płac z zasady na papierze wyglądały fajnie, natomiast okazało się, że nagle musieliśmy płacić podatek trzykrotnie większy, gdyż wpadaliśmy w drugi próg podatkowy, właściwie dalej wpadamy. No i wypłaszczenie przede wszystkim skali podatkowej, gdzie no już niejednokrotnie podkreślałem, że te przejście z 12 do 32% jest bolesne dla wielu podatników. Wprowadzenie pośredniego progu myślę, że jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. No, pewnie chcielibyśmy, żeby te progi jednak były dużo wyższe, bo takie powinny być, patrząc na to, jak właściwie zmieniły się warunki względem roku 2022.
3: A ta dodatkowa stawka nie skomplikuje trochę rozliczeń podatkowych?
5: No właśnie, bo teraz moglibyśmy zastosować, że pierwszą stawkę byśmy podnieśli, no to pewnie nie byłoby to oczekiwane przez nas, gdybyśmy zwiększyli stawkę na przykład z 12% do tych 17%. Pamiętajmy, że te 12%, które zostało wprowadzone w 2022 roku, zostało właściwie w połowie roku wprowadzone, obowiązujące od początku 2022 roku, ale to był trochę wypadek przy pracy, bo stawka w Polskim Ładzie pierwotnie była 17% i przed Polskim Ładem też. Natomiast mieliśmy tą problematyczną ulgę dla klasy średniej. No i wówczas, gdy wiemy wszyscy, ile było problemów z Polskim Ładem, chcąc naprawić Polski Ład, zlikwidowano klasę dla ulgi średniej. No i wówczas jedynym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie właśnie tej stawki 12%. To spowodowało ten skok duży. I teraz pan zapytał się o skomplikowalność. Pewnie tak, ale z drugiej strony mamy takie miękkie lądowanie, przechodząc pomiędzy progami podatkowymi. To, co już wcześniej wskazałem, że jak mamy 12% i 32%, to przypuśćmy dla dochodów, nie wiem, 20 tysięcy złotych, nagle zmniejsza się nam wypłata o 4 tysiące złotych, co jest mocno odczuwalne. A jak mamy próg pośredni, ten 24, to tak skokowo będziemy przechodzić w te wyższe podatki.
3: No właśnie, kto na tym wszystkim skorzysta?
5: No przede wszystkim osoby od przychodów, oczywiście tu mówimy brutto, na umowę o pracę, od około 12 tysięcy złotych, nieco poniżej 12 tysięcy złotych, a najwięcej skorzystają osoby z przychodami powyżej, no tak mniej więcej też około 15 tysięcy złotych. I tutaj największy zysk, jaki będzie, to 3600 złotych rocznie, czyli 300 złotych miesięcznie. Dziś na konferencji usłyszeliśmy, że skorzysta na tym 3,5 miliona podatników, to jak warto, jak można zauważyć, Ministerstwo Finansów szacuje, że w tym roku 3,5 miliona podatników byłoby już w tym drugim progu podatkowym, gdzie za 2025 rok mieliśmy 2,4 miliona, więc o ponad milion wzrośnie liczba podatników w drugim progu podatkowym. Tylko tak jak mówię, to będzie dla przychodów od 12 tysięcy złotych w górę i tutaj nie mamy od razu maksymalnego zysku, a maksymalny zysk zaczyna się właśnie od około 15 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę.
3: No właśnie, umowa o pracę, ale nie zapominajmy też o przedsiębiorcach, bo wszystkie jednoosobowe działalności gospodarcze też są na podatku PIT i też na tym skorzystają.
5: Zgadza się. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na skali podatkowej, a ich zasady jest najwięcej, drugą formą opodatkowania jest oczywiście ryczałt i dzisiaj też mówiono o tych zmianach, ale pewnie jeszcze sobie powiemy, to właśnie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na skali podatkowej, a właśnie ich jest 1 300 000, 1 400 000, więc to jest dość sporo, skorzystają też również na tych rozwiązaniach.
3: No to kiedy mamy odczuć te zmiany na własnej skórze?
5: No zasady w przyszłym roku i odczujemy je, jeszcze raz podkreślam, jeżeli odpowiednio osiągamy dochód, czyli jeżeli nasz dochód dzisiaj jest na poziomie 130 tysięcy złotych, jak prowadzimy jednostkową działalność gospodarczą, to w przyszłym roku zapłacimy łącznie 2 tysiące mniej podatku za cały rok.
3: No właśnie, zmiany wchodzą w życie od przyszłego roku, więc jeszcze w tym roku, już za chwileczkę, już za momencik, osoby trochę lepiej zarabiające znów zaczną wpadać w drugi próg i dostawać niższe pensje.
5: Zgadza się. No tutaj to, co też podnosiłem już niejednokrotnie, w mojej ocenie każda, inaczej skala podatkowa powinna być tak zaprojektowana, że co roku jest podnoszona o wskaźnik na przykład inflacji, czy o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. To powoduje, że nie mamy takiego narzędzia, aż ustawodawca dokona zmiany, tylko automatycznie jest waloryzowana skala podatkowa i z zasady te płace, jeżeli jest inflacja, a jak wiemy, no nie idą jeden w jeden z inflacją, troszeczkę płace są poniżej tej inflacji z ostatnich lat, więc w konsekwencji jeszcze, jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, bo pozyskaliśmy nowych kontrahentów prowadząc działalność gospodarczą, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc dopóki nie będzie indeksowana sama skala podatkowa, czyli na przykład progi podatkowe i kwota wolna, to nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
3: No a na razie na takie indeksowanie się nie zanosi. Powiedzieliśmy o tym, kto zyska, to teraz powiedzmy, kto za to wszystko zapłaci. Duże firmy przede wszystkim wyższym CIT-em?
5: Tak, no tutaj mówimy o bardzo dużych firmach, no tu mówimy o 50 milionów euro, czyli tam ponad 200 milionów złotych. Firmy zapłacą 3% więcej CIT-u. No jest to duży skok 3% i myślę, że zasady, ta zmiana już kompensuje zmianę w skali podatkowej, ale to dopiero początek, bo jeszcze trzeba pamiętać, że również zmiana dotknie ryczałtowców, czyli podmioty, dzisiaj osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a ryczałt jest drugą formą opodatkowania, ponad milion przedsiębiorców rozlicza się na ryczałcie, limit spadnie, który de facto był podnoszony
3: i to całkiem niedawno.
5: Tak, tak, dokładnie, około 6 lat temu, tak, mniej więcej, musiałbym dokładnie sprawdzić, ale to gdzieś taki okres będzie, z 250 tysięcy euro do 2 milionów i teraz ma być z powrotem obniżone do 250 tysięcy. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca będzie zarabiał powyżej miliona złotych, to nie będzie mógł się rozliczać w formie ryczałtu, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, najwięcej podmiotów się rozlicza. I tutaj wcale nie mówimy o tym, że ktoś bardzo dużo zarabia, bo na ryczałcie jest też dużo na przykład pod osób, które handlowców. O, i handlowiec, który ma niską marżę, opłaca mu się być i tak na ryczałcie, bo ma stawkę 3%. Dajmy na to, że mamy no nie wiem, rzędu 1,5 miliona, tak, ryczałtowca, który ma 10% marżę, to jemu w portfelu niedużo zostanie, bo zostanie 150 tysięcy, a z zasady na ryczałcie nie będzie mógł jeszcze się w przyszłym roku rozliczać i wcale nie jest milionerem, bo tak jak powiedziałem, zarobi około 150 tysięcy.
3: No i jeszcze danina solidarnościowa do podwyżki z 4 do 5%. Co to takiego?
5: Danina solidarnościowa, czyli dla osób, które zarabiają powyżej miliona, inaczej mają dochody powyżej miliona złotych, muszą dodatkowo od tej nadwyżki zapłacić 4%. No, rząd proponuje, że w przyszłym roku byłoby to 5%. Dziś daninę solidarnościową płaci około 25 tysięcy podatników. Dużo, niedużo, no ale skala jest. I teraz trzeba pamiętać, że danina solidarnościowa, czyli dochody nasze powyżej miliona złotych, to nie tylko dochody te, które osiągamy w ramach działalności gospodarczej, ale również mówimy tutaj o dochodach z kapitałów pieniężnych, czyli właśnie na przykład gramy na giełdzie, czy mamy kryptowaluty, więc te wszystkie dochody razem łączymy z działalności gospodarczej, etat, umowa zlecenie i inne dochody razem połączone, powyżej miliona objęte są daniną solidarnościową. I co ważne, daniną solidarnościową nie są objęci przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Więc teraz pytanie, jeżeli z ryczałt będzie obniżony do 250 tysięcy, to przedsiębiorcy będą musieli znaleźć alternatywę formą opodatkowania. Z zasady pewnie będzie to podatek liniowy i w konsekwencji może okazać się, że liczba podatników, którzy będą płacić daninę solidarnościową, zwiększy się właśnie poprzez obniżenie limitu dla ryczałtu.
3: Rząd pokazał swój projekt, swoje pomysły w zasadzie dzisiaj. Zobaczymy, co z tym dalej będzie. Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: To jest powtórka.

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Krajowa prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po ogromnym wycieku danych kolejki osób ustawiają się w urzędach, żeby zastrzec numer PESEL. Po wielomiesięcznym remoncie wraca ruch na chorzowską estakadę. Na razie jednak mowa tylko o ruchu tramwajowym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. To leży w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzane są Polakami. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie trafił do ministra sprawiedliwości i ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie,
4: a także podejrzanego w sprawie, bo taki status ma kierowca, który w chwili wypadku prowadził autokar.

0: 19 milionów pacjentów zbieranych przez firmę MyDoctor. W Łodzi urząd pracuje normalnie, ale tylko w tym tygodniu wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL było ponad 1000, czyli ponad 2 razy więcej niż przez cały ubiegły miesiąc. Kto przychodzi do urzędu? Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji tamtejszego magistratu.
1: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
0: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Można to też zrobić przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez internet, co jest szybszym rozwiązaniem. Zastrzeżenie numeru PESEL nie blokuje nam dostępu do lekarzy, realizacji recept czy wypłat z bankomatów. 2 policjantów zginęło, co najmniej 20 osób zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Żytomierzu na zachód od Kijowa, powiadomiła ukraińska policja, która w komunikatorze Telegram doprecyzowała, że do uderzeń na budynek Komendy Głównej Policji Narodowej zostały wykorzystane drony typu Banderol. Banderol jest stosunkowo nową bronią wykorzystywaną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Nosi ona cechy zarówno drona, jak i pocisku manewrującego. Co najmniej 100 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku zawalenia się kopalni złota w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej przy granicy z Kamerunem, poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalne źródła. Do wypadku doszło w niepaństwowej kopalni złota w Zamboje. Lokalna prokuratura poinformowała, że osunięcie się ziemi prawdopodobnie zostało spowodowane zawaleniem się kilku podziemnych chodników, w których pracowali górnicy. Jak zauważa AFP, osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Elektrownia jądrowa w Paksu uniknęła całkowitego wyłączenia. W niedzielę możemy rozpocząć uruchamianie tymczasowo wyłączonych 6 turbin. Ogłosił na Facebooku premier Węgier Peter Modior i ocenił, że pełna moc siłowni powinna zostać osiągnięta do czwartku lub piątku przyszłego tygodnia. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Premier Węgier poinformował jednak, że poziom wody w Dunaju wzrósł o 15 cm dzięki dotychczasowym pracom, w tym budowie progu dennego i zatopieniu 2 barek. W normalnych warunkach elektrownia w Paksu odpowiada za blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Po ponadrocznym remoncie w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach testowych. Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa powrócą tramwaje numer 6 i 11. Informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Tego samego dnia zmienią się również trasy 2 innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod estakadą.
0: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
3: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
0: W czerwcu zeszłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Decyzja była podyktowana wynikami ekspertyzy, według której obiekt w każdej chwili mógł ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały się na przywrócenie ruchu samochodowego. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu i w centrum oraz na wschodzie miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
5: O lewicy czasem mówi się, że padła ofiarą własnych sukcesów. W gruncie rzeczy nikt nie rozmawia o rezygnacji z systemów emerytalnych. Zastanawiamy się raczej, jak je uczynić bardziej efektywnymi, jak je ocalić w czasach kryzysu demograficznego. Nikt nie mówi na poważnie o tym, jak liberalizować rynek pracy, raczej o tym, jak wzmocnić nad nim kontrolę, jak poprawić standard. Płaca minimalna zmienia sytuację najgorzej opłacanych pracowników i co ciekawe, w Europie najsłabiej pod tym względem, i to jest paradoks, wypada właśnie lewicowa Hiszpania. Prawicowe rządy płacę minimalną chętnie podnoszą. Powszechna dostępność ochrony zdrowia jest bardziej troską niż celem ataków i to samo z edukacją. Chcemy równości, chcemy dostępności. To też pokazuje siłę ideologii lewicowej wdrukowanej w wizję tego, jak ma działać dobre państwo. Ale w Stanach Zjednoczonych z lewicowością jest jakoś inaczej. Tam miłości do publicznej służby zdrowia nie ma, tam wiary w bezpłatną edukację nie uświadczysz, tam słowo socjalista przez 10 lat

0: trzecia działało jak obelga, którą próbuje się eliminować z gry tak zwanych progresywnych polityków. A jednak zdaniem niektórych socjalistyczne tendencje w Stanach Zjednoczonych wracają. Organizacje polityczne jawnie posługujące się tym terminem przeżywają wzrost popularności. Politycy, którzy chcą właśnie tego, co stanowiło synonim welfare state, równej dostępności do służby zdrowia i edukacji, opodatkowania miliarderów, odnoszą sukcesy. Zoran Mamdani w Nowym Jorku to przykład najlepszy. Ale najnowszy to bardziej Abdul El-Sayed, który powalczy w Michigan o fotel senatora, wygrawszy niedawne prawybory Partii Demokratycznej. Ale to jeszcze samo w sobie nie oznacza wielkiego zwrotu na lewo. El-Sayed może przegrać w starciu z republikańskim kandydatem, a Mamdani może pozostać, jak to się mówi, one hit wonder, czyli jednorazowym sukcesem. Lewicowość, jeśli się odradza, a są takie sygnały, odradza się w sposób nieoczywisty. Także jako postulaty republikańskie. Taki J.D. Vance mówi o znaczeniu związków zawodowych, a Donald Trump chce, by państwo miało udziały w firmach rosnących na technologię AI. No i jest jeszcze polityczny duopol z jego wymuszonymi wewnętrznymi podziałami. Walki frakcyjne w łonie demokratów mogą zniszczyć, albo wprost przeciwnie, dać szansę nowej, starej, socjalistycznej retoryce. Jednak sam fakt, że to pytanie znowu w Stanach Zjednoczonych jest możliwe, czyni sytuację niezwykle ciekawą. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali właściwie o takim haśle, które przetworzył niedawno pewien dziennik, pisząc o demokratach głównie, choć nie tylko, mianowicie widmo socjalizmu krąży po Stanach Zjednoczonych, tak trawestując Marksa. To widmo socjalizmu to są sukcesy kandydatów, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, demokratycznych w prawyborach rozmaitych. Sukcesy, których symbolem jest chyba Zoran Mamdani w Nowym Jorku, choć jeszcze możemy się zastanowić, kogo do tej listy dodać, który rzeczywiście miał agendę relatywnie socjalistyczną. To trzeba wszystko podkreślać, że to jest relatywnie socjalistyczne. Ale zanim przejdziemy do tego, co oni właściwie proponują i dlaczego to się ludziom podoba, ja chcę pana zapytać, dlaczego socjalizm stał się w Stanach Zjednoczonych obelgą i kiedy to się wydarzyło?
1: Czy partia socjalistyczna, czy w ogóle ruch socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych jakiegoś mocy, siły nabrał dopiero w drugiej połowie XIX wieku, właśnie w ostatnich dwóch dekadach, tak bym to ocenił, XIX, początku XX wieku. A to związane było oczywiście z rozwojem gospodarczym Stanów Zjednoczonych, taką dynamiką tego rozwoju. W momencie, kiedy zaczęto sobie uświadamiać, że te owoce wzrostu gospodarczego nie bardzo przystają do mitu założycielskiego Ameryki, to znaczy do takiej idei, że właściwie każdy ciężką pracą może dojść do pozycji społecznej, do dużych pieniędzy. Można by trochę, pytając w inny sposób, zadać sobie pytanie, dlaczego tak późno w ogóle ruch socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych zaczął odgrywać jakąś istotną rolę, bo oczywiście gdzieś tam na obrzeżach tej polityki amerykańskiej oni funkcjonowali, ale pamiętajmy, że właściwie w dużej mierze ten mit amerykańskiego awansu, on ma jakieś uzasadnienie w początkach państwowości amerykańskiej, w tym sensie, że do tego kraju jechali ludzie, którzy chcieli odmienić swoje życie, dla których na przykład te kanały awansu były zablokowane w Europie. Mieli jakieś kompetencje, mieli przede wszystkim głód pracy i głód sukcesu i Stany Zjednoczone dawały im bardzo długo szansę realizacji. Ale równocześnie w tym XIX wieku rozwija się, to jest zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii podobnie. Taki kapitalizm, który nazwalibyśmy kapitalizmem monopolistycznym. Powstają wielkie przedsiębiorstwa, które dają po pierwsze możliwość pracy, bo to jest kwestia zasysania tych ludzi, którzy przypływają do miast i tworzą coś, co nazwalibyśmy klasą robotniczą. To jest bardzo długo ścieżka awansu, ale też stosunkowo szybko okazuje się, że ta ścieżka awansu to jest też, można powiedzieć, koszt ciężkiej pracy i ten awans też jawi się jako awans możliwy tylko do pewnego momentu czy do pewnego tam poziomu. Kiedyś ratowano, że u Rockefellera w zakładach Forda ci imigranci, którzy tam pracują, po angielsku znają tylko jedno słowo, hurry up, pospiesz się. Więc można powiedzieć, że w momencie, kiedy się ukształtowała ta klasa robotnicza i ten kapitalizm się tak, można powiedzieć, rozwinął w Stanach Zjednoczonych do formy no, kapitalizmu wielkiego, wielkoprzemysłowego, monopolistycznego, kapitalizmu Rockefellerów, Carnegie'ich, kapitalizmu trustów, no wtedy też rozwija się ruch socjalistyczny. I on wówczas odgrywa jakąś rolę, coraz istotniejszą, i tę rolę będzie odgrywał bardzo wyraźnie w pierwszych latach XX wieku, w pierwszych dekadach XX wieku. Jest coś takiego w historii Stanów Zjednoczonych, co się nazywa pierwszą czerwoną gorączką. To jest takie luźne tłumaczenie na język polski, na angielskiego terminu Red Scare. Amerykanie przeżyli dwie takie paniki, paniki związane z, w cudzysłowie, czerwonymi. Pierwsza to jest ta panika w okolicach I wojny światowej, końca I wojny światowej, początku okresu powojennego, a druga to jest panika po II wojnie, to jest era makartyzmu. Zostawmy na razie na boku tę drugą panikę. Przyjrzyjmy się tej pierwszej, bo ona wynikała z takiego zaniepokojenia, powiedzmy, tej Ameryki, nazwijmy ją umownie klas średnich i Ameryki elit, właśnie ruchem związkowym, ruchem robotniczym, który miał wyraźne tendencje socjalizujące. Tam była taka organizacja robotnicza, ona się nazywała Industrial Workers of the World, nazywali, czyli robotnicy przemysłowi świata, nazywano ich Wobblies. To był ruch lewicowy, który właściwie kwestionował podstawy kapitalizmu amerykańskiego. I tu się chyba zaczyna ta nasza refleksja nad tym, dlaczego ten socjalizm został odrzucony przez Amerykanów.
0: Wydaje się, że Ameryka gdzieś, znaczy Stany Zjednoczone, mają ten komponent pozbawiony feudalizmu europejskiego, prawda, który jest już równościowy, tak, per se, i to sprawia, że ten socjalizm jakby niby nie chwytał, prawda, ale potem się okazało, że wielki kapitał tworzy takie same nierówności, jak, znaczy bardzo zbliżone w gruncie rzeczy do tego porządku feudalnego, mimo tego, że oferuje też coś, czego tam nie było. I w pewnym sensie okazuje się, że ta ścieżka rozwoju jest właśnie bardzo ograniczona, prawda? I tu się jakby zaczyna odradzać ruch domagający się jakiegoś wyrównania szans.
1: No jasne, oczywiście, zgoda pełna i to tak jest, to nawet jeszcze słowo a propos tego feudalizmu. No, kiedy powstawały Stany Zjednoczone, kiedy się uwalniały od panowania angielskiego, to ci, którzy nie chcieli się zrzec tytułów arystokratycznych, musieli opuścić Amerykę. I oni zbudowali ten swój kraj na takim micie równości. On do tej pory jest utrzymywany na różne sposoby. To chociażby jest przykład tych takich parad hańby, prawda? Nawet jeżeli kogoś wpływowego aresztuje się w Stanach Zjednoczonych, to prędzej czy później zobaczymy jego zdjęcia policyjne, prawda? Mamy to. Widzimy bladego Michaela Jacksona na sali sądowej, który się boi, że jak orzeczenie będzie niekorzystne dla niego, to on zostanie wyprowadzony w kajdankach. No jest ten mit równości wobec prawa. No ale prawda jest taka, jak to z równością bywa w ogóle, że ona nigdy nie jest pełna, już na pewno nie jest wobec prawa, a też na pewno nie jest ekonomicznie pełna. I to socjalizm to jest jedno, ale jeszcze taki ruch w Stanach Zjednoczonych, on był też socjalizujący, ale on był wielowątkowy. Nazywa się progresywizmem. To jest przełom XIX-XX wieku. Progresywizm ma to do siebie, że on mieścił i socjalistów, tam byli tacy właściwie aktywiści socjalistyczni, pisarze, publicyści, jak Ida Tarbell, czy ten słynny Upton Sinclair. On napisał taką książkę, która została przetłumaczona na język polski pod tytułem Grzęzawisko, w oryginale Jungle, którym pisał właśnie o pracy robotników czy pracowników, głównie imigrantów, w rzeźniach. Pokazywał, jaka to jest strasznie ciężka praca, ale pokazywał też, jak kompletnie państwo nie sprawuje kontroli nad tym, co trafia na stoły Amerykanów. I w gruncie rzeczy to, co przeraziło Amerykanów bardziej, jak to zwykle bywa, to nie to, w jakich warunkach pracują owi imigranci, czy w ogóle pracownicy, ale to, że brakuje kontroli państwa nad chociażby procesem produkcji, żeby ta żywność była świeża, prawda? Bo to też jest taka wiara, że rynek ureguluje wszystko. Okazuje się, że nie ureguluje. Nie ureguluje na przykład tego, żeby klient nie musiał oceniać sam, czy mięso, które dostarczono mu, jest świeże, czy nie, czy jest zakażone, czy nie. No, powinny być jakieś instytucje, które się tym zajmują. I paradoks może polega na tym, czy wielonurtowość tego progresywizmu amerykańskiego polega na tym, że mamy tam socjalistów i mamy tam takiego Theodora Roosevelta, który był milionerem amerykańskim i prezydentem Partii Republikańskiej i który wprowadza te reformy, może bardziej nie dlatego, że się tak strasznie przejmuje tymi pracownikami, tylko dlatego, że uważa, iż po pierwsze zablokowanie tych kanałów awansu, ta hegemonia wielkich korporacji tak naprawdę podważa ten mit amerykański, a po drugie on w ten sposób rozbraja też lewicę amerykańską. Trochę tak jak Bismarck w Niemczech, który dał ubezpieczenia, który dał opiekę państwa nad robotnikami i który w ten sposób właściwie rozbroił lewicę. I podobnie działo się czasami w Stanach Zjednoczonych. Tak nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że dwóch Rooseveltów to robiło, bo i Theodore Roosevelt na początku XX wieku, a później Franklin Delano Roosevelt w latach 30., którego Nowy Ład był na to też odpowiedzią. Więc jakby zastanawiając się nad tym, dlaczego ten socjalizm właściwie nie stał się odpowiedzią w Stanach Zjednoczonych na bolączki amerykańskie, to poszukiwałbym tutaj dwóch elementów. Po pierwsze, tego, że właściwie nie dotarliśmy, nie wiem, może przyszłość pokaże coś innego, ale nie dotarliśmy do takiego momentu w historii Stanów Zjednoczonych, w ich historii nigdy, kiedy by istotna część społeczeństwa amerykańskiego straciła wiarę w ten kapitalizm amerykański. A wielu socjalistów kwestionowało ten model. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, on się w dużej mierze naturalnie wypalał, bo kiedy szła ta fala pierwszej czerwonej gorączki przez Amerykę na początku XX wieku, przecież to były zamachy chociażby na urzędników państwowych, tam się pojawił normalny terror polityczny. To wówczas koniec pierwszej wojny i ustabilizowanie sytuacji po pierwszej wojnie światowej spowodowało, że ta lewica straciła tlen, bo Amerykanin przestawał być obywatelem, jak to ładnie pisano, a znowu stawał się konsumentem, bo tylko Amerykanin, obywatel, jakby szukał jakiejś odpowiedzi na problemy, które go nurtują. A kiedy przychodzi prosperity po pierwszej wojnie światowej, te szalone lata 20., to po co mu socjalizm? Socjalizm jest niepotrzebny do konsumpcji. Nie chciałbym po prostu zaciemnić obrazu, bo trochę rozmawiamy o socjalizmie, a tu się pojawia Partia Demokratyczna. To może jedną rzecz pozwolę sobie tutaj powiedzieć. Bardzo trudno jest w warunkach amerykańskich ujawnić się trzeciej sile. To jest cała historia tak zwanych trzecich partii. Czasami ta nowa siła, która się ujawnia, zajmuje miejsce starej, tak kiedyś republikanie się pojawili na scenie amerykańskiej, ale najczęściej jest tak, tak właśnie jest z lewicą amerykańską, że oni po tym epizodzie, kiedy ta partia socjalistyczna naprawdę coś znaczyła na przełomie XIX i XX wieku, w tej fazie takich turbulencji społecznych po pierwszej wojnie światowej, w czasie tej pierwszej czerwonej gorączki, kiedy oni naprawdę byli siłą polityczną, ktoś na nich głosował, mieli jakieś przełożenie na społeczeństwo. Nigdy przesadnie duże, ale wyraźne wówczas. To oni jednak nie byli samodzielną siłą polityczną. Czy ta lewica amerykańska próbowała coś zdziałać w łonie Partii Demokratycznej na ogół. I tak jest też dzisiaj. To nie jest tak, że socjaliści, oni są, oni mają swoje stowarzyszenia polityczne, powiedzmy, ale kandydaci, ci socjalizujący, czy wręcz socjaliści, to jest kazus Berniego Sandersa. Oni starają się jakby ujawnić, działać na scenie politycznej pod szyldem Partii Demokratycznej, choć podkreślając swoje socjalistyczne konotacje. No bo praktyczna kwestia tutaj gra rolę. Bardzo trudno jest po prostu komuś spoza tego dwupartyjnego podziału, tego modelu, wyjść do polityki i zebrać swoich kandydatów. Swoją drogą to samo stało się trochę z Partią Republikańską. Przecież partia Trumpa, dzisiaj republikanie trumpowscy, to jest zupełnie coś innego niż partia republikańska z czasów Reagana czy nawet George'a W. Busha. Przecież to są inni republikanie w dużej mierze, tam się toczy ten wewnętrzny spór. Ale zostawmy republikanów, chodzi właściwie o sam mechanizm. Jak chcemy coś zdziałać w polityce amerykańskiej, to najczęściej musimy wejść do tego nurtu głównej partii politycznej. No i tak się właśnie działo także z socjalistami, ale oni właściwie po tej pierwszej fazie, kiedy tam działali jako partia uważana za dość radykalną, ale tak jak mówię, mającą swoje miejsce na scenie politycznej, oni przestają funkcjonować aż po współczesność jako wyraźne ugrupowanie. Jest jeszcze jedna faza, nie zapomnijmy o niej, to jest ta nowa lewica. To jest ta nowa lewica lat 60., ale oddam panu głos, panie redaktorze, bo może za daleko wybiega.
0: Nie, no właśnie to jest interesujące. Co tu się wydarzyło takiego, że te dwie wielkie fale tak mocno jakby zapisały się w pamięci właśnie jako takie, tak jak pan powiedział, gorączki, jako takie fale niepokoju, terroru i w zasadzie trochę tak funkcjonują świadomości amerykańskiej, prawda? Nie bez powodu właściwie kandydatów demokratycznych zawsze się tą łatą opatruje, że to są ci socjaliści, którzy chcą nam znowu wprowadzić w zasadzie jakiegoś rodzaju bojaźń i drżenie do systemu.
1: Ja myślę, że to się wiąże z tym, co jest głównym wątkiem w polityce w danej fazie. Jeżeli przyjmiemy, załóżmy, nie wiem, że jest jakiś jakaś oś sporu, prawda? No weźmy, mamy lata 20 w Stanach Zjednoczonych. Ta oś sporu właściwie, nie wiem, o prohibicję może się toczy, bo czy rozgrywa. No bo lata 20 to jest czas wzrostu, giełda rośnie. Ludziom się naprawdę żyje w Ameryce dobrze. Socjaliści właściwie nie mają tam pola do popisu, dlatego że Amerykanie nie postrzegają tych nierówności, które występują, a występują duże nierówności, tylko oni nie widzą tego jako problemu, jako wyzwania fundamentalnego. Natomiast później przychodzi katastrofa wielkiego kryzysu i to jest katastrofa absolutna. Pamiętajmy, że mówimy o kraju, w którym nie ma właściwie wówczas żadnych form zabezpieczenia społecznego. Przecież to jest kraj bez emerytur. Emerytury, które pojawią się w Europie w XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych pojawią się dopiero wraz z Franklinem Rooseveltem w 1935 roku. Ubezpieczenie zdrowotne, to w ogóle jest pieśń przyszłości, to dopiero lata 60. i to też na bardzo podstawowym poziomie. Więc to jest, jeżeli ktoś traci pracę w Stanach Zjednoczonych, no to właściwie zostaje z tym problemem sam. Ale tutaj paradoks może polega na tym, że lewica nie zdążyła się wyłonić, przychodzi Franklin Roosevelt. On rozbroił, moim zdaniem to jest ważne, żeby to podkreślić, Roosevelt rozbroił bardzo poważną bombę swoimi reformami społecznymi w Stanach Zjednoczonych, bombę z nazwą radykalna prawica. Pamiętajmy, że na te problemy w Europie odpowiedzieli faszyści. Przecież Mussolini to jest przykład człowieka, który w dużej mierze zagospodarował oczekiwania włoskiej klasy robotniczej. I to się nie stało w Stanach Zjednoczonych z różnych powodów, ale jeden z tych powodów, dla których faszyzm nie miał pola do popisu w Stanach Zjednoczonych, to jest Franklin Delano Roosevelt, ponieważ on wszedł z tym swoim rewolucyjnym w gruncie rzeczy programem, no jego też uważano za komunistę, na prawicy amerykańskiej, elity amerykańskie, na tego skądinąd milionera, i to ciężkiego milionera ze wschodniej Anglii, patrzyły jak na rewolucjonistę, prawie na Jakobina. Ale on miał świadomość, że jeżeli nie nastąpi korekta systemu, jeżeli nie rozbuduje się system, mechanizmów opieki nad ludźmi, którzy są wrażliwi na turbulencję rynku, na chorobę, na starość, no to wówczas Amerykanie będą szukali jakiejś radykalnej odpowiedzi. I ta odpowiedź nie miała szansy czy się pojawić, czy ani radykalna lewica, ani radykalna prawica, no bo był Franklin Roosevelt, który zepchnął partię demokratyczną w stronę taką właśnie socjalną bardziej. I myślę, że to jest ta oś lat 30. I ona się skończy po II wojnie światowej, no bo też amerykański model rozwoju będzie, wydawało się, sprawdzał się, prawda? Dlatego, że jest wzrost gospodarczy, tam będzie inny problem, to znaczy zimna wojna. I wtedy republikanie pojawiają się jako ci, którzy mają właściwą odpowiedź, prawda? Więc następuje takie spojrzenie w stronę tych prezydentów, którzy gwarantują twardy, antykomunistyczny zwrot. Tutaj jest część odpowiedzi na nasz dylemat dzisiejszej rozmowy. No jeżeli powiemy, że lewica to także komunizm, no to spójrzmy na to w taki sposób, to znaczy jeżeli dla Stanów Zjednoczonych, dla przeciętnego Amerykanina Związek Radziecki był najpoważniejszym wyzwaniem wojskowym, politycznym, kulturowym, gospodarczym, ideologicznym, no to ta lewica amerykańska też nie jawiła się jako ciekawa oferta ideowa. W Stanach Zjednoczonych było o wiele mniej przypadków zafascynowania komunizmem niż w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej znajdziemy cały legion intelektualistów, którzy zostali uwiedzeni przez komunizm, którzy zresztą zamykali oczy na gułag, prawda, na wszystkie zbrodnie tego systemu. W Stanach Zjednoczonych to zjawisko miało mniejszy zasięg, było krótsze i właśnie nie oddziaływało na społeczeństwo. Amerykanie nie byli skłonni pogrzeć na Związek Radziecki po II wojnie światowej. W latach 30. to było jeszcze trochę inaczej, ale po II wojnie światowej nie byli skłonni patrzeć na lewicowe rozwiązania jako na coś, co byłoby dla nich interesujące, bo byli bogaci i po drugie, bo tę lewicowość kojarzyli z komunizmem sowieckim. Więc ja bym powiedział, że to tutaj jest trochę widać takie zjawisko i stąd ta lewica, ta nowa lewica tak zwana lat 60. to były głównie stowarzyszenia studenckie, prawda? To się działo na kampusach, to nie tak jak teraz się dzieje. Młodzież amerykańska, studencka zakwestionowała z całą mocą kapitalizm i tę coś, co nazywali imperialistyczną polityką. Dla nich właśnie, można powiedzieć, uosobieniem, jeśli można, tego imperializmu amerykańskiego, emanacją tego imperializmu amerykańskiego, to jest lepsze słowo, była wojna w Wietnamie. I tu mamy te dwa elementy. Ten kapitalizm, który z nas czyni trybiki, jest świetny tekst, taki Port Huron Statement, oświadczenie z Portu Huron, w którym ta młodzież amerykańska, studencka, mówi, co im się nie podoba w świecie. No nie podoba im się to, że oni na tych uniwersytetach są przygotowywani do tego, żeby być takim trybikiem w machinie społecznej, prawda? Czyli takim trybem w tym kapitalizmie. Oni chcą czegoś więcej od życia. Oni też się odwołują do idei demokracji oddolnej. I oni też oczywiście krytykują imperializm amerykański, który zamiast nieść, czyli Stany Zjednoczone jako mocarstwo, zamiast nieść pomoc tym ludom, narodom, które się próbują wydobyć z biedy postkolonialnej, no to oni tam wysyłają wojsko, żeby te autorytarne reżimy wspierać. No ale to się później wyrodziło w różnego rodzaju formy marksistowskie, a nawet maoistowskie, to też nie zdobyło uznania społecznego. Przypomnijmy Richarda Nixona, który mówił, że on się wypowiada w imieniu tej milczącej większości. I faktycznie, jakbyśmy spojrzeli na przykład na wyniki wyboru, no to Nixon wygrał w cuglach. Amerykanie raczej bardziej się bali radykalizmu niż Nixona. Więc ja bym powiedział, że tutaj zimna wojna zdecydowała o tym, że ten socjalizm kojarzył się z czymś złym, z czymś brzydkim. No i jeszcze jedna sprawa. Myślę, że nie namarzymy od tego uciec. To znaczy, to jest jednak społeczeństwo jakoś tam osadzone w tradycji religijnej. Oczywiście tych konfesji jest tam mnóstwo, dominuje protestantyzm, ale lewicowość im się kojarzyła, tak jak Związek Radziecki, z odejściem od religii. Oni po prostu nie mogli tego pojąć. Jeszcze w latach 20. to już w ogóle. Po wojnie się to zaczęło jakoś mieścić w ich głowach, ale dla nich Związek Radziecki był niepojęty z dwóch powodów. Jak może istnieć państwo, w którym nie ma własności prywatnej, jak może istnieć państwo, które ma zinstytucjonalizowany ateizm? Więc te wszystkie czynniki zebrane tak w sumie powodowały, że socjalizm w Stanach był brzydkim słowem.
0: Mam wrażenie, że pan podprowadził idealnie tą naszą rozmowę do tego, żebyśmy sobie zadali pytanie o dzisiejszą sytuację. Bo tutaj rzeczywiście troszeczkę przeskakujemy z kolei tą kwestię rasową, do której jednak trzeba będzie wrócić, ale mam wrażenie, że jak się przyjrzymy teraz, co się dzieje na scenie amerykańskiej, jeśli chodzi o demokratów, jeśli chodzi o prawe wybory, jeśli chodzi o ten przesławny Nowy Jork i Zorana Mamdaniego, to jest trochę echo lat 60. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Czy bardziej właśnie lat 20., jak pan sądzi?
1: Nie, no 60. Ja uważam, że... Bo 60. lata to jest eksplozja, można powiedzieć, kwestii rasowej. No tak, jeszcze 20. to... Lewica się tym zajmowała o tyle, o ile. Natomiast były stowarzyszenia głównie ludności, tak zwanej, jak określano wówczas, Ludność Kolorowa, Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Ludności Kolorowej. To była jedna z takich organizacji, które wówczas powstały. Oni zresztą mieli ciekawą koncepcję walki o te swoje prawa, dlatego że chcieli wytworzyć własną elitę, która będzie z tymi białymi elitami rozmawiała jak równi z równym. Natomiast rzeczywiście w latach 60. jest ta eksplozja idei praw obywatelskich. I faktycznie wokół tego będzie się toczył spór w polityce amerykańskiej. I też tutaj dwa słowa o partii demokratycznej. Pamiętajmy, że to jest partia południowców. Dzisiaj nam się to trochę w głowie nie mieści, ale to jest partia południa amerykańskiego, czyli partia południa niewolniczego jeszcze. Często się zapomina, że symbolem wyzwolenia czarnych Amerykanów, zniesienia niewolnictwa, jest przecież republikański prezydent Abraham Lincoln. I ta partia demokratyczna miała właściwie takie, jak to jest nieuchronne w gruncie rzeczy w systemie dwupartyjnym, ale ona miała takie skrzydła i one były nie tylko ideowe, ale także geograficzne. A właściwie te podziały ideowe w łonie demokratów miały pewnego rodzaju oparcie w podziałach geograficznych. To znaczy była cała grupa, bardzo poważna, wpływowa grupa polityków partii demokratycznej, którzy byli osadzeni politycznie na południu i którzy stawiali opór po prostu tym zmianom. I jakbyśmy sobie spojrzeli na mapę wyborczą Stanów Zjednoczonych, przypominam, że u nich kolor niebieski to jest kolor demokratów, a kolor czerwony to jest kolor republikanów, co nie zmienia faktu, że komunistów też czerwonymi nazywają, to te kolory, one się trochę odwracają. To znaczy południe, które kiedyś było demokratyczne, ono staje się republikańskie z biegiem czasu i to jest właśnie dziedzictwo lat 60. Natomiast tam, gdzie dominowali republikanie, zaczynają dominować demokraci. To jest związane właśnie z faktem, że to nie kto inny, jak demokraci, Kennedy, a później przede wszystkim jego następca Lyndon Johnson i później Carter, oni byli takimi rzecznikami tej idei praw obywatelskich. I to spowodowało, oni byli zresztą tego świadomi, że taki może być koszt, ale to spowodowało, że znaczna część wyborców demokratycznych, tych konserwatywnych także w kwestii praw obywatelskich, ona się po prostu odwraca od demokratów i zaczyna głosować na republikanów. To był proces rozłożony na lata oczywiście, ale to jest jedna z konsekwencji lat 60. I ja myślę, że oczywiście w tej chwili Ameryka nadal ma problem rasowy na różnych poziomach i zmaga się z konsekwencjami tych dekad nierówności rasowych, to chociażby na poziomie kwestii społecznych, jak bardzo brakuje awansów w licznych grupach tej ludności czarnoskórej, czy możliwe jest większe udrożnienie tych kanałów awansu. Przecież to jest cała historia walki i ruchu praw obywatelskich i tych ruchów mniejszości w Stanach Zjednoczonych. No można powiedzieć tak, że Partia Demokratyczna stała się właściwie partią, która w największym stopniu zagospodarowuje oczekiwania Afroamerykanów. Ale to też nie jest obraz taki prosty, bo gdyby tak było, to by nie mielibyśmy wyborców czarnoskórych, którzy głosują na Donalda Trumpa. A przecież to jest cała licząca się grupa tych wyborców. I tutaj wchodzą w grę z kolei inne czynniki, jakieś społeczne związane z lękiem przed zmianami społecznymi. To takie ciekawe badania, które pokazują, jak wyglądają poglądy powiedzmy takiej klasy pracującej w Stanach Zjednoczonych. Takich umownie nazwijmy. Czyli to są ludzie, którzy są w tych chyba połowie, o ile nie 2/3 dolnych grup wynagrodzeń oraz bez wykształcenia w koledżu. I te badania pokazują, że ich poglądy jednak są coraz bardziej progresywne w stosunku do kwestii imigracji, kwestia stosunku do mniejszości, ale chodzi o to, że ta różnica między nimi a klasą średnią i klasą, czy elitami społecznymi, które reprezentują poglądy najbardziej progresywne, rośnie nie dlatego, że oni stoją w miejscu, tak jakby się nie zmienili od lat 70., tylko dlatego, że te grupy wielkomiejskie, takie umownie nazwijmy, one stały się bardzo progresywne w ostatnich latach. I stąd ten rozdziew. I stąd zresztą fakt, że w dużej mierze oczekiwania tej klasy robotniczej, która koncentruje się głównie na sprawach bytowych i socjalnych, zagospodarował Trump, a nie lewica. I teraz pan mówi o Mamdanim. Bardzo ciekawy właśnie przykład. Polityka, który w agendzie ma przede wszystkim kwestie socjalne. On się nie uchyla od wypowiedzi w kwestiach kulturowych, ale on ma zupełnie inną agendę. Bernie Sanders, to są wszystko politycy, którzy koncentrują się na sprawach związanych z jakością życia, dostępnością. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, może warto o tym wspomnieć. Badania pokazują, i to też mówi sporo o społeczeństwie amerykańskim, które wciąż jest inne od europejskiego, że nawet ta klasa robotnicza, klasa pracująca, tak ją umownie nazwijmy, to jest lepsze słowo, że oni się bardziej opowiadają za mniejszymi obciążeniami w zakresie wynagrodzeń niż za większą redystrybucją. To nadal jest Ameryka, która jest oparta na założeniu, że w większym stopniu państwo powinno zadbać o to, żebym ja lepiej zarabiał, chociażby poprzez podniesienie płacy minimalnej, niż żeby mi dać różnego rodzaju formy wsparcia społecznego. To jest ciekawe. To się moim zdaniem różni od modelu europejskiego.
0: Nie, no to jest w ogóle radykalne w kontekście europejskim, prawda? To się wydaje nie do pomyślenia, ale też zasila takie ruchy jak, nie wiem, Polska Konfederacja, która mówi, no najlepiej, żeby zlikwidować tą służbę zdrowia, bo ona jest niewydolna i za wszystko będziemy płacili. No i jakby znajdziemy się wtedy w tym kłopocie, w jakim znaleźli się Amerykanie na wiele lat. No jakby robię tutaj przypis anegdotyczny. Ale jakbyśmy na moment jeszcze się zastanowili nad tym, bo ciekawi mnie, w którym momencie zrobiło się tak, że pan mówi jakby o tym, o tej kwestii rasowej. Znaczy, kiedy demokraci stali się tymi reprezentantami właśnie tej ludności czarnoskórej, a w pewnym sensie republikanie no jednak weszli w buty rasizmu. To znaczy, oni byli tą grupą, która mówiła, my nie będziemy płacili na czarnych. W gruncie rzeczy. To znaczy, to się gdzieś ten spór cały czas w amerykańskiej polityce socjalnej przewija. Przynajmniej niektórzy go tak interpretują, że to chodzi o to, żeby nie wspierać tej czarnoskórej ludności, żeby właśnie ta blokada na myślenie o bardziej takich, powiedziałbym, socjalnych kwestiach.
1: Ja bym powiedział, że to się zaczyna w latach 50., a apogeum tego procesu to są lata 60. i 70. Chodzi Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że ten ruch praw obywatelskich, on niejako wymuszał po II wojnie światowej pewnego rodzaju zmiany w samych Stanach Zjednoczonych. II wojna światowa to w ogóle jest po pierwsze kataklizm historyczny, hekatomba, ale też to jest wstrząs, który zmienił świat. Wiemy o dekolonizacji chociażby, ale wiemy też o tym, że wahadło się przesunęło w jakiejś mierze na lewo, jeżeli chodzi o te oczekiwania społeczne. No weźmy tę kwestię rasową, o której pan mówi. To znaczy, jeżeli jest tak, że czarni żołnierze walczą z białymi, to jakie jest uzasadnienie później dla sytuacji, w której czarny żołnierz, który pojawia się w miejscu publicznym, nie może skorzystać z tego samego pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej, z której biały korzysta, prawda? Przed chwilą byli towarzyszami broni, a teraz on ma siedzieć w innej części stołówki. To jest coś, co już się stało dla istotnej części Amerykanów nieakceptowalne. Mówię istotnej, bo to też nie jest tak, że wszyscy Amerykanie uważali, że och, teraz będzie zmiana. Właśnie nie. Eisenhower na przykład, ten prezydent powojenny republikański, zresztą generał, kiedy wymuszał desegregację, ta słynna historia szkoły w Little Rock, kiedy wymusił wprowadzenie do szkoły czarnych uczniów wbrew oporowi lokalnych władz i lokalnej społeczności. Jak ktoś sobie zada trud, to sobie znajdzie zdjęcia żołnierzy amerykańskich. Przypominam, że Eisenhower wysłał tam żołnierzy jednostek powietrzno-desantowych. To nie są miłe widoki. Ci żołnierze wprowadzają tam tych czarnoskórych uczniów, ale Eisenhower nie mówi w przemówieniu do narodu, że to jest słuszne, tylko mówi, to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, desegregacja w szkołach, a ja jako prezydent wymuszę realizację tego orzeczenia. On staje nie tyle jako moralny obrońca idei równości, tylko jako ten, który będzie forsował przestrzeganie prawa w Stanach Zjednoczonych. No już jego następcy, czyli Kennedy i Johnson, no, czyli demokraci, oni używają kwestii praw obywatelskich jako istotnej kwestii w polityce wewnętrznej, ale też zagranicznej, bo ja bym chciał, żebyśmy sobie może uświadomili jedną rzecz. My mówimy o rywalizacji kraju, o rywalizacji dwóch imperiów po II wojnie światowej. Kiedyś Jefferson nazwał Amerykę Imperium Wolności, no a Związek Sowiecki był określany mianem Imperium Sprawiedliwości. No ale teraz tak, jeżeli Kennedy chciał mieć jakąś ofertę dla narodów Afryki i Azji, które się właśnie dekolonizowały i chodziło mu o to, żeby tam Moskwa nie ustanowiła swoich proradzieckich reżimów, to musiał coś im zaproponować i nie mógł występować jak prezydent kraju, w którym czarny jest bity przez białego policjanta. I te obrazy trafiają w świat. Jakim rodzajem oparcia dla krajów Afryki, Azji byłyby Stany Zjednoczone, które byłyby kojarzone czy identyfikowane jako państwo rasistowskie. Więc w dużej mierze też ta zimna wojna wymuszała przyspieszenie tego procesu. Tam mamy taką synergię, mamy i ruch wewnętrzny, po prostu znaczna część ludzi, trochę tak jak z niewolnictwem, uznano, po prostu nie można tego kontynuować. Tak się nie da rządzić krajem i tak się nie da zachować spójności społecznej, zwłaszcza, że czarni już nie chcieli akceptować tej segregacji. Oni już uderzyli pięścią w stół. To też jest takie bardzo amerykańskie, prawda? Mniejszość, to nie tylko czarnych dotyczyło w latach 60., mniejszość uderza pięścią w stół, trochę jak Purytanie uderzali pięścią w stół w XVIII wieku i mówi, nie będziemy żyli w warunkach narzuconych nam przez większość.
0: No tak, to
1: my
0: też
1: mamy
0: jest,
1: prawo do własnej tożsamości.
0: To też jest bardzo religijne, prawda? To są takie ruchy odrodzenia właściwie religijnego. To jest też ten obraz ze słynnego filmu Network, prawda? Gdzie w którymś momencie właśnie prezenter telewizyjny zaczyna krzyczeć, mówi otwórzcie okna i krzyczcie, nie mogę już tego znieść, prawda? I to jest taki rodzaj no nie tylko jakby wyrzucenia z siebie frustracji politycznej, ale to jest w pewnym sensie taki krzyk w niebo. To jest coś takiego, prawda? To jest to połączenie między ruchem religijnym a społecznym, które jednak w Stanach jest bardzo, bardzo ważne i aktywne. Ale jeszcze jedna rzecz
1: zresztą
0: mi przychodzi...
1: To... Jasne. Proszę bardzo.
0: Bo jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Się zastanawiam, dlatego pana zapytałem, czy to jest to, co teraz mamy w polityce demokratycznej, czyli te kariery. Jeszcze zobaczymy, jak to się potoczy, ale jakiś ruch jest, czyli nie tylko oczywiście Zoran Mamdani, który jest tym, który ma sukces taki ogromny, ale jest pytanie o Abdullah El-Sayeda, który będzie reprezentował demokratów bodajże w Michigan, tutaj nie chcę skłamać, który jest z kolei pochodzenia, znaczy rodzice są byli imigrantami z Egiptu, a on jest, i to jest bardzo ważne, specjalistą od zdrowia publicznego. I to go czyni tym głosem, który mówi między innymi o zadłużeniu Amerykanów pod kątem służby zdrowia i o tych bankructwach słynnych amerykańskich, prawda? Znaczy ciężko zachorować w Stanach Zjednoczonych, to dla bardzo wielu Amerykanów znaczy zbankrutować. I wydaje mi się, że on tutaj świetnie się nadaje na taki głos, który właśnie pokazuje ten koszt tej formy zdrowia publicznego, jaką mamy w Stanach, która jest właściwie nigdzie na świecie nie jest tak pomyślana. I teraz, bo zrobiłem w trend, ale dobrze, to zatrzymajmy się przy tym.
1: A proszę zwrócić uwagę na bardziej drastyczny przykład. Luigi Maggione, który zamordował. Prawda, ale część opinii, to było wstrząsające, część opinii potraktowała go niczym Robin Hooda. Mówimy o młodym przedstawicielu klasy tak naprawdę średniej i wyższej.
0: Tak jest.
1: Prawda? Który zamordował, no teraz się przyznał częściowo do zarzutów w tym tygodniu, który zamordował przedstawiciela, czy członka zarządu jednej z największych firm ubezpieczeniowych. I no można powiedzieć, że jakaś część komentujących, mówiąc oględnie, usprawiedliwiała go. Stał się, no zresztą on ma taką aparycję sympatyczną, więc stał się takim bohaterem trochę ludowym, co pokazuje bardzo, bardzo, jest niesłychanie, dobitnie pokazuje nam poziom frustracji Amerykanów związany właśnie z tym, jaki jest u nich poziom dostępności. Swoją drogą przecież ten ruch MAGA też na tym rośnie. Kiedy J.D. Vance krytykował umiarkowanie politykę zagraniczną swojego szefa, prezydenta Trumpa, to mówił, powinniśmy się skupić na affordability, czyli na tej dostępności.
0: No tak.
1: A nie na
0: zgodzie,
1: tylko na dostępności.
0: Ale to jest jeszcze ciekawsze, bo J.D. Vance mówi o tym, że trzeba wspierać ruchy związkowe.
1: Dlatego, że oni czują to, co jest w tej chwili osią sporu w Stanach Zjednoczonych. To znaczy oni w tej chwili mają do czynienia z oczekiwaniami społecznymi związanymi z naprawą systemu amerykańskiego. Ja wiem, że tam tak z wysokiego C jest, ale chodzi o to, że Amerykanie mają poczucie, że sprawy kraju idą w złym kierunku. Oni są wciąż, jak pokazują badania, dumni ze swojego kraju, więc chcą go naprawiać. I mają poczucie, że wiele rzeczy związanych z działaniem tego systemu wymaga istotnej korekty. Nie chcą już na przykład naprawiać świata. Stąd ten zwrot ku izolacjonizmowi, prawda, który wyniósł Trumpa do władzy. I tacy ludzie jak J.D. Vance, J.D. Vance się przecież wywodzi tak naprawdę z ludu, nawet z, powiedzmy, jego takiej niższej warstwy. I on dokonał spektakularnego skoku w tym swoim awansie społecznym. Stał się człowiekiem bogatym, wpływowym, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. No ale on wie, czym żyje ta Ameryka klas niższych. I jeżeli ten system ma trwać, to musi w jakimś zakresie zaspokoić oczekiwania przeciętnego Amerykanina. Amerykanin tak naprawdę chciał po prostu, taki przeciętny Amerykanin, chciał móc posłać dzieci do szkoły, chciał żyć na jakimś przyzwoitym poziomie. Mówię o takim robotniku z zakładów Detroit samochodowych, które później upadły. I ci zdeklasowani robotnicy z Detroit, którzy poczuli się opuszczeni przez demokratów, zasilili wyborców Donalda Trumpa.
0: Tak jest.
1: Ponieważ demokraci nie jawili im się jako partia, która zaspokaja ich oczekiwania. Znów do badań się odwołajmy. I kiedy się pyta tych, którzy w tej chwili mówią, nie będę już głosował na Trumpa, czy będą głosowali na demokratów, oni odpowiadają nie. Nie będę głosował na demokratów, dlatego że demokraci to jest partia, która jest skorumpowana i która nie odpowiada na moje potrzeby. Dlatego tacy ludzie jak Mamdani nie mają szansę, bo oni się nie kojarzą ze starym establishmentem partii demokratycznej.
0: Tak
1: dlatego
0: jest.
1: Tacy ludzie jak Bernie Sanders wychodzą na czołówki, bo oni nie są tym, czym byli Clintonowie na przykład.
0: Ale tutaj jest jedna ważna rzecz, to znaczy oni też w partii demokratycznej nie dokonuje się w tym momencie coś na kształt operacji czyszczenia. Wpuśćmy tych młodych, bo tam jest walka wewnętrzna bardzo silna. To jest to właśnie, co pan powiedział wcześniej o tym systemie dwupartyjnym. O tym, że to są ogromne bloki polityczne, w sumie dość niespójne wewnętrznie. Więc to, co się dzieje w Partii Demokratycznej, też nie jest zaprogramowaną przez elity zmianą. Żeby się, też ci kandydaci bardziej lewicowi często przegrywają w prawyborach, jak się im tam wywlecze jakieś, nie wiem, bardziej radykalne tweety.
1: A jest co wywlekać czasami.
0: O jest,
1: to
0: oczywiście.
1: Ten ostatni jeden z tych kandydatów okazał się, no, dopuszczał się aktów przemocy. Ja nawet nie wiem, czy nie miał wytatuowanej swastyki gdzieś. Taka to czasami bywa ta lewica, która gdzieś kandyduje tam, ale to jest tak, no tak to bywa. Ale ja się z panem w pełni zgadzam. To trochę przypomina proces początku z przełomu XIX i XX wieku, ten progresywizm, o którym mówiliśmy wcześniej. Bo to jest trochę tak, że ten system amerykański działał na takiej zasadzie właściwie, to się nazywało nawet, miało takie swoje określenie bosizm, czyli jak się odpowiednio długo nosi za szefem teczkę, to później zostanie się kandydatem i zastąpi tego szefa.
0: Tak jest.
1: I w takim systemie, w którym wiadomo, że ten system, te pieniądze są w ramach partii, bo mają swoich donatorów i ta partia będzie później mnie wystawi, no to siłą rzeczy po prostu, no moi zagłosują na mnie, no bo nie mają innego wyjścia, nie mają innego kandydata, przecież nie zagłosują na konkurencję. Na tym się zresztą opiera często ta polaryzacja polityczna, prawda? No nie mamy wyjścia, no to głosujemy tak, bo nie chcemy, żeby ci drudzy przyszli. I to tak działało, ale do czasu. Tam się pojawia grupa właśnie takich oddolnych reformatorów, którzy się nie koncentrują na sprawach wielkich, tylko mówią tak, płacimy za dużo za usługi miejskie. I one są w ogóle z sufitu cenem wzięte. Jak mnie wybierzecie na burmistrza, to ja to zmienię. I pojawiła się taka kategoria burmistrzów, nazywano ich burmistrzami od gazu i prądu, czy burmistrzami od gazu i wody. Chodziło po prostu o to, że oni się koncentrowali na tym właśnie, na czym się koncentrują dzisiaj przedstawiciele lewicy amerykańskiej. Czyli nie na wielkich ideach, tylko na codzienności, na opiece zdrowotnej, na... Jeżeli się koncentrują na kwestiach takich będących osią sporu politycznego, to jest na przykład ICE, prawda? Lewica tam, gdzie ma jakiś głos w radach miejskich, to się domaga, żeby ICE nie mogła działać swobodnie, czyli ta agencja, która zajmuje się no, ściganiem po prostu imigrantów w Stanach Zjednoczonych, w której działalność wzbudza tyle kontrowersji, która jest oczkiem w głowie z kolei administracji Trumpa. Ale poza tym to oni koncentrują się na kwestiach związanych z codziennością. I wtedy też szła taka fala przez Stany Zjednoczone i ona doprowadziła wówczas do przyjęcia całego pakietu ustaw, które zmieniły no, w istotny sposób model społeczny Stanów Zjednoczonych. No. To jeszcze nie była aż taka rewolucja jak za Roosevelta, ale już to była poważna zmiana.
0: No właśnie, właśnie. I ja też się zastanawiam nad tym, dlatego pana zapytałem o to, czy to jest bardziej odpowiedź na lata, to co teraz mamy, to ta lewica, na lata 60. czy jeszcze wcześniejsze. To jest oczywiście pytaniem absurdalnym, bo to będzie i to, ale chodziło mi o to, że mam wrażenie, że w Stanach też za sprawą między innymi takich procesów gospodarczych, jak tworzenie się nowych imperiów przez AI, prawda? Tworzy się, bo pamiętajmy o tym, że Stany mają potężny problem w tej chwili z tworzeniem centrów danych, które powstają jak grzyby po deszczu, a są to po prostu fabryki. I to takie solidne, które generują i emisje gazów cieplarnianych i zasysają wodę i mają, bardzo mocno wpływają na komfort życia ludzi wokół, bo to hałasuje. Więc to, jest tak. Taki, więc to jest taki absurd, bo to jest taki kapitalizm XIX-wieczny trochę, nie? Że nagle...
1: Ale jeszcze Rockefeller przynajmniej dawał pracę. Czy takie centrum danych da pracę? Bo to jest klucz. Bo oni by nawet znieśli to zanieczyszczenie, byleby tam było 10 tysięcy miejsc pracy, jak w jakiejś stalowni.
0: Tak
1: ale
0: jest.
1: Tam nie ma 10 tysięcy miejsc
0: pracy. No właśnie, tak. I to robi się jakiś taki wewnętrzny kolonializm trochę, jakby, nie? Że ktoś nam tu buduje coś, z czego my nic nie mamy, poza hałasem i szkodami środowiskowymi.
1: Tak. I to jest pole do popisu dla lewicy, dlatego że te elity Partii Demokratycznej są raczej utożsamiane właśnie z milionerami amerykańskimi. Często są milionerzy, prawda? To jest tak, że ludzie poszukują jakiejś alternatywy. No, alternatywą dla starej Partii Republikańskiej był Trump. Być może alternatywą dla obecnej Partii Demokratycznej będzie jakiś nurt lewicowy. Nie wiem, to ja się nie podejmę takiej spekulacji, czy na przykład lewica dominuje teraz partię demokratyczną, ale ta groźba, to widmo, o którym pan powiedział na początku naszej rozmowy, może doprowadzić do sytuacji, w której stare elity w imię obrony starego porządku doprowadzą do zmian, które w jakiejś mierze zaspokoją oczekiwania społeczeństwa amerykańskiego, nie z poczucia po obowiązku troski o tych ludzi, ale z poczucia lęku przed utratą spójności społecznej, możliwości rozwoju, spokoju społecznego, no bo to przecież to jest, elity muszą mieć świadomość tego, jaką cenę przyjdzie im zapłacić, jeżeli dojdzie do podważenia podstaw systemu przez jakiś radykalny ruch. Więc może będzie tak, że ci Mamdani na przykład tworzy teraz, tak to wszystko widać, on się raczej nie opiera na starej partii demokratycznej, tylko wprowadza swoich ludzi. I to jest właśnie, to są ludzie, którzy często mają poglądy właśnie o wiele bardziej radykalne. Bywa też tak, że radykalizują się niektórzy politycy, którzy dotychczas pracowali z Partią Demokratyczną i rzucają wyzwanie tym kandydatom czy kandydatkom Partii Demokratycznej z tego starego rozdania. No to będzie miało swoje konsekwencje także w polityce zagranicznej. To jest o wiele mniej zrozumiane na przykład dla państwa Izrael, prawda? O wiele mniej zainteresowania też w ogóle obecnością amerykańską za granicą. Więc możemy mieć do czynienia z utrzymaniem pewnych trendów w polityce amerykańskiej, które już się w tej chwili ujawniły, nawet jeżeli by lewica amerykańska zdobyła o wiele większy wpływ na politykę amerykańską w najbliższych miesiącach, mówię o wyborach połówkowych, albo w najbliższych latach, no bo kto wie, w jakim kierunku te zmiany pójdą.
0: No to jest ciekawy moment, myślę. Takie odrodzenie jakiegoś takiego myślenia o kontroli państwowej, o roli państwa w życiu, o udrożnieniu pewnych polityk. Mało tego, zresztą też to, co się pojawia znaczy izolacjonizm to jest jedno, prawda? Ale na przykład Donald Trump coś zaczął teraz opowiadać o tym, że w tych firmach AI to państwo musi mieć też udziały. No to już jest bardzo dużo, myślę.
1: Tak. To jest dużo. No czasami ci liderzy dostrzegają, no z jego perspektywy widać pewne procesy i być może on sam albo pod wpływem doradców, pod wpływem jakiejś argumentacji, albo sam widzi potrzebę przejęcia kontroli nad pewnymi procesami. No bez wątpienia ten zwrot ku lewicy jest także konsekwencją tej oligarchizacji. No mamy takich ludzi jak Elon Musk, jak Peter Thiel. No to są bez wątpienia figury reprezentatywne dla współczesnego amerykańskiego kapitalizmu. Ludzie, którzy są potężniejsi niż państwo. Jest takie oczekiwanie, że państwo jednak weźmie jakąś kontrolę w imię interesów zwykłego obywatela, no bo obywatel jest bezradny wobec takich struktur. Zwłaszcza, że tak jak mówię, te struktury nie zaspokajają tak oczekiwań no, takich podstawowych.
0: Tak, nie ma tutaj tej umowy społecznej, która była przy fordyzmie, prawda? Że jakby okej, okay, zaiwaniamy w tej fabryce, ale wokół jest osiedle, jakby mamy pewne zabezpieczenia socjalne, no jest to korzystne dla nas, coś nam ten system daje, a tutaj tego nie ma po prostu.
1: Przecież w latach 20. rosły fortuny, a lewica nie miała pola do popisu, dlatego że amerykański robotnik miał poczucie, że dobrze mu się żyje. Prędzej czy później mógł nawet pomyśleć o tym Fordzie, jako samochodzie, w którego fabryce pracował, prawda? Teraz czy może sobie pomyśleć o Tesli? No raczej nie.
0: Tym bardziej, że ona jest produkowana w Chinach. Co jest jakimś dodatkowym przypisem do tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był państwa i moim gościem.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rząd zapowiada pakiet zmian podatkowych. Na początek sprawdzimy, kto najbardziej skorzysta na propozycjach. Tony śniętych ryb wyłowiono w ostatnich dniach z kanału Gliwickiego. Wszystkiemu winna złota alga. Osoby, które po wybuchu wojny przybyły z Ukrainy do Polski bez paszportu, muszą to zgłosić do końca miesiąca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Silne państwo zaczyna się od sprawiedliwych podatków i pewności, że nikt nie zostaje sam. Rządowa propozycja zmian w podatkach to dobry krok dla osób pracujących i ich rodzin, oceniła we wpisie na X pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych mówili, że to propozycja, która odciąży klasę średnią. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany nie wpłyną na budżet, za to odczuje je 3,5 miliona podatników.
6: Proponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
5: Zaproponowane zmiany podatkowe zapłacić mają bowiem największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Na proponowanych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, wyliczała w TOK FM Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton.
7: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej z kieszeni. No ale to pod

0: zginęła jedna osoba. Medycy i źródła policyjne poinformowały, że wśród zabitych w siedzibie Policji Miejskiej, którą kieruje Hamas, było kilku funkcjonariuszy, w tym wysoko postawionych. Izraelskie wojsko poinformowało, że celem nalotu na obóz dla uchodźców był bojownik Hamasu. Nie skomentowało jednak ataku na komisariat policji. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego, wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu Wód Polskich w Gliwicach. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Aby przeciwdziałać jej rozwojowi, między innymi wprowadzono zakaz korzystania z 6 sekcji i żeglugi w 5 sekcji kanału. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
1: Wśród odłowionych ryb znajdowały się przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. Działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach i jak podkreśla ich rzeczniczka Linda Hoffman, obecnie polegają one na patrolowaniu oraz zatamowaniu przepływu wody z kanału do zbiornika Dzierżno-Duże. Podwyższane są specjalne zastawki jazu piętrzącego.
2: Warto również wspomnieć, że nieco wcześniej sami wędkarze, którzy także patrolowali ten teren, założyli taką prowizoryczną zastawkę przy porę z worków z piaskiem w tym miejscu, gdzie nasi pracownicy zamontowali dodatkowy szandor zabezpieczający, za co bardzo serdecznie wędkarzom zresztą dziękujemy. Ponadto, jeżeli chodzi o 6 sekcję kanału Gliwickiego, od 17 sierpnia obowiązuje tam rozporządzenie porządkowe wojewody śląskiego, które mówi o zakazie korzystania z wód tej sekcji drogi wodnej.
1: Zakaz obejmuje spożywanie wody, kąpiele, połów ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją m.in. za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Ukraińcy i Ukrainki, którzy w związku z wojną, choć nie mieli paszportu, przyjechali do Polski, do końca sierpnia muszą to zgłosić. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy UKR, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
3: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
0: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Choć część uchodźców jest w trudnej sytuacji, przyznaje Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
4: Mamy takie osoby, które dzwonią i to rzeczywiście może być problem, że do 31 sierpnia, pomimo że złożyli wniosek o nowy paszport w konsulacie czy w ambasadzie ukraińskiej, tego paszportu nie otrzymają. No jest to trudna sytuacja, ale na sam fakt, że złożony został wniosek o wydanie paszportu, to my nie możemy niczego wprowadzić do bazy i z urzędu pewnie zostanie to zmienione tak czy inaczej.
0: Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status UKR, który ułatwia m.in. podjęcie w Polsce pracy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą termometry maksymalnie w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie mogą wystąpić burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry, to jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Adriana Łukaszewicz, ekspertka Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekonomistka, politolog, specjalistka w dziedzinie stosunków gospodarczych. Dzień dobry, pani profesor.
7: Dzień dobry, miło pana słyszeć. Miło usłyszeć
6: panią, mieć szansę wypowiedzieć się. Panią profesor jeszcze milej. Pewnie można by skrócić opowieść naszą albo dać jej taki tytuł, że to jest nowy atlas prezydenta Trumpa, bo zdaje się, że najtrudniej jest dyskutować z mapą. Mapa jest, jaka jest i można na nią patrzeć i wyciągać wnioski. Ale zdaje się, że Donald Trump chce z tą mapą dyskutować i na liście jego pomysłów geograficznych mieliśmy Kanał Panamski, Strefę Gazy, Kanada jako 51 stan, Grenlandia. Do tej listy dołącza cieśnina Ormus. Prezydent Trump opublikował mapę cieśniny z podpisem Nowe Terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak to traktować? Jako bufonadę, kolejny żart, wybryk? Czy być może jest tam jakieś ziarno czegoś, co powinno na

0: nas zaniepokoić.
1: No właśnie, już pan wymienił zakusy prezydenta Trumpa, do których nas przyzwyczaił, czego on by nie chciał, czego nie planuje przejąć i które kraje mają stać się fragmentem Stanów, częścią Stanów Zjednoczonych. Teraz mamy nowość, hen od granic Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przejmuje, tak, ogłasza cieśninę Ormus jako terytorium Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim pytania, na jakiej podstawie, a gdzie jest prawo międzynarodowe, gdzie jest prawo morza. Po drugie, czy to w ogóle jest wykonalne? Można coś zadekretować, ale w jaki sposób w ogóle to zrealizować? Po trzecie, może kontekst jest istotny w tym pytaniu, jak to traktować. Prezydent Trump to udzielił w piątek takiego, czy wypowiedział się na ten temat w trakcie jakiegoś święta policji, lokalnego święta policji, i było to utrzymane w tonie, no, żartobliwym, może jego nie należy, jego żartów traktować dosłownie, że jest to żart, ale nie było to wypowiedziane w sposób, ja bym powiedziała, logiczny i składny. O, taka myśl rzucona, jak wiele myśli Donalda Trumpa. Osobiście myślę, że traktować to jako albo jako pewną fantasmagorię, która kolejny przykład wypowiedzi Donalda Trumpa zupełnie oderwana od rzeczywistości. Wielu analityków sceny amerykańskiej, no, znowu traktuje, że prezydent kolejny raz palnął jakąś głupotę, swoje luźne myśli ubiera w słowa i wypowiada na głos. Nie spotkałam się z wypowiedziami ekspertów, którzy by powiedzieli: o, uwaga, trzymajmy się tutaj dosłownie litery, którą wypowiedział Trump, za chwilkę mamy tutaj nową sytuację w Zatoce. Jest to dolanie oliwy do ognia, bo teraz spójrzmy na fakty. Prezydent Trump ogłosił przecież, że cieśnina Ormus jest bezpieczna, rozbrojona i otwarta. Ile statków płynie cieśniną Ormus, mimo że Donald Trump zapewnił, że można nią pływać? Czy Donald Trump ma moc sprawczą zmusić armatorów do posyłania statków tą trasą?
0: To jest dobre pytanie.
1: Zamiast 150 statków płynie w tej chwili na dobę w Zatoce 5-7 oficjalnie, a w niedzielę bodajże żaden nie przepłynął. Więc gdzie jest prawda na temat otwartej zatoki? Jak to się ma do rzeczywistości?
0: To jest ciekawe pytanie, pani profesor, bo można by się zastanowić, kto realnie blokuje cieśninę Ormus. Czy jest to Iran, który żąda zgłaszania się statków i przepływu wzdłuż swojego brzegu, a może Stany Zjednoczone, które blokują irańskie porty i zawracają jednostki, a może blokują cieśninę Ormus ubezpieczyciele?
1: No, jakby to pan powiedzieć, no, jakby był pan ubezpieczycielem i ma pan statek warty miliardy dolarów, to co, pan by tak zaryzykował i powiedział: okej, niech ten statek sobie tam popłynie, najwyżej stracę. To są za duże kwoty, to jest za duża inwestycja, to jest za duży aktyw, w związku z tym żaden ubezpieczyciel o zdrowych zmysłach nie podejmie ryzyka. To co widzimy, to widzimy, że Iran potrafi skutecznie zniechęcić do pływania. To nie chodzi, że robi blokadę kompletną, po prostu ma zdolność 100% zniechęcenia armatorów i zniechęcenia ubezpieczycieli, bo pamiętajmy, że jeszcze są armatorzy, dla których znowuż ten statek jest aktywem. Jeśli stracą, jeśli zostanie uszkodzony, to mówimy o tych wielkich tankowcach, które są zdolne przewozić 2 miliony baryłek na swoim pokładzie jednorazowo, no to ma pan ogromną stratę. Nie tylko pan traci statek, ale pan traci zdolności zarabiania pieniędzy w związku z powyższym. Ma pan Irańczyków, którzy mówią, ale my nie musimy zatapiać. My wystarczy, że raz na jakiś czas oddamy salwę w stronę jakiegoś statku i to daje taki efekt mrożący, że nikt inny na ten teren nie wpłynie.
0: Jasne. Ja dodam może gwoli jasności, że miliardy dolarów to bardziej statki kosmiczne typu Gwiazda Śmierci, bo te takie supertankowce
1: to pewnie miliony. Na pewno powyżej, doprecyzujemy może w przerwie, ile jeden tego typu statek kosztuje.
0: No pewnie ze 100 milionów. Pani profesor, spójrzmy też w takim interesującym kierunku, bo przy okazji, ta blokada, jakkolwiek byśmy ją nie nazwali, nie określili, ona trwa, to trochę tak jak spektakl, gdzie kolejny akt w jakąś stronę, czy to jest komedia, farsa, tragikomedia, dramat, ale w marcu mówiło się o katastrofie polegającej na tym, że baryłka ropy będzie kosztować około 150 dolarów. Dzisiaj Brent od właściwie miesięcy trzyma się poniżej 100, ostatnio chyba w okolicach nawet 90. Jak to się stało, że świat to wytrzymał? Gdzie jest ta katastrofa, która nie nadeszła? Gdzie ona sobie teraz siedzi albo leży, albo opala się?
1: I powiem, że ten fragment naszej rozmowy jest znacznie ciekawszy niż to, co powiedział Donald
0: Trump. Zamieniam się w słuch.
1: Bo Donald Trump mówi codziennie co innego. Jeszcze nie jeden kraj będzie chciał zaanektować i region na mapie świata. Otóż mamy flotę cieni, o której pojawiają się już coraz częściej teksty. Ja się zainteresowałam tym tematem, jak było to dla mnie odkrywcze, że w ogóle taki proceder istnieje, został uruchomiony. No i tu zrobiłam drobny research, jak wygląda technicznie ten handel między państwami Zatoki a odbiorcami ropy naftowej, bo nie ukrywajmy, że mówimy o pewnych sposobach obejścia tejże blokady. Bardzo skądinąd dziwnych i długo szukałam precyzyjne odpowiedzi, dlaczego to w ogóle do skutku ma możliwość dojść, a mianowicie użycia statku wahadłowców, które przemierzają cieśninę Ormuz w lewo i w prawo, wywożąc ropę naftową, a nawet znalazłam informację o tym, że wywieziony został gaz. Dwa gazowce przepłynęły jako tak zwana flota cieni. Wygląda to tak, że są operatorzy, którzy godzą się na pracę w warunkach wysokiego ryzyka, bo przecież są zagrożone trafieniem przez stronę irańską. Jakoś to sobie kalkulują, zapewne opłaty za wywiezienie ropy są wyższe niż i w związku z tym i zyski większe, jeśli oczywiście przepłyną, a nie zostaną trafione. Wywożą statki z Zatoki Perskiej, ropę z Zatoki Perskiej i przelewają ją do wielkich tankowców, które stoją głównie u wybrzeży Omanu, w portach omańskich i na Redzie Omańskiej. I dziś się szacuje, że na tej Redzie potrafi stać 150 statków. Dziennie przez Zatokę przepływało 130 mniej więcej tankowców, Natomiast tam stoi 150 tankowców. I teraz mamy następującą sytuację. Mamy wielkie firmy, wielkich armatorów, którzy zaopatrują w ropę resztę świata, tak, dostarczają paliwo do różnych miejsc na świecie, Zatoki Perskiej. I mamy saudyjską firmę Bahri, mamy bardzo wielkiego operatora emirackiego ADNOC i mamy na przykład chińskich dwóch dostawców COSCO i CMS oraz mamy firmę Syncor. Tu te nazwy będą za chwilę je wyjaśnię. Syncor jest to firma z kapitałem koreańskim i włoskim. I teraz Chińczycy powiedzieli, że według ich jakby szacunków, ich wrażliwości, oni szacują ryzyko na zbyt wysokim poziomie i oni swoich tankowców nie zaryzykują. Oni mają 100 tankowców, tych super wielkich tankowców na 2 miliony baryłek i ogłosili, że nie, oni nie wpłyną do zatoki, ponieważ ich po prostu nie zaryzykują swoich statków na uszkodzenie. W związku z tym czumują na redzie w Omanie albo przy emirackim porcie Fujairah. Twierdzą, że można znaleźć takie rozwiązanie, że można zarabiać na imporcie ropy, ograniczając do minimum ryzyko.
0: Pani profesor, tutaj na chwileczkę, tutaj zawiesimy, dlatego że informacje się zbliżają, a my wrócimy po informacjach, bo to jest ciekawa historia. Swoją drogą pomyślałem sobie, że skoro samochód się tankuje około 3 do 5 minut, to taki super tankowiec ile
1: czasu potrzeba?
0: To jest
1: prawie cały dzień przelewanie. Prawie cały dzień przelewanie na środku.
0: Ręka rozboli, tak? Pani profesor, od trzymania tego.
1: Tak, tak.
0: Wrócimy do naszej rozmowy. Gościem jest pani profesor Adriana Łukaszewicz, która się zna na rzeczy, na ekonomii, ale też na zatoce, więc wykorzystuje tę kumulację wiedzy i pytam, co się stało z tą zapowiedzianą katastrofą, która nigdy nie nadeszła. Ropa miała kosztować $150 za baryłkę, ale od miesięcy utrzymuje się poniżej 100, nawet w okolicach 90, pomimo tego, że pan prezydent Donald Trump raz mówi, że wojna się skończyła, raz mówi, że zaraz bombarduje tego lub owego. Co ciekawe, pewnie widzieliśmy także rekordowe wydobycie poza zatoką, widzieliśmy uwolnienie rezerw strategicznych, zaobserwowaliśmy też słabszy popyt Chin i zastanawiam się, czy to jest jakiś taki jednorazowy zasób, który właśnie się wyczerpuje, czy to jest trwały bufor. No i wracamy też do tego tematu katastrofy, która nie nadeszła.
1: Co się tyczy popytu i czy to tak możemy bez końca w tych nowych warunkach funkcjonować ograniczonej podaży ze strony Zatoki Perskiej, w moim rozumieniu no jest to jednak na czas określony, jest to pewna prolongata, bo przecież jeśli pan mówi o uwalnianiu rezerw, no dobrze, no ale uwalniamy, czyli zmniejszamy rezerwy. One kiedyś się zmniejszą na tyle, że kolejnych rezerw nie będziemy mogli uwalniać. Czy ostatnie tygodnie pozwoliły rezerwy uzupełnić? No tak sobie, oczywiście. Jeśli chodzi o kwestię popytową, mniejszy popyt ze strony Chin. No tak, ale nie widzimy jakichś dramatycznego przebiegu rozwoju czy załamania gospodarki chińskiej. Jest pewne spowolnienie, pewne turbulencje, natomiast to popyt tak czy śmak będzie istniał. Natomiast oczywiście, jeśli patrzymy na długi horyzont wieloletni, Chińczycy dokonują wielkich nakładów w rynek energetyczny, próbując transformować swój rynek, przestawiać się na energetykę odnawialną i minimalizować potrzeby. Bardzo mocno wiążą się z Rosjanami, w związku z tym Rosja dostarcza im mnóstwo surowców energetycznych, jeśli może, jeśli jest w stanie, jeśli ma rafinerię czynne albo ma którędy przesłać te surowce. Natomiast to jest horyzont długi. To dzisiaj nie możemy tego odnosić. Natomiast jasne.
0: Tak, proszę wrócić, ale to jeszcze
1: wrócić do tych.
0: Tak, bo ropa teoretycznie ma obejścia pewne, tak? Wspomniała pani o Fudżajrze, ale gaz skroplony tych obejść nie ma i zdaje się, że Katar jest najbardziej bezbronnym
1: Katar jest, to byłam też zaskoczona, jak znalazłam informację, że udało się namierzyć płynące dwa gazowce, które przekroczyły zatokę, czyli nawet już ponieważ o co chodzi, to przepłynąć to mogą, tylko gaz jest w bardzo ostrym reżimie transportowany. To jest niezwykle wybuchowy produkt, który wymaga odpowiedniej temperatury. Gazowcy to jest w ogóle absolutnie inny kosmos. I nawet okazuje się, że jeśli przepłynęły dwa gazowce i był przeładunek na morzu, to technologicznie nad tym się już panuje, że gaz w tych minus 160, nie wiem, 7 stopniach, czy ile tam ponad 160 stopni na minusie w przypadku gazu, że to da się ten gaz transportować ze statku na statek, przenieść ze statku na statek, no to byłoby wielkie wydarzenie. Ja powiem, że jest jedna firma, która pływa, bo dla mnie było pytanie, ja wymieniałam tych operatorów, że jest i z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów i z Chin, to są ci główni przewoźnicy, natomiast jest operator o nazwie Sincor, o którym wspomniałam, koreańsko-włoski, pod flagą Liberii, który zajmuje się dokładnie tą flotą cieni. Czyli jakby wychodzi, że jest jedna firma, która tak oszacowała swój biznesplan, że stwierdziła, że to ona będzie te ruchy, te trasy wahadłowo odbywać między zatoką a statkami docelowymi, tymi, które potem płyną w świat i dowożą ropę. Też zadam sobie pytanie, a właściwie dlaczego Irańczycy nie strzelają do tych statków? No w końcu płyną. Są jakieś. Ile tych statków jest? Nikt tego nie wie, dlatego że podstawą ich funkcjonowania jest to, że wyłączają transpondery, w związku z tym nie są widoczne, szczególnie nocą, nie są widoczne również na żadnych mapach. No nie wiem, może można zlornetkować i odkryć, że gdzieś płynie, ale ogólnie dla systemów znikają. Natomiast dlaczego im się to udaje? Dlatego, że Irańczycy nie mają interesu w tym, żeby statki zatopić. Proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby katastrofa, gdyby jakiś taki tankowiec, no nie wiem, przełamał się na pół albo zrobiła się dziura i ta cała, te 2 miliony baryłek wyciekło do zatoki. Po pierwsze, Iran by miał taki sam cios, by spotkał obie strony. Po drugie, ma pan niewyobrażalną katastrofę ekologiczną. Po trzecie, byłby taka wściekłość ze strony państw arabskich, jak i wszystkich na świecie przeciwko Iranowi,
0: A właśnie. Podpytam też panią o państwa arabskie, bo trochę myślimy o państwach Zatoki jako o państwach, które mówią jednym głosem. Ale przecież tak wcale nie jest. Nie tylko nie mówią jednym głosem, ale nigdy nie mówiły. Więc co dzisiaj w sprawie tej wojny, albo też w sprawie gospodarczego aspektu tej wojny, najmocniej dzieli państwa?
1: No widzimy, że tutaj są pewne reperkusje dla państw monarchii, przede wszystkim NATO, które są dotknięte tym kryzysem.
0: No, bo demokracji to tam mało.
1: Najbardziej takie buńczuczne i nastawione przeciwko Iranowi w sposób taki bardzo ostry są Emiraty Arabskie. Od początku one były bardzo mocno przeciwne Iranowi, reżimowi, który rządzi Iranem, i tutaj optowały wręcz za przystąpieniem do wojny, za tym, żeby Amerykanie, nie wiem, zrobili porządek z Iranem. Natomiast widząc, że rozwija się sytuacja na rynku tak jak się rozwija, wiemy, że ropa naftowa ma problem z wydostaniem się, a powtóry można dostrzec pewne reperkusje tejże wojny i blokady w dostępie do energii w postaci przyspieszenia ropy naftowej, w postaci przyspieszenia transformacji energetycznej najbogatszych krajów świata, czyli głównych konsumentów energii na świecie. Widać, że może nastąpić szybciej niż się wydawało uniezależnienie od ropy naftowej. W związku z tym Emiraty Arabskie postanowiło opuścić OPEC po to, żeby nie blokowało ich wydobycia, ich wolumenu wydobycia, jakiekolwiek reżimy, żeby w OPEC-u jest cała strategia zarządzania podażą i każde państwo ma swoje limity wydobycia. Emiraty Arabskie ewidentnie chciały zwiększyć swoje wydobycie, im nie pasowało. Wiem, że Katar wyszedł już z OPEC-u, więc już dwa państwa opuściło OPEC.
0: Tak. Pani profesor, ja wiem, że pani też przygląda się państwowym funduszom majątkowym państw Zatoki, a także lotnictwu. Czy te 6 miesięcy wojny zmieniło strategię? Czy widać przesunięcie na przykład z aktywów amerykańskich, albo wręcz przeciwnie, jeszcze mocniejsze przywiązanie? No i lotnictwo, czy ten model przesiadkowy, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie, Emirates, Qatar Airways czy Etihadu, który właściwie powstał na takim założeniu absolutnej stabilności Zatoki, się sprawdza, jak to, albo ile to kosztuje, można powiedzieć, w tej przestrzeni.
1: No tak, to tutaj mam kolejne wątki, pan kolejnych dotyka. Jeśli chodzi o fundusze majątkowe, to jak do władzy doszedł Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, spotkania, które były z państwami Zatoki, to był ze strony Stanów Zjednoczonych ogromny lobbying, trochę tak na zasadzie wymuszenia na tych państwach, że skoro chcecie się z nami kolegować i mieć naszą ochronę tutaj militarną, tak, bazę i tak dalej, to bardzo prosimy, żebyście inwestowali na terenie Stanów Zjednoczonych. I tu miały być ogromne inwestycje ze strony deklaracji, były na przykład ze strony Arabii Saudyjskiej na poziomie 500 miliardów dolarów inwestycji kapitałowych w Stanach Zjednoczonych. Narracja uległa pewnej zmianie w chwili, kiedy zaczęły się ataki na te państwa, może głównie na bazy amerykańskie, ale przy okazji na te państwa. I uznało one, że Stany Zjednoczone nie chronią ich i że to nie jest jakaś szczególna usługa ze strony Stanów Zjednoczonych. Do tego rozpoczęcie wojny spowodowało, że im dochody spadły i nie mają bieżących wpływów do zasilania finansowego. Po trzecie uznały, że Stany Zjednoczone co najwyżej chronią swoje bazy, i tu nawet powiedziałam, że nie chronią swoich baz, ale na tym się koncentrowały. Jasne. Saudyjczycy ogłosili, że nie zrealizują tych inwestycji w Stanach Zjednoczonych.
0: To ogłosili Saudyjczycy, a ja ogłaszam koniec naszej rozmowy, bo czas nagli, ale wątki
1: niestety.
0: są... Ale pani profesor, to oznacza, że wkrótce będzie okazja, żeby do tematu powrócić. Bardzo dziękuję pani profesor Adriana Łukaszewicz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem programu Owczarek jest pan profesor Andrzej Kokowski, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wracamy do tematu gotów. Zdaje się, że dość dobrze tematu przebadanego w Masłomęczu, bo tam chyba w 1977 odkryto cmentarzysko i osadę gotów.
2: Tak, wtedy był początek wielki, czyli prawie 50 lat temu. No i tak, przez 25 lat musiało sezonów. Się dużo zdarzyć, tak.
0: No właśnie. I teraz myślę sobie tak, że pewnie w czasie tych lat też zmieniło się nasze myślenie i technologie dostępne, które pozwalają dotrzeć do takiego bardzo starego DNA i ponazywać rzeczy. Właściwie dlaczego ludzi, którzy zamieszkiwali tę osadę w Masłomęczu, nazywamy gotami? Czy nasze też myślenie o tym, kim są, a kim nie są goci, nie zmieniło się od lat 70.?
2: Zmieniło się radykalnie. Tak jak zmienia się wszystko w interpretacji historycznej, w archeologii to jest szczególnie częsty przypadek. Myśmy szukali w ogóle jakiegoś podkładu materialnego dla określenia goci, bo to imię pojawiało się w źródłach antycznych najczęściej. I na początku przyjęliśmy taki schemat stricte archeologiczny, typologiczny, czyli podobieństwo naczyń, podobieństwo ozdób, gdzie odważnie podłożyliśmy pod to podobieństwo nazwę gotów. Natomiast kiedy zaczęliśmy wykopaliska w Masłomęczu, to troszkę ta cała taka, wydawałaby się, pudełkowa struktura jasności definicji gotów zaczęła się chwiać. Bo też byliśmy obciążeni takim przekonaniem, że jeżeli mówimy goci, to jest naród. Czyli ludzie, którzy mają taką samą religię, mówią takim samym językiem, ubierają się podobnie, mają tę samą filozofię, tworzą taką jakość, jak my dzisiaj mówimy Polacy, na przykład, albo Czesi, albo Słowacy. No ale kiedy dobraliśmy się do tej materii bardzo szczegółowo, kiedy przebadaliśmy tych kilkaset grobów, kiedy włączyliśmy w to badania przyrodnicze, antropologię fizyczną i to, co jest teraz signum temporis, czyli badania antycznego DNA, to się okazało, że to, co my nazywamy gotami, to jest właściwie taka czapka kulturowa. Taki skrót, który pozwala nam opowiadać historię łatwiej, niż gdybyśmy się wgłębiali w różne szczegóły. To tak, jakbyśmy na przykład chcieli teraz mówić nie Ameryka czy Stany Zjednoczone, tylko mówić kraj, w którym mieszkają Indianie, Irlandczycy, Polacy, Czesi, Ukraińcy i tak dalej. Mówimy Amerykanie, mówimy USA i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Mówimy Unia Europejska i też wiemy, o co chodzi. I nagle się okazało, że ci goci to jest takie same zjawisko, że jest to po prostu ułatwienie komunikacji pomiędzy różnymi światami ówczesnego świata. Bo wtedy się okazało, czy też teraz się okazało w tych badaniach DNA, że przyjrzenie się gotom pod lupą badań przyrodniczych pokazuje, że tak zwani Germanowie oczywiście stanowili tam jakiś trzon, ale ci Germanowie nie byli tylko Germanami skandynawskimi, tylko takimi, którzy przyłączali się do projektu pod tytułem goci, czyli tego naszego nowoczesnego goci, ale docierali do tej Kotliny Chrubieszowskiej właściwie ludzie z całego ówczesnego świata. Przynosili tam swoją kulturę, swoją wiedzę, swoją filozofię, swoją modę, swoją muzykę, wszystko to, co jest poza tą naszą tradycyjną definicją gotów. I to otrzymaliśmy w wynikach DNA. Bo się okazuje, że obok siebie leżą ludzie, którzy wywodzą się gdzieś z tych wielkich stepów węgierskich na przykład. Czyli w naszym przekonaniu to są jacyś Sarmaci, którzy nagle zafascynowali się kulturą tych ludzi z północy i postanowili się z nimi bliżej związać. Były związki rodzinne, dzieci i tak dalej. I nastąpił taki kocioł wymiany kulturowej. I to jest nowość, którą europejska archeologia zawdzięcza badaniom w Masłomęczu, bo tym samym sposobem weryfikujemy również pojęcia inne, na przykład Wandalowie. Też nam się wydawało, że to jest lud, który jest zdefiniowany, tak jak znowuż powtórzę, Polacy, a to się okazuje, że to jest też związek plemion i bardzo egzotycznych często plemion. No, przecież z Alanami wyruszyli do Afryki i tam oni byli również nazywani Wandalami. I świat nagle zachwiał się w tych pojęciach takich klocków Lego, gdzie każdy ma swój wymiar i swój kolor. I się okazało, że jest to barwna opowieść historyczna, bardzo płynna w swojej strukturze. Tak jakbyśmy chcieli porównać Polskę dzisiejszą do Rzeczypospolitej, powiedzmy, XVII wieku. To są właśnie te zwycięstwa archeologów nad definicjami historycznymi.
0: No dobrze, to wybierzmy się, panie profesorze, do czasu gotów i wyobraźmy sobie, że mamy właśnie taką maszynę, która pozwala nam się przenieść w czasie i wybieramy się do tego miejsca w momencie, w czasie, kiedy mieszkają tam goci. No, Kotlina Hrubieszowska to jest Czarnoziem. Pytanie, czy to miało duży wpływ na to, że właśnie tam się osiedlili, czy to była decyzja rolnicza. Jak wyglądał dzień jak co dzień? Czym ta osada pachniała? No bo wiemy, że uprawiali bodaj 4 gatunki pszenicy, do tego jeszcze soczewice, bób, jęczmień. Co nam to mówi o tej społeczności? Jak wyglądał taki dzień codzienny?
2: Trzeba pamiętać, że goci z Kotliny Hrubieszowskiej trafili tak naprawdę do raju. To jest takie miejsce na mapie, które leży dokładnie w połowie drogi między Bałtykiem a Morzem Czarnym, co już jest ważnym elementem. Leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, najbardziej wygodnych i dogodnych, nie tylko w starożytności, ale również i dzisiaj. Czyli ktoś rozsądny, kto chciał iść ze wschodu na zachód, musiał przejść przez Kotlinę Hrubieszowską, z północy na południe tak samo, no bo inaczej byłby po prostu nierozumnym człowiekiem. To jest jedno, ale też warunki naturalne, które tam były obok Czarnoziemu, który pan wspomniał, to jeszcze no klimat. Tam był kontynentalny klimat, czyli najbardziej taki sprzyjający człowiekowi. To wszystko powodowało, że tam się żyło łatwiej, ale również w tym sensie takim politycznym, kulturowym żyło się łatwiej, bo się miało kontrolę nad ogromnym obszarem i to przyciągało ludzi. No wyobraźmy sobie stolicę gotów w Kotlinie Hrubieszowskiej, Masłomęcz. To jest osada, która miała ponad 25 hektarów. Szacujemy, że było tam około 200 do 250 domów o powierzchni 200 metrów kwadratowych każdy. Czyli właśnie takie wille, gdzie była pełna infrastruktura, czyli drogi, place, gdzie była dzielnica rzemieślnicza, gdzie były wydzielone miejsca pewnie dla jakichś religijnych praktyk. I dla każdego współczesnego tym gotom, który przyszedł z zachodu, czy z północy, czy z południa, czy nawet ze wschodu, docierając do Masłomęcza, to otwierał szeroko oczy i mówił: o Boże, to jestem właściwie prawie o krok od cywilizacji. I tak my sobie wyobrażamy to, że w Masłomęczu mieszkało jednorazowo około 3000 ludzi, 3 do 5000 ludzi, ale przebywało tam 2 razy więcej. Bo tam się mieszał ten cały wielojęzyczny, wielokulturowy tłum ludzi zainteresowanych nie tylko handlem, no bo to jest zazwyczaj w odniesieniu do starożytności taki topos, że ludzie kontaktowali się, bo wymieniali różne rzeczy. Tam przychodzili ludzie, którzy mieli swoje umiejętności, specjalności, którzy posiadali swoje własne techniki, technologie obróbki metali, czy powiedzmy jakichś innych surowców, którzy potrafili coś zaproponować tej społeczności mieszkającej w Kotlinie Hrubieszowskiej i pokazać swoją ważność, czy też swoje niezastąpienie. I w ten sposobem ta kultura obrastała w takie dziedzictwo techniczne, technologiczne i kulturowe, do którego dostępu nie miały inne obszary w środkowej Europie w tamtym czasie. I to był sukces polityczny gotów, którzy zrozumieli, że będąc otwartym, przyjmując tych gastarbeiterów i tych, którzy przychodzą z dobrą myślą, nazwijmy to naukową, my stajemy się mocniejsi, sprawniejsi, bardziej atrakcyjni, również politycznie najważniejszego przeciwnika, jakim było Cesarstwo Rzymskie. To jest cud, w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, ale tu używam, który spowodował, że ta Kotlina Hrubieszowska stała się właśnie taką atrakcją starożytnego świata, przynajmniej dla 7 pokoleń ludzi, którzy żyli od końca II wieku do czasu najazdu Hunów.
0: A czy da się odtworzyć, nie wiem, jak wyglądał dzień kobiety z Masłomęcza?
2: Próbujemy. Wyobraźnia dla archeologa jest właściwie narzędziem niezbędnym, więc my też to próbujemy. No, rodziny były pewnie kilkuosobowe. Z oglądu cmentarzy szacujemy, że takie 5-6-osobowe. Myślę o mamie, tacie i dzieciach. To był standard. Więc ta kobieta miała co robić. Musiała wstać, przygotować pożywienie. Musiała w jakiś sposób ogarnąć to całe gospodarstwo w 200-metrowej chacie. Pewnie z nią mieszkali również być może jej rodzice i teściowie, może jacyś tam krewniacy. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Potem miała mnóstwo zajęć takich codziennych, które nie tylko obracały się wokół wyżywienia, powiedzmy ubrania tych ludzi, ale trzeba też pamiętać, że wśród nich były artystki, które no, na przykład uprawiały sztukę, jaka była tam ceniona w owym czasie. Były mistrzynie jakiegoś rękodzieła, niepowtarzalne w swoich umiejętnościach, więc one również w jakiś sposób zaspokajały nie tylko swoje potrzeby, ale również oczekiwania tego rynku. Dbały o tą rodzinę również od strony takiej medyczno-magicznej. To, co my obserwujemy w Masłomęczu i w tych naszych badaniach, to, że w grobach kobiecych znajdujemy instrumenty medyczne i to chyba one sprawowały tę opiekę medyczną nad dziećmi, dorosłymi i starcami. Ale również właśnie w grobach kobiet znajdujemy całe mnóstwo amuletów. Mamy takie kobiety, które można by nazwać czarownicami, bo jeżeli ktoś nosi na szyi wisiorek z połowy kości udowej męskiej, no to chyba nie jest to jakiś tam przypadek. To musiał być jakiś sygnał dla otoczenia, że ta kobieta ma specjalne umiejętności, prawda? Moda to chyba raczej nie, ale specjalne umiejętności.
0: W tym sezonie nosimy kości udowe, w przyszłym piszczele.
2: Myślę, że tak nie. Myślę, że tak nie, że to, że po prostu ten kodeks doboru i wyboru symboli, które mówiły o zdolnościach osoby, on był niesamowicie złożony, skomplikowany, ale również nieprawdopodobnie skodyfikowany. To nie można było sobie tam zaimprowizować. To trzeba było zasłużyć po prostu na taki sygnał.
0: Powracamy do Masłomęcza po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 10:20. Gościem jest pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kultura gotów, goci i grupa masłomęcka to temat naszej rozmowy. Gościem jest pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Panie profesorze, a ten realny świat rzymski, jak daleko był od Masłomęcza? Jak daleko od Masłomęcza sięgał realny zasięg rzymskiego świata?
2: Znaczy był bliższy niż nam się wydaje. Po prostu dla Rzymian w pewnym momencie ta kotlina chrubieszowska mieszkających tam goci stali się nieprawdopodobnie ważnym elementem gry politycznej, ale również takim elementem budowania równowagi sytuacji politycznej w obrębie barbariku, czyli tego całego grożącego Rzymowi nieustannie zaplecza kulturowego i politycznego. Dlatego Rzymianie bardzo starali się, żeby zrobić na gotach koło Masłomęcza dobre wrażenie. Proszę sobie wyobrazić, że cesarze rzymscy słali tam masowo swoje odznaczenia, tak zwane medale, medaliony, które w całych kolekcjach zostały znalezione w kotlinie chrubieszowskiej, świadczące o tym, że rzeczywiście ci cesarze w jakiś sposób podlizywali się gotom z kotliny chrubieszowskiej, przekonując ich, słuchajcie, no nie pakujcie się w tę awanturę z Sarmatami, bo w tej chwili mamy inny problem z Dakami czy z Trakami i taki konflikt coś by tam nam spowodował. Ale też z drugiej strony, ekonomicznie Rzymianie bardzo szybko odkryli, że kotlina chrubieszowska jest ważnym elementem dla budowania interesów po prostu. I ilość napływających towarów produkowanych w warsztatach rzymskich z różnych prowincji tego wielkiego świata, Imperium Rzymskiego, świadczy z jednej strony o rozległym zainteresowaniu tego świata rzymskiego kotliną chrubieszowską, a z drugiej strony o znakomitym rynku, który powstał na terenie kotliny chrubieszowskiej. Najlepszy przykład, naczynia szklane uchodzące za złoto starożytności, no były cenniejsze niż złoto tak naprawdę. I one lądują nagle w kotlinie chrubieszowskiej. Odbiorcy są świadomi ich ceny, wytwórcy są świadomi ich ceny i ryzyka wywożenia na północ, więc musieli mieć zdefiniowanego odbiorcę, który czeka na te naczynia, wręcz zamawia naczynia. To jest coś, co właściwie nie miało miejsca w innych częściach Europy. Ale idąc dalej, nagle się okazało, że ten spryt ekonomiczny mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego postawił sobie zasadnicze pytanie. No dobrze, jest rynek, który odbiera od nas wytwory szklane. Wożenie setki kilometrów szkła jest ryzykowne, no bo się może potłuć. Mogą nas napaść, okraść, a to powoduje, że jest cena wysoka, więc sprzedajemy mniej niż moglibyśmy, produkujemy więcej, więc postanowili zbudować hutę szkła no właściwie niecałe 180 kilometrów od Masłomęcza nad Dniestrem, żeby zbliżyć się do tego rynku, do tego chłonnego rynku. I wtedy masowo popłynęły wytwory szklane w Jakolina Chrubieszowska na północ aż do Skandynawii. To jest chyba najlepsza recenzja oceny uważności, z jaką mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego przyglądali się temu, co się dzieje na terenie Europy barbarzyńskiej. I takich przykładów można by mnożyć więcej. Myślę, że obywatele mieszkający w Kotlinie Chrubieszowskiej, których my nazywamy gotami, byli również częstymi gośćmi na terenie prowincji rzymskich, podglądali tamtejsze życie, oglądali tamtejszą kulturę, przywozili doświadczenia, jakie tam zdobywali. Ja zawsze studentom jako anegdotę opowiadam, bo mamy taki dziwny grób, gdzie spalone zwłoki kobiety zostały pochowane w skrzynce zamykanej na klucz w kasecie. I oczywiście pozwalając szaleć wyobraźni, opowiadam im, że jakiś gota był gdzieś w prowincji rzymskiej, zobaczył, że tam po śmierci pali się zmarłych i chowa się w takich kamiennych skrzynkach. Wrócił do domu i mówi do swojej żony: kochanie, wiesz co, no zrobię ci niespodziankę, jak umrzesz, to pochowam cię na sposób rzymski, czyli w skrzyni. I tak ją pochował. Ale miał tutaj pewną wątpliwość co do słuszności pomysłu. Na wszelki wypadek, zanim zatrzasnął wieko ze zwłokami tej swojej kobiety, to wrzucił do środka klucz i tak zastali tą całą sytuację archeolodzy. Oczywiście można powiedzieć, że moja wyobraźnia tutaj zaszalała, ale jest to jeden z elementów, który powinien budzić naszą wrażliwość i naszą inną uwagę na to, jaka była recepcja tego wszystkiego, co się odbywało na terenie Cesarstwa Rzymskiego i vice versa. Tamci też podglądali to, co się dzieje w Barbarikum i przyjmowali wiele zachowań tamtejszej kultury.
0: No ale nie tylko podglądali, bo rozumiem, że ta technologia może nas dzisiaj zadziwiać. Wspominaliśmy o uprawie roli, tak? W kilka gatunków pszenicy, ale też przecież metalurgia. Srebrzenie, złocenie, powlekanie jednego metalu drugim. To też ciekawe, skąd ta technologia się tam wzięła, ale ulice, które były wykładane bierwionami, no mówimy o to jakiejś super cywilizacyjnie stojącej bardzo wysoko grupie, a do tego jeszcze szkło, jedwab, a być może nawet dodatkowa branża polegająca na fałszowaniu monet rzymskich.
2: No tak, to jest takie najnowsze odkrycie, które jest sukcesem archeologa ukraińskiego Kiryła Mezgina, który odkrył, że goci masowo naśladowali monety rzymskie. Nie fałszując je, chodziło o miarę srebra po prostu. Oni potrzebowali tych monet więcej, co świadczy o tym, że ta kultura życia codziennego radykalnie zmieniła się. To już nie był świat wymiany, że idę do sąsiada, żeby kupić, nie wiem, no, 3 buchanki chleba i prowadzę mu za to kozę, prawda, i mówiąc, wiesz co, masz tu koza, ja będę od ciebie przez miesiąc odbierał chleb. Czy ta gospodarka wymienna, jaką my ciągle przykładamy do czasów starożytnych, nagle przewróciła się. Ludzie doszli do wniosku, że jest prościej, że mając kilka krążków srebra, można właściwie kupić, co się chce, bez starania się o to, jakim ekwiwalentem mam wypełnić moją chęć posiadania, nie wiem, kawałka płótna, czy powiedzmy beczki piwa, czy jakiegoś innego towaru. To jest coś, co podpatrzyli goci u Rzymian i wprowadzili w życie na masową skalę, a ponieważ tego pieniądza nagle zaczęło być mało, rynek pieniądza jest też rynkiem, który ma swoje prawa, więc doszli do wniosku, że trzeba produkować ten pieniądz, trzeba go naśladować, ponieważ wzorzec był rzymski, no więc starano się, żeby mniej więcej taki sam wygląd on miał, wagę i no, przede wszystkim chodziło o srebro. To jest coś, co zachwiało trochę gospodarką rzymską. Nagle okazało się, że ten pieniądz gocki stał się konkurencyjny w jakimś sensie dla tego pieniądza, który funkcjonował na terenie imperium, również dlatego, że był lepszy. Bo Rzymianie od Komodusa zaczęli masowo obniżać ilość srebra w pieniądzach, prawda? I starali się takie substytuty tych swoich denarów robić. Barbarzyńcy od samego początku chcieli mieć prawdziwą srebrną monetę i taką monetę produkowali dalej. Więc kiedy się zorientowano w Cesarstwie Rzymskim, że jest ta moneta poza granicami imperium, wyglądająca jak ich moneta, lepsza, no to oczywiście chciano mieć tę monetę. To jest niesamowite zjawisko pokazujące, że cywilizacja nazywana barbarzyńską, arogancko przez Rzymian, okazuje się być bardziej cywilizowana niż ci, którzy uważają, że cywilizację zrodzili i krzewią. To tak jakbyśmy chcieli przypomnieć sobie pewną opowieść polityczną o tym, kto kogo uczył jeść widelcem. To są tego rodzaju zjawiska, które zaskakują nie tylko archeologów, ale historyków, kulturoznawców nieustannie. Ten świat barbarzyński stał się równoważny dla Cesarstwa Rzymskiego. No i stąd powstało zagrożenie, prawda? Że ten świat się przygotowywał do tego, żeby przejąć ten świat antyczny i tam spróbować sobie urządzać swoje życie. Goci to przecież zrobili brawurowo i przez wiele pokoleń rządzili całą zachodnią Europę.
0: No tak, a ci masłomęccy pewnego dnia około 375 roku mówią, dobra, to spadamy stąd. Czy to była ucieczka przed Hunami, czy może przeniesienie się strategiczne w inne miejsce? No i gdzie się te ich drogi rozeszły? Krym, Dunaj, Hiszpania? Da się jakoś połączyć te linie przodków, dziadków i wnuczków?
2: Po pierwsze, to chyba był bardziej pragmatyzm niż panika, ponieważ Hunowie nie dotarli do Kotliny Hrubieszowskiej. No nie mieli takich możliwości. Tam już się kończył step kilkaset kilometrów na południe, a to jednak był lud koczowniczy. Pewnie, że niepokoje dotarły, bo uciekinierzy musieli dotrzeć do Kotliny Hrubieszowskiej, opowiadali niesamowite historie. I właśnie ten pragmatyzm zadecydował o tym, no skoro wisi zagrożenie, no to zmieniajmy miejsce. Wynieśmy się. Oczywiście kierunek zachodni też zawsze pokazuje studentom, którzy wpadają w zdumienie, że nagle gdzieś pod Toledo wioski są tak samo zbudowane jak te w Masłomęczu. Przeniesione w skali 1:1. Czyli tam ci z Masłomęcza doszli, postanowili mieć takie same domy i takie sobie zbudowali. To jest niesamowite. Ale nie wszyscy uciekli. Nie wszyscy podjęli to ryzyko. Okazało się, że jeszcze długo w głąb VI wieku takie pozostałości gockie mieszkały w różnych częściach, nie tylko Kotliny Hrubieszowskiej, ale dalej na południe, na Roztoczu, w sąsiedztwie Słowian, dogadywali się z tymi Słowianami. To też pokazuje, że ta kultura była bardzo elastyczna, że ona była taka rozumna, ja ją nazywam, że potrafiła znaleźć wspólny język z różnymi ludami, społecznościami, no inaczej nie byłoby sukcesów migracyjnych tak wielkich, które pozwoliły im zapanować nad Italią, nad obszarem dzisiejszej Francji, Akwitanią przede wszystkim i Hiszpanią. Tutaj trzeba było mieć pewien takt polityczny, ale też pewną strategię polityczną, która wie, że jest nas mało, dlatego musimy tym ludziom zaoferować coś, co pozwoli na przymrużenie oka. Czyli najważniejsze, my nie chcemy was wyżnąć, my nie chcemy zniszczyć waszej kultury. Wprost przeciwnie, uczcie nas. Tak to wyglądało. To jest właśnie ten niesamowity zmysł, który ta społeczność gocka, taki multikulturowy, multietniczny twór wypracował sobie przez pokolenia w Kotlinie Hrubieszowskiej i z tym poszedł do zachodniej Europy.
0: Wszystko to niezwykle ciekawe, panie profesorze, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy do tematu powracać, bo tych różnych gockich wątków jest cała masa. Bardzo dziękuję, pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był gościem, dziękuję.
2: Z przyjemnością.
3: To jest powtórka.

0: prawie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
1: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
2: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
3: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Krajowa prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po ogromnym wycieku danych kolejki osób ustawiają się w urzędach, żeby zastrzec numer PESEL. Po wielomiesięcznym remoncie wraca ruch na chorzowską estakadę. Na razie jednak mowa tylko o ruchu tramwajowym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. To leży w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzane są Polakami. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie trafił do ministra sprawiedliwości i ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie,
5: a także podejrzanego w sprawie, bo taki status ma kierowca, który w chwili wypadku prowadził autokar. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów. Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw, zapowiedział w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W odpowiedzi na stwierdzenie, że ceny energii dla przedsiębiorców w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania, które zaproponuje rząd, mają dotyczyć szczególnie sektorów energochłonnych. Szef resortu finansów zaznaczył też, że trwa największa transformacja energetyczna od wielu lat, która ma doprowadzić do tego, żeby prąd w Polsce był tańszy. W związku z zalewem wniosków o zastrzeżenie numer PESEL w niektórych miastach urzędy wydłużają godzinę pracy. Takie działanie zaleciło Ministerstwo Cyfryzacji po wycieku danych około 19 milionów pacjentów zbieranych przez firmę MyDoktor. W Łodzi urząd pracuje normalnie, ale tylko w tym tygodniu wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL było ponad 1000, czyli ponad 2 razy więcej niż przez cały ubiegły miesiąc. Kto przychodzi do urzędu? Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji tamtejszego magistratu.
7: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
5: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Można to też zrobić przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez internet, co jest szybszym rozwiązaniem. Zastrzeżenie numeru PESEL nie blokuje nam dostępu do lekarzy, realizacji recept czy wypłat z bankomatów. 2 policjantów zginęło, co najmniej 20 osób zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Żytomierzu na zachód od Kijowa, powiadomiła ukraińska policja, która w komunikatorze Telegram doprecyzowała, że do uderzeń na budynek Komendy Głównej Policji Narodowej zostały wykorzystane drony typu Banderol. Banderol jest stosunkowo

0: Osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Elektrownia jądrowa w Paksu uniknęła całkowitego wyłączenia. W niedzielę możemy rozpocząć uruchamianie tymczasowo wyłączonych 6 turbin. Ogłosił na Facebooku premier Węgier Peter Modior i ocenił, że pełna moc siłowni powinna zostać osiągnięta do czwartku lub piątku przyszłego tygodnia. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Premier Węgier poinformował jednak, że poziom wody w Dunaju wzrósł o 15 cm dzięki dotychczasowym pracom, w tym budowie progu dennego i zatopieniu dwóch barek. W normalnych warunkach elektrownia w Paksu odpowiada za blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Po ponadrocznym remoncie w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach testowych. Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa powrócą tramwaje numer 6 i 11. Informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
1: Tego samego dnia zmienią się również trasy dwóch innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod Estakadą.
0: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
2: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
0: W czerwcu zeszłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Decyzja była podyktowana wynikami ekspertyzy, według której obiekt w każdej chwili mógł ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały się na przywrócenie ruchu samochodowego. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu i w centrum oraz na wschodzie miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: 36 lat temu, 20 sierpnia 1990 roku, zespół Lady Punk wydał album Zawsze tam, gdzie ty. Tytułowym utworem właśnie powitaliśmy Państwa w czwartkowym pierwszym programie Tok FM. Tak, tak, jesteśmy dla Państwa jak zwykle tutaj po drugiej stronie. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Jakub Żebrowski czuwa nad zawartością programu. Karolina Kłaczyńska przygotowała ten program, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Po raz 23 Warszawa zamieni się w Centrum Kultury Żydowskiej za sprawą Warszawy Singera, festiwalu kultury organizowanego przez Fundację Szalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyki, wykonawca.
3: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg, Teatrze Kwadrat, i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to, powiedzmy, takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
2: W programie także spektakle i spotkania literackie. Trwa 18. Solanin Film Festival, czyli Festiwal Filmów Niezależnych w Nowej Soli. O najciekawszych spotkaniach mówi Karol Kolba, dyrektor festiwalu.
4: Wisienką na torcie tegorocznej edycji będzie powrót do nas pierwszego mocnego Solanina, czyli Wojtka Smarzowskiego, po wielu, wielu latach. Spotkanie po głośnym filmie Domu Dobry w piątek o godzinie 19, na który serdecznie zapraszamy.
2: W sumie w programie 18. Solanin Film Festiwalu, który potrwa do niedzieli, znalazło się ponad 100 filmów i 26 spotkań z gośćmi. To oni często tworzą klimat miast. Mowa o ulicznych grajkach. I właśnie taka muzyka będzie królować w Gnieźnie od piątku do niedzieli. Odbędzie się tu po raz kolejny weekend grajków ulicznych.
5: W tym roku zaprezentuje się 11 grajków w różnych punktach miasta. Deptak, Rynek, ulica Tumska, Dąbrówki, a także Łubieńskiego przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. W piątek grajkowie będą się prezentować w godzinach między 17 a 20. W sobotę między 11 a 20, a w niedzielę między 11 a 17. Skwira, Pilas, Cybul, Maksymilian Dzierzgowski, Wojciech Szymański i wielu, wielu innych. Będzie też kilku nowych grajków, także serdecznie zapraszamy.
2: Mówi Janka Matyska z Miejskiego Ośrodka Kultury. Muzyków będzie można spotkać w centrum miasta, ale będą także wieczorne koncerty na rynku w sobotę i w niedzielę.
0: Sprawdzamy teraz, czego dzisiaj mogą Państwo spodziewać się za oknami, a tam będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu też się mogą zdarzyć. Na południowym zachodzie, na południu, także w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 stopni w centrum, do 31 stopni na południu. Względem tego, co mieliśmy w poprzednich dniach, mamy zatem lekkie ocieplenie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Mamy czwartek, to jest 20 sierpnia, 233 dzień roku. Słońce wzejdzie za półtorej minuty dokładnie. Chociaż jak jeden z naszych słuchaczy zauważył, pisząc do mnie maila kiedyś, to w jakim mieście to nastąpi. Otóż to jest taka umowna godzina dla całego kraju, bo w tej chwili od wschodu po zachód słońce coraz wyżej nad linią horyzontu się w tej chwili pojawia. 19.53, wtedy mamy zachód słońca. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Eliasz, Hieronim, Krzysztof, Małgorzata, Maria, Paweł i Samuel. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 940 lat temu urodził się książę Bolesław III Krzywousty. W 1618 roku król Zygmunt III Waza wydał akt zabraniający drukowania i sprzedaży księgi Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Miczyńskiego, ponieważ przyczyniała się do podburzania nastrojów i ataków na ludność żydowską. W 1847 roku w Hrubieszowie urodził się Bolesław Prus. Pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu. W 1947 roku w Norymberdze zakończył się proces niemieckich lekarzy oskarżonych o przeprowadzenie zbrodniczych eksperymentów medycznych. 58 lat temu miała miejsce interwencja Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii, NRD wkroczyły na terytorium Czechosłowacji. Jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy w Płocku. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w konferencji dotyczącej funkcjonowania systemu obrony powietrznej RP. W Warszawie przy budynku PASTY, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, zaplanowano natomiast uroczystości upamiętniające 82. rocznicę zdobycia gmachu przez powstańców warszawskich. A w Kopenhadze odbędzie się spotkanie przywódców krajów nordyckich na temat zacieśnienia współpracy obronnej, także obrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami w internecie. Dwadzieścia pięć minut po godzinie piątej. To jest pierwszy program TOK FM i czas na pytanie, które mamy dzisiaj do Państwa. Jaki według Ciebie powinien być system podatkowy w Polsce? Czy zmiany zaproponowane przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego będą korzystne? O tych zmianach jeszcze w szczegółach będziemy Państwu mówić. Tutaj pojawiają się nowe progi podatkowe. Tak jak do tej pory mieliśmy pierwszy próg podatkowy do 120 tysięcy, później zdecydowanie wyższy próg podatkowy, co niektórzy z Państwa mogli boleśnie odczuć pod koniec roku, gdy zbliżaliście się do tej kwoty, od której pojawia się drugi próg podatkowy, to teraz mamy takie trzy stopnie. Ten podstawowy, kolejny 24% i ponad 30%. Więcej na ten temat już tutaj za chwilę, a pierwszy głos w naszej dyskusji będzie należał do pana Włodka z Wrocławia. Dzień dobry, słuchamy pana, panie Włodku.
6: Dzień dobry, witam panie doktorze. Ja wczoraj już wiedziałem w południe, że ten temat będzie dzisiaj, to jest taki nośny temat po prostu. I nad wstałem, jak zawsze wstaję po czwartek, się wstałem przed czwartym, już psem byliśmy, także staw obiegnięty, ten bo pies myśliwski, także swoje kilometry musi przebiec. Także i powiem tak, no teraz idę do głównego tematu. Powiem tak, jak to usłyszałem, to nie wiedziałem, znaczy... Najpierw to nie wiedziałem po prostu, to mnie zamurowało, a mnie naprawdę wiele rzeczy nie może zdziwić, mało kiedy. I powiem tak, dla mnie to jest pudrowanie i kosmetyka, a teraz powiedziałem ogólnie, teraz powiem dlaczego. Powiem tak, jaka to będzie wielka różnica, 10 tysięcy rocznie, tam mówimy o tych progach, że to pośrodku będzie, bo powiem tak, to proszę zobaczyć, że podwyżka będzie, ja jestem konkretny biznesmen, 120 tysięcy rocznie, a 130, żeby przejść następny ten próg, no i potem znowu tam o następne 10 czy 20.
0: To dobrze, tak, panie Włodku, czy źle, że pojawiają się takie progi?
6: Panie redaktorze, wie pan, to jest tak, to wyobraźmy sobie tak, że jestem pracownikiem i zarabia pan 120 tysięcy i jeden nie złotówkę, tak, przekażę złotówkę i wchodzi pan na podwyżkę podatek 30%. I teraz tak, i teraz, teraz będzie, od nowego stycznia będzie, jeszcze w tym roku, jak pod koniec roku będzie większy podatek i od nowego roku będzie 130 tysięcy. To pracownicy będą pilnowali, ja szkoda tylko są całkiem w bazie, no pilnowali, żeby nie przekroczyć, to wypada miesięcznie, jeżeli 12 miesięcy, 10 tysięcy, to wypada 800 zł brutto, nie może przekroczyć, znaczy o tyle się podniesie, o tyle się podniesie, a teraz a jeszcze pół zdania. A teraz sobie tak, i teraz po prostu, to ja w tej chwili znam przypadki, że po prostu powiem dobrze, firmy typu PKP, PLK i tak dalej, firmy, że pracownicy odmawiają, powiedzieli mi to koledzy, znaczy prezesi, tak, że ludzie nie chcą brać nadgodzin, albo po prostu, bo oni weszli raz zapłacili drogi podatkowe, po prostu
0: tak to nie chyba
6: nie
0: jednak nie działa. Dziękuję bardzo, to był pan Włodek z Wrocławia. Tak to chyba nie działa, bo ten drugi próg podatkowy już powyżej 24%, dokładnie tak, później jest 32%. Otóż jak wchodzimy, to ten wyższy podatek liczy się od tego, co ponad te 120 tysięcy zarobimy. Pan Marek z Wrocławia jest z nami, słuchamy.
7: Dzień dobry, słuszna uwaga pana redaktora. To nie tak jest, że ludzie cyrklują sobie co do grosza, żeby nie zarobić więcej, bo zapłacą więcej potem podatek. Wie pan, generalnie podatki to jest coś, czego ludzie nie lubią płacić. To na całym świecie taki świat skonstruowany od bardzo wielu, wielu lat. Od można powiedzieć, stuleci. I no, podatek to jest coś, czego zapłacić nikt z nas nie chce. No, to dla nas byłoby najlepiej, gdybyśmy podatków nie musieli w ogóle płacić. No, kłopot mamy taki, że w każdym kraju świata, ale na przykład teraz rozmawiamy o Polsce, te wszystkie daniny socjalne, na które państwo potrzebuje pieniędzy, no muszą być z czegoś finansowane. Stąd podnoszone są podatki. Choćby na przykład Lotto też podniosło stawkę tak dyskretnie, chyba o 60% nawet, za jeden zakład. Gdzieś tych pieniędzy się szuka po to, żeby te dziury finansowe łatać. Ja dlatego mam wątpliwości w tym, co tutaj państwo proponuje. To co do zasady, to jest dobrze, że szuka najbogatszych, albo jeżeli bogacą się obywatele kraju, żeby dzielili się tym swoim sukcesem z innymi potrzebującymi bardziej, bo na to idą, przypominam, między innymi na to idą podatki albo na służbę zdrowia, na wszystkie świadczenia, na remonty dróg i tak dalej. Chodzi o to, że mam takie poczucie, że podejmowanie takich wyzwań bez jakichś takich szerszych komunikatów społecznych może mieć dosyć słaby skutek.
0: A tu się zatrzymajmy. Panie Marku, to jakiego by pan oczekiwał szerszego komunikatu? No bo tu premier, minister finansów, w tle nasze flagi i obwieszczają. To co jeszcze?
7: Chodzi o to, że oni to obwieszczają, to jest słuszne i generalnie co do zasady podatki na świecie się zmieniają. Przeważnie na wyższe, rzadko kiedy na niższe, chociaż różne to bywa w różnych krajach świata i w różnych obszarach i dla różnych grup społecznych. Natomiast chodzi o to, że można było, to ja zawsze zwracam uwagę na to, że dla każdego rządu, szczególnie dla tego, któremu sympatyzuję w jakiś sposób, przygotować tych obywateli na to jakąś większą komunikacją na etapie wprowadzania tych zmian. Ja mam takie poczucie, że te konsultacje społeczne, o ile w tym wypadku no, nie są potrzebne specjalnie, bo one zawsze by spotykały się z oporem takie próby, o tyle gdyby przez kilka kolejnych dni te komunikaty się pojawiały w taki sympatyczny sposób, ale z wytłumaczeniem obywatelom powodów dlatego, na przykład mówiąc obywatelom, że odnosimy sukces, państwo więcej zarabiacie, coś trzeba zmienić, byłoby to chyba lepsze. No tak, to jest ludzka natura. Ja tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że nikt nie lubi płacić podatków i to o to chodzi.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Pan Marek mówi o tym, że należałoby trochę inaczej rozegrać to, jeśli chodzi o komunikację ze społeczeństwem. Tylko pamiętajmy jedną rzecz. To nie jest tak, że te nowe rozwiązania podatkowe już wchodzą w życie. One jeszcze muszą przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. To może jeszcze będzie czas na tę komunikację taką społeczną. Pan Robert z Poznania do nas dołącza. Słuchamy.
8: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Tak na wstępie, tak jak bardzo szanuję głos pana Marka, bardzo lubię słuchać i w dużej części się zgadzam, tak tutaj troszeczkę szukamy dziury w całym. Myślę, że ta komunikacja, ona zawsze zawodziła, bo obecny rząd ma się czym pochwalić, natomiast nie zawsze dobrze to robił, na tym korzystali przeciwnicy. Natomiast wydaje mi się, że tak jak pan redaktor zauważył słusznie, to ten proces się rozpoczął. Sam pomysł oczywiście jest godny uwagi, myślę, że to dobry kierunek. I nie chciałbym negować oczywiście tego, co po to prawica teraz wyśmiewa, podniesienia 10 tysięcy pierwszego progu, bo wydaje mi się, że to nie jest jedyny argument za pozytywną oceną, bo stworzenie drugiego progu 24% dla 150 tysięcy też jest bardzo dobrym pomysłem. Także ten ruch pokazuje, że jest to sytuacja, która może pomóc Polakom, którzy zarabiają trochę lepiej, może pomóc...
0: To jest dla klasy, mówią, że to jest dla klasy średniej, bo rzeczywiście no, nie każdy zarabia powyżej 120 tysięcy, więc nie każdego będzie to dotyczyło.
8: Oczywiście, panie redaktorze, natomiast wydaje mi się, że również obciążenie tych najbogatszych, tych 8% około, czy 7%, którzy w cudzysłowie zrzucą się na to, żeby dokonać tej małej, ale jednak reformy, jest bardzo dobrym pomysłem, bo tak jak koncerny paliwowe mogły być opodatkowane troszkę wyżej, żeby móc te ceny paliw zmniejszyć, to się nie udało, więc trzeba było iść w innym kierunku. Natomiast każdy ruch, który pozwoli Polakom odetchnąć delikatnie i planując swoje wewnętrzne budżety, jest dobry. Dlatego ja bym tutaj nie negował tych rozwiązań, pozwolił im żyć. I jeszcze jedno, panie redaktorze i szanowni słuchacze. Obecny rząd, któremu również kibicuję i liczę na to, że będzie dalej rządził, to spotkał się z taką sytuacją Polskiego Ładu i stanu budżetu, który przejął po rządach złodziejskich, po to prawicy, że wcale nie ma co się dziwić, że pewne rozwiązania są odłożone w czasie, jak choćby kwota wolna od podatku, na którą też czekam, nie ukrywam. Mhm. Natomiast każdy ruch, który spowoduje, że w kieszeni zostanie trochę więcej, że po części załatamy dziurę budżetową, że przeznaczymy troszkę więcej na służbę zdrowia, że zaczniemy planować również finanse publiczne i nasze budżety, nasze portfele troszkę spokojniej, jest dobrym kierunkiem. Mhm. I myślę, że nie ma tutaj zbytnio co negować. Co do komunikacji, też mam dużo zastrzeżeń. Uważam, że rząd Donalda Tuska ma się czym pochwalić, a nigdy tego nie robił tak, jak populiści z prawej strony, którzy sukcesów nie mają, ubierali to w sposób taki, że wychodzili na naprawdę bogów politycznych i tych, którzy rozwiązują problemy Polaków. Dziękuję bardzo.
0: To był pan Robert z Poznania. Bardzo proszę państwa o nieużywanie określeń, które będą obraźliwe albo dla kogoś, albo dla jakiegoś środowiska. Wystarczą mocne argumenty. Pan Piotr z Pruszkowa jest z nami. Słuchamy.
9: Dzień dobry państwu. No, relatywnie mamy bardzo niskie podatki, jeśli chodzi o Unię Europejską i inne kraje. Także pole manewru, jak to się mówi, było dosyć niewielkie. No, chcemy jeździć po wspaniałych drogach, chcemy mieć darmową służbę zdrowia, darmową edukację. No, a to z powietrza się niestety nie bierze. No, dobrze, że ten rząd chociaż troszkę tego zrobił. No, troszkę uważam, że ten próg między 120, 130 a 150 tysięcy, no mógłby być trochę szerszy, będzie 130, 180 tysięcy. Troszkę większą grupę społeczną by obejmował, no i to uważam, że byłoby lepsze. No ale jak to się mówi, tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. No mamy sytuację, jaką mamy, chcemy się zbroić, no niestety, no musimy to robić delikatnie, tak jak pan Grabowski powiedział, pan profesor Grabowski, że no chcemy mieć podatki jak w rajach podatkowych, jak w Luksemburgu, a socjalnie...
0: A wydatki Szwecji, publiczne jak tak, właśnie
9: no,
0: tak.
9: No właśnie, więc musimy albo z czegoś zrezygnować, albo nie wiem, no... W każdym razie uważam, że to dobry ruch i bardzo dobrze, chociaż troszeczkę, jak to się mówi, nasz rząd tutaj się ukłonie.
0: To jeszcze wróćmy, bo niektórzy... Dziękuję bardzo, to był pan Piotr z Pruszkowa. Jeszcze wróćmy do tych kwot, bo niektórzy być może teraz się dopiero pojawili tutaj słuchając nas, więc mamy następujące zmiany. Drugi bruk podatkowy było do 120 tysięcy, powyżej 32% już, a jest teraz, znaczy według propozycji, która na razie jest tutaj, będzie procedowana, 130 tysięcy i powyżej tej kwoty rocznego dochodu nie od razu 32%, a 24%. I to jest pomiędzy kwotą 130 tysięcy a 150. Jeśli przekroczymy 150 tysięcy rocznego zarobku, to zapłacimy dopiero wtedy tę 32-procentową stawkę. Pan Zdzisław telefonuje z Warszawy. Słuchamy.
10: Dzień dobry. No powtórzę to, co mówiłem wczoraj wieczorem w programie. O co chodzi panu premierowi Tuskowi, proponując tego typu zmiany podatkowe. To chodzi o to, żeby zjednać sobie grupę podatników, która go opuściła, ponieważ jest rozczarowana jego rządami, a zbliżają się wybory. Czyli tak zwana, jak to się u nas nazywa niesłusznie, grupa średnio płacących podatki. Albo też, nie wiem jak to jeszcze można nazwać. W każdym razie jest to elektorat Platformy, który go chochoczo poparł w 23 roku, a dzisiaj jest neutralny albo wręcz nastawiony negatywnie. Trzeba go zmobilizować, dlatego trzeba im dać, zaproponować jakieś zmiany podatkowe. Najbiedniejsi nie dostaną nic, najbogatsi również, ponieważ to nie jest elektorat. Najbogatsi i tak zagłosują na Tuska, ponieważ boją się PiSu i Konfederacji, a najbiedniejsi, no to wiadomo, że większość zagłosują też nie za Tuskiem. I to jest prosta sprawa, tylko o to wyłącznie chodzi i nic więcej. Jeżeli zaś chodzi o podatki, to państwo nie potrafi odzyskać podatku VAT. I w związku z tym jest ta ogromna dziura budżetowa, to jest to osiągnięcie, o których moi przedmówcy mówili, osiągnięcie tego rządu. No właśnie te 2 miliardy dziennie deficytu. Dziękuję.
0: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Jeszcze zdążymy połączyć się z panem Jakubem z Poznania, zanim przejdziemy do drugiej części dyskusji. Panie Kubo, słuchamy.
11: Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy. Proszę państwa, ja jestem akurat osobą, która już we wrześniu skakuje jak co roku ostatnio na ten wyższy próg, drugi próg 32%. I powiem szczerze, że oczekiwałem z moimi kolegami, którzy też szybciutko skakują, na to, że ten próg będzie, ten drugi próg będzie od kwoty 170 tysięcy, ale i tak jesteśmy zadowoleni, że jest taki projekt, że ten 24% między kwotą 130 a 150 będzie, więc uważam, że cokolwiek jest robione, że możemy mniej zapłacić tego podatku, no jest na plus i tu nie ma co, tak jak pan Zdzisław powiedział, polityki tutaj mieszać. No wiadomo, że za każdą decyzją rządu kryje się jakaś polityka i każdy chce dla siebie jakiś elektorat przypisać. Nic nowego pan Zdzisław nie odkrył i uważam, że jak najbardziej ja się z tego cieszę i jeszcze przywołując tutaj głos, nie wiem, chyba pierwszego czy drugiego słuchacza, który do nas, do państwa dzwonił, że ludzie kombinują. No na pierwszy rzut oka ci ludzie, którzy nie rozumieją tego systemu, że zarabiają co roku w miesiącu, wrześniu czy w październiku przekraczają, czyli zarabiają więcej, no to muszą płacić te podatki, więc powinni się cieszyć z tego powodu, a nie wliczać sobie, że oni nie pójdą na nadgodziny, czy wezmą sobie L4, żeby po prostu nie przekraczać progu.
0: Panie Kubo, jak ktoś jest w innych gdzieś tam obszarach podatkowych, to może po prostu tutaj nie ma dostatecznie dobrych wiadomości na ten temat. Jest tak jak pan mówi, dopiero od kwoty przekroczenia płacimy wyższy podatek. Tak było i tak także będzie, tylko że według nowych założeń. No właśnie, czy będzie? Bo tutaj Kuba słusznie podpowiada, że pytanie, czy Karol Nawrocki, czy prezydent RP w ogóle będzie skory do podpisania tej ustawy. To też pytanie, które mamy do państwa dzisiaj. Pytamy o to, jaki według państwa powinien być system podatkowy w Polsce. Czy zmiany zaproponowane wczoraj przez premiera Tuska i ministra finansów będą dla państwa korzystne? 22 44 044. Prosimy o telefony.
12: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
13: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
12: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
14: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 3 cieplej dzisiaj będzie niż wczoraj. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu także tutaj są zapowiadane. Na południowym zachodzie, także na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze. Lokalnie mogą być one z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 stopni w centrum, Warszawa i Łódź, do 31 stopni na przykład w Krakowie, czyli w Polsce południowej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Rządzący ogłaszają nowe progi podatkowe. Od 130 tysięcy 24% podatek. Powyżej 150 32%. Czy państwo skorzystają na tych zmianach? Albo jakie zmiany tutaj widzieliby państwo w systemie podatkowym? Jak to powinno wyglądać? 22 44 044. Telefonuje pan Roman z Tarnowskich Gór. Słuchamy.
15: Dzień dobry. Ja się wypowiem trochę inaczej niż się to. To jest podatek od dochodów osobistych i stawki, a nie całkowite podatki. Czytałem wczoraj jakiegoś ekonomisty, zapewne był lewicowy. No, takich poglądów może nie mam, ale stwierdził, że 80% tych, co zarabia powyżej tych 10 tysięcy złotych na miesiąc, to są pracownicy budżetowi, urzędnicy, pielęgniarki, lekarze i wymieniał tam mnóstwo innych
16: i stwierdził, że ci najmniej zarabiający, na przykład w sieciach handlowych, zakładach prywatnych, którzy pracują, wypracowują te pieniądze, żeby trafiły do budżetu, no to ci mogą o 10 tysiącach pomarzyć tylko. No i w zasadzie oni wydają całe swoje wynagrodzenie na życie, no i płacąc od tego zdecydowanie więcej jakby procentowo podatków, składek i tak dalej, więc może też nie tędy droga. Nie, że jestem lewicowy, tylko ten ekonomista dość to ładnie opowiedział, że to nie jest, trzeba sumę liczyć wszystkich podatków i procentowy udział podatków w wynagrodzeniu. No ci najmniej zarabiający płacą najwięcej w ten sposób.
0: A czy płacą najwięcej w sensie takim, oni wszyscy, a nie, bo tutaj mamy im mniejszy zarobek, tym mniejszy podatek. I tak było, tak, i tak będzie.
16: Procentowo, jeśli składka ZUS-u i tak dalej, on to wszystko tam wyliczał, że najmniej zarabiający minimalną krajową czy coś, to wychodziło, że oni płacą więcej. A ja uważam, że podatki powinny być jakby progresywne i tych stopni mogłoby być zdecydowanie więcej. Po prostu, żeby ludziom się chciało pracować.
0: Mogłoby tak być. Bardzo dziękuję. Pan Roman Starnowski-Gór, chociaż już słyszę głosy wśród księgowych. Jakbyśmy mieli 10 progów na przykład, co by się wtedy działo. Pani Aleksandra dzwoni z Krakowa. Bardzo dziękuję, że się pojawia głos kobiety w naszej dyskusji. Prosimy o więcej pań telefonujących. Pani Olu, słuchamy.
17: Dawno już nie dzwoniłam do was, ale jakoś dzisiaj nie mogłam spać i was posłuchałam. Krótko i węzłowato. Wszyscy Polacy bardzo chcą, żeby było dobrze w służbie zdrowia, żeby była dobra ochrona w szkolnictwie, żebyśmy mieli dobry stan wojska. Wszyscy mają pretensje, tylko nie chcą myśleć o tym, że to kosztuje, a żeby to kosztowało, było zabezpieczone, to niestety na to się trzeba złożyć. Tak funkcjonują na przykład podatki w Szwecji, gdzie jest całkiem przyzwoicie. Dziękuję.
0: Dziękujemy. To była pani Aleksandra z Krakowa. No i właśnie, kto się będzie zrzucał? Według założeń rządzących tutaj takie wielkie firmy mają za to zapłacić. Koszt to około 10 miliardów. Tyle mniej tych podatków zapłaci klasa średnia, bo to o nią jest bój, jak dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. A rachunek mają zapłacić wielkie korporacje i po prostu najbogatsi podatnicy. Pan Karol z Katowic, słuchamy.
18: Witam serdecznie, panie redaktorze. No, powiem szczerze, że takie mam mieszane uczucia, ponieważ wszystko można zarzucić, że jest prowadzone w ramach kampanii wyborczej, która nieuchronnie się zbliża i może za wcześnie zaczynamy już tą kampanię. I ja myślę, że wobec wielu niepowodzeń, jakie spotkały ostatnio ekipę rządzącą, używają teraz argumentu bardzo poważnego, na który społeczeństwo oczekiwało, czyli tak jakby trochę zmieniają ten próg podatkowy. Natomiast ja mam spojrzenie na to takie. Jest tak duża według mnie inflacja, że zarobek 10 tysięcy, ja wiem, że tam mówią, że w sklepach zarabiają mało, budżetówcy zarabiają co 10 tysięcy i tak dalej. Ale to są wszystko takie rozmowy o niczym. Fakty są faktami, że tak ostatnio wszystko drożeje, że zarobek 10 tysięcy to nie jest, no to jest zarobek no, kwotowo duży, ale w zderzeniu rodziny dwuosobowej z dwojgiem dzieci, poniesieniu wszystkich kosztów, to nie jest za dużo. A oni bardzo szybko wpadali w ten podatek większy.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic. Tutaj jedną rzecz, proszę państwa, musimy sprostować, bo nasz słuchacz wskazuje na, jeśli dobrze zrozumiałem, wysoką inflację. No, w tej chwili jest około 3%, jest w celu inflacyjnym. Albo jest w celu, albo niemal jest w celu. Także, proszę państwa, no nie. Ta wysoka inflacja, mieliśmy ją, ale ona już minęła. Nawet słyszymy ostatnio głosy o deflacji. Znaczy, jak spojrzymy na te ceny, na przykład o cenie masła nie tak dawno, o tej porze w programie dyskutowaliśmy, niektóre sieci na przykład za 2 zł sprzedają. No to tutaj mamy raczej tego rodzaju zjawiska. W tej chwili wysoka inflacja nie jest problemem w naszej gospodarce. Pan Mirek z Bydgoszczy, słuchamy.
19: Dzień dobry. Ja odnośnie podpisania pana prezydenta podpisu mogę się założyć z panem i z państwem, że pan prezydent nie podpisze. To nie jest prezydent, który wierzy w ten rząd, nigdy nie wierzy i on zresztą pokazuje, że nigdy nie będzie za panem Tuskiem, a pieniędzy na skąd wziąć? Przecież pan Tusk i jego rząd pieniędzy nie nadrukuje. Trzeba je zarobić. A podpisy, każdy podpis prezydenta jest negatywny i nigdy nie można jakichś pieniędzy zarobić, żeby coś przeszło, jakiś porządny, wie pan. No i dlatego mogę się założyć z panem nawet o czekoladę.
0: Także. Panie Mirku, bardzo. To umawiamy się, że jak będzie ten pierwszy program po decyzji prezydenta, to się zdzwaniamy tutaj o tej godzinie.
19: Nie ma sprawy. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
19: Miłego dnia. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Teraz Białystok i pan Stefan. Słuchamy.
20: Dzień dobry, witam wszystkich. No ja uważam generalnie, że ten ruch jest dobry, bo to była za duża różnica, 12, a 32 się wskakiwało, ale no jest dużo niesprawiedliwości w Polsce pod względem podatkowym, bo większość dobrze zarabiających lekarzy czy adwokatów, no to płaci tam 19 albo jeszcze mniej procent w stosunku do swoich zarobków. Jeszcze chciałbym poruszyć taką sprawę, bo tu bez przerwy słyszymy, że nauczyciele mało zarabiają, pielęgniarki mało zarabiają, inne grupy i się okazuje, że wchodzą w drugi próg podatkowy. No to jest trochę takie relatywne, że mało zarabiają. Ja uważam, że sporo zarabiają w tej chwili nauczyciele i pielęgniarki. Dziękuję. Mhm.
0: Pan Stefan z Białegostoku zabrał głos. Powoli już zbliżamy się do końca naszej dyskusji. Zostały nam 3 minuty i ten czas wykorzystamy razem z panem Pawłem z Płocka i za chwilę panem Oskarem. Najpierw pan Paweł, słuchamy.
21: Dzień dobry. Więc ja uważam, że ta propozycja, podkreślam, propozycja do jej wprowadzenia, to jeszcze trochę trzeba poczekać, o ile się zdarzy. Ona de facto obniża obciążenia dla grupy najwyżej zarabiających, tych, którzy wchodzili w drugi próg. Teraz ten próg będzie niższy, będą mniej płacić, dopiero od 150 tysięcy będą płacić dotychczasową stawkę 32%. Ja pomijam ten marginalny, tam ta darowizna, czy jak to znam, powiedzmy, wie pan, która nie jest podatkiem, a zwiększa o 1% ten datek. Natomiast ta propozycja w ogóle nie dotyczy ludzi zarabiających do 10 tysięcy złotych. Czy nam teraz, czy po tej zmianie do prawie 11 tysięcy złotych. W ogóle ich nie dotknie. Natomiast czy pan prezydent podpisze? Pan prezydent programowo szprychy wsadza w poczynania tego rządu i nawet jeśli to dla dużej grupy ludzi oznacza mniejsze obciążenie, nie podpisze, bo nie. Bo pan prezydent tak ma, nie używa logiki albo bardzo pokrętną logikę, za którą ja nie trafię. To tyle.
0: To był pan Paweł z Płocka. No, ja tutaj mimo wszystko widzę logikę w działaniach pana prezydenta w sytuacji, gdy nie podpisuje czegoś, co by przysporzyło głosów Koalicji Obywatelskiej. No właśnie dlatego nie podpisuję być może. Pan Oskar z Kielc, słuchamy.
22: Dzień dobry, witam. Znowu mało czasu zostało. Na szczęście pan Paweł powiedział już sporo tego, co ja chciałem powiedzieć. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza sprawa to, jak o tym usłyszałem, to sobie tak myślę, no mnie to przecież dotyczy, bo to mniej więcej są moje, że tak powiem, kwoty roczne. No ale i mówię, no dobra, no to trzeba się złożyć, no to trzeba się złożyć, że tak jakby się z tym pogodziłem. No ale potem sobie przypomnę, aha, ale przecież ja jestem na kontrakcie i mnie to w ogóle nie obejmie. Więc to jest ta kwestia, że to jest tylko dla osób na etacie i to też może niektórych wypchnąć z tych etatów po to, żeby omijać właśnie te progi. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to już tutaj też ktoś to tak zasygnalizował, że te podatki trzeba zmieniać i ja uważam, że te podatki powinny się zmieniać co roku. Tak jak się zmienia najniższa krajowa i średnia krajowa,
0: i
22: tak
0: znów też czarny progi sen, podatkowe czarny sen się księgowych zmieniać. Polskich.
22: No ale komputery tym się zajmują w głównej mierze już w dzisiejszej dobie, więc myślę, że księgowe jakoś nie no będą miały też pracę, także myślę, że to nie będzie nie będzie taki duży problem.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Oskar z Kielc. Dziękujemy wszystkim państwu za udział w dyskusji, za dzisiejszą dyskusję, za wszystkie państwa głosy. Teraz już pierwszy przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza, w której dzisiaj tekst dotyczący powołania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Plan zna niewielu, bo inaczej by nie wypalił. To jest tytuł artykułu. Tusk bierze na celownik Trybunał. Plan jest tajny, za to przekaz jasny. Skruszyć symbol czasów rządów PiSu i prawicową opowieść o nieskutecznej koalicji 15 października. Za kandydaturą Berka nie poszła spójna opowieść o roli, jaką ma odegrać w Trybunale. Publiczność nie wie, dlaczego to akurat byłemu ministrowi mają się udać porządki w TK, skoro inni sędziowie siedzą w korytarzach tej instytucji. Czeka go ta sama ścieżka, którą w tym roku ćwiczyli sędziowie rekomendowani przez parlamentarną większość. Koalicja 15 października rozprawę z Trybunałem rozpoczęła wiosną i zdecydowała o zapełnieniu wakatów w TK. Sejm wybrał 6 nowych sędziów, ale wtedy do gry wszedł prezydent Karol Nawrocki. Zbadał życiorysy, policzył, ile miejsc zwolniło się w Trybunale za jego kadencji. Wyszło, że 2 i na te miejsca wprowadził sędziów, którzy przeszli pomyślnie autorską weryfikację w Pałacu Prezydenckim. Tak to właśnie wyglądało. Tutaj przypominając ostatnie miesiące i lata. W KO panują bojowe nastroje. Politycy kibicują decyzji Tuska i mają własną opowieść o Macieju Berku, że nigdy nie był politykiem, potrafi zachować niezależność. Opisują go jako eksperta, znawcę prawa. Nie uważam go za polityka. Nie jest zdolny do politycznego myślenia. To przede wszystkim propaństwowiec, który doskonale zna mechanizmy, bo od lat pracuje na styku państwa i polityki. Mówi nam jeden z ważnych polityków Koalicji Obywatelskiej. W Gazecie Wyborczej dzisiaj także o konkurencji, która wyrosła, bo tak to możemy nazwać, Wołodymirowi Zełenskiemu. Były minister obrony Ukrainy przychodzi do opozycji. Mihajło Fedorow miesiąc po utracie stanowiska wystąpił z ostrą krytyką systemu władzy w Ukrainie i wezwał do przeprowadzenia wyborów, co opisuje Piotr Andrusieczko w ramach korespondencji z Kijowa. Fedorow opublikował swoje wideo oświadczenie wieczorem 18 sierpnia, dzień przed tym, jak Rada Najwyższa miała zatwierdzić nowego ministra obrony. Można uznać to za uderzenie na wyprzedzenie. 19 sierpnia szefem resortu został już Jewchenii Hamara. Ponad miesiąc wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o zmianie rządu. Niektórzy z monstrów poprzedniego rządu, tak to tutaj zostało nazwane w artykule, zachowali swoje stanowiska, ale nie Fedorow, który stał na czele resortu obrony. Fedorow, czytamy w innej części artykułu, chociaż przebywał na swoim stanowisku pół roku, zdobył reputację reformatora i osoby, która poprzez zmiany i rozwiązania technologiczne jest w stanie zapewnić przewagę w wojnie z Rosją. Temat wyborów tutaj wrócił do szerszej dyskusji wraz z wygraną Trumpa, bo Fedorow domaga się rozpisania wyborów. Trumpa, który w pierwszych miesiącach 25 roku kwestionował poparcie dla Zełenskiego ze strony Ukraińców. To spowodowało, że Zełenski też zmienił swoją retorykę i zaczął podkreślać, że wyborów się nie boi i jest na nie gotowy, ale na pierwszym miejscu pozostaje kwestia bezpieczeństwa. Będzie zawieszenie broni, będą wybory. Tutaj Fedorow zdaje się, że proponuje, mimo trwającej wojny, zorganizowanie głosowania. Teraz rzut oka na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Fiskus tnie pracownicze benefity. Firma, która funduje personelowi jedzenie i upominki, musi dzielić wydatki, bo skarbówka twierdzi, że tylko część z nich można rozliczyć w podatkowych kosztach. Miód udostępniony pracownikom w firmowej kuchni jest kosztem uzyskania przychodów, ale przekazany choremu pracownikowi już nie. Do kosztów zaliczamy kwiaty doniczkowe dla nowego personelu, ale nie kwiaty cięte wręczane pracowniczkom z okazji Dnia Kobiet. Tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki. Fiskus każe przedsiębiorcom dzielić wydatki pracowników pracowników. To kontrowersyjne stanowisko i sprawi firmom wiele problemów. Nie chciałbym być w skórze księgowego, który głowi się nad każdym słoikiem miodu i kwiatkiem, mówi Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w jednej z kancelarii, który wypowiada się na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Będziemy na Węgrzech po godzinie 6 już po informacjach, dlatego że mija 100 dni rządu Pétera Mogiora. O tym właśnie po informacjach.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zakończył się zmasowany atak Rosjan w zachodniej Ukrainie. Alerty dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Mniej zapłaci klasa średnia, więcej najbogatsi. Rząd przedstawił propozycję zmian podatkowych i liczy na podpis prezydenta. Po wycieku danych milionów osób kolejki do zastrzeżenia numeru PESEL ustawiają się w urzędach, a można to zrobić nie wychodząc z domu. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, nasze wojsko poderwało w nocy myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że monitoruje sytuację i że działania mają charakter prewencyjny. Alert przed kilkunastoma minutami został odwołany. Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę, także Kijów, gdzie zginęło 5 osób, a ponad 290 zostało rannych. Minister finansów Andrzej Domański ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę w sprawie zmian podatkowych. Jak ocenił wieczorem w TVN24, dobrą dla podatników i odpowiedzialną fiskalnie. Ta ustawa daje prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków, stwierdził Domański. Zgodnie z zaprezentowanymi zmianami w systemie podatkowym, mniej ma płacić klasa średnia, za to więcej najbogatsi i wielkie korporacje, mówi minister Domański.
2: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują, w związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
1: Propozycja rządu zakłada, że do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywać stawka 12%, między 130 a 150 tysięcy pojawi się 24%, a 32% zacznie obowiązywać powyżej 150 tysięcy. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku i obejmą 3,5 miliona osób. Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu, żeby zasiliły one budżet państwa, poinformował w TVP Info minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak podkreślił, mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zyskami wynikającymi z sytuacji w cieśninie Ormuz, ze spekulacją na rynku paliw, której beneficjentami są właśnie koncerny. Ustawa w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych pod koniec lipca została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące osób w całym kraju zgłaszają się do urzędów, by zastrzec swój numer PESEL. Kolejki są na tyle duże, że niektóre urzędy, na przykład w Warszawie, wydłużyły godziny przyjmowania interesantów. To konsekwencja zeszłotygodniowego wycieku danych z firmy MyDoktor, który może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków. Do zastrzegania numeru PESEL namawia rząd. Jednak, jak mówił w TOK FM dyrektor generalny Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, o takich środkach bezpieczeństwa warto pamiętać na co dzień, a najłatwiej i najszybciej można zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL powinno być takim naszym prywatnym, osobistym standardem bezpieczeństwa, ponieważ nie ma to wpływu na większość takich codziennych spraw. W przypadku, gdybyśmy chcieli na przykład wypłacić większą gotówkę w banku, dokonać jakiejś transakcji i aktu notarialnego, możemy w prosty sposób zmienić zastrzeżenie PESEL i też w aplikacji

0: i opieki.
1: Placówka prowadzi w tej chwili rekrutację, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Rekordowa liczba ponad 100 tysięcy osób odwiedziła od początku lata plażę w Trieście. Jedyną w Europie, na której kobiety i mężczyźni oddzielani są murem. Zgodnie z tradycją, jaka obowiązywała z chwilą jej inauguracji na początku XX wieku, mężczyźni i kobiety korzystają z plaży osobno, a oddziela ich biały mur długości 74 metrów i przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. W Trieście podkreśla się, że to nie tylko kwestia tradycji, ale również element definiujący tożsamość miasta, a mieszkańcy nie chcą zburzenia muru, bo miejsce to uważają za kultowe. O 6.20 kolejne informacje w TOK FM, a teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Od 19 stopni na wybrzeżu do około 24 stopni w centrum pokażą dzisiaj maksymalnie termometry, ale najcieplej będzie na południu kraju, tam nawet 31 stopni. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. Przewidywane są także przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie może zagrzmieć.
2: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 6 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika i ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mamy 100 dni rządu Petera Motiora. Co się udało w tym czasie?
5: To, no, można wyliczać bardzo dużo, bo poczynając od rozmontowania systemu władzy i patronatów także tej władzy obecnych przez 16 lat rządów Viktora Orbana, odbudowę relacji z Unią Europejską, przywrócenie, taki reset demokratyczny, można powiedzieć, nawet nie przywrócenie, no ale reset, jeśli chodzi o praworządność, wprowadzenie też do systemu władzy na Węgrzech no, szeregu profesjonalistów, a nie takich no, kacyków zależnych od wyłącznie od woli politycznej, odbudowa wolnych mediów, czy też po prostu likwidacja systemu propagandy finansowanej przez podatników. No, po też zmiany, które dotyczą pewnego rodzaju stylu uprawiania polityki, bo mamy tutaj do czynienia z systemem, czy z takim momentem rewolucyjnym, to trzeba użyć tutaj mocnych słów, a zarazem rząd Petera Madziara utrzymuje póki co w ryzach pewnego rodzaju umiar i stabilność polityczną, która zazwyczaj takich momentów rewolucyjnych nie cechuje. No to są pewnego rodzaju osiągnięcia, duże osiągnięcia, na których chyba skupia się większość komentatorów i wydaje mi się, że trzeba to rzeczywiście docenić.
4: A co tutaj rządzący na Węgrzech robią takiego, co by się nie przebijało do naszej świadomości tutaj w Polsce o Węgrzech, o tamtejszych władzach? Na co pan zwrócił uwagę, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś takie nieoczywiste rzeczy? Bo oni to mieli na sztandarach, to znaczy te zmiany, rozliczenia, odsunięcie od władzy poprzedników, odwrócenie tego monowładztwa. A coś ponad to?
5: No tutaj przeszedłbym do takich punktów krytycznych. My sami też w artykule redakcyjnym naszej koleżanki Lucy Solters piszemy o pewnego rodzaju modelu, no, takiego soft populizmu, który uprawia Peter Madziar. Jeśli chodzi o komunikację społeczną, no jest geniuszem. Można powiedzieć, że Donald Tusk może mu pozazdrościć, ale co kryje się w sensie budowy instytucji, tworzenia nowych struktur, także przygotowania reform, to jeszcze nie wiemy. Nie mówię, że te reformy nie są przygotowywane, ale przez te 100 dni rządów nie poznaliśmy na przykład planów reform, które w ciągu kolejnych 10 dni powinny zostać przedstawione zarówno opinii publicznej, jak i komisji.

0: Komisji Europejskiej, by odblokowane już pieniądze...
1: Przepraszam, taka była zapowiedź, że to miało być 10 dni?
0: Nie, do końca, mówię o tym, że do końca sierpnia Komisja Europejska wymaga przedstawienia planu reform, w tym też reform gospodarczych, by pieniądze rzeczywiście popłynęły nad Dunaj, popłynęły do Budapesztu, bo co prawda jest to kwota niebagatelna, ponad 16 miliardów euro, która decyzją administracyjną już została odblokowana, to znaczy nie ma tych blokad, które były związane z systemem praworządności. Niemniej wymagane są reformy i komisja patrzy na to, czy rząd Petera Madziara przedstawi takie reformy, które zagwarantują stabilność polityczną, ale też gospodarczą. Nie tylko chodzi o praworządność, ale także o wyniki gospodarcze. I na to na razie nie widzimy jakiejś szczególnej recepty.
2: Mimo, że Mogior ma łatwiej, bo Tusk w Polsce nie mógł przeforsować ustaw na przykład przywracających praworządność, musiał jakoś taką okrężną drogą próbować to robić, żeby zadowolić Komisję Europejską, a tutaj szef rządu węgierskiego ma konstytucyjną większość.
0: No ale trzeba popatrzeć, że sytuacja jest dokładnie odwrotna, jeśli chodzi o gospodarkę, bo zarówno paraliż, jeśli chodzi o praworządność na Węgrzech, ma na Węgrzech taką powody strukturalne, to jest dużo, dużo głębszy problem niż ten, który miał miejsce w Polsce, który był związany z konkretną opcją polityczną i kilkoma ustawami, kilkoma problemami, które dało się policzyć na palcach jednej ręki. Na Węgrzech mamy do czynienia z systemem strukturalnym, a gospodarczo mamy do czynienia z zapaścią. I ten problem zapaści gospodarczej, braku jeszcze reform, które uzdrowiłyby gospodarkę w takim systemowym sensie, no może być piętą achillesową kolejnych miesięcy rządów Petera Madziara, a zwracam uwagę właśnie na ten koniec sierpnia, bo jakiekolwiek reformy nie zostaną zaprezentowane, no one będą przedmiotem bardzo uważnej analizy, na pewno ze strony ekspertów analizy międzynarodowej, ale też będą bardzo potencjalnie negatywnie odbierane przez, czy mogą być negatywnie odebrane przez opinię społeczną, jeżeli będą się wiązały z zaciskaniem pasa na przykład.
2: Jak idą rozliczenia na Węgrzech?
0: No mamy do czynienia z pewnego rodzaju bezprecedensową sytuacją w historii, nowożytnej historii Węgier, w której archiwa policji politycznej, także czasów komunistycznych, ale także archiwa rządowe, które dotyczą działalności ostatnich lat rządów, będą ujawnione i przed Świętem Narodowym jesienią mają być pierwsze efekty pewnego rodzaju, trzeba powiedzieć, lustracji, której Węgrzy nigdy nie przeprowadzili jako procesu oczyszczenia instytucji państwa z zależności takich politycznych, jeszcze wcześniejszych, komunistycznych w swoim państwie. No, w szczególności chodzi tutaj o sterowanie policją, sterowanie służbami specjalnymi przez byłego premiera Viktora Orbana. No i te rozliczenia będą przedmiotem na pewno gorącego okresu także dla opinii publicznej, pewnego teatru politycznego, który się z tym wiąże, no już właśnie po tym momencie ogłoszenia reform. A z deadline tutaj to będzie jesień i rocznica rewolucji 58 roku.
2: A mówimy o takich historycznych kwestiach, czy też o wpływie dawnych powiązań na dzisiejsze życie publiczne?
0: Mówimy absolutnie o sytuacji, która ma przenosi się na dzisiejszą rzeczywistość.
2: Znaczy, ujawnienie tych informacji ma wytłumaczyć nam, jak to było, że władza na Węgrzech takie miała związki silne z Moskwą?
0: Chodzi zarówno o powiązania z Moskwą, jak i system oligarchizacji państwa, który zbudował, czy i który utrzymał, trzeba powiedzieć, i nie tylko zbudował, ale rozbudował Viktor Orban, bo jest to gangrena, która toczyła węgierskie państwo jeszcze przed Viktorem Orbanem, ale żadna władza się za ten temat nie zabierała. Było to pewnego rodzaju domyślane i praktykowane używanie służb i systemu władzy policyjnej, także przez poprzedników Viktora Orbana. No i teraz Peter Madziar chce unowocześnić państwo, chce zdemokratyzować kontrolę publiczną nad systemem właśnie bezpieczeństwa państwa poprzez między innymi odtajnienie archiwów i rozliczenie przede wszystkim, tak jak pan pytał, tych związków, które mają doczesną, bieżące wpływy. Sama zapowiedź już oczywiście pomagała Peterowi Madziarowi w osłabieniu systemu tego i patronatu i kontroli nieformalnej nad państwem przez takie sieci powiązań. Natomiast efekty zobaczymy, takiego procesu nie da się przeprowadzić w 200 dni, a pod koniec października powinniśmy poznać pierwsze efekty. Szef kancelarii premiera jest odpowiedzialny za wprowadzenie zarówno ustawy, jak i systemu tego rodzaju nie tyle rozliczeń, co ujawnienia, odtajnienia tego procesu. No i zobaczymy, jak on pójdzie, bo rzeczywiście może pójść na dwoje babka wróżyła ten proces. Nigdy nie jest łatwy i nigdy nie jest taki gwarantujący pozytywne efekty w żadnym z państw, które taki proces rozpoczynały.
2: Została nam minuta rozmowy. Jeszcze chciałem, żeby pan powiedział, w jaki sposób na życie zwykłych Węgrów przełożyły się te zmiany i te rządy, już zostawiając politykę, rozliczenia, po prostu, co tam się stało dla podatnika.
0: Dla podatnika jeszcze się niewiele wydarzyło i na to zwracam uwagę właśnie z tym terminem końca sierpnia, bo dopiero te zmiany mają być wtedy zapowiedziane, opowiedziane i przedstawione. I Węgrzy mimo wszystko, trzeba powiedzieć, obecnie celebrują cały czas moment. Jest atmosfera święta i rewolucji, ale kończą się wakacje, kończy się pewnego rodzaju ta fiesta i na pewno wszyscy będą patrzyli na to, jak to przekłada się na perspektywy, jeśli chodzi o ich portfele, zarobki. Na pewno pomogła ta zmiana, jeśli chodzi o atmosferę, która się niewątpliwie poprawiła, i relacje, takie ludzkie i społeczne relacje, które na Węgrzech rzeczywiście, trzeba powiedzieć, są przywracane do normalności, nawet więcej niż do normalności, do takiej życzliwości międzyludzkiej. To jest też wielka zasługa Petera Madziara, że potrafi utrzymać ton, który buduje solidarność społeczną.
2: Bardzo dziękuję. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Wysehrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Już za kilka minut po informacjach o 6.20 wrócimy do zmian w progach podatkowych.
3: Autopromocja. Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
4: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. To propozycja, która odciąży klasę średnią. Tak premier i minister finansów mówią o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent, a zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku i obejmą 3,5 miliona osób. Wzrosły maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 7 zł 30 groszy, a oleju napędowego 7 zł 52 grosze. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Po tym jak z firmy MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale także zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta dobrze z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
15: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis. Serwis nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu. Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: A ja dodam, że w ćwierćfinale na Świątek czeka już dobra znajoma z finału z Toronto, kazaszka Jelena Rybakina. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze fazy play-off. Szkoci 3-0 pokonali Lask Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze spisał się Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabah Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to Celje bez kontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogby rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś Monaco o 20 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym meczu z tych dwóch decydujących o awansie do Ligi Konferencji. Ale więcej o tym spotkaniu powiemy w informacjach sportowych za godzinę. Teraz czas na pogodę.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 w centrum, do 31 stopni na południu kraju.
16: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest pierwszy program Tok FM. 24 minuty po 6. Jest z nami profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
2: Rząd ogłosił zmiany w progach podatkowych. Wreszcie ogłosił te zmiany, ogłosił wyczekiwane zmiany. Jakby to pani określiła?
17: Ja bym powiedziała, że wreszcie i że wyczekiwane, natomiast nie jestem pewna, czy w pełni satysfakcjonujące, bo o to jest bardzo trudno. No, do historii przeszła wypowiedź geniusza fizyki Alberta Einsteina, który ocenił, że najtrudniejszą rzeczą na świecie jest podatek dochodowy. Tak wypowiedział się w rozmowie ze swoim przyjacielem i doradcą swoim finansowym. I później w eseju na temat kapitalizmu i socjalizmu stwierdził, że choć podatki, finanse publiczne i podatki mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, to jednak struktury biurokratyczne bywają absurdalnie zagmatwane. I my z polskim systemem podatkowym wpisujemy się absolutnie w to absurdalne zagmatwanie. Ja podzielam opinię często u państwa goszczącego pana Piotra Kuczyńskiego, który uważa, że system podatkowy w Polsce jest do resetu, czyli po prostu on wymaga całkowitej przebudowy, przywrócenia jakiejkolwiek logiki i transparentności, chociażby na wzór tego, jaki jest w krajach skandynawskich. Skandynawowie płacą wysokie podatki, ale równocześnie mają pełną przejrzystość co do nie tylko zasad podatkowych, ale także co do wydatkowania pieniędzy pozyskiwanych w drodze wydatków. To ma kluczowe
2: Pani profesor,
17: znaczenie.
2: Tutaj się zatrzymajmy na chwilę. Jak to się ma do progów podatkowych? Czy to nam skomplikowało system, że jest pojawia się jeden nowy próg, że teraz nie tylko jeden i drugi, ale jeden, drugi, trzeci? O to pani chodzi?
17: Nie, to te progi akurat nie są tutaj sprawą kluczową, ale ten dodatkowy próg, który został wprowadzony, niewątpliwie jest potrzebny, bo ta rozpiętość między 20-punktowa, między podatkiem 12-procentowym a 32-procentowym, do jakiej doszło pod wpływem kolejnych zmian, była po prostu za duża i ktoś, niewielkie czasami miał przyrost wynagrodzenia, raptem wpadał z opodatkowania 12-procentowego w 32-procentowy, co bywało szokiem dla niektórych podatników. Więc ja chciałam powiedzieć, że w niektórych krajach tych progów podatkowych jest znacznie więcej. Na przykład w Japonii jest 7 progów podatkowych, od 5% do 45%. A u nas też wcześniej był dodatkowy próg 40-procentowy, więc to nie w progach jest problem. Progi zwiększają szanse na bardziej sprawiedliwy system. Natomiast problem jest w takim patchworkowym systemie. Po prostu każda kolejna władza coś tam dopisuje, zmienia w systemie podatkowym i tworzy się coś w rodzaju źle zszytego
2: Pani
17: patchworku.
2: Pani profesor, ale to jest tak samo i z podatkami, i z ochroną zdrowia, takie poklejone, połatane to wszystko u nas jest trochę.
17: No połatane niestety. I przecieka. A im więcej tego łatania, tych zmian, tym łatwiej w tym gąszczu się ukryć, tym łatwiej o manipulację. I do tego niestety dochodzi. Tak zwana optymalizacja podatkowa kwitnie, czyli przechodzenie od jednych rozwiązań do drugich przez podatników, wybór różnych rozwiązań po to, żeby unikać płacenia wyższego podatku, co jest zrozumiałe i oczywiste. Ludzie będą szukać takich rozwiązań. W tych obecnych rozwiązaniach które jeszcze raz podkreślam, ten wprowadzenie dodatkowego progu moim zdaniem jest słuszne, chociaż to jest operacja no, bardzo delikatna, wręcz kosmetyczna, bo ze 120 tysięcy do 130 tysięcy i tutaj i potem 150 tysięcy. I tutaj chyba najbardziej dotknie to ryczałtowców, bo tam ten poziom przychodów dopuszczalnych do stosowania ryczałtu się obniżył, co z drugiej strony też można zrozumieć, ponieważ ryczałt był z definicji przewidziany dla małych, maleńkich biznesów, a tymczasem poprzez ten duży poziom dopuszczalności stał się dobrą odskocznią dla wielu, wielu instytucji i podmiotów. Ale w ryczałcie... Mhm.
1: Tutaj z 2 milionów do zaledwie 250 tysięcy euro, jeśli chodzi o ryczałt. To jest no to właśnie, drastyczna jest zmiana. Tak, drastyczna. Tego jeszcze wrócimy w pierwszym programie gospodarczym
17: za chwilę. Ale generalnie ryczałt wymaga zmiany, ponieważ tam mamy chyba 7 poziomów. Inny podatek dla medyków, inny dla informatyków 12%, jeszcze inny dla handlu i tak dalej. Mhm. Więc jest ogólny galimatias, a państwa słuchacze dzisiaj to podkreślali. Ktoś powiedział, że współczuje księgowej, która ma rozstrzygnąć, jakie kwiaty dla opodatkować i jak opodatkować, którą czy zaliczyć w koszty, czy nie zaliczyć. No, jakieś absurdy, to co Einstein określił jako strukturę absurdalnie zagmatwaną, z którą sam sobie jako geniusz nie mógł poradzić, to w pełni dotyczy systemu polskiego. Teraz podkreślam, to jest system, który no, do kosza w gruncie rzeczy.
1: To jeszcze powiedzmy o tym. Pani profesor patrzy bardzo szeroko w ogóle na system podatkowy tutaj. Tutaj patrząc właśnie tak szeroko na możliwości zmian, jakie ma rząd, no to już sobie wyobrażam, co by było, gdyby na poważnie za podatki się zabrali i już sobie wyobrażam rolę prezydenta, który by mógł wszystko zawetować, więc może z tego wynika tak niewielki zakres tej ingerencji, czyli po prostu progi podatkowe. Ale w
17: jest
1: zupełnie na koniec.
17: To jest delikatna ingerencja na zasadzie tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Mm-hmm. Więc
1: tak. Pani profesor,
17: w tych warunkach.
1: Na ile tutaj społeczeństwo się wzbogaci na tym i czy się wzbogaci? Czy ta klasa średnia u nas jest na tyle znacząca w społeczeństwie, żebyśmy mogli uznać, że rząd coś zrobił dla nas mądrego?
17: Klasa średnia to jest najbardziej rynkowo istotna i znacząca klasa, kreująca popyt w szerokim zakresie i tak dalej, ale niestety na całym świecie występuje taki niedobry proces kurczenia się klasy średniej, czyli rośnie udział tych najbogatszych, milionerów, miliarderów, multimiliarderów, a zmniejsza się i rośnie liczba ubogich, a kurczy się klasa średnia. I w Polsce też ten proces nastąpił. Klasa średnia ucierpiała bardzo. Teraz nie mamy co prawda inflacji. Inflacja jest w granicach, mniej więcej w granicach normy, ale jednak była inflacja, która pożarła znaczną część dochodów klasy średniej i stąd ten nowy próg podatkowy korzystniejszy dla klasy średniej właśnie, tej, która zarabia właśnie ponad te do dzisiaj, do tego roku 120 tysięcy. Ale to jest ważne moim zdaniem. To jest ważne, bo kurczenie się klasy średniej źle służy społeczeństwu, demokracji, rynkowi i gospodarce.
1: Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Szkoły Głównej Handlowej, była razem z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
17: Dziękuję bardzo.
1: Przed nami teraz pierwszy program gospodarczy.
18: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Ryczałtowcy mają problem. O tym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza. Reforma, o której przed chwilą rozmawialiśmy, zacznie być odczuwalna przy zarobkach od 11 900 zł brutto miesięcznie. Dlaczego korzyść pojawia się dopiero przy niespełna 12 tysiącach, skoro 120 tysięcy rocznie to jest 10 tysięcy na rękę miesięcznie? Wynika to z faktu, że podatek obliczany od dochodu jest obliczany od dochodu dopiero po odjęciu składek ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu. Przy pensji 12 tysięcy to 21 zł zysku miesięcznie. 13 tysięcy około 177 zł. 14 246 zł zysku miesięcznie. Maksymalny zysk to 300 zł miesięcznie, czyli 3600 rocznie. Osiąga go każdy zarabiający około 14 800 zł. I tutaj właśnie o tej najbardziej bolesnej zmianie, która dotyczy ryczałtu. Rząd planuje drastycznie obciąć limit przychodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu z 2 milionów do zaledwie 250 tysięcy euro. Chcemy przywrócić próg równowartości 250 tysięcy. Często osoby, które mają bardzo podobne dochody, płacą zupełnie różne podatki w zależności od wybranej formy rozliczenia. System musi być bardziej sprawiedliwy, zapowiada premier. Rząd PiS-u poszedł na rękę przedsiębiorcom i w 2021 roku podwyższył limit przychodów, który pozwala korzystać z tej preferencyjnej formy rozliczania podatków. Teraz rząd, jak słyszymy, jak widzimy, chce to zmienić, odwrócić. Zbiornikowce coraz cenniejsze. Przeczytamy o nich dzisiaj w Rzeczpospolitej. Drożeje nie tylko ropa, ale i wynajem tankowców. Nie wszyscy armatorzy chcą ryzykować aktywa, na których zarabiają jak nigdy dotąd. Armatorzy mający tankowce notują rekordowe zyski. Spółka Abu Dhabi National Oil Company Logistics and Services zamknęła pierwszą połowę roku z niespełna 180% wzrostem zysku netto do 1 170 000 000 dolarów. To jest tutaj jeden z przykładów i dokładne wyliczenia dotyczące tego, jakim biznesem jest dzisiaj posiadanie tankowców. E-sklepy muszą wyjść za granicę. Polski e-commerce nadal szybko rośnie, a Polacy zdecydowaną większość pieniędzy wydają w krajowych sklepach internetowych. Konkurowanie ceną z chińskimi platformami natomiast jest dla większości polskich firm ślepą uliczką. Nie wygramy kosztami produkcji, ale możemy wygrać produktem, marką i specjalizacją, także lepszym zrozumieniem europejskiego konsumenta, lepszym modelem biznesowym. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Pieniądze na oświatę. Luka narasta. Samorządy powinny otrzymać z budżetu centralnego na finansowanie zadań oświatowych przynajmniej tyle, ile wynoszą ich wydatki na bieżące zadanie oświatowe, a dostają tylko od 20 do 50%. Alarmuje Związek Powiatów Polskich.
18: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
19: Autopromocja.
20: Został popełniony błąd medyczny, a my decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? Co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty, dzisiaj po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
23: Marian, o czym myślisz?
24: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
23: O mega okazjach w Media Expert.
24: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
25: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
21: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
26: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
27: Jeszcze nie śpisz?
28: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
27: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
28: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
29: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę nasze wojsko poderwało w nocy myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniało, że monitoruje sytuację i że działania mają charakter prewencyjny. Alert został już odwołany. Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę, także Kijów, gdzie zginęło 5 osób. Do końca sierpnia szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Braki lekarzy specjalistów uniemożliwiają zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno przyjęcia w trybie planowym, jak i nagłym. Placówka prowadzi obecnie rekrutację, aby uzupełnić kadry i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Do sprawy wrócimy w informacjach o 7. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokuratura. Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Szósty festiwal filmowy Wajda na nowo rozpoczyna się dziś w Suwałkach. Impreza, która promuje twórczość Andrzeja Wajdy, ale także osiągnięcia polskiej kinematografii, potrwa 4 dni.
32: Zawsze staramy się, żeby było pięknie, tak jak to przekazał mentor, czyli Andrzej Wajda, patron festiwalu, ale w tym roku na bogato. Alan Starski, Janusz Gajos, Wojciech Marczewski, Robert Więckiewicz, Anna Seniuk, Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Magdalena Zawadzka, Olgierd Łukaszewicz, Joanna Szczepkowska, Michał Kwieciński i tak dalej, i tak dalej.
13: Wymieniał w kulturze osobistej dyrektor programowy festiwalu Łukasz Maciejewski, a w programie także debaty Dziedzictwo Andrzeja Wajdy, Wajda w Teatrze Telewizji i Wajda Obywatel. Ostatniego dnia podczas gali finałowej festiwalu zostaną wręczone nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. Dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu kraju.
31: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty. Taką wiadomość otrzymali mieszkańcy wschodniej części Polski. I teraz już będziemy sprawdzali u źródła, czyli w Ukrainie, co się działo w ciągu minionej nocy. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Ukrainie, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Z jakiego rodzaju atakiem mieliśmy do czynienia?
2: No to znowu był atak rakietami balistycznymi przede wszystkim. Gdzieś tuż przed północą czasu ukraińskiego, czyli 23 mniej więcej w Polsce, zaczęły do nas docierać informacje o tym, że jednak do tego ataku dojdzie. To w ogóle był taki dziwny tydzień przed nami, dlatego że codziennie dostawaliśmy komunikaty, że jest zagrożenie masowym ostrzałem kraju, że Rosjanie przygotowali około 100 rakiet, że przygotowali drony, że samoloty, bombowce są w gotowości do ataku. Najpierw informowała strona ukraińska, później informowali o tym Amerykanie, więc my trochę zaczęliśmy tracić czujność, bo tych informacji o planowanym ataku było codziennie bardzo dużo, ale do tych ataków nie dochodziło, aż wczoraj, właśnie kilka minut przed północą, nagle włączyły się syreny alarmowe. Jeszcze nie mieliśmy takiej informacji, że to już właśnie zaczyna się ten atak. I jak tylko przestały one wyć, a syreny alarmowe wyją około 3 minut, informujące o tym, że nadlatują rakiety, jak tylko skończyły wyć, to od razu zaczęły się wybuchy, więc praktycznie nie było nawet czasu na to, żeby zejść do schronu. I to właśnie przyleciały rakiety balistyczne, przyleciały rakiety Cyrkon, potężne wybuchy w centrum miasta, potężne wybuchy na zachodzie miasta. Wiedzieliśmy od razu niemal, że jedna z rakiet uderzyła w szpital dziecięcy, jedna w blok mieszkalny, inne w kilka innych dzielnic, więc potem kolejne informacje o tym, że samoloty startują, że drony nadlatują i już wiedzieliśmy, że to będzie ciężka noc.
1: Czy są ofiary tego ataku rosyjskiego?
2: Rośnie niestety liczba ofiar. Już zdaje się, że teraz wydobyto ciało kolejnej osoby, czyli to już 6 osób nie żyje, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Także w nocy docierały do nas informacje o tym, że duża grupa ludzi nie jest w stanie wyjść ze schronu, bo ukryli się w lokalnej szkole. I niestety wejścia do tego schronu, bo schron zazwyczaj powinien mieć według standardów 2 wejścia co najmniej, zostały zasypane i ludzie zostali uwięzieni. W tym stronie, więc niestety rośnie, tak, ten tragiczny bilans. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Miejmy nadzieję, że już nie wzrośnie. Zawsze ta nadzieja, prawda, jest.
1: Gdzie są zniszczenia? Bo mówimy o zaatakowanej zachodniej Ukrainie.
2: Tak, tu jeszcze informacje się nie doprecyzowały, jeśli chodzi o atak na zachodnią Ukrainę.
1: Pan wspominał wcześniej o tym, co w Kijowie, o skutkach ataków w Kijowie, prawda? A tutaj tak, właśnie ta zachodnia Ukraina jeszcze.
2: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie widziałem takich komunikatów o ataku na zachodnią Ukrainę jeszcze. Na razie sprawdzałem Kijów, dlatego że tutaj po prostu mieszkam, więc to mnie bardzo dotyczy. Nie wiem, naprawdę nie wiem jeszcze, co.
1: A pańska perspektywa, tak jak pan z punktu widzenia miejsca, gdzie pan mieszka, słyszał pan wybuchy, widział pan coś? Jakie są doświadczenia osoby, która tam w Kijowie jest w trakcie ataku?
2: Tak, słyszałem. Nie zdążyłem jeszcze usnąć, dopiero zasypiałem, kiedy zaczęły się pierwsze wybuchy. jak już dostałem ten komunikat właśnie z kanałów monitorujących, że doszło do, że lecą w naszym kierunku rakiety balistyczne, to już wiedziałem, że to będzie grzmot i huk. I rzeczywiście właśnie około północy, dwie minuty może po północy, zacząłem słyszeć pierwsze przyloty, to była dosłownie jedna rakieta za drugą, taka seria potężnych wybuchów. Najprawdopodobniej spadły też rakiety, które miały w sobie ładunki kasetowe, bo to jest bardzo charakterystyczne. Wiedzą Państwo, my już tutaj w Ukrainie naprawdę po dźwięku wybuchu jesteśmy w stanie poznać, jaka rakieta przyleciała i jaki miała w sobie ładunek. Na froncie jesteśmy w stanie rozpoznać artylerię, jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest wystrzał z armaty, czy to jest właśnie przylot i tak dalej. Więc tych wybuchów tutaj było bardzo dużo i w ciągu dosłownie pierwszych 10 minut przyleciało 15 rakiet balistycznych i później każda kolejna minuta to była kolejna rakieta, więc w pierwsze 15 minut tego ataku przyleciało około ponad 20 rakiet balistycznych i już wtedy dostawaliśmy komunikaty, że startują kolejne samoloty, bombowce, które mogą dotrzeć mniej więcej za 3-4 godziny, więc to dla większości mieszkańców Kijowa oznacza nieprzespaną noc w metrze, w schronie, w strachu, czy dożyjemy do rana.
1: Tutaj jeszcze dla Państwa informacje, którzy nie znają się, to tak jak ja na przykład jestem laikiem i tutaj warto to wyjaśnić, że rakieta balistyczna to jest ta o napędzie rakietowym, która wznosi się w powietrze, później siłą grawitacji trafia w określony cel. Zgadza się wszystko?
2: Rakieta balistyczna to jest jakby różnica pomiędzy rakietami balistycznymi, a na przykład rakietami manewrującymi polega na tym, że rakiety balistyczne są wystrzeliwane z ziemi i one poruszają się trajektorią takiej paraboli. Więc nie są w stanie zmienić swojego kursu podczas tego lotu, a rakiety manewrujące, jak sama nazwa mówi, wystrzeliwane między innymi z samolotów, z bombowców różnego rodzaju, są w stanie ten kurs nawigować podczas swojego lotu i mają inną ścieżkę poruszania się. Mamy jeszcze rakiety Kinjal, hipersoniczne. Ich ostatnio Rosja używa rzadko. To są takie też bardzo specyficzne rakiety, które właśnie po tym kursie balistycznym unoszą się bardzo wysoko na niebo, do stratosfery aż. Więc są ciężkie do przechwycenia przez systemy obrony przeciwlotniczej i później z ogromną, gigantyczną właśnie prędkością spadają na określony cel i jak tylet wbijają się w to, w co mają uderzyć, bo zresztą Kinjal to właśnie jest sztylet.
1: Byliśmy dzisiaj umówieni na trochę inny temat rozmowy, ale pozwoli pan, że na koniec zahaczymy o ten temat, bo tutaj nakreśliliśmy niezwykle trudną sytuację, w której cały czas tkwi Ukraina. Ataki, strach, alarmy. Czy pan sobie wyobraża wybory w tym wszystkim?
2: Nie wyobrażam sobie absolutnie wyborów w tym wszystkim. I myślę, że wiele osób sobie nie wyobraża. Nie wyobrażają sobie żołnierze na froncie, bo to po prostu jest bardzo dużo pytań, tak? Jak mieliby głosować żołnierze, którzy są dzisiaj na pozycjach i spędzają w nich na przykład 3 miesiące, czy nawet są takie przypadki, że żołnierze nie schodzą z pozycji przez pół roku, nie widzą normalnego świata, ciągle są w okopach. Nie dlatego, że ktoś ich bardzo chce zmęczyć i znęca się nad nimi, tylko dlatego, że nie ma możliwości wyjazdu z tych pozycji i poruszanie się jest dużo bardziej niebezpieczne niż zostanie na miejscu i otrzymywanie na przykład pożywienia dostarczanego dronami. Więc nie wiem, czy karta do głosowania też miałaby być została do okopów dronem.
1: Ale to nie tylko ci żołnierze w okopach, bo to na przykład mieszkańcy, nie wiem, w Doniecka. Przecież tam są też Ukraińcy, którzy mają prawo wyborcze, prawda?
2: Doniecka, Melitopola, Mariupola, prawego brzegu Chersonia. No nie wiemy, jak miałoby wyglądać głosowanie na terenach okupowanych, bo to... zgodnie z prawem międzynarodowym to są wciąż tereny Ukrainy, więc ludzie tam mieszkający też powinni głosować.
1: Poza tym Rosja mogłaby sparaliżować te wybory, prowadząc ataki. To jak pan patrzy w takim razie na apel Michała Fedorowa, byłego szefa resortu obrony, który wyrósł na konkurencję dla Załęskiego? Trzeba przyznać.
2: Myślę, że to jest kilka oblicz. On jest bardzo dobrze postrzegany w Ukrainie z jednej strony, dlatego że jest przykładnym mężem, dobrym ojcem, człowiekiem, który zbudował porządną, uczciwą karierę, chciał walczyć z korupcją. On reprezentuje wiele zasad młodego pokolenia, które naprawdę ludzie widzą i szanują i dzięki temu może mieć duże poparcie, ale z drugiej strony też bardzo często pojawiają się takie komentarze co do jego osoby, że jednak jego ego trochę przerosło nad rzeczywistością. I być może właśnie jednak czuje się mocno skrzywdzony tym, że nie otrzymał pozycji ministra obrony, na której mu bardzo zależało. I dlatego teraz podejmuje już kroki polityczne. Być może faktycznie szykuje się do startu w wyborach, bo mówi się o tym, że może być rywalem dla Wołodymyra Zełenskiego w jakimś czasie. Na pewno pozycję ma mocną, mimo tego, że ego też ma dosyć wysokie, to i poparcie społeczne ma dosyć wysokie. Rzeczywiście ten temat wyborów jest taką sprawą, która elektryzuje ukraińskie społeczeństwo, nie tylko ukraińskie, ale i polskie również, i amerykańskie, i rosyjskie, więc bardzo często, jak słyszymy tylko hasło wybory w Ukrainie, to wszyscy zaczynają o tym rozmawiać, zastanawiają się, jak to możliwe. No na ten moment nie jest to możliwe.
1: Dziękuję za ten komentarz. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Ukrainie, był z nami na 5 minut przed godziną 7 w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
1: A skoro zbliża się 7, za 5 minut najnowsze informacje, to już powoli myślimy o tym i zastanawiamy się, co w poranku TOK FM u Karoliny Lewickiej. Dzień dobry, Karolino.
3: Dzień dobry.
1: Jaki plan na dzisiaj?
3: Sytuacja w naszym pięknym kraju jest taka, że nie wiadomo, w co ręce włożyć, ale oczywiście od wczoraj na pierwszym planie są zaproponowane przez premiera i ministra finansów zmiany podatkowe, na których skorzystać ma około 3,5 miliona osób, zaś koszty, jak obiecywano, ponieść ci, którzy są najwięksi, firmy i najbogatsi. Pochylimy się zatem nad budżetem na rok wyborczy, bo to chyba jest kluczowe, że to budżet na rok, w którym są wybory. Ani słowa nie padło o tym, że trzeba ograniczać deficyt i to jest problem, zdaniem ekspertów. Konrad Sadurski z Forbesa będzie z nami. Po ósmej będzie u nas gościł szef resortu spraw wewnętrznych. Premier pytany wczoraj o Marcina Romanowskiego, który siedzi w Tyraspolu, mówi: staramy się dyskretnie i możliwie profesjonalnie sytuację monitorować i niewykluczone, że znajdziemy sposób. Sposób na to, żeby byłego wiceministra sprawiedliwości sprowadzić na ojczystą ziemię. Z kolei Tomasz Siemoniak mówił, że służby i policja nad tym pracują, a jak policja, to Marcin Kierwiński. Zapytamy się, co szef resortu spraw wewnętrznych wie na ten temat i może nam powiedzieć. Będzie też słów kilka o terytorialnej ekspansji amerykańskiego prezydenta. Chciał przejąć Grenlandię, ale teraz na celowniku jest cieśnina Ormus. Już jest taka mapka, na którym jest ta cieśnina Ormus zakreślona na czerwono jako terytorium zdobyczne. Mm-hmm. Tak. No i byłoby oczywiście to bardzo zabawne, gdyby tak działała trupa teatralna, a nie administracja mocarstwa. Andrzej Kochut w tym zagadnieniu. A to oczywiście nie jeszcze wszystkie tematy, jakie mamy dla państwa.
1: No tak, musi jeszcze pozostać jakieś niedopowiedzenie.
3: Tak.
1: Dziękuję bardzo. Karolina Lewicka już z państwem tutaj zostaje. My już dziękujemy za dzisiejszy pierwszy program TOK FM, który przygotowała Karolina Kłaczyńska. Nad audycją czuwał Jakub Żebrowski. Liwia Prądzyńska zrealizowała ten program, a ja nazywam się Wojciech Muzal. My się słyszymy po godzinie 16 jeszcze dzisiaj. Dziękujemy.
5: Reklama. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Zmasowany atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To propozycja, która odciąży klasę średnią. Tak premier i minister finansów mówią o propozycji nowego progu podatkowego. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Mamy czwartek, 20 sierpnia, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Polska poderwała w nocy myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Jednocześnie mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty RCB, które już zostały odwołane. Informacje o zaatakowanych miastach Ukrainy zbiera Grzegorz Kozioł.
18: Alarm powietrzny został ogłoszony w kilku obwodach Ukrainy atakowanych rakietami i dronami. Rosjanie za cel ataków obrali m.in. ukraińską stolicę. Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że zginęło 5 osób. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym regionie. W wyniku ataków zniszczone zostały budynki mieszkalne, magazyny, placówka edukacyjna i ośrodek medyczny. W jednym ze schronów przeciwlotniczych mieli zostać uwięzieni ludzie. Kilka dzielnic Kijowa jest pozbawionych prądu, a na miejscu wciąż pracują służby. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: Wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi ogłosił prezydent Donald Trump. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomoc Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Ocenił także, że ogłoszone przez niego działania sparaliżują zdolność Iranu do szerzenia terroru na całym świecie. Wpis zakończył stwierdzeniem, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach podatkowych, które zaproponował rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zarobią do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Propozycje to ukłon w stronę tych, którzy zarabiają między 130 a 150 tysięcy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
20: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
30: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że zasady w portfelu zostaje nam mniej.
0: Faktycznie to są zmiany korzystne. Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł.
20: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, która miała zostać spełniona w pierwsze 100 dni nowego rządu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Nie chcemy wylać dziecka z kąpielą, mówi premier Donald Tusk o pracach nad przepisami regulującymi zarobki i czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję w lipcu w reakcji na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i ujawnienie gigantycznych zarobków szefa tamtejszego SOR-u. Także na informacje o wyjątkowo wysokich zarobkach niektórych lekarzy w innych szpitalach.
4: Muszę uniknąć za wszelką cenę sytuacji, w której ograniczenie tych najwyższych zarobków, żeby to nie doprowadziło do tego, że tych usług, procedur, tej pracy na rzecz pacjenta, żeby było mniej. I to jest bardzo trudne zadanie. I dlatego to wymaga bardzo takiej intensywnej i bardzo szczegółowej pracy nad ustawą i także nad działaniami NFZ-u. Także jeszcze chwilę czasu potrzebujemy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
13: Projekt ustawy przygotowany przez resort zdrowia zakłada m.in. ograniczenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł. Jest teraz w konsultacjach społecznych. Brak lekarzy spowodował to, że szpital specjalistyczny w Bytomiu do końca sierpnia wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Szpital wypisuje też do domu obecnie leczonych na internie, informuje rzeczniczka placówki Aleksandra Giczewska.
6: Pacjenci, których

0: Specjalnie zaprząta sobie tym głowę.
1: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
0: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
2: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już byłoby pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. A taki gama jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować.
0: Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Kibice tenisa będą musieli zaopatrzyć się w mocną kawę, bo mecz Polki i Kazaszki zacznie się o 1 w nocy. Od 19 stopni na wybrzeżu, przez 24 w centrum do 31 na południu pokażą dzisiaj maksymalnie termometry. Możliwe są większe przejaśnienia, ale czwartek raczej upłynie nam pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Zagrzmi na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Czwartkowy poranek w radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Na czołówkach gazet dziś, to pewnie Państwa nie zaskoczy, podatkowa rewolucja rządu Tuska, tak to nazywa Gazeta Wyborcza. Karty zostały rzucone, koalicja idzie do boju o klasę średnią, próg podatkowy ma pójść w górę. Zmiany czekają ryczałtowców. Prezydent czai się z długopisem, tak Tusk już zapowiada możliwe weto. Liczne komentarze na łamach Rzeczpospolitej. Piotr Skwirowski opisuje, jak do tego doszło. Znaczna część dzisiejszych problemów systemu podatkowego to spadek po tak zwanym Polskim Ładzie. Odebrał on podatnikom m.in. możliwość odliczenia 9% składki zdrowotnej od PIT. Tak drastyczna podwyżka obciążeń rozsierdziła Polaków od prawa do lewa. W ramach gaszenia pożaru rząd w pośpiechu zaproponował więc obniżenie dolnej stawki PIT z 17 do 12%. I mamy to, co mamy. Dwie stawki podatku od dochodów osobistych, rzeczywiście dość mocno od siebie oddalone, 12 i 32%. Oddziela je próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy złotych. Dochody poniżej tej kwoty, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, są objęte niższą stawką. Nadwyżka ponad tę sumę wpada już pod stawkę wyższą. Dodatkowym problemem jest brak waloryzacji progu podatkowego, a także kwoty wolnej od podatku. Ich coroczna waloryzacja była wpisana do ustawy o PIT od początku jej funkcjonowania, ale potem kolejne rządy ją zamrażały z jednym przejściowym odmrożeniem, aż w końcu wyrzuciły ten mechanizm z ustawy. Rządzący uznali, że brak waloryzacji, czyli ukryta podwyżka obciążeń, będzie mniej kłuł podatników w oczy niż podniesienie stawek PIT. I tak to przez lata skutecznie drenowało portfele Polaków. To, co wczoraj rząd zaproponował, premier Donald Tusk z ministrem Andrzejem Domańskim, Piotr Skwirowski uznaje za sprytny pomysł, ale jednocześnie zaznacza, to, czego w propozycji rządu z pewnością brakuje, to przywrócenie do ustawy o PIT corocznego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej oraz kwot teraz już dwóch progów podatkowych. To właśnie brak waloryzacji doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy. Bez niej nadal będziemy mieli do czynienia z cichą, pełzającą podwyżką podatków, bo z roku na rok coraz więcej podatników będzie wpadało pod wyższe stawki PIT. Tak wiem, waloryzacja kosztuje. Paweł Rochowicz po sąsiedzku, w państwowej kasie jest krucho. To widać było ewidentnie na konferencji premiera i ministra finansów. Kierunek zapowiadanych zmian jest oczywisty. Dodatkowo obciążyć najbogatszych. Ale z tych zapowiedzi przebija jeszcze coś. Dalsze komplikowanie systemu podatkowego. Jakby zapomniano przy tym o obietnicach deregulacji, czyli upraszczania prawa. Zepsute państwo mnoży ustawy, mawiał Tacyt, urzędnik i historyk w starożytnym Rzymie. W dzienniku Gazecie Prawnej Katarzyna Jędrzejewska zajmuje się jedną z przedstawionych propozycji, a mianowicie rząd chce przywrócić limit przychodów, po przekroczeniu którego nie można wybrać będzie ryczałtu. Ma to być 250 tysięcy euro. Będą cztery zasadnicze skutki tej zmiany. Po pierwsze, co oczywiste, ubędzie ryczałtowców. Ci, którzy stracą prawo do ryczałtu, będą płacić PIT według skali podatkowej lub liniowej stawki 19%. Po drugie, więcej osób zacznie płacić daninę solidarnościową, czyli dodatkowy podatek od dochodów powyżej 1 000 000.

0: złotych rocznie. Dziś niskie wpływy z daniny wynikają głównie z tego, że niewiele osób ją płaci, mniej niż 40 tysięcy osób. Powodem nie jest niska zamożność, tylko to, że daninę łatwo jest obejść, wybierając wspomniany ryczałt od przychodów. Po trzecie, osoby, które stracą prawo do ryczałtu, zaczną płacić składkę zdrowotną od faktycznie uzyskanych dochodów, czyli w wysokości 9% przy skali PIT lub 4,9% przy podatku liniowym. Wydaje się, że będzie to najważniejszy efekt całej tej rządowej układanki. Czwartym skutkiem może być zwiększenie liczby przedsiębiorców wybierających liniowy 19% PIT. Zostawiamy na chwilkę podatki. Twarda polityka, choć te podatki to też twarda polityka, bo wiadomo, że rok wyborczy przed nami. Rzeczpospolita o grillowaniu Morawieckiego. Jarosław Kaczyński ponoć stracił cierpliwość do byłego premiera. Taktyka salami. To czeka Rozwój Plus, mówi Rzeczpospolitej parlamentarzysta z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Rozmówca Jacka Niesienkiewicza przekonuje, że prezesa PiS zirytowało, gdy Mateusz Morawiecki zaczął odsłaniać kulisy decyzji rządu PiS, w tym te dotyczące przymusowych szczepień w trakcie pandemii, za którymi rzekomo był Kaczyński, a nie Morawiecki. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że również krytyczne wypowiedzi byłego premiera na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ograniczył ustawę aborcyjną, wprawiły kierownictwo PiS w konsternację. W PiS przekonują, że Rozwój Plus przekroczył granice w ataku na partię matkę. Najnowsze sondaże pokazują, że nowa partia żeruje głównie na wyborcach PiS-u. W partii jest duże niezadowolenie, ponieważ oczekiwano, że Morawiecki będzie głównie budował się na sierotach po trzeciej drodze. Niepisane zasady były takie, że nie atakujemy się przesadnie i nie palimy mostów. Mateusz przekroczył te granice, starając się przedstawić jako polityk bardziej centrowy i liberalny niż w rzeczywistości był i jest, mówi nam polityk z otoczenia Kaczyńskiego. Będzie walka. Będzie tendencja, żeby ich wykańczać. Kaczyński zrobi wszystko, żeby ich zredukować, mówi polityk, który ma dostęp do ucha prezesa. Lud pisowski oczekuje krwi i ukarania zdrajców, a Morawiecki zachowuje się jak zdrajca. Elektorat dostał od prezesa wyraźny komunikat, że nasz były premier bardziej skupia się na atakowaniu PiS niż rządu Tuska. To tylko podgrzało atmosferę, ale Morawiecki sam się o to prosił, przekraczając granice krytyki wobec nas. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że Morawieckiego otoczenie mają zmienić strategię i przestać atakować partię Kaczyńskiego, budując się na problemach Koalicji Obywatelskiej i rządzących. Gazeta Wyborcza wraca do tematu Macieja Berka, który przestał być ministrem, a chce być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Plan zna niewielu, bo inaczej by nie wypalił, piszą Iwona Szpala i Agata Kondzińska. Za kandydaturą Berka nie poszła spójna opowieść o roli, którą ma odegrać w Trybunale Konstytucyjnym. Publiczność nie wie, dlaczego to akurat byłemu ministrowi mają się udać porządki w Trybunale, skoro inni sędziowie siedzą w korytarzach instytucji. Czeka go ta sama ścieżka, którą w tym roku ćwiczyli sędziowie rekomendowani przez parlamentarną większość. Koalicja 15 października rozprawę z Trybunałem rozpoczęła wiosną i zdecydowała o zapełnieniu wakatów w Trybunale. Sejm wybrał szóstkę nowych sędziów, ale wtedy do gry wszedł prezydent Nawrocki. Zbadał życiorysy, policzył, ile miejsc zwolniło się w Trybunale za jego kadencji, wyszło, że 2. I na te miejsca wprowadził sędziów, którzy przeszli pomyślnie autorską weryfikację w Pałacu Prezydenckim. Reszta już nie czekała na zaproszenie i złożyła ślubowanie w Sejmie. Do dziś prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie przydziela im spraw, nie uznaje za sędziów. Personalna rewolucja się więc nie powiodła. Nadal kontrolę nad Trybunałem ma poprzedni propisowski układ. W podobnej sytuacji będzie zapewne Maciej Berek, chociaż szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapewnia, że jeśli wszystko odbędzie się zgodnie ze sztuką, to Karol Nawrocki nie zrobi Berkowi problemu. Powołuje się przy tym minister Bogucki na ostatniego z wybranych sędziów Trybunału, Sławomira Patyrę, który ślubował przed Nawrockim. Bogucki nie dodaje jednak, że między wyborem Patyry a zaproszeniem go do pałacu minęły blisko 2 miesiące. Święczkowski robi co chce, wpuszcza do Trybunału kogo chce. Nie może tak być, denerwuje się rozmówca Gazety Wyborczej z Koalicji Obywatelskiej. Bodnar się skradał, Żurek się skradał, nic im nie wyszło, tamta Gawieć się z nas naśmiewa. To nie jest dobra droga dla całej koalicji, dodaje ów rozmówca. Jest plan do zrobienia, Berek ma zadanie. Jaki będzie efekt, okaże się za miesiąc, dwa, trzy. Podsumowuje ważny polityk od Donalda Tuska. Gazeta Wyborcza. Na koniec naszego przeglądu prasy coś interesującego, czyli niepolitycznego. Psy czytają nam z twarzy. Naukowcy znaleźli potwierdzenie w psim mózgu. Psy rozpoznają ludzkie uczucia. Koty oczywiście też, ale więź łącząca psa z jego człowiekiem wydaje się szczególnie silna. To efekt silnego udomowienia. Pies jest pierwszym zwierzęciem udomowionym przez człowieka. Według naukowych szacunków wilk szary stał się psem domowym gdzieś w Eurazji od 40 do 20 tysięcy lat temu, czyli jeszcze w czasach zbieracko-łowieckich. Gdy pierwszy wilk nieśmiało podszedł do ludzkiego ogniska, rozpoczął się proces przystosowywania go do życia wśród ludzi. Pierwsi hodowcy wprowadzali dobór nienaturalny. Wybierali do rozrodu osobniki okazujące jednocześnie najmniejszy strach przed człowiekiem i najmniej agresywne wobec swojego pana. Dziesiątki tysięcy lat później pies lepiej rozumie się z człowiekiem niż z innymi psami. Psy nauczyły się też spijać z naszych ust oczekiwania, w tym rozpoznawać nasze uczucia. Każdy opiekun psa potwierdzi, że ich milusiński pociesza ich, kiedy są smutni, cieszy się z nimi, gdy się weselą i podwija ogon, kiedy okazują złość. Psy rozpoznają nasze grymasy równie dobrze jak my sami. Naukowcy z Austrii, Meksyku i Węgier właśnie udowodnili, że nasze subiektywne wrażenia są obiektywną prawdą. A zrobili to przyzwyczajając kilkanaście psów do badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Kto wytrzymał kiedyś w tubie kilkadziesiąt minut, ten dobrze wie, jaki to wyczyn. Badacze pokazywali psom zdjęcia ludzkich twarzy. Badali, które rejony psiego mózgu ulegają aktywacji. Zaczęli od twarzy uśmiechniętych i szczęśliwych. Oglądającym je psom zapaliły się kora skroniowa i jądro ogoniaste. Ogoniaste. Ten pierwszy rejon odpowiada za wyższe funkcje poznawcze, a ten drugi należy do układu nagrody. Taka reakcja psiego mózgu wskazuje, że zadowolone ludzkie twarze są dla psów ważnym sygnałem życiowym. Autorzy publikacji zastrzegają się, że ich badanie było mocno ograniczone. W końcu zdjęcie ludzkiej twarzy to nie to samo, co cały żywy człowiek, który pachnie, rusza się, mówi, gestykuluje. A język ciała niesie kolejne informacje, które psy na pewno odczytują. Co więcej, wszystkie badane psy pochodziły z dobrych domów. Żyły w kochających ich ludzkich rodzinach, nie na ulicy, gdzie realia życia są zgoła inne. A środowisko życia, jak wiadomo, mocno zmienia mózg. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Szanowni Państwo, w czwartek 20 sierpnia za chwilę informacje o 7.20, a naszym pierwszym gościem po informacjach będzie Konrad Sadurski z Forbesa i porozmawiamy sobie oczywiście o tej wczorajszej konferencji premiera Tuska i ministra Domańskiego i propozycjach, które na tej konferencji padły.
1: Reklama.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. W związku z atakiem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad radem SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt zmian po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Wzrosły maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 7,30 zł, a oleju napędowego 7,52 zł. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
11: Błażej Kulesza. Zapraszam. To będzie pucharowy czwartek, bo cztery polskie kluby przystępują do walki w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Najtrudniejsze zadanie, by zostać w europejskich pucharach przed Zabrzanami, którzy szczęścia w losowaniu nie mieli. Odpadli z Fenerbahce z Champions League, z Ferencvaroszem z Ligi Europy, a teraz rywal równie trudny, bo AS Monaco, mówi Rafał Janicki. Obrońca zespołu.
12: Czy będą półkę wyżej od Fenerbahce, czy nie? Mieliśmy analizę meczu. Mają młody zespół z paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni.
11: Do faworytów starcia trudno zaliczyć też Raków. Medaliki przegrywają wszystko, jak leci w lidze, ale jako jedyny zespół dziś zagrają na wyjeździe w Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Dla kapitana zespołu Frana Tudora to powrót, bo z chorwackim klubem był związany przez 4 lata.
13: To mi obojętnie, bo ja nie ustawiam to losowanie, tak się potrafiło i cieszę się, że tutaj jestem. Mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
11: Górnik z AS Monaco zagra o 20 godzinę później. W Splicie na boisko wybiegną piłkarze z Częstochowy. Od zwycięstwa do zwycięstwa w turniejach towarzyskich kroczą za to szczypiorniści Industrii Kielce. Odnieśli efektowne zwycięstwo w turnieju Cantabria Infinita. Mistrzowie Polski w hiszpańskim Santanderze pokonali francuski zespół POC Handball różnicą aż 13 trafień, 42 do 29. Kierowca Formuły 1 Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Williams. Oficjalnie potwierdził to jego team. Na razie nie ujawniono, na jak długo Hiszpan związał się z zespołem nową umową, ale jego partnerem pozostanie nadal Thai Alex Albon.
3: Teraz jeszcze prognoza pogody na dziś. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez 24 w centrum, do 31 na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Konrad Sadurski, Forbes. Dzień dobry, panie redaktorze.
14: Dzień dobry.
0: No to porozmawiajmy o tym wczorajszym komponencie, jaki nam zaproponowali Donald Tusk i minister Domański. Dwa elementy, ulgi i obciążenia. Ulgi, drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy, nowa stawka 24%, między stawką 12 a 32% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Obciążenia, wzrost CIT dla gigantów, cięcie limitu dla ryczałtowców i wyższa danina solidarnościowa. Słuchałam pierwszych komentarzy wczoraj po tej konferencji i z ust ekonomistów, dziennikarzy zajmujących się gospodarką przybijał taki trochę oddech ulgi, że tym razem nie postanowiono tylko rozdawać, tylko jednak postanowiono też poszukać kogoś, kto te ulgi sfinansuje.
14: Znaczy właśnie z tego powodu jeszcze kilku innych ta wczorajsza informacja była dla mnie intrygująca i pozytywna. To znaczy pamiętajmy, że nasz obecny system PIT podatkowy to jest wynik Polskiego Ładu, czyli właściwie przypadku. Ten system jest zorganizowany w sposób przypadkowy, więc jeśli ktoś po raz pierwszy od 2022 roku postanawia zrobić w tym jakieś porządki, to już jest jakaś pozytywna jedna rzecz. Druga pozytywna rzecz to jest taka, że zrezygnowano z takiej narracji, no właśnie pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść, jak to mówi prezydent Duda. I to była narracja, która obowiązywała od 2015 roku w polskiej polityce. Znaczy, że pieniądze się znajdą na wszystko. Tutaj po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu powiedziano, dobrze, mamy pieniądze dla podatników, ale muszą za to zapłacić inni podatnicy po to, żeby dla budżetu to było operacja zbilansowana.
0: Tak.
14: Bo dlatego, że mamy wysoki deficyt. Więc to jest dla mnie pozytywny przekaz. To jest traktowanie społeczeństwa no właśnie w sposób, jako kogoś dojrzałego, w sposób poważny. Bo do tej pory przez te wiele lat byliśmy jak gdyby, stawaliśmy się trochę takim społeczeństwem szczególnej troski, z dziecięcą wiarą, że pieniądze się wyciąga z bankomatu, a nie, że rodzice je zarabiają. Tutaj na te pieniądze, na ewentualne ulgi, korzyści z budżetu trzeba zapracować wzrostem PKB lub podwyżką podatków lub oszczędnościami gdzieś indziej. Pytanie, czy ten model działania rząd będzie dalej kontynuował, no to jest pytanie otwarte. No a trzecia pozytywna rzecz, która dla mnie wczoraj wybrzmiała, to taka, że premier również powiedział, że nie będzie wprowadzenia kwoty wolnej od podatku.
0: Podwyższenia
14: kwoty wolnej od podatku przez najbliższe dwa lata.
0: 27-28 rok, bo zbrojenia.
14: Tak, w czasie, kiedy mamy wysokie wydatki na zbrojenia. Ona jest dla mnie pozytywna w tym sensie, że taka operacja kosztowałaby blisko 60 miliardów złotych i przy takim deficycie, jaki mamy teraz, to jest jeden z najwyższych w Europie, Rumunia chyba ma wyższy deficyt, to byłby dla nas gigantyczny problem, dla nas podatników. Więc te kilka informacji wybrzmiało pozytywnych. To, co jest, mówię o tym, że to jest krok w dobrą stronę. Możemy dyskutować, co z podatkiem dla firm i jak to się odbije na gospodarce.
0: To ja jeszcze tylko dopytam, bo powiedział pan o porządkach w systemie. Czy to naprawdę są porządki w systemie, czy to jest po prostu dalsze sztukowanie, gmatwanie? Skoro ten system, który mamy, jest z przypadku, bo w ramach Polskiego Ładu tak kombinowano, raz obniżano, raz podwyższano, zmieniano. Teraz się po prostu coś próbuje dosztukować, a wiemy, że najlepiej jest, kiedy systemy podatkowe są proste i zrozumiałe.
14: Tak, to wygląda trochę jednak na sztukowanie. To jest, tak jak mówię, krok w dobrym kierunku i próba robienia porządków, ale jak popatrzymy na to, co wprowadzają te zmiany, to no zobaczmy. Pierwsza tak zwana kwota wolna, teoretyczna, to jest 30 tysięcy złotych. To jest jak gdyby pierwszy próg. Do tych 30 tysięcy złotych nie płacimy podatku. Potem między 30 tysięcy a 130, bo ten drugi próg przesunięto o 10 tysięcy ze 120 na 130, płacimy 12%. Potem nagle pojawia się taki odcinek 20 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych przychodu, który będziemy płacili, tutaj będziemy płacili podatek 24%, a potem nagle powyżej tych 130 tysięcy, aż do miliona, będziemy płacili 32%, bo powyżej miliona to jest danina solidarnościowa i ona rośnie z 4 do 5, czyli powyżej tego miliona to będzie już 37%. A więc jeśli te schodki progresji miałyby wyglądać w sposób bardziej uporządkowany, to one powinny być w jakiś sposób bardziej równe rozmieszczone. Między 30 a 130 i 130 a 150, a potem milion, to jest naprawdę, to te schodki wyglądają tak jakby trochę losowo rozrzucone zostały na tej skali podatkowej. Więc tutaj widać, że one zostały ułożone jak gdyby pod budżetowym przymusem. Ktoś policzył, ile podatników może płacić te 24% po to, żeby to się spinało do tych 10 miliardów kosztów dla budżetu, o których mówił wczoraj premier i minister finansów. Więc Tak, to jest, mówiąc o tym, że to jest robienie porządku, to jest robienie porządku trochę ad hoc, trochę pod przymusem zbliżających się wyborów.
0: Po wierzchu, i trochę, pod kanapą nikt nie
14: i trochę pod przymusem też, moim zdaniem, opinii publicznej. To znaczy, jak ludzie widzą, że no właśnie w grudniu wpadają w te wyższe, przekroczyli próg i płacą wyższe stawki podatków, a tutaj słyszą, że lekarze zarabiają milion, półtora miliona, prawnicy, architekci i często oni nie są, nie rozliczają się według skali podatkowej, tylko są na ryczałcie albo na innych formach zatrudnienia. Więc tutaj mówimy z jednej strony o finansach państwa, z drugiej strony o finansach obywateli, czyli o podatnikach, ale też z trzeciej no, trzeba wprowadzić taki element sprawiedliwości społecznej, tych zmian i obciążeń, które będziemy musieli ponosić po to, żeby finanse publiczne były pod kontrolą. O tym jak gdyby się nie mówi w debacie publicznej. Znaczy po raz pierwszy dopiero zaczęto mówić o tym, że o te pieniądze trzeba zadbać. Do tej pory wprowadzano zmiany do budżetu, no przecież pomyślmy 13, 14 emerytura, 500 plus, 800 plus, bez podawania trwałych wpływów, które miały dla budżetu, które miałyby sfinansować te wydatki. To jest nierozsądne działanie, krótkowzroczne działanie. Ono było możliwe do zrealizowania w sytuacji, kiedy była wysoka inflacja i rząd miał tak zwany podatek inflacyjny, te 200 czy nawet 300 miliardów złotych, które mógł wydawać. No ale gdy inflacja się skończyła, to jest presja na dochody budżetu, to jest presja na ograniczenie wydatków bądź podwyżkę podatków i o tym trzeba poważnie rozmawiać.
0: Porozmawiajmy też o budżecie na 2027 rok, bo w piątek dodatkowe robocze posiedzenie rządu w tej sprawie, a 28 sierpnia już to posiedzenie, na którym, jak rozumiem, budżet zostanie przez rząd przyjęty i mówił o tym kilka tygodni temu minister Domański, że pod koniec sierpnia ma trafić już do Sejmu. Wczoraj była wypowiedź premiera dotycząca deficytu, taka trochę w stylu, że ja tutaj się za to dam pokroić, żeby taka żelazna zasada była utrzymana, że nie będzie zwiększenia deficytu, ale nikt nie mówi o tym, żeby ten deficyt redukować. Szef Rady Fiskalnej, Sławomir Dudek. Rada Fiskalna zresztą w tym roku po raz pierwszy będzie oceniać budżet. Bardzo jestem ciekawa tej opinii, a przede wszystkim tego, jak się ustosunkuje do tej opinii minister Domański. No więc Sławomir Dudek na portalu X napisał tak. Mamy najwyższy deficyt w Unii Europejskiej, wysokie koszty obsługi długu, polityczny klincz i zbliżające się wybory. To wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Warunki do utrzymywania ogromnych deficytów są dziś skrajnie niesprzyjające. Ile jeszcze takich lampek musi się zapalić? Budżet na 27 rok powinien przynieść realną i istotną redukcję deficytu, a nie tylko poprawę na papierze. Ale oczywiście nie ma na to żadnych szans i nadziei.
14: Właśnie to jest pytanie najważniejsze teraz dla finansów publicznych, nie tylko dla finansów publicznych, również dla wszystkich podatników, na ile rządzący poważnie podchodzą do redukcji tego deficytu. Przypomnijmy, że Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu, unijnej procedurze, która zobowiązuje nas do tego, żeby sprowadzić ten deficyt do 3% PKB. Mamy teraz około 7%. Wiele krajów w Europie też ma. Teraz też pojawiają się takie informacje, że Komisja Europejska może patrzeć przez palce na przekraczanie tego deficytu, dlatego że jest niesprzyjająca sytuacja polityczna, dlatego że strefa euro szeruje po dnie ze wzrostem gospodarczym i dlatego że teraz zacieśnianie pasa, czy zmuszanie państw do zacieśnienia pasa mogłoby powodować, że to te populistyczne partie w różnych krajach zyskują i wtedy to by było źle dla przyszłości Unii Europejskiej. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy w procedurze, czy nie jesteśmy, jest coś takiego jak rynek i ten rynek dyktuje realne koszty obsługi tego zadłużenia.
0: I teraz i padło to pytanie na konferencji prasowej. Czy nie obawia się minister Domański, że zaproponowane zmiany spowodują pogorszenie ratingów, tych, których wyniki poznamy na jesieni? Minister odparł, że te zmiany się bilansują i że prowadzą odpowiedzialną politykę fiskalną.
14: Tak, tylko no mówiąc o rynku, mam na myśli to, że koszty obsługi długu nam bardzo szybko rosną. I jest taki prosty mechanizm, to znaczy sporą część tego długu zaciągaliśmy w czasie pandemii, w czasie COVID-u, gdzie stopy procentowe były niskie, a koszty obsługi tych obligacji też niskie. Teraz, ponieważ nie stać nas na spłatę tego długu, my ten dług rolujemy, czyli zaciągamy nowy dług po to, żeby spłacić stary. Ale zaciągając ten nowy dług, emitujemy obligacje, za które jeszcze więcej musimy płacić, znacznie więcej. I teraz no, różne są szacunki, nie ma jeszcze oficjalnych. Przy okazji budżetu dowiemy się, ile więcej w przyszłym roku będziemy płacić tylko za to, że ten dług rośnie, za wzrost tego długu. I jeśli się okaże, że to jest kwota zbliżona na przykład do 10 miliardów złotych, to to byłby koszt tej reformy podatkowej w systemie PIT bez konieczności podnoszenia podatków dla firm i zmiany parametrów ryczałtu. To jest tak olbrzymia kwota i to jest kwota, która tak naprawdę no, idzie w komin, bo nic z tego nie mamy.
0: Nic nie kupimy za to.
14: Nic nie kupimy za to. To są pieniądze, których nie wykorzystamy na inwestycje. I to, co jest niebezpieczne, na co zwracał, tak mi się wydaje, uwagę Sławomir Dudek i część ekonomistów świadomych zwraca na to uwagę, to, że jesteśmy bardzo blisko momentu, w którym ta kula śnieżna długu zacznie sama się napędzać. To znaczy, kiedy koszty obsługi długu będą większe niż nominalny wzrost PKB, to taka sytuacja jest bardzo, bardzo trudna do zatrzymania. Taką sytuację przeżywały Włochy, taką sytuację przeżywała Grecja. Wiemy, jakimi kosztami i finansowymi, i społecznymi to zostało okupione. Więc jeszcze nie jesteśmy w tej sytuacji, ale jesteśmy niebezpiecznie blisko. Dlatego ten deficyt przyszłoroczny powinien być zredukowany. Dylemat właśnie jak bardzo, bo i czyim kosztem, tak. Jeśli będzie za bardzo zredukowany, to wtedy może mieć wpływ na popyt. Gospodarka wciąż jest napędzana w dużej mierze popytem. W związku z tym wzrost gospodarczy może się zmniejszyć. W związku z tym te relacje wzrostu gospodarczego do długu też się mogą niekorzystnie zmienić. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. To wymaga dyskusji no, nie tylko na forum paru ekspertów, tylko dyskusji publicznej, ale również dyskusji akademickiej.
0: Politycy nie mają na ten temat ochoty dyskutować.
14: A więc właśnie to jest najgorsze, że tak jest nawet zdanie. Jeśli ktoś się pojawi, kto zaczyna rozsądnie mówić o tym, co trzeba zrobić, no to z drugiej strony mamy opozycję, która no, z prezydentem na czele, który tak naprawdę próbuje zrobić z naszego systemu politycznego system prezydencki i wetuje te ustawy, które mogłyby pomóc rządowi odzyskać sterowność nad finansami publicznymi. Czyli wszystko, co zwiększa podatki, to jest wetowane. Znaczy prawie wszystko.
0: Konrad Sadurski, Forbes, bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Kopult będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o tym, co planuje w sprawie cieśniny Ormus Donald Trump.
15: Autopromocja.
16: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
17: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
16: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
15: Autopromocja.
1: Reklama.
18: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
20: W lodówce tej nowej!
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
22: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
23: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Boli, swędzi,
26: piecze, a do tego nawraca.
22: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Intrygujące i pozytywne, tak o zaproponowanych przez rząd zmianach w systemie podatkowym mówił w poranku TOK FM Konrad Sadurski z Forbesa. Nasz gość przypomniał, że obecny system PIT w Polsce jest wynikiem Polskiego Ładu, czyli jak to ocenił Sadurski, przypadku.
14: Ten system jest zorganizowany w sposób przypadkowy, więc jeśli ktoś po raz pierwszy od 2022 roku postanawia zrobić w tym jakieś porządki, to już jest jakaś pozytywna jedna rzecz. Druga pozytywna rzecz to jest taka, że zrezygnowano z takiej narracji, no właśnie pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść, jak to mówi prezydent Duda. I to była narracja, która obowiązywała od 2015 roku w polskiej polityce. Znaczy, że pieniądze się znajdą na wszystko.
3: Trzecia pozytywna rzecz, zdaniem Sadurskiego, to informacja o tym, że nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku przez najbliższe dwa lata w czasach, gdy mamy potężne wydatki na zbrojenia. Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu, żeby zasiliły budżet państwa, poinformował w TVP Info minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak podkreślił, mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zyskami wynikającymi z sytuacji w cieśninie Ormus, ze spekulacją na rynku paliw, której beneficjentami są właśnie koncerny paliwowe. Ustawa w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów pod koniec lipca została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, do którego doszło minionej nocy, jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, po czym rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagości literatura portugalskojęzyczna. To ona jest główną bohaterką 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot, mówiła w kulturze osobistej dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka.
27: Myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania i to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
3: W programie Literackiego Sopotu jak co roku mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, także polskimi oczywiście, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i oczywiście targi książki. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 w centrum do 31 na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Andrzej Kochut, główny specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jest taka powieść Kornela Makuszyńskiego, Szaleństwa panny Ewy. Zawsze mi się tytuł tej książki, filmu także przypomina, kiedy słyszę, co nowego wymyślił amerykański prezydent. No to o szaleństwach pana Trumpa, bo Donald Trump opublikował mapę przedstawiającą cieśninę Ormus jako nowe terytorium Stanów Zjednoczonych, a wcześniej Trump rzekł, gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno, no to jak mocno Ameryka pokonuje Teheran i czy nad cieśniną Ormus będzie powiewać amerykańska flaga?
4: Powiewać na pewno nie będzie, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump na platformach społecznościowych ogłasza rychłe przyłączenie jakiegoś terytorium do Stanów Zjednoczonych. Ta amerykańska flaga mogłaby już powiewać nad Grenlandią, Kanadą, Panamą. Więc można powiedzieć, że w retoryce Donalda Trumpa jest to pewien stały punkt. Natomiast to, co jest ciekawe, wydaje mi się, to jest to, co się za tym kryje. Oczywiście cieśnina Ormus w ostatnim czasie stała się jednym z najbardziej interesujących miejsc na globie za sprawą operacji wojskowej w Iranie. Okazało się, że nie udało się Amerykanom zapobiec zablokowaniu tego ważnego szlaku transportowego i w związku z tym powstał ogromny problem. Problem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę dla całego świata, bo przez cieśninę Ormus przed wojną przepływała około 1/5 całej produkcji ropy na świecie. Natomiast to, co Donald Trump swoim wpisem sygnalizuje i sygnalizuje chyba przede wszystkim pod adresem Iranu, to to, że ten problem przynajmniej w jakiejś części udało się, jeżeli nie wyeliminować, to zmniejszyć. Okazuje się, że alternatywne szlaki transportu, a także sam transport przez cieśninę Ormus ma się coraz lepiej. Część tej ropy podróżuje rurociągami przez Arabię Saudyjską w kierunku Morza Czerwonego. Saudowie rozważają, czy nie rozbudować tego szlaku. Pojawiają się doniesienia o możliwych nowych ropociągach. Natomiast w ostatnich miesiącach Amerykanie też intensywnie pracowali nad odblokowaniem przynajmniej częściowo cieśniny Ormus i to im się w jakimś stopniu udało. Chodzi o taki szlak położony bliżej wybrzeży Omanu, którym dzisiaj podróżuje według deklaracji amerykańskich oficjeli, między innymi sekretarza energii Wrighta, około 9 do 10 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej połowa tego, co przepływało przez cieśninę Ormus przed wojną. Jeżeli doliczyć te alternatywne drogi, no to amerykańskie władze szacują, że około 15 milionów baryłek ropy dziennie wydostaje się z regionu, czyli ten spadek wynosi nie 100%, jak to było czy niemal 100%, jak to było na samym początku wojny, a około 25%. No i teraz po co Donald Trump wysyła taki sygnał pod adresem Iranu? Nie wy kontrolujecie cieśninę Ormus, tylko my, nie irańska, ona jest tylko amerykańska. No bo w tej chwili konfrontacja pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi znalazła się w martwym punkcie. Amerykanie nie byli w stanie Irańczykom narzucić swojej woli. Irańczycy wciąż zachowują zdolność do kontrataku i do szkodzenia przede wszystkim Stanom Zjednoczonym w uciążliwy sposób. A kiedy odbywały się rozmowy pokojowe, no to postulaty ze strony Iranu były takie, jakby to Iran wyszedł z tej konfrontacji zwycięską ręką. Można dyskutować, czy tak właśnie było, natomiast nie zgadza się prezydent Donald Trump. No i teraz obydwie strony starają się wzajemnie przekonać, że to one właśnie są w stanie wytrzymać więcej. Donald Trump pokazuje, że w ten sposób, sygnalizując, że cieśnina Ormus będzie amerykańska, że to Stany Zjednoczone w tej sytuacji sobie poradzą, natomiast konsekwencje finansowe, gospodarcze spadną na Iran, czy będą dalej spadały na Iran z całą mocą i w końcu to Teheran będzie się musiał ugiąć w tych negocjacjach.
0: No to może jeszcze jedna wypowiedź Donalda Trumpa w tym właśnie wątku gospodarczym. To było bodajże w zeszły piątek dla Fox News, kiedy to Trump zapowiedział przeprowadzenie zmasowanego ataku gospodarczego na reżim irański. Jakąś izolację gospodarczą, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Bezprecedensowy w najnowszej historii pakiet sankcji, który drastycznie uderzyłby w irańską ekonomię. Oczywiście natychmiast zaczęły się spekulacje, jakie mogłyby być rozwiązania użyte. Na przykład konfiskata irańskich aktywów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych zamiast ich zamrożenia. A przypomnijmy, że to jest jeden z warunków Teheranu, żeby odblokować ze strony irańskiej cieśninę Ormus, czyli właśnie odmrożenie zadłużenie wszystkich irańskich aktywów, a tymczasem te aktywa mogłyby zostać po prostu skonfiskowane, czy też rozszerzenie sankcji wtórnych na kraje prowadzące interesy z Iranem. Pytanie, czy tak mocno można byłoby uderzyć w Iran, że Iran by się ugiął, tym bardziej, że dotychczasowa presja gospodarcza pogrążyła gospodarkę Iranu. Z drugiej strony Iran to reżim, a nie demokratyczny, a Stany Zjednoczone to demokracja, która ma wybory przed sobą w listopadzie.
4: No i to jest właśnie największy problem, to znaczy ta retoryka Donalda Trumpa, o której pani redaktor wspomina, to jest część tej samej próby, o której mówiłem wcześniej, próby przekonania przez Donalda Trumpa reżimu w Teheranie, że to on trzyma karty w tej sytuacji. Natomiast prawdą jest, że Iran zmaga się, boryka się z amerykańskimi sankcjami od dekad. Te sankcje jeszcze się nasiliły w ostatnich latach, między innymi za sprawą Donalda Trumpa, i trudno spekulować, czy trudno przewidywać, że jakieś dodatkowe ich wzmocnienie spowoduje, że nagle reżim irański się ugnie. Sytuacja gospodarcza Iranu jest fatalna od lat. To zresztą doprowadziło do protestów w tym kraju na przełomie zeszłego i tego roku. Natomiast reżim tą próbę wytrzymał. Wydaje się, że ta sytuacja obecna, gdzie pojawił się wróg zewnętrzny, tak naprawdę reżimowi sprzyja, a nie szkodzi. W związku z tym te deklaracje Donalda Trumpa niestety mogą okazać się puste w tym sensie, że nie przyniosą rozwiązania problemu. Mogą oczywiście jeszcze dalej skomplikować sytuację gospodarczą Iranu, choć pytanie, czy aż tak bardzo, żeby to się stało radykalnie odczuwalne dla mieszkańców Iranu. Natomiast nie sądzę, żeby to był ten przełom, na który Irańczycy czekają, zwłaszcza, że właśnie w ich kalkulacjach problem będą mieli przede wszystkim Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. Problem będzie miał Izrael, gdzie przecież również odbędą się wybory. No bo tam wyborcy, tam obywatele mają wiele więcej do powiedzenia i to ich zmęczenie wojną ma być w tej sytuacji sojusznikiem Teheranu.
0: A co może zrobić Iran? Bo pojawiły się doniesienia medialne, że Iran rozważa rozszerzenie tego konfliktu poza Bliski Wschód. Gdyby konflikt eskalował za sprawą Donalda Trumpa, to na przykład Iran mógłby zaatakować amerykańskie cele w Europie. Na przykład amerykańskie aktywa zlokalizowane w Bułgarii albo Cypr jako potencjalny cel działań odwetowych.
4: No to tylko pokazuje, jak duży potencjał drzemie w rozmaitych działaniach asymetrycznych, których może się podejmować państwo teoretycznie w konflikcie słabsze. No bo nie ulega wątpliwości, że ten początek amerykańskiej operacji wojskowej, który obserwowaliśmy od końca lutego, bardzo wyraźnie pokazał, po czyjej stronie potencjał wojskowy jest większy. Amerykanie mieli miażdżącą przewagę w powietrzu w tych pierwszych tygodniach wojny. Natomiast Iran zachował zdolność do rozmaitych kontruderzeń i w ten sposób teraz stara się Amerykanów osłabiać, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe, uderzając w amerykańskich sojuszników w regionie. I tego rodzaju działania może mnożyć, bo to podnosi koszty dla Stanów Zjednoczonych, te koszty militarne, koszty wiążące się z koniecznością utrzymywania większej gotowości w regionie, koszty związane z przechwytywaniem irańskich pocisków. To jest w tej chwili ogromny problem dla Amerykanów, ponieważ to zużywa amerykańskie zasoby, jeśli chodzi o amunicję. I tutaj Iran rzeczywiście może dalej wykazywać się kreatywnością. Pytanie, na ile te ataki na większe odległości będą skuteczne. Natomiast tu nawet nie o skuteczność chodzi, a o przedłużanie tego konfliktu, o mnożenie kosztów, o mobilizowanie też partnerów i sojuszników amerykańskich przeciwko Waszyngtonowi, no bo jeżeli oni również ponoszą coraz większe koszty tej wojny, to ich skłonność do wspierania Trumpa może się okazać mniejsza i tego rodzaju taktyka jest ogromnym problemem dla Amerykanów, bo dopóki reżim w Iranie trwa, dopóki zachowuje przynajmniej jakąś zdolność do atakowania, no to nie sposób tego rodzaju komplikacji po stronie amerykańskiej uniknąć. A to zresztą jest problem też z tymi deklaracjami Trumpa dotyczącymi cieśniny Ormus. Oczywiście najprawdopodobniej udało się przywrócić przynajmniej w części ten ruch przez cieśniny spinę Ormus. Zobaczymy na jak długo, ale udało się go przywrócić dzięki amerykańskim okrętom i amerykańskim samolotom. To wszystko kosztuje i mimo, że ta ropa dzisiaj się przynajmniej częściowo z regionu wydostaje, no to jednak koszty amerykańskie są niepomiernie większe niż to miało miejsce w przeszłości.
0: O ankietę chciałabym zapytać, bo to kolejne paradne działanie administracji Trumpa. Ankietę, którą Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozesłał do pozostałych państw NATO. Mają się ustosunkować te państwa wobec ich polityki, wobec Stanów Zjednoczonych. I pytania są następujące. Czy publicznie poparłeś politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych? Czy kupujesz broń i sprzęt wojskowy od amerykańskich firm obronnych? Czy sprzeciwiałeś się europejskim zasadom zamówień publicznych, które faworyzują europejskich producentów obronnych lub ograniczają kontrakty z amerykańskimi firmami? Czy popierasz podejście administracji Trumpa do polityki zagranicznej polegające na działaniu silnie, jasno i cicho? Czy realizujesz uzgodnione cele NATO dotyczące wydatków na obronę i tak dalej i tym podobne? No brakuje tylko pytania, czy jesteś gotów codziennie całować Donalda Trumpa w stopę?
4: No, to byłoby trochę za daleko idące być może rzeczywiście pytanie. Natomiast trzeba powiedzieć, że w ten sposób Amerykanie dosyć jasno pokazują, jak zmienia się ich podejście do polityki globalnej. Że Stany Zjednoczone, które do tej pory gwarantowały swoim sojusznikom i partnerom spokój, pomoc, wsparcie w trudnych sytuacjach, teraz ze względu na kłopoty, w których same się znalazły, zakładają, że ta pomoc będzie uzależniona od jasnego opowiedzenia się po stronie amerykańskiej w każdym z nadchodzących konfliktów, sporów i problemów. I oczywiście możemy się zżymać na formę, w jakiej to się w tej chwili odbywa, ale można powiedzieć, że z perspektywy europejskiej to być może jest niezbędny zimny prysznic, bo Donald Trump może zniknąć za 2 lata. No, kolejny, cała ta kadencja jest w pewnym momencie takim wstrząsem, który ma nas z drzemki wybudzić. Natomiast to podejście Stanów Zjednoczonych może nie wyrażane w tak prosty, transakcyjny sposób, jak to dzisiaj robi administracja Trumpa, myślę, że na dłuższą metę z nami zostanie, że Amerykanie to swoje wsparcie będą coraz mocniej uzależniali od opowiadania się po stronie amerykańskiej działania na korzyść Stanów Zjednoczonych, ponieważ po prostu będą tego potrzebowali. To, co w przeszłości nie było konieczne, to w tej chwili z ich perspektywy staje się coraz ważniejsze. Zresztą ta ankieta jakoś tam wpisuje się w szersze działania amerykańskie, które widzimy również na podstawie strategii bezpieczeństwa narodowego, które mają doprowadzić do ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w tych regionach świata, gdzie Amerykanie uznają to za mniej konieczne, no a na to nakłada się specyficzne podejście Donalda Trumpa, który zawsze to wsparcie łączył z takim, można powiedzieć, testem lojalności. Zresztą już to widzieliśmy nawet w kontekście Iranu, na przykładzie Brytyjczyków czy Hiszpanów, gdzie Trump oburzył się za jego zdaniem brak wsparcia w tym irańskim konflikcie i zapowiedział kroki odwetowe wobec wybranych państw europejskich. Ostatnio podobną deklarację wysunął wobec Korei Południowej, gdzie zostały skrócone ćwiczenia wojskowe pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. No i Trump jako powód wskazywał właśnie brak chęci wsparcia Stanów Zjednoczonych w sprawie Iranu przez kierownictwo Korei Południowej.
0: Andrzej Kochut, główny specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
0: A tuż po informacjach będzie z nami Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
6: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
28: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Co najmniej 9 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. W związku z atakiem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt zmian po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Notowania ropy naftowej na świecie rosną. Piąty dzień po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą z Iranem. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomaganie Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Ocenił także, że ogłoszone przez niego działania sparaliżują zdolność Iranu do szerzenia terroru na całym świecie. Wpis zakończył stwierdzeniem, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. To może być przełom w leczeniu jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Producenci leków Moderna i Merck ogłosili, że ostatnia faza badań klinicznych nad zastosowaniem szczepionki u chorych na czerniaka przyniosła pozytywne rezultaty. Po ogłoszeniu tych informacji akcje Moderny i Merka znacznie skoczyły w górę. Zagrzmi. Są ostrzeżenia na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Lokalnie burze z gradem. W większości regionów sporo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie
29: ministrze. Dzień dobry.
3: Zapraszamy też do oglądania transmisji naszej rozmowy na kanale TOK FM na YouTubie. Porozmawiajmy sobie na początku, panie ministrze, o systemie ostrzegania. Zacznijmy może od tych dzisiejszych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo taki alert został wysłany o godzinie 4:22. Odwołanie zagrożenia miało miejsce o 5:31. Treść, uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Rozumiem, że to ma działać na takiej zasadzie, że wojsko wie, że jeżeli wiele się dzieje na niebie zachodniej Ukrainy, to może się też zadziać na niebie wschodniej Polski, tak?
29: Tak, i to było takie zawsze jest potencjalne niebezpieczeństwo, że rakieta wystrzelona w kierunku wschodniej Ukrainy zmieni tor, albo jest celowo wystrzelona, zachodniej, przepraszam, jest celowo wystrzelona tak, żeby uderzyć gdzieś przy granicy, więc zdecydowaliśmy po ostatnich doświadczeniach, że wtedy, gdy podrywane przez wojska są nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
3: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
29: Dokładnie. Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski. Ja cały czas mówiłem, bo ja wiem, że teraz jest bardzo wielu takich mędrków, którzy wszystko wiedzą, jak zrobić, głównie ze strony polityków PiS-u. My cały czas po każdym incydencie zmieniamy, dostosowujemy procedury, żeby one były optymalne, bo też zdajemy sobie sprawę, przecież pani redaktor doskonale wie, że taki SMS, jednak jak dostajemy go w nocy, on zawsze stwarza jakiś dyskomfort, jakieś poczucie też takiego niepewności, a mówimy o sytuacji czysto prewencyjnej, ale będziemy to robić właśnie, bo takie są wnioski z ostatnich tygodni.
0: A czy do takich mędrków, którzy się na wszystkim znają, należy też Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pani minister w RMF-ie mówiła tak, to co na pewno trzeba poprawić, to kwestie uruchomienia syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni, chodziło oczywiście o wlot tej rosyjskiej rakiety, czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa. To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
29: Rozmawiałem z panią minister, nie będę za pośrednictwem mediów rozmawiał na ten temat, ale mówiłem pani minister, że proponuję, aby w tym zakresie MON skoncentrował się na swojej robocie do wykonania MSWiA, wykona
0: Magdalena
29: swoją robotę.
0: Magdalena Czarnecka mówiła, to co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to co się już odbyło.
29: To jest system naczyń połączonych. Proszę pamiętać, że MSWiA jako takie nie posiada własnych radarów, nie posiada własnych samolotów, które patrolują przestrzeń powietrzną. My, nasz system informowania zasilany jest informacjami od strony wojska. I wszystkie te procedury na styku wojska, na styku MSWiA w takich sytuacjach newralgicznych muszą być przeglądane, muszą być dostosowywane. Dobrze, od 3 tygodni, pani redaktor.

0: sprawę z przełożonym, ale się do przełożonego nie dodzwonił. No i oczywiście nawet dla laika, panie ministrze, sprawa była jasna. Jeżeli syrena wyje 4 minuty po tym, jak rakieta spadła, to może w ogóle nie wyć.
1: Panie redaktor, syrena wyje wtedy, kiedy my otrzymujemy informację. Mówię, służby cywilne otrzymują informację od wojska, że to zagrożenie jest bardzo, bardzo realne. I oczywiście ten system w dzisiejszej konstrukcji ma swoje opóźnienie. Ktoś, kto fizycznie uruchamia tą syrenę, przecież on nie wie, on ma tylko informację, nadchodzi realne zagrożenie, włącz syrenę. Czy ten system jest dzisiaj doskonały?
0: Nie jest.
1: Nie jest doskonały. Czy jest lepszy niż był 3 lata temu? Tak, dlatego tak strasznie irytuje mnie sytuacja, w której politycy PiS-u dzisiaj mają na wszystko łatwe rozwiązania, natomiast gdy rządzili, nie zrobili nic. Ja postawię taką tezę, panie redaktor, że znakomita większość z tych syren, które zawyły wtedy przy rakiecie w lipcu, za czasów PiS-u nawet nie zostałaby uruchomiona, nie tylko dlatego, że informacja by nie dotarła, tylko wiele z nich było niesprawnych, niedostosowanych do żadnych...
0: Ale to wszystko jedno, panie ministrze, panie redaktor, czy syrena wyje, czy nie wyje, czy też wyje po tym, jak już jest po zagrożeniu.
1: Panie redaktor, my ten system cały czas budujemy. Ja wiem, że Polacy chcieliby, i ja też bym chciał, żeby tego typu rzeczy powstawały z dnia na dzień.
0: Więc kiedy zostanie zbudowany?
1: Więc bardzo jasno chcę powiedzieć. Prace, i wiem, zaraz mnie pani, ale proszę pozwolić mi na 3 zdania całościowe. Prace rozpoczęliśmy nad tym systemem jeszcze w zeszłym roku, do końca tego roku. Chcemy podpisać porozumienia, aby zarządzanie kryzysowe w takich sytuacjach było przekazane z powiatów do Państwowej Straży Pożarnej, bo tam jest stały dyżur po prostu.
0: Nie trzeba dojeżdżać do domu na przykład, w połowie
1: powiatów już tu się odbyło. Pracujemy, żeby do końca roku wszystkie powiaty przekazały podpisały stosowne umowy w tym zakresie. Pracujemy nad tym, aby system syren mógł być uruchamiany automatycznie dla danego obszaru z poziomu albo Komendy Wojewódzkiej, albo Komendy Głównej Straży Pożarnej, albo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Planujemy dziś nie mamy jeszcze pełnej funkcjonalności tych syren, ale chcemy, żeby wszystkie syreny w Polsce mogły być odpalane automatycznie i pracujemy także i chcemy to zrobić, myślę, że do końca roku, aby każdy z nas mógł pobrać aplikację, która będzie mówić o zagrożeniu. Równolegle pracujemy także nad systemem, który też państwo pokazywaliście, czyli systemem broadcastowym, czyli takie trochę automatyczne przejęcie naszej komórki, która działa jako syrena alarmowa. Tutaj jesteśmy też technologicznie uzależnieni od operatorów. Mhm. Znaczy i będziemy z nimi na ten temat rozmawiać, rozmawiamy i będziemy ich namawiać do stosownych inwestycji, ale taki system nie, tylko też chcę powiedzieć, bo to, panie redaktor, ten system będzie rozrastał się w czasie, ale system, który będzie miał tą funkcjonalność, którą ja bym chciał, żeby, będę już mógł powiedzieć, że tak, to jest to, co bym chciał, do końca roku będziemy mieli zbudowane.
0: Czy uda się sprowadzić do Polski Romanowskiego? Bo Donald Tusk mówił wczoraj, niewykluczone, że znajdziemy sposób, a słuchałam też Tomasza Siemoniaka, szefa służb, który mówił, policja, prokuratura na pewno zbudują jakiś scenariusz, w jaki sposób Romanowskiego sprowadzać. No to policja buduje jakiś scenariusz.
1: Ja mogę tylko podpisać się i pod słowami pana premiera, i pod słowami Tomka Siemoniaka, ministra koordynatora. Tak, oczywiście, że zrobimy wszystko, aby Romanowski trafił do Polski, ale przecież też, panie redaktor, w sposób oczywisty nie jest to ani zadanie proste, ani też ja nie będę o tym mówił na antenie nawet tak zasnego radia jak TOK FM, bo to będzie wymagało ciszy. Ale to jest trudne zadanie, żeby było jasne, no bo proszę pamiętać, że pan Romanowski z tą prawie 100% pewnością, te 99 tutaj posiłkując się tym, co powiedział pan premier, przebywa w miejscu, gdzie rządzą w 100% służby rosyjskie. Swoją drogą, to jest taki podstawowy upadek dla polityków PiS-u, że oni z tym nic nie robią.
0: No bardzo nieciekawa miejscówka, to prawda.
1: Nie, panie redaktor, bo ja zresztą, jeżeli pani pozwoli, ja od tych kilku tygodni słyszę takie informacje, bo ta informacja o Romanowskim w Naddniestrzu to jest z zeszłego tygodnia, to od dwóch tygodni słyszę takie informacje, także w mediach. A to problem dla PiS-u. Nie, to nie jest kwestia problemu dla PiS-u. To jest kompromitacja dla PiS-u. To jest kompromitacja, że gość, którego zrobili wiceministrem sprawiedliwości, ucieka pod skrzydła Putina. To jest kompromitacja, że oni mówią, że oni nawet nie wywalają go z partii.

0: państwo pokażą sprawstwo i Romanowski zostanie powitany na ojczystej ziemi.
1: Ja mówiłem...
0: I będzie mógł pan napisać na X-ie. Witamy w ojczyźnie, panie Romanowski.
1: Mogę zadeklarować, że nie napiszę tego, bo... To indywiduum, znaczy nie chciałbym
0: takich...
1: A nie, a w tej sprawie proszę wybaczyć, panie redaktor, ale jeżeli ktoś był wiceministrem sprawiedliwości, ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i ucieka pod skrzydła Putina, to na usta cisną się najgorsze sformułowanie. I dziwię się, że politycy PiS-u nic takim gościem nie robią. Ale...
0: No, politycy PiS-u na pewno go nie oskarżą o zdradę.
1: Ale oni go bronią.
0: No oczywiście, że
1: oni go bronią.
0: No tak.
1: No, czyli można
0: nie
1: powiedzieć.
0: Ma szans na uczciwy proces
1: pod
0: reżimem Tuska.
1: Okej, to czyli powiedzmy bardzo jasno. Czyli w PiS-ie jest bardzo silna opcja prorosyjska. No jeżeli ktoś broni kogoś, kto ucieka do Rosji, no to chyba to jest jasne. Tam jest silna opcja prorosyjska. Nie wiem, czy oni wszyscy są proruscy, czy tylko część, ale ta część, która go broni, na pewno jest prorosyjska.
0: Czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, to
1: nie,
0: też jest
1: znaczy ja też, nie, panie redaktor, no, oczywiście, że intencjonalnie go bronią. No przecież boją się, że dla nich ten sytuacja, że on ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jest sytuacją jednak pewnego bezpieczeństwa ich jako formacji politycznej. Przecież oni najbardziej boją się tego, że ten Romanowski przyjedzie do tej Polski, jakoś zostanie ściągnięty i zacznie mówić prawdę o tym.
0: A może dać mu list żelazny temu Romanowskiemu? Niech wróci i mówi.
1: Panie redaktor, nie ja jestem od tego, żeby decydować o liście żelaznym. Jest od tego prokuratura. Ja nie będę wykraczał poza swoje kompetencje. Ja wiem, że zrobię wszystko i służby mnie podległe zrobią wszystko, żeby pan Romanowski trafił do Polski i stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Czy to jest trudne? Tak, to jest trudne.
0: Czy to jest niemożliwe?
1: Nie, to nie jest niemożliwe. Jezu, podwójne zaprzeczenie w polskim to zawsze jest...
0: Skomplikowane.
1: To jest możliwe, choć bardzo skomplikowane.
0: Chciałabym zapytać o projekt nowelizacji o cudzoziemcach, czyli projekt przygotowany przez pański resort, który na początku lipca trafił do konsultacji. Nie wiem, czy pan się spodziewał, ale wszyscy są z tego projektu niezadowoleni. Niezadowolony jest rzecznik praw obywatelskich, że to będzie dotyczyć tylko 1% ubiegających się o prawo pobytu, więc to przewlekłości postępowań nie rozwiąże. Niezadowolone są organizacje humanitarne, że kryteria są dyskryminujące. Wojewodowie, urzędy wojewódzkie też są niezadowoleni, bo więcej pracy. Tomasz Siemoniak, pański kolega z rządu, też jest niezadowolony, że jednak mogą z terenów krajów bogatych przyjeżdżać też osoby niebezpieczne. Bo tylko wyjaśnię, o co chodzi. Obywatele państw OECD, które to państwa nie zostaną zakwalifikowane jako szczególnie ryzykowne, będą mogli skorzystać z łatwiejszej ścieżki wydawania zezwoleń na pobyt w Polsce. No i teraz wszyscy to krytykują. I co dalej?
1: Będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy tą ustawę poprawiać tak, żeby była lepsza. Jestem otwarty na każdą dyskusję. Tylko niech krytyka w tym zakresie, niech krytyka będzie konstruktywna.
0: A która jest niekonstruktywna?
1: No, z tych, co...
0: Siemoniaka, Urzędu Wojewódzkiego.
1: Ach, wiedziałem, że pani zacznie...
0: RPO.
1: Wiedziałem, że pani zacznie...
0: Od kolegi z rządu.
1: W tym zakresie... Pan minister Tomasz Siemoniak dba w 100% o polskie bezpieczeństwo i rozumiem jego stanowisko. Natomiast proszę pamiętać, że też interesem Polski jest na przykład sytuacja, w której mamy bardzo duże inwestycje zachodnie, mamy wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z krajów, na przykład z firm, które realizują te inwestycje, żeby zbudować dla nich jakąś taką ścieżkę szczególnie priorytetową i szybką, bo to jest w interesie polskiej gospodarki, więc tutaj dwie racje trzeba wyważyć. Urzędy wojewódzkie? Tak, urzędy wojewódzkie mają w tym zakresie gigantyczne problemy, bo zapóźnienia, jeżeli chodzi o wydawanie dokumentów, czy uprawnionych do pobytu...
0: Teraz mówią, że to jeszcze bardziej skomplikuje ich działalność.
1: To akurat nieprawda. Urzędom wojewódzkim raczej proponuję w tym zakresie, mimo że to służby, które nadzoruje, żeby w tym zakresie raczej skupiły się na tym, by rozładowywać kolejki i gigantyczne zapóźnienia, z którymi mamy do czynienia od wielu, wielu lat. Będziemy nad tym projektem pracować. Dla mnie nie ma wątpliwości, że są takie kraje, które przyprowadzają do Polski bardzo dużo kapitału i chcą przywozić tutaj też swoich własnych specjalistów, wysoko wykwalifikowany personel. I dla tego personelu musi być szybka ścieżka i właśnie taką ścieżkę chcemy ustanowić. Jeżeli będą konstruktywne pomysły, jak to zmienić w tej ustawie, jestem na to otwarty. Położyliśmy projekt, żeby pokazać, że musimy się z tym zmierzyć.
0: Czy Szymon Hołownia, panie ministrze, wejdzie do rządu? Dobrze byłoby, gdyby gdyby wszedł, broń Boże, żeby wchodził, bo to jak rzucenie granatu.
1: Jak jakiś quiz taki.
0: Tak, bo to już jest ostatnie pytanie, więc w takiej formie
1: nie rozmawiałem z marszałkiem Hołownią, nie wiem, czy on chce wejść do rządu, czy nie. Zresztą to są decyzje jednego z koalicjantów. Oni sami muszą się poukładać wewnętrznie i zdecydować, kto z nich kogo w rządzie reprezentuje.
0: To kogo wygryzie.
1: Nie, kto reprezentuje daną partię polityczną, ale bo pani redaktor powiedziała, że to ostatnie pytanie. Ja mogę jedną rzecz, bo zaczęliśmy mówić o tych kwestiach pozwoleń na pracę, pozwoleń na pobyt. Ja wczoraj słuchałem pana premiera Morawieckiego, który służbę deportacyjną teraz chce budować. Więc ja mam takie publiczne właściwie pytanie do pana Morawieckiego, czy na czele tej służby, jak ewentualnie by ją zbudował, to stanie pan Wawrzyk od WiS?
0: No nie, pan Wawrzyk ma teraz inne zajęcie. Jest influencerem kulinarnym.
1: Nie, ale ja mówię o tym trochę z przekąsem i trochę heheszkując, choć sprawa jest bardzo, bardzo poważna.
0: Skoro Morawiecki mówi nie żadne multikulti, ale totalna, brutalna asymilacja.
1: Tylko proszę pamiętać, że Morawiecki rządził 8 lat. 6 lat jako premier, 2 lata jako wicepremier. I to był czas, kiedy handlowano lewymi wizami, kiedy wpuszczano przez granicę polsko-białoruską wszystkich jak leci niemal, kiedy nie było żadnej kontroli nad tym, kto do Polski wjeżdża. Jak to zmieniliśmy, jak dziś polska granica wschodnia jest bezpieczna.
0: Zauważył pan, panie ministrze, musimy kończyć, że pan Morawiecki się sam od siebie odcina.
1: No właśnie, to jest śmieszne, ale to niech się chociaż do tego, niech tego Wawrzyka wykorzysta. Ja czekam, kiedy będzie konferencja 21.30 i zamiast Schreibera i pani Patkowskiej bodajże, którzy byli ostatnio, Morawiecki stanie ze swoim wiceministrem, a jakby już stanął z dwoma wiceministrami, Wawrzykiem i Romanowskim, to by w ogóle było coś.
0: Czyli nie quiz, tylko kącik humorystyczny na koniec.
1: Ale to bardzo poważne sprawy, bo obrażający cynizm byłego premiera, który chce zapomnieć, że był tym premierem.
0: Minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński.
1: Bardzo dziękuję
0: za rozmowę. Komentatorzy będą z nami tuż po informacjach.
2: Autopromocja. Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
7: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
8: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pracujemy nad systemem ostrzegania. Chcemy, żeby wszystkie syreny w Polsce były uruchamiane automatycznie. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Dziś w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt zmian po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy jeden z rosyjskich dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, po czym rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To propozycja, która odciąży klasę średnią. Tak premier i minister finansów mówią o pomyśle podniesienia progu podatkowego. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku. Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent, a zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku i obejmą 3,5 miliona osób. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce, by do Bożego Narodzenia każdej osobie w Anglii, która obecnie śpi na ulicy, zaoferowano dach nad głową. Ogłosił, że na pomoc dla osób w kryzysie bezdomności rząd przeznaczy 102 miliony funtów. Pieniądze mają trafić do samorządów, które same zdecydują, jak wydać je w najbardziej efektywny sposób. Rząd poprosi także lokalne władze, by znalazły ludziom tymczasowe zakwaterowanie od schronisk po pensjonaty.
16: Błażej Kulesza. Zapraszam. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka światowego rankingu wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Perry 6-3, 6-3. Świątek znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
17: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie.
0: zachodzie, bo już byłoby pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. A taki ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować. Dużo będzie zależy od tego, czy obroni tytuł w Ohio, ale ma wszelkie szanse, bo złapała wreszcie równą, wysoką formę. Bardzo mnie to cieszy.
16: A w Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7-4-6. Sabalenka może spaść z pozycji liderki rankingu WTA, choć to zależy m.in. od Igi Świątek, bo aktualnie druga w tym zestawieniu, Rybakina, musiałaby dojść do finału turnieju w Cincinnati. Przed spotkaniem tenisowym wystąpi dziś polski kwartet w fazie play-off piłkarskich eliminacji do europejskich pucharów. Górnik Raków w lidze konferencji, a Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku, o 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie grał w fazie ligowej europejskich pucharów, ale jak zaznaczył trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
13: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, nie można oczekiwać, że będzie łatwo. Nie można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz.
16: Lech też będzie grać u siebie, ale z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Ten mecz o 19:00. Podopieczni duńskiego trenera Nilsa Fredriksena będą musieli jednak radzić sobie w nieco okrojonym składzie, bo z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana zespołu Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł 2 razy w ciągu ostatnich 4 dni. W TOK FM to na razie tyle o sporcie. Czas spojrzeć, jaka będzie dziś pogoda.
15: Na pewno zagrzmi. Na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie tam ostrzeżenia przed burzami. W większości regionów sporo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 w centrum do 31 na południu kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry.
17: Jest z nami także Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Wczoraj Donald Tusk swoją konferencję z ministrem Domańskim rozpoczął tak. Postanowiliśmy wspólnie z ministrem Domańskim, aby ulżyć i pomóc tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus i których liczba rośnie. Potem premier oczywiście razem z ministrem przedstawili ten plan na ulgi, plan na obciążenia. No i pytanie, czy klasa średnia będzie się z tych propozycji cieszyć? Leszek Jażdżewski.
19: To znaczy, ta propozycja wychodzi naprzeciw takim obciążeniom, które dotykają ludzi, którzy wpadają w ten próg 32%. Pod koniec roku nawet, nie wiem, nauczycieli, pracowników uczelni, czyli no, osób, których nie ocenialibyśmy jako przesadnie zamożnych. I chyba premier zobaczył, że narasta frustracja, która no, też bierze się z faktu, że nie podniesiono tych obiecywanych progów podatkowych. I
17: zresztą premier, przepraszam, że się wtrącam, wczoraj mówił, to było tak mniej więcej, żeby nie było tak, że ta frustracja się pojawia, bo dostajemy podwyżkę, zarabiamy więcej i zaraz po tę podwyżkę zgłasza się fiskus.
19: No tak, i faktycznie niektórzy nawet, nie wiem czy tracą, no ale jakby ta podwyżka zostaje dokładnie skonsumowana przez podwyżkę podatków i wręcz im się to nie opłaca. I myślę, że to chodziło o to, że to jakby zaczyna być zjawiskiem no, niemalże masowym. Z drugiej strony, więc ta progresja podatkowa tam, ta dodatkowa stawka 24, znaczy okej, powiedzmy sobie szczerze, rozmawiamy na razie o propozycji zmian, a nawet jeszcze nie o projekcie rządowym, także tu jeszcze się dużo może zmienić, zobaczymy jak koalicjanci, przede wszystkim jak prezydent, no bo też jest w tym wszystkim zawsze ta podwyżka podatków, to znaczy chodzi głównie o firmy jednoosobowe na ryczałcie, którym bardzo obniżono limit, do którego w ramach tego ryczałtu po obecnych stawkach się mogą rozliczać, no i podniesiono, że zapowiedziano podniesienie CIT-u. czyli dla największych firm polskich i zagranicznych. No i tutaj oczywiście to jest dużo mniejsza grupa niż ta, która miałaby skorzystać na tej obniżce podatków. Ta zmiana ma być neutralna dla budżetu. No budżet ma bardzo duży deficyt, więc trudno sobie wyobrazić teraz jakieś ogromne cięcia podatków bez ich jednoczesnej podwyżki. Ja widzę tam pewne pozytywne zmiany, to znaczy takie, które nie będą ludzi wypychać z PIT-u w kierunku firm jednoosobowych, ale jest też grupa, która na tym straci i ja wcale nie jestem pewien, czy ta propozycja przejdzie, plus to wygląda na taki plasterek w ramach pewnych obietnic, które rząd składał, znaczy jeszcze nie rząd, tylko wtedy opozycja, takiej powszechnej obniżki podatków w zasadzie dla wszystkich. No i takie obniżki mają szansę najbardziej się przebić politycznie i być najbardziej atrakcyjne. No i na coś takiego na pewno w tej kadencji już liczyć nie możemy.
17: Panie profesorze?
18: No najciekawsze jest w tej propozycji odniesienie się do klasy średniej. Kimże ona jest?
17: Wszyscy w Polsce niemalże uważają się za klasę średnią.
18: No, no więc właśnie, do kogo to jest adresowane i kto skorzysta, czy kto będzie uważał, że może skorzystać, ponieważ, jak słusznie padło przed chwilą, jest to dopiero zapowiedź, czyli jest to opowieść, nawet nie projekt prawny, a nie mówiąc o akceptacji czy braku akceptacji ze strony prezydenta, być może jest to kolejna taka gra na zasadzie przeprowadzimy, przegłosujemy, prezydent zawetuje, no. Pokażemy, proszę bardzo, droga klasa średnio. Chcieliśmy wam ulżyć, ale niestety znowu tutaj się pojawił szlaban. Ale oczywiście jest tutaj szereg innych wątków też, no bo podniesienie CIT-u na przykład, zwiększające wpływy, to nie tylko kwestia budżetu centralnego, ale na przykład również kwestia budżetów regionalnych, które z CIT-u korzystają. Dla samorządów regionalnych byłaby to dobra wiadomość, też oczywiście pytanie, jaki potencjalnie efekt faktyczny, to znaczy jakie byłyby to środki, którymi mogłyby one dysponować. Więc traktuję to trochę w kategoriach opowieści, takiej społecznego marketingu właśnie a propos obietnic wyborczych, ale też ciekawa była reakcja na tę propozycję, bo ona od razu wybuchła i jak to zwykle w Polsce, jedni mówili za dużo. Nie dla tych, za mało, za późno, nie w ten sposób. Więc to ciekaw jestem, czy będzie ten efekt wiarygodnościowo-sprawczy, czyli ten efekt, na który na pewno rząd liczy, że duże grupy społeczne uznają, okej, to jest coś dla nas.
17: Mhm. Czyli pytanie o to, czy będzie efekt polityczny, bo Andrzej Domański pracuje nad budżetem na rok wyborczy i to jest kluczowe. Już od wielu miesięcy mówiło się o tym, że dostał takie zadanie, żeby znaleźć jednak możliwości budżetowe. Tutaj jest próba zbilansowania tego budżetu, obniżki i podwyżki jednocześnie mają być wprowadzone na realizację, chociaż w jakimś niewielkim zakresie, części obietnic wyborczych. Jeżeli chodzi o kwotę wolną, to nie. Jak mówił premier, nie rezygnuje z tego, ale bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 27 i 28 kwota wolna, bo zakładam, że przez te dwa lata jeszcze będziemy mieli wielki wysiłek na rzecz obronności. Ta kwota wolna, czyli jej podwyższenie jest mało realne do realizacji. Chociaż potem też był minister Domański w Faktach po Faktach i już tak nie mówił radykalnie, że nie, ale że no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy trochę w takim duchu. No właśnie, czy będzie efekt polityczny? Panie profesorze, jeszcze krótko, zaraz się przerzucę na redaktora Jerzczewskiego. Tak.
18: Niektórzy gdzieś tam komentowali, że być może jest to taka uprzedzająca, miła wiadomość, która ma osłodzić te mniej miłe wiadomości, które będą wtedy, kiedy jesienią pojawi się projekt budżetu. Więc być może niektórzy twierdzili, że jest to takie polityczne przygotowanie w obliczu smutniejszych i trudniejszych propozycji dań obiadowych, podatkowych. I nie wykluczam, że tak również jest, że to jest element jakby szerszej układanki. Więc jakby efekt polityczny dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że się konsumuje, kiedy zobaczymy całość propozycji, bo to nie da się oddzielić jednego od drugiego.
17: To prawda, ale to dla fachowców i dla ekspertów, bo ludzie przecież nie będą się wczytywać w projekt ustawy budżetowej. Tu zacytuję George'a Busha juniora, który kiedyś pokazał budżet i powiedział, to chyba jest budżet, jest w nim dużo liczb. Tylko będą ludzie patrzeć oczywiście na to, co ewentualnie zostanie im podarowane. Redaktor Jerzczewski.
19: Powiedzmy sobie szczerze, w budżecie na przyszły rok nie będzie żadnej przestrzeni do jakichś radykalnych takich prezentów czy dopłacania do służby zdrowia, która będzie coraz bardziej dysfunkcyjna, czy też do obniżki podatków, czy to w postaci progów, czy w postaci kwoty wolnej, czy jeszcze jakiejś innej. Po prostu ten budżet się i tak ledwo spina, a po tym, jak prezydent zablokował, nie wiem, podatek bankowy, wiadomo, że nie będzie żaden podatek od Big Techów z przyczyn geopolitycznych i tak dalej, i tak dalej, plus no, Nawrocki powiedział, że żadnych podwyżek podatków dla nikogo nie będzie, bo to obiecał Konfederacji, on chce to poparcie Konfederacji utrzymywać, no i po co ma pomagać rządowi spinać budżet.
17: Ale przecież może zrobić tak pan prezydent, bo tak mi się wydawało z tej konferencji Donalda Tuska, że premierowi się wydaje, że zaszachował pana prezydenta, bo przecież gdyby pan prezydent zawetował rozwiązania korzystne dla klasy średniej, no to mogłoby mu się to odbić taką polityczną czkawką, ale przecież prezydent może, jak już to czynił, zawetować to, co dostanie na biurko i przygotować własny projekt ustawy. W tym projekcie będą tylko obniżki, a nie będzie podwyżek.
19: Tak, no, ja myślę, że Nawrocki może to zrobić, chociaż też trzeba powiedzieć sobie, że te jego projekty ustaw się nie przebijały, bo też no, jakby Sejm nie jest zobowiązany, żeby koniecznie procedować i z tego punktu widzenia Nawrocki może się przebić komunikat, że zawetował, a nie będzie jego projektu jakby w przestrzeni publicznej w jakiś realny sposób, on nie będzie omawiany, więc tutaj ponosi ryzyko. Ja myślę, że coś w rodzaju kontroli następczej, to znaczy podpisać zastrzeżeniami, że na przykład, nie wiem, podwyżki podatków dla firm nie powinny być procedowane 4 miesiące przed ich wprowadzeniem, co notabene jest słuszne, bo mówiąc zupełnie szczerze, firmy, które dostają informacje, które zainwestowały w Polsce, czy mówię polskie, czy zagraniczne, i dostają informacje, że im się zmieni dość radykalnie budżet na kolejny rok i w sumie teraz zostały zapowiedź, ale nie wiedzą, że to wejdzie w życie, tak? Bardzo ciężko jest projektować no, jakiekolwiek funkcjonowanie takiej firmy, czy ona ma robić zwolnienia, czy ma się przenosić za granicę, czy w jakiś inny sposób redukować koszty. Wiele z tych firm się bilansuje ledwo, nawet przy dużych obrotach, więc tutaj Nawrocki miałby jakieś być może podstawy do tego, żeby stwierdzić, że coś takiego warto skierować do Trybunału, nawet w ramach kontroli następczej, żeby się nie narażać na to, że on coś zablokował. Ja nie wykluczam, że ten Trybunał by próbował, nie wiem, czy byłby w stanie coś takiego procedować, także ja mówię zupełnie szczerze, wracając do tego pytania o efekty polityczne i co się wydarzy w tym ostatnim roku, ja nie do końca wierzę w to, że przy pomocy jakichś takich zabiegów budżetowych uda się tutaj wygenerować jakieś poparcie czy ograniczyć rozczarowanie. Myślę, że część ludzi, która i tak chce zagłosować na Platformę, zagłosuje, nawet jeśli będzie tracić ostatecznie finansowo, ponieważ no, głosuje z zupełnie innych przyczyn, a część ma poczucie, że te propozycje programowe nie zostały spełnione i to w bardzo różnych aspektach. I takie minimalne ruchy, które powiedzmy sobie szczerze, są to zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy nimi realnie zainteresowanych, że też nie będą wielkie pieniądze z drugiej strony, no to nie sądzę, żeby to miało wywołać jakiś ogromny efekt wzrostu poparcia, bo to nie jest nic porównywalnego z 500+, ani z tą wielomiliardową, nie wiem, 40 miliardów ruchem budżetowym, który miałby tę kwotę wolną dla wszystkich wtedy rzeczywiście podwyższyć. Także ja raczej spodziewam się, że to będą takie ruchy pozorowane, które być może będą szły częściowo w dobrą stronę, natomiast myślę, że to będzie raczej w ramach dyskusji specjalistów, a nie jakiegoś powszechnego poparcia w jedną lub drugą stronę.
17: Leszek Jarzdzewski, profesor Cezary Obrecht-Prądzyński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
20: Autopromocja.
21: Został popełniony błąd medyczny, a my decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? Co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty, dzisiaj po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
22: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
25: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: Kaufland jest fresh.
27: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
29: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
28: TravistoFast i Travisto.
30: Aflofarm.
31: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Mamo,
1: co powiesz na kurczaka po azjatycku?
0: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. W związku z atakiem na Ukrainę do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt zmian po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, zmiany są konieczne, między innymi zmiany we współpracy z mediami.
6: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3:00 nad ranem, z soboty na niedzielę.
5: Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Jak ocenił w poranku TOK FM Andrzej Kochut z Ośrodka Studiów Wschodnich, te deklaracje amerykańskiego przywódcy, choć mogą skomplikować sytuację gospodarczą Iranu, to jednak mogą okazać się puste.
7: Prawdą jest, że Iran zmaga się, boryka się z amerykańskimi sankcjami od dekad. Te sankcje jeszcze się nasiliły w ostatnich latach, między innymi za sprawą Donalda Trumpa, i trudno spekulować, czy trudno przewidywać, że jakieś dodatkowe ich wzmocnienie spowoduje, że nagle reżim irański się ugnie. Sytuacja gospodarcza Iranu jest fatalna od lat.
3: Trump napisał w mediach społecznościowych, że wojna gospodarcza i izolacja Iranu przeprowadzona będzie na niespotykaną dotąd skalę. Wezwał także sojuszników, by dołączyli do Stanów Zjednoczonych w izolacji Teheranu. Od 19 stopni na wybrzeżu przez 24 w centrum do 31 na południu pokażą dzisiaj maksymalnie termometry. Możliwe są większe przejaśnienia, ale czwartek raczej upłynie nam pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Zagrzmi na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Nadal są z nami w czwartkowym poranku profesor Cezary Obracht-Prądzyński i redaktor Leszek Jaszczewski. Ten temat, panowie, wywołał też Marcin Kierwiński, czyli propozycja Mateusza Morawieckiego na migrantów. Stanął ostatnio były premier na bulwarach nad Wisłą i zaproponował, jak to mówił, konkretne rozwiązania. Indywidualne konto imigranta, wszelkie informacje dotyczące legalności pobytu, legalności wykonywania pracy, płaconych w Polsce podatków, składek i tak dalej, wszystko miałoby się znajdować w tym indywidualnym koncie imigranta. Alert deportacyjny, który uruchomi się wówczas, jeżeli imigrant naruszy prawo tak, że zagrozi bezpieczeństwu Polski. Wtedy zaczyna się natychmiastowa procedura deportacyjna i powołanie służby deportacyjnej. Jak mówił Morawiecki, ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury. To będzie służba, która będzie odpowiednio oznakowana, służba, która będzie bardzo wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach. Jak jeszcze dorzucał, nie żadne multikulti, jak mówiła Angela Merkel, ale totalna, brutalna asymilacja. Dbamy o spójność narodową, tożsamość Polaków. Stojący obok niego Łukasz Schreiber potem zaproponował też, że jeżeli chodzi o to, żeby było więcej bezpieczeństwa, to może trzeba zrobić referendum, zawiesić czasowo nawet nasz udział w strefie Schengen, przynajmniej w tym lądowym wymiarze. Był premier wczoraj pytany na konferencji o te propozycje i odparł: nie, nie wierzę. To znaczy, że mu się coś stało, stracił rozum. No to na co liczy Morawiecki, proponując powołanie służby deportacyjnej, jak rozumiem, na wzór tej amerykańskiej? Profesor Cezary Obracht-Prądzyński.
9: Myślę, że pan premier nie miał racji. Nic im się nie stało, bo to jest wyrachowane.
8: Cyniczne wyrachowane,
9: całkowicie,
8: tak.
9: Całkowicie celowe oczywiście zagranie. Nic się tak dobrze nie sprzedaje jak bezpieczeństwo. Zawsze sobie myślałem, że jak za oceanem pojawi się jakaś głupota, jak jeszcze brutalna, to prędzej czy później zaistnieje również u nas. No i oczywiście mamy oto kolejne wcielenie. A kiedy słyszę o tym, że ktoś zapowiada polityki, to nie byle jaki przecież, zapowiada brutalną asymilację,
8: to strach się
9: od razu zapalają mi się dzwonki, bo już Polska próbowała robić brutalną asymilację, próbowała ją robić w II Rzeczpospolitej, próbowała ją w PRL-u z efektami znanymi i próbowała też deportacji. Z Polski nie tylko emigrowano, ale w Polsce pojawiało się wielu wygnańców. Bynajmniej wcale nie migrantów, bo dlaczegoż miałoby to dotyczyć tylko migrantów. Jest jeszcze jeden wątek. No, a dlaczegoż by mielibyśmy zakładać, że stosując tę praktykę, którą tak szumnie zapowiedział pan premier, nie zderzymy się z tym, że w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich, gdzie nie brakuje Polaków, uznają, że o, bardzo dobry pomysł, to my również zróbmy taką praktykę w stosunku do tych setek tysięcy czy milionów Polaków, którzy są poza granicami kraju. No bo dlaczegoż, jeśli taką przyjmujemy politykę, nie mielibyśmy się zderzyć z zasadą właśnie odpowiedniości w innych krajach. Ciekaw jestem, co wtedy tym rodzinom, nie tylko tych polskich migrantów, ale też tym rodzinom w Polsce, pan premier by powiedział. I ostatnia rzecz, to jest to coś, co widzimy i co nie jest tylko kwestią stosunku do migrantów, bo to, czy uchodźców, migrantów, to trzeba widzieć w szerszym kontekście, że ten język, który został użyty wczoraj, czyli język brutalny, jednoznaczny, deportacje, to jest oczywiście język przemocy, który jest językiem pod pozorem bezpieczeństwa, a ta przemoc w języku, już nie mówię o działaniach, ona się w stosunku do migrantów wylewa na naszych ulicach, w naszym internecie, ona infekuje naszą wyobraźnię, a mógłbym powiedzieć takim językiem bardziej profetycznym, ona infekuje nasze sumienie. Znaczy my stajemy się coraz bardziej odporni i coraz bardziej obojętni wobec aktów przemocy, ale zwracam uwagę, że one nie dotyczą tylko migrantów czy uchodźców. One dotyczą mniejszości narodowych w Polsce. One dotyczą wszelkich innych grup, które ktoś uznaje za innego. Przywołajmy ostatni piątek, Bielsko-Biała, koncert dla dziewcząt w jednej ze świetlic, które robią, i wchodzą panowie, którzy wchodzą i biją kobiety, biją dzieci. To nie jest koncert migrantów. To nie jest koncert uchodźców. To są po prostu polskie kobiety, które przyszły i robią coś dla siebie, a ktoś przychodzi i mówi, ja mam prawo tutaj wejść i po prostu bić, rozbijać, rozganiać. To jest mentalność, która się szykuje i wypowiedzi, wydawałoby się, no dość powiedzialnego człowieka, który przychodzi i mówi, zrobimy to w taki sposób, będzie brutalnie, będą deportacje, będą polowania na ulicy, no bo przecież ciąg zdarzeń możemy sobie dopowiedzieć. To są wypowiedzi, które z jednej strony są oczywiście cyniczne, obliczone są na granie tym lękiem, który jest, ale z drugiej strony są skrajnie nieodpowiedzialne. Naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne.
8: Leszek Jeżdżowski.
10: Propozycja wyjścia czy zawieszenia członkostwa w Schengen, to znaczy tego, żeby można było bez sprawdzania paszportów przekraczać granicę Unii Europejskiej, to żeby Polacy byli wykluczeni z tego systemu po to, żeby móc postraszyć migrantami, to jest kierunek, w którym prowadzi nas polska prawica. No i Mateusz Morawiecki miał być najbardziej rozsądną częścią tej prawicy i okazuje się, że on chce się uwiarygodnić takim językiem właśnie brutalnym, który będzie chwalony być może nawet w Kanale Zero jako taki niepoprawny, który wzbudził amok wśród liberałów. No i to jest takie wspaniałe, że on będzie właśnie epatować taką eskalacją strachu i propozycjami, które są dla ogromnej części Polaków po prostu dotkliwe i szkodliwe. I tutaj muszę powiedzieć, że myślę, że Morawiecki przeszarżował. To znaczy, jeśli ograniczyłby się wyłącznie do tych antyimigranckich pogróżek, to na prawicy spotkałby się z poparciem. Natomiast ten moment, kiedy on zaczyna wchodzić w sankcje, które dotkną ogół społeczeństwa, w sytuacji, w której w Polsce dzisiaj mamy rosnące rzeczywiście antyukraińskie nastawienie, natomiast nie ma paniki na granicach. Polska już prowadzi, można powiedzieć, brutalną antyimigrancką politykę, w tym sensie, że deportuje ludzi, którzy popełniają zwykłe wykroczenia. Tak, nie mówimy nam o przestępstwach, tylko o przeskoczeniu barierek na koncercie. I robi to polski rząd, no właśnie rzekomo liberalny, po to, żeby się tej opinii publicznej, która się radykalizuje w sprawie migracji, no podlizać po prostu, pokazać. My jesteśmy twardzi, my nie ustępujemy. W Polsce nie ma dzisiaj zapotrzebowania tego typu politykę, z racji też na to, że ogromna większość nacji, które w Polsce przebywają, popełnia średnio znacznie mniej przestępstw na osobę niż popełniają Polacy. Jest jeden wyjątek, to są Gruzini. I tutaj rzeczywiście z racji na pewne gangi, na pewną specyfikę, także zamkniętość tych społeczności, należałoby przemyśleć, czy tutaj taka otwartość na naród, skądinąd Polakom bliski i lubiany przez Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunek wyjazdów, czy to na pewno był dobry pomysł i czy to nie jest jakby zadanie dla policji po to, żeby spróbować działalność tych gangów ograniczyć. A co do reszty, to są po prostu strachy na lachy. Obawiam się, że niestety przy tym języku, który w zasadzie nie pozwala dzisiaj w racjonalny sposób mówić o migracji i nie pozwala używać języka opartego na korzyściach, jakie Polska z tego tytułu odnosi, jak bardzo wiele biznesów, sklepów zamknęłoby się w sytuacji, w której nie byłoby Ukraińców, którzy tam pracują, przede wszystkim Ukraińców, że w sumie ten polski model, który pozwala imigrować, który jest oparty na pracy, na ciężkiej pracy tych ludzi, naprawdę dobrze działa. Nie mamy gest, nie mamy sytuacji jakiegoś zagrożenia polskich obywateli. Jeśli mamy zagrożenie, to mamy zagrożenie przemocą ze strony ludzi typu Bąkiewicz, którym wydaje się, że mogą zastępować polską policję w jej zadaniach i tutaj należałoby ostro interweniować. A ostatnia rzecz a propos tej brutalnej asymilacji. To jest polityka, którą Morawiecki mógłby się podzielić z panem Nigelem Farage'em, który wczołgał się do parlamentu, wygrywając z człowiekiem, który nosi kosz na głowie w formie prowokacji, ale który jednocześnie momentami miał bardzo wysokie poparcie w sondażach Wielkiej Brytanii. Ja bym chciał zobaczyć brutalną asymilację naszych obywateli na wyspach, kiedy Farage przyjdzie do władzy. To będzie polityka rządu Morawieckiego. Czy my wtedy uznamy, że to jest polityka, za którą jesteśmy gotowi się podpisać, pod którą się gotowi jesteśmy podpisać? Musimy pamiętać, że ci ludzie, którzy przejeżdżają do Polski, to są tacy sami ludzie jak ci, którzy 15-20 lat temu szukali lepszego życia w Unii Europejskiej, ciężko tam pracując, zarabiając i nie chciałbym jako polski obywatel, żeby byli traktowani jako obywatele Unii Europejskiej drugiej kategorii, czy w ogóle jako ludzie drugiej kategorii, bo to w historii Europy po prostu bardzo się źle kończyło i mam nadzieję, że Morawiecki nie będzie szedł w tą brunatną falę, w której, w tej awangardzie, w której kroczy pan Braun, no bo to jest taka właśnie braunizacja polskiej polityki.
8: Mamy już niewiele czasu, jeszcze na koniec zmienię temat i poproszę o króciutkie odpowiedzi, bo był wczoraj też premier pytany, czy jest możliwy taki scenariusz, że Szymon Hołownia wchodzi do rządu, zastępuje na przykład Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. I szef rządu odpowiedział tak, ja swoje uwagi na temat pracy pani minister Pełczyńskiej skierowałem do niej w osobistej rozmowie i także na posiedzeniu rządu, ale nie należę do tych premierów, którzy narzekają na swoich ministrów na konferencjach prasowych. Tylko wtedy, kiedy uważam, że trzeba dokonać zmiany, to dokonuję tej zmiany. Nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu. Nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu. Tak, dwukrotnie powtórzył to Donald Tusk, ale myśmy się chyba tych zmian w sierpniu nie spodziewali, bo we wrześniu ponoć ma być kolejna próba ze strony Szymona Hołowni, żeby przejąć klub parlamentarny i rozumiem, to miałby być ten punkt wyjścia do tego, żeby od klubu parlamentarnego potem jeszcze wejść do rządu. Leszku?
10: Cóż, no, ja myślę, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. No, narzekali na Hołowni, który spotykał się z Kaczyńskim, teraz narzekają na Pełczyńską-Nałęcz. Nie wiem, czy zamiana jednej osoby na drugą dokona jakiejś rewolucji w pracach rządu, większej spójności. Faktem jest, że Pełczyńska-Nałęcz nie jest zapraszana na spotkania koalicjantów. Hołownia był, no, ale też miał dwa razy większy klub. Przyznam, że ta opera mydlana w Polsce 2050 okrojonej chyba interesuje wyłącznie koneserów. I ja nie wykluczam, że to jest możliwe, bo perspektywy tej formacji są fatalne i ten poziom wewnętrznego skłócenia i wygranie tam kilku posłów więcej nie wydaje mi się być poza zasięgiem człowieka, który tę partię zakładał, ale Hołownia dokonał już tylu autokompromitacji i tak często zmieniał zdanie, że ja, mówiąc zupełnie szczerze, jestem przygotowany na każdy, nawet taki dość kosmiczny scenariusz.
8: Panie profesorze, poproszę o dosłownie 3 zdania.
9: Myślę bardzo podobnie. Jaka byłaby wartość dodana? Chyba tylko wtedy, gdyby, nie wiem, z jakichś badań albo z rozeznania okazało się, że jakiś plus związany z postacią Szymona Hołowni, jakiś potencjał, którego pewnie nie dostrzegamy dzisiaj, jest z tym związany. Ja, szczerze mówiąc, takiego potencjału nie widzę. Jedyny, że byłby bardziej... Byłaby nadzieja, że byłby bardziej koncyliacyjny niż obecna pani minister, ale czy byłby bardziej koncyliacyjny? Szczerze mówiąc, nie bardzo to widzę.
8: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, Uniwersytet Gdański, Leszek Jaszczewski, Liberté. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję.
8: Czwartkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. Czwartkowy poranek dobiega końca. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku, co przygotowałeś?
11: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o energii, ale może nie o tej, która nas rozpiera, ale o tej, którą należy już zacząć, właściwie już się to dzieje, magazynować na zimę, czyli pelet, gaz, prąd. Jak to wszystko działa, czy zdążymy, czy jest się czym przejmować i czym martwić, to wszystko między innymi w programie Owczarek, zaraz po informacjach.
8: No to zapraszamy, ja zapraszam też Państwa na wywiad polityczny, to po 17:00. Życzę bardzo udanego dnia, do usłyszenia.
12: Reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Co najmniej 12 osób zginęło, ponad 30 zostało rannych w rosyjskich atakach na Kijów i jego okolice. A w poranku Tok FM o systemie ostrzegania mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Tylko do końca sierpnia uchodźcy z Ukrainy mają czas, by potwierdzić swój paszport. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zawsze, gdy podrywane są nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-a. Mówił w poranku TOK FM Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dodał, że istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że rosyjska rakieta wystrzelona w kierunku zachodniej Ukrainy zmieni tor albo została celowo skierowana tak, by uderzyć przy granicy.
5: Będziemy wysyłać SMS-a. SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
6: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
5: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski. My cały czas po każdym incydencie zmieniamy, dostosowujemy procedury, żeby one były optymalne.
4: Polska poderwała w nocy myśliwca w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Na tereny województw lubelskiego i podkarpackiego został też wysłany alert RCB, odwołany po 5:30. Co najmniej 12 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w tym rosyjskich atakach na Kijów i jego okolice. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Tomasz Orchowski.
7: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Stało się tak za to w Rumunii, nad której terytorium wleciał dron. Potem rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani strat materialnych. Tomasz Rychowski.
4: Amerykanie swoje wsparcie dla sojuszników będą coraz mocniej uzależniali od opowiadania się po stronie Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej, ocenił w poranku TOK FM Andrzej Kochut z Ośrodka Studiów Wschodnich. Nasz gość komentował wysłanie przez USA do państw NATO kwestionariusza z pytaniami.
8: To podejście Stanów Zjednoczonych, może nie wyrażane w tak prosty, transakcyjny sposób, jak to dzisiaj robi administracja Trumpa, myślę, że na dłuższą metę z nami zostanie, że Amerykanie to swoje wsparcie będą coraz mocniej uzależniali od opowiadania się po stronie amerykańskiej, działania na korzyść Stanów Zjednoczonych, ponieważ po prostu będą tego potrzebowali. To, co w przeszłości nie było konieczne, to w tej chwili z ich perspektywy staje się coraz ważniejsze. Zresztą ta ankieta jakoś tam wpisuje się w szersze działania amerykańskie.
4: W ankiecie skierowanej do sojuszników z NATO znajduje się pytanie m.in. czy dane państwo publicznie popiera politykę zagraniczną USA i jakie ograniczenia nałożyło na możliwość korzystania przez amerykańskie wojsko ze swoich baz. Pierwsze od 2022 roku porządki w podatkach to informacja pozytywna. Tak w TOK FM przedstawione wczoraj przez rząd pomysły komentował Konrad Sadurski z Forbesa.
9: Druga pozytywna rzecz to jest taka, że zrezygnowano z takiej narracji, no właśnie pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść, jak to mówi prezydent Duda. I to była narracja, która obowiązywała od 2015 roku w polskiej polityce. Znaczy, że pieniądze się znajdą na wszystko.
4: Rząd zaproponował podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Przewidywana jest również podwyższenie podwyżka podatków, która sfinansuje te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Tylko do 31 sierpnia uchodźcy z Ukrainy mają czas, by potwierdzić swój paszport. Chodzi o osoby, które przyjechały do Polski na przykład jedynie z ukraińskim dowodem czy aktem urodzenia i w chwili ucieczki paszportu nie miały, mówi Warwara Wasylenkowa z punktu informacyjnego w Centrum Integracyjnym Baobab w Lublinie.
2: Te osoby muszą udać się do najbliższego urzędu miasta lub urzędu gminy i zaktualizować swoje dane paszportowe albo jakieś inne dane, na przykład w sytuacji, kiedy osoba nie miała zdanych odcisku palców.
10: To może dotyczyć na przykład dzieci?
2: Tak. Dużo osób, kiedy przyjechały, na przykład mama miała ten paszport zagraniczny, a dziecko nie miała. No i już po życiu tutaj otrzymała ten paszport zagraniczny i te dane trzeba zaktualizować i dołączyć do rejestru.
4: Swoje dane w polskim rejestrze PESEL trzeba potwierdzić w urzędzie miasta czy gminy, w której mieszkamy. Każdy, kto tego nie zrobi, do 31 sierpnia straci tak zwany status UKR. 22 stopnie pokażą dzisiaj maksymalnie termometry w Gdańsku i Szczecinie, 23 w Poznaniu, 24 w Warszawie i Łodzi, 26 w Krakowie i Wrocławiu, 28 w Katowicach i Lublinie. Możliwe są większe przejaśnienia, ale czwartek raczej upłynie nam pod znakiem chmur i przelotnego deszczu, zagrzmi na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: czujemy w powietrzu jakiś taki chłód nadchodzący, zima nadchodzi i pewnie to też widać w różnych miejscach, które na przykład zajmują się sprzedażą pelletu. Już zanim się rozpocznie okres grzewczy, ceny pelletu wzrastają, bo Polacy mówią, lepiej na czarną godzinę zgromadzić teraz, jest drożej, a pewnie będzie jeszcze drożej. Ale myślę, że dla przeciętnego użytkownika energii, czy nie myślimy o tym, co tam jest za kulisami, tak? Chcemy, żeby było światło, żeby był prąd. Chcemy, że jeżeli ktoś ma klimatyzację w domu, to żeby ona funkcjonowała, kiedy jest gorąco. No i chcemy też, żeby było ciepło, jak na dworze jest zimno. I dostajemy jakieś rachunki, faktury za tę energię. Przyglądamy się, wzruszamy ramionami i właściwie niczego nie rozumiemy. Patrzymy na przykład pozycja, która nazywa się, co może być ciekawego, no na przykład
1: opłata przesyłowa. Jakościowa, taka bardzo fajna tak. Opłata jakościowa. Co ona znaczy właściwie? Jakość czego tu jest mierzona? Opłata kogeneracyjna. No tak, jest ich bardzo dużo, tych składników ceny.
0: Ale mnie najbardziej interesuje na przykład opłata mocowa.
1: Aha. No jest to
0: bardzo ważny. Ona bardzo wzrosła.
1: I w zasadzie w tej chwili staje się takim, no, jednym z największych elementów rachunku za energię. Nawet gdyby porównać, to opłata mocowa w tej chwili to jest 10 razy więcej niż opłata OZE.
0: Co to jest ta opłata mocowa?
1: Opłata mocowa to jest taka płatność, która znajduje się w naszym rachunku dla elektrowni konwencjonalnych, głównie węglowych, ale teraz w coraz większym stopniu elektrowni gazowych, po to, żeby one po pierwsze te gazowe powstawały, a te stare elektrownie węglowe 10 lat temu one przestały na siebie zarabiać. Pojawił się taki sektor energetyczny, zaczął mówić o problemie brakujących przychodów. Zresztą to takie ciekawe właśnie, że się mówi o tym, no brakuje mi pieniędzy, no musicie mi dopłacić. I w związku z tym został wprowadzony tak zwany rynek mocy. Chociaż nie jest to tak naprawdę rynek, to jest taki system wsparcia, który z jednej strony właśnie dorzuca pieniędzy elektrowniom węglowym i, tak jak mówię, teraz tym nowym gazowym, które się intensywnie budują, po to, żeby one zapewniały moc. No bo w systemie energetycznym jest tak, że elektrownie wiatrowe albo słoneczne, one nie za bardzo gwarantują moc. To znaczy operator systemu nie może ich przywołać wtedy, kiedy chce. Elektrownie słoneczne, wiatrowe produkują wtedy, kiedy wieje i kiedy słońce świeci. W nocy elektrownia fotowoltaiczna, słoneczna, no nie będzie produkować energii, no ona też jest potrzebna.
0: Potrzebujemy księżycowych, elektrowni księżycowych.
1: Księżycowych może w przyszłości, czarna materia, fuzja, są różne pomysły na nowe formy energii. Ja wierzę, że któregoś dnia nastąpi przełom i będziemy mieli absolutnie energię z wszystkiego. Ale mówię tylko o tym, że właśnie te elektrownie słoneczne i wiatrowe, one nie gwarantują mocy, więc tutaj chodzi o to, żeby po prostu ta moc była zawsze, żeby operator systemu mógł nacisnąć guzik i wtedy przywołać te elektrownie.
0: Czyli krótko mówiąc, ta opłata mocowa to jest opłata, jaką płacimy elektrowniom za to, że mogą dostarczyć, czyli za samą gotowość.
1: Za samą gotowość. To jest taka opłata za gotowość. My akurat w Forum Energii temu tematowi towarzyszyliśmy od samego początku, 10 lat temu, jak ta dyskusja się zaczęła. Pamiętam i jednocześnie wtedy, że wytwórcy energii, PGE głównie, bo bardzo mocno brali udział w tej dyskusji, Tauron, mówili o tym, że jest to mechanizm niezbędny. On będzie kosztował rocznie nas 2,5-3 miliarda złotych i że dzięki temu będzie taniej w ogóle, że ceny hurtowe będą spadać. No i to jest bardzo ciekawe, bo po 10 latach możemy zweryfikować tą tezę. W tej chwili mechanizm mocy kosztuje nas rocznie około 10 miliardów złotych. Ta opłata mocowa w ciągu ostatniego roku bardzo wzrosła z 6 właśnie ponad miliardów do

0: do blisko 10. No i właściwie widzimy, że ceny hurtowe, no oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale wtedy strasznie ta propaganda była taka dosyć dominująca. No to się właśnie tak nie do końca sprawdza. I no i teraz, bo tutaj są tak zdania podzielone, czy ta opłata mocowa się należy, czy się nie należy. Pewnie rzeczywiście opłata za moc jest potrzebna, natomiast bardzo dużo można zrobić po stronie tego, żeby ona była jednak jak najniższa, żeby była konkurencja na rynku, planowanie i żeby wytwórcy mogli jednak gwarantować niższe ceny w dostawie.
1: Pewnie gdybyśmy spojrzeli trochę jak gdyby w innym kierunku, to ta opłata za gotowość to pewnie osoby, które na przykład dostarczają nam jedzenie, mogą to zrozumieć w takim sensie, że jeżeli dostawca żywności chce, żebym czuwał w razie jak będzie taka potrzeba, no to musi mi za ten mój czas zapłacić. Ja nie muszę w tym czasie dowozić, ale muszę być gotowy. I to opłata mocowa mówi, elektrownia może sobie stać i nie produkować prądu, ale w momencie, kiedy ja, końcowy użytkownik, będę potrzebował tego prądu w dowolnym momencie o 3:12 w nocy, to pyk, proszę bardzo, i za to płacę.
0: No tak, właśnie, bo to pyk, to ma znaczenie, w jakim czasie, to tak jak trochę właśnie, nie wiem, ze strażakami, strażą pożarną, jest pożar, no i ile czasu strażak potrzebuje, żeby dojechać na miejsce pożaru. No i oczywiście niektóre elektrownie, to nie jest też takie proste, nie wszystkie się odpalą w ciągu, niektóre są potrzebne w ciągu 15 minut, godziny, czasami 6 godzin, a czasami wręcz potrzebują takie starsze elektrownie węglowe, nawet kilku dni, żeby doszło do rozruchu. To też w zależności od tego, w jakim one jakby stanie się znajdują, to raz, a dwa, czy właśnie one są całkowicie wygaszone, czy mimo wszystko w takim lekkim trybie są utrzymywane. No i to wszystko kosztuje, to ma wszystko znaczenie, bo nasz system energetyczny w związku z tym, że udział odnawialnych źródeł bardzo szybko rośnie, wbrew całej tej otoczce, OZE, SROZE i po prostu też jakiejś takiej nagonce na odnawialne źródła. No my mamy w tej chwili 52% węgla w miksie, w produkcji energii elektrycznej. To jeszcze 10 lat temu było 82%, a odnawialnych źródeł energii mamy ponad 30%, 31%. No to wtedy to było 12%, więc tutaj są duże zmiany, ale i oczywiście to jest bardzo ważne, że jeżeli ten system nasz, i to są źródła bardzo pożądane, za wiatr, za słońce nie płacimy, żaden kryzys energetyczny, żaden autokrata nie będzie dyktował ceny wiatru i słońca. To jest przewaga źródeł odnawialnych. No i oczywiście to, po pierwsze, że nie musimy importować tego źródła słońca, wiatru, a po drugie, że nie musimy za niego płacić. No ale oczywiście każde źródło, nie ma takich źródeł idealnych. Właśnie może ta czarna materia, fuzja, nie wiem, kiedyś będzie źródłem idealnym. To źródło nie pracuje w sposób ciągły, co oznacza, że żeby system nasz energetyczny działał bezpiecznie, to on musi się zmienić w kilku punktach. Musi mieć magazyny energii, sieci i musi mieć takie źródła, które trochę uwzględnią tą specyfikę właśnie źródeł odnawialnych. Bo kiedyś te elektrownie wielkie, węglowe, które dominują nadal w naszym systemie energetycznym, one pracowały pod sznurek. Właściwie jak się tworzył 30 lat temu, 20 lat temu, nawet ja jeszcze to trochę pamiętam, że odbiorca miał więcej obowiązków. Był obowiązek wręcz odbioru energii elektrycznej, a w tej chwili to mamy coraz większe prawa, chcemy, właściwie też pojawiają się prosumenci, którzy nie dosyć, że konsumują, to jeszcze produkują, czyli wstrzykują tą energię dla systemu i rzeczywiście operator systemu, no, ma ogólnie, obiektywnie, no świat się po prostu zmienia. I do tego my się musimy po prostu dostosowywać, no i regulacje i polityka energetyczna musi to uwzględniać.
1: I co, ten rynek mocy trzeba jakoś przebudować? Rząd mówi, może powinniśmy go oprzeć na gazie?
0: No, to jest w ogóle historia taka wieloletnia. No, na pewno pewnie rynek mocy w wielu punktach zostanie z nami, natomiast bardzo istotne jest, jakie jednostki będą z tego rynku mocy powstawać. Czy one będą właśnie dostosowane do tej pracy elastycznej źródeł odnawialnych. Największym wyzwaniem tego rynku mocy, który działał w ostatnich latach w Polsce, jest to, że powstały te elektrownie gazowe, które powstają, wcale nie są, owszem, są nowe, ale nie są najbardziej elastyczne. I w ogóle też to, co jest wyzwaniem, to, że elastyczność systemu energetycznego jest niewystarczająca. I nie wiem, czy państwo tutaj też znają takie hasło tajemnicze redysponowanie. Czyli właśnie to odnawialne źródła energii właśnie czasami w weekendy, kiedy jest dużo słońca, a mało zużywamy energii, to te źródła odnawialne właśnie trzeba awaryjnie wyłączać, bo jest chwilowo za dużo energii. No i to jest koszt też dla nas, którego powinniśmy unikać.
1: To tutaj zróbmy małą pauzę i powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te o 9.20 już za chwilę. Pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji, jest gościem. Wrócimy do rozmowy po informacjach.
2: Autopromocja.
3: To była gra znaczonymi kartami. Ze świadomością, co Gomułka w Moskwie wprost zapowiedział, że władzy raz zdobytej komuniści nie oddadzą nigdy. A jednak należało podjąć próbę, stworzyć alternatywę, dać nadzieję, liczyć na cud. 81 lat temu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację. Tok FM. Jest zgoda ukraińskich władz na ekshumację w Hucie Pieniackiej. To druga zgoda na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej, którą otrzymał Instytut Pamięci Narodowej. Wiosną zeszłego roku strona polska przeprowadziła ekshumację w dawnej wsi Buźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Pod koniec czerwca zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Buźnikach, ale nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. Z kolei podczas lipca końcowych prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach na Wołyniu wydobyto szczątki 49 ofiar rzezi wołyńskiej. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w naszym interesie, przekonuje prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk.
7: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
14: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można także zastrzec zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer. Startuje Festiwal Rzeki Literatury. To okazja do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach, zachęca wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński.
13: Kolejne potem wydarzenia, które w dużej mierze będą się odbywały tutaj w naszym mieście, w naszych instytucjach, BWA, w kinie Newa, no i koncerty wszystkie w naszym parku w Zatoniu. To jest naprawdę wymiar tego wydarzenia, myślę, że niepoliczalny. I bardzo zapraszamy wszystkich, którzy chętnie będą brali udział w różnych wydarzeniach, bo one mają bardzo różnorodny charakter, od spotkań literackich, od spotkań na tematy polityczne, społeczne.
14: Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli 23 sierpnia. Zagrzmi na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. W większości regionów sporo chmur i przelotne opady deszczu. 22 stopnie pokażą dziś termometry w Gdańsku i Szczecinie maksymalnie, 23 w Poznaniu, 24 w Warszawie i Łodzi, 26 w Krakowie i Wrocławiu, 28 w Katowicach i Lublinie. Teraz jeszcze raport smogowy. Króciutki, bo deszczowa pogoda przegoniła smog. Mapa smogowa świeci na zielono. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: O mocy i energii, której potrzebujemy, rozmawiam z panią dr Joanną Panderą, szefową Forum Energii, profesorką na Uniwersytecie we Florencji. I o różnych opłatach, które pojawiają się na naszych rachunkach za prąd. Co one oznaczają? Co się dzieje w tle? Za co właściwie płacimy? Na przykład opłata mocowa, czyli opłata za gotowość. Tutaj pojawił się ten wątek strażaka, czyli trochę tak, jakbyśmy płacili strażakom za to, że są gotowi gasić pożar, jeżeli taki wybuchnie, a nie płacimy od pożaru, no bo tego byśmy nie chcieli. No dobrze, i co się zmienia? No bo z jednej strony jesteśmy my i z tym takim naszym energetycznym miksem. Właściwie się zastanawiamy tylko, czy rachunki będą wyższe. Tak, pewnie będą wyższe. A zakulisowo mamy cały ten rynek mocy i negocjacje, pomysły, negocjacje z Brukselą i pomysły na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I teraz czy przeciętnego użytkownika te pomysły, negocjacje, mechanizmy, które są w rozmowie z Brukselą, powinny być ważne, nieważne? Czy to rząd się tym powinien interesować, a my tylko płacić rachunki? Czy w jakiś sposób nas to też powinno obchodzić, interesować i co powinniśmy o tym wiedzieć?
0: No to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że to trudno, żeby obywatelka, obywatel naszego kraju śledził różne wątki negocjacyjne i rozmowy w zakresie opłaty mocowej. Ja myślę, że to jest naprawdę dla pasjonatów, ekspertów zadanie. Natomiast na pewno to, co jest bardzo potrzebne w tej dużej transformacji, bo Polska moim zdaniem, znaczy no nie moim zdaniem, tylko to widać, że jest jednym z najszybciej zmieniających się rynków w tej chwili, być może nawet na świecie, ale na pewno w Unii Europejskiej. Na przykład taka instytucja finansowa, doradcza Bloomberg New Energy Finance pokazywała niedawno dane, że wartość inwestycji w Polsce wzrosła najwięcej w całej Unii Europejskiej o 165%, więc u nas się naprawdę dużo dzieje. Inwestowane są bardzo duże pieniądze. Ten rynek energetyczny jest Polska jest naprawdę ważnym krajem. My też działamy międzynarodowo, ja działam międzynarodowo i widzę, że naprawdę jesteśmy, te zmiany tutaj są dostrzegane. Wartość tego rynku energetycznego, czyli ile płacimy za energię elektryczną, cieplną, to jest ponad 200 miliardów złotych rocznie, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Pokazał się też, rząd opracował taki dokument, który mówi Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, z którego wynika, że wartość tych zmian w energetyce do 40 roku, czyli w następnych powiedzmy 14 latach, to jest ponad bilion złotych. I to, czego mnie osobiście bardzo brakuje i na co wszyscy powinniśmy naciskać, to żeby powstało takie centrum informacyjne, które będzie publikowało dane, będzie nam mówiło, w co my tak naprawdę mamy inwestować. Jaka jest polityka rządu? No zaczął pan od peletu, prawda? No, czy my mamy tak, właśnie ale... w pelet, w energię elektryczną inwestować? W co mamy tak naprawdę inwestować?
1: No dobrze, ale... Pani profesor, proszę sobie wyobrazić, że ja jako użytkownik przychodzę z takim rachunkiem za prąd do takiego centrum informacyjnego i przesympatyczna osoba pracująca mówi mi na przykład tak, bo my mamy taki pomysł na te trzy nóżki. Pierwsza nóżka to będzie nowy rynek mocy z długimi kontraktami dla źródeł nisko i zeroemisyjnych. Druga nóżka to będzie mechanizm elastyczności non-fossil flexibility, a trzecia to może mechanizm dekarbonizacyjny. A ja mówię, a dzień dobry, mogę tam z tego dystrybutora wody się napić? Trochę, bo mi głowa
0: panuje. No tak, nie. Ja myślę, że po prostu idąc do takiego centrum, a może nawet nie idąc, tylko klikając na stronę takiego centrum, tam powinny się znaleźć dane, jak będą się kształtowały na przykład ceny energii elektrycznej, bo tak naprawdę priorytetem w tej chwili jest elektryfikacja. I to jest też strategia tak naprawdę na zmianę. Tak jak po wojnie, dokładnie, bo rzeczywiście nawet znalazłam ostatnio takie ciekawe plakaty właśnie elektryfikacja polskiej wsi. Przecież to był wielki projekt. No i właściwie ponownie elektryfikacja. Teraz Komisja Europejska opublikowała taki dokument na początku lipca, który mówi o tym, że będziemy się elektryfikować, bo jest to strategia w oparciu oczywiście o lokalne źródła odnawialne. Jest to strategia zwiększania naszej odporności, no bo w tej chwili, gdy spojrzymy na to, co się dzieje w Zatoce Perskiej i ceny gazu znowu o 100% wzrosły w stosunku do ubiegłego roku tylko, to jest po prostu coś, co nas naprawdę dojeżdża w rozumieniu takim, że rząd ponownie, zresztą nie rozumiem tego, dopłaca do cen paliw przez 2 tygodnie, to kosztuje 500 000 000 złotych. No gdybyśmy mieli w takim świecie idealnym i naszym celem powinna być produkcja, zaopatrzenie nas w energię ze źródeł odnawialnych głównie. Oczywiście nie da się zbudować pewnie na razie systemu w 100% opartego na źródłach odnawialnych.
1: Ale Polak patrzy na cenę litra na stacji, a nie na źródła odnawialne.
0: No na razie patrzy na ceny litra, a powinien patrzeć na cenę energii elektrycznej i takie centrum właśnie analityczne, no, które też powinno wspierać właśnie rząd w zakresie tego, jak najmniej wydać właśnie na tą opłatę mocową. Bo dla mnie opłata mocowa jest drugą nogą tego mechanizmu. To jest właśnie opłata za elastyczność albo kwestie elastyczności i jakby no, bilansowanie interesu odbiorcy. Bo w tej chwili w Polsce jest tak, że właśnie są bardzo silną rolę odgrywają wytwórcy, którzy w dużym stopniu narzucają swoje cele. Jest oczywiście branża górnicza, która w tej chwili też dopłaty do górnictwa to jest ponad 5 miliardów złotych. Później jest operator systemu, który ma bardzo ważne zadanie do wykonania, bo on musi na końcu spiąć te wszystkie źródła w całość i zapewnić, że tego prądu w gniazdku nie zabraknie. No, jest wielu uczestników rynku, no i ktoś na samym środku powinien tak naprawdę zapewnić, że ci odbiorcy na końcu będą w stanie zapłacić za tą energię elektryczną. I mnie tego osobiście brakuje. czuję, bo przez wiele lat, jak się zajmuję energetyką tyle lat, to właściwie właśnie to jest interes odbiorców, interes wytwórców i operatora systemu, który jest realizowany. A właśnie ci odbiorcy to gdzieś tam później muszą płacić i płakać i nie mają za dużo do powiedzenia. No nie biorą udziału w formie zorganizowanej. Nie ma organizacji konsumenckich, które by uczestniczyły w tych negocjacjach, bo to nie musi cały naród uczestniczyć w negocjacjach z Brukselą.
1: Nie, jasne.
0: Ale niech tam będzie trzech przedstawicieli, którzy na końcu powiedzą, to w którą stronę to zmierza i czy nasz interes tutaj jest zapewniony. A może można trochę mniej płacić za tę moc.
1: Tak, to trochę tak przypomina mi się, jak nie wiem, banki przechodziły na bankowość elektroniczną. Jednym z argumentów, który się pojawiał, było to, że ta opłata za rachunek to jest ta opłata, bo musimy zatrudniać osoby, które są w banku i do takiej osoby można przyjść. Ale już jak będziemy mieli elektroniczność, to będzie taniej. No, elektroniczna jest, opłaty wciąż są, więc można zadać pytanie, to teraz za co płacę? No i tutaj podobnie, skoro płacę za gotowość elektrowni do tego, że jak będę potrzebował, to dostanę energię, no to dlaczego ta gotowość nagle jest droższa? Co takiego wydarzyło się, że muszę więcej płacić za gotowość? Przecież to nie jest grupa ludzi, rozumiem, która w przedbiegach w bloku startowym, tylko jakieś elektrownie, które trzeba włączyć albo wyłączyć.
0: Dokładnie i w przypadku akurat elektrowni węglowych, gazowych, dużym składnikiem tej gotowości jest też cena paliwa i ona, czyli cena węgla, cena gazu i właśnie to, co jest w tej chwili takim dużym stresem też dla odbiorców, a pewnie i dla decydentów, jest to, że po prostu my nie mamy wpływu te ceny się na ceny, a one się kształtują właśnie przez to, że jakiś jeden osobnik zaatakuje drugiego, jak to teraz ma miejsce w Zatoce Perskiej i my możemy tylko się temu przyglądać. A w tej chwili widać, jak na przykład w Zatoce Ormus po pierwsze ceny ropy najpierw zareagowały na to, za tym idą ceny gazu, bo te rynki są ze sobą powiązane, no i tam też w Zatoce, w Cieśninie Ormus przepływa 20 mniej więcej procent tych globalnych dostaw ropy i gazu, więc no i po prostu cały świat za to płaci. No głównie Azja w tej chwili odczuwa skutki, ale my również, bo właśnie te ceny gazu są o 100% wyższe niż w zeszłym roku. No to chyba lepiej jest budować elektrownie odnawialne, wiedzieć w momencie, kiedy ta elektrownia powstaje, wiatrowa, słoneczna, to my dokładnie wiemy, ile zapłaciliśmy za technologię, za urządzenie, za inwestycje. I później tak naprawdę już nie obchodzi nas cena paliwa, no bo ono jest za darmo. Więc w tym kontekście to jest ta koncepcja, która w tej chwili jest dominująca w Unii Europejskiej, bo my nie mamy tych zasobów energetycznych, nie mamy ropy, mamy bardzo mało gazu i malejące zasoby węgla w Polsce również, bo on jest bardzo głęboko pod ziemią, też kopalnie odkrywkowe mają ograniczone zasoby i też ludzie nie chcą nowych odkrywek. I to wszystko razem, to jest taki megatrend, do którego my pewnie właśnie powinniśmy się dostosowywać, uwzględniać to w naszych planach też takich gospodarstw domowych, co chcemy, jak zmierzamy. Ale nie ma lepszej metody niż oszczędzanie energii, więc jeżeli ktoś może, to na pewno robić wszystko, żeby jakby najbardziej efektywne energetycznie technologie u siebie instalować, wymieniać okna, ocieplać ściany, to wtedy żaden autokrata też nam nie będzie tutaj dyktował warunków.
1: No i swetry jakieś, myślę, że grube trzeba zawsze na siebie wrzucić. Wspomnieliśmy o pelecie, to nie chcę już teraz otwierać nowego frontu, ale to też jest ciekawy wątek, no bo przecież wojna w peletowie nie trwa, nie ma wojny, więc dlaczego pelet, czyli paliwo, które miało być tanim ratunkiem, nagle w sierpniu znacznie podrożało?
0: No bo tutaj działamy, nasz kraj nie ma akurat strategii takiej dotyczącej ogrzewania budynków indywidualnych. To jest coś, co mnie też bardzo dziwi, bo bo mamy 5 milionów gospodarstw domowych i właściwie ten obszar zawsze pozostawał poza sferą zainteresowania. Uznawaliśmy, że tu jest absolutna wolność każdego. No i zresztą to doprowadziło do tego, że my dalej mamy tyle milionów kopciuchów i stan powietrza zimą, jaki mamy. No i to jest jakby efekt braku tej strategii. Niewiele się zmieniło w tym zakresie. No wprawdzie ministerstwo opracowało, zaproponowało jakąś strategię dla ciepłownictwa. Pierwszą w historii w czerwcu, więc tutaj to szacunek za to. Natomiast po prostu ten rynek, on reaguje bardzo emocjonalnie. Na przykład w 2022 roku, jak pojawił się Rosja zaatakowała Ukrainę i było wiadomo, że jest ogromny kryzys gazowy, wszyscy zaczęli iść w pompy ciepła. Robili to czasami na rympał. Nie każdy właśnie miał dom, który jest dostosowany do pompy ciepła, bo parę warunków musi być spełnionych, ale sprzedało się rekordowo dużo tych urządzeń, no i niektórzy się na tym sparzyli. Teraz wszyscy się rzucają na pelet, bo wydaje się, że bo ktoś pójdzie fama, że to jest to rozwiązanie. No i po prostu miotamy się trochę od ściany do ściany, a ten rynek jest po prostu malutki.
1: Malutki. Mówi pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Informacje już za kilka minut o godzinie 9:40, a po nich usłyszą państwo program EKG, który dzisiaj poprowadzi redaktor Maciej Łogowski.
15: Dzień dobry, redaktorze Cezary.
1: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Już za chwilę EKG. Mówić będziemy, Nawet byśmy nie chcieli uniknąć dyskusji o zmianach, propozycjach zmian w podatkach. Będziemy patrzeć od strony budżetowej. Wczoraj staraliśmy się przedstawić państwu w wielu rozmowach perspektywę naszą, obywateli. No, w każdym razie tych, których dotyczą potencjalne zmiany, czyli podatników rozliczających się na skali podatkowej. Dzisiaj spojrzymy trochę tak makro od strony państwa. Czy rzeczywiście będzie tak, jak rząd mówi, neutralnie? Będziemy pytać o to dlatego, że przecież wiemy, że mamy wysokie deficyty, dług publiczny i taki, powiedziałbym publicystycznie, nieporządek w finansach publicznych. To my dzisiaj o porządku w finansach publicznych mówić będziemy. Dziękuję za...
1: Czyli Maciej Głogowski porządkuje sprawy w EKG po informacjach, a te o 9:40.
16: Reklama.
17: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Boli, spędzi,
24: piecze, a do tego nawraca.
25: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
27: A
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer Kijowa Witalij Kliczko. To po tym, jak do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Notowania ropy naftowej na świecie rosną piąty dzień po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą z Iranem. Powiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomaganie Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Ocenił także, że ogłoszone przez niego działania sparaliżują zdolność Iranu do szerzenia terroru na całym świecie. Wpis zakończył stwierdzeniem, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. I jest już odpowiedź Teheranu. Irański minister spraw zagranicznych oświadczył, że gospodarczy D-Day, jakim USA zagroziły Iranowi, to próba odwrócenia uwagi od problemów gospodarczych samych Stanów Zjednoczonych. Ostrzegł, że dalsza presja ze strony Waszyngtonu nie przyniesie rezultatu. Całe kierownictwo Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Łotwie złożyło rezygnację ze stanowisk po tym, jak w wyniku cyberataku wyciekły dane około 1 200 000 osób oraz około 200 000 podmiotów prawnych. Dyrekcja CSDD podległa Ministerstwu Transportu jest odpowiedzialna m.in. za wydawanie praw jazdy i rejestrację oraz przeglądy pojazdów. Prezydent Łotwy oświadczył, że w związku z tak masowym wyciekiem danych społeczeństwo utraciło do niej zaufanie. Premier nie wykluczył z kolei, że cyberatak ma związek z szerszą operacją hybrydową ze strony obcego państwa. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego potwierdził 21 zachorowań na odrę wśród uczestników Festiwalu Kultury Alternatywnej na północy Szwecji. Wśród uczestników imprezy byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Paris. W Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek. 22 stopnie maksymalnie pokażą dziś termometry w Gdańsku i w Szczecinie, 23 w Poznaniu, 24 w Warszawie i Łodzi, 26 w Krakowie i Wrocławiu, 28 w Katowicach i Lublinie. Możliwe są większe przejaśnienia, ale więcej będzie chmur i przelotnego deszczu. Zagrzmi na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie kraju.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie profesorze.
28: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Jak się panu podobają zmiany w podatkach zaproponowane przez rząd?
28: W tym pakiecie podoba mi się przede wszystkim jedna rzecz. I
15: tylko jedna?
28: No, przede wszystkim jedna. I to jest powód, dla którego słuchałem wczorajszej konferencji z wielką taką satysfakcją. Chodzi o to, że zmiana, której wszyscy się spodziewaliśmy, polegająca na tym, że efektywna stawka podatku PIT została no, de facto obniżona, przyszła w pakiecie. W pakiecie, który od razu wskazuje, jak to zostanie sfinansowane. To jest coś, co naprawdę należy docenić i uważam, że to powinno stać się w debacie standardem. Nawiasem mówiąc, gdyby to było standardem od dawna, to wówczas pewnie nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji, jak jesteśmy, ale uważam, że to w pierwszej kolejności należy wymienić jako coś, co należałoby oczekiwać, że będzie się działo również w przyszłości. Jest propozycja. Jest zasada złotówka za złotówkę, okej, damy wam tutaj, ale to będzie kosztować, nie wiem, zwiększymy dług, tego byśmy oczywiście sobie nie życzyli, albo podniesiemy podatek tu, albo obetniemy wydatki tam. I taki konkret padł bardzo dobrze.
15: Nie wiem, czy pan, bo my jako opinia publiczna nie, a w każdym razie ja nie jeszcze. Czy pan już widział projekt ustaw?
28: Nie.
15: Nie. Zastanawiałem się, bo pomyślałem, że skoro pan też z takim przekonaniem mówi o tym, że rząd wprowadza zmianę, która jest w tej narracji, przynajmniej w deklaracjach, neutralna, to że być może Rada Fiskalna była jakoś konsultowana w tej sprawie.
28: Nie byliśmy konsultowani w tej sprawie, ale nie wykluczam, że będziemy, bo ustawa o Radzie Fiskalnej przewiduje taki tryb, jeżeli minister finansów chce, ma taką wolę, zwróci się do Rady Fiskalnej. To jest szóste zadanie z tych sześciu, które są wymienione w ustawie Rady Fiskalnej. To my z przyjemnością zabierzemy głos w ustawowym terminie.
15: I rozumiem, że pan w tej chwili za całą Radę się nie wypowie, ale gdyby minister położył te projekty i zechciał poznać opinię, to pan, jeśli by w dokumentach uzyskał potwierdzenie, że zmiana jest neutralna dla finansów publicznych, to nie byłby na nie.
28: Rzeczywiście za całą Radę się nie wypowiem. W opinii, którą wyraziłem, chodzi mi przede wszystkim o standard debaty publicznej. To, że pojawia się propozycja i że w sposób jej finansowania nie leży w sferze przemilczeń. Tylko albo, że nie jest to jakieś takie enigmatyczne stwierdzenie, pieniądze się znajdą, tak? Bardzo dobrze, że jest konkret.
15: No tak, kiedyś było takie modne sformułowanie pieniędzy nie ma i nie będzie, to teraz są pokazane, jak miałoby to być. Dla państwa przypomnienie, jeśli ktoś nie miał okazji wczoraj wsłuchiwać w wystąpienie premiera i ministra finansów lub słuchać TOK FM i kolejnych wydań magazynu EKG, taką no, najbardziej zasadniczą zmianą jest podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Mówimy o tych podatnikach, którzy rozliczają się na skali podatkowej. Wprowadzenie nowej stawki 24% dla tych, którzy mają rocznie między 130 a 150 tysięcy, a ci, którzy powyżej 150 tysięcy, no to wpadną w dobrze znaną 32% stawkę. Już czytałem taki zarzut przedstawiciela prezydenta. Nie wiem, czy to jest sugestia, że prezydent ostatecznie odmówi podpisania ustaw w tej sprawie, że to komplikacja systemu. No, być może właśnie chodziło o to, że jest kolejna stawka, ale mnie się wydaje, że ten rozdźwięk, który mamy dziś między stawką 12 a 32, ta przestrzeń 20-punktowa, to jest coś nienaturalnego. Jeżeli można w takich kategoriach w ogóle oceniać system podatkowy.
28: No mamy ten system progresywny i ta progresja jest tu rzeczywiście bardzo mocna w okolicach tego progu. Ja nie czytam tego jako znaczny wzrost skomplikowania. Znaczy po stronie PiT-u i tak trzeba byłoby to sobie poświęcić parę chwil, żeby policzyć, ale tak naprawdę jeśli składamy deklaracje podatkowe, to robimy to w większości przez internet, gdzie i tak kalkulatory robią to za nas, tak? To nie jest tak, że bardzo komplikujemy system po stronie PiT-u. Oczywiście można dyskutować o tym CIT-cie, tak? I to jest, no, bo jest jeszcze osobna sprawa.
15: Jest jeszcze ta druga strona, pan zresztą rozpoczął od tego, jeszcze nie weszliśmy w szczegóły, mówiąc o tej neutralności propozycji, bo żeby podatnik mógł zaoszczędzić, czyli do budżetu jakiś pieniądz nie wpłynie, bo ma zostać w kieszeni podatnika, to trzeba jakieś pieniądze zebrać i tu jest propozycja, by podstawową stawkę CIT-u podnieść z 19 do 22% dla podmiotów osiągających przychody powyżej równowartości 50 milionów euro rocznie. Podatek CIT to jest ten od firm. I rozumiem, że to jest właśnie dla pana ten znak, że skoro jest ten złoty za złoty, to jest to akceptowalna propozycja.
28: To jest złoty za złoty, ale jeszcze trochę powiem jak...
15: Zresztą nie tylko to, bo jest jeszcze zmiana dla jednoosobowych działalności.
28: Tak, ale ten CIT jest najważniejszym takim ilościowo składnikiem. Rozumiem. Tego, co się wydarzy po stronie tych dochodowej na plus. jedna rzecz mnie w tym rzeczywiście niepokoi, znaczy, bo jest złoty za złoty na poziomie deklaracji. Ja wyliczeń uzasadnienia do projektu ustawy jeszcze nie widziałem i z niecierpliwością na te wyliczenia czekam. Mam nadzieję, że zobaczymy je jak najszybciej. Natomiast
15: żebyśmy nie musieli odkręcić naszej rozmowy, tak, bo się okaże, że nie jest neutralna.
28: Tak. Nie no, wierzę, że jeśli taka deklaracja padła, to tak jest. Natomiast z drugiej strony, to co mnie ewentualnie w tym wszystkim może niepokoić, to powiem trochę jak ekonometryk. Mam nadzieję, że pan redaktor wybaczy. My w ekonometrii mówimy o oszacowaniach, bo tutaj oszacowano tak naprawdę dodatkowe dochody i ubytki budżetu państwa. Oszacowaniach punktowych i oszacowaniach przedziałowych. Tak?
15: Te drugie, panie profesorze, to proszę tylko, żebym zrozumiał.
28: Pewien
15: powiedzieć.
28: Zakres niepewności, prawda? To jest ryzyko. To jest to jest obraz tego, na ile my się możemy mylić. Więc jeżeli z jednej strony mamy ubytek PIT-u, tak, to jest podatek, który jest łatwy do policzenia, powiedzmy sobie. Tak?
15: I te zmiany spowodują, że będzie jakiś ubytek dla państwa.
28: On jest dosyć też tak jednoznacznie egzekwowalny. Natomiast to, co mamy na drugiej szali, czyli ten CIT, tak, generalnie dochody z CIT-u, to jest coś, co być może na poziomie tego oszacowania punktowego jest porównywalne. Waży tyle samo, ale tam moim osobiście zdaniem, bo z kolegami z Rady nie miałem jeszcze okazji tego wydyskutować, tam jest dużo większa niepewność.
15: Tak? Rozchodzi się o to, szanowni państwo, tak jak rozumiem słowa pana profesora, że po stronie przedsiębiorców jest dużo większa możliwość optymalizacji. Tak?
28: Między innymi to, znaczy począwszy od tego,
15: której
28: że w ogóle
15: my jako podatnicy nie mamy.
28: Są trudniej prognozowalne. Być może po części właśnie dlatego, że firmy, zwłaszcza duże firmy, bo tu mówimy o tych największych.
15: Absolutnie.
28: Zapewne już wraz ze swoimi kancelariami doradztwa podatkowego pracują nad tematem, tak zgaduję. I w związku z tym tutaj przed Ministerstwem Finansów będzie naprawdę trudne wyzwanie, jak napisać tę ustawę w taki sposób, żeby odpowiednio wszystko uszczelnić.
15: Panie profesorze, no ja mam nadzieję, że oni już ją napisali. Przekonamy się w poniedziałek. Minister Finansów będzie gościem Poranka to Kafem. Panie profesorze, ale to rozumiem, że podsumowując, jest pewny, jeżeli tak miałoby to wyglądać, jest pewny ubytek dla budżetu i niepewny ten dodatkowy dopływ pieniędzy.
28: Znaczy może nie określiłbym go jako niepewny, ale obarczony większym ryzykiem.
15: Jasne. Gościem magazynu EKG jest pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Panie profesorze, a może po prostu jest tak, że pan dosyć neutralnie wypowiada się o tych zmianach, nie krytykuje ich i przyjmuje, że być może są okej dla finansów publicznych, jeśli będą neutralne. Może po prostu jest tak, że Rada Fiskalna chciałaby, żebyśmy gdzieś jakieś podatki konkretnie podnieśli w taki sposób, który by już nie neutralizował przez obniżkę w innym miejscu, żeby więcej pieniędzy wpłynęło do budżetu. To proszę to powiedzieć, to jest dobre miejsce, dobry czas.
28: To rzeczywiście może umiejscowimy to wszystko w kontekście, tak? Bo te zmiany, o których wczoraj mówili pan minister finansów razem z panem premierem, to są zmiany rzędu 10 miliardów złotych, tak? 10 miliardów w jedną, 10 miliardów w drugą.
15: Niby niewiele, ale u nas w naszej sytuacji każdy miliard się liczy.
28: Tak, natomiast deficyt budżetu państwa zaplanowany na rok 2026 to jest około 270 miliardów złotych. 27 razy tyle. I z tego deficytu to mniej więcej tak, więcej niż połowa powinna zniknąć. Tak, to znaczy to wyzwanie konsolidacyjne, tutaj przejdę na sektor, bo to jest ważniejsze, sektor instytucji rządowych, samorządowych, który w tej chwili ma deficyt rzędu 7,3% PKB, to są dane za zeszły rok. Dla ustabilizowania długu, takie są dosyć powszechnie otrzymywane wyliczenia, powinien zmaleć o 4 punkty procentowe PKB.
15: Przewodniczący, tak? Rady Fiskalnej napisał na portalu X taki komentarz do tych zmian. Ja rozumiem, że to nie jest stanowisko całej Rady, tylko zastrzegł, że to jest chyba jego pogląd. Pamiętajmy, źródłem finansowania nie muszą być wyłącznie podatki. Mogą nim być również trwałe oszczędności po stronie wydatkowej. To czy Rada by chciała wyższych podatków albo cięcia wydatków?
28: Czy to będzie konsolidacja po stronie podatkowej czy wydatkowej, to jest decyzja polityczna, to jest decyzja ministra finansów. Tak nawiasem mówiąc, tutaj mój osobisty komentarz, ja bardzo bym chciał, żeby ta kampania wyborcza, która teraz nadchodzi, była właśnie o tym.
15: Jestem z panem, też bym chciał, żeby była w końcu o podatkach, gospodarce i stanie finansów.
28: Prawda? I w tym momencie ja nie czuję się też uprawniony, patrząc na to, jaki mandat ma Rada Fiskalna, do tego, żeby tutaj konkretny kierunek wskazywać. Powinna się odbyć debata. Powinniśmy my jako wyborcy ukształtować w tej debacie swoje preferencje, potem pójść i zagłosować.
15: Rozumiem, że od pana jako wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej nie usłyszę dobrego słowa o programie CPN2, który obowiązuje.
28: Panie redaktorze...
15: Chociaż ja się cieszę, że zapłaciłem mniej za benzynę.
28: Ja mam w sobie dylemat, tak? Bo ja też się cieszę, że wczoraj zatankowałem taniej. Natomiast nie cieszę się oczywiście z tych powodów, które już w komunikacie kwietniowym wyraziliśmy. No, CPN2 to jest nazwa umowna, teraz to już nie jest CPN, teraz to jest po prostu, jak rozumiem, obniżka VAT, tak? Czy tymczasowo, no tak. Tymczasowe przesunięcie stawki VAT, ale to właśnie słowo tymczasowe jest tutaj kluczem, bo przypomnę o tych środkach wsparcia fiskalnych dla kierowców, dla generalnie konsumentów energii. OECD pisze tak, że to powinno być polityka, która podlega zasadom potrójnego T, tak, to z angielskiego. Timely, czyli szybko, i to było.
15: To już zostawmy tylko na polskim, bo mało czasu.
28: Tak, temporary, czyli przejściowe, i to właśnie się okazuje, że z tym bardzo różnie. No i targeted, czyli takie ukierunkowane na konkretne grupy potrzebujące wsparcia, tego nie ma w ogóle.
15: Agencja ratingowa Fitch jutro obniży nam rating, w pana opinii? Czyli ocena naszej wiarygodności?
28: No tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z takimi opiniami. Uważam, że bym chciał, aby tak się nie stało.
15: I Rada by jeszcze nie obniżała nam ratingu, gdyby decydowała o takim.
28: Na szczęście decydują o tym agencje na podstawie wielkiego aparatu analitycznego.
15: Pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, był gościem magazynu EKG. Pierwszego dziś wydania, teraz informacje w TOK FM, po nich kontynuacja audycji Owczarek.
28: Dziękuję.
27: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Reklama.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
27: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
21: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100 kr.
12: filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Stokrotka.
13: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Zmieniają się procedury. Alert RCB dadzą znać także o tym, co dzieje się w Ukrainie, tuż przy granicy z Polską. Donald Trump straszy Iran wojną gospodarczą. Irańczycy mają na ten temat swoje zdanie. IMGW uspokaja. Wiele informacji o niebezpiecznych ulewach jest przesadzonych. O tym za chwilę. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi TOK FM rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
19: Aktualizujemy te procedury, dokonaliśmy weryfikacji pewnych rozwiązań i to dzisiejsze zdarzenie, ta wysyłka alertu RCB, no jest wynikiem tych aktualizacji.
18: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza w Polsce. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów. Jutro w Kijowie zostanie ogłoszona żałoba. Władze podały, że celem ataków byli przede wszystkim cywile i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny. Ratownicy usuwają skutki ataków w trzech dzielnicach. Wcześniej mer Kijowa informował, że w nocnych atakach wojsk rosyjskich zginęło co najmniej 8 osób, a 33 zostały ranne. Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i zagroził, że każdy kraj, który pomaga Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Irańskie władze odpowiadają, to próba odwrócenia uwagi od problemów gospodarczych samych Stanów Zjednoczonych. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
20: Ceny ropy rosną 5. dzień z rzędu, bo rynki niepokoi brak perspektyw zakończenia konfliktu. Mimo to Trump deklaruje, ciśnina Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu jest otwarta. Przez cieśninę przepływa wiele jednostek, choć nie zawsze się o tym informuje. Być może w pewnym momencie ruch nieco zwolni, ale obecnie przepływa tamtędy wiele statków. Tyle, że co innego pokazują dane. We wtorek cieśniną przepłynęło zaledwie 6 statków. Dzień wcześniej było to 9 jednostek, a przed wojną cieśniną przepływało ich codziennie 130-140. Nawet jak już statek wpłynie do cieśniny, to nie ma pewności, że będzie bezpieczny. W ostatnich dniach zaatakowano tam 3 jednostki. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: Spersonalizowana szczepionka na czerniaka, oparta na technologii mRNA, w połączeniu z immunoterapią daje dobre wyniki w dużym badaniu klinicznym. Twierdzą przedstawiciele firmy Moderna i Merck, które wspólnie testują nową metodę leczenia. Po tym ogłoszeniu akcje Moderny wzrosły o 160%, a Merka o 11%. Wcześniej, w styczniu 2026 roku, informowano o wynikach drugiej fazy badania, które wykazało, że terapia ta zmniejszyła ryzyko nawrotu czerniaka lub zgonu z jego powodu o 49% w okresie 5 lat. Monitorujemy sytuację. Na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką z sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uspokaja. Takie prognozy na ten moment są przesadzone i często opierają się na jednym skrajnym modelu pogodowym.
22: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
18: Mówił w rozmowie z TOK FM Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa. To jeszcze na koniec o tym, jak remontują Polacy. Z badań wynika, że najczęściej remontowanym pomieszczeniem jest kuchnia. Wskazało ją 33% badanych, przed łazienką 29% i sypialnią 27%. W ciągu ostatniego roku remont robiło blisko 28% Polaków, a 21% w ostatnich 2 latach. Dane pokazują też, że domy i mieszkania najczęściej odnawiamy etapami, a to przede wszystkim ze względu na wysokie koszty zarówno materiałów, jak i usług remontowych. W Małopolsce i na południowym wschodzie może być dzisiaj gorąco. Tam w prognozach nawet 30 stopni. Znacznie chłodniej na północy od 20 do 22. Deszcz i burze mogą dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: A dzisiaj w programie Owczarek magiczny gość, pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Pewnie gdybyśmy naszym babciom, albo jeżeli ktoś miał okazję, prababciom, powiedzieli o różnych rzeczach, które są dla nas chlebem codziennym, czyli że na przykład sobie kręcimy filmiki, wysyłamy je, rozmawiamy przez jakieś wideokonferencje i tak dalej, to byśmy usłyszeli, to jakaś magia przecież jest.

0: antyczny Grek czy Rzymianin zdefiniował magię?
1: No, to jest bardzo skomplikowane zagadnienie i starożytnicy, obawiam się, cały czas z tym zagadnieniem próbują się jakoś uporać. Już sama nazwa, tak jak pan redaktor ją przytoczył, grecko-rzymska magia, no, czyli chodzi o magię, która była uprawiana no, nie tyle w Grecji i w Rzymie, co zwłaszcza, jeśli mamy na myśli świadectwa, zachowane świadectwa tej magii, no w epoce tak zwanej grecko-rzymskiej, czyli to jest epoka no, generalnie czasów cesarstwa rzymskiego, w ramach którego przenikały się te kultury, obie kultury grecka i rzymska, ale korzenie tej magii sięgają dużo wcześniej, oczywiście do klasycznej czy wcześniej archaicznej Grecji, a tak naprawdę w ramach tej magii mamy też elementy też blisko wschodnie, prawda? Czyli te korzenie sięgają jeszcze, jeszcze wcześniej. I tych elementów blisko wschodnich, jakichś aramejskich, hebrajskich i tak dalej, jest ich wiele. Więc tak naprawdę, no, to jest taka trochę zagadka. Skąd się to wzięło? Skąd się to wzięła taka dziwna, taka multikulturowa tradycja tej magii, którą my no, nazywamy, bardzo upraszczając, magią antyczną.
0: No właśnie, tym bardziej, że jeżeli ktoś dziś by nam powiedział, że zajmuje się magią, to albo byśmy pomyśleli, że to jest taki jakiś program rozrywkowy, pewnie sztuczki z kartami, gołębie wyłaniające się z rękawa, ale byśmy raczej traktowali taką osobę z przymrużeniem oka, pewnie, że naciąga i oszukuje ludzi. A jaki był status magii i też w kontekście, no nie wiem, czarownika, czarownik, mag i religia, czy też religię, tak? Bo mówimy o świecie Rzymu i Grecji, czyli o takim też multireligijnym krajobrazie. Jak ówcześni Rzymianie, ówcześni Grecy, ale też wcześniej właśnie na wschodzie, myślano o magii? Cóż to była za dziedzina życia?
1: To była dziedzina, no właśnie, znowu, trudno nam to zrozumieć, bo ona była praktycznie zrośnięta z religią. Te dwa światy religii i magii, no niesamowicie się przenikały i ja myślę, że wielu Greków i wielu Rzymian by po prostu no, nie zrozumiało takiego naszego pytania, nie? Co to jest magia, bo no na przykład wielu Greków, wielu Rzymian na co dzień nosiło ze sobą amulet magiczny. I to było coś oczywistego. I oni pewnie by uznawali to no, za rzecz, no, tak jak my, no nie wiem, wielu z nas wierzących chrześcijan nosi krzyżyki. Byłaby to dla nich rzecz zupełnie oczywista. No na tej zasadzie moglibyśmy pytać chrześcijan, czy to, co noszą na sobie, to jest jakaś magia. No, no nie, no to jest ich element ich jakoś pobożności i religii, więc pod pewnymi względami była to po prostu zwykła część religii, prawda? Takie amulety nosili na sobie, takie amulety zresztą zakładali, zwłaszcza przede wszystkim swoim dzieciom, żeby je chronić. No ale też na drugim biegunie mamy no, świadectwa, że było jednak coś takiego odrębnego, jak rzeczywiście no, magowie, znawcy magii, wielka sfera, no tak, zaklęć, tak jak je znamy i była to i pod pewnymi względami magia było coś osobnego. Także znowu bardzo trudno rzecz zrozumieć ten paradoksalny taki trochę status magii jako części religii, a jednocześnie pod wieloma względami, pod pewnymi względami to było jednak coś osobnego, nie?
0: No właśnie, też nawet dla osób, które się może nie aż tak bardzo Rzymem interesują, czy Grecją, z pewnością magowie kojarzą nam się z wizytą no właśnie magów ze wschodu, którzy przyszli pokłonić się dzieciątku. No i teraz mówią, co to są ci magowie? Kto to jest? Cóż, czym oni się zajmowali? Czy byli właśnie mądrzy, bo raczej się z mądrością kojarzą? No, czy byli co, czarownikami? Czy byli sztukmistrzami? Czy byli czarnoksiężnikami?
1: Pewnie po trochu tymi rzeczami byli. Tak generalnie starożytnicy definiują, no próbując jakieś znaleźć jakąś definicję, jakieś określenie tych no powiedzmy, magów, jeśli można ich jakoś tam identyfikować, no jako takich ekspertów od rytuałów, tak, prawda, znawców.

0: rytuałów. W tym sensie, że to byli, uchodzili, uważali siebie za no jakichś takich, powiedzmy, specjalnych kapłanów, znawców formuł religijnych, nawet liturgicznych, które gwarantowały im jakiś specjalny dostęp do sfery bogów i możliwość wpływania na decyzje tych bogów, demonów, no zwłaszcza demonów, bo to oni operowali zwłaszcza w tej domenie takiej, no jakby tych pośredników między ludźmi a najwyższymi bóstwami, prawda? Więc jakby, no jak bierzemy te świadectwa zachowane magii starożytnej, no to tam przede wszystkim demony, wypełnia mnóstwo demonów o wielu różnych imionach i jakby, no powiedzmy, magowie uważali się za ekspertów od kontaktu z tymi demonami, jak i o takimi pośrednikami między światem ludzi, a światem bogów. No tak chyba można by ich określić. Czyli byli po prostu profesjonalnymi znawcami specjalnych formuł i rytuałów dających im po prostu wyjątkową jakby możliwość wpływania na rzeczywistość.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co pan powiedział, i bardzo ważne w tym kontekście, że kiedy pojawił się monoteizm, to czego chyba jak gdyby większość osób nie docenia, czy nie zdaje sobie sprawy, to była ta konstrukcja monoteizmu, bo właśnie magia, czy taki, powiedziałbym, kontakt kogoś, nie wiem, kapłana, specjalnego człowieka z mocami, z bogami i z demonami, oznaczał, że jest jakieś źródło mocy, z którego czerpią bogowie i demony, ale człowiek ma jakiś wpływ też na to źródło mocy i może w pewnym sensie, nie wiem, osłabiać działalność bogów albo demonów, albo wzmacniać. W każdym razie jest jakieś pole negocjacyjne. A monoteizm teoretycznie sprawił, że jak gdyby ta struktura przestała istnieć, że to ten jeden Bóg był źródłem mocy, sprawcą i decydentem. I człowiek jak gdyby mógł prosić, ale nie mógł wpływać.
0: Tak, do pewnego stopnia pewnie tak, ale znowu starożytnicy, którzy zajmują się historią tej magii grecko-rzymskiej, coraz lepiej rozumieją, że właściwie to nie ma takiej wielkiej przepaści między magią grecko-rzymską, pogańską, magią grecko-rzymską, a magią, która kształtuje się w czasach późnego antyku wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa i to się określa jako chrześcijańskie. Magię chrześcijańską, starożytną magię chrześcijańską, gdzie po prostu zamiast imion, źle powiedziałem, bo imiona demonów dalej były cytowane, tyle że po prostu wstawiali chrześcijanie do tekstów zaklęć, wstawiali po prostu imiona Chrystusa i świętych, więc ta tradycja dalej trwała.
1: Jakie były najpopularniejsze demony?
0: No, chyba, ja wiem, chyba...
1: Pytam dlatego, że też czasami rodzice mają problemy z wymyślaniem imion dla swoich dzieci, więc możemy też podpowiedzieć.
0: Oj nie, to nie są ładne imiona, więc... na przykład z amuletów najczęściej znamy imię Brasax. Bardzo rozpowszechniona była też wariant imienia, różne warianty imienia Boga Żydów, Jahwe. Na różne sposoby to imię było zapisywane, transkrybowane w tekstach, więc jakbym miał szukać właśnie jakichś najpopularniejszych imion, no to są takie imiona właśnie blisko wschodnie, wśród demonów. I generalnie one są po prostu, chyba taka była ich funkcja, generalnie one są takie dosyć złowrogo brzmiące i przerażające, więc obawiam się, żeby się nie nadawały się do nadawania dzieciom, więc potem nie próbował za bardzo.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że no, dzisiaj ktoś na przykład nosi krzyżyk na szyi, albo różaniec, albo taki pierścionek różaniec, i nie dziwi nas, to jest jakiś tam symbol, manifestacja wyznawanej przez tę osobę religii, czy też jakiejś wiary. Czy takim starożytnym odpowiednikiem byłyby magiczne papirusy, ale z odpowiedzią, panie profesorze, poczekajmy na poinformacjach, bo te już zbliżają się tak szybko jak demony, a po informacjach porozmawiamy, czy papirusy magiczne to takie odpowiedniki, na przykład właśnie krzyżyka, tylko że dawno, dawno temu. Gościem jest pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Informacje o 10.20, a po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
2: Autopromocja.
3: Został popełniony błąd medyczny, a my decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? Co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty, dzisiaj po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie tego kraju przez co najmniej 6 minut. Twierdzi tamtejsze MON i dodaje, że do tego zdarzenia doszło w nocy. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Rząd Tajwanu chce zwiększyć wydatki na obronność o 18%, co oznacza, że łączny budżet wojskowy po raz pierwszy w historii przekroczy próg biliona dolarów tajwańskich, czyli ponad 31 miliardów dolarów amerykańskich. To odpowiedź Tajpej na rosnącą presję militarną ze strony Chin. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone między innymi na zakup dronów i rakiet. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce. GUS podaje, że wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o ponad procent w porównaniu z czerwcem. A w TOK FM teraz kultura.
10: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Szósty festiwal filmowy Wajda na Nowo rozpoczyna się dziś w Suwałkach. Impreza, która promuje twórczość Andrzeja Wajdy, ale także osiągnięcia polskiej kinematografii, potrwa 4 dni.
11: Zawsze staramy się, żeby było pięknie, tak jak to przykazał mentor, czyli Andrzej Wajda, patron festiwalu, ale w tym roku na bogato. Alan Starski, Janusz Gajos, Wojciech Marczewski, Robert Więckiewicz, Anna Seniuk, Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Magdalena Zawadzka, Olgierd Łukaszewicz, Joanna Szczepkowska, Michał Kwieciński i tak dalej, i tak dalej.
10: Wymieniał w Kulturze Osobistej dyrektor programowy festiwalu Łukasz Maciejewski. A w programie także debaty Dziedzictwo Andrzeja Wajdy, Wajda w Teatrze Telewizji i Wajda Obywatel. Ostatniego dnia podczas gali finałowej festiwalu zostaną wręczone nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. Rusza Festiwal Rzeki Literatury. Festiwalowe wydarzenia będą się odbywały m.in. w Zielonej Górze, Bojadłach, Klenicy, Zaborze i Trzebiechowie. W programie znalazło się także coś dla najmłodszych, mówi Mirosława Szot z Fundacji Olgi Tokarczuk.
12: Dla najmłodszych jest odrębne pasmo i tutaj najmłodsi muszą się zapisywać na warsztaty i zajęcia, które będą m.in. właśnie w BWA i w Willi BWA, a także będą warsztaty tym razem zamknięte z Sylwią Hutnik. Dla laureatów takiego konkursu, tu akurat młodzież brała udział, była też przygotowywana przez kilka miesięcy przez tutaj różnych specjalistów, którzy przyjeżdżali na wykłady do Zielonej Góry.
10: Festiwal Rzeki Literatury potrwa do 23 sierpnia. Spotkania wokół niepublikowanych tekstów Mirona Białoszewskiego, Literatura z globalnego południa i debaty o roli poetek w Polsce to główne punkty 21 Festiwalu Miasto Słowa, który 26 sierpnia rozpocznie się w Gdyni. Wydarzeniu towarzyszy Gala Nagrody Literackiej Gdynia. Ta już w sobotę, 29 sierpnia.
9: Przeważnie dziś w Polsce na termometrach 24 stopnie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce miejscami nawet 30. Tam też oraz na Lubelszczyźnie mogą pojawić się burze.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzisiaj magiczna audycja i magiczny gość, pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. A magiczna dlatego, że rozmawiamy o magii antycznej, o magii grecko-rzymskiej. Przed informacjami pytałem o magiczne papirusy, panie profesorze.
13: No, może wypadałoby zacząć od takiego rysowania trochę kontekstu, jeśli chodzi o papirusy, bo to mówimy w takim razie o jednym ze źródeł, któremu zawdzięczamy wiedzę w ogóle o tej magii, o zaklęciach. To są papirusy. Drugim ważnym źródłem są takie tabliczki, metalowe tabliczki, na których zapisywano zaklęcia. A trzecie źródło to są amulety, zwykle na kamieniach szlachetnych czy półszlachetnych, gemmy, prawda, które noszono jako amulety. Czyli we wszystkich tych trzech wypadkach my zawdzięczamy to przetrwanie tej wiedzy, tych tekstów, takiemu zbiegowi okoliczności. Papirusy dlatego, że one przetrwały w Egipcie. Tylko w Egipcie, mimo że były używane w całym świecie starożytnym, ale po prostu dzięki specyficznemu klimatowi. Tabliczki metalowe, ponieważ zapisywano je zwykle na... były to tabliczki ołowiane, a ołów nie koroduje, więc one po prostu czasami w idealnym stanie przetrwały, nawet wrzucone, nie wiem, do źródła, do wody. No i to samo oczywiście dotyczy amuletów na kamieniach szlachetnych i półszlachetnych, tych gem. Więc papirusy mamy dwojakiego rodzaju. To są albo długie, zwykle długie zbiory, teksty takich receptur magicznych, czyli to są dosłownie to są instruktaże, jak wykonywać zaklęcia, prawda? One się zaczynają normalnie od takich wskazówek. Bierzemy to i to. Takie wykonania, nie inne działania i zapisujemy taki, a tak, nie inny tekst i wtedy ten czar będzie działał. Także to jest jeden rodzaj, takie księgi magii dla fachowców, takie instruktaże. Ale mamy też krótkie teksty zaklęć, tak jak one już były używane przez ludzi. Zapisane, czyli ludzie zapisywali, klienci, powiedzmy, takich magów zawodowych, zapisywali te zaklęcia. No i właśnie, co oni z nimi robili? Zazwyczaj, standardowo, tekst zapisanego zaklęcia na skrawku papirusu zwijało się w taki rulonik, umieszczało się w specjalnym pojemniczku i ten pojemniczek noszono ze sobą po prostu jako amulet. Także takie papirusy, takie zaklęcia po prostu noszono jako amulety, tak jak my nosimy krzyżyki i tak dalej, i tak dalej. Więc taka była funkcja takich papirusów.
0: Co ciekawe, niektóre z tych przepisów, o których pan powiedział, dotyczyły powodzenia, jakby to powiedzieć, w sprawach sercowych, a pewnie bardziej albo mniej ogólnie seksu.
13: No tak, to jest odrębna kategoria zaklęć, bo te zaklęcia dotyczyły różnych sfer życia, nie? Dlatego one są dla nas ciekawe, bo to jest, no jakby to powiedzieć, magia antyczna nie jest, znaczy ona jest dla religioznawców i tak dalej, ciekawa sama w sobie, prawda, jako forma tam jakoś religijności, ale dla takich starożytników jak ja, powiedzmy, to ta magia jest interesująca dlatego, że dzięki niej posiadamy po prostu ciekawe teksty, bardzo interesujące teksty na różne tematy. No i rzeczywiście wielka część, to różnie się szacuje, ale tak tego, co pamiętam, to nawet 1/3 wszystkich zachowanych zaklęć, nie? 1/3 mniej więcej, może trochę więcej, dotyczy spraw właśnie erotyki i seksualności. Więc dla nas to jest niezwykłe źródło, bo my nie mamy takich tekstów. No co mamy na temat erotyki i seksualności ze starożytności? Mamy dużo ikonografii oczywiście, bo w sztuce to było, wiadomo, bardzo ważny wymiar. Mamy poezję, mamy dużo poezji miłosnej, nie wiem, od Safony poczynając. Ale nie mamy jakby... Czyli to są, mówimy o świadectwach takich, jakby to powiedzieć, wysoce, takich konwencjonalnych. To są produkty... To są dzieła sztuki albo dzieła literatury. Bardzo konwencjonalne, że tak powiem, takie sztuczne, nie bezpośrednie. Więc zaklęcia dają nam wgląd w to, co ludzie naprawdę no, jak wyglądał ich prywatny, taki, abym powiedział wręcz intymny świat od tej strony, nie? Jakie były ich pragnienia, fantazje seksualne i to jest bardzo interesujące, bardzo. Także rzeczywiście ma pan redaktor absolutną rację.
0: Ciekawe jest to, już pan trochę o tym wspomniał, że na tych papirusach na przykład jest cała galeria bogów z różnych rodzajów, byśmy powiedzieli, tak? Czyli zdaje się, że tu nie dyskryminowano pomiędzy czy przeciwko jakimś konkretnym bogom, bo pojawiały się pewnie, tak jak pan wspomniał, różne formy imienia Boga Żydów, ale też Jezus Chrystus się pojawia, ale też pojawiają się jacyś, jak rozumiem, bogowie egipscy. Więc jest jakiś taki miks i sięganie właściwie po niedyskryminowanie przeciwko żadnym bogom czy bożkom.
13: Tak, to jest rzeczywiście niezwykła cecha tych zaklęć i w ogóle no, tego jakby modus operandi tych magów starożytnych. To chyba chodziło po prostu o... Oni się chcieli upewnić, że no, skorzystali z wszystkich możliwych źródeł mocy, prawda? I no, na przykład niezwykły, absolutnie zaskakujący jest fakt, że Jezus Chrystus pojawia się w panteonie bóstw magicznych już, no myślę, że spokojnie te świadectwa można dodawać na przełom drugiego i trzeciego wieku. Widzimy imię Chrystusa na gemmach magicznych i imię Chrystusa pojawia się na tabliczkach magicznych. Czyli no po prostu to widzimy, jak magowie, no i teraz co o tym myśleć, nie? Czy to byli pogańscy magowie, którzy usłyszeli gdzieś o jakimś nowym bóstwie, powiedzmy w cudzysłowie, o imieniu Jezus Chrystus, no to sobie pomyśleli, okej, spróbujemy. To jest jakieś, o tym bóstwie nie widzieliśmy. No ale jest też druga możliwość, no, o której już wspominaliśmy, że to są po prostu przejawy samych początków, no właśnie czegoś, co potem będzie osiągnie już status wielkiej tradycji tej schrystianizowanej, czy no, wręcz chrześcijańskiej magii. Sam nie jestem pewny, jak to interpretować. Obie możliwości są prawdopodobne.
0: Ma pan jakieś swoje ulubione bóstwa, panie profesorze? Bo ja muszę przyznać się, że jestem fanem akefalosa, czyli bezgłowego, który ma rozpostarte ramiona, w lewej ręce gałązkę wawrzynu, całe ciało pokryte magicznymi formułami, a zamiast głowy pięć znaków w kształcie sztandarów, które reprezentują krew tryskającą z rany. Taki mi przypadł do gustu Bóg.
13: No tak, ten akefalos to faktycznie robi wrażenie. On nie, pod tym względem tej takiej ikonografii sadystycznej, to on nie jest wyjątkiem. W ogóle, no, znowu spróbujmy kontekst zarysować. Na papirusach magicznych, tych, które zawierają te takie wskazówki, instruktaże, one są też wyposażone, one były też wzbogacane ikonografią, rysunkami dosłownie. Tam były wskazówki, jak ma wyglądać dane zaklęcie, jaki kształt ma mieć tabliczka i tak dalej, i tak dalej. I jakimi rysunkami ma być to zaklęcie jakby wzbogacone, o jakie rysunki. Więc na przykład właśnie podawano wygląd takiego akefalosa, żeby to zaklęcie działało. Ale tych rysunków z przedstawieniami tych demonów no jest mnóstwo. I rzeczywiście rzuca się w oczy, że no, tak jak pan redaktor powiedział, to jest taka trochę niepokojąca ikonografia, taka trochę sadystyczna. Tam jest dużo rzeczywiście takich elementów no, niepokojących. Więc ja nie mam swoich ulubionych jakoś. Akurat w tej dziedzinie nie.
0: No, myślę, panie profesorze, że jeżeli chodzi o tekst, o zaklęcia, to tutaj świetnie nawet wychodziły te formułki. No właśnie, gorzej z tą warstwą ilustracyjną. Na przykład przyglądałem się kiedyś rysunkowi towarzyszącemu jednemu z koptyjskich zaklęć i to trochę wygląda jak biedronka trzymająca banjo narysowana przez dziecko albo przeze mnie, bo to podobny jest stopień zaawansowania, ale okazało się, że to był Dawid grający na harfie.
13: No tak, czyli no właśnie, to jest dobry przykład na to, jak ta chrześcijańska magia, chrześcijańska tradycja, no oni przejęli no wszystko, nie tylko imiona demonów.
0: A to chyba jeszcze hebrajska nawet.
13: Hebrajska, tak, no to tym bardziej łatwo było o ciągłość, prawda? Dla chrześcijan była to część ich naturalnego jakby dziedzictwa, świata, w którym operowali. Czyli przyjęli żywcem imiona demonów i koronografię tych demonów i ją po prostu kopiowali, naśladowali.
0: A co wiemy o rytuałach, panie profesorze?
13: O rytuałach wiemy bardzo dużo, właśnie dzięki tym instruktażom. I to jest też niezwykłe, że powiedzmy, to jest taki paradoks, o rytuałach kultów pogańskich i greckich i rzymskich wiemy niewiele, no bo ani Grecy, ani Rzymianie nie mieli ciąg takich rytualnych, prawda? Znaczy prawie nie mieli. Coś tam mamy, jakieś tam... garstkę tekstów mamy na ten temat, ale nie znamy przebiegu rytuałów pogańskich, w tym najważniejszym, wiadomo, takim centralnym aktem, centralnym, najważniejszym rytuałem było składanie ofiar. Nie wiemy dokładnie, jak to przebiegało. Natomiast, no właśnie, paradoksalnie, dzięki tym zachowanym na papirusom instruktażom dla magów, wiemy bardzo dużo na temat tego, jak wyglądały rytuały magiczne. No i jest to lektura znowu interesująca i czasami bardzo, bardzo bawna po prostu, bo te rytuały były, tak jak imiona demonów, były wymyślne, miały chyba robić wrażenie na klientach, odbiorcach, no to samo dotyczy rytuałów. One miały charakter naprawdę, czasami to po prostu aż się łapiemy za głowę, w ofierze, jako ofiary starano się odebrać możliwie egzotyczne zwierzęta, jak najbardziej egzotyczne zwierzęta, które ciała tych zwierząt były na różne sposoby traktowane, kaleczone, ćwiartowane, do tego dochodziły jakieś egzotyczne mikstury z całego świata, więc te rytuały, niektórzy się zastanawiają, czy to były naprawdę rytuały możliwe, czy to rzeczywiście, bo to przecież nawet składniki tych rytuałów są zbyt kosztowne, zbyt egzotyczne, więc może to chodzi po prostu o taką trochę jakąś taką fikcję, bardziej epatowanie odbiorców, tak jak z demonami. Oni chcieli robić wrażenie na klientach, na odbiorcach, więc może te rytuały też miały takie zadanie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem. Magia antyczna, ale do tematu będziemy jeszcze powracać w najbliższych tygodniach, bo jest niezwykle ciekawy, a tylko się leciutko wgryźliśmy. Informacje o 10:40, a po informacjach Ewa Podolska i prawo bez recepty, czyli jeżeli decydujemy się na dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej, to jak do tego najlepiej się przygotować? Ewa Podolska i prawo bez recepty po informacjach.
14: Autopromocja.
15: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM.
14: Autopromocja.
16: Reklama.
17: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
18: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zajmie stanowisko w sprawie zapowiedzianych przez rząd zmian podatkowych po przedstawieniu projektu ustawy. Powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i dodał, na razie mamy tylko zapowiedź pana premiera i pana ministra Domańskiego. Jak informowaliśmy w TOK FM wczoraj, premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zaproponowali podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Zapowiedziano też podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. To propozycja skomplikowania systemu podatkowego i ściągnięcia pieniędzy od polskich przedsiębiorców. Tak z kolei twierdzi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Będziemy temu przeciwni, podkreślił. To, co wczoraj zaproponował pan Tusk z Domańskim, jest tylko potwierdzeniem mojej tezy, że nadają się do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, ironizował Przemysław Czarnek. W województwie lubelskim pojawiło się kolejne ognisko wścieklizny. Tym razem chorobę wykryto u lisa niedaleko Janowa Podlaskiego. Zwierzę błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, by w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
12: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
11: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Przypomnę, że choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Komandosi przemaszerują ponad 110 kilometrów dla chorego kolegi. Prawie 30 weteranów, kiedyś związanych z 56. Kompanią Specjalną, rozpoczęło dziś 6. marsz charytatywny pod hasłem Idziemy dla Krzyśka. Trasę Szczecin-Dziwnów chcą pokonać w 2 dni. Celem jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację kolegi byłego komandosa. Najstarszy uczestnik marszu ma 78 lat. Najmłodsi, bez mundurów, wyruszyli 20-latkowie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami. Na termometrach może tam pojawić się nawet 30 stopni. W całym kraju sporo deszczu, przelotnie może padać właściwie wszędzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, kontynuujemy w tym programie z cyklu Prawo bez recepty. Podobnie jak dwóch ostatnich, moim gościem jest pani mecenas Jolanta Budzowska, specjalista w zakresie błędów medycznych.
13: Dzień dobry.
10: Porozmawiajmy w tym trzecim odcinku o tym, jak powinniśmy się przygotować do tego, by już zdecydowaliśmy, no właśnie, ale zanim zdecydowaliśmy, może coś zaniechaliśmy. Chodzi mi o to, jak przygotować się do tego, by móc pójść skutecznie do sądu i domagać się tam sprawiedliwości. To, co mi pierwsze przyszło do głowy, to to, że musimy zabezpieczyć, mieć wszystkie dowody w ręku. Chociażby elementarna sprawa, dokumentacja. Ale co to znaczy dokumentacja? Wpis, który jest wewnętrzny w szpitalu, to nie to, co ja poproszę i dostanę, mam do tego prawo. Tam jeszcze dokonują się wpisy, prawda, gdy jest dyżur nocny i tak dalej, kto przejął, co się wydarzyło i tak dalej. Czy w ogóle mamy do tego dostęp?
13: Jeśli chodzi o dokumentację, to jest typowy dowód, który ma nie pacjent w ręku, a personel medyczny.
10: A, no
13: niestety,
10: właśnie.
13: Bo to personel medyczny tę dokumentację tworzy, tak, wypełnia.
10: No.
13: Ale może zacznę od anegdoty. Kiedyś wygrałam sprawę sądową, która szła źle na pewnym etapie w sądzie, ale wygrałam ją koncertowo na koniec, mówiąc nieco żartobliwie, dzięki jednemu dowodowi, o którym sobie mój klient przypomniał w trakcie trwania już procesu. A mianowicie okazało się, że jego kolega, odwiedzając go w szpitalu, zrobił zdjęcie przemiłej pielęgniarki, która właśnie wykonywała jakieś czynności, przy nim chyba to był zastrzyk. I na tym zdjęciu uwidoczniono, że ta pielęgniarka jest bez rękawiczek. A cała sprawa była o zakażenie szpitalne. Więc ten jeden dowód...
10: Ale on jej zrobił zdjęcie, bo mu się podobało?
13: Tak, bo była... Była taka sytuacja, że żartowali sobie już wtedy i to było zdjęcie zrobione czysto towarzysko, natomiast posłużyło jako dowód, no bo zniweczyło całkowicie linię obrony szpitala, który twierdził, że były wzorcowe procedury i w 100% wszyscy przestrzegali tych procedur zawsze. Więc wracając do dowodów, często pacjenci, właściwie jeszcze częściej rodziny pacjentów, myślą o tym, że coś idzie nie tak już w trakcie hospitalizacji. Już nie podoba im się właśnie to, w jaki sposób personel zajmuje się pacjentem, w jaki sposób są udzielane bądź nieudzielane informacje, jak źle, niekonsekwentnie są wydawane zlecenia lekarskie lub źle są wykonywane te zlecenia przez personel pielęgniarski, czyli nie we właściwym czasie, nie we właściwej kolejności, z opóźnieniem i tak dalej. I wtedy warto zainteresować się już na tamtym etapie, kiedy pacjent jeszcze jest w szpitalu, treścią dokumentacji. Wtedy warto czasami pewne czynności udokumentować, na przykład odczyty z monitorów, jeżeli pacjent jest podłączony pod monitory.
10: Ale przepraszam, co on ma robić, zdjęcie monitorom?
13: Bywa, tak.
10: Aha.
13: Tak. I potem można to porównać z treścią dokumentacji.
10: Tak, pani zachęca do tego, by zbierać dowody jak ten rasowy śledczy, nagrywać może jakieś rozmowy, robić zdjęcia. Proszę bardzo, tutaj rana, źle opatrunek położony, tu pani bez rękawiczek i tak dalej.
13: No, czasami jest taka konieczność.
10: Jeszcze nie wiemy, że to da tak złe konsekwencje, ale już zbierajmy, tak?
13: Nawet nie chodzi o zbieranie dowodów na wszelki wypadek, tylko ja generalnie zachęcam do tego, żeby pacjent miał zaufanie do lekarza i do personelu, który się nim zajmuje. Ale kiedy jednak to zaufanie jest podkopywane i to nie ze strony pacjenta, tylko ze strony personelu, to pacjent powinien zabezpieczyć swoje prawa. Powinien dbać o to, żeby jeżeli nie są brane pod uwagę jego uwagi, no to przynajmniej powinien dokumentować to, co się dzieje. Odczyt z monitora porównany potem z wpisami w karcie obserwacji pokazuje, że bywa, że te wpisy w dokumentacji są nierzetelne i to wszystko pomaga udowodnić pacjentowi jego roszczenia, jeżeli rzeczywiście pacjent na pewnym etapie zdecyduje o dochodzeniu roszczeń. Co pacjent powinien zabezpieczyć? Przede wszystkim wychodząc ze szpitala, jeżeli liczy się już na tym etapie z dochodzeniem roszczeń albo później, powinien wystąpić o pełną dokumentację medyczną. Czyli pełna dokumentacja medyczna to nie jest tylko karta wypisowa, karta informacyjna, tylko to jest całość wytworzonej dokumentacji w trakcie jego pobytu, czyli obserwacje pielęgniarskie, obserwacje lekarskie, karty zleceń.
10: Szpital ma obowiązek to wydać?
13: Szpital ma obowiązek wydać to pacjentowi i powinien to zrobić niezwłocznie. To oznacza według Rzecznika Praw Pacjenta około 2-3 tygodni, ale oczywiście też wszystko zależy od obszerności tej dokumentacji, od sytuacji na przykład urlopowej. W wakacje to trwa dłużej.
10: Ale czy ja mam wiedzieć, jakie dokumenty powstają w szpitalu? Ja tylko wiem, że jest wypis szpitalny. To może być potem tak, że ja tylko dostanę część tych dokumentów.
13: I tak często bywa. Pacjent powinien się zwrócić o pełną dokumentację medyczną, ale niestety często szpitale tą dokumentacją manipulują. W sensie takim, że pacjent nie dostaje na przykład okołooperacyjnej karty kontrolnej, z której może wynikać jakiś błąd albo niedopatrzenie. Często pacjent nie dostaje karty zleceń lekarskich, nie dostaje wyników badań. Często na przykład pacjentowi wydaje się tylko opis badania tomografii komputerowej, a opis bywa źródłem wszystkich problemów, bo jest na przykład nieprawidłowy i pomija coś, co potem staje się problemem chorobowym, zdrowotnym dla pacjenta. Więc musimy dostać nie tylko wszystkie te źródłowe materiały, ale też zapisy badań na płytach, bo w szpitale wydają je wciąż na płytach CD.
10: A pani mecenas, do głowy mi przyszła taką rzecz, bo my ciągle szpital, szpital, pacjent, szpitalu. Czasem ktoś umiera, zanim dotarł do szpitala. W obu wypadkach fundusz tylko wtedy, jeżeli coś się zadziało w szpitalu, tak?
13: Tak. Świadczenie kompensacyjne z funduszu możemy otrzymać tylko wtedy, kiedy doszło do zdarzenia medycznego w szpitalu. Niekoniecznie pacjent musi umrzeć w szpitalu, ale źródłem problemów musi być hospitalizacja i to hospitalizacja w ramach świadczeń gwarantowanych, czyli w ramach NFZ-u. To nie może być pobyt komercyjny i tylko w szpitalu, tak jak pani podkreśliła.
10: Natomiast jeśli idzie o sąd, no to zlekceważono wezwanie i tak dalej, to jak najbardziej z tym można, idziemy do sądu wtedy. Nie możemy w ogóle korzystać z funduszu.
13: Jeżeli chodzi o możliwość dochodzenia roszczeń w sądzie, to dotyczy wszystkich zasadniczo podmiotów leczniczych i tam, gdzie mamy leczenie na NFZ i komercyjnie, i gabinetów lekarskich, i szpitali, i tak zwanych klinik.
10: My wiemy, że jak sprawa będzie w sądzie, pojawią się opinie biegłych. Prawda? Innych lekarzy. I pomyślimy w ten sposób. Ja, zanim będą poproszeni ci biegli, ja poproszę o ekspertyzę, autorytet w tej sprawie, tak? Innego lekarza, pana profesora i to przedstawię w sądzie. Jakie błędy były zrobione? Ma to sens?
13: Czasem warto pozyskać prywatną opinię, ale w mojej ocenie rzadko. Po pierwsze, nie jest łatwo znaleźć eksperta, który wyda prywatną opinię. Po drugie, taka prywatna opinia nie jest opinią sądową, czyli sąd nie będzie jej honorował na równi z opinią biegłego sądowego. Lepiej moim zdaniem poprosić o rzetelną analizę osoby, która jest z nami w jakiś sposób zaprzyjaźniona albo z którą mamy kontakty, bądź lekarza, bądź doświadczonego prawnika w sprawach medycznych. Takie oceny są często o tyle bardziej miarodajne, że one też są wykonywane przez pryzmat nie tyle obiektywnego poszukiwania nieprawidłowości, co tego, co się uda udowodnić. Bo nie każdy błąd medyczny, mimo że mamy przekonanie, że do niego doszło, jest w praktyce możliwy do udowodnienia w sądzie.
10: Czy zawsze domagać się sekcji zwłok w wypadku śmierci? Jak to wygląda?
13: Brak sekcji zwłok i potem dochodzenie roszczeń i twierdzenie, że doszło do śmierci na skutek błędu medycznego jest trudne. W sensie takim, że jednak każdy pyta, no dobrze, ale może i był błąd, ale co wyszło w sekcji, co było przyczyną śmierci pacjenta?
10: Czas biegnie nieubłaganie. Ja do pani mam już ostatnie pytanie. Jest coś, o czym nie była mowa, a na co powinniśmy zwrócić uwagę?
13: Ja często radzę klientom, którzy leczą się jeszcze zanim wystąpią z powództwem do sądu. Leczą się, nazwijmy to naprawczo, czyli mają jakiś zabieg operacyjny, który ma poprawić ich sytuację zdrowotną. Wtedy uczulam, że jeżeli chcemy udowodnić, że doszło do błędu na wcześniejszym etapie, to ten lekarz, który wykonuje operację naprawczą, powinien bardzo dokładnie opisać, a najlepiej nagrać stan zastany, czyli opisać, z czym się musi mierzyć, bo to ułatwia wykazanie związku przyczynowo-skutkowego, że doszło do błędu w przeszłości, potem ten błąd ewidentny musiał i został naprawiony.
10: To absolutnie rozumiemy logikę tego rozumowania, tylko jak wpłynąć na lekarza, by tak się zachował, to czasem jest ten sam lekarz.
13: A to akurat odradzam, żeby ten sam lekarz, zresztą to jest odradzane nawet w medycynie, żeby ten sam lekarz naprawiał to, co się wydarzyło niekorzystnego w przeszłości. Natomiast jeżeli to nie jest ten sam lekarz, to zapewniam, że w jego interesie jest, żeby opisać dokładnie stan za stany, bo jeżeli nie, no to ryzykuje, że ta szkoda na zdrowiu będzie jemu przypisana, więc to jest akurat względnie łatwe.
10: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
10: Jolanta Budzowska, mecenas Jolanta Budzowska, specjalistka w zakresie błędów medycznych, była razem z nami. Dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
14: Ewa Podolska i prawo bez recepty. Bardzo to było interesujące. A tymczasem zbliżają się informacje o godzinie 11. Więc już nie będę państwa zamęczał opowieściami o kodach na naszych walizkach, na lotniskach. Choć jest to temat bardzo interesujący. Natomiast kilka słów powiem o tym, co po informacjach. Gościem po informacjach o 11 będzie pani doktor Justyna Gałuszka z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bo chyba można powiedzieć, że wkrótce, 9 września dokładnie tego roku, będziemy obchodzić, no kto będzie, to będzie, ale jeżeli ktoś by chciał, to podrzucam, jak na przykład ktoś nie ma co robić 9 września. 430. rocznica śmierci Anny Jagiellonki. I teraz część z państwa powie, kto? Anna Jagiellonka? W ogóle kto to był? Co to? Kto to jest? Otóż Anna Jagiellonka to jest czwarte dziecko Zygmunta I i królowej Bony. I ona... tak to się brzydko nazywa, przez 50 lat była traktowana jako niewykorzystany zasób dynastyczny. O, tak to się nazywa, czyli zasadniczo chodzi o to, że no, była w odwodzie, żeby została wykorzystana do jakiejś intratnego małżeństwa, które by dało dynastii no, jakieś dobre koneksje z innymi dynastiami. No, ale to się długo nie wydarzało. Potem się wydarzyło. Nawet była chyba obiecana Henrykowi Walezemu, jeżeli się nie mylę, to w 1573 roku, w czasie pierwszej wolnej elekcji, małżeństwo właśnie z Anną było wpisane do warunków dla Henryka Walezego, który, jeżeli państwo pamiętają, wkrótce po koronacji uciekł z Polski. Czy z powodu tego, że no właśnie, to małżeństwo było wpisane do warunków? O tym między innymi będziemy rozmawiać. W każdym razie muszę powiedzieć, że fascynująca postać Anna Jagiellonka, totalnie niesamowita, kiedy poszukujemy różnych wzorców, silnych kobiet, mądrych kobiet, strategicznie roztropnych kobiet, to bardzo mało słyszymy o Annie Jagiellonce. Maria Curie-Skłodowska się często pojawia, może nie w kontekście strategii, ale mądrości. Ale po prostu Anna Jagiellonka. Być może Wojciech Kowalik też zna Annę Jagiellonkę.
15: Słyszałem, ale chyba tylko z widzenia z Pocztu Królów i Książąt Polskich Matejki.
14: No właśnie, a to skoro już jesteś, to powiedz, co w TOK 360?
15: Po 12 w TOKu 360 najpierw porozmawiamy o wielkich manewrach lotnictwa natowskiego nad Morzem Bałtyckim. Manewry o tyle niecodzienne, że niezapowiedziane. No i niesamowita mozaika maszyn, które biorą w nich udział. Co to ma na celu? Dlaczego nie zostało zapowiedziane? O tym porozmawiamy na początek TOKu 360. Później porozmawiamy o złotej aldze, która pojawiła się w kanale Gliwickim. Tony śniętych ryb z kanału są wyławiane. No a później Donald Trump i jego straszliwe sankcje na Iran, które zamierza nałożyć. Czyli co tak naprawdę naprawdę Trump ma w zanadrzu, do czego może się posunąć, no i czy to w jakikolwiek sposób może przybliżyć nas do rozwiązania sytuacji bliskowschodniej. O tym również dzisiaj w toku 360, no i wyprawy 360, bo mamy wakacje, polecimy dzisiaj na Azory.
14: O, cudownie. Wojciech Kowalik albo w samo południe, w TOK 360, za chwilę informacje o 11, a po informacjach Anna Jagiellonka i no właśnie, dlaczego ją powinniśmy szanować i lubić.
16: Reklama.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
21: Desmoxan. I już nie palisz.
22: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
23: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
25: Marian, co ty robisz?
24: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
27: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
28: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Systemy obrony powietrznej stanęły w Polsce w dodatkowych miejscach. To już potwierdzone informacje. Gdyby to było standardem od dawna, bylibyśmy teraz w lepszej sytuacji. Eksperci komentują podatkową propozycję rządu. 50 milionów euro było do wygrania, ale będzie trzeba je podzielić pomiędzy trzech zwycięzców. I o tym w informacjach za chwilę. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz potwierdził dziś lokalizację kolejnych.
30: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
11: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Obniżenie efektywnej stawki podatku PIT jest w pakiecie, który od razu wskazuje, jak to zostanie sfinansowane. To zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej profesora Andrzeja Toruja najważniejsza zmiana zaproponowana wczoraj przez rząd, którą należy docenić. Zdaniem eksperta takie działanie powinno być standardem.
31: Nawiasem mówiąc, gdyby to było standardem od dawna, to wówczas pewnie nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji, jak jesteśmy, ale uważam, że to pierwszej kolejności należy wymienić jako coś, co należałoby oczekiwać, że będzie się działo również w przyszłości. Jest propozycja, jest zasada złotówka za złotówkę, okej, damy wam tutaj, ale to będzie kosztować, nie wiem, zwiększymy dług, tego byśmy oczywiście sobie nie życzyli, albo podniesiemy podatek tu, albo obetniemy wydatki tam. I taki konkret padł bardzo dobrze.
11: Wczorajsza propozycja rządu polega na podniesieniu progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzeniu 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Z drugiej strony rząd przewiduje podwyżkę podatków dla najlepiej zarabiających, w tym wyższy CIT dla największych firm. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O pierwszej w nocy na kort w Cincinnati wyjdzie Iga Świątek. Podobnie jak tydzień temu rywalką Polki będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki grały ze sobą w finale turnieju w Toronto. Teraz zmierzą się już w ćwierćfinale w Cincinnati, ale stawka meczu będzie równie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem. Ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacji w odpadnięciu Aryny Sabalenki z turnieju może pierwszy raz być na szczycie zestawienia najlepszych tenisistek świata, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały tydzień temu, przypominał w TOK FM komentator tenisa Tomasz Wolfke.
0: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
11: To, że skończyło się w dwóch setach, to kwestia odpowiedniego przygotowania ze strony trenera Polki, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
1: Dziś pan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
11: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 razy wygrała Polka. Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Środkowej w Warszawie wkrótce stracą dach nad głową, więc proszą o pomoc. Budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Od 10 lat na mocy decyzji reprywatyzacyjnej ma prywatnego właściciela, ale lokatorzy umowy nadal mają podpisane z miastem. Pojawił się też kolejny problem, bo inwestor zapowiada remont całego budynku. Mieszkańcy nie wiedzą, co się z nimi stanie, bo na razie nikt nie jest w stanie zapewnić im mieszkań zastępczych. A tym tematem zajął się Błażej Kulesza.
2: Pani burmistrz, Środkowa 11. Zapraszam.
3: Protest przed urzędem dla wielu jest ostatnią deską ratunku. Stan kamienicy, jak opowiadają mieszkańcy, jest fatalny.
4: Ten budynek zawala się już od piwnic.
5: Strach, obawa.
4: Bo wszystko rujnuje się, leci. Dalej.
3: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz opróżnienia budynku, bo konieczny jest remont. Ten ma przeprowadzić właściciel, bo kamienica od 10 lat już nie należy do miasta.
7: Ta spółka chce wyremontować ten budynek.
3: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy Praga Północ.
7: Odpowiedzialność za zapewnienie lokali zastępczych spoczywa zawsze na właścicielu.
3: Ale w większości lokatorskich umów dalej figuruje miasto.
8: Nigdy żadnego pisma od właściciela nie było i nie ma do tej pory.
3: Teraz dzielnica próbuje skontaktować się z właścicielem kamienicy. Na odpowiedź wciąż czeka. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Tym razem w Lotto szczęście miało trzech graczy. To u naszych zachodnich sąsiadów. Trzy osoby trafiły główną wygraną w niemieckim Lotto i podzielą między siebie nagrodę w wysokości 50 milionów euro. To drugie z rzędu losowanie, w którym padła główna wygrana. Każdy ze zwycięzców otrzyma po ponad 16,5 miliona euro. Jedna z wygranych trafi do Hesji, dwie do Dolnej Saksonii. Dodam tylko, że od końca marca do połowy sierpnia w Niemczech nikomu nie udało się trafić sześciu liczb i superliczby. Burzowo może być dzisiaj na południu i na południowym wschodzie. Miejscami prognozowane są nawet burze z gradem. Maksymalnie dziś 30 stopni w okolicach Rzeszowa, a najchłodniej nad Bałtykiem około 20.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: To jest program Owczarek, a gościem jest pani doktor Justyna Gałuszka, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.

0: Myślę, że pan poruszył ten temat, bo też podzielam tę opinię, że Anna Jagiellonka, jak pan wspomniał właśnie, czwarte dziecko Zygmunta I Starego i Bony Sforcy, zdecydowanie nie ma dobrej prasy wśród historyków. Nawet jej biografka przed 30 laty, Maria Bogucka, napisała, że Anna sama nie była postacią interesującą czy barwną, co brzmi trochę kuriozalnie, że sama biografka określa ją jako taką nudną dość, zahukaną starą pannę, a w rzeczywistości jak zawsze niekoniecznie była czarno-biała. Współczesne badania idą raczej w inną stronę. Zaczyna się doceniać to, że ona jednak potrafiła realizować swoją politykę dynastyczną przede wszystkim, ale też w interesie Rzeczypospolitej. No i fakt jej dużej roli, dużego znaczenia w pośmierci jej brata Zygmunta II Augusta w 1572 roku. Bo wtedy mieliśmy do czynienia faktycznie z jednej strony z próbami wciągnięcia Anny w grę o koronę polską, a z drugiej strony też takie próby odizolowania jej od spraw politycznych, bo obawiano się, że będzie próbowała trochę namieszać w tych sprawach związanych z wyborem nowego władcy w Rzeczypospolitej. No i faktycznie ona w tym roku 1573, 75, a później w 87, czyli w trzech pierwszych wolnych elekcjach, odegrała bardzo znaczącą rolę.
1: No ale początki wydają się takie, to dość długie początki, nie do pozazdroszczenia, bo rodzi się jako czwarte dziecko Zygmunta Starego i Bony Sforcy. Siostry są wydane za mąż, a ona nie. W 1572 roku ma lat 48 i żadnej formalnej pozycji.
0: Zgadza się. Uważam, że tutaj ten potencjał, który był, jeśli chodzi o za mąż pójście, wydanie za mąż Anny, został zupełnie zaprzepaszczony przez jej rodziców wcześniej, a później przez jej brata. No, wiem, że brzmi to strasznie, natomiast no, tutaj jest te małżeństwa na szczytach władzy w epoce nowożytnej, to były po prostu transakcje polityczne, tak? Więc mówiono, i to zresztą jest powtarzane po dziś dzień, jak kogoś zapytamy o to, jakie ma skojarzenia z Anną Jagiellonką, to prawdopodobnie powie, że była brzydka. I to stwierdzenie pokutuje po dziś dzień. Natomiast po pierwsze, ostatnie badania pokazują, że była zupełnie przeciętnej urody kobietą. Ani nie odstawała od, tak powiem, normy ówczesnej, więc nie było w niej nic odrażającego czy odrzucającego. Raczej kwestia tego, że ona za mąż nie wyszła, kiedy mogła jeszcze być na przykład matką, to była raczej kwestia tego, że po prostu osoby, które o tym decydowały, czyli najpierw mąż, później brat, w ogóle nie brali pod uwagę tego, że to jest jakiś potencjał polityczny, tak? Że to można wykorzystać. Więc troszkę mówiąc tak językiem biznesowym, moglibyśmy powiedzieć, że była takim niewykorzystanym kapitałem, którego Jagiellonowie no, nie chcieli wykorzystać na swoją korzyść. Być może brat Zygmunt August obawiał się, że jeśli dojdzie do spraw takich, że tak powiem, ostatecznych, podziału jakichś majątków, etc., kwestii dziedzictwa, to jeszcze jej potomkowie mogliby tutaj dorzucić swoje 3 grosze. No ale to są troszkę takie dywagacje. Nie do końca możemy się tutaj opowiedzieć po jednej ze stron. Raczej trzeba przedstawić to całe spektrum.
1: Ale były pewne zalety jednak tego długiego panieństwa.

0: czyli samodzielność.
1: Tak, to jest taka dosyć niezwykła sytuacja, z jaką mamy do czynienia w młodych latach Anny Jagiellonki, ponieważ ona z racji tego, że od mniej więcej lat 60. miała dużą samodzielność, jeśli chodzi o miejsce swojego pobytu, zarządzanie swoim dworem, czyli nie musiała już brać pod uwagę ani zdania brata, ani zdania swojej matki, która zresztą też opuściła wcześniej Polskę. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z taką dosyć dużą samodzielnością. I to akurat można powiedzieć, że Anna wykorzystała dość dobrze tę swoją samodzielność i ten swój stan panieństwa, co zresztą też zaprocentowało w późniejszych latach, bo ona nawiązała dzięki temu, że mogła swobodnie podróżować, czy miała swój dwór i mogła dysponować majątkiem, nabrała takiego doświadczenia w sprawach właśnie takich gospodarczych. Więc nie miała problemu z tym, żeby na przykład decydować o jakichś kwestiach, nie wiem, fundacji, tak? Decydowała o tym, na co mają zostać przeznaczone jej pieniądze chociażby. Albo też osoby, które się do niej zwracały z różnymi sprawami, z prośbą o pomoc, o wsparcie też finansowe czasami, no to mogły liczyć na to, że Anna się nad tą sprawą pochyli i odpowie, zazwyczaj zgadzając się i udzielając wsparcia.
0: Przypomnij mi, w głowie mam taką piosenkę, która się zaczyna tu, tu, ru, ru, tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru. To oczywiście Simon i Garfunkel, piosenka Mrs. Robinson z filmu Absolvent między innymi. No tam historia takiej relacji starszej kobiety i młodego chłopaka. Na końcu on ucieka z tej relacji dosłownie i przenośnie. I pewnie reżyser nie wiedział, że powiela pewien scenariusz, który już miał miejsce w XVI wieku, bo 1573 rok, pierwsza wolna elekcja, wśród kandydatów Henryk Walezy. I polska szlachta mówi, dobra, Heniek, okej, ale musisz tutaj się ożenić z Anną, która ma lat 50, no ale jest w ogóle super fajną dziewczyną. No więc Henryk mówi, no dobra, dobra, to robię to, a potem mówi, ej, dobra, to nara, uciekam z Polski.
1: No faktycznie tutaj ten warunek, który został wpisany do artykułów henrykowskich o tym, żeby Walezy poślubił, przepraszam, do paktów konwentów, żeby poślubił Annę Jagiellonkę, no nie doszedł do skutku, tak? No bo on mimo tego, że niby tam odwiedzał Annę, ona w liście do swojej siostry wspominała, że nawet Henryk trzymał ją za rękę, co było takim wyrazem wow. Dość dużej zażyłości i poufałości w tamtych czasach.
0: No właśnie,
1: czasach.
0: Miał 20 lat i wtedy, Annę, prawda?
1: Tak, tak. Więc Annę to też na pewno tak podbudowywało i być może faktycznie wierzyła, że do tego małżeństwa dojdzie. Natomiast poza
0: już się
1: taką
0: za ręce, powiedzia- no to.
1: Tak, tak. Powiedzmy taką grą dworską sprawy nie posunęły się do przodu. No a czerwcowa ucieczka Henryka Walezego w 1574 roku, no już w ogóle rozwiązała problem, który być może by się pojawił z biegiem czasu, to znaczy stało się jasne, że Henryk nie poślubi Anny, no i jej potencjalne zamąż pójście zostało znowu odsunięte na bliżej niewiadomą przyszłość.
0: I tutaj sprawa się robi jeszcze bardziej interesująca, bo mamy dwóch, albo można by powiedzieć dwoje królów, ale jakich i kto i co, to porozmawiamy po informacjach TOK FM. Informacje o 11.20, a gościem jest pani dr Justyna Gałuszka z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Autopromocja.
3: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
4: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są zagospodarowane i rozmieszczone według wskazań wojska, przekazał wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON-u odniósł się do pojawiających się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pytań w sprawie rozmieszczenia polskich systemów obrony powietrznej. Zaznaczył, że Polska od kilku lat buduje zintegrowaną, wielowarstwową obronę powietrzną, która nadal jest w trakcie budowy, a nie wszystkie elementy zostały jeszcze dostarczone. W szkołach jest ponad 17 tysięcy ofert pracy, ale nie ma ani jednego wakatu dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najwięcej ofert pracy dotyczy wychowania przedszkolnego. Tu brakuje prawie 2 tysięcy nauczycieli. Brakuje też nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami, psychologów oraz nauczycieli matematyki. Edukacji zdrowotnej nie musi prowadzić nauczyciel zatrudniony wyłącznie do nauczania tego przedmiotu. Kwalifikacje do prowadzenia tego przedmiotu posiada niemal 113 tysięcy nauczycieli, między innymi nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, WDŻ czy psychologowie. Zajęcia mogą być również prowadzone przez więcej niż jednego nauczyciela, twierdzi rzeczniczka resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Po ponad roku w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach testowych. O czym więcej wie Grzegorz Kozioł.
16: Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa w sobotę powrócą tramwaje numer 6 i 11, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
17: Tego samego dnia zmienią się również trasy dwóch innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod Estakadą.
16: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
18: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
16: W czerwcu zeszłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Podstawą była ekspertyza, według której obiekt w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła jednak powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały o przywróceniu ruchu samochodowego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: Informacje w TOK FM ponownie pojawią się o 11.40. W Małopolsce i na południowym wschodzie może być dzisiaj gorąco, tam w prognozach nawet 30 stopni. Znacznie chłodniej na północy, od 20 do 22. Deszcz i burze mogą dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Należy wpisać do kalendarza, zaznaczyć datę 9 września 2026. Wtedy przypada 430. rocznica śmierci Anny Jagiellonki. Można o niej wtedy pamiętać, albo w ogóle cały czas można o niej pamiętać, albowiem niesłychanie miała interesującą, barwną biografię. Mówiliśmy przed informacjami, a mówiąc my, mam na myśli panią dr Justynę Gałuszkę z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, o małżeństwie, które nie doszło jednak do skutku, czyli w kontrakt dla Henryka Walezego, który chciał być królem, wpisano małżeństwo z Anną, która, mówiliśmy o tym, była od niego o 30 lat starsza. Czyli Anna lat 50, Henryk lat 20. Henryk być może też z innych powodów ucieka z Polski. No to w takim razie chwilę później, bo pewnie rok, półtora roku później, prymas Uchański mówi, to w takim razie królem będzie Maksymilian II Habsburg. A szlachta mówi, o! Żaden Habsburg.
1: Nie.
0: Królem jest żaden Anna Jagiellonka. I tak jak żeśmy Henrykowi przypisali żonę, to teraz Annie przypiszemy męża. I mężem będzie, wiadomo, Lendiel Bonior Kitie Borat, weźmy se Węgra. I najlepiej nadaje się Batory, bo zwyciężył pod Pskowem. Albo zwycięży. Nie wiemy, ale dobrze się nazywa.
1: Tak, to bardzo przyspieszony kurs, ale zasadniczo tak to wyglądało. Zwróćmy też uwagę, że tutaj szlachta zachowała się podobnie jak na początku istnienia dynastii Jagiellońskiej, tak? To znaczy młodziutki Jadwidze został wyznaczony mąż Władysław Jagiełło. I tutaj u końca dynastii Jagiellońskiej mamy podobny schemat, to znaczy mamy Annę Jagiellonkę, której szlachta wyznacza Stefana Batorego jako małżonka, tak? To znaczy tutaj mamy też taki dosyć twardy, radykalny element, to znaczy to nie będzie tak, że Stefan Batory będzie królem, jeśli zechce poślubić Annę Jagiellonkę lub nie, tylko Anna Jagiellonka jest tutaj tym języczkiem uwagi. To znaczy nie będzie na tronie Rzeczypospolitej zasiadał Stefan Batory, jeśli nie poślubi Anny. Więc to jest bardzo istotna różnica między tą sytuacją, która miała miejsce w przypadku tych pierwszych rozmów, które toczyła szlachta z Henrykiem, bo on tak, zgodzę się na to, żeby poślubić Annę Jagiellonkę, ale najpierw zostanę królem. No i później był problem, żeby go do tego wypełnienia zobowiązania zmobilizować. Natomiast tutaj było zgoła inaczej, to znaczy właśnie Anna została ogłoszona królem, jej małżonkiem został wskazany Stefan Batory. Więc to nie będzie tak, że najpierw ukoronujemy na władcę Batorego, a dopiero później będziemy się zastanawiać, czy król zrealizuje obietnicę.
0: No i ponieważ w 1576 roku było święto pracy, przypadało 1 maja, więc było wolne, no to Anna i Stefan mówią, ej dobra, to skoro jest dzień wolny, to weźmy się koronujmy tego dnia na Wawelu.
1: Tak, to była właśnie w tego dnia piękna uroczystość, bo jednocześnie udzielono wtedy ślubu tej dwójce, czyli Annie Jagiellonce i Stefanowi Batoremu. Natomiast no, jeśli byśmy mieli zastanawiać się, czy żyli długo i szczęśliwie po tym ślubie.
0: Żyli 10 lat szczęśliwie.
1: Tak, to raczej nie do końca. Powiedzmy sobie szczerze, że Stefan Batory nie był zachwycony tym ślubem. No był 10 lat młodszy, tak, od swojej małżonki. On miał wówczas 43 lata, ona 52 i raczej przez najbliższe 10 lat prowadzili życia osobne. Króla bardziej zajmowała wojaczka i polowania, a królowa zajęła się tym, na co miała wpływ. To chociażby na przykład elementy związane z przebudową zamku królewskiego w Warszawie, budową mostu na Wiśle w mieście stołecznym, czy w ogóle takimi działaniami fundacyjnymi, nie tylko w Warszawie zresztą. No a król, jak wiadomo, zajmował się bardziej sprawami na wschodzie, bo no, był wojownikiem, tak? Więc generalnie raczej go nie było niż był, a jeśli był, to nie wojował, no to wolał na przykład polować.
0: No i król umiera w 1586 roku, więc Anna Jagiellonka mówi, no dobra, to już się nie chcę wychodzić za mąż, więc może się zajmę rozdawaniem kart na dworze, może zacznę się bawić w politykę dynastyczną.
1: Tak, na pewno sukces jej siostrzeńca, czyli Sygmunta Wazy, syna jej siostry Katarzyny, która wyszła za mąż za króla szwedzkiego Jana, to bez wątpienia jest element, który należy może nie w całości, ale w dużej mierze przypisać Annie Jagiellonce. Ona tutaj zresztą przeznaczyła naprawdę spore sumy na kampanię elekcyjną. Współpracowała z Janem Zamoyskim przeciwko stronnictwu habsburskiemu, więc zdecydowanie ten sukces młodego królewicza szwedzkiego z 1587 roku można przypisać też częściowo Annie Habsburżance. Tutaj to, czy ona miała bardzo duży wpływ, czy duży wpływ na swojego siostrzeńca w latach późniejszych, nie jest jeszcze tak do końca rozpoznany. Jak wspomniałam, badania nad Anną Jagiellonką cały czas trwają. Nawet dwa lata temu pojawiła się edycja nowych listów, nieznanych do tej pory listów Anny Jagiellonki, którą taką bardzo dużą pracę wykonała doktor Agnieszka Pawłowska-Kubik z zespołem, więc wiemy, że stamtąd się już wyłania inny obraz królowej, a ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi w kolejnych osiągnięciach czy tego zespołu, czy innych historyków. Natomiast też nie można powiedzieć, żeby tutaj król Zygmunt III Waza odsunął jakoś swoją ciotkę od dworu, czy od swojej rodziny, bo Anna bardzo często bywała w jego otoczeniu. Jest wspominana w wielu relacjach z życia dworu. Ona jest wtedy, w momencie, kiedy pojawia się młoda królowa Anna, czyli żona Zygmunta III Wazy, Anna Habsburżanka, nazywana starą królową, tak może dosyć nieładnie, ale tak ją określano.
0: Dlaczego?
1: Więc dlaczego nieładnie, że jest starą królową?
0: Dlaczego określano ją starą królową?
1: Dla odróżnienia, że wokół Zygmunta były co najmniej trzy Anny, tak? Czyli jego ciotka, jego siostra Anna Wazówna plus jeszcze żona Anna. Widocznie miał słabość władcy do kobiet o tym imieniu i szczęście jednocześnie. Natomiast na przykład Anna, stara królowa, czyli tak Anna, królowa Anna Jagiellonka została na przykład matką chrzestną Anny Marii, córki Zygmunta III i Anny Habsburżanki. Także nie można powiedzieć, żeby tutaj nastąpił jakiś spektakularny rozłam i kłótnia, awantura, etc. Więc absolutnie nic z tych rzeczy. Co więcej, sama śmierć królowej Anny Jagiellonki też była dużym ciosem dla samego Zygmunta III Wazy. Tak jak pan wspomniał na początku, ona zmarła w Warszawie 9 września 1596 roku, więc za kilkanaście dni będziemy obchodzić okrągłą 430 rocznicę jej zgonu. I więc z dużą pompą i dużą taką estymą siostrzeniec zorganizował jej pogrzeb.
0: Było na pewno łatwiej, jej... bo własny nagrobek już miała przygotowany za życia, jeszcze z niewypełnionym miejscem na datę śmierci.
1: Tak, dosyć duża zapobiegliwość ze strony królowej, ale faktycznie ona planując, tak powiem, różne sprawy, zadbała też o swój nagrobek, więc kazała go takiemu rzeźbiarzowi Santi Gucciemu wykonać w katedrze wawelskiej, w kaplicy zygmuntowskiej. Więc no tutaj ona już za życia sobie ten własny nagrobek przygotowała, zostawiła do wypełnienia właśnie datę śmierci.
0: No to oczywiście, kiedy była w Warszawie, to przychodzili do niej różni mieszkańcy i mówili tak: Wasza Wysokość, chcielibyśmy przejść na drugą stronę Wisły, ale nie mamy jak, bo nie ma mostu. A Anna mówi: no dobra, no właściwie już prace się rozpoczęły, to ja sfinansuję dokończenie i utrzymanie stałego mostu na Wiśle, więc będziecie sobie mogli łazić w tej z powrotem. O. Za to Warszawa to może być wdzięczna.
1: Chociażby za to może być właśnie Warszawa wdzięczna królowej Annie Jagiellonce, bo ona nie tylko dokończyła czy kontynuowała przebudowę Zamku Królewskiego w Warszawie zainicjowaną przez jej brata Zygmunta Augusta, natomiast właśnie ten most, o którym pan wspomniał, został ukończony w 1573 roku, a kilka lat później jeszcze Anna Królowa nakazała wznieść murowaną bramę mostową, więc ten i ta przeprawa przez Wisłę pozostała dla potomnych, prawda, po zgonie Anny Jagiellonki, też właśnie ta murowana brama mostowa, która została później, kilkadziesiąt lat później przemieniona w prochownię. Więc to są takie rzeczy, o których być może teraz nie pamiętamy w kontekście Anny Jagiellonki, ale chciałabym, żeby właśnie mieszkańcy Warszawy sobie uzmysłowili, że to jej zawdzięczają właśnie pierwszą stałą przeprawę przez Wisłę.
0: Oczywiście zasług jest dużo więcej, ale kończy nam się czas, więc odsyłam państwa do źródeł. Proszę sobie Annę Jagiellonkę sprawdzić i 9 września może zapalić świeczkę albo ciepło o niej pomyśleć. Gościem była pani dr Justyna Gałuszka z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie, także dla pani informacje TOK FM o 11.40, już za minut kilka, po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry, co dzisiaj w kulturze?
5: Dzisiaj w Kulturze Osobistej porozmawiam o filmie dokumentalnym, ale także takim filmie dokumentalnym dla dzieci i dla młodzieży, bo to jest jednak takie kino jeszcze rzadko spotykane w Polsce. A Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy prowadzi nabór do 7. edycji Skok w Dok, która właśnie takiego kina dotyczy, o tym przedsięwzięciu, ale także w ogóle o kinie dokumentalnym w Polsce. Porozmawiam z Karoliną Śmigiel, autorką programu i producentką, a także z Maciejem Cuskę, bardzo znanym przecież państwu reżyserem dokumentów. Czekamy po 11.40 w Kulturze Osobistej.
19: Autopromocja.
20: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
21: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
20: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja.
19: Reklama.
22: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
23: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
24: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
25: Marian,
24: mega,
25: co ty robisz?
24: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
27: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
28: Kategoria trawienie.
29: Po jednej nutce.
28: Ciężko na żołądku.
29: A teraz?
28: Uczucie pełności.
29: Dobrze. I ostatni.
28: Gazy.
29: Świetnie. A co można na to zaradzić?
28: Najlepiej zastosować Travisto.
30: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
31: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
34: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
33: Pamiętałem o wszystkim.
34: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
33: Dokładnie, kochanie.
34: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
33: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
34: W końcu zobaczymy kawałek świata.
35: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
25: Marian, a gdzie mogę kupić
24: na ten... mediaexpert.pl.
25: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
24: Na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
24: Barbara, na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
19: taniej masz. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 11.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. 7 województw obejmują dziś alerty pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Upały mogą dziś dawać się we znaki na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Burze, przede wszystkim wieczorem i w nocy, pojawią się między innymi w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, Śląsku, w Łódzkiem, a nawet w części Opolszczyzny i Mazowsza. Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówił w Tok FM rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
36: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
15: 30 lipca, przypomnę, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Tymczasem elektrownia atomowa w Energodarze w obwodzie zaporowskim na południu Ukrainy, okupowana przez siły rosyjskie, straciła dostęp do zewnętrznego zasilania na skutek uszkodzenia linii wysokiego napięcia, twierdzi agencja Reutera. O utracie zasilania powiadomili przedstawiciele rosyjskiego personelu, który pozostaje na terenie elektrowni od 2022 roku. Do zasilania niezbędnych urządzeń używane są generatory diesla, a poziom promieniowania utrzymuje się w normie. Zaporowska elektrownia atomowa posiada 6 reaktorów, które obecnie nie produkują energii i pozostają w stanie zatrzymania. Jednak przez cały czas potrzebuje zewnętrznych dostaw energii elektrycznej dla zapewnienia chłodzenia paliwa nuklearnego. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja do tymczasowych ośrodków recepcyjnych migrantów koczujących na plaży. To właśnie do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Pod koniec lipca przedarło się z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Jak twierdzą lokalne media, na razie ewakuacja przebiega spokojnie. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona do Maroka, ale w Ceucie pozostało według różnych szacunków od 5 do 8 tysięcy osób. Przeważnie dziś w Polsce na termometrach 24 stopnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce miejscami nawet 30. Tam też oraz na Lubelszczyźnie mogą pojawić się burze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy prowadzi nabór do 7. edycji Skok w Dok. O tym przedsięwzięciu, ale także w ogóle o percepcji kina dokumentalnego w Polsce i o jego twórcach, zwłaszcza tych młodych, porozmawiam dzisiaj w Kulturze Osobistej z Karoliną Śmigiel, autorką programu i producentką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Maciejem Cuskę, reżyserem dokumentów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Polska dokumentem stoi, czy to gatunek jednak poważany tylko w wąskim gronie odbiorców? Czy to się zmienia?
2: To może ja zacznę, bo pewnie Maćkowi nie wypada mówić o sukcesach swoich własnych, między innymi, ale rzeczywiście to, co się dzieje z polskim dokumentem, nie tylko tutaj w Polsce, to jak on jest odbierany i to, że trafia do kin, to też się zmieniło. Kiedyś zupełnie tej dystrybucji w kinach nie było, a teraz rzeczywiście ludzie chodzą do kina na dokumenty, to też dzięki staraniom Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i różnym programom wspierającym dystrybucję filmu dokumentalnego, ale przede wszystkim też sukcesy międzynarodowe polskich dokumentów są niesamowite, pewnie, tak szczerze powiedziawszy, nawet większe niż filmów fabularnych polskich. I ten film dokumentalny jest bardzo rozpoznawalny i mamy też taką, mam wrażenie, polską markę filmu dokumentalnego, więc na pewno to też pokazują Kandydaci Śmierci, film Maćka, który niedawno wszedł do kin, i rzeczywiście jest po prostu oblegany i ludzie czekali na ten tytuł zaraz po festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie wygrał konkurs polski, więc mam wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy jakoś złaknieni tych form non-fiction i to przychodzi rzeczywiście jakiś taki swój renesans.
1: Panie Macieju, a nie jest jednak tak, że te dokumenty dla młodych widzów to wciąż jednak marginalne zjawisko, jeśli chodzi o polskie kino, że na świecie jest nieco inaczej?
3: Kino dokumentalne dla młodej widowni rzeczywiście w Polsce chyba tak szerzej dopiero raczkuje. A dokument, ja nie jestem aż takim optymistą, jak tutaj Karolina powiedziała. Jako autor troszeczkę czarniej to widzę, aczkolwiek rzeczywiście to się zmienia, to na pewno. A i też widzę po festiwalach, bo krążę teraz tak po letnich festiwalach ze swoim filmem, właśnie o którym wspomniała Karolina. I rzeczywiście na festiwalach mamy widzów, bo ludzie, którzy szukają kina, to rzeczywiście ten dokument chłoną. I to nie jest tak, że tylko na mój film, co mnie bardzo cieszy oczywiście, że rzeczywiście ludzie chętnie na niego przychodzą i sobie go rozpowiadają, ale było tak, że po moim seansie kolejka czekała już na następny film. A jak wchodziłem ze swoim filmem, to wychodzili ludzie z kina, ja myślałem, że już nikogo w tym mieście czy w tej miejscowości na tym festiwalu nie ma, a się okazuje, że inni ludzie zapełnili salę, więc te festiwale letnie to jest w ogóle jakieś zjawisko fenomenalne. I ci ludzie, którzy gdzieś tam na wakacje się wybierają, czy na festiwal, czy po prostu są w jakiejś miejscowości, chętnie do tego kina chodzą. Ale tak do takiego przeciętnego widza, jeszcze dokument tak łatwo nie trafia, bo on po prostu nie ma takiej łatwej siły przebicia. A kino dla dzieci, dla młodzieży, szczególnie tak skierowane, to nie wiem, Karolina pewnie powie o tym więcej, ale wydaje mi się, że to jest coś, co raczkuje, ale fantastycznie, że się pojawia. I że jest taki właśnie program Skok w Dok, w którym szczególnie takie filmy gdzieś są rozwijane.
1: Przejdźmy w takim razie do tego programu. Na czym polega jego innowacyjność i jego charakter eksperymentalny? Myślę o skok w dok oczywiście.
2: Mm-hmm. No przede wszystkim to, co teraz Maciek powiedział, że rzeczywiście no po pierwsze próbujemy zagospodarować jakąś niszę niż. Jeżeli niszą jest film dokumentalny, to film dokumentalny dla młodej widowni jest już jeszcze jakąś podgrupą niszową, ale rzeczywiście przez te 7 lat realizacji tego programu no też widzimy zmianę. To nie jest też tak, że 7 lat temu w ogóle tych filmów w Polsce nie było, a jeśli były, to nikt w ogóle nie rozstrzygał ich, nie patrzył na nie pod kątem widzenia jakby tej publiczności, którą są młodzi ludzie i raczej też ich nikt nie tworzył z myślą o tej publiczności i to się zmieniło. Rzeczywiście to inspiracja jakby przyszła z Zachodu, z Niderlandów, z Belgii, krajów skandynawskich, ale muszę też powiedzieć, że to, co obserwujemy, bo na przykład współpracujemy też z festiwalem ITWA, to jest taki największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie, a może i na świecie, no to też kuratorzy tego festiwalu mówią nam, że polskie filmy dokumentalne dla młodej widowni, przynajmniej w fazie tych projektów, bo część jeszcze jest nieskończona, są dużo ciekawsze niż to, co proponują twórcy z ich rodzimych krajów. Myślę, że dlatego, że mamy taką większą odwagę do eksperymentowania i mniejszego poddawania się formatom, co jest plusem. Sam program, jego innowacyjność polega na tym, że po pierwsze pracujemy od takiego zupełnego początku, czyli przychodzą do nas osoby, które niekoniecznie też muszą być profesjonalistami, nie muszą mieć skończonych studiów filmowych. To mogą być też osoby, które dopiero zaczynają gdzieś swoją przygodę z filmem dokumentalnym i przychodzą do nas z pomysłem, z zalążkiem pomysłu, który przez 9 miesięcy wspólnie z tutorami, między innymi Maćkiem, ale też Jaśminą Wójcik, Kasią Lesisz, próbujemy rozwijać do takiego momentu, żeby móc to zaprezentować branży i poszukać współpracowników, którzy dalej będą rozwijać te projekty, no bo jak wiemy też film dokumentalny nie powstaje w kilka miesięcy, ani nawet czasem w kilka lat. To jest dość długi proces. Maciek pewnie mógłby o tym więcej opowiedzieć w przypadku Kandydatów Śmierci, ale tą innowacyjność też staramy się, myślę, że to jest coś, co jest unikatowe, bo pracujemy z młodymi ekspertami, to znaczy, że nasi przyszli widzowie są jakby konsultantami tych pomysłów i myślę, że to się w ogóle w programach takich developmentowych, gdzie rozwija się projekty, rzadko się zdarza, żeby pracować ze swoją przyszłą widownią, patrzeć, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co z nimi rezonuje i co rzeczywiście odpowiada na ich widzenie świata i ich potrzeby, więc myślę, że pod tym względem ten program jest dość unikatowy.
1: No to co się w takim razie wydarza podczas trwania programu i co się może wydarzyć, bo mają Państwo już kilka lat doświadczenia w tej materii. Wiem, że spośród 6 dotychczasowych edycji Skok w Dok, część rozwijanych tam projektów jest już w produkcji, inne już świętowały.
2: Miały już swoje premiery.
1: Prawda? I sukcesy świętowały, to co ważne.
2: Tak, zdecydowanie. Co się wydarza? No to wydarza się to, że rzeczywiście zaczynamy od tego pomysłu. Często to jest naprawdę bardzo ogólna idea, którą staramy się rozwijać przez kilka miesięcy, też dokumentując i researchując ten projekt. I to jest to chyba największe wsparcie, które dostają twórcy, bo to jest taki moment bardzo trudny też w filmie dokumentalnym, żeby po prostu zacząć to robić, wychodzić do bohaterów, szukać tych bohaterów i jakoś się też nie poddawać. Wydaje mi się, że też ta systematyczność tego, że my się spotykamy raz w miesiącu podczas kilkunastu sesji i jednak oczekujemy, że uczestnicy przyjdą z jakimś materiałem filmowym, który będziemy sobie wspólnie omawiać i jakieś kierunki dalszej pracy, to jest bardzo mobilizujące i też to, że grupa stanowi dla siebie wsparcie. No każdy, wiadomo, pracuje nad swoim projektem, to jest indywidualna praca, ale z drugiej strony dostaje też wsparcie nie tylko tutorów, ale też innych uczestników. I no, prowadzimy do takiego momentu, że w maju przyszłego roku podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity, podczas takiej sekcji branżowej, pitchujemy te projekty, pitchujemy, czyli to oznacza prezentujemy je po prostu branży filmowej, też zapraszamy projekty z zagranicy, żeby nastąpiła też taka wymiana pomiędzy twórcami.
1: Stawiacie też, z tego co wiem, na współpracę międzypokoleniową i tutaj pytanie do Macieja Cuskę, czy podejście do filmu dokumentalnego w ogóle się jakoś zmieniło, to znaczy widzi pan różnicę w podejściu swojego pokolenia reżyserów, a tych młodych, którzy dopiero zaczynają?
5: Myślę, że to jest cały czas jakaś ewolucja, tak, w tym względzie. No, wiadomo, są sobie inne środki, teraz inaczej można filmować, no inna świadomość jest też. To są też większe możliwości, a jednocześnie ograniczenia, bo teraz bardzo trudno też tak sobie, no, z kamerą No tak po prostu filmować trzeba. Nie tak łatwo przekonać ludzi, którzy mają świadomość tej kamery. Jest dużo ograniczeń, ale też możliwości, jakie dają te kamery teraz cyfrowe i dostęp tak powszechny tych kamer. No te filmy po prostu, bardzo dużo jest takich automatycznych filmów, takich, których po prostu kamerę się ma cały czas przy sobie. Kiedyś to było niemożliwe, nawet w czasach, kiedy ja zaczynałem drogę, a przecież to było 20 parę lat temu, niby nie aż tak bardzo dawno, ale po prostu takich filmów nie było. Mhm. I to daje nowe możliwości, ale chcę powiedzieć, że filmy właśnie, te, które tutaj są rozwijane, to i w ogóle filmy dla młodego widza, to niekoniecznie filmy o dzieciach, tak? Albo mają być filmy, nie wiem, płytsze, nie wiem, prostsze. Nie, to jest właśnie, no to już Staszic chyba powiedział, tak? Taka będzie Rzeczpospolita, jaka jej młodzieży chowanie. I tutaj można naprawdę na różny sposób gdzieś docierać do wrażliwości młodego widza. I to można opowiadać o świecie dorosłych, o w ogóle o świecie, nie wiem, o problemach, które dotyczą naszej planety. Właściwie o wszystkich poważnych rzeczach można opowiadać po prostu do widza młodego. Ale oczywiście też mogą być bohaterami tych filmów, no młodzi bohaterowie. No w moim przypadku na przykład, no młodzi bohaterowie dorastają i mają już dzisiaj 30 lat, ale przez film, w filmie widzimy, kiedy mają tych lat 12, więc ten film wydaje mi się, film, który udało mi się tutaj niedawno właśnie skończyć i zaprezentować widzom, łączy gdzieś pokolenie widzów z kolei, tak, że mogą pójść na niego rodzice ze swoimi dziećmi, czy z młodszymi, no nie wiem, 12-latkami, 15-latkami i każdy z nich coś innego może wyciągnąć. I to jest chyba fajne w kinie takim, no dla młodego widza, w kinie familijnym, dokumentalnym. To jest fantastyczne, że takie kino może wychowywać też młodego widza, który jak już dorośnie, to będzie, no może łatwiej, z większą ufnością wybierał filmy dokumentalne w kinie, tak jako dorosły, bo będzie pamiętał, że to jest po prostu kino. Że to, czy to jest film dokumentalny, czy fabularny, to kurczę, to jest kino. I tego chyba też gdzieś uczymy na tym, próbujemy przekazać na tym kursie tym twórcom, którzy próbują właśnie no, tego swojego często pierwszego filmu. Chociaż nie zawsze, są niektórzy bardziej doświadczeni i po prostu chcą po raz pierwszy sięgnąć właśnie takiego czegoś nowego, czyli skomunikować się z młodym widzem, co jest dosyć specyficzne. No mówię, no ma to pewne też, no jest trudniej zrobić film, moim zdaniem, tak dla młodego widza, ale to jest fantastyczna, ciekawa droga. No i na tym pytała pani, co się wydarza. No wydarzają się wzloty i upadki. Ale dziewczyny tutaj, mówię o Jaśminie, Kasi, Karolinie, właśnie całej organizacji, tak, bo no wszyscy sobie tam rzeczywiście pomagają, żeby szczególnie, i to jest siła właśnie, że nie jest się samemu w tych upadkach szczególnie, tak? Kiedy czujemy jakąś bezradność, bo ta bezradność jest zawsze w towarzyszy twórcy. Są takie momenty, kiedy naprawdę nie wiadomo, w którą stronę pójść, w którą stronę pchnąć film, czy w ogóle dalej warto go robić. I wtedy właśnie potrzebni są ludzie, którzy są na tym kursie dookoła i no, podają tą pomocną dłoń.
1: Proszę Państwa, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy do 26 sierpnia.
2: Czekamy na zgłoszenia. Formularz można znaleźć na naszej stronie ckf.waw.pl. Potem spotykamy się na takich rozmowach bardzo miłych i wybieramy 8 projektów, które przez 9 miesięcy będziemy wspólnie rozwijać.
1: Bardzo dziękuję. Karolina Śmigiel, autorka programu i producentka, i Maciej Cusk, reżyser dokumentów, byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
6: Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Dzięki wielkie, a tymczasem za minut 4 startuje TOK 360. W studio jest już Wojciech Kowalik.
7: Kłaniam się, tak jest. A zaczniemy od wielkich ćwiczeń natowskiego lotnictwa. Na polskim niebie pojawiły się i samoloty wczesnego wykrywania, te zdolne do niszczenia okrętów podwodnych, polonowoczesne maszyny służące do walki radioelektronicznej. Od tego zaczniemy TOK 360. Zastanowimy się też, jak te sygnały mogą zostać odebrane na Kremlu. Później przeniesiemy się do Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada D-Day, czyli wojnę gospodarczą i całkowitą gospodarczą izolację Iranu. No i jest też odpowiedź już z Teheranu na ten temat. To próba odwrócenia odstraszania przez rząd USA uwagi swoich obywateli od problemów, z jakimi mierzy się ich własny kraj, przekonuje irański minister spraw zagranicznych. Natomiast po 13 o tym, czy nadchodzi nowa era w walce z czerniakiem. Dwaj giganci farmaceutyczni poinformowali, że eksperymentalna szczepionka oparta na technologii mRNA skutecznie zapobiegła nawrotom i rozprzestrzenianiu się czerniaka u pacjentów wysokiego ryzyka. TOK 360 zaczynamy już niedługo.
6: Czyli w samo południe. Wojciech Kowalik w pełnej gotowości.
7: Zgadza się.
6: Zapraszamy.
8: Reklama.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
10: ceny. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofa.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
32: Lidl, to się opłaca.
13: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
32: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czwartek, 20 sierpnia, jest 12. Na polskim niebie zaroiło się od natowskich myśliwców. Dziś kolejny dzień ćwiczeń. Minister obrony mówi, to jasny sygnał w kierunku Rosji. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y o masowym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To efekt zmian w polskim systemie alarmowania. Na razie nie widać niebezpieczeństwa Niżu Genueńskiego i rekordowych ulew na południu Polski. Uspokajają synoptycy. To jest TOK 360 w południe. Wojciech Kowalik, zaczynamy. Nad Polską trwają właśnie kolejne ćwiczenia natowskiego lotnictwa. Sojusznicze maszyny pojawiły się niedaleko granicy z obwodem królewieckim. I to już kolejny dzień ze wzmożoną aktywnością lotnictwa na polskim niebie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia także w następnych dniach. A sprawą zajmuje się reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam proszę o skali tych ćwiczeń.
17: Skala jest naprawdę imponująca. Na polskim niebie od wczoraj pojawia się wiele maszyn różnego typu. Od samolotów wczesnego wykrywania, przez te zdolne do niszczenia okrętów podwodnych, po nowoczesne maszyny służące do walki radioelektronicznej. Samoloty wysyłają m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegia czy Wielka Brytania. W serwisie śledzącym ruch lotniczy widzę teraz na przykład dwie amerykańskie maszyny w rejonie Kościerzyny i Chojnic. O dużym ruchu słyszymy też od ministra obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, że to jasny sygnał w kierunku Rosji.
18: Trwają ćwiczenia, trwa pokaz możliwości sojuszu do szybkiego reagowania.
17: Nie tak dawno wywiady szeregu państw, w tym Stanów Zjednoczonych, ostrzegały przecież przed możliwą prowokacją Rosji. Analizy nie wykluczały nawet ataku na strategiczne instalacje w Polsce czy państwach bałtyckich. Także z jednej strony mamy do czynienia z zapowiadanymi już wcześniej ćwiczeniami, ale prawdopodobnie także mocnym komunikatem ze strony Sojuszu do Kremla, by nie próbował posuwać się dalej. Minister obrony potwierdził dziś także doniesienia pojawiające się od kilku dni, że w kolejnych częściach Polski zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej.
18: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
17: Według zapewnień MON-u ochroną mają być objęte kluczowe obiekty strategiczne i całe aglomeracje. Wszystko dzieje się według wytycznych wojska. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: A do tego tematu wracamy za moment w rozmowie z ekspertem. Rosjanie wykorzystują ukraińskie braki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i przeprowadzają kolejne uderzenia rakietowe na Kijów. W najnowszej fali ataków zginęło co najmniej 13 osób, a mniej więcej 40 zostało rannych. Podczas rosyjskiego ataku drony naruszyły też przestrzeń powietrzną Rumunii oraz Mołdawii. A więcej o tym Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
8: Świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, bo nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych, podkreśla prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Moim głównym zadaniem dla ministra obrony Ukrainy w tych warunkach jest zwiększenie efektywności naszego systemu obronnego, produkcji i systemu zaopatrzenia wojsk. Wczoraj ukraiński parlament na wniosek Zełenskiego wybrał Jewchenija Chmarę na nowego ministra obrony, a Andrija Sybichę na ministra spraw zagranicznych. Nasza dyplomacja też ma jasne zadania. Komunikacja z naszymi partnerami musi wzmacniać Ukrainę nawet w obliczu zawirowań politycznych, jakie Europa może wkroczyć wraz z nowym sezonem politycznym. Ukraińcy borykają się z coraz większymi problemami, jeśli chodzi o wsparcie od partnerów. Trump, który nigdy nie był proukraiński, sam ma kłopoty ze stanem magazynów przez wojnę z Iranem. W Polsce, gdzie rosną antyukraińskie nastroje podsycane przez rosyjską propagandę, wciąż toczą się dyskusje, czy należy przekazać Kijowowi pociski do systemów Patriot. Ukraińcy biorą więc sprawy w swoje ręce. Wysyłają kolejne drony nad Moskwę, ostatniej nocy 250, i atakują instalacje naftowe i energetyczne. Ostatnio na cel mieli wziąć rafinerię w Niżnie-Kamsku w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Tomasz Urchowski, TOK FM.
7: Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dotarły nad ranem SMS-y o masowym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę, czyli w pobliżu naszej granicy. Polski system alarmowania zmienia się. To efekt analiz po wydarzeniach z 30 lipca. Wtedy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Systemy alarmowe zadziałały, ale ludzie nie wiedzieli, co się stało. A jak było dzisiaj? O tym z Lublina Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: O 16:30 ja, jak również inni mieszkańcy Lubelszczyzny, odebraliśmy SMS-a o treści: uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To zmiana, którą wdrażamy na stałe, mówi w rozmowie z TOK FM Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Takie SMS-y będą przychodziły nawet wtedy, gdy nic nie wleci w polską przestrzeń powietrzną, ale zagrożenie będzie po ukraińskiej stronie tuż przy naszej granicy.
36: Celem tego działania jest to, żeby jak najwcześniej poinformować mieszkańców na zagrożonym terenie o konkretnym zagrożeniu. Uruchamiamy to alarmowanie, informowanie już na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, gdy te potencjalne ataki, mówimy o potencjalnych atakach na Ukrainę.
19: W mediach społecznościowych trwa burza, część osób nie jest zadowolona z tego, że takie SMS-y przychodzą, ale one będą już na stałe. Dostosowujemy procedury, przyznał w rozmowie w poranku TOK FM minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
20: Też zdajemy sobie sprawę, że taki SMS, jak dostajemy go w nocy, on zawsze stwarza jakiś dyskomfort, jakieś poczucie też takiego niepewności. A mówimy o sytuacji czysto prewencyjnej, ale będziemy to robić właśnie, bo takie są wnioski z ostatnich tygodni.
19: Dodatkowo, komunikaty mają być też niebawem w mediach, tak by mieszkaniec, który usłyszy na przykład syreny, wiedział, co się dzieje. Mówi wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch i dodaje, że dotyczy to mediów publicznych, ale nie tylko, szerzej, mediów regionalnych.
21: Jaki tryb, jaka forma odbioru przez tych pracowników mediów regionalnych i możliwości ich w trybie natychmiastowym puszczenia w rozgłośni czy w telewizji.
19: A chodzi o komunikaty na przykład o zagrożeniu z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Dla państwowej kasy najważniejsze jest to, że rząd zabezpieczył finansowanie zmian w podatkach, mówi w TOK FM profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która ma recenzować finansowe poczynania rządzących. Zmiany w progach podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowej stawki podatkowej ma przynieść korzyść ponad 3 milionom podatników, którzy do tej pory wpadali w drugi próg. Te zmiany ma finansować przede wszystkim podwyżka podatku CIT dla największych firm i dlatego podatkowa rewolucja zdaniem rządu ma być neutralna dla budżetu. Tyle, że jest tu ziarno niepewności, podkreślał w porannym EKG profesor Andrzej Toruj.
0: Jedna rzecz

0: Zmiany w podatkach mają wejść w życie w przyszłym roku, o ile oczywiście podpisze je prezydent. Służby meteo uspokajają. Na razie nie ma zagrożenia wystąpienia niżu genueńskiego i rekordowych ulew na południu Polski. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów ostrzegających przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę zalały powodzie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyznają, końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale alarmistyczne wpisy są przesadzone, bo ich autorzy opierają się tylko na jednym i to skrajnym modelu, mówi ekspert IMGW.
1: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia. W istocie, biorąc pod uwagę sytuację, która występuje w rejonie basenu Morza Śródziemnego, należy rozważyć scenariusz, w którym gdyby doszło do pojawienia się niżu genueńskiego, moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy wystąpiłaby blokada takiego ośrodka. To znaczy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem. Mógłby nieść duże sumy opadów ze względu na wysoką zawartość pary wodnej, dostępność energii, której to powodem jest wysoka temperatura Morza Śródziemnego. Przyglądamy się tej sytuacji. Rzeczywiście w prognozach numerycznych pojedyncze realizacje ukazywały możliwość wystąpienia niżu genueńskiego. Niemniej jednak te prognozy są niestabilne. One raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują, więc jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
0: Mówił w rozmowie z TOK FM Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego i MGW. Dwunasta 10 to jest południowa odsłona Toku 360, a z nami jest Michał Fischer, major rezerwy, pilot, ekspert wojskowy oraz wykładowca studiów strategicznych w Uniwersytecie Civitas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Były pilot i nie ekspert.
0: Jasne. Porozmawiamy o wielkich manewrach natowskich sił powietrznych nad Polską, nad Bałtykiem i krajami bałtyckimi. Takiego pokazu siły to dawno nie widzieliśmy.
2: O, to nie oglądali państwo ćwiczeń Orlisz-Pomy w latach 90. na przykład, które w wojsku z racji właśnie intensywności i wielkości nazywano Oślisz-Pan, a które również obejmowały wielką ilość samolotów, podział na dwie strony. Część jednostek odgrywała stronę atakującą, część się broniła i tak dalej. No, takie ćwiczenia są rozgrywane. No, w Polsce w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o lotnicze ćwiczenia, to takich dużych nie było, ale pamiętam takie duże ćwiczenia nawet z programu Partnerstwo dla Pokoju, czy w Kecskemet na Węgrzech, czy w Karub w Danii. Także to nie jest nic nadzwyczajnego, nic dziwnego.
0: A jak pan myśli, dlaczego te manewry nie zostały zapowiedziane? Czy to jest coś nietypowego?
2: Raczej tak, ale no, to się też zdarza, że nie wszystkie ćwiczenia wojskowe są zapowiadane.
0: To jest taki pokaz zdolności sojuszu do szybkiego reagowania?
2: No to jest po prostu zgrywanie systemów obrony powietrznej. To nie jest, ćwiczenia nie są na większości przypadków na pokaz. No zdarza się, że pełnią taką rolę, ale generalnie one służą do tego, żeby doskonalić interoperacyjność między poszczególnymi państwami, czyli umiejętność działania we wspólnym systemie. Trochę odćwiczyć dowódców, planistów, kierujących z lotami, czyli nawigatorów naprowadzania, ośrodków dowodzenia i naprowadzania, kontrolę ruchu lotniczego, samych pilotów w intensywnym lataniu w dużych formacjach, w warunkach dużej ilości statków powietrznych w powietrzu, żeby tych umiejętności po prostu nie utracono.
0: Czyli tych procedur do usprawnienia różnych działań w tych ćwiczeniach jest sporo do przetestowania?
2: Tak, no wojsko nieustannie doskonali określone elementy. Ja w ogóle nie lubię tego

0: określenia procedury, bo procedura to jest jakaś, to są techniki operowania bardziej w tym przypadku. Procedura to jest coś sztywnego, od którego nie można odejść. Nie, takie są na przykład procedury przy postępowaniu w szczególnych przypadkach w locie. Natomiast działania wojskowe nie mogą się odbywać według sztywnych procedur. Muszą być elastyczne, dopasowane do warunków. Muszą zawierać element inicjatywy, pomysłowości, a zatem zmiany, niespodzianki i tak dalej.
1: Zainteresowanie budzi tu nie tylko skala, ale i rodzaj maszyn, jakie pojawiły się na niebie, bo to cały wachlarz samolotów.
0: Tak, dlatego że różne państwa NATO używają różnych typów samolotów i dobrze by było, gdyby właśnie te różne typy ze sobą współdziałały, żeby przekonać się, że nadal potrafimy operować we wspólnej przestrzeni powietrznej, wykorzystując zalety i wady poszczególnych typów, tak żeby uzyskać tak zwany efekt synergii, czyli efekt potęgowania działań poprzez wykorzystywanie zalet i pokrywanie wad różnych typów, różnych samolotów, w ogóle różnych środków walki i tak dalej.
1: Myśli pan, że taki pokaz siły Sojuszu Północnoatlantyckiego został w Moskwie zauważony, doceniony może?
0: No, każde ćwiczenia są w Rosji zauważane. Czy doceniane? Mają swoje oceny. My tych ocen nie znamy. Propagandowa papka to nie ma z tym nic wspólnego, co oni naprawdę o tym myślą, bo oczywiście zafundują propagandowe różne dopasowane pod swoją własną tezę narracje. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że tego rodzaju ćwiczenia niekoniecznie są po to, żeby komuś coś pokazać, kogoś, nie wiem, wystraszyć i tak dalej. Oczywiście wszystkie działania wojska są przede wszystkim też, oprócz normalnej działalności szkoleniowej, ukierunkowane na tak zwane odstraszanie, czyli na pokazywanie przeciwnikowi, że mamy określoną siłę, potrafimy z niej korzystać, mamy wolę do wspólnej obrony i tak dalej, i tak dalej. Ale no, głównym celem tych ćwiczeń jest dalsze doskonalenie się, tak żeby cały sojusz potrafił wspólnie działać skutecznie, żeby odkryć, gdzie leżą jakieś deficyty, jeżeli chodzi o umiejętności, o wspólne działania i tak dalej.
1: A jednocześnie dzisiaj minister obrony potwierdza, że w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. Premier mówi, że jesteśmy bezpieczniejsi na ścianie wschodniej bardziej niż kiedykolwiek. Jesteśmy?
0: No, na pewno tak, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nie ma na świecie przeciwlotniczych systemów, które by broniły całego terytorium kraju od samej granicy, wszystkiego i wszędzie, szczególnie w zakresie obrony przeciwrakietowej. Trzeba niestety wybrać te najważniejsze obiekty do obrony, no bo fizycznie nie ma takiej możliwości. Po prostu ilość systemów przeciwlotniczych, która byłaby potrzebna do tego, żeby pokryć cały kraj z każdą jego gminą parasolem przeciwlotniczych, byłaby tak wielka, że wojska składałyby się wyłącznie z baterii rakiet przeciwlotniczych i z niczego innego.
1: Bardzo dziękuję. Michał Fischer, major rezerwy, były pilot, wykładowca studiów strategicznych w Uniwersytecie Civitas, był naszym gościem. Jest 12.17. Za chwilę w TOK FM informacje.
2: Autopromocja. Spóźniony pociąg? Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Amerykańskie siły zbrojne po cichu utworzyły korytarz żeglugowy prowadzący przez cieśninę Ormus, który umożliwia transport milionów baryłek ropy naftowej dziennie, twierdzi portal Axios. W ramach trwającej od kilku tygodni operacji każdej nocy nawet 20 tankowców wpływa do cieśniny i z niej wypływa przez południowy kanał żeglugowy wzdłuż wybrzeża Omanu. Jak poinformowali urzędnicy, codziennie z Ormuzu transportowanych jest około 10 milionów baryłek ropy, co stanowi mniej więcej połowę przedwojennego wolumenu. Korea Północna wystrzeliła ponad 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Próba zbiegła się w czasie z amerykańsko-południowo-koreańskimi ćwiczeniami i zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Opłata turystyczna będzie trafiała w 100%, a nie w 80% do budżetu gminy, zapowiedział premier Donald Tusk. Wstępnie ustalałem to z ministrem finansów. Tę zmianę, drobną, ale istotną, wprowadzimy, twierdzi szef rządu.
1: Dwunasta 21 to jest południowe wydanie Toku 360, a z nami jest dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka Fundacja WWF Polska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Tylko wczoraj tonę. Kryzys związany ze złotą algą narasta?
13: Tak, niestety tak. Z tego, co widzimy, co możemy zaobserwować, to niestety powtarza się ten scenariusz, który już widzieliśmy i który możemy obserwować każdego lata. No niestety złota alga już wydaje się, że na stałe zagościła w Odrze.
1: Za co ona, przypomnijmy, odpowiada? Dlaczego ona jest tak niebezpieczna, kiedy znajdzie się w rzece?
13: Złota alga wydziela toksynę, tak zwaną prymnezynę, która odpowiada za śmierć ryb, dlatego że odpowiada za to, że ryby nie są w stanie łapać swoimi skrzelami tlenu, co prowadzi po prostu do ich śmierci. One się duszą, ona jest toksyczna głównie dla ryb, a ona staje się toksyczna wtedy, kiedy, tak się wydaje, kiedy się stresuje, kiedy na przykład są dopływy jakiejś świeżej wody, kiedy na przykład wody się mieszają. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane. To zasolenie jest bardzo wysokie. W związku z tym glon, który naturalnie występuje w wodach słonych, tutaj, kiedy trafia na te wody słone, bardzo dobrze się rozwija, może wydzielać tą toksyczną prymnezynę. No i w połączeniu jeszcze z wysokimi temperaturami, niskim stanem wody, jest to po prostu toksyczna, śmiertelna mieszanka.
1: Służby w kanale Gliwickim działają, tam są zakazy korzystania z niektórych jego sekcji, zakaz żeglugi w jednej sekcji, chodzi też o ochronę jeziora Dzierżno-Duże. Co teraz powinno się stać, żeby jakoś spróbować ten kryzys ograniczyć, albo przynajmniej powstrzymać jego dalsze narastanie?
13: Na tą chwilę mamy informację, że w jeziorze Dzierżno-Duże jeszcze nie ma złotej algi, co jest akurat dobrą informacją. Dobrymi działaniami jest też zamknięcie śluz kanału, ograniczenie tego ruchu właśnie po to, żeby złota alga się do Dzierżna nie przedostała. Więc tutaj bardzo dobre są te działania służby, zamknięcie właśnie tych śluz. Być może będzie próbowane używanie nadtlenku po to właśnie, żeby próbować jakoś walczyć z tą złotą algą. Natomiast cały czas problem tkwi u podstaw, czyli właśnie za wysokie zasolenie. Cały czas jako kraj nie poradziliśmy sobie z odsalaniem tych wód pokopalnianych, więc póki będziemy mieli te zasolone wody pokopalniane, póty problem będzie w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury, czyli tak jak teraz właśnie w okresie wakacyjnym, póty ten problem niestety będzie się powtarzał.
1: No właśnie, dlaczego mamy z tym do czynienia latem czy pod koniec lata?
13: Dlatego, że to są okresy, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury. Do zakwitu złotej algi, czyli do takiego jej masowego namnożenia się, wtedy, kiedy jest jej bardzo dużo, kiedy ona właśnie zaczyna wydzielać te toksyny, potrzebne są wysokie temperatury, takie temperatury wody powyżej 20 paru stopni. No to są właśnie te miesiące letnie, czyli właśnie lipiec, czyli właśnie sierpień. W lipcu, czerwiec był raczej takim dość zimny, początek lipca raczej też. Ten sierpień to jednak są okresy tych wyższych temperatur i aktualnie notujemy te temperatury powyżej 20 stopni temperatury wody w porcie Gliwice. No i niestety to są idealne warunki.
1: No i staramy się jakoś ten kryzys ograniczyć tu i teraz, a żeby zminimalizować ryzyko dalszych tego typu problemów. Czy my w ogóle robimy coś w tym kierunku?
13: Powiedziałabym, że bardzo wolno. Cały czas mamy problem tych zasolonych wód kopalnianych i cały czas mamy działające kopalnie. Cały czas te kopalnie potrzebują jednak te wody odprowadzać zasolone. Natomiast to, czego nie robimy, to nie próbujemy jakoś tych wód przekierowywać, budować jakichś systemów odsalania. No, przypominam, że ten kryzys odrzański mieliśmy w 2022 roku, to już jest 4 lata. Więc przez 4 lata wydaje się, że nie zrobiliśmy bardzo dużo, żeby w jakikolwiek sposób cokolwiek zmienić.
1: A czy taki kryzys odrzański może się powtórzyć? To, co dzieje się w kanale Gliwickim, może być jakimś zarzewiem takiego większego kryzysu?
13: Jak najbardziej tak, dlatego że katastrofa na Odrze, ona się zaczęła w kanale Gliwickim w 2022 roku, więc tutaj znowu coś zaczyna nam się dziać w kanale Gliwickim. Aktualnie obserwujemy bardzo dużą ilość tych komórek Prymnezium parvum, które się namnażają. Jak patrzymy sobie na ilość komórek na litr wody, no to jest ich bardzo dużo, ta liczba cały czas rośnie, więc widzimy, że dzieje się i że dzieje się źle. Mamy ogłoszony aktualnie trzeci najwyższy stan zagrożenia zakwitem złotej algi w kanale Gliwickim. I jeżeli te temperatury powietrza nie zaczną spadać, no to tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego, żeby katastrofa wydarzyła się ponownie. I nawet jeżeli tych martwych ryb nie zobaczymy tak dużo, jak widzieliśmy w 2022 roku, to nie znaczy, że ta katastrofa będzie mniejsza. To znaczy, że po prostu tych ryb jest mniej w Odrze niż w 2022 roku, ponieważ jeszcze ta populacja ryb nie zdążyła się odbudować po tamtej katastrofie.
1: A możemy zrobić coś, żeby jednak Odrę uchronić przed taką powtórką?
13: możemy zacząć wdrażać systemy odsalania. Takie systemy już są. Można łapać te zasolone wody, można odsalać. Zresztą można na przykład przekierowywać te zasolone wody kopalniane z powrotem do obiegu kopalnianego, wykorzystywać to na przykład jako szarą wodę do obsługi kopalni, co również mogłoby się przełożyć na oszczędzanie wody dla kopalni i na przykład na oszczędzanie pieniędzy dla kopalni. Więc takie działania miały być podjęte zaraz po katastrofie odrzańskiej, natomiast no, po 4 latach widzimy, że no, nie bardzo coś się zadziało w tym kierunku.
1: Jak długo trwa odbudowa rzeki, tego ekosystemu po takim kryzysie związanym ze złotymi algami?
13: To są nawet dziesiątki lat, bo pytanie o to, o jakie organizmy pytamy, bo teraz jeżeli mówimy na przykład o odrodzeniu się ślimaków, o odrodzeniu się larw owadów, no to są organizmy, które odradzają się w ciągu roku. Ich cykl życiowy zamyka się w ciągu 1 roku, czy nawet 2. Ale jeżeli już mówimy o takich ogromnych sumach, jakie widzieliśmy wyciąganych z Odry, takich sumach, które miały po metr, po 2 metry nawet, no to sum, który ma 2 metry, musimy sobie uświadomić, to jest ryba, która ma 30-40 lat. Więc to są ryby, które potrzebują 30-40 lat, żeby z powrotem dorosnąć do takich rozmiarów. Więc tak naprawdę taka odbudowa z takiego stabilnego ekosystemu Odry, no to są dziesiątki, jeżeli już mówimy o świecie rybnym, no to są dziesiątki lat. Plus musimy wiedzieć, że to są dziesiątki lat, jeżeli ten ekosystem Odry będzie miał szansę się odbudować, czyli to zasolenie będzie mniejsze, presja na ten ekosystem będzie mniejsza. No a tutaj cały czas widzimy, że niestety, jakby katastrofa odrzańska minęła, a my cały czas trochę traktujemy to business as usual.
1: Doktor Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka, Fundacja WWF Polska była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
1: To jest południowe wydanie Toku 360, 12:29, a z nami jest dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
5: Szanowni Państwo, panie redaktorze, dzień dobry.
1: Donald Trump zapowiada całkowitą gospodarczą blokadę Iranu. Wielkimi literami pisze na swoim profilu, że Iran się już po tym, oczywiście niedosłownie, ale że Iran się już po tym nie pozbiera. Donald Trump ma w ogóle takie możliwości, czy myśli pan, że to tylko groźby?
5: Zacznijmy, znaczy tutaj są 3 wątki. Po pierwsze, Trump napisał to, co napisał, ale nie podał żadnych szczegółów, więc w sumie nie wiadomo, o co dokładnie mu chodzi. Nie wiadomo, jakie konkretnie sankcje ma na myśli, szczególnie, że no, Iran należy do krajów chyba najbardziej obłożonych na świecie sankcjami, może z wyjątkiem Rosji. Więc trochę trudno powiedzieć, o co mu chodzi. Wydaje się, że Ameryka rzeczywiście miałaby pewne możliwości nacisku, tylko że to wymagałoby ostrych negocjacji albo z Rosją, albo z Chinami. Oba te kraje popierają Iran. I nie wiem, czy administracja Trumpa jest zdolna do tego, czy w ogóle ma siłę geopolityczną, żeby Rosji, czy w szczególności Chinom coś takiego narzucić. Nie mówiąc o tym, że sam Trump trochę no, chyba jest bardzo niechętny do konfrontacji z tymi dwoma krajami. Więc to jest pierwsza sprawa, że właściwie no, to jest taka duża groźba i trochę nie wiadomo, o co chodzi. I tutaj jeszcze dla kontekstu ja bym dodał, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Trump pisze takiego dużego tweeta, czy właściwie trufa, bo pamiętajmy, że parę miesięcy temu on napisał coś takiego, że cywilizacja może zostać zniszczona z powierzchni Ziemi, co wszyscy potraktowali jako tak groźbę wykorzystania broni jądrowej przeciwko Iranowi.
1: Po czym tak naprawdę nic się nie wydarzyło.
5: Tak, więc wydaje mi się, że to jest raczej, i tutaj dochodzimy do drugiego punktu, to jest raczej wyraz frustracji Trumpa niż jakiś nowy wektor w jego polityce zagranicznej. Bo pamiętajmy, że i tutaj pozwolę sobie na pewien sarkazm, specjalna operacja wojskowa przeciwko Iranowi trwa już pół roku. Nie widać jej końca na horyzoncie. Co więcej, wydaje się, że z uwagi na to, że Iran cały czas blokuje cieśninę Ormus i Amerykanie nie za bardzo potrafią sobie z tą blokadą poradzić, właściwie trudno powiedzieć, żeby Ameryka miała jakieś takie honorowe wyjście z tej sytuacji. To znaczy Ameryka może albo próbować kontynuować ten konflikt, wikłając się w kolejną, jak to się po angielsku mówi, forever war, czyli wojnę bez końca, wieczną wojnę, bez jakiegoś wyraźnego zwycięstwa zwycięstwa na horyzoncie, albo może po prostu się poddać, co oczywiście dla Trumpa no, i no, politycznie, i psychologicznie.
1: Bo to byłoby absolutnie wtedy samobójstwo dla Donalda Trumpa, zwłaszcza politycznie.
5: Szczególnie, że pamiętajmy, że za chwilę są wybory cząstkowe, które no, znowuż sondaże nie są dla niego bardzo, bardzo sprzyjające. I tutaj chcę podkreślić, że ta frustracja narasta, bo nie chodzi tylko o to, że no powiedzmy, że Trump może prowadzić jakieś tam naloty Zatoki Perskiej i okolic i jakby się kąsać z Iranem, bo do tej pory taki był dyskurs, tak? To znaczy, że Ameryka może bombardować Iran, ale trochę się boi zrobić taką, czy podjąć się takiej inwazji na Syrię, to znaczy wysłać po prostu wojsko na teren Iranu, co byłoby no, nawet nie powtórką z Iraku, tylko nie wiem, z Wietnamu, jeśli chodzi o skalę operacji, tylko doszliśmy do takiego miejsca, w którym nawet te naloty stają się bardzo trudne, bo w ostatnich chyba dwóch tygodniach mieliśmy dwie takie bardzo duże historie. Pierwsza to jest to, że mówi się wprost o tym, że Amerykanom po prostu powoli się kończy broń dalekiego zasięgu, to znaczy pociski manewrujące i tak dalej. I co więcej, wydaje się, że z przecieków prasowych tak wynika, że sekretarz wojny Pete Hexel w ogóle okłamywał Trumpa w tej sprawie. A druga sprawa to jest to dosłownie w ostatnich dniach wyszła sprawa tego lotniskowca Abraham Lincoln.
1: Którego Trump zamierza podmienić w tamtym rejonie świata, bo okazuje się, że ten, który tam jest, no to już marynarze robią tam mały bunt, jeżeli chodzi o warunki, w których są. Ale panie doktorze, przerwałem, przepraszam, ale chciałbym dopytać, a gospodarczo, jeżeli chodzi o tę blokadę Iranu, to co Trump ma na stole w tej chwili, jeżeli cokolwiek ma?
5: Bardzo by trudno powiedzieć, bo znowuż to, gdyby on mógł coś zrobić, to musiałby pójść na konfrontację przede wszystkim z Chinami. To znaczy musiałby w jakiś sposób próbować do końca odciąć dostawy ropy z Iranu do Chin. Musiałby spróbować w jakiś sposób położyć nacisk na współpracę między Rosją i Chinami. I prawdę powiedziawszy, trochę trudno powiedzieć, czy miałby do tego siły i środki, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o Rosję, no to Rosja po prostu i tak już uważa Stany Zjednoczone za wroga. A Chiny za to mogą się po prostu no, zrównoważyć, na przykład wprowadzając jakieś większe cła na amerykańskie produkty rolne czy tego typu sprawy. Więc wydaje mi się, że Trump mógłby coś próbować robić, tylko że to po prostu byłaby kolejna wojna na wyniszczenie, na którą po prostu sobie w roku wyborczym nie może pozwolić.
1: No tak, a Iran ma w ręku cieśninę Ormus, no i na pewno nie zawaha się jej użyć, jeżeli tylko Donald Trump coś gospodarczo z Iranem będzie próbował robić. Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia, był naszym gościem. A w studiu jest już Patrycja Maciejewicz, czyli EKG po 12.40. Czy będziesz tłumaczyła język danych na ludzki?
14: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o danych, tak, ponieważ dzień rozpoczął się solidną porcją informacji od Głównego Urzędu Statystycznego, co oznacza, że mamy już pewne podstawy, żeby pospekulować sobie o tym, jak nam zaczął się trzeci kwartał. Drugi był bardzo dobry, zaskakująco dobry, jak na kwartał, w którym zaskoczyło nas całe to zamieszanie w Zatoce Perskiej. Okazało się, że w Polsce wzrost gospodarczy przyspieszył. No i teraz pytanie, czy to było jakiś taki efekt jednorazowy, czy może mamy jakąś dobrą passę?
1: I będzie to, że o pensjach. Bo i te dane dzisiaj poznaliśmy.
14: Tak, pensje, czyli coś, co interesuje każdego słuchacza.
1: I to w EKG po 12.40, a ja wracam do państwa po 13.00. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
11: Reklama.
15: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: Marian, o czym myślisz?
4: A o tych multirabatach w Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
4: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Boli, spędzi,
21: piecze, a do tego nawraca.
22: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
24: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
25: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
26: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
25: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Hej, musisz się tak na nie gapić.
28: No oderwać wzroku nie mogę.
27: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
28: Ale są takie atrakcyjne.
29: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
30: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
31: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
30: TravistoFast i Travisto.
31: Aflofarm.
19: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że jutro ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż obecnie. Niemcy nie powinni ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, podejmują takie czy inne działania, stwierdził dziś premier Donald Tusk, pytany o zatrzymanie w Chorwacji Wołodymyra Żurawłowa, oskarżonego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. W ubiegłym roku polski sąd odmówił wydania Niemcom Ukraińca, uchylając mu też areszt. Stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim i Michałowie przynoszą straty, ale ich wynik finansowy się poprawia, informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednym z głównych źródeł przychodu stadnin jest teraz hodowla bydła mlecznego. Poprawie uległy również wskaźniki rentowności, płynności finansowej oraz poziom zadłużenia obu spółek, zaznaczył KOWR.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
32: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
14: Dwunasta 42 właśnie wybiła, czyli mamy porę południowego wydania magazynu EKG. Dzień dobry, Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest pan Adam Antoniak, ekonomista banku ING. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
14: Nie tak dawno tutaj w EKG rozmawialiśmy o wynikach gospodarki za drugi kwartał, kiedy to okazało się, że mimo zawirowania na Bliskim Wschodzie tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło do 3,8%. Co w takim razie możemy sądzić o tym, o tej drugiej połowie roku? Dzisiaj GUS podał pierwsze dane z trzeciego kwartału. Zastanówmy się, czy ta passa jest do utrzymania.
0: Tak, wchodzimy w ten trzeci kwartał z takimi trochę bym powiedział mieszanymi uczuciami, to znaczy bardzo dobre wyniki cały czas przemysłu. Ten wzrost w ujęciu rocznym nie był już tak dynamiczny jak w czerwcu, kiedy mieliśmy splot korzystny układu dni roboczych. Natomiast cały czas ten przemysł wygląda dosyć solidnie. Wzrost jest szeroko zakrojony. Cieszy w szczególności wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych, dóbr zaopatrzeniowych, więc to by sugerowało, że aktywność inwestycyjna nabiera rumieńców. Z drugiej strony mieliśmy rozczarowanie, jeżeli chodzi o dane z sektora budowlanego. Tam mieliśmy z kolei spadek, więc tak jak mówię, trochę mieszany wydźwięk tych danych i trochę chyba słabszy początek trzeciego kwartału niż końcówka bardzo dobra tego kwartału drugiego.
14: Porozmawiajmy zatem chwilkę jeszcze o tym przemyśle. Przemysł jest takim sercem gospodarki, można by powiedzieć. Te dane, które opublikował GUS, pokazują, że wzrosty wystąpiły w większości branż, czyli to nie jest tak, że jest jakaś jednorazowa koniunktura. Raczej wydaje się, że gospodarka ma się nieźle i jest to bardziej produkcja zorientowana na rynek krajowy czy na eksport?
0: Myślę, że jedno i drugie. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o ten popyt krajowy, ta sytuacja wydaje się, że zaczęła nam się poprawiać wyraźnie od drugiego kwartału po tych zimowych zawirowaniach, kiedy mieliśmy trudną sytuację pogodową. To zwłaszcza było widoczne w budownictwie, ale także w przemyśle. Natomiast oczywiście też widzimy sygnały ożywienia w Europie. Ono może nie jest dynamiczne, ale rzeczywiście gospodarka europejska odnotowała w drugim kwartale wzrost, więc liczymy, że on zostanie utrzymany. Więc z punktu widzenia takiej sytuacji popytowej, zarówno eksport, jak i produkcja na potrzeby krajowe wydaje się, że mają się dobrze. Natomiast oczywiście zawsze możemy znaleźć branże, czy też takie działy przemysłu, które są w trudniejszej sytuacji. Tu w szczególności one się borykają z konkurencją ze strony azjatyckich produktów, więc jak popatrzymy na chociażby produkcję tekstyliów czy mebli, widzimy, że te branże są pod presją.
14: Z kolei bardzo dobrze wypada produkcja tak zwanego pozostałego sprzętu transportowego. Proszę wytłumaczyć, co się kryje za tym enigmatycznym hasłem i z czym możemy to powiązać?
0: To jest bardzo obszerna kategoria, tak? Bo tam mamy zarówno tak duże obiekty, jak chociażby statki, które przy oddaniu do użytkowania bardzo, bardzo mocno podbijają. Tam mamy też branżę lotniczą, mamy też sprzęt wojskowy, mamy także tabor kolejowy. Na przykład w czerwcu mieliśmy bardzo dużą produkcję wagonów, więc ten obszar związany z inwestycjami na przykład w kolejnictwie także może być odzwierciedleniem tego, co widzimy. Natomiast też widzimy dużą aktywność, jeżeli chodzi o naprawy pozostałego sprzętu transportowego. I to może być z kolei związane z obsługą części czy serwisowaniem może sprzętu militarnego z Ukrainy.
14: Bo już przemysł motoryzacyjny, ten właściwy, mimo że może nie niedawno, ale jakiś czas temu był jakimś takim kołem zamachowym, dzisiaj raczej zdarza nam się częściej narzekać na kondycję tej części przemysłu. Jak wypadł w lipcu?
0: Akurat lipiec był nie najgorszy pod tym względem dla tej branży, natomiast ona rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w zasadzie w całej Europie jest pod presją tego czynnika, o którym wspomniałem, czyli tej konkurencji ze strony azjatyckich producentów, chociażby w Polsce. Widzimy w tej chwili przy rejestracjach nowych aut blisko 15% to są pojazdy z Chin, więc tu Europa trochę przespała tą rewolucję, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne i my jako ważny dostawca czy kooperant dużych producentów europejskich także odczuwamy negatywne tego skutki.
14: Powiedział pan o tej rosnącej produkcji dóbr inwestycyjnych. Dobra inwestycyjne to na przykład co to jest?
0: To mogą być oczywiście maszyny i urządzenia, czyli wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do zwiększenia możliwości produkcyjnych w gospodarce. Oczywiście mogą być to też budynki, hale produkcyjne, wszelkiego tego rodzaju. Oczywiście rzeczy też dosyć pojemna kategoria, natomiast Wspominam o tym w kontekście tych inwestycji, na które bardzo liczymy w tym roku, że to będzie ważny element wzrostu gospodarczego. Wynik za pierwszy kwartał był dosyć słaby. Szczegółów struktury wzrostu gospodarczego w drugim kwartale jeszcze nie znamy. Poznamy je pod koniec miesiąca. Natomiast liczymy na to, że w kontekście nieco słabszej konsumpcji to właśnie ten wzrost inwestycji pozwoli nam na osiągnięcie wzrostu gospodarczego w tempie ponad 3% w tym roku.
14: I wydawałoby się, że warunki ku wzrostowi inwestycji są, bo mamy programy rządowe, mamy tę produkcję, która się rozwija i wydawałoby się też, że producenci na zaspokojenie popytu też mogliby inwestować. Powiedział pan o tych rozczarowujących wynikach budownictwa. Bo teraz spróbujmy powiązać ze sobą te dwa sznurki. Z jednej strony dobra inwestycyjne rosną bardzo szybko, sprzedaż ich, produkcja i sprzedaż, powyżej 10%, dobrze pamiętam?
0: Solidnie, tak.
14: A z drugiej budownictwo jednak nie. Czyli co, firmy, jeśli inwestują, to raczej w maszyny, a nie w nowe fabryki, nowe hale.
0: Znaczy, jeżeli patrzymy na wyniki budownictwa w takim horyzoncie, powiedzmy od początku roku, to pierwsze miesiące były bardzo słabe ze względu na trudne warunki pogodowe. Tam mieliśmy głębokie spadki. W drugim kwartale przyszło ożywienie, ale ono było takie dosyć nierówne, bo jak popatrzymy na główne komponenty w produkcji budowlanej, to tam jest rzeczywiście z jednej strony wznoszenie budynków, ale z drugiej strony wszystkie też obiekty infrastruktury i tam mieliśmy na przykład już chociażby w czerwcu bardzo solidne wyniki i mamy też tak zwane roboty specjalistyczne, znowu bardzo pojemna kategoria od niwelacji gruntów i wyburzania obiektów po wyposażenie w wszelkiego rodzaju instalacje, od elektrycznych po hydrauliczne, więc pomimo tej poprawy w budownictwie, którą widzieliśmy w drugim kwartale, cały czas wznoszenie budynków akurat najbardziej kulało.
14: Wznoszenie budynków to też to rozpakujmy ten termin, to jest budowa osiedli, bloków?
0: Tam są budynki i budowle, tak możemy to nazwać, tak? Czyli budynki mieszkalne, ale również wszelkiego rodzaju hale przemysłowe, czyli budynki przemysłowe. I tą słabość budownictwa w dużej mierze wiążemy z tą częścią mieszkaniową, bo tam jednak jest duża podaż w tej chwili, duży nawiz niesprzedanych jeszcze mieszkań, więc to oczywiście w sposób naturalny hamuje nam oddawanie do użytku kolejnych mieszkań, jeżeli cały czas mamy duży zasób tych mieszkań niesprzedanych. Natomiast w tych danych lipcowych widzieliśmy słabość w zasadzie w całej tej aktywności budowlanej, zarówno w budownictwie, jeżeli chodzi o budynki, ale także w infrastrukturze, co trochę jest zaskakujące w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, że inne dane sugerują, że aktywność inwestycyjna prawdopodobnie nam się rozpędza. Więc możemy trochę zwrócić uwagę na to, co wspomniał GUS w komentarzu do tych danych, że tam są pewne zaburzenia, jeżeli chodzi o rozliczenia pewnych etapów tych projektów budowlanych, więc być może rzeczywiście
14: mamy jakieś przesunięcia. Coś się dzieje, a potem zobaczymy owoce tego gdzieś na końcu drogi.
0: To znaczy te inwestycje, czy też działalność budowlana, ona powinna być rejestrowana statystycznie etapami, kiedy są oddawane poszczególne etapy danego projektu, natomiast no, to się wiąże z pewnymi formalnymi też działaniami, więc ktoś musi ten etap budowlany odebrać, odpowiednie dokumenty muszą być przygotowane, więc być może tutaj są jakieś zaburzenia, więc no, po jednym miesiącu nie wyciągajmy jeszcze daleko inne
14: odcinki. Dobrze, nie wyciągajmy i wytłumaczmy, dlaczego tak chuchamy i dmuchamy na inwestycje, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiamy oczywiście. Inwestycje dla gospodarki mają znaczenie o tyle istotne, że na dłużej są w stanie podtrzymać wzrost gospodarczy i świadczą o rosnącym potencjale tej gospodarki.
0: Tak, jest to tyle ważne, że inwestycje niejako budują nam ten potencjał produkcyjny w średnim okresie, natomiast w krótkim terminie, patrząc na ten rok, no, widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy. Widzimy spowalniające tempo wzrostu wynagrodzeń. Widzimy trochę podwyższoną inflację, więc też to się przekłada na mniej dynamiczny wzrost konsumpcji. To widzieliśmy w pierwszym kwartale, prawdopodobnie także w drugim, więc jeżeli chcemy utrzymać wzrost gospodarczy w tempie powyżej 3%, no to coś musi nam skompensować i tu liczymy na te inwestycje, zwłaszcza, że mamy dużo funduszy do wydania w tym roku ze środków europejskich, między innymi Krajowy Program Odbudowy, który de facto formalnie rzecz biorąc w tym roku musi być zakończony i rozliczony.
14: No właśnie, to jest coś takiego, co wisi, taki prezent trochę nad nami, albo jakiś taki rodzaj nie wiem jak to nazwać, no ale w sumie to jest jakaś taka duża zapowiedź czegoś, co ma nastąpić. Jesteśmy w połowie roku, no i ciągle jednak nie mówimy, że o proszę, wydarzyło się. Ciągle chyba z TKPO jakoś tak z pewnym, ciągle myślimy, że ono się opóźnia.
0: Tak, to znaczy sam start programu był opóźniony oczywiście o 2 lata i wydaje się, że dosyć sprawnie sobie rząd radzi, jeżeli chodzi o uruchamianie kolejnych płatności z funduszy, czyli te przelewy z Brukseli do Polski trafiają. Natomiast trudniejszy wydaje się jest kolejny etap, czyli wydatkowanie już tych środków na finansowanie konkretnych projektów w gospodarce. Także o ile te środki z Brukseli do Warszawy trafiają, o tyle jeżeli chodzi o te fundusze, które są wydatkowane, to nam się trochę wolniej rozkręca, chociaż też ostatnie miesiące tutaj sugerowały, że jest trochę lepiej.
14: Zawieszamy ten temat na chwilkę. Wspomniał pan już o jeszcze jednym wątku, który mamy do omówienia, czyli o płacach. Bo GUS podał też wyniki zatrudnienia i wynagrodzeń w lipcu i one też okazały się nie najgorsze.
0: Tu akurat lipiec, jeżeli chodzi o płace, przyniósł zaskoczenie. Bardzo dynamiczny wzrost płac. Tak jak wspominałem, od początku roku w zasadzie widzimy taki trend hamowania tempa wzrostu płac. Natomiast no, lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody wszelkiego rodzaju. I lipiec to była taka kumulacja tego typu płatności, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo, więc te elementy nam podbiły wzrost płac w samym lipcu. Natomiast jak popatrzymy na przykład na przetwórstwo przemysłowe, to tam mieliśmy mniejszą dynamikę, co jest spójne z tym, co widzieliśmy w produkcji przemysłowej, że ta produkcja przemysłowa, tak jak mówiliśmy, bardzo solidnie rosła, natomiast w czerwcu mieliśmy trochę lepszy układ dni roboczych, to też się przełożyło na wysokość wynagrodzeń w tym sektorze. Z kolei jak popatrzymy na sektor usługowy, to tam ten wzrost jest też dosyć solidny w lipcu, też 6-7% i powiedziałbym, że gdzieś tam to odzwierciedla, że płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
14: Zmniejsza się, bo była dosyć znaczna, jeśli tak można powiedzieć. Dzisiejszy wynik 6,8% rok do roku jest to jest szybciej niż w poprzednich miesiącach. Myślę, że dla słuchaczy może mieć znaczenie to, że realny wzrost wyniósł 3,7, czyli to jest coś ponad to, co w tym samym czasie się wzrosły ceny. Jak to może nam zapowiadać wyniki konsumpcji? Bo nasze pensje potem wydajemy w sklepie i to też jest wpływa na gospodarkę i na tempo wzrostu PKB.
0: Dokładnie tak, dlatego też, tak jak wspomniałem, to tempo wzrostu konsumpcji w takim, jeżeli popatrzymy na ten trend średnioterminowy, to trochę nam się zmniejsza, dlatego że właśnie płace nie rosną już w dwucyfrowym tempie, tak jak w poprzednich latach to widzieliśmy. Jednocześnie inflacja jest trochę wyższa niż się spodziewaliśmy. W szczególności widzimy oczywiście w tej chwili wysokie wzrosty cen paliw, więc jeżeli wydajemy więcej na paliwa, a z danych, które widzimy, jakoś nie zniechęca nas to do zakupu tych paliw, więc wydajemy, inaczej kupujemy tyle samo lub nawet więcej tych paliw, ale wydajemy na ten cel więcej.
14: Zostaje mniej na przyjemności.
0: Co oznacza, że w naszych budżetach dokładnie mamy trochę mniej funduszy na inne wydatki i dlatego też spodziewamy się, że to tempo wzrostu konsumpcji będzie trochę mniej dynamiczne niż w roku ubiegłym.
14: To kto teraz będzie, czy kto, która strona będzie miała większy wpływ na wzrost PKB? Ta gruba, duża inwestycje, przemysł, czy ta nasze drobne kieszenie, które w całej masie przykładają się do PKB?
0: Znaczy, musimy pamiętać, że konsumpcja ma największy udział w PKB, więc cały czas, mimo że to tempo wzrostu będzie niższe prawdopodobnie w tym roku, to jest wciąż główny motor napędowy gospodarki. Natomiast liczymy, że to spowolnienie konsumpcji będzie zrekompensowane przyspieszeniem z kolei inwestycji, które ma szansę wzrosnąć o blisko 8%. Czyli liczymy na wzrost inwestycji o około 8% w tym roku. Cały czas mamy nadzieję, że te fundusze z KPO napędzą nam wzrost inwestycji w kolejnych kwartałach. No i to jest warunek, że tak powiem, tego, żebyśmy widzieli cały czas solidny wzrost gospodarczy w tym roku.
14: To skoro już pan tak prognozy przedstawia na resztę roku, to zapytam też o prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w tym kwartale, w którym jesteśmy i w całym roku.
0: Może zacznijmy od całego roku, bo to jest ważne. Liczymy, że w tym roku ten wzrost wyniesie 3,4%, więc będzie trochę niższy niż w roku ubiegłym. Tam mieliśmy wzrost o 3,7%. I tak patrząc znowu w takim trendzie średnioterminowym, wydaje się, że szczyt koniunktury jest raczej za nami, czyli ten drugi kwartał, kiedy mieliśmy wzrost 3,8 w ujęciu rocznym. Paradoksalnie może się okazać, że był najmocniejszy w tym roku i ta druga połowa roku to będzie wzrost pewnie trochę bliżej 3%, więc jeżeli mieliśmy wzrost 3,5% w pierwszym kwartale, 3,8% w drugim kwartale, a mówię o wzroście w całym roku rzędu 3,4%, no to ta druga połowa roku prawdopodobnie będzie miała niższą dynamikę aktywności.
14: Muszę powiedzieć, że są też ekonomiści, którzy zakładają, że to tempo uda się utrzymać na takim podwyższonym poziomie i w całym roku powyżej 3,5. Pan uważa, że to jest nadmierny optymizm?
0: To znaczy, my tu mamy pewną ostrożność, jeżeli chodzi o bank ING, tak? Czyli zrewidowaliśmy nasze prognozy z początku roku nieznacznie w dół do tych 3,4% i na razie w związku z tymi wszystkimi ryzykami pozostajemy przy tej prognozie. Pewnie są szanse na lepszy wynik, ale pozostajemy ostrożni.
14: A my czekamy na kolejne dane, będziemy Państwa informować, co z nich wynika. Dziękuję serdecznie. Pan Adam Antoniak, Bank ING, był naszym gościem. I to już wszystko w południowej odsłonie EKG. Kolejna o 14.40, już na nią Państwa zapraszam. Za chwilę informacje, a po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
32: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tak zwane Lex Charlatan, do Trybunału Konstytucyjnego to decyzja prezydenta. Jeśli planują Państwo załatwić coś w warszawskim urzędzie, to nie jutro. Jutro urzędnicy mają wolne. W informacjach także o tym, że dziś polski kwartet powalczy o fazę ligowe europejskich pucharów. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tak zwany Lex Charlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta rząd kolejny raz źle sformułował projekt ustawy.
13: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jaki realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo. Poważne sprawy wymagają poważnej debaty i ostrych przepisów.
11: Prezydencki projekt ma wprowadzić precyzyjne przepisy karne. Nie będzie decydował jeden urzędnik, ale niezawisły sąd po rzetelnym procesie, ogłosił prezydent. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz potwierdził dziś lokalizację kolejnych.
2: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
11: W nocy w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko twierdzi, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Donald Tusk włącza się w kampanię Moniki Piątkowskiej. Premier przekonywał dziś w Krakowie, że to właśnie ona powinna zostać nową prezydent miasta. Zapewniał jednocześnie, że ma wsparcie jego i rządu w dwóch ważnych dla miasta tematach. A więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
16: Chodzi oczywiście o opłatę turystyczną i metro. Premier zapewnił, że 100% środków, które z tej opłaty wpływać będą do miasta, trafią do budżetu gminy, a nie 80%, tak jak jest w projekcie rządowym. Donald Tusk zapewniał też, że kandydatka koalicji ma pełne wsparcie rządu w kwestii metra.
17: Kraków ma tę potrzebę jednoznacznie i te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty.
16: Premier nie szczędził pochwał Monice Piątkowskiej, zapewniając jednocześnie, że nie przyjechał do Krakowa po to, żeby wpływać na to, kto zostanie prezydentem miasta.
17: Możecie oczekiwać od władzy centralnej nie sugestii, kto ma być prezydentem, tylko pomocy. Ja jestem tutaj, żeby z największym przekonaniem powiedzieć, że znam i kwalifikacje, energię.
16: I tym samym kampania w Krakowie wchodzi już na poziom krajowy, gdzie Piątkowska startuje z własnego komitetu ponad podziałami, ale za jej plecami stoi premier Donald Tusk.
11: Jutro warszawskie urzędy będą zamknięte, a to informacja dla tych, którzy zamierzają załatwić jakąkolwiek sprawę urzędową lub zastrzec numer PESEL. W tej drugiej sprawie godziny stołecznych placówek będą jeszcze dziś wydłużone do 18, a w stolicy padł rekord, bo w związku z wyciekiem danych 19 milionów Polaków numer zastrzegło ponad 8 tysięcy mieszkańców. Dla porównania w lipcu urzędy w tej sprawie odwiedziło tylko 1000 osób, mówi Monika Bojt ze stołecznego ratusza.
18: Urząd Miasta Stołecznego w najbliższy piątek 21 sierpnia będzie nieczynny, ponieważ jest to odbiór dnia wolnego za święto narodowe, które w tym roku wypadało 15 sierpnia w sobotę. Także jeżeli zauważymy, że ta liczba chętnych, zainteresowanych jest dalej duża, no to oczywiście rozważymy jakby kolejne działania w tym obszarze.
11: A numer PESEL można zastrzec w każdym urzędzie gminy w kraju przez aplikację mObywatel lub na stronie gov.pl. Polski kwartet powalczy dziś o fazy ligowe europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkania decydujące w eliminacjach fazy play-off. Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań walczą o Ligę Europy. Za to Górnik Zabrze wraz z Rakowem Częstochowa o Ligę Konferencji. A przede wszystkim o piłkarską jesień z pucharami na starym kontynencie. Zespoły z województwa śląskiego łatwej drogi nie mają. Błażej Kulesza.
20: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
21: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
20: Jak mówi trener zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
21: Wiem, że nie zagrali jeszcze w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie.
20: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
22: Jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
20: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Informacje ponownie o 13.20.
29: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: W Małopolsce i na południowym wschodzie dziś gorąco, nawet 30 stopni na termometrach miejscami. Znacznie chłodniej na północy od 20 do 22. Deszcz i burze mogą dzisiaj pojawiać się w wielu miejscach w Polsce.
0: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: 13.07, Wojciech Kowalik, kłaniam się ponownie, to jest TOK 360, a z nami jest doktor nauk medycznych Paulina Jagodzińska-Mucha, onkolog kliniczny Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Dzień dobry pani doktor.
14: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
12: Porozmawiamy o tym, czy czeka nas przełom w walce z Czerniakiem, ale najpierw informacja z ostatnich minut. Prezydent Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, czyli tak zwaną Lex Szarlatan. Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, wyjaśnił prezydent i stwierdził, że do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. No i dlatego kieruje ustawę do Trybunału. Pani doktor, jak możemy to skomentować?
14: Przede wszystkim uważam, że medycyna musi odróżnić nadzieję od dowodu. Czyli jeśli mówimy o nowej terapii w onkologii czy w jakiejś innej dziedzinie medycyny, powinniśmy wówczas jasno powiedzieć, na jakim etapie są badania kliniczne, jakie są korzyści, jakie są ryzyka i czego jeszcze nie wiemy na ten temat. I wydaje mi się, że ta ustawa mówi, no nie jest też wymierzona w lekarzy, mówi o nowych eksperymentach czy innowacyjnych terapiach zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i my, lecząc pacjentów, powinniśmy

0: która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii. Mamy wyniki badania fazy 2b, które są bardzo obiecujące i tak naprawdę one pokazały, że po około 5 latach obserwacji ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu około 60% niższe w grupie, która właśnie otrzymywała tą szczepionkę. Dlatego sądzimy, że jest to absolutnie przełom w onkologii.
1: A co to oznacza, że ta szczepionka jest spersonalizowana?
0: Ta szczepionka jest spersonalizowana, ponieważ to jest coś w rodzaju takiej indywidualnie zaprojektowanej szczepionki terapeutycznej przeciwko nowotworowi. Najpierw jest analizowany materiał z komórek nowotworowych, czyli pobieramy tkankę od konkretnego pacjenta. Następnie szukamy w niej w specjalnym laboratorium charakterystycznych mutacji dla tego nowotworu, czyli takich właśnie zmian, które mogą pozwolić układowi odpornościowemu rozpoznawać tą komórkę nowotworową jako obcą. I na tej podstawie projektuje się taki indywidualny preparat mRNA. Czyli to oznacza, że każdy preparat jest spersonalizowany, czyli dopasowany do konkretnego nowotworu i konkretnych komórek nowotworowych danego pacjenta.
1: Kiedy słyszymy szczepionka, to myślimy preparat, który chroni przed zakażeniem. A jak w tym przypadku my powinniśmy rozumieć to słowo?
0: Tutaj chodzi przede wszystkim o pobudzenie limfocytów T, czyli komórek naszego układu odpornościowego. I to jest rzeczywiście wykorzystywane przy szczepieniach, na przykład na COVID-19. Natomiast tutaj chcemy, aby te limfocyty T w ten sposób pobudziły nasz układ odpornościowy, aby on lepiej rozpoznawał i niszczył komórki czerniaka. Jeśli wprowadzimy preparat spersonalizowany, to nasz układ odpornościowy w sposób dużo prostszy będzie wiedział, czego ma szukać, jeśli chodzi o komórki nowotworowe.
1: Jak ten schemat leczenia z użyciem tej szczepionki mógłby wyglądać?
0: Oczywiście szczepionka jest dołączona do immunoterapii, w związku z tym pacjent co kilka tygodni przychodzi do nas na podanie wlewów z leków grupy anty-PD-1. Do tego dołączamy szczepionkę, która jest podawana domięśniowo i tak naprawdę obserwowaliśmy w badaniu klinicznym trzeciej fazy, które toczyło się u nas w ośrodku w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków, że jest to leczenie bardzo bezpieczne, dlatego że w zasadzie jedynym działaniem niepożądanym, które tutaj obserwowaliśmy, było to działanie typowe dla podania zwykłego szczepienia, czyli dreszcze, obrzęk w miejscu wkucia i tak naprawdę pacjenci bardzo dobrze to tolerowali, więc to absolutnie wymaga przybycia pacjenta do ośrodka onkologicznego, w których podawany jest wlew z immunoterapii trwający około 60 minut, a później szczepienie domięśniowe w kończynę górną po prostu, standardowo.
1: Jaka droga jeszcze może być, zanim ta szczepionka rzeczywiście mogłaby już wejść do takiego szerokiego użytku w medycynie?
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest jeszcze jednak długa droga. Musimy tutaj zachować taki zdrowy sceptycyzm naukowy. Firmy oczywiście ogłosiły pozytywny wynik badania trzeciej fazy, ale takie pełne i szczegółowe dane nie zostały jeszcze przedstawione. Nie mamy tak naprawdę jeszcze kompletu zestawu danych dotyczących takiej dokładności statystycznej, nie mamy pełnej analizy przeżycia całkowitego, dlatego wiemy, że jest to bardzo przełomowy i obiecujący wynik, ale jeszcze nie jest to moment, żeby ogłaszać koniec walki z nowotworem, czy z nowotworami, czy z czerniakiem. Na ten moment to leczenie było testowane w leczeniu uzupełniającym, czyli u pacjentów z dużym ryzykiem progresji czerniaka po całkowitym wycięciu tej choroby. W związku z tym myślę, że przed nami jeszcze pozostawiają jednak mimo wszystko badania, w których tak naprawdę będziemy tą szczepionkę testować u pacjentów w grupie tak naprawdę bardziej zaawansowanej, w czwartym stadium, kiedy pacjenci mają zmiany przerzutowe. Więc myślę, że to jest pieśń przeszłości.
1: My mówimy o czerniaku, ale czy to osiągnięcie naukowców, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy ono pomoże też w terapii innych nowotworów?
0: Myślę, że to jak najbardziej pomoże w terapii innych nowotworów. Ja myślę sobie, że czerniak jest takim bardzo szczególnym nowotworem, dlatego że to jest nowotwór, który ma bardzo dużą liczbę mutacji. I to oznacza, że możemy tutaj znaleźć w nim bardzo dużo potencjalnych neoantygenów, które układ odpornościowy może rozpoznawać. I myślę sobie, że na pewno znajdzie to przełożenie w innych nowotworach, które mają mniejszą

0: liczbę mutacji, ale dzięki Czerniakowi dowiemy się, o jakie mutacje tutaj chodzi i czego my tak naprawdę musimy poszukiwać w celu zaprojektowania takiego szczepienia.
1: To jeszcze, żebyśmy dobrze zrozumieli, czy ja dobrze rozumiem, to jest tak, że ta szczepionka daje organizmowi taką swoistą instrukcję, jak namierzyć i zniszczyć komórki rakowe?
0: Dokładnie tak. Mówiąc tak zupełnie najprościej, uważam, że bardzo dobrze pan to podsumował.
1: Doktor nauk medycznych Paulina Jagodzińska-Mucha, onkolog kliniczny, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Serdeczne dzięki za te wyjaśnienia, dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
1: No i jeszcze na marginesie, bo jest też biznesowa odsłona tego przełomu i to odsłona dość imponująca, bo wyniki tego badania przełożyły się na potężny wzrost wartości akcji, zwłaszcza spółki Moderna. Ta spółka zyskała wczoraj na amerykańskiej giełdzie, akcje tej spółki zyskały grubo ponad 100% wartości. No i drugi koncern farmaceutyczny zaangażowany w te badania, czyli Merck, który osiągnął historyczny rekord na nowojorskiej giełdzie. To jest ta biznesowa odsłona tego odkrycia, o którym rozmawialiśmy. Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich wyprawy 360. Przeniesiemy się na środek Atlantyku, czyli na portugalskie Azory.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
5: TOK FM. Na każdy temat.

0: Reklama.
1: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Kastorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sekcja zwłok Siergieja Własienki nie wykazała obrażeń, które mogłyby wskazywać na działanie osób trzecich, twierdzi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Chodzi o rosyjskiego opozycjonistę, który we wtorek został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokurator Skiba dodał, że sekcja nie ustaliła, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Konieczne jest przeprowadzenie badań mikroskopowych oraz toksykologicznych. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań specjalistycznych możliwe będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci, zaznaczył rzecznik. Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA, Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny. W Anapie została jego żona. W planie przyszłotygodniowej wizyty watykańskiego szefa dyplomacji, arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie, nie ma spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, twierdzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosja bardzo sobie ceni wysiłki krajów, które pracują nad zakończeniem konfliktu w Ukrainie, dodał przedstawiciel władz w Moskwie. Arcybiskup Gallagher ma przebywać w Rosji w dniach od 25 do 28 sierpnia. Ponad 1500 osób w ciągu ostatnich kilku dni zgłosiło się do biura obsługi mieszkańców w Lublinie, by zastrzec swój numer PESEL. Tłumy są też w urzędach w innych miastach w Polsce. Wszystko w związku z ubiegłotygodniowym masowym wyciekiem danych osobowych. PESEL można zastrzec elektronicznie, na przykład przez mObywatela czy bankowość elektroniczną, ale niektórzy wolą to zrobić w obecności urzędnika.
16: Pani wypełnia trudne? Łatwe?
17: Nie, łatwe. No swoje dane kontaktowe. Imię, nazwisko, no adres zamieszkania.
16: Pani pani przyszła też zastrzec numer?
0: Tak, z mamą przyszłam też. Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda?
16: Na kogoś innego, czy na przykład na panią?
0: Tak.
11: Przychodzą ci, którzy nie mają założonej aplikacji na telefon.
16: Głównie seniorzy?
11: Wbrew pozorom różnie. To nie tylko są seniorzy. Myślę, że część osób rzeczywiście nie ma świadomości, że to niekoniecznie tylko obywatel. Ale myślę, że więcej osób posiada konto w banku elektroniczne i nie zdaje sobie z tego sprawy, że również poprzez to konto można przez bankowość elektroniczną dokonać tego zastrzeżenia.
15: W Warszawie z powodu tłumów osób chcących zastrzec PESEL urzędy jeszcze dziś mają pracować do godziny 18, ale uwaga, jutro będą nieczynne. Przeważnie dziś w Polsce na termometrach 24 stopnie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce miejscami nawet 30. Tam też oraz na Lubelszczyźnie mogą pojawić się burze.
17: Dochodzi 13.23, Wojciech Kowalik, to jest TOK 360 i czwartkowy wakacyjny cykl Wyprawy 360, w którym wybieramy się w podróż w te trochę mniej znane rejony świata, które nie oblegają pierwszych miejsc najpopularniejszych urlopowych kierunków. No i dzisiaj wyruszamy na środek Atlantyku, na należące do Portugalii Azory. Z nami jest doktor habilitowany Wojciech Harchalis, Zakład Portugalistyki, Instytut Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Jak to się stało, i może od tego zacznijmy, że Azory są portugalskie?
18: To jest bardzo prosta sprawa. Portugalczycy w XV wieku zaczęli kompulsywnie wyprawiać się w morze i odkrywać różne tereny. W 1415 roku tak umownie się przyjmuje, że zajęcie Ceuty było takim momentem rozpoczęcia tak zwanych odkryć geograficznych. No a Azory leżą dosyć blisko Portugalii, bo tylko bagatela 1400 kilometrów, więc jakoś tam w miarę szybko dotarli. Podaje się, że około 1427 roku już tam dotarł pierwszy Portugalczyk i zaraz szybciutko zaczęli te ziemie kolonizować, także od tego czasu są portugalskie nieustannie.
17: I tak od XV wieku do teraz? Bez przerw?
18: Od XV do teraz. No, zasadniczo bez przerw, to znaczy były tam drobne potyczki z różnymi korsarzami czy innymi Hiszpanami, Francuzami, Anglikami. To jest rzecz oczywista, chociaż z Anglikami może akurat najmniej. Jest to terytorium portugalskie, zresztą można sobie zobaczyć zabytki portugalskie z XV wieku w Portugalii, na Azorach. Takie miasta jak Angra do Heroísmo na przykład, to jest przepiękny przykład. Jeżeli ktoś wybiera się na Azory, koniecznie niech tam poleci na wyspę Terceira. Zostało to miasto uznane dziedzictwem kulturowym UNESCO w 83 roku. Piękne, piękne stare miasto. Tak, od zawsze.
17: Jak politycznie wygląda sytuacja Azorów? To są, no bo Azory mają swoją autonomię. Jak szeroką?
18: To jest taka autonomia, którą można by porównać do autonomii Śląska w okresie II Rzeczpospolitej. To znaczy mają swój rząd, mają swój parlament, który decyduje o budżecie, ustalają swoje podatki, ustalają, na co te podatki będą przekazywać. Natomiast w gestii państwa portugalskiego pozostaje polityka zagraniczna czy bezpieczeństwo, armia, to są obrona, to są rzeczy zależne od Lizbony. Natomiast autonomia jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o poziom finansowy, to znaczy jeżeli jest się mieszkańcem Azorów, można cieszyć się około 30% zniżką na przykład na podatek dochodowy. Firmy też mają kilka procent niższe podatki, zwłaszcza jeżeli inwestują na miejscu, są bardzo szczodrze obdarowywane różnymi benefitami. Także bardzo jest to chyba dobre dla tego obszaru. Portugalia w ogóle ma dwa obszary autonomiczne. To są Azory i Madeira.
17: Madeira bardziej znana i na pewno bardziej oblegana.
18: No bliżej jest. Bliżej jest i jest bardziej słoneczna. Znaczy nie, żeby Azory nie były słoneczne, no, ale jednakowoż klimat bardziej atlantycki, bardziej umiarkowany niż na Maderze. Natomiast rzeczywiście są te dwa obszary autonomiczne i Portugalia bardzo mocno dba o to, żeby ludzie nie chcieli się stamtąd wyprowadzać, bo to jednak mieszkanie na wyspie, nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa był kiedyś na wyspie dłużej niż na wakacjach, to może być bardzo, bardzo męczące. Jest to dosyć depresyjna sprawa, więc i pomaga się finansować mieszkania i pomaga się podróże sponsorować. Taki Azorczyk, jak chce lecieć do Lizbony, to płaci w dwie strony tylko 119 euro. Taka stała jest opłata za to, podczas gdy inni płacą znacznie więcej. Także autonomia jest. Jeżeli ktoś zamierza się tam osiedlić, będzie się z niej cieszył. Natomiast dla turystów nie ma to chyba większego znaczenia.
17: Z czego Azory są znane? Bo na pewno są znane z przepięknych krajobrazów. A z czego jeszcze?
18: No to zależy gdzie, bo kto pyta. Dla nas Polaków, z czego są znane? To może za chwilę. No dla Portugalczyka, Portugalczyk wie, no kto jeździ do Portugalii, też wie, że jeżeli jeść banana w Portugalii, to musi on być koniecznie z Madery. Natomiast jeżeli jeść ananasa, to absolutnie musi być z Azorów. I rzeczywiście ten ananas to jest prawdziwy ananas. W swojej ananasowatości jest znacznie lepszy niż wszystkie inne ananasy świata. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo dobry owoc stamtąd. 30% czy ponad 30% przetworów mlecznych, nie wiem, masło z Azorów, to jest rzecz oczywista, że każdy Portugalczyk kupuje. U nas też można znaleźć sery Queijo da Ilha. To jest taki ser, który w Lidlu czy w Biedronce można czasem kupić, dosyć ostry ser. Bardzo dobry zresztą, szczerze zachęcam i polecam. Natomiast oprócz tego, nie wiem, czy jest powszechnie znaną rzeczą to, że całe 9 wysp azorskich jest, tworzy taki Azores UNESCO Global Park. To jest park przyrodniczy, więc jeżeli ktoś chce, nie wiem, pooglądać sobie wieloryby z łódki, jak pływają, czy delfiny, to bardzo zapraszam. Azorczycy bardzo dbają również o to, żeby można było w bardzo przyjemnych okolicznościach ponurkować i popływać z mantami na przykład, czy pooglądać wraki tworzące sztuczne rafy koralowe. To bogactwo zwierząt morskich jest naprawdę oszałamiające. Jeżeli ktoś nurkuje, to proszę, no jak ktoś nurkuje, to wie, że tam taki jest. Ale w każdym razie, jeżeli nigdy nie był, to proszę zabierać akwalunek i czym prędzej lecieć na Azory.
17: Brzmi pan, jakby był na Azorach co najmniej kilka razy.
18: Nie. Tak dobrze aż nie było, ale rzeczywiście wybieram się za tydzień, proszę państwa, na rejs, ponieważ żeglarstwo na Azorach też jest bardzo, bardzo popularnym sportem. Zresztą to jest taki punkt żelazny przy przeprawach przez Atlantyk. Nigdy nie miałem okazji przeprawiać się przez Atlantyk, ale jak ktoś się przeprawia, to bardzo często zatrzymują się jachty tam, żeby odpocząć. Bardzo, bardzo piękne miejsca.
17: Tak, patrzę na reakcję moich kolegów redakcyjnych, to chyba wszyscy mielibyśmy ochotę z panem wybrać się na ten rejs w tamte rejony świata. To co jeszcze w takim razie, bo przerwałem.
18: Jestem otwarty oczywiście na propozycje. Możemy się umówić, natomiast na pewno warto. Zapomniałem powiedzieć o jedynych plantacjach herbaty, które istnieją, jednych europejskich plantacjach herbaty, które tam istnieją. W końcu XIX wieku, w związku z tym, że Anglicy zaczęli importować mniej cytrusów z Azorów, postanowiono zastąpić hodowlę pomarańczy czymś innym i sprowadzono dwóch Chińczyków, którzy przygotowali przepiękną plantację herbaty. Nazywa się to Goreana. Trza Goreana. Można wygooglać, kupić sobie przez internet taką herbatę. Bardzo dobra jest w różnych wariantach, czarną i zieloną. Można też oglądać te plantacje dzisiaj, jeżeli komuś się zdarzy być na wyspie San Miguel, czyli na tej największej wyspie ze stolicą w Ponta Delgada. Niedaleko całkiem do tych plantacji można pojechać, poglądać. Jest to bardzo, bardzo miła okoliczność zawsze.
17: Przyznam, że kiedy oglądam zdjęcia z Azorów, to mam ochotę rzucić wszystko i natychmiast tam polecieć. No właśnie, To jest chyba jednak taki region, który ta masowa turystyka, taka jak, nie wiem, na Maderze czy na Kanarach, omija jeszcze przynajmniej.
18: No, Azory stają się coraz bardziej popularne. Rzeczywiście, jeszcze 20-30 lat temu tam pies z kulawą nogą nie przyjeżdżał, tylko ci żeglarze przejeżdżający przez Atlantyk, i Azory były znane tylko z tego, że tam kable się krzyżowały morskie, czy tam podmorskie kable, i z bazy wojskowej w Larzesz, operowanej przez Stany Zjednoczone. Obecnie coraz więcej znajomych nawet pyta mnie o to, czy warto jeździć na Azory, i jeżdżą tam rzeczywiście, bywają. Wydaje mi się, że ten tłum turystyczny też może wynikać z tego, że Azory są mniej zamieszkałe niż Madera. Madera jest jedna. Jak się pojedzie na Maderę, to można ją objechać dookoła, w górę pojeździć też, bo wysokie góry. Natomiast na Azorach tych wysp jest ileś. Jeżeli ktoś chce zobaczyć wszystko, co jest ważne, to raczej są to wtedy bardzo drogie wakacje, albo trzeba je rozłożyć na kilka lat, do czego zachęcam, bo jeżdżenie tam stopniowo po jednej wyspie na 9 lat, takie wakacje, proszę Państwa, jedna wyspa na jedne wakacje, bardzo, bardzo fajny pomysł.
17: Pewnym minusem może być to, że nie latają tam od nas tanie linie lotnicze, a wiemy, że tam, gdzie pojawią się tanie linie lotnicze, tam i my z chęcią podróżujemy. Panie doktorze, no ale...
18: A i wtedy jest więcej ludzi.
17: Wtedy jest więcej ludzi, tak jest. Ale to, co dla jednych może być atutem, czyli oddalenie tych wysp na samym środku Atlantyku, czy dla samych wysp może być źródłem problemów, nie wiem, z transportem, ograniczonym rynkiem pracy?
18: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Stąd ta autonomia. Portugalia wymyśliła sobie autonomię dla tych wysp w związku z tym, że ciężko im było utrzymać, ciężko było państwu utrzymać te wyspy. Taka wyspa Korwu na przykład, tam nie wiem ile osób mieszka, ale bardzo niedużo w swojej historii ma zapis o lekarzu, który tam w latach 50. chyba przyjechał, jakiś lekarz, jeden był, przez kilkadziesiąt lat tam mieszkał. Umarł, teraz już nie ma lekarza, prawda? To jest problem. Dofinansowuje rząd autonomii te połączenia morskie i lotnicze pomiędzy wyspami, także one są dosyć niedrogie dla mieszkańców. Bardzo mocno finansuje się, to mówiłem wcześniej, czy zwalnia z podatków firmy, które chcą tam inwestować, ale rzeczywiście jest to dosyć duży problem, proszę Państwa. To jest 236 tysięcy mieszkańców na 9 wyspach, z czego zdecydowana większość, 140 chyba tysięcy mieszka na jednej z nich, na tej największej, gdzie jest stolica, na São Miguel. Wyobraźmy sobie, nie wiem, no ja jestem tutaj z północy, weźmy sobie Kartuzy na wyspie na przykład, tak? Czy nie wiem, bliżej Warszawy, to co tam, Garwolin na wyspie, tak? To może być to bardzo trudne. Portugalczycy bardzo się starają, żeby ludzie stamtąd nie uciekali, ale wydaje mi się, że też dosyć spora imigracja z zewnątrz pomaga utrzymywać status quo.
17: I pamiętajmy to, o czym mówił pan doktor. Poszukajmy w sklepie azorskich ananasów, bo podobno najlepsze. Doktor habilitowany Wojciech Harchalis, Zakład Portugalistyki, Instytut Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był naszym gościem. Serdeczne dzięki za rozmowę.
18: Bardzo proszę, również dziękuję i zapraszam wszystkich na Azory, bo to naprawdę bardzo piękne miejsce.
17: Tak mi się wydaje, że wielu nie musi pan długo namawiać do takiej podróży. Jest 13.35, za chwilę w Tok FM informacje, a po nich Patrycja Wanat zaprasza na magazyn filmowy. Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył dron morski w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny w ramach morskiego projektu gazowego Neptun Deep na Morzu Czarnym, około 80 km na wschód od portu w Konstancy. Dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy, poinformował szef tamtejszego resortu obrony. Bezzałogowiec został wykryty dziś rano, gdy dryfował w odległości kilkuset metrów od instalacji służących do wydobycia gazu ziemnego. Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 84-latka, który pozbył się kilkunastu świnek morskich, wyrzucając je do śmieci. Usłyszał zarzut próby uśmiercenia zwierząt. Świnkami zaopiekowało się jedno ze stowarzyszeń. W czerwcu przy Alei Młodych w Siemianowicach Śląskich jeden z mieszkańców znalazł w kontenerze na odpady 5 świnek morskich, w tym 2 ciężarne. Policjanci zaczęli ustalać tożsamość osoby, która pozostawiła zwierzęta. Zwróciła się także o pomoc do świadków. Równolegle mundurowi zajmowali się kolejnym przypadkiem porzucenia zwierząt. 11 sierpnia w kontenerze na ulicy Cmentarnej znaleziono 8 kolejnych świnek morskich. W mieszkaniu zatrzymanego seniora policjanci odnaleźli 3 kolejne zwierzęta. Po ponad roku w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach testowych. Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa w sobotę powrócą tramwaje numer 6 i 11, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
1: Tego samego dnia zmienią się również trasy dwóch innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod estakadą.
19: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
17: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
19: W czerwcu ubiegłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Podstawą była ekspertyza, według której obiekt w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła jednak powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały o przywróceniu ruchu samochodowego. Temperatura Morza Północnego u wybrzeży Holandii osiągnęła w miniony weekend 21,5 stopnia Celsjusza. Najwyższy poziom od początku pomiarów w 1984 roku. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji m.in. dla ekosystemów i rybołówstwa. Dotychczasowy rekord wynosił 21,4 stopnia Celsjusza i został odnotowany 8 sierpnia 2018 roku. Wyjątkowo ciepłe jest nie tylko Morze Północne. Według unijnego programu obserwacji Ziemi średnia lipcowa temperatura powierzchni oceanów poza obszarami polarnymi wyniosła około 21 stopni i była najwyższa w historii pomiarów. Na Podkarpaciu i w Małopolsce obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami. Na termometrach tam nawet 30 stopni. W całym kraju sporo deszczu, przelotnie może padać właściwie wszędzie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy. Do zobaczenia jest z nami dzisiaj Michał Konarski, krytyk filmowy związany z Pełną Salą, ale również z kinem, z Kinoteką w Warszawie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
20: Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia, ponieważ my często rozmawiamy na antenie Radia Tok FM o kinematografii francuskiej. Teraz pytanie, jak sobie poradzimy z rozmową o Nowej Fali, ponieważ w ten piątek do kin wchodzi film pod tytułem właśnie Nowa Fala Richarda Linklatera. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym filmie, filmie, który swoją premierę miał w zeszłym roku na festiwalu filmowym w Cannes, ale odbijając się nieco od tej rekonstrukcji czy też mitologizacji Linkletera, chciałabym, żebyśmy w ogóle trochę wrócili w te lata 50., 60. do Francji, do Paryża i powiedzieli, przypomnieli też znaczenie Nowej Fali, jak również porozmawiali o samym filmie Do utraty tchu Jean-Luc'a Godarda, ponieważ to właśnie o tym filmie przełomowym w swoim filmie opowiada Richard Linklater. Kończę ten mój przydługi wstęp i zaczynając naszą rozmowę, powiem tylko, że Nowa Fala to jest taka opowieść o tym, w jaki sposób powstawał rewolucyjny, nie tylko dla francuskiej, ale i światowej kinematografii film Do utraty tchu Jean-Luc Godarda. Richard Linklater wraca w te lata 50., 60. do Paryża i tworzy niejako rekonstrukcję przedziwnego planu zdjęciowego pierwszego filmu, debiutu pełnometrażowego Godarda. To właśnie to zadam tak trochę otwierając naszą rozmowę, na ile to jest rekonstrukcja, na ile to jest mitologizacja tego niezwykłego momentu.
21: Tak jak zresztą wspomniałaś i zarysowałaś ten kontekst, Nowa Fala, przez to, że nie wiem, może tak się nazywa, bardzo łatwo jest do niej przypiąć wiele takich symboli, które no, kojarzymy, tak? Musiała być na coś reakcją, więc pewnie to, co było przed Nową Falą we francuskim kinie, było nudne i
20: reakcyjne, tak.
21: Tak. I co oczywiście jest w tym trochę prawdy i to jest fakt, że cały ten ruch nowofalowy, który zaczął się jeszcze bardziej nawet od pisania o kinie niż od tworzenia kina w redakcjach takich jak Cahiers du Cinéma czy w Pozitifie. Natomiast no, faktem jest, że oni nie odrzucali tego kina papy, jak to nazywali, kina wcześniejszego w całości, wręcz przeciwnie, wybierali z nich takich autorów, którzy najbardziej odpowiadali na to, czego szukali ci krytycy właśnie w kinie. No, stąd między innymi wziął się sukces Roberta Bressona, tak, który był jednak blisko związany z tym środowiskiem nowofalowym, ale jednak był z nich wszystkich najstarszy. Robił filmy od początku lat 50., nawet w latach 40. Samodzielnie, bez tego wsparcia jakiegoś kolektywnego. No więc to jest bardzo taki zróżnicowany moment, który do świadomości publicznej jednak wydaje mi się, że się przedarł w takich prostych hasłach.
20: Tak.
21: No i to jest mój główny problem z nową falą, że ona de facto...
20: Z filmem, tutaj już tak, mówimy filmem, o filmie, a nie o ruchu w kinematografii.
21: Tak, z nową falą, mm-hmm. To jest mój problem właśnie, że ona bardzo chętnie powtarza te wszystkie bonmoty o dziewczynie i pistolecie Godarda, tak? Rzuca różnymi anegdotami, jednak wydaje mi się, że tam nie ma takiego głębszego namysłu nad tym, skąd się wzięło to środowisko, o co chodzi temu środowisku i do czego to środowisko dojdzie. Nie wiem, może to była po prostu też taka konwencja, którą reżyser sobie wybrał, żeby tak bardziej dokumentalnie to potraktować. Natomiast no jednak zrobił film fabularny. Film fabularny, który nazywa się Nowa Fala, nie do utraty tchu. Więc no z tego powodu chociażby oczekiwałbym od Linklatera tutaj trochę szerszego ujęcia i może spojrzenia też trochę w przeszłość, bo to wcale nie jest mniej ciekawe, wydaje mi się, od tego roku przełomowego, kiedy powstało Do utraty tchu. No też w filmie się to zresztą pojawia, ale znowu mało kto o tym pamięta, że Do utraty tchu nie miało być pierwszym filmem Godarda. Było nim dlatego, że wcześniejszy film Żołnierzyk nie mógł zostać wprowadzony na ekrany z powodu tematów, jakie poruszał. I to też jest ciekawe, że ta nowa fala była w ciągłym konflikcie z polityką, nie tylko polityką francuskiego rządu, ale też taką wielką polityką, w cudzysłowie. Nowa fala traktowała o rzeczach, o których nie można było mówić. I dzisiaj z naszej perspektywy to jest trochę niezrozumiałe, jakim cudem kino mówi o czymś, o czym nikt inny nie mówi, no bo wszystkie tematy tabu tak naprawdę w porównaniu do lat 50., 60. dzisiaj są przełamane. Natomiast no wtedy, kiedy film opowiadał o wojnie w Algierii, która była tematem aktualnym i tematem bardzo niewygodnym dla francuskiego rządu, no to nie mógł wejść do kin. W tej nowej fali Linklatera właśnie zabrakło mi takich, no też życiowych, że tak powiem, perypetii tych osób, które nie stanowią o ich symbolu, o ich legendzie, tak, że byli porywczy, że brali pieniądze redakcyjne i ruszali samochodem na festiwal w Cannes po to, żeby zobaczyć najnowszy film znajomego, ale wszystkie inne jakby sprawy, trochę mniej bajkowe, mniej hollywoodzkie z ducha, już się tutaj nie pojawia.
20: Mniej anegdotyczne.
21: Tak, tak.
20: Oczywiście Linklater w jakiś sposób zarysowuje, że nowa fala to nie tylko Godard, to jest ta grupa, tak jak tu wspomniałeś, no, krytyków byłych filmowych, prawda? To jest cała grupa przyjaciół, którzy dyskutowali o filmie, którzy chcieli właśnie zrobić to kino bardziej dynamiczne, bardziej takie bliskie życia. Masz rację, że trochę brakuje tutaj niuansów, ale ja jakoś dałam się, powiem ci, urzec tej atmosferze tego Paryża przełomu lat 50., 60., które Linklater nam tutaj próbował sportretować na ekranie. Może wytłumaczmy, w jaki sposób jest film zbudowany. On w zasadzie pokazuje, bierze te ujęcia, które bardzo dobrze pamiętamy, znamy z filmu Do utraty tchu i pokazuje, w jaki sposób one były, czy też mogły być zrealizowane, w jaki sposób ten dziwny plan filmowy, który trwał 20 dni, ale czasami w ogóle się nie odbywał, czasami trwał tylko 2 godziny dziennie, w jaki sposób to mogło wyglądać, w jaki sposób mogła wyglądać bójka producenta, który miał już dość tego Godarda i się panowie pobili w barze, więc on tutaj gdzieś właśnie balansuje na granicy tych anegdot, historii, a właśnie, tak jak powiedziałeś, jakiegoś udokumentowania chwili przełomowej dla kinematografii.
21: Tak, no tutaj zresztą, tak jak powiedziałeś, że nie trudno jest się tym Paryżem zachwycić, to oczywiście prawda. Ja też zresztą zawsze siebie uważałem za psa po prostu na filmy o dziennikarzach, filmowcach i jeszcze osadzonych w Paryżu. Tutaj nie mogłem w to wejść z jakiegoś powodu. Nie wiem, to też to jest istotą nowej fali, tak? Że reżyserzy wychodzą z kamerami na ulicę, nie kręcą już wszystkich scen takich chodzonych na przykład po ulicach w studiu, tylko na prawdziwych Champs-Élysées i tak dalej. Natomiast nie widzę tutaj u Linklatera czegoś więcej chyba. I to było takie odtwarzanie konwencji z lat 50. za pomocą konwencji z lat 50.
20: Tak.
21: Co mogłoby się sprawdzić może w latach 50. Po tak długim czasie i też po tak wielu filmach, które dotyczyły już i nowej fali, i Godarda. No, kilka lat temu mieliśmy też taki bardzo, dzisiaj bym powiedział, że TikTokowy, choć to były czasy przed TikTokiem, film Ja, Godard. Było tych takich sylwetek, biografii dosyć sporo, natomiast ta jest chyba najbardziej faktycznie naśladująca ten zeitgeist przełomu lat 50. i 60., przynajmniej w formie. Natomiast nie wiem, czy to po prostu działa po takim czasie.
20: To może zadziałać, a może nie zadziałać. Państwo sami musicie się przekonać, czy wejdziecie w tę konwencję i czy ją, czy ona was emocjonalnie porwie, czy nie. Aczkolwiek, tak czy inaczej, muszę ci się przyznać, że po nowej fali wróciłam do utraty tchu, znaczy zrobiłam to od razu w formie maratonu, ponieważ można w streamingu ten film wypożyczyć. To była wspaniała, powtórna projekcja tego filmu, dlatego że trochę zaczęłam jednak patrzeć na ten film przez taki pryzmat tego, co działo się poza ekranem, wiesz?
21: No tak, tak. To w ogóle nie trudno uciec od tych historii. No zresztą Godard miał ich mnóstwo, zaczynając od właśnie bitwy z producentem przy okazji do utraty tchu, no ale takich historii, że właśnie pobił się z producentem, było mnóstwo. Od Szalonego Piotrusia przez Pogardę, po te późniejsze filmy awangardowe również. To jest bardzo ciekawa postać, tak? Natomiast wydaje mi się też, że Godard tak często stosował autobiograficzne chwyty w swoich filmach, że nie wiem, czy jest potrzeba jeszcze opowiadania jego biografii na nowo przez kogoś innego, bo to zawsze naznaczone jest jednak ryzykiem pewnego uproszczenia, pewnego takiego rozdrobnienia pewnych rzeczy, na których temu człowiekowi w pewnym sensie zależało, więc ja niestety będę uważać, że filmowo nadal nikt w nowej fali nie podsumował dobrze. Godard zrobił o nowej fali wiele takich antologii, w których analizuje wpływy konkretnych filmów i konkretnych autorów, natomiast no, są to oczywiście bardziej takie wsobne, autotematyczne dzieła. Natomiast no, wciąż liczę, że może powstanie jeszcze jakiś film taki w duchu nowej fali, o nowej fali, który spodoba mi się trochę bardziej niż ten film Impatera.
20: A jak aktorsko go oceniasz? Bo to też było wyzwanie, żeby też te postaci mocno zmitologizowane w fabułę ubrać. Tutaj Guillaume Marbeck właśnie w roli Godarda, Zoe Deutsch w roli Jean Seberg i ona mi się bardzo na przykład, muszę ci się przyznać, podobała jakoś, miała tę taką dziewczęcą lekkość, zadziorność Seberg.
21: Tak, w ogóle tutaj jest dużo takich dobrych decyzji castingowych. Zresztą to zastanawiam się, na ile to, nie no, oczywiście decyzje castingowe były dobre, ale tutaj to była zdecydowanie ten aspekt filmu, który mi się podobał i to też pojawiało się w innych podobnych tego typu produkcjach, że pojawia się po prostu postać na ekranie, która wygląda, może wyglądać jak Eric Rohmer. Ty sobie myślisz, że to jest Eric Rohmer, po czym pojawia się na ekranie podpis: oto Eric Rohmer, on teraz tutaj coś robi.
20: Tak.
21: I to jest właśnie fajne, no bo tutaj widać, że faktycznie nad tym dopasowaniem postaci do aktorów trochę posiedziano, no i fajnie, że też nie pojawia się wyłącznie ta taka śmietanka nowofalowa, ale no nie wiem, pojawia się postać Roberto Rosselliniego, trochę tak. Zapomniany jest ten jego wpływ na kształtowanie francuskiego kina. Niewiele osób pamięta, że bardzo mocno finansowo przede wszystkim wspierał wtedy młode talenty jak Truffauta czy Godarda, więc to jest akurat pod względem oddania środowiska może i upodobania go jakoś do współczesnych twarzy, to faktycznie pod tym względem chyba to jest jedna z najmocniejszych części tego filmu.
20: Michał Konarski, bardzo ci dziękuję za tę analizę. Pełna sala, Kinoteka, dziękuję ci bardzo.
21: Dziękuję bardzo.
20: Na nowa fala w kinach już od najbliższego piątku, od jutra, więc gorąco Państwa zapraszamy do kina. Kolejny magazyn filmowy do zobaczenia za tydzień w czwartek po 13:40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
0: A w studiu jest już Ania Piekutowska.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice?
20: Zobaczymy. Będziemy opracowywać po informacjach TOK FM, zapytam inaczej, strategię na zdrowe starzenie się. Tomasz Ulanowski w książce Homo Longevus zagląda pod maskę starzejącego się organizmu, no i sprawdza, co tak naprawdę działa. Czy sen, czy ruch, czy diety, czy relacje międzyludzkie, czy seks. O tym wszystkim porozmawiamy, ale to też jest książka o tym, że długowieczność nie jest wyłącznie prywatnym naszym projektem, ale też skoro żyjemy dłużej, to musimy na nowo wymyśleć społeczeństwo i życie w starzejącym się społeczeństwie.
0: No i o podatkach też u ciebie dzisiaj będzie.
20: Tak, ale ze strony socjologicznej, z socjologią o podatkach, dlatego że wczoraj pan premier, zapowiadając te zmiany podatkowe, które już omówiliśmy od wszystkich programów, które były w Radiu Tok FM od wczoraj, właściwie pojawił się ten temat, to teraz zastanowimy się, czym jest ta klasa średnia, której użyć chce Donald Tusk i właśnie do niej się zwraca razem z tymi nowymi propozycjami.
0: To wszystko po informacjach o 14:00, a to był południowy TOK 360. Program wydawali Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Marta Latecka, realizował Szymon Baluta, a prowadziłem ja, Wojciech Kowalik. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Autopromocja.
22: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM.
3: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Kaufland jest fresh!
25: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Boli, swędzi,
27: piecze, a do tego nawraca.
28: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Ale jesteś zadowolony.
30: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
29: Wow!
30: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
29: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
31: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
32: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
33: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
34: Lidl, to się opłaca.
23: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier podtrzymuje swoje zdanie w sprawie Ukraińca, który miał wysadzić rosyjski gazociąg. Mężczyzna dziś został zatrzymany w Chorwacji. 3 tony śniętych ryb wyciągnięto z kanału Gliwickiego. Sytuacja staje się coraz poważniejsza. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tzw. ustawy Lex Szarlatan. Poinformował, że skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jego zdaniem rządowa ustawa jest pełna prawnych luk, dlatego zamierza złożyć własny projekt. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
2: Cel ustawy, jak mówi prezydent Karol Nawrocki, jest słuszny, ale są też wątpliwości. Po pierwsze, te konstytucyjne, a po drugie prawne, bo kary w myśl nowych przepisów mogliby dostawać praktycznie wszyscy.
4: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem.
2: Stąd też decyzja o odesłaniu ustawy do Trybunału. Na stole ma się jednak pojawić prezydencki projekt.
4: Wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne, które będą karać tych, którzy dla zysku lub innych korzyści świadomie zniechęcają pacjentów do leczenia metodami medycyny opartej na nauce.
2: Prezydent w internetowym nagraniu żali się, że do Sejmu skierował już 22 ustawy, a do tej pory parlament przyjął jedynie jedną. Błażej Kulesza, TOK FM.
19: Nie zmieniam zdania w sprawie Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia rosyjskiego gazociągu Nord Stream w 2022 roku. Nie powinien za to odpowiadać, stwierdził premier Donald Tusk. A chodzi o Wołodymyra Żurawlowa, który został ujęty przez policję w Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
5: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
19: Wołodymyr Żurawlow jakiś czas temu został zatrzymany w Polsce i sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy. Ale w drugiej instancji sędzia odrzucił niemiecki wniosek ekstradycyjny i uchylił mu tymczasowy areszt, a Ukrainiec wyszedł na wolność. Amerykanie wygaszają swoją nową jednostkę dronową, informuje Wall Street Journal. Około 600-osobowy batalion powstał w styczniu. Tą sprawą zajmuje się Tomasz Orowski.
6: To miały być wojska przyszłości, które opanują sztukę walki z wykorzystaniem dronów i robotów naziemnych. Ich zadaniem było wyciągnięcie wniosków z konfliktu w Ukrainie, gdzie bezzałogowce są po raz pierwszy tak szeroko wykorzystywane. Amerykanie zdecydowali, że batalion po trwających w Niemczech ćwiczeniach przedstawi dowództwu wnioski i eksperyment się zakończy. Był on sztandarową inicjatywą poprzedniego szefa sztabu sił lądowych, którego sekretarz obrony Pete Hegseth usunął ze stanowiska w kwietniu. Wcześniej Wall Street Journal donosił, że w czasie ćwiczeń w Niemczech Ukraińcy zmiażdżyli amerykańskie siły dronowe. Tomasz Orchowski, TOK FM.
19: 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Tylko wczoraj tonę. Sytuacja na kanale Gliwickim pozostaje poważna. Służby próbują ograniczyć rozprzestrzenianie się złotej algi. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. Jak mówiła w TOK FM hydrobiolożka dr Alicja Pawelec-Olesińska z Fundacji WWF Polska, w razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w odrze trzeba powoli przywyknąć.
7: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
19: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla organizmów oddychających skrzelami. To ma być jak list w butelce, tylko że w kosmosie. Kolejne dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. A co ma z tym wspólnego kontrowersyjny amerykański milioner Elon Musk, który m.in. wysyła rakiety w kosmos? O tym Bartosz Kądziołka.
8: Po pierwsze, pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Code jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
9: To jest wspaniały człowiek, to nie jest taki człowiek jak Elon Musk. To jest milioner z duszą, z sercem, bardzo wspierający ludzi, działający charytatywnie.
8: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
9: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają, księżyc, i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
8: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
19: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy pracotwórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je między innymi na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. A wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi. Burzowo może być dzisiaj na południu i na południowym wschodzie. Miejscami prognozowane są nawet burze z gradem. Maksymalnie dziś 30 stopni w okolicach Rzeszowa, najchłodniej nad Bałtykiem około 20.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Dzień dobry. Żyjemy coraz dłużej, ale te dodatkowe lata życia nie zawsze są latami przeżytymi w zdrowiu, w sprawności, w samodzielności. Dlatego tym kluczowym pytaniem staje się to, jak możemy długo i dobrze żyć. I o tym porozmawiamy dzisiaj, teraz. O tym, czym są takie tajemnicze słowa jak longevity, jak health span. Ale też porozmawiamy o tym, co naprawdę można zrobić, żeby starzeć się lepiej i dlaczego to zdrowe starzenie się jest sprawą indywidualnych wyborów, ale też wielkim wyzwaniem w ogóle dla całego społeczeństwa. Porozmawiam o tym wszystkim z Tomaszem Ulanowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarzem naukowym Gazety Wyborczej i autorem najnowszej książki Homo Longevus. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? Książkę wydało wydawnictwo Agora i już Państwu zapowiadam, że będziemy mieć kilka egzemplarzy dla Państwa. Tak jak powiedziałam, jesteś dziennikarzem naukowym, więc to zobowiązuje. Co nauka wie o starzeniu się?
1: No mało, zaskakująco mało. Odkąd zacząłem zgłębiać ten temat, czyli kilka lat temu, odkąd zacząłem się starzeć i mnie to zaczęło interesować osobiście, to okazało się, że nauka wie bardzo mało. W sensie generalnie dużo, ale oczekiwalibyśmy od niej więcej. Nie wiadomo, czym dokładnie jest sam proces starzenia się, ani dlaczego on następuje.
0: No ale jesteśmy w stanie po prostu zbadać wszystkie procesy, które zachodzą w naszych komórkach.
1: Nie jesteśmy. Nie. No, tak głęboko nie sięgamy, żeby wiedzieć wszystko. Nie wszystkiego nie jesteśmy w stanie zbadać. Trochę wiemy. Ja mam wrażenie, że tak dotykamy czubka góry lodowej. No i schodzimy coraz głębiej i staramy się dowiedzieć coraz więcej, ale są... Była kiedyś nawet taka publikacja naukowa o tym, że zapytałem kilkuset ekspertów od starzenia się, o to, czym jest starzenie się. I nie było jednej jednolitej odpowiedzi. Były bardzo różne odpowiedzi. Mhm. Przede wszystkim pytanie brzmi, dlaczego się starzejemy? To znaczy, możemy prześledzić ten proces na poziomie komórkowym i na poziomie tkanek, układów, narządów całego organizmu. Natomiast pozostaje pytanie, dlaczego w ogóle musimy się starzeć? Na to pytanie nie do końca jesteśmy w stanie odpowiedzieć. To znaczy ewolucjoniści odpowiadają w jeden sposób, ze swojej perspektywy. Chemicy pewno odpowiedzieliby ze swojej, biolodzy jeszcze ze swojej perspektywy. Lekarze z innej perspektywy.
0: A jeszcze byłoby kilkanaście odpowiedzi lekarzy, jeśli wzięlibyśmy lekarzy od innych elementów, tak. Innych układów naszych, prawda?
1: Tak. No dlaczego? No właśnie, dlaczego tak jest, że nasze serce bije tylko określoną liczbę razy i potem przestaje bić? Dlaczego?
0: Mi też się wydaje, że bardzo ciekawym pytaniem jest też to, ile w ogóle zestarzenia zależy od nas, to znaczy ile mamy zapisane w genetyce, a ile jest tymi czynnikami środowiskowymi?
1: To też zależy od światopoglądu, to znaczy jedne osoby będą podkreślać wagę...

0: wyniki, te podziały są oparte na badaniach bliźniąt, najczęściej dwujajowych, przepraszam, najczęściej jednojajowych, ale dwujajowych też, które są, rodzą się z tym samym DNA. No, mają identyczne DNA, który z czasem się zmienia, bo w DNA każdego z nas codziennie pojawia się 100 tysięcy zmian. To jest jakaś niewyobrażalna liczba, 100 tysięcy zmian, które albo organizm naprawia, albo nie naprawia i te biologiczne bliźniaki w miarę życia się rozchodzą od siebie. Funkcjonują też troszeczkę innych środowiskach, więc środowisko też wpływa na nich i wpływa na ich DNA i wszystko to zaczyna się mieszać. W każdym razie najlepszy model, jaki mamy, żeby no i na przykład zbadano, że kolor oczu, wydawałoby się tak silny genetyczny, tak silnie genetycznie warunkowana cecha, jest zależna od DNA tylko w 95%. Czyli cały czas mamy taki margines, że środowisko nam troszeczkę zmieni oczy, zmieni kolor oczu. Da? Osobowość w połowie. Czyli mamy dużą wpływ. To jest w ogóle takie dosyć rewelacyjne, objawiające doświadczenie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że mamy wpływ na własną osobowość, że to nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze, tylko że możemy ją formować.
1: I ze starzeniem chyba jest w tym momencie podobnie, to znaczy staramy się odkryć, jak starzeć się wolniej. To samo słowo longevity robi ogromną karierę, bo mamy kliniki, które się w tym specjalizują, mamy jakieś
0: długowieczność.
1: Testy wieku biologicznego, mamy suplementy, mamy mnóstwo różnych urządzeń typu zegarki, pierścionki, które mają monitorować nasze różne funkcje życiowe, metabolizm i tętno. Mamy terapie, które mają odmładzać organizm. Czy to wszystko to jest tylko marketingowy chwyt i produkt kapitalizmu, w którym żyjemy? Czy rzeczywiście coś jest w tym takiego, co działa faktycznie?
0: No wszystko nie, ale może 99%? To znaczy te recepty na to, żeby przedłużyć sobie życie, a przede wszystkim przedłużyć życie w zdrowiu, bo to jest ważne, bo nie chodzi o to, żeby żyć jak najdłużej, tylko chodzi o to, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu, bo co nam z tego życia, jeżeli będziemy leżeć w łóżku i cierpieć z bólu?
1: Ale czy to właśnie długowieczność czy longevity to jest po prostu ładnie opakowany kult młodości, który bardzo dobrze znamy?
0: Nie wiem. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, musiałbym się zastanowić. Wydaje mi się, że nie. Kult, tak na gorąco myśląc, kult młodości to jest kult
1: młodego, pięknego, wysportowanego ciała.
0: Ciała w jakichś granicach wiekowych, prawda? Mhm. Teraz pytanie jest o te granice, to znaczy odkąd dokąd mówimy? Mhm. Od jakiego wieku do jakiego wieku? Kiedy przestajemy być młodzi? Czyli załóżmy, że to będzie 20-40 lat, prawda? No może już trochę przesadzam, może 20-35. I no tak patrząc biologicznie, w wieku 32 lat dojrzewa ludzki mózg, czyli wtedy już się staje naprawdę dorosły. No to powiedzmy w wieku od 20 do 35 roku życia, to czy to naprawdę jest taki okres w naszym życiu, do którego chcielibyśmy wrócić? Bo ja bym nie chciał do niego wrócić. Wydaje mi się, że to był koszmarny czas. Człowiek nic nie wiedział, wszystkiego chciał, kompletny chaos, bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, brak czasu na wszystko, zarywanie nocy. Nie, absolutnie nie chciałbym być znowu młody. Więc nie chodzi o kult młodości.
1: Długowieczność absolutnie koncentruje się na tej jakby ostatniej fazie, tak?
0: Nie wiem. Mnie zależy na tym, żeby żyć jak najdłużej w zdrowiu. To jest moim celem. Zależy mi na tym, żeby uniknąć tych wszystkich chorób, paskudnych chorób przewlekłych, które dotykają państwa nowoczesne. Bo w społecznościach zbielsko-łowieckich tych chorób nie ma po prostu. To znaczy nie ma cukrzycy, nie ma nadciśnienia, nie ma różnych alergii, nie ma otyłości. Nie ma tych wszystkich chorób, które dotykają społeczeństwa nowoczesne i które są nazywane albo chorobami przewlekłymi, czyli nieinfekcyjnymi, niezakaźnymi, albo wręcz chorobami cywilizacyjnymi. Tych chorób nie ma tam, natomiast one są u nas. Więc ja bym chciał tak żyć, żeby no nie zachorować na którąś z tych chorób, a przynajmniej na te, na które już zachorowałem, no to już trudno, pewno za mną zostaną, ale na te następne, żebym nie zachorował i żeby reszta mojego życia przebiegała w miarę dobrej kondycji i żebym był z niego zadowolony.
1: No i właśnie w książce analizujesz kolejne elementy, które mogą pomóc

0: nam dłużej zachować tą sprawność i zdrowie, czyli takie rzeczy jak sen, jak ruch, jak ograniczanie używek, jak kontrolowanie ciśnienia i cholesterolu, jak profilaktyka. No, trochę rozczarowujące, bo tu nie ma żadnej przełomowej terapii.
1: Absolutny banał, tak. Tam nie ma żadnej cudownej pigułki, bo żadna cudowna pigułka nie istnieje, ani długo nie będzie istnieć. Jedyne, co nam zostaje, to mozolna praca nad sobą. I to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Przykładowo, zrobiono jakieś takie badania dotyczące osób, które chcą wyjść z otyłości. I to się udaje bardzo niewielu osobom. Mniej więcej jednemu na 200 mężczyzn i jednej na 100 kobiet. Czyli to jest tak trudna rzecz. To wyobraźmy sobie, że jest trudniejsze niż rzucenie palenia, które jest... Nikotyna jest niesłychanie silnym narkotykiem i bardzo trudno ją rzucić, kiedy się zacznie już palić.
0: No tak, ale nasze technologie się zmieniają, rozwijają, mamy nowe odkrycia i żyjemy w erze semaglutydu i innych leków, które pomagają się odchudzić.
1: Tak, więc... pod warunkiem, że się je bierze, bo jak się je przestanie brać, to już jest efekt jojo.
0: Czy będziemy mieć taki sam zastrzyk na starość?
1: No chciałbym, ale czy tak się stanie, to nie wiem. Znaczy, czy dożyję, to nie wiem.
0: Bo ty przywołujesz w książce taką rozmowę, która miała miejsce pomiędzy Władimirem Putinem i Kim Jong-unem?
1: Oni się łudzą, tak. Oni się łudzą, że tak, że za ich życia jeszcze coś takiego będzie. Właściwie być może dla nich już jest dostępne.
0: Co pomoże im właśnie przeżyć dwa razy dłużej niż jest teraz oczekiwany wiek.
1: No ale czy to rzeczywiście będzie takie fajne, jak będziemy musieli się z nimi dłużej męczyć?
0: No ale staram się sprowokować ciebie, żebyś opowiedział o tych rzeczach, które nam starają się to obiecać, czyli o jakichś terapiach z przetaczaniem krwi, modyfikacją komórek.
1: Uważam, że to są wszystko bzdury. W związku z tym celowo troszeczkę na końcu książki o nich piszę, o tych, które są zupełnym humbugiem i o tych, które są choć trochę obiecujące. Ostatnio był taki pierwszy zabieg odmłodzenia komórek ludzkiego oka, który miał na celu wyleczenie ludzi z jaskry, czyli bardzo poważnej choroby nerwu wzrokowego. Być może to się kiedyś uda, no ale na razie jeszcze jesteśmy cały czas na etapie budowania reaktora termojądrowego. To znaczy 20 lat temu wydawało się, że za 20 lat on już będzie, a 30 lat temu wydawało się, że za 30 lat już będzie, a tymczasem cały czas być może za 20-30 lat on będzie. Więc trudno, może kiedyś znajdziemy, zamiast brać witaminę D codziennie, będziemy brać pigułkę spowalniającą starzenie się. Ale na razie zostają nam tylko te tradycyjne metody, czyli musimy troszeczkę nad sobą popracować. I to jest bardzo trudne, bo te wszystkie filary czy fundamenty zdrowego starzenia się, o których piszę w książce, są kompletnie banalne. Jak tak o nich głębiej pomyślimy.
0: Jest jeden właśnie ten filar i fundament, który mnie bardzo zaskoczył, ale zapytam o niego już po informacjach TOK FM. Tomasz Ulanowski, dziennikarz naukowy Gazety Wyborczej, autor książki, o której rozmawiamy, Homo Longevus, dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: Cii.
2: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwane Lex Charlatan. Jak zapowiada, ma też przedstawić własną inicjatywę legislacyjną. Są zarzuty dla matki czterolatki, która spadła z balkonu w Łomży i przeżyła dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy złapali dziecko w koc. Kobieta odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 27-latka nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ważność bonów otrzymywanych w sklepach za zwrot butelek i puszek kaucyjnych ma zostać wydłużona, a czas ich ważności ustandaryzowany, poinformowała dziś wiceministra klimatu Anita Sowińska. Planowane jest też włączenie szkła jednorazowego do systemu w ramach nowej ustawy. Zmiany wejdą w życie z odpowiednim vacatio legis, ponieważ będzie to duża systemowa logistyczna zmiana. A w TOK FM teraz czas na kulturę.
13: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Od dziś w sobocie na 4 dni zagości literatura portugalskojęzyczna. To ona jest główną bohaterką 15. edycji festiwalu Literacki Sopot, mówiła w Kulturze Osobistej dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka.
14: Myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
13: W programie jak co roku mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, także polskimi oczywiście, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. Startuje Festiwal Rzeki Literatury. To okazja do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach, zachęca wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński.
15: Kolejne potem wydarzenia, które w dużej mierze będą się odbywały tutaj w naszym mieście, w naszych instytucjach, BWA, w kinie Newa, no i koncerty wszystkie w naszym parku w Zatoniu. To jest naprawdę wymiar tego wydarzenia, myślę, że niepoliczalny. I bardzo zapraszamy wszystkich, którzy chętnie będą brali udział w różnych wydarzeniach, bo one mają bardzo różnorodny charakter, od spotkań literackich, od spotkań na tematy polityczne, społeczne.
13: Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli 23 sierpnia. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. 250 tysięcy prac malarskich, literackich, architektonicznych w ramach projektu Lunar Codex stworzy na Srebrnym Globie trwałe archiwum ludzkie kultury.
16: Projekt milionera Samuela Peralty, który jest również pisarzem i jest doktorem fizyki, postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc, ale stwierdził, że przy okazji wyśle sztukę.
13: Jaki obraz Darii Solar trafi do kosmicznej galerii?
16: Obraz, który przedstawia dziecko, młodą dziewczynę z koniem. Przedstawia relację cudownej młodej dziewczyny z klaczą, taką, którą ona się opiekowała. Tam widać miłość, widać między nimi relacje.
13: Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
12: W Małopolsce i na południowym wschodzie dziś gorąco, tam miejscami nawet 30 stopni. Znacznie chłodniej na północy, od 20 do 22. Deszcz i burze mogą dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której rozmawiam z Tomaszem Ulanowskim, który napisał książkę Homo Longevus, dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice. Książkę wydało wydawnictwo Agora i mamy kilka egzemplarzy dzięki uprzejmości wydawnictwa. Prosimy pisać na adres dla was, tok.fm, dla was tok.fm. Dla mnie chyba najbardziej nieoczywistą taką rzeczą w zestawie różnych strategii na zdrowe starzenie się, które podajesz, jest kwestia samotności, bo przywołujesz badania, które pokazują, że samotność i izolacja społeczna wiążą się z większym ryzykiem chorób, a nawet przedwczesnej śmierci.
1: Niż palenie papierosów, tak. Ale nie dla wszystkich oczywiście, bo jest mniejszość z nas, która jest totalnie introwertyczna i to są ludzie, którzy dobrze się czują sami ze sobą. Natomiast większość z nas jest zwierzętami totalnie społecznymi i to może się wydawać nieoczywiste tylko dlatego, że my mieszkamy w dużych miastach, w których ludzie patrzą na siebie wilkiem i generalnie wszystkiego jest za dużo i nie mówią sobie dzień dobry w windzie ani gdziekolwiek indziej.
0: I nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie sobie skracają życie.
1: Że potrzebują się nawzajem. Po prostu mają przesyt siebie, w związku z tym się zamykają w słuchawkach, w telefonach i izolują się od siebie nawzajem. Natomiast no nie tak wyglądała większość naszej historii ewolucyjnej. Prawda? Nasz gatunek ma 315 tysięcy lat. Nasz rodzaj homo ludzki ma 2,5 miliona lat i przez ten cały okres, prawie cały, żyliśmy w małych grupach społecznych, takich kilkudziesięcioosobowych, a od czasów rolniczych powiedzmy stu kilkudziesięcioosobowych. I my potrzebujemy ludzi naokoło siebie, żeby dobrze funkcjonować. To jest zresztą jeden z powodów, dla którego religia jest takim sukcesem społecznym. W Polsce cały czas około 80% mieszkańców uważa się za chrześcijan. Część ludzi chodzi do kościoła i ci ludzie, którzy chodzą do kościoła, chodzą tam nie tylko dlatego, żeby porozmawiać z Bogiem, tylko chodzą po to, żeby pobyć z innymi ludźmi. To jest bardzo ważny element wiary.
0: Czyli ta samotność to nie jest kwestia posiadania partnera, partnerki, rodziny, tylko po prostu indywidualnego poczucia?
1: To jest kwestia posiadania stada. Mhm. Po prostu stada. I tym stadem najczęściej jest rodzina, ale nie musi być koniecznie rodzina, nie musi to być partner. Mogą to być albo partnerka, mogą to być znajomi po prostu.
0: Też w tym zestawie elementów zdrowego starzenia umieściłeś seks. Dlaczego?
1: No jak to dlaczego?
0: No, seks nas odmładza?
1: No oczywiście, że tak. No, czy seks nas uszczęśliwia? Mhm. No ten, który nas uszczęśliwia, bo o innym nie rozmawiamy, nie jesteśmy nim zainteresowani. No, to chyba jasne, że nas odmładza, prawda? Ale muszę powiedzieć, że nie byłem pewien, czy go tam umieścić, ale w związku z tym porozmawiałem z panią seksuolożką, panią doktor Stolą, która mnie upewniła w tym, że to był dobry wybór. Zresztą każdy z rozdziałów tej książki jest oparty w dużej mierze na rozmowach z ekspertami, którzy dają nam praktyczne rady dotyczące tego, co zrobić, żeby lepiej się zestarzeć. No bo tak jak powiedziałem, sama zasada jest banalna. Te 8 filarów, 8 fundamentów to jest naprawdę banał. Natomiast pilnowanie ich i opieranie się na nich i praca nad sobą to jest coś, co jest dla nas bardzo trudne, no bo po prostu żyjemy w takim świecie, a nie innym. I dużo fajniej jest poleżeć na kanapie niż pójść poćwiczyć, czy popatrzeć w telefon, niż nawiązać z kimś rozmowę w tramwaju. A to błąd i trzeba się przełamać.
0: A pisanie tej książki zmieniło twój sposób życia?
1: Oj tak, Boże, to było zakończenie tej książki było dla mnie absolutnym szczęściem, ponieważ pisanie książki to jest wysiłek maratoński. To jest jedna sprawa, że to jest... To w ogóle czytelnicy, myślę, nie zdają sobie sprawy, jaki to jest trud, jaki to jest mozuł napisanie książki. A poza tym ona była dla mnie jakby taką terapią osobistą. To znaczy ja, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że się starzeję, To była pewnego rodzaju trauma, z którą musiałem sobie poradzić, którą musiałem przepracować i ta książka mi w tym pomogła. To jest tak, że są takie trzy takie podstawowe etapy żałoby, czy wychodzenia z traumy, powiedzmy. Czyli pierwszy to jest taki, że w ogóle nie zgadzamy się z rzeczywistością, to jest absolutnie droga donikąd. Potem cierpimy razem z tą rzeczywistością, wpadamy często w depresję. No i w końcu trzeci etap, czyli kiedy godzimy się z rzeczywistością i możemy ją możemy zacząć normalnie żyć i myśleć o tym, co jest teraz, być może o tym, co będzie w przyszłości. No i chodzi o to, żeby jak najszybciej przedostać się z etapu pierwszego do trzeciego, przeskakując ten najtrudniejszy, czyli środkowy. No i ta książka, napisanie tej książki mi w tym w dużej mierze pomogło. Chociaż wycierpiałem się strasznie i nikomu nie polecam.
0: Ile z tych strategii, o których piszesz, zależy od wyborów, a na ile zależy od tego, w jakim społeczeństwie żyjemy? Bo oczywiście ktoś może wiedzieć, że trzeba spać 8 godzin, ale
1: no to nieprawda jest właśnie.
0: Pracuje zmianowo.
1: To nie jest prawda, nie powtarzajmy tych mitów.
0: Może wiedzieć, że na przykład dobrze, no to może wiedzieć, że trzeba ćwiczyć, ale pracuje na dwóch etatach i nie ma czasu, żeby ćwiczyć, żeby się ruszać po prostu. Może wiedzieć, że powinien odżywiać się zdrowo, ale nie stać go na zdrową żywność, więc je te przetworzoną.
1: Zdrowa żywność nie jest droga, to jest kolejny mit. Tak samo to, że nie ma czasu na to, żeby poświęcić godzinę dziennie na ćwiczenia fizyczne, to jest nieprawda. Każdy ma na to czas.
0: Czyli wszystko można zrzucić na jednostkę.
1: Nie, ja jestem w ogóle wielkim przeciwnikiem zrzucania wszystkiego na jednostkę i obwiniania jednostki o wszystkie zła tego świata. Uważam, że głównym winowajcą jest zawsze system. Mhm. To znaczy, jeżeli my mamy taki system, który sprzedaje ludziom truciznę, na przykład w postaci małpek albo w postaci chipsów, no to ludzie będą je kupować. Gdyby nie było ich w sklepach, to ludzie by ich nie kupowali. Sprawa by była dużo prostsza.
0: No i z jakiegoś powodu różnica pomiędzy długością życia oczekiwaną mężczyzny na Wilanowie, czyli w takiej bogatej warszawskiej dzielnicy, i na Pradze, czyli tej biedniejszej dzielnicy, wynosi około 10 lat. To jest ogromna przepaść.
1: Ta przepaść wynika z wpływu środowiska. Ona nie wynika prawdopodobnie z wpływu genetycznego, czyli tego, że po prostu na Pradze żyją inni ludzie niż na Wilanowie.
0: Nie, no to jest klasowe.
1: To wynika z tego, że oni żyją w innym środowisku. Czyli jeżeli mówimy, że żyją w innym środowisku, to mamy na myśli wszystko to, co ich otacza, prawda? Oni mają inny styl życia, żyją wśród innych ludzi, którzy inaczej żyją, żyją w innym, w otoczeniu innych, innej tkanki kulturowej i po prostu inaczej żyją. I to wszystko wpływa na ich długość życia, przede wszystkim wpływa na długość ich życia w zdrowiu.
0: Starzeje się człowiek, ale też często słyszymy, że społeczeństwo się starzeje.
1: Też, tak.
0: Że starzenie się jest kwestią społeczną. Dlatego no, ta zdrowa, w miarę możliwości, sprawna starość po prostu powinna być dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. Czy ty masz poczucie, że my to rozumiemy już?
1: Nie, właśnie mam poczucie, że przede wszystkim państwo tego nie rozumie. Mm-hmm. Znaczy, państwo nie
0: ale
1: rozumie.
0: Mamy przecież mieliśmy sekretarza do spraw seniorów.
1: Tak. No tak, ale chodzi o wprowadzanie takich zmian systemowych, które już w pewnej mierze są wprowadzane, ale na przykład takie, żeby dzieciom w szkole nie sprzedawać śmieci.
0: To wchodzi od września.
1: Tylko żeby uczyć je. Ja nie wiem, jak teraz wygląda szkoła, ale szkoła, do której ja chodziłem, w ogóle mi nie uczyła rzeczy, które byłyby do czegokolwiek przydatne. Tylko kazała mi się uczyć na pamięć rzeczy, które nie były do niczego potrzebne w życiu i które z przyjemnością wyparłem z pamięci, kiedy tylko nie musiałem o nich pamiętać. Na przykład systematyki żaby. Która zresztą systematyka się zmienia z czasem, no bo dochodzą nowe odkrycia i to ułożenie różnych gatunków względem siebie się zmienia. Więc to nie jest takie istotne. Ważne jest to, żeby ta edukacja zdrowotna, która zostaje z trudem wprowadzana do szkół obecnie w Polsce, żeby ona nie była sprowadzana do spraw seksuologicznych, bo to jakby nie jest najważniejsze. Oczywiście seks jest częścią życia, jest ważny, również dlatego, żeby dla zdrowego życia jest ważny, bo abstynencja raczej jest niezdrowa, ale seksualna, ale jest tam całe gro innych problemów zdrowotnych, które są od tego, co kupować, jak się odżywiać, ile czasu poświęcać dziennie na aktywność fizyczną, jak dbać o swoich bliskich, jak żyć, żeby się nie stresować codziennie, bo przewlekły stres jest niesłychanie trudny, jak radzić sobie z bezsennością. Powinno nas się uczyć w szkole, że nie powinniśmy spać 8 godzin na dobę, bo to nie jest prawda, tylko powinno nas się uczyć tego, jak wygląda to naprawdę. To znaczy nie 8 godzin przede wszystkim, tylko 7, to raz, a dwa, to zależy dla kogo. Bo sen bardzo jest też zależny od kontekstu środowiskowego i nie ma jednego od wieku choćby. Ludzie starsi śpią krócej od ludzi młodych. Dzieci przespiałem kilkanaście godzin na dobę. a ludzie starsi przysypiają 4-5 godzin może na dobę i to im wystarczy. Nie ma potrzeby, żeby leżeli w łóżku i się męczyli, że nie mogą zasnąć.
0: Nie tylko o śnie, ale też o innych kwestiach, które wpływają na jakość naszego życia również w czasie dojrzewania i starzenia się, mogą Państwo przeczytać w książce mojego gościa Homo Longevus. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Trzeba napisać na dlawasmałpatok.fm. A ja bardzo dziękuję mojemu gościowi. Tomasz Ulanowski.
1: Dziękuję również.
0: A Patrycja jest już w studiu i zaprosi Państwa teraz na magazyn EKG. Patrycja Maciejewicz, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteś. Uff, całe szczęście, nie widziałam Cię w tych ciemnościach.
2: Jestem, jestem. A ja słuchałam Waszej rozmowy z uwagą i usłyszałam takie zdanie o tym, że to, jak długo żyjemy, zależy od tego, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy. I to poniekąd będzie temat mojej rozmowy w magazynie EKG, ponieważ będziemy mówić o mieszkaniach, o naszej zdolności kredytowej i o tym, gdzie jeszcze jest więcej mieszkań, a gdzie jest ich mniej. Albo jakich.
0: Zapraszamy serdecznie. To już po informacjach o 14.40, a ja się z Państwem słyszę po godzinie 15.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zaproponowany przez prezydenta projekt ustawy Lex Szarlatan ma wykluczać, jak powiedział rzecznik Karola Nawrockiego, penalizację samych poglądów. Prezydent w trybie kontroli prewencyjnej odesłał do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę wprowadzającą kary za stosowanie terapii pseudomedycznych. W zamian zapowiedział własną. Według Rafała Leśkiewicza projekt jeszcze dziś ma ukazać się na stronach Pałacu Prezydenckiego. Jak powiedział, będzie zakładać gwarancję wolności debaty naukowej i swobód obywatelskich. To Ukraina zdecyduje, kiedy przeprowadzić wybory. Komisja Europejska może pomóc w ich organizacji, powiedziała jej rzeczniczka. Były minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow wezwał do przeprowadzenia wyborów pomimo wojny. Według niego demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Sosnowiec zementuje nowe syreny alarmowe. To efekt dodatkowych testów. Okazało się, że nie wszędzie syreny są dobrze słyszalne, dlatego miasto zdecydowało się zamontować dodatkowe urządzenia. Jak tłumaczy Rafał Łysy, rzecznik Sosnowca, będzie ich 10.
0: Większość z nich, bo 7, to będą zupełnie nowe miejsca, a 3 kolejne to będą lokalizacje, gdzie te syreny w tej chwili już są, ale ich sygnał w naszej ocenie jest za słaby. W miejscach bardzo mocno zurbanizowanych.
17: A nowe syreny pojawią się w ciągu najbliższych tygodni. Polacy szykują już opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem to są m.in. mroźny ostatni sezon, a przyczynia się do tego także sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
6: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
17: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Najcieplej teraz w Krakowie 30 stopni, najchłodniej w Ustce tylko 18. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Wieczorem na południu i południowym wschodzie miejscami możliwe burze, także z gradem.
16: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Godzina 14:43 już w tym momencie, czyli to jest najlepszy moment na rozpoczęcie popołudniowego wydania magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studiu jest pan Marek Wielgo, ekspert serwisu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam państwa.
18: Rozmawialiśmy o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy w poprzednim programie przed EKG, a chciałam pana zapytać o to, jak wygląda nasza zdolność do kupowania mieszkań. Bo jeszcze wielu Polaków ubiega się o kredyt hipoteczny. To, na co ich stać, zależy od ich zdolności kredytowej. Serwis rynekpierwotny.pl sprawdza tę zdolność kredytową. Na jakich podstawiach, ich kryteriów? Jak to wygląda?
19: Tak, sprawdzamy tę zdolność kredytową, ale może nie my, tylko Rankomat, z którym współpracujemy, Rankomat.pl, bierze pod uwagę oferty 10 największych banków, no ale przyjęliśmy subiektywnie pewne założenia, czyli w przypadku singli to jest dochód na rękę 6 tysięcy złotych, w przypadku gospodarstw dwuosobowych 8 tysięcy, a rodzin z dzieckiem 10 tysięcy złotych netto. No po prostu wyszliśmy z założenia, że jeżeli ktoś zarabia mniej, no to raczej o kredyt się nie powinien ubiegać, biorąc pod uwagę koszty utrzymania, no to już by wymagało naprawdę jakichś niewyobrażalnych wyrzeczeń, żeby taki kredyt móc spłacać. No ale okazuje się, że banki pożyczają takim osobom pieniądze na zakup mieszkania i co jest istotne, to ta zdolność kredytowa w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyraźnie wzrosła, czyli można powiedzieć, że jest lepiej. Owszem, w połowie roku mniej więcej mieliśmy taką zadyszkę, był lekki spadek, teraz od 3 miesięcy w przypadku singli i gospodarstw dwuosobowych banki trochę poluzowały warunki kredytowe, dzięki czemu ta zdolność nieco wzrosła, a my do tej zdolności, do tego budżetu, którym dysponują te gospodarstwa domowe, bo jeszcze też trzeba przyjąć założenie, że dysponują 20% wkładem własnym. Sprawdzamy, jaka jest pula mieszkań mieszcząca się w budżecie takich gospodarstw domowych. Więc możemy powiedzieć, że w przypadku zwłaszcza singli i gospodarstw dwuosobowych sytuacja się poprawiła zdecydowanie w ostatnim czasie. Z rodzinami, z dzieckiem jest niestety gorzej. To znaczy tutaj banki trochę krytycznie patrzą, restrykcyjnie. Natomiast też trzeba zauważyć, że nie wszystkie banki poluzowały kryteria dochodowe. No, tu mówimy o pewnej średniej, tak? Tych 10 banków. Były takie, które lekko poluzowały i takie, które tego nie zrobiły. W związku z czym też trzeba pamiętać o tym, że taka rozrzut tych kredytów, które są banki skłonne udzielać, jest całkiem duży. W przypadku singli to jest od 370 do ponad 500 tysięcy złotych.
18: Z tym samym dochodem, tak?
19: Z tym samym dochodem. Zwykle jest tak, że te banki, które chcą pożyczać więcej, są droższe. To też trzeba wziąć pod uwagę, no bo muszą sobie to ryzyko jakoś tam wycenić. Więc ta średnia, no mniej więcej mówi nam, na jaki kredyt taka rodzina, czy taki kredytobiorca może liczyć i dzięki temu też wiemy, jaka jest pula mieszkań na rynku na kieszeń takiego kredytobiorcy.
18: I co z tych szacunków wynika? Bo rozumiem, że pieniądze to jest jedno. Potem się to musi zderzyć z sytuacją rynkową i z tym, czy rzeczywiście na rynku są mieszkania, jest ich nadmiar albo niedobór w tym zakresie finansowym. Co z tego zestawienia wynika?
19: Wynika z tego zestawienia, że każdy z tych gospodarstw domowych, nazwijmy to przeciętnych dochodach, chociaż może ktoś powiedzieć, że może to są nieco ponadprzeciętne, no bo 6 tysięcy na rękę dla singla to wydaje się całkiem sporo, ma spory wybór mieszkań, a nawet czasami żartuję, że w przypadku singli taką ziemią obiecaną dla nich jest Łódź. Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, czyli nie tylko Katowice, ale również inne miasta Śląska i Zagłębia. Więc tam ten wybór jest naprawdę ogromny. To są tysiące mieszkań, które czekają na nabywców, którzy mają taką właśnie zdolność kredytową. No oczywiście trzeba mieć taki dochód i trzeba mieć taką zdolność kredytową, więc mieszkania są i nie można powiedzieć, że mieszkania nie są dostępne. Wydaje mi się, że problem tkwi gdzie indziej, to znaczy szczególnie dla młodych ludzi w tej chwili sytuacja jest o tyle niesprzyjająca, że no, wszyscy się martwimy, co będzie dalej z rynkiem pracy. To jest chyba takim największym hamulcem w tej chwili. To są obawy o pracę, po prostu. Dużo osób pracuje na umowach cywilnoprawnych, czyli ma tę pracę taką, powiedzmy, niezbyt stabilną i to powoduje, że nawet jeżeli kogoś stać na mieszkanie, może sobie pozwolić na kredyt, no to ma obawy, czy się zadłużać, czy zaciągać takie długoterminowe zobowiązania.
18: Zastanawia mnie to, co pan powiedział na temat tej dostępności mieszkań. Od czego zależy, że akurat te dwie lokalizacje, tak powiedzmy Łódź i Katowice z przyległościami, tak mocno oferują taki tak dużo szerszy zakres tych mieszkań? Czy to jest wynik bieżącej podaży, czy to jest wynik bieżącego popytu, że akurat tam te mieszkania się nie sprzedawały tak szybko jak w innych miejscach, czy jeszcze jakichś innych czynników?
19: No tak, oczywiście to są te wszystkie czynniki, to znaczy podaż niewątpliwie tak. Tak się składa, że akurat w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w Łodzi mamy w tej chwili nadpodaż mieszkań, czyli deweloperzy oferują ich tak dużo przy no, niezbyt dużym popycie, że tam wyprzedaż tego, co jest, zajęłaby im ponad 2 lata, więc o takiej sytuacji mówimy, że mamy rynek kupującego, co oznacza, że deweloperzy nie mogą za bardzo windować cen, muszą być bardzo elastyczni w negocjacjach z klientami. No i na drugim biegunie mamy takie miasta jak Warszawa czy Trójmiasto, gdzie ten wskaźnik wyprzedaży jest stosunkowo niski. Oczywiście to nie jest jeszcze rynek dewelopera. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w czasie obowiązywania kredytu, bezpieczny kredyt 2%, tego programu słynnego rządowego, który spowodował, że rynek został wyczyszczony po prostu z mieszkań w bardzo krótkim czasie, co spowodowało wzrost średniej ceny metra kwadratowego, taki dwucyfrowy, ponad 20%. Więc mamy w tej chwili bardzo dużą ofertę, w wielu miastach wręcz rekordową, co powoduje, że deweloperzy po pierwsze rzadko kiedy podnoszą ceny, natomiast zawsze można liczyć na jakieś opusty w negocjacjach z deweloperami. Ja chciałbym to też wyraźnie podkreślić, bo często my oczywiście w tych naszych analizach podajemy średnią cenę metra kwadratowego i na przykład lipiec był takim miesiącem dość niespodziewanym, dlatego że on przyniósł w Warszawie spadek średniej ceny metra kwadratowego 1%, za to w Łodzi, o której wspomniałem, że mamy nadpodaż, wzrost o 3%, a we Wrocławiu wręcz 4-procentowy wzrost. Ja zawsze tłumaczę, że to nie wynika ze zmian w cennikach firm deweloperskich. Znaczy, akurat w Łodzi wynika, tak? Ale zwykle
18: może wynikać.
19: Może wynikać, ale zwykle jest tak, że zmienia się struktura cenowa. No i przykład Warszawy i Wrocławia. Tutaj użyję tych dwóch miast. W Warszawie akurat w lipcu na rynku pojawiła się duża pula mieszkań w cenie około 15 tysięcy za metr kwadratowy.
18: Czyli tych tańszych.
19: Tych tańszych. W związku z czym zmieniła się struktura oferty. Cena metra kwadratowego spadła z 19,9 na 19,8 tysiąca złotych za metr kwadratowy. A jeszcze przypomnę, że 3 miesiące temu się zbliżało do 20, więc ten dopływ stosunkowo czy relatywnie tani jak na rynek warszawski mieszkań spowodował ten spadek średniej ceny metra kwadratowego. Z kolei we Wrocławiu mieliśmy sytuację odwrotną. W lipcu na rynek weszły bardzo drogie, jak na ten rynek, mieszkania za ponad 18 tysięcy za metr kwadratowy, przy średniej niespełna 16, co spowodowało ten wzrost. Akurat Łódź i ten 3-procentowy wzrost to taka sytuacja, można powiedzieć, dość nietypowa chyba, bo jeden z dużych deweloperów, który tam buduje mieszkania, akurat w czerwcu obniżył ceny w swoich cennikach. Domyślam się, że pewnie chodziło o to, żeby zakończyć drugi kwartał czy pierwsze półrocze, poprawić sobie wyniki sprzedażowe, po czym w lipcu wrócił do tych cen z maja, czyli je podniósł. Efekt był taki, że w czerwcu raportowaliśmy spadek 2%, a w lipcu wzrost 3%. Więc czasami również to wynika ze zmian cennikowych, ale na ogół te zmiany cen mieszkań wynikają po prostu ze zmiany struktury cenowej. I to, co też chyba często podkreślam, szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy mówimy o tej stabilizacji na rynku mieszkaniowym, że te ceny się tam niewiele rosną, trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo wzrósł udział mieszkań bardzo drogich, czyli powyżej 20 tysięcy za metr kwadratowy. Na przykład w Warszawie to w ciągu roku tylko, zaledwie w ciągu roku, oferta takich mieszkań z cenami powyżej 20 tysięcy złotych wzrosła, to było 3600 rok temu, teraz jest to już ponad 5 tysięcy, czyli udział tak drogich mieszkań wzrósł z 23 do 32%. To właśnie spowodowało, że patrząc na zmianę rok do roku, mamy wzrost średniej ceny metra kwadratowego aż o 11%. I można powiedzieć, że w zasadzie we wszystkich metropoliach, no z wyjątkiem Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, mamy wzrost udziału, liczby udziału tych mieszkań bardzo drogich, natomiast kurczy się oferta tych mieszkań najtańszych, czyli w przypadku Warszawy, czy Trójmiasta, czy Krakowa poniżej 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a w przypadku Łodzi, czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii poniżej 12 tysięcy, no bo tutaj trzeba też, te rynki są takie trochę
18: nie do końca porównywalne. Nie mają tego samego poziomu
19: tak
18: cen.
19: Więc jeżeli komuś zależy na, czy liczy się z każdą złotówką, to można powiedzieć, że zwlekanie z decyzją zakupową no, nie za bardzo ma sens. Znaczy, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na kredyt, to powinien mieć na uwadze, że takich mieszkań do 12 tysięcy, których jeszcze można kupić nawet w Warszawie, za kilka miesięcy taka oferta się będzie kurczyła, bo już te nowo wprowadzane na rynek są coraz droższe, co wynika z rosnących kosztów budowy, z rosnących cen działek. Oczywiście, jeżeli ktoś może sobie pozwolić w Warszawie na przykład na zakup mieszkania za 16-17 tysięcy złotych, to on nie ma specjalnie powodu do pośpiechu, bo oferta takich mieszkań może wręcz wzrosnąć, jeżeli deweloperzy uruchomią kolejne inwestycje na przykład na Białęce czy w Wawrze i tutaj akurat oferta takich mieszkań jest stosunkowo duża i może teoretycznie wzrosnąć, co właśnie powoduje tę stabilizację średniej ceny metra kwadratowego.
18: A co jak na ceny i ofertę wpływa metraż mieszkań? Bo piszecie, że oferta przesuwa się w stronę mieszkań większych.
19: Tak.
18: Od czego to zależy?
19: To zależy po pierwsze od tego, że dużą grupą kupujących są w tej chwili osoby, no nie tylko ci majętni Polacy, ale również osoby, które poprawiają swoje warunki mieszkaniowe, które mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania w lepszej lokalizacji, w lepszym standardzie, a przede wszystkim większe. Czyli sprzedając dwupokojowe mogą sobie kupić, dopożyczając jeszcze w banku pieniądze, na przykład czteropokojowe. Zresztą takich dużych mieszkań jest na rynku relatywnie niewiele. Najwięcej jest dwupokojowych, zresztą dwójki też cieszą się największą popularnością. To są mniej więcej 4 na 10 kupujących decyduje się na mieszkanie dwupokojowe. Natomiast kawalerki, raz, że ich na rynku jest stosunkowo niewiele, ale dwa, że one są relatywnie drogie. W przeliczeniu na metr kwadratowy są bardzo drogie. drogie.
18: Czyli lepiej kupić to dwupokojowe?
19: Zdecydowanie, bo dopłata czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych daje nam dodatkowy pokój. Więc nawet tak podchodząc do tego czysto ekonomicznie, lepszym rozwiązaniem nawet dla singla jest kupno mieszkania dwupokojowego niż kawalerki, która w przeliczeniu na metr kwadratowy jest zdecydowanie najdroższa, a najtańsza z kolei jest opcja zakupu mieszkania trzypokojowego.
18: To na koniec jeszcze zapytam pana o spodziewane zmiany w ocenie zdolności kredytowej przez banki w przyszłości, ponieważ dwa tygodnie temu Narodowy Bank Polski przyniósł taką informację, że te kryteria będą zaostrzane. Co to oznacza dla kredytobiorców w takim... Znaczy oczywiście to też nie jest tak, że wszystkie banki zrobią tak samo, tylko
19: oczywiście.
18: Jest to pewna jakaś średnia.
19: Pamiętajmy, że na rynku kredytów hipotecznych mamy sporą konkurencję. To swoją drogą Biuro Informacji Kredytowej też niedawno poinformowało o dosyć dużym zainteresowaniu kredytami. Osób ubiegających się o kredyty jest całkiem dużo. Też pamiętajmy o tym, że duża część z nich, był taki moment, że te osoby stanowiły nawet 35%, to są osoby, które się refinansują, czyli spłacają nowym kredytem stary kredyt, dlatego że dzięki zamianie, szczególnie mówimy o kredytach o przejściowo stałym oprocentowaniu, czyli jeżeli ktoś na przykład 2-3 lata temu zaciągnął kredyt, którego oprocentowanie nie zmienia się przez 5 lat, to teraz opłaca mu się wziąć w innym banku na przykład tańszy kredyt o 2 punkty procentowe nawet, bo to oznacza nawet kilkaset złotych mniej w miesięcznej racie. Więc duży odsetek stanowią oczywiście osoby refinansujące się, natomiast jeśli chodzi o perspektywy, no tutaj mamy ciekawą sytuację, dlatego że przez długi czas kredyty o okresowo stałej stopie procentowej były tańsze od tych zmiennoprocentowych. Teraz od jakiegoś czasu to się odwróciło. Niemniej w ostatnim czasie te widełki znowu się zwarły, to znaczy te kredyty bezpieczniejsze, bo to trzeba wyraźnie podkreślać, kredyty o okresowo stałej stopie procentowej są bezsprzecznie bezpieczniejsze.
18: Niczym nas nie zasnął, nie zaskoczy zmiana stóp procentowych
19: przez Radę Polityki Pieniężnej. Biorąc pod uwagę wojny za naszą wschodnią granicą, konflikt na Bliskim Wschodzie, ciągle są jakieś zagrożenia, jakieś ryzyka, które mogą przynieść niekorzystne zmiany makroekonomiczne przede wszystkim, skutki dla naszej gospodarki. To owszem, jeżeli kredyt zmiennoprocentowy jest w tej chwili mniej więcej tam, nie wiem, 0,6 punktu procentowego tańszy, to moim zdaniem nie warto ryzykować i lepiej jednak wziąć ten bezpieczniejszy kredyt, który pewnie w tym roku nie należy się spodziewać jakichś większych zmian, bo raczej nie zobaczymy w tym roku obniżenia stóp procentowych. Natomiast wiele wskazuje na to, że będziemy mieli raczej do czynienia ze stabilizacją.
18: Dziękuję serdecznie. Marek Wielgo, ekspert serwisu Rynek Pierwotny.pl był naszym gościem.
19: Dziękuję.
18: I to wszystko w popołudniowym wydaniu EKG. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich wróci Anna Piekutowska i program Zapytam Inaczej. Patrycja Maciej, już do usłyszenia.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Reklama.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
24: masz. Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
25: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
26: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
25: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
26: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
25: Czyli?
26: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Prezydent stanął po stronie szarlatanów, tak premier komentuje decyzję prezydenta o ustawie dotyczącej walki z dezinformacją medyczną. Rosja chce wywołać podziały w Europie, mówi szefowa Komisji Europejskiej po doniesieniach o kolejnym dronie na terytorium Rumunii. Nie będzie powtórki z powodzi sprzed 2 lat, zapewniają służby meteo. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Trudno w to uwierzyć w ten sposób. Premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan. Jak napisał w mediach społecznościowych szef rządu, prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Karol Nawrocki ma złożyć swój własny projekt, ale jak twierdzi jego doradca, przepisy powinny szybko być przyjęte, a potem znowelizowane. Błażej Kulesza.
1: Zablokowanie ustawy, bo tak przez wielu odbierane jest skierowanie jej do Trybunału, to ukłon w stronę Konfederacji.
2: Jesteśmy bardzo krytyczni wobec tak zwanej ustawy Lex Szarlatan.
1: Tak bowiem jeszcze kilkanaście dni temu w Sejmie mówił wicemarszałek Krzysztof Bosak. Alternatywny projekt prezydenta, jak mówi jego doradca, profesor Piotr Czołderna, trzeba i tak będzie poprawiać.
3: W ciągu najbliższych miesięcy planujemy konferencję taką uzgodnieniową, dotyczącą zapisów, jakie powinny się w takiej ustawie znaleźć.
1: Środowisko medyczne na konkretne przepisy jednak czekało od dawna, mówi dr Paulina Jagodzińska-Mucha z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: Przede wszystkim uważam, że medycyna musi odróżnić nadzieję od dowodu. Ta ustawa ma jak najbardziej sens.
1: Tym samym na przyjęcie przepisów pacjenci będą musieli jeszcze poczekać. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała elementem wojny hybrydowej drona zniszczonego dziś przez Rumunię w pobliżu jej platformy gazowej na Morzu Czarnym. Oceniła, że trwa kampania zastraszania, a jej celem jest wywołanie podziałów w Unii Europejskiej. Rano minister obrony Rumunii Radu Miruta poinformował, że rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny w ramach morskiego projektu gazowego Neptun Deep na Morzu Czarnym około 80 km na wschód od portu w Konstancy. Z kolei w zeszłym tygodniu Ministerstwo Obrony w Bukareszcie poinformowało, że rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli 2 drony typu Gerbera, które dryfowały w wyłączonej strefie ekonomicznej Rumunii. Gerbera to bezzałogowce produkowane przez Rosję. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Tomasz Orchowski.
5: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów. Bezzałogowcami uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych. Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych. Tomasz Orchowski, TOK FM.
17: Koniec z możliwością karania sędziów za to, że podważają status tzw. neosędziów i nie chcą z nimi orzekać. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało właśnie do konsultacji projekt zmian w przepisach związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów. Za rządów PiSu sędziowie, którzy walczyli o praworządność, nie chcieli orzekać z neosędziami, by nie narażać stron postępowania na nieważność rozstrzygnięcia i mieli za to wszczynane dyscyplinarki, mówił w TOK FM Dominik Czeszkiewicz z Ministerstwa Sprawiedliwości.
7: No wiadomo, już od ponad 2 lat nikt nie stawia takich zarzutów, aczkolwiek no to w ustawie cały czas było i to będzie usunięte z tej ustawy.
17: Nowelizacja zakłada także, że sądy dyscyplinarne wrócą do sądów apelacyjnych. Dziś na przykład w sprawach o uchylenie immunitetu sędziemu Izba Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym, złożona głównie z neosędziów, wiele spraw blokuje.
7: Zmieniamy instytucję. Ważną zmianą jest to też, że sprawy o uchylenie immunitetu obecnie są w pierwszej instancji rozpoznawane w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która wiadomo też jest kwestionowana jej legalność, tak? Przesuwamy te sprawy właśnie do sądów dyscyplinarnych, w sądach apelacyjnych.
17: A zmiany wejdą w życie, jeśli ustawę podpisze prezydent. Po południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku, uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genueńskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
8: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
9: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
8: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
9: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne. One raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
8: IMGW zapewnia, że to robi. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Południe i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie miejscami możliwe burze, także z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum, do 30 na południu kraju.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Anna Piekutowska, a teraz w Zapytam Inaczej zagramy w klasy razem z profesorem Mikołajem Cześnikiem. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
17: Witam serdecznie, profesor, politolog z Uniwersytetu SWPS, socjolog oraz Fundacja Batorego. Państwo dobrze wiedzą, słyszeli już państwo na pewno o wczorajszym projekcie zmiany podatkowej, który wczoraj właśnie przedstawił rząd Donalda Tuska. Próg wejścia w 32% PIT ma zostać podniesiony ze 120 do 150 tysięcy złotych, pojawi się pośrednia stawka 24%, a jednocześnie większe podatki mają zapłacić najbogatsi i największe firmy. I Donald Tusk, ogłaszając te zmiany podatkowe, powiedział, że rząd chce ulżyć rosnącej klasie średniej, tylko że zyskają przede wszystkim osoby, które zarabiają około 12-15 tysięcy brutto. Panie profesorze, czy to jest polska klasa średnia?
10: No, w pewnym sensie tak. Natomiast ja bym chyba zaczął od tego, że ten dosyć sprytny ruch i rządu, i premiera całą naszą uwagę kieruje na podatki dochodowe. Tymczasem dobrze rozmawiając o podatkach, pamiętać o tym, że zdecydowana większość pieniędzy publicznych pochodzi z innych źródeł niż podatek dochodowy. On jest ważny oczywiście, natomiast nie powinniśmy w całej tej rozmowie skupiać się wyłącznie na PIT-ie, dlatego że oprócz niego mamy także CIT, którego akurat ta reforma ma jakoś dotknąć, no ale mamy oprócz tego akcyzę i VAT, które są równie dużymi, a z punktu widzenia osób średnio zamożnych i najbiedniejszych, może nawet ważniejszymi podatkami.
17: Czyli pan chce po prostu powiedzieć kosmetyczna zmiana, drobiazg, tak?
10: Nie, tego nie chcę powiedzieć, natomiast chciałbym, żeby rozmowa o podatkach i o daninach publicznych i o tym, w jaki sposób i jak dużo każdy z nas się składa na nasze państwo i na tę publiczną kasę. Ta dyskusja nie powinna wyłącznie dotyczyć podatku dochodowego. I trochę bałamutne jest no właśnie nie mówienie o tym całym obrazie i pokazywanie całego obrazu i kazanie nam się skupić tylko i wyłącznie na tym. To jest ważne. Ja nie chcę powiedzieć, to powiem po raz wtóry, że to jest zmiana kosmetyczna. Natomiast ja bym tę okazję wykorzystywał do tego, żeby porozmawiać poważniej o całości finansów publicznych, które są naszymi finansami. To znaczy my utrzymujemy państwo, między innymi płacąc VAT takiej, a nie innej wysokości. I tutaj jest ogromne pole także do zmiany. Do pewnego stopnia oczywiście jesteśmy przez Unię Europejską skłaniani, czy wręcz zmuszani do tego, żeby pewne stawki VAT-u utrzymywać, ale tutaj rząd ma duże pole do manewru. Podobnie jest w przypadku akcyzy. Natomiast wracając do pani podstawowego pytania, to wygląda na to, że ta zmiana

0: tych podatków płacić jak najmniej, państwo mogłoby tymczasem od nich tych pieniędzy pewnie trochę więcej pobrać, jeśli oczywiście uważamy, że jakiś rodzaj solidarności między nami powinien istnieć, ci, którzy mają więcej, powinni się tym swoim bogactwem jakoś z biedniejszymi podzielić. Nie wszyscy oczywiście się z tym podejściem zgadzają, ale badania w Polsce prowadzone pokazują, że my jesteśmy dosyć egalitarni. I dlatego ja użyłem słowa bałamutne w pewnym momencie, bo wydaje się, że gdyby tutaj pokazywać obywatelkom i obywatelom całość sytuacji, to takie właśnie bardziej egalitarne, idące w kierunku większego opodatkowania najzamożniejszych ruchy czy postulaty polityczne zdobyłyby większe powodzenie, być może byłyby nawet czymś, co by pozwalało na wygranie wyborów. To się póki co w Polsce nie dzieje, ale i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, odpowiadając dosyć szeroko na to pani pytanie. To w ogóle bardzo dobrze, że o podatkach rozmawiamy, dlatego że to były czasy, kiedy o nich w ogóle nie rozmawialiśmy, znajdowaliśmy sobie jakieś tematy zastępcze. Tymczasem no to jest najbardziej podstawowy problem, czy kwestia właściwie publiczna i społeczna, która powinna być demokratycznie rozstrzygana. Także to dobrze, że te rozmowy już toczymy i mam nadzieję, że aż do wyborów w 27 będziemy ją toczyć.
1: To w takim razie dlaczego rząd, premier konstruuje w ten sposób tego politycznego adresata swojej oferty? Dlaczego mówi o klasie średniej jako o grupie, której państwo powinno ulżyć?
0: Dlatego, że klasa średnia... To jest oczywiście, moglibyśmy parę godzin rozmawiać o tym, czym ona jest, czym, jak, co można rozumieć pod tym pojęciem. Natomiast jeśli założymy, że klasa średnia jest też czymś, do czego część ludzi aspiruje, szczególnie tych, którzy nie należą do klasy wyższej, powiedzmy, są jakieś osoby, które z urodzenia należą do tych niższych warstw społecznych czy do klas ludowych i chcą się gdzieś ponad tę swoją ludowość jakoś wybić, wyrwać, to klasa, to hasło klasy średniej jest dla nich jakoś tam atrakcyjne. Klasa średnia w ogóle historycznie była istotnym elementem demokracji dwudziestowiecznych. Tu znowu długo by o tym trzeba rozmawiać. Więc tu na pewno premier odwołuje się do czegoś, co jest jakoś z jednej strony dla części obywatelek i obywateli aspiracyjne, a z drugiej strony jest czymś, co dobrze, mówiąc najkrócej, brzmi.
1: A to, czy to ma zamaskować, to użycie słowa, hasła klasa średnia, ma trochę zamaskować fakt, że reforma jest jednak skierowana przede wszystkim do ludzi relatywnie zamożnych?
0: No, tak jest właśnie. I teraz jeśli chcesz być przez innych postrzegany i sam patrząc w lustro, pomyśleć o sobie jako przedstawicielu albo przedstawicielce klasy średniej, no to popierasz to rozwiązanie. Natomiast jeśli go nie popierasz, no to znaczy, że nie jesteś przedstawicielem klasy średniej, więc no nie jesteś najprawdopodobniej przedstawicielem klasy wyższej, bo ci generalnie w polskim społeczeństwie są raczej niewidoczni, chowają się, nie mają żadnego interesu w tym, żeby być na świeczniku, więc jesteś wtedy przedstawicielem klasy niższej, klasy ludowej.
1: No ale nie ma pan poczucia, że te osoby, które zarabiają te mniej niż 12 tysięcy złotych, no to poczują się jednak zawiedzeni bardziej, a nie docenieni, bo mogą zarabiać 13.
0: Oczywiście, że się poczują zawiedzeni, ale to jest jakiś sposób na to, żeby im trochę, no nie tyle zamknąć usta, co spowodować, żeby nie krzyczeli specjalnie głośno. Jest to zabieg, powiedziałbym, retoryczny, nie wiem na ile uświadamiany sobie przez premiera i pana ministra Domańskiego, natomiast myślę, że oni się raczej tutaj wpisali w pewien sposób rozmawiania o podatkach w ogóle w Polsce i o wspólnych pieniądzach. Zwracam uwagę i słuchacz, i pani redaktor na to, że my w ogóle rozmawiamy o podatkach w sposób, jakby to powiedzieć, niespecjalnie mądry, bo ten aksjomat, to powiedzmy, nie można w Polsce powiedzieć tego, że podatki należy podwyższyć. Żaden polityk się na to nie zdecyduje. Tymczasem no, my jesteśmy w takiej sytuacji demograficznej, Także jesteśmy w takiej sytuacji geopolitycznej, w której po prostu musimy sobie uczciwie powiedzieć, że ta wysokość podatków, nie tylko zresztą podatku dochodowego, ale także innych podatków, no prawdopodobnie w

0: w dłuższej perspektywie będzie musiała ulec zmianie, no bo polskie państwo nie będzie w stanie utrzymywać na przykład emerytów polskich, prawda, których z roku na rok będzie przybywało i niedługo będzie ich tak dużo, że po prostu jeśli nie będziemy, nie zmienimy modelu finansowania emerytur, no to po prostu emeryci będą ciężkiej sytuacji, a potem być może nawet będą umierać z głodu, prawda? No więc ta zmiana musi przyjść i to oczywiście do tego najprawdopodobniej nikt nie dopuści, natomiast będziemy musieli i będzie nas czekać taka rozmowa, w której będziemy musieli sobie powiedzieć, że nie da się żyć w tej fikcji, mówiąc sobie bez przerwy, że podatki są od tego, żeby je obniżać, a nie podwyższać. Prawda? Tu jesteśmy oczywiście zakładnikami na przykład tego, co się wydarzyło w 2025 roku, kiedy obecny prezydent, a wtedy kandydat, zaciągnął publicznie zobowiązanie, że nie dopuści do tego, żeby jakiekolwiek podatki były w Polsce podnoszone.
1: Tak,
0: prawda?
1: Ale no, teraz też z Pałacu Prezydenckiego płyną głosy, że ta zmiana, którą wczoraj zapowiedział pan premier, też nie do końca mu się podoba, mimo tego, że polega raczej na obniżaniu podatków niż na podwyższaniu przede wszystkim. Ale zawrócę pana jeszcze na koniec naszej rozmowy, została nam ostatnia minuta, z politologicznej kwestii na podatkowych kwestii na kwestie politologiczne. Bardzo proszę o krótką odpowiedź, ale czy to się opłaci politycznie?
0: No tak, to na pewno to w jakiś sposób utwardza ten elektorat, do którego głównie Platforma, może nie tyle mówi, czy Koalicja Obywatelska dzisiaj, ale raczej w interesie kogo sprawuje władzę. W tym sensie to się może udać, a przynajmniej nie zaszkodzi jakoś bardzo. Natomiast to jest też pewien rodzaj wyzwania dla prezydenta, no bo ja się z panią zgadzam, że co do zasady to te podatki mają zostać jakoś tam obniżone, więc wetowanie tego, czy bycie przeciwko ze strony prezydenta nie będzie rzeczą prostą. Ale
1: ostatnie dwa zdania.
0: Ostatnie już dosłownie może dwa w takim razie. To wydaje mi się, że to z jednej strony dobrze, że o tym rozmawiamy. Drugie, do czego bym gorąco namawiał także media, to to, żeby drążyć ten temat głębiej, ale też szerzej, żebyśmy zaczęli rozmawiać też o opodatkowaniu, no właśnie, nie tylko pracy, konsumpcji, dochodu, ale na przykład majątku także, bo wtedy dopiero będziemy mieli ta rozmowa będzie pełna i z punktu widzenia zdecydowanej większości obywateli po prostu
1: profesor
0: pożyteczna.
1: Mikołaj Cześnik, socjolog, politolog z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego. Dziękuję za rozmowę.
2: Autopromocja.
3: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
4: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
3: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
4: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
4: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
6: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe,
6: to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nad terytorium Polski można zaobserwować wzmożoną aktywność lotnictwa NATO. To element sojuszniczych ćwiczeń, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego rzecznik, podpułkownik Jacek Goryszewski, powiedział, że są one sygnałem wysyłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony.
16: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
15: Wzmożona aktywność jest elementem operacji wszczętej po wtargnięciu nad terytorium Polski rosyjskich dronów. Część państw NATO zdecydowała o rozmieszczeniu na wschodniej flance sojuszu dodatkowych sił i środków. Resort klimatu chce wydłużyć ważność bonów za zwrot butelek i puszek kaucyjnych. Wiceministra Anna Sowińska przypomniała, że planowane jest też włączenie szkła jednorazowego do systemu w ramach nowej ustawy. Prace nad nią mają zakończyć się we wrześniu. Obecnie ważność bonów kaucyjnych jest ustalana przez sklepy i operatorów systemu kaucyjnego, ale są one ważne przynajmniej 30 dni. Resort przypomina, że klient ma prawo zarówno zrealizować bon podczas zakupów, jak i wymienić go na gotówkę, a sklep nie może odmówić wypłaty pieniędzy. Ramowe porozumienie między Libanem i Izraelem podpisane w czerwcu i wspierane przez USA było jednym z tematów rozmów prezydenta Libanu Josepha Aouna w Watykanie. Polityk spotkał się z papieżem Leonem XIV, a następnie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Libański przywódca ma też spotkać się z prezydentem i premierką Włoch. Tematem ich rozmów ma być możliwa rola Rzymu w komisji weryfikacyjnej, której zadaniem jest monitorowanie tego, czy proirańskie ugrupowanie Hezbollah działa w Libanie i Izrael wywiązują się z postanowień ramowego porozumienia. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagości literatura portugalskojęzyczna. To ona jest główną bohaterką 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot, mówiła w Kulturze Osobistej dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka.
17: Myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania i to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
15: W programie jak co roku są spotkania z pisarzami i pisarkami, także polskimi i literackie premiery, ale również powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie także burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum, do 30 na południu kraju.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej. Jak zawsze o tej porze Tomasz Bielecki z Polityki Insight. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: Bardzo się ucieszyłam, jak na dziś zaproponowałeś temat włoski. Giorgia Meloni ma za chwilę pobić rekord Silvio Berlusconiego. To 4 września, już niedługo. Jej rząd będzie najdłużej nieprzerwanie działającym rządem w historii Republiki Włoskiej. Przebije wynik drugiego rządu Berlusconiego, co zresztą jest dosyć symboliczne, bo przecież Meloni zaczynała polityczną karierę właśnie w jednym z jego rządów. To sprawiło, że premierka odniosła taki sukces.
18: Zdołała zbudować stabilną koalicję, która we Włoszech nazywa się koalicją centroprawicową. sama stoi na czele największej partii, tej wyrosłej z konserwatyzmu postfaszystowskiego, bracia Włosi, w której wśród wyborców Meloni potrafi łączyć ten taki twardy rdzeń rzeczywiście ludzi z sentymentem do partii postfaszystowskich, które później się przerodziły w bardziej umiarkowane programowo, a działała jeszcze włoski ruch społeczny do lat 90., który zresztą Meloni była w młodzieżówce. Więc są i ci wyborcy, którzy mają ten sentyment taki mocno, skrajnie, radykalnie prawicowy, bo do niedawna nie mieli tak naprawdę żadnej liczącej się partii, do której mogliby odejść. A z drugiej strony, zabiegając o zwycięstwo wyborcze w 2022 roku, już przed wyborami, bo nie dopiero jako premierka, ale już przed wyborami, jej partia dokonała sporego skrętu w stronę nurtu głównego włoskiej centroprawicy. Przechwyciła w ten sposób wielu wyborców centroprawicowych Berlusconiego, a dzięki jednak osobistej popularności, trzeba chyba przyznać, że charyzmie też w tym rządzie, który już blisko 4 lata włada Włochami, potrafi dosyć zręcznie, czy potrafiła do niedawna, dotychczas pacyfikować swoich koalicjantów. Ona rządzi w koalicji z partią Forza Italia, czy partią Berlusconiego, dziedziczoną przez Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i Ligę. Ma w tej koalicji też Ligę Matteo Salviniego, który jest bardziej na prawo od Meloni. Ona potrafi, zwłaszcza Salvini tu jest o tyle niebezpieczny z poza włoskiego punktu widzenia, ponieważ to jest polityk mający wielkie wątpliwości, mówiąc delikatnie, wobec proukraińskiej linii Meloni. Ona przez te ostatnie lata potrafiła bardzo zręcznie go po prostu marginalizować w tych kwestiach.
1: Ale wyrosła teraz konkurencja.
18: Dodajmy krótko, że Meloni do dzisiaj, jej partia tak naprawdę utrzymuje się na poziomie wyboru, jej popularność na poziomie wyboru z 2022 roku, to jest około 26%. W przyszłym roku będzie wybory. Nowością jest to, że wydaje się na teraz, że powstanie zjednoczony taki blok centrolewicowy, co oznacza, że wybory rozstrzygną się według obecnych sondaży kilkoma punktami procentowymi, i tutaj to sprawia, że rośnie ogromnie ranga nowej partii, emerytowanego generała Roberta Vannacciego, która ma w sondażach cenne obecne 7%, czyli na poziomie tych dwojga koalicjantów Meloni, Forza Italia i Salviniego. No i podkrada część wyborców. 7% to nie jest dużo, ale w tym wyniku wyborczym w przyszłym roku to będzie ogromnie dużo. Podkrada wyborców koalicji Meloni, wracając trochę do haseł, która ona w swej młodości, jeszcze sprzed czasów rządów Berlusconiego, pod którymi by się podpisywała, pod którymi podpisywałby się Salvini, gdyby nie był pacyfikowany przez Meloni, czyli zaprzestanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, czyli normalizacja stosunków z Rosją, czyli powrót do importu rosyjskiej ropy naftowej, czyli szybkie, przyspieszone, łatwe deportacje nie Włochów, nie włoskich pracowników z Włoch. To jest tutaj Vannacci nawiązuje do tych haseł remigracji podzielanych w różnych odcieniach przez skrajną prawicę we Włoszech. On oczywiście ukierunkowuje to, jak zresztą skrajna prawica w innych krajach Europy, ukierunkowuje to na imigrantów z krajów muzułmańskich, ponieważ przy tych deportacjach, czy nawet pozbawianiu włoskiego obywatelstwa imigrantów, którzy albo byłych imigrantów, ich dzieci, którzy albo dokonują przestępstw, albo po prostu się słabo zintegrowali, to o tej Vannacci mówię tutaj ta kryterium etniczne, kulturowe powinno być stosowane, czyli przychylniej dla chrześcijan i ich kulturowych chrześcijan co najmniej, a inaczej dla imigrantów z krajów muzułmańskich. To także nawiązanie do jego haseł, w ogóle do książki sprzed 3 lat, która rozpoczęła karierę polityczną, walka z tym, co on nazywa dyktaturą mniejszości, i te mniejszości to są od feministek do mniejszości seksualnych, które normalnym ludziom, mówiąc jego językiem, narzucają swoją ideologię. to jest chwalenie modelu, który on nazywa śródziemnomorskim patriarchatem, który uważa, że jest modelem świetnym i oczywiście nie uderza wprost w kwestie równouprawnienia kobiet i tak dalej, to nie aż tak bardzo. No niemniej ten tradycyjny model jednak rodziny to jest coś, czym też uwodzi swoich wyborców.
1: Czy w wyborach za rok w takim razie Meloni będzie musiała się znaleźć na przykład w takiej sytuacji, w której żeby pokonać lewicę, to będzie musiała się jakoś z Vanaccim dogadać?
18: To jest dla niej ogromny dylemat. Wydaje się, i to włoski komentariat tutaj dosyć szeroko podziela to zdanie, że ona sama jeszcze tego nie wie. Na razie przesłanie Meloni i najbliższego otoczenia jest, że nie. Vanacci jest nazywany przez pomocników Meloni użytecznym idiotą lewicy. To znaczy kimś, kto tak naprawdę napędza wyborców lewicy, odstraszając od prawicy tymi swoimi skrajnymi hasłami. Natomiast jeśli jego poparcie sondażowe się będzie utrzymywać na takim poziomie, na jakim już jest teraz, to włoska ordynacja wyborcza, zresztą reformowana przez Meloni, no sprawia, że właściwie przed wyborami należy się opowiedzieć i startować jako lista koalicyjna w wyborach. No Meloni stanie przed wyborem, że albo przyjąć Vanacciego i mając nadzieję na to, że no ona jednak będzie miała te blisko ponad 25%, on 7%, że go też będzie mogła neutralizować, ale ceną za takie przyjęcie Vanacciego do koalicji będzie ryzyko odstraszenia wyborców umiarkowanych centrów prawicowych, no albo nie przyjąć i zaryzykować, że wygra wybory blok lewicowy, też nazywający się centrolewicą. No to jest wybór, którego ona nie dokonała, natomiast no na razie próbuje nie podążać za wszystkim, oczywiście hasłami Vanacciego, niemniej trochę ostatnie działania, między innymi związane z tym incydentem migracyjnym w Ceucie, jakie bardzo radykalne wchodzenie w spór z Hiszpanią i wzywanie do obrony chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i też przyspieszenia deportacji, to jest odczytywane we włoskich mediach, we włoskiej polityce jako trochę próba odpowiedzi na zarzuty Vanacciego wobec Meloni, że jest zbyt miękka, że porzuciła swoje twarde spojrzenie na kwestie porządku i sprawiedliwości, że odeszła od haseł, pod którymi miała wygrywać wybory w 2022 roku.
1: I że była właścicielką tematu migracji faktycznie, ale no wydaje się, że jeśli będzie zmuszona do tego, żeby jakoś zawrzeć układ z Vanaccim albo właśnie wrócić bardziej do swoich korzeni związanych z bardziej radykalnym podejściem, no to będzie jej trudniej przedstawiać się jako część mainstreamowej europejskiej prawicy, bo za niej częścią jest uważana.
18: Tak, jej polityka taka jest dotychczas. Można się domyślać, że jeśli by poszła na taką współpracę z Vanaccim, to no, mogłaby się tłumaczyć, czy chciałaby się tłumaczyć i we Włoszech, i wewnątrz, i na zewnątrz, taką tym, że są inne rządy głównego nurtu w Europie, które korzystały bądź korzystają ze wsparcia radykalnej, skrajnej prawicy, żeby mieć większość. Tak? Do ubiegłego roku w Holandii rządził rząd, którym tak naprawdę no, największym koalicjantem była partia Wildersa i mamy inne kraje z taką sytuacją, więc tak ratowałaby swój wizerunek. Myślę, że no, większe ryzyko to jest ryzyko tego skażenia tej włoskiej prawicy, czy to, co we Włoszech nazywane centroprawicą, skażenia powrotem do tych haseł, które no, Meloni kiedyś tam porzuciła, które Vanacci przywraca. Meloni ona nadal bywa nazywana radykalną prawicą, tak naprawdę jej polityka jest prawicowa, czy nawet w pewnych wymiarach centroprawicowa, natomiast pamięć środowiskowa, język, historia, to są rzeczy, które części jej współpracowników, czy nawet posłów ułatwiają powrót do korzeni, które przypomina Vanacci.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki z Polityki Insight, komentator audycji Zapytam Inaczej.
18: Dziękuję bardzo.
1: A teraz Przemysław Pozowski zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu.
19: Zapraszam, ale ze mną tak łatwo nie ma. Najpierw pytanie do Ciebie. Zabicie świętego jelenia. Taki film coś Ci mówi? Bo Ty ostatnio siedziałaś dużo na festiwalu Nowe Horyzonty.
1: Tak, ale tam nie było tego filmu, natomiast mówi mi ten film coś tak.
19: To film, który był kręcony w Cincinnati, a my się właśnie z Ohio, z Cincinnati dzisiaj połączymy, bo tam jest Adam Romer, magazyn Tennis Club. Rozmawiał wczoraj z Igą Świątek, oglądał mecze, więc będzie o turnieju tenisowym w Cincinnati, prosto z Cincinnati, czyli miasta, gdzie nakręcono Zabicie świętego jelenia.
1: To wszystko, co dla Państwa przygotowałyśmy dzisiaj z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje TOK FM, a my się z Państwem słyszymy jutro po 14.
2: Autopromocja.
20: To była gra znaczonymi kartami. Ze świadomością, co Gomułka w Moskwie wprost zapowiedział, że władzy raz zdobytej komuniści nie oddadzą nigdy. A jednak należało podjąć próbę, stworzyć alternatywę, dać nadzieję, liczyć na cud. 81 lat temu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
21: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
22: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
23: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
24: Marian,
23: mega,
24: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
26: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
29: Jeszcze nie śpisz?
30: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
29: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
30: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
28: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Barbara, łatwa kasa?
24: Marian, zawsze.
31: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
24: Sprytnie.
31: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
32: Bo w Media Expert dalej masz.
33: Koniec lata. Nie.
34: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum.
35: Czekaj.
34: 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
36: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
34: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 15 osób, a 40 zostało rannych, przekazały ukraińskie władze. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie i obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało 30 budynków mieszkalnych, szkoła średnia, szpital dziecięcy i przedszkole. Rosja użyła przeciwko Ukrainie prawie 200 dronów i rakiet różnego typu, a największym zagrożeniem pozostają pociski balistyczne. Zaproponowany przez prezydenta projekt ustawy Lex Szarlatan ma wykluczać, jak powiedział rzecznik Karola Nawrockiego, penalizację samych poglądów. Prezydent w trybie kontroli prewencyjnej odesłał do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę wprowadzającą kary za stosowanie terapii pseudomedycznych. W zamian zapowiedział własną. Według Rafała Leśkiewicza projekt jeszcze dziś ma ukazać się na stronach Pałacu Prezydenckiego. Jak powiedział, będzie zakładać gwarancję wolności debaty naukowej i swobód obywatelskich. Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zagroził, że każdy kraj, który pomaga Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Trump utrzymuje, że cieśnina Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu, jest otwarta.
1: Przez cieśninę przepływa wiele jednostek, choć nie zawsze się o tym informuje. Być może w pewnym momencie ruch nieco zwolni, ale obecnie przepływa tamtędy wiele statków.
0: Tylko we wtorek cieśniną przepłynęło zaledwie 6 statków. Dzień wcześniej było to 9 jednostek, a przed wojną cieśniną przepływało ich codziennie 130-140. Według irańskich władz wojna gospodarcza to próba odwrócenia uwagi od problemów samych Stanów Zjednoczonych i rosnących cen ropy. Rynki niepokoi brak perspektyw zakończenia konfliktu. W Czechach tegoroczne zbiory będą najniższe od 15 lat, ocenił szef czeskiej izby rolnej Jan Doleżal. Czeskie rolnictwo straci w tym roku 20 milionów koron, czyli ponad 3,5 miliarda złotych. Straty związane są z suszą, ale także z falą wiosennych przymrozków. Państwo zapowiada pomoc dla rolników. Wieczorem na południu i południowym wschodzie możliwe miejscami burze, także z gradem. W nocy także głównie na południu i południowym wschodzie oraz w centrum przelotne opady deszczu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry. Zbliża się godzina 15.43, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i w nim, jak już zapowiadałem, połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, z Ohio, z Cincinnati. Tam jest Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Dzień dobry, Adamie.
4: Witam cię, Przemku, witam państwa.
3: Jeszcze nie na kortach dzisiaj, jak rozumiem, bo Iga Świątek później, dopiero w nocy polskiego czasu dziś.
4: Nie, rzeczywiście nie. Nie ma się co dzisiaj tak bardzo spieszyć na korty, chociaż kilka ciekawych meczów jest zapowiedzianych, ale rzeczywiście Iga Świątek po raz chyba pierwszy, nie jestem pewien, ale na pewno częściej Iga grywała w sesji dziennej. Dzisiaj sesja wieczorna o godzinie 19 miejscowego czasu, czyli to będzie pierwsza w nocy pojedynek z Jeleną Rybakiną i muszę powiedzieć, że to chyba będzie taki główny programu tego czwartkowego dnia turnieju w Cincinnati.
3: Adamie, Cincinnati, bo też powiem ci, że ja nigdy tam nie byłem, choć w Stanach byłem. I jeśli chodzi o to, co my widzimy w przekazie telewizyjnym, to wydaje się, że te korty są położone jakoś z dala od centrum. Ja wczoraj się ciebie pytałem, jak tam w ogóle dojeżdżasz, to powiedziałeś, no jak to, czym, tutaj tylko samochodem. A potem zacząłem o Cincinnati jako mieście czytać i dowiedziałem się, że na przykład tramwaje po 65 latach wróciły. Ale powiedz mi, gdzie w ogóle ten turniej się dokładnie rozgrywa? Jak te korty są położone i jak się mają do tego miasta, które liczy ponad 300 tysięcy?
4: No to jest dość zabawne, bo muszę powiedzieć, że wczoraj akurat miałem taką rozmowę z moim kolegą z redakcji Bilda, Sebastianem Kaiserem, który jest tutaj jedynym Niemcem obsługującym ten turniej, i rozmawialiśmy o tym, że właściwie to jest chyba... W Europie się nie może zdarzyć, by taki turniej w ten sposób funkcjonował właśnie na kontynencie europejskim. Bo my jesteśmy tak naprawdę, cały ten kompleks tenisowy jest około między 35 do 40 kilometrów poza centrum miasta. Właściwie to my nie jesteśmy w mieście, my jesteśmy w hrabstwie Mason, które graniczy z miastem Cincinnati. Także żeby tutaj dojechać z miasta, no to wiadomo, oczywiście autostradą dobrych kilkanaście minut trzeba jechać. I tak jak mówię, żadnej innej możliwości, by dojechać na miejsce nie ma poza samochodem. Trzeba przyznać organizatorom, że jest to zorganizowane wszystko bardzo dobrze, bo są olbrzymie parkingi wokół całego centrum tenisowego. Tam mieści się bardzo dużo samochodów, no ale to trochę jest jakby na warunki europejskie nie do pomyślenia, bo my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te obiekty tenisowe są raczej w mieście, bądź gdzieś na bliskich obrzeżach, raczej dojeżdża się komunikacją miejską. Tutaj jest zupełnie inaczej, no ale tutaj też jest wiele innych rzeczy inaczej. Także, a co do tramwajów, to rzeczywiście w centrum Cincinnati te tramwaje są, bo tak się złożyło, że akurat wczoraj wieczorem byłem w downtown i tak trochę się przespacerowałem. Głównie byłem po to, by obejrzeć MLS-u, ale to już inna historia.
3: Ale rozumiem, że tam akurat bardziej baseball, prawda? Jako ten sport, który się ogląda? Jeszcze zanim do tenisa, już przejdziemy do Igi Świątek i do Aryny Sabalenki.
4: Bo na tym akurat się nie znam do końca, natomiast oczywiście tuż przy centrum jest imponujący, wielki stadion Cincinnati Bengals. To są futboliści amerykańscy. Natomiast ja byłem na takim małym, kameralnym, bym powiedział wręcz stadionie piłkarskim, na mniej więcej 26 tysięcy osób, gdzie gra FC Cincinnati. To jest taka drużyna ze środka tabeli MLS-u i oni wczoraj się mierzyli z tą mniej znaną drużyną z Nowego Jorku, czyli New York City FC. No i nawet miałem okazję porozmawiać z jednym z Polaków, który jest w kadrze Cincinnati, czyli z Fabianem Mrozkiem. To jest taki młody bramkarz, który trafił tutaj na wypożyczenie z Liverpoolu, gdzie od kilku lat jest zawodnikiem. Także, ale on niestety wczoraj nie grał.
3: O proszę, no to Adam, widzę, że ty jesteś redaktorem naczelnym magazynu Tennis Club, ale jak można mecz Major League Soccer, czyli tej samej, w której przecież gra Robert Lewandowski, obejrzeć, to dlaczego nie? A Cincinnati Reds to jest baseball, bo mi gdzieś ten też stadion wyskoczył, jak sobie czytałem o mieście, w którym jesteś. Dobrze, zostawiamy tę część krajoznawczą, tak ją nazwijmy, i zapytam cię, co ty widziałeś w takim razie wczoraj na kortach, poza tymi wiszącymi, ciężkimi chmurami, bo tak tam chyba jest przez większość tego turnieju, nie wiem, czy przez całe lato, ale przede wszystkim no, mamy dobrze grającą i wygrywającą kolejny mecz z rzędu dziewiąty już Igę Świątek i mamy, uwaga, niespodziankę, sensację, bo Aryna Sabalenka odpadła w 1/8 finału i to ma poważne konsekwencje dla rankingu, może jeszcze nie teraz i w tym momencie WTA, ale może mieć, bo Sabalenka za sprawą Igi Świątek może, ale nie musi stracić pozycji liderki.
4: Znaczy bardziej oczywiście powiedzmy za sprawą Jeleny Rybakiny, bo to Rybakina ma szansę wyprzedzić Sabalenkę, natomiast jakby zgadzam się z tobą, że częściowo jest to też w gestii Igi Świątek, bo przecież ćwierćfinał właśnie Rybakina będzie grała z polską tenisistką. Co widziałem wczoraj? No, przede wszystkim widziałem dość spokojne, takie bezproblemowe zwycięstwo z Dianą Perry, z Francuską, która, powiem szczerze, tam chwilami próbowała nawiązywać walkę z Igą, szczególnie przy wymianach forehandowych. Backhand tu jednak Polka dominowała, bo Francuska gra jednoręczny backhand, a właściwie bardzo często też slice'a. To nie była dobra broń na Igę Świątek. Także rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Iga odniosła dziewiąte kolejne zwycięstwo. Po 6 zwycięstwach w Toronto, teraz 3 w Cincinnati. Rozmawialiśmy po tym meczu z Igą Świątek i muszę powiedzieć, że widać wyraźnie przede wszystkim uśmiech u Ingi, taki luz I to jest coś, czego niewątpliwie w ostatnich miesiącach było bardzo mało. Taki spokój, który też przenosi się na to, jak Iga gra na korcie. No i muszę powiedzieć, że wygląda to dość dobrze. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli mnie zapytasz, jakie mam przewidywania na mecz z Rybakiną, to ja nie chcę tak daleko wybiegać.
3: Dlatego, I nie wybiegaj, bo teraz, jak ty mówisz o tym, że rozmawiałeś z Igą Świątek i jak ją odbierasz, to fajnie, że się podzieliłeś tymi odczuciami z nami. Natomiast też za twoją zgodą posłuchajmy tych twoich pytań do Igi Świątek, a właściwie najpierw odpowiedzi na pytanie właśnie o to dziewiąte z rzędu zwycięstwo i potem też o to, co się w ostatnich tygodniach w jej karierze i w jej grze zmieniło. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, pytał wczoraj Igę Świątek po meczu.
5: Te mecze dały mi dużo pewności, bo faktycznie potrzebowałam paru wygranych, też wygranych z dziewczynami, z którymi na przykład przegrywałam w tym sezonie, albo to już po prostu, nie wiem, są w pierwszej dziesiątce na przykład, więc te mecze faktycznie dużo mi dały i teraz trochę czuję więcej takiego spokoju w głowie i poczucia, że jak będę miała ciężką sytuację na korcie, to będę miała więcej rozwiązań, żeby sobie z nimi poradzić.
6: Bo widać wyraźną zmianę do początku sezonu, a teraz, tak? Że jesteś jakby, trochę przypominasz tą Igę z 22-23 roku, tak? Z taką radością na korcie. Czy to jest kwestia wakacji, czy to jest kwestia pracy z Francisco, czy to jest jakby, co tu jest najbardziej ważące?
5: Myślę, że pracy głównie, bo faktycznie bardzo się starałam przez cały sezon i często czegoś brakowało albo nie układało się po prostu czasami niektóre mecze po mojej myśli. Czasami podejmowałam po prostu złe decyzje, ale na treningach czułam progres i było to bardzo frustrujące, że na meczach nie do końca to było widać, ale myślę, że głównie praca, którą wykonuję z Darią, praca, która z Francisem, którą zaczęliśmy od kwietnia i która też potrzebowała trochę czasu, żeby się trochę usystematyzować w moim ciele i pamięci mięśniowej. Z Maćkiem praca, no w sumie cały czas jest taka sama, bo zawsze jestem w dobrej kondycji fizycznej, ale myślę, że te dwa aspekty właśnie, o których powiedziałam najpierw, w pewnym sensie, no potrzebowałam chwili, żeby one kliknęły i żeby... No i teraz czuję się dobrze, więc po prostu korzystam z tego czasu i no spokojnie sobie gram te mecze. Na pewno dużo będzie meczów ciężkich, więc nadal jestem po prostu gotowa na wyzwania, ale na pewno poszłam krok do przodu teraz na tych turniejach.
3: Adam Romer z Tenis Klubu pytał wczoraj Igi Świątek po wygranym meczu z Diane Parry w Cincinnati. Adam Romer dalej jest w Cincinnati, jest teraz w Radiu Tok FM. Jedynym polskim dziennikarzem tam jesteś?
4: Nie, jest jeszcze ze mną Marcin Cholewiński, człowiek, który właściwie jest trochę takim freelancerem, czy naszym przedstawicielem tutaj na kontynencie amerykańskim, bo Marcin od dobrych paru lat mieszka w Nowym Jorku i współpracuje z różnymi redakcjami. No ale właśnie to Cincinnati to jest trochę to, o czym mówiłem, tak, że jest tutaj jeden Niemiec, dwóch Polaków, a tak to właściwie sami Amerykanie. I to ciekawe, bo jest to przecież wielki turniej, tak? Zarówno męski, jak i kobiecy o randze 1000, a taki trochę, bym powiedział, przez Europejczyków trochę niedoceniany. Wszyscy się szykują już trochę na US Open, które się zaczyna przecież 30 sierpnia, a Amerykanie oczywiście podają, że zaczyna się 23 sierpnia,
3: bo kwalifikacje,
4: ale nawet nie kwalifikacje, bo bardzo mocno jest tutaj reklamowany turniej mixta, który się odbywa w pierwszym tygodniu US Open i tam jest, można powiedzieć, za niewielkie jak na warunki amerykańskie pieniądze można zobaczyć naprawdę wiele gwiazd i wszyscy liczą też na to. Trochę mam takie wrażenie, że w tym turnieju mixtów zagra też i Venus, i Serena Williams. Tam ostatnie wolne miejsca są jeszcze trzymane przez amerykańską federację właśnie i podejrzewam właśnie pod kątem sióstr Williams.
3: Tak, Venus dostała też dziką kartę do singla, ale nie wybiegajmy rzeczywiście do Nowego Jorku, o tym jeszcze będzie czas porozmawiać. Jak jesteś w Cincinnati, to jeszcze powiedz, powiedziałeś mi, zastrzegłeś, że nie chcesz jakoś tam specjalnie wróżyć, jak to będzie w tym meczu Świątek kontra Rybakina, ale możemy powiedzieć, jak ty oceniasz, jak widzisz Jelenę Rybakinę w tych ostatnich dniach, mocno zmęczoną po wcześniejszym turnieju w Toronto, ale tutaj radzącą sobie z Janą Schneider. Ja szczerze mówiąc, przyznam to, miałem takie przeczucie, że Schneider może spotkanie z Rybakiną wygrać i nawet się w tym przeczuciu utwierdziłem przez pierwsze gemy tego spotkania, kiedy były te kolejne piłki na przełamanie Schneider, niewykorzystywane przez Rosjankę. Więc jak ty oceniasz formę Rybakiny na te kilka godzin przed meczem z Igą Świątek?
4: Znaczy, na pewno Kazaszka się zregenerowała po występie w Toronto, bo tam wiemy, przegrała finał właśnie z Igą Świątek i to powiedziałbym dość gładko. Także no tylko tam miała, trzeba też powiedzieć, że miała trochę krótszy czas odpoczynku niż Polka, ale jakby nie ujmujmy Idze Świątek, bo zwycięstwo było bezapelacyjne. Tu mam wrażenie, że Rybakina prezentuje się trochę lepiej. Szczególnie ten mecz z Schneider też pokazał, że Kazaszka jest spokojna, tak? I że nawet jeżeli rywalizuje właśnie z taką zawodniczką, która może być groźna, a Schneider jest groźna rzeczywiście, to zachowuje spokój. Ale tutaj ja się odwołuję do tego, co powiedziała Iga Świątek, że ona wie, że czekają ją teraz ciężkie mecze. I właśnie nawet w tych ciężkich meczach ona będzie zachowywać spokój. To jest bardzo dobra wiadomość, bo ja znowu podkreślę to. To jest to, czego brakowało Idze Świątek w tych kluczowych momentach ważnych pojedynków w ostatnich miesiącach, bo trochę tego spokoju zabrakło z Martą Kostiuk w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Na pewno w trzeciej rundzie Wimbledonu z Aleksandrą Jalą. Natomiast ten spokój ewidentnie jest od czasu występów w Toronto i widziałem go też tutaj w Cincinnati.
3: I oby ten spokój był aż do ostatniego meczu finałowego. Miejmy nadzieję z udziałem Igi Świątek, bo broni tutaj w Cincinnati tytułu. I z Cincinnati się łączyliśmy z Ohio, ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
3: No a teraz zapytam Wojtka Muzala, co dziś w TOK 360, który już za chwilę.
2: Dzień dobry. Jednym z tematów dnia dzisiaj są ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ćwiczenia odbywają się w pobliżu Królewca. No i siłą rzeczy jest to jakiś sygnał w kierunku Rosji, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. No i Rosja ma stać za aktami dywersji w Polsce. Będziemy to wszystko omawiali. Ale to oczywiście nie jedyny temat, bo w programie także komentarz do informacji o tym, że jest szczepionka na czerniaka, a zatem przełom w onkologii. Tak już można głośno o tym mówić. A wśród tematów w pierwszej godzinie podsumowania dnia będą także prace nad ustawą, nad rozwiązaniami, które dotyczą aresztu elektronicznego. To, że w Polsce bardzo łatwo sądy godzą się na areszt, że te areszty są czasami pochopnie tutaj zatwierdzane, to już wiemy od dawna, a to ma być taki sposób na to, żeby właśnie odciążyć areszty.
3: No to zapraszam na TOK 360 w imieniu Wojtka Muzala. W magazynie Jeszcze Więcej Sportu to już wszystko. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Krzysztof Olesiewicz. A my się słyszymy w Sport 360 także z Wojtkiem po 18.20.
8: Reklama.
9: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
14: A zjadłabym, a nawet poleciała.
8: Z tobą do Delikatesów Centrum.
14: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Mamy czwartek, 20 sierpnia, jest 16.
0: Natowskie samoloty w pobliżu Królewca.
18: Siły sojuszu przeprowadziły ćwiczenia lotnicze nieobserwowane od lat.
0: Kolejne weto prezydenta.
18: Tym razem głowa państwa odmówiła podpisu pod ustawą zwaną Lex Szarlatan.
0: U nas także o przełomie w onkologii.
18: Powstaje szczepionka na czerniaka. Zaczynamy TOK 360.
0: Monika Mroczko
18: i Wojciech Muzal.
0: Kolejny dzień z rzędu natowskie lotnictwo działało nad północą Polski i Bałtykiem, tuż przy granicy z obwodem królewieckim. Siły sojuszu przeprowadziły ćwiczenia lotnicze nieobserwowane od lat.
18: W operacji wzięły udział m.in. myśliwce, samoloty do tankowania w powietrzu i wczesnego ostrzegania, a także maszyny gotowe do zwalczania okrętów podwodnych. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
19: W sojuszniczych ćwiczeniach biorą udział lotnicy ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Do takiego pokazu siły nie dochodzi w przypadkowym momencie. Nie tak dawno dotarły do nas wywiadowcze ostrzeżenia z wielu państw o możliwej rosyjskiej prowokacji na Polskę lub państwa bałtyckie. Wydaje się więc, że to jasny sygnał w kierunku Kremla, by nie ryzykował kolejną eskalacją, bo NATO jest gotowe. Nieprzypadkowo cała operacja odbywa się też przy granicy z obwodem królewieckim. Sygnały o gotowości do ochrony najważniejszych obiektów płyną także z Ministerstwa Obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził dziś doniesienia o rozmieszczeniu patriotów i innych systemów obrony powietrznej w nowych lokalizacjach. Chodzi m.in. o Płock z kluczową dla bezpieczeństwa państwa rafinerią i Lublin.
20: Nie ma działań przypadkowych. To wszystko jest zaplanowane, przemyślane. Lokalizacje, miejsca po to, żeby jak najlepiej chronić tym, czym dysponujemy na dzień dzisiejszy, przestrzeń powietrzną, używać wszystkiego, co możliwe. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe, więc na pewno doświadczenia wojny na Ukrainie nam pokazują bardzo wiele, ale też własne doświadczenia, które mamy z ostatnich ponad 4 lat, dają odpowiedź na to pytanie. To są działania o charakterze nie tylko odstraszania, ale i obrony.
19: Podkreślał wicepremier i minister obrony. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tzw. ustawy Lex Szarlatan. Poinformował, że skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jego zdaniem cel rządowej ustawy jest słuszny, ale jest pełna błędów.
18: Są też, jak mówi prezydent Karol Nawrocki, wątpliwości. Po pierwsze konstytucyjne, po drugie prawne, bo karani w myśl przygotowanych przepisów mogliby być wszyscy.
21: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła, czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo. Poważne sprawy wymagają poważnej debaty i ostrych przepisów.
0: Stąd też decyzja o odesłaniu ustawy do Trybunału, a w zamian na stole ma się pojawić w tej sprawie projekt prezydencki.
21: Mój projekt wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne, które będą karać tych, którzy dla zysku lub innych korzyści świadomie zniechęcają pacjentów do leczenia metodami medycyny opartej na nauce.
0: Decyzję prezydenta skrytykowali rządzący. Premier Donald Tusk napisał, że prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów.
18: Negatywnie oceniają ją także lekarze. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, dr Artur Drobniak, w swoim oświadczeniu stwierdził, że środowisko przyjmuje decyzję prezydenta z rozczarowaniem.
0: Donald Trump liczy, że jeszcze w tym roku spotka się z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem.
18: I niedługo po tej deklaracji reżim w Pjongjangu wystrzelił ponad 10 rakiet krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Tomasz Orchowski.
1: Trump łaknie sukcesu na arenie międzynarodowej. Chciałby odciągnąć uwagę od niezaprzeczalnej porażki, jaką stał się przeciągający się konflikt z Iranem. Najwyraźniej stwierdził teraz, że sukces uda mu się osiągnąć na Półwyspie Koreańskim. Wyciągnął do dyktatora Kim Jong-una dłoń. Skrócił amerykańsko-południowo-koreańskie manewry wojskowe z 10 do 4 dni. Ćwiczenia mają się zakończyć jutro, co nie podoba się wielu mieszkańcom Seulu. Dla zapewnienia stabilnej sytuacji na Półwyspie Koreańskim lepiej byłoby nie zmierzać w kierunku ograniczenia wspólnych ćwiczeń. Osobiście mam też nadzieję, że Stany Zjednoczone we współpracy z Koreą Południową będą odgrywać bardziej aktywną rolę w działaniach na rzecz stabilności na Półwyspie. Wpływowa siostra północno-koreańskiego dyktatora Kim Yo-jong przekazała, że skrócenie manewrów to zasłużona kara dla Seulu. Według południa północ dysponuje nawet 120 głowicami atomowymi. Trump przekazał, że reżim Kima ma ich o ponad połowę mniej. Korea Południowa to kolejny sojusznik Stanów, od którego Waszyngton odwraca się podczas prezydentury Donalda Trumpa. Obecny prezydent USA nie oszczędza najbliższych partnerów w swoich wojnach handlowych. Wygrażał też Kanadzie czy Danii, od której chce przejąć Grenlandię. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: Sądzimy, że to przełom w onkologii. Tak, o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo w wynikach międzynarodowych badań klinicznych jest bardzo obiecujący.
18: O ich szczegółach w TOK FM opowiadała dr Paulina Jagodzińska-Mucha, o szczegółach właśnie badań i ustaleń naukowców. To onkolożka kliniczna z Narodowego Instytutu Onkologii.
7: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii. I nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii. Mamy wyniki badania fazy 2b, które są bardzo obiecujące i tak naprawdę one pokazały, że po około 5 latach obserwacji ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu około 60% niższe w grupie, która właśnie otrzymywała tą szczepionkę. Dlatego sądzimy, że jest to absolutnie przełom w onkologii.
18: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone w przypadku raka płuc.
0: Decyzja w sprawie włączenia szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego zapadnie we wrześniu, mówi wiceszefowa Ministerstwa Klimatu Anita Sowińska.
18: Chociaż resort chwali się rosnącą liczbą automatów kaucyjnych i wynikami zbiórek butelek i puszek, to dyskusja wokół działania systemu narasta, a wątpliwości zgłaszają nawet przedstawiciele rządzącej koalicji.
0: Tym tematem zajmuje się dziś Tomasz Fęskę. Tomku, czego dotyczą najczęstsze zarzuty i jak odpowiada na nie resort?
22: No, lista skargi za żalenie jest długa, zależy kogo zapytać. Paweł Pomian z Ekounii wskazuje, że system kaucyjny szybko się rozwija. Przybywa automatów, które można znaleźć w przeszło 17 tysiącach punktów, ale wciąż problemem jest szkło.
23: W lasach, w parkach, w górach, nad morzem opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, w zasadzie zniknęły. A rzucają się w oczy nie tylko słynne już małpki.
22: Regularnie powracają narzekania na kolejki przed automatami, na to, że urządzenia bywają niesprawne, na to, że druk na bonach wydawanych przez automaty za zwrócone opakowania łatwo się wyciera, albo że skończyła się ważność bonu, zwykle 30-dniowa, zanim ktoś zdążył go wykorzystać. Resort Klimatu i Środowiska proponuje zmiany.
24: Żeby te bony były dłużej ważne,
22: mówi wiceszefowa Ministerstwa Klimatu Anita Sowińska. Jeśli chodzi o szkło, w tym niesławne małpki, decyzje w resorcie mają zapadać w przyszłym miesiącu, ale zmiany w samym systemie nie nastąpią szybko.
24: Na pewno nie będzie to koniec roku. My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
22: Najcięższe działa przeciwko systemowi kaucyjnemu wytacza Konfederacja, która chce po prostu jego likwidacji. To jej poseł Witold Tumanowicz.
25: Platforma oraz PiS zrobili z Polaków śmieciarzy.
22: Posłowie rządzącej koalicji zaznaczają, że o likwidacji systemu kaucyjnego nie ma mowy, ale Robert Dowhan z KO w interpelacji poselskiej wyraził się identycznie. Co więcej, dodał, że system kaucyjny to, tu cytat, upokorzenie naszego społeczeństwa. Minister Sowińska komentować tego nie chce.
24: Nie komentuje przede wszystkim słownictwa.
22: System kaucyjny nie ma dobrej prasy także wśród samorządów, które wskazują na brak ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która ma na celu przenieść koszty zagospodarowania opakowań na producentów właśnie. Na razie rosnące koszty ponoszą gminy, czyli my wszyscy w opłatach za wywóz śmieci. Tomasz Fęskę, TOK FM.
18: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Naszym gościem jest teraz Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
18: Mamy manewry wojskowe w okolicach Królewca. Jaki to jest sygnał dla Rosji i w ogóle po co te manewry?
2: No, na pewno jest to przekaz też i polityczny. Na taki wymiar trzeba patrzeć. Jest to przekaz związany z pokazaniem solidarności sojuszniczej, bo jednak zaangażowane zostały w to siły powietrzne kilku państw, przynajmniej kilkadziesiąt samolotów uczestniczy w tych działaniach. To zostało odnotowane przez Rosjan, bo no, tak na co dzień, że tak powiem, śledzę to, co piszą ci rosyjscy obserwatorzy, czy to konfliktu ukraińskiego, czy generalnie sił zbrojnych, także z perspektywy NATO, ale też i oczywiście trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia takiego wojskowego, no zgrywa.

0: Zwróciłem uwagę na te najbardziej specjalistyczne samoloty, czyli no głównie związane z walką radioelektroniczną. To zostało odnotowane, że z Grecji przyleciały, ale amerykańskie samoloty walki radioelektronicznej przyleciały tutaj nad Bałtyk. Są oczywiście wspomniane powietrzne tankowce, czy to amerykańskie, czy to z jednostki NATO. NATO powołało taką jednostkę, która no, rzuciło się, że tak, mówiąc tak kolokwialnie, kilka państw, żeby których nie stać samodzielnie posiadać takich maszyn, żeby jednak je pozyskać. Na pewno są uczestnikami kraje regionu, ale mowa też na przykład o Norwegach. Norwegowie opierają swoje lotnictwo samoloty F-35, czyli od razu można powiedzieć, że to są najnowocześniejsze, najbardziej wydajne dzisiaj samoloty bojowe, jakie są na świecie.
1: Mm-hmm. No i tutaj mamy właściwie każdy dzień pokazuje, że te sytuacje przy naszej wschodniej granicy mamy taką niestabilną, bywa niebezpiecznie, chociaż raczej służby nas w komunikacie na przykład Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uspokajają, mam na myśli ten alert z ostatnich godzin, że nie ma niebezpieczeństwa, że po prostu myśliwce są poderwane, bo za naszą wschodnią granicą coś się dzieje. Rzeczywiście mamy zagwarantowane bezpieczeństwo mimo ataków Rosji na zachodnią Ukrainę.
0: Znaczy, akurat dzisiaj w nocy to myślę, że trochę tak na wyrost te alarmy zostały nawet ogłoszone, no bo tak jak mówię, akurat w miarę to śledzę w różnych źródłach. Nie były atakowane żadne cele, że tak powiem, na zachód od Kijowa. No głównym celem był Kijów. Oczywiście były też incydenty z dronami, które spadły, czy to w rejonie Mołdawii, czy to nawet Rumunii. To też działo się tej nocy. Ale chyba faktycznie przyjęto taką strategię. Generalnie jest tak, jeżeli Rosjanie odpalają pociski manewrujące, czyli to, co przenoszą bombowce i to, co spadło 3 tygodnie temu, to my podrywamy myśliwce. No bo zawsze może te pociski mają taki zasięg, że można się spodziewać, że one no, mogą naruszyć przestrzeń powietrzną Polski i jak widać to się całkiem niedawno stało. I wedle tych zapowiedzi ostatnich widać, że gdy podrywamy myśliwce, też pojawia się ten komunikat, ma się pojawiać i dzisiaj w nocy po raz pierwszy był Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, więc w komunikacie, akurat ja go nie dostałem, ale z tego co czytałem, było faktycznie informacje o tych atakach na zachodnią Ukrainę, ale ja bym raczej, oczywiście teraz jak rozmawiamy, to bym powiedział, że to raczej no, potencjalnych atakach, bo oczywiście w momencie, kiedy odnotowujemy, że Rosjanie odpalają te pociski rakietowe, no to wiemy, że oni je odpalają, ale co jest celem, nigdy nie wiemy. No dzisiaj w nocy akurat to był Kijów, ale dobrze, że no, takie procedury zostały wprowadzone, przynajmniej pod względem tego powiadamiania ludności.
1: Czy nasze niebo jest bezpieczne i jaki udział w zapewnieniu tego bezpieczeństwa mają baterie Patriot? Mamy raptem dwie aktualnie.
0: Mamy dwie baterie Patriot, cztery jednostki ogniowe, czyli te dwie baterie jeszcze można podzielić na pół, czyli można powiedzieć, że w czterech miejscach możemy rozlokować, więc sobie no jasno odpowiedzmy, no jak wygląda ta nasza kołdra. No są cztery jednostki ogniowe. Ja miałem tą przyjemność, ten przywilej rozmawiania kiedyś z amerykańskim dowódcą brygady Patriot, czyli no naprawdę dużego związku takiego taktycznego amerykańskich wojsk lądowych, który gdzieś działał na Bliskim Wschodzie, to nawet nie chodzi o te ostatnie wydarzenia, tylko sprzed lat. I go sam zapytałem, ile potrzeba baterii do obrony takiego obiektu, jakim jest Warszawa, czyli no duży powierzchniowy. I on spokojnie wymieniał kilka, że te dwie nawet, jeżeli byśmy chcieli tylko chronić
1: samej Warszawy by do końca nie były w stanie obronić w przypadku takiego ataku zmasowanego, tak?
0: Oczywiście zmasowanego, tak. Więc tu no, musimy mieć tego świadomość, że faktycznie no, ktoś musi podejmować decyzje, które obiekty mogą być bardziej zagrożone. No i chyba nie powinniśmy być zaskoczeni, że faktycznie rafineria w Płocku czy wschodnie województwa naszego kraju, no tamten wysiłek jakoś jest ukierunkowany.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był z nami w TOK 360. Informacje za 3,5 minuty to będą informacje o 16:20. A po informacjach o szczepionce na Czerniaka.

0: Autopromocja. Spóźniony pociąg? Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Są poważne wątpliwości co do formalnych kompetencji Macieja Berka jako ewentualnego przyszłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ocenił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zauważył, że były minister w kancelarii premiera nie jest doktorem habilitowanym oraz nie wiadomo, czy wystarczająco długo był radcą prawnym. Berek, pytany o te wątpliwości, odpowiedział, że do wszystkich kwestii odniesie się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o pośmiertnym mianowaniu podporucznika Józefa Kowalczyka na stopień kapitana Wojska Polskiego. Zmarły w wieku 102 lat. Weteran II Korpusu Polskiego był ostatnim żyjącym w Polsce uczestnikiem bitwy o Monte Cassino. W Kolumbii co najmniej 13 osób zginęło, 7 zostało rannych w wyniku osunięcia się ziemi w kopalni złota w departamencie Narino w pobliżu granicy z Ekwadorem, poinformowały władze lokalne, na które powołał się portal Euronews. Kopalnia leży w trudno dostępnym górzystym regionie, a do tragedii doszło zaledwie 10 dni po trzęsieniu ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 300 osób. Rządzący Afganistanem talibowie uwolnili dwóch pracowników Biura Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w tym kraju, poinformowała agencja AFP, powołując się na służby prasowe misji. Dwaj obywatele Afganistanu zostali zatrzymani 9 sierpnia przez funkcjonariuszy wywiadu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem TOK 360 jest teraz profesor Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Rady Naukowej Akademii Czerniaka. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Spersonalizowana szczepionka na Czerniaka, oparta na technologii mRNA w połączeniu z immunoterapią, daje dobre wyniki w badaniu klinicznym. Taki komunikat pojawił się ze strony firmy Moderna i Merck. Co on oznacza dla pana?
18: Generalnie oznacza, że zbliżamy się do kolejnego bardzo dużego postępu w zakresie leczenia czerniaka, którego historia ostatnich dwóch dekad to jest tak naprawdę niekończący się sukces poprawy efektywności leczenia onkologicznego. Także to, co w tej chwili widzimy, to przejście do etapu, gdzie możemy projektować personalizowane terapie dedykowane konkretnym chorym, które prawdopodobnie, bo oczywiście czekamy w tej chwili na publikację tych wyników, w tej chwili to jest tylko komunikat prasowy, ale prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
1: Ile to potrwa, zanim usłyszymy, że preparat już można podawać?
18: Znaczy, spodziewamy się w tej chwili, że będą to wstępne wyniki, które oczywiście najpierw zostaną zaprezentowane w formie doniesienia konferencyjnego, prawdopodobnie na przełomie września i października, natomiast następnie będziemy czekali na rzeczywiste opublikowane już w recenzowanych czasopismach wyniki tej analizy po szczegółowych ocenach recenzentów. Wtedy, jeżeli nie będzie żadnych wątpliwości co do tych wszystkich założeń i wyników, no będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, na ile rzeczywiście doniesienie prasowe jest tak istotnym jakby potwierdzeniem skuteczności tej nowej technologii.
1: Czyli nie wiemy, czy będzie przełom, czy też przełom jest kwestią najbliższego czasu, dajmy na to roku.
18: Znaczy, na pewno w zakresie leczenia czerniaka my o przełomach w ostatnich dwóch dekadach mówimy co kilka lat, dlatego że postęp szczególnie unikalnej strategii leczenia w onkologii, czyli immunoterapii w przypadku czerniaka jest niesłychanie wyraźny. Jest to jeden z nowotworów, a właściwie główny przykład tego, jak immunoterapia, czyli angażowanie własnego układu odpornościowego pacjenta do walki z chorobą nowotworową jest w stanie przynosić nieprawdopodobne efekty.
1: Na czym polega to, że szczepionka jest spersonalizowana?
18: Generalnie do tej pory immunoterapia, która tak naprawdę ostatnie te kilkanaście lat wchodzi i weszła właściwie do standardów i kanonów leczenia onkologicznego, polegała na tym, że my tak naprawdę, możemy to obrazowo przedstawić, spuszczaliśmy ze smyczy psa, którym był układ odpornościowy. No i taki bardzo agresywny, pobudzony ten pies, czyli ten układ odpornościowy, rzucał się na wszystko, co wydawało mu się obce. Rzucał się na potencjalnie komórki nowotworowe, ale jednocześnie często rzucał się również na własne. Komórki w organizmie pacjenta, więc mieliśmy bardzo dużą aktywność leczenia onkologicznego, ale jednak z dużymi powikłaniami w zakresie chorób autoimmunologicznych indukowanych takim leczeniem. W tej chwili my przy wykorzystaniu szczepionki personalizowanej jakby najpierw uczymy układ odpornościowy, które to są te wrogie białka, wrogie cząsteczki, które ma rozpoznawać, to jest to szczepienie i potem po tym, kiedy ten układ odpornościowy nauczy się, co jest właściwie tym rzeczywistym wrogiem, wtedy odblokowujemy jego potencjał, spuszczając go ze smyczy. Więc jest to indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wyizolowanych z komórek nowotworowych jego własnego nowotworu są wyizolowane geny kodujące jego własne te nieprawidłowe cząsteczki, czyli nieprawidłowe antygeny nowotworowe. Przygotowujemy szczepionkę, która uczy układ odpornościowy rozpoznawania tylko tych antygenów, które u danego pacjenta są właściwymi do zaatakowania.
1: Co możemy powiedzieć o samym czerniaku? Pacjent słyszy tę diagnozę i zapytam wprost, ile ma czasu wtedy?
18: Znaczy generalnie musimy po pierwsze pamiętać, że czerniak jest jednym z niewielu nowotworów, który widać bardzo wcześnie. Znaczy jest to nowotwór rozwijający się w obrębie skóry i świadomość tego, jakie są czynniki ryzyka. Przede wszystkim czynnikami ryzyka jest promieniowanie słoneczne, które niszczy prawidłowe komórki w skórze, uszkadza je i doprowadza do nowotworzenia, więc w tym momencie po prostu musimy zwracać uwagę na wszystkie znamiona, wszystkie jakieś plamki barwnikowe, które u nas na skórze się rozrastają. Jeżeli to wyłapiemy w odpowiednim momencie, to każdy czerniak jest uleczalny chirurgicznie, bez żadnej potrzeby leczenia onkologicznego. Natomiast w sytuacji, kiedy ta choroba stanie się chorobą mocno miejscowo rozrośniętą albo już chorobą rozprzestrzenioną po organizmie, wtedy wchodzą opcje właśnie leczenia immunologicznego, podstawowe strategie leczenia tego nowotworu, które dają naprawdę bardzo duże szanse nawet całkowitego wyleczenia u chorych, u których choroba jest rozprzestrzeniona po organizmie, co jeszcze 10 lat temu było praktycznie niemożliwym do wyobrażenia osiągnięciem. Czerniak pokazuje, że jest to możliwe i czerniak jest takim pionierem rozwoju immunoterapii i kierunków immunoterapii w onkologii.
1: Czy szczepionka, o której w tej chwili rozmawiamy, może być ratunkiem dla kogoś, kto już dzisiaj zna tę diagnozę?
18: Znaczy, szczepionka jest stosowana i ma być stosowana na etapie choroby uzupełniającej, czy choroby wyoperowanej chirurgicznie, czyli na etapie leczenia uzupełniającego, kiedy u chorego mówimy, że po usunięciu zmiany jest istotnie podwyższone ryzyko nawrotu choroby, czyli chcemy zminimalizować to, że choroba kiedykolwiek nawróci, więc leczymy chorego w taki sposób pooperacyjny, żeby ta choroba nigdy już nie nawróciła i w takim wskazaniu ta szczepionka jest badana i jeżeli okaże się to badanie sukcesem, to szczepionka będzie zarejestrowana dla leczenia pooperacyjnego chorych, u których ryzyko nawrotu choroby z uwagi na wielkość zmiany i jej agresywność jest bardzo wysokie i my chcemy, podając leczenie pooperacyjne, zwiększyć szanse na całkowite wyleczenie.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, był z nami w TOK 360. Jest z nami kolejny gość. Mamy teraz 29 minut po godzinie 16. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Jest z nami dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, witam państwa.
1: Resort Sprawiedliwości dąży do wprowadzenia aresztu elektronicznego. Jak pan patrzy na takie plany?
19: Ten pomysł nie jest nowy. Rzeczywiście takie pomysły były zgłaszane od kilkunastu lat. Natomiast prawdą jest, że stosowny projekt aresztu elektronicznego został zgłoszony w zasadzie jeszcze kilka lat temu i Komisja Kodyfikacyjna Postępowania Karnego w lutym 2025 roku przygotowała przemyślany projekt. Wysoko go oceniam, natomiast utknął w pracach legislacyjnych. Może powiedzmy słuchaczom, na czym polega w ogóle dozór elektroniczny i przede wszystkim jak jest wykorzystywany jako areszt elektroniczny.
1: No bo to się kojarzy, panie doktorze, to się kojarzy po prostu z bransoletką na nodze.
19: W zasadzie tak. To znaczy w 2009 roku po raz pierwszy stosowano takie bransoletki głównie na nogach jako system wykonywania kary pozbawienia wolności. To było wtedy coś nowego w Polsce. W 2009 roku początkowo w Warszawie, a później od 2012 roku w całej Polsce. To narzędzie się sprawdziło. Tyle tylko, że była to forma wykonywania kary pozbawienia wolności. Pomysł ministra sprawiedliwości, bo to on będzie firmował to przedsięwzięcie, jest taki, aby system dozoru elektronicznego, ową elektroniczną bransoletkę, stosować w przypadku tymczasowego aresztowania, czy jednego ze środków zapobiegawczych, który służy temu, aby oskarżony lub podejrzany nie utrudniali bezprawnie postępowania karnego. Krótko rzecz ujmując, mają siedzieć w domu przez większość osoby i nie kontaktować się w niedozwolony sposób z światem zewnętrznym, nie naruszać obowiązków procesowych, stawiać się na każde wezwanie organów postępowania karnego. Jeśli to będą robić, to tymczasowe aresztowanie, które regułą jest wykonywane w zakładzie karnym, w aresztach śledczych, będą mieli pewien rodzaj komfort. Tym samym areszt elektroniczny to jest coś pomiędzy dozorem policji, niesprawnym instrumentem, archaicznym instrumentem. Na przykład dwa razy w tygodniu ktoś musi się stawiać na policji, podpisać listę i jest wolny i może już mataczyć, utrudniać postępowanie, nakłaniać do składania fałszywych zeznań przed świadków lub wyjaśnień przez oskarżonych. Natomiast areszt elektroniczny, nowa jakość. Siedzi w domu, nie opuszcza w domu. Czyli jak to się przeprowadza? W prosty sposób. Montuje się elektroniczną bransoletkę na nodze, następnie w domu ustawia się coś w rodzaju aparatu telefonicznego starszego typu, programuje się to urządzenie, żeby w określonej odległości obrączka, a zatem oskarżony przebywał w zasięgu
1: czyli
19: tego urządzenia,
1: do kuchni, do łazienki, ale do sąsiada już nie.
19: Do łazienki, do kuchni, może nawet na dookoła budynku. To nie musi być mieszkanie, to może być także wynajęte jakieś pomieszczenie, może to być miejsce zamieszkania i tak jest z reguły. Jeśli natomiast opuści ten, czyli dostanie przerwany obiekt, czyli on przekroczy tę linię zaprogramowaną, wówczas wysyłany jest sygnał elektroniczny najpierw do tego urządzenia, później do systemu elektronicznego w Warszawie i na przykład policja lub specjalne służby, na przykład służba więzienna może interweniować.
1: Pan mówi o tym, że
19: to narzędzie jest tanie.
1: Od lat, no tak, bo te osoby będące w areszcie trzeba utrzymywać. Poza tym czasami areszt jest niesłuszny. I wtedy miesiącami ktoś bez sensu przebywa w areszcie. Pan mówi o tym, że już od lat trwają przymiarki do tego. Czy tym razem jesteśmy już bliżej, czy też my sobie rozmawiamy o tym, a kolejne lata i tak miną i nic z tego nie będzie?
19: Dwie kwestie. Pierwsza sprawa, dzisiaj jest mniej więcej kilkanaście tysięcy osób tymczasowo aresztowanych w tradycyjnym stylu. To znaczy siedzą w zakładzie karnym, aresztach śledczych po całej Polsce, i kosztują podatnika, mnie i pana redaktora, mniej więcej 6900 zł miesięcznie. Jeśli areszt elektroniczny wejdzie, bo to jest cały czas projekt, jak już wspominaliśmy, a minister sprawiedliwości zapowiada, że do końca tego roku, 2024 roku, może zostać wdrożony. Problemem nie jest technologia, bo ona już jest znana od kilkunastu lat w Polsce i stosowana przy karze pozbawienia wolności, no to wydaje się, że może rzeczywiście to będzie narzędzie sprawne. Pozwoli na przykład osobom z jednej strony wykonywać swoją pracę, mieć relacje z rodziną, a z drugiej strony w jakiś sposób nie odpowiadać w stanie karnego. Oczywiście nie będzie to skuteczny instrument tak jak areszt tradycyjny w aresztach śledczych, gdy ktoś jest izolowany od świata i nie może utrudniać postępowania, ale na pewno jest to bez wątpienia jakaś szansa, dobry krok. Co trzeba, żeby te przepisy weszły w życie? Trzeba dokończyć najpierw procedurę i zgłosić projekt stosowny przed Sejmem, następnie Senat, no i wreszcie pan prezydent musi podpisać. Jeśli się uda to wdrożyć, no to nie ma przeszkód, żeby już od pierwszego, powiedzmy, stycznia 2027 roku mieć taki nowy instrument. I wiem, że policjanci, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni czekają na to z utęsknieniem, sądy w szczególności.
1: Jak w Polsce przez wymiar sprawiedliwości traktowany jest areszt?
19: No tymczasowe aresztowanie to tradycyjne, panie redaktorze, jest traktowane jako pewien problem, byśmy powiedzieli, problem systemowy.
1: Przez automatu to się uzyskać taką zgodę przez śledczego, to żaden problem.
19: Sprawa jest medialna, albo sprawa jest na przykład kategorii zbrodni, to nikt nie patrzy na szczegółowe przepisy, tylko z automatu stosowane jest na 3 miesiące z reguły, zawsze na wniosek prokuratora. I zawsze robi to sąd, jeden sędzia sądu rejonowego. Zawsze takie są przepisy. Prokurator na szczęście od kilkunastu lat już nie ma możliwości, żeby sam stosował tymczasowe aresztowanie. Natomiast bez wątpienia 90 mniej więcej procent wniosków prokuratora na wczesnych etapach postępowania jest aprobowanych przez sąd. I sąd stosuje, bo to zawsze sąd musi dodawać zgodnie z konstytucją.
1: Bardzo dziękuję. Dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Do usłyszenia. W TOK 360 w podsumowaniu dnia za chwilę, za kilka minut już po informacjach, kolejna odsłona cyklu Wakacje 360. Będziemy gdzieś w Polsce, a może poza granicami, razem z Joanną Sarwańską z TOK FM.
20: Autopromocja.
21: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
22: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
21: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
22: W sobotę o 13 w TOK FM.
21: Zapraszamy.
22: Ula Malko
21: i Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
20: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij. Do euro przyjdź.
23: Ubezpieczenie samochodu w banku?
24: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
25: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
26: To nie jest pora.
25: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
27: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
28: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
29: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
30: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
29: TravistoFast i Travisto.
30: Aflofarm.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
31: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
32: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
33: Marian,
32: mega,
33: co ty robisz?
32: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
34: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Warszawski sąd przedłużył o miesiąc aresztę dla popularnego youtubera Stu. Przesłanka do tej decyzji była obawą matactwa. Wczoraj youtuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miał on związek z aferą Pandora Gate. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W pierwszym półroczu liczba nowo wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spadła o 50% w porównaniu do takiego samego okresu roku ubiegłego, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort dodał, że w tym samym czasie zatrzymano blisko 11 tysięcy osób w związku z nielegalnym pobytem na terenie Polski. Zmagająca się z epidemią wirusa eboli, Demokratyczna Republika Konga otrzyma 70 tysięcy dawek szczepionki Ervebo, która, jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, okazała się skuteczna podczas poprzednich epidemii. Jednak przeciwko wirusowi, który wywołał obecną epidemię, ta szczepionka może zapewnić jedynie, jak przekazała WHO, pewną ochronę. Zdjęcie ilustrujące pumę nie jest prawdziwe, przekazali urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wyjaśnili, że wykluczyła to analiza przeprowadzona wspólnie ze służbami sąsiedniego powiatu świdnickiego, policji i leśnikami. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. Zdjęcie pumy miało pochodzić z fotokomórki, opublikowało je we wtorek Nadleśnictwo Świdnica. Wczoraj w sprawie pumy obradował nawet Zespół Zarządzania Kryzysowego.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Za 18 minut 17 to podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Joanna Sarwińska z TOK FM, autorka bloga Stop, a się kręci, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, Asiu, gdzie byś się wybrała, mając jeden dzień urlopu, na wycieczkę, jeszcze wakacyjną?
2: Ja muszę tutaj od razu powiedzieć tobie i drogim państwu, drogim słuchaczom, że wydaje mi się, żeby naprawdę skorzystać z naszych ostatnich dni lata, to wystarczy w piątek po pracy wsiąść do auta, czy do pociągu, czy do jakiegokolwiek innego środka transportu i ruszyć w różne piękne regiony nasze polskie. Czy to byłyby Kaszuby, czy to byłoby Podlasie, czy różne szlaki górskie. Uważam, że mając te ostatnie ciepłe dni w Polsce, naprawdę warto to wykorzystać i skorzystać jeszcze z tych ostatnich takich dłuższych letnich dni, które już coraz są krótsze tak naprawdę.
1: A przychodzi ci do głowy jakieś nieodkryte miejsce, może na jakieś miasto albo region jest w tej chwili moda? I od razu cię zapytam o Rzeszów, gdzie nigdy nie byłem, a już od dawna sobie obiecuję, że się przejadę tam.
2: O Rzeszowie nie powiem wiele, bo też sama raczej przejazdem tam bywałam. Natomiast myślę, że rzeczywiście jest wielki powrót naszego polskiego społeczeństwa w regiony takie pełne natury i jezior. I nie tylko są to Mazury. Wydawałoby się, że taką naturalną bazą wypadową na przykład dla osób mieszkających w Warszawie i w okolicach to będą Mazury. A muszę przyznać, że tak jak Kaszuby, czy na przykład okolice Wielkopolski albo Centralna Polska, po jeziorze Brodnickie. To są takie regiony, które wciąż, na przykład mówię o centralnej Polsce, jeśli chodzi o dużą liczbę jezior, które wciąż nie są tak bardzo masowo odkryte, a chętnie są odwiedzane. I muszę przyznać też, że są takie ciekawe miejsca również w regionie podlaskim u nas w Polsce, gdzie na przykład mimo iż był długi weekend, teraz sierpniowy, to akurat udało mi się znaleźć taką miejscówkę, w której totalnie nie było tłumów. Był to ośrodek, który raczej znany jest osobom, które wiedzą, że ten ośrodek tam się znajduje, ponieważ nawet w wyszukiwarce internetowej ostatnie opinie o tym miejscu były sprzed 5 lat, więc tutaj myślę, że taką cenną wskazówką dla ludzi, którzy szukają różnych miejsc, jest nie tylko danie się zwieść temu, że jeżeli na przykład w internecie opinie są sprzed długiego okresu, to nie warto tam jechać, a właśnie wbrew pozorom można odkryć jakąś ciekawą perełkę, jeżeli pozwolimy sobie sprawdzić na własnej skórze.
1: Wspomniałaś o Podlasiu, to jest piękna część Polski, bardzo atrakcyjna, ale niektórzy turyści rezygnowali z wyjazdu z powodu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Podobnie z Lubelszczyzną, tutaj pogranicze z Ukrainą. Czy tutaj masz jakieś rekomendacje dla naszych słuchaczy?
2: Znaczy, tutaj myślę, że nie musimy się tak bardzo oddalać do obszaru blisko samej polsko-białoruskiej granicy na przykład, ponieważ na przykład miejsce, w którym ja byłam, było oddalone około 2-2,5 godziny drogi od Warszawy, więc można gdzieś ten dystans jeszcze sobie tutaj ustalić.
1: Przy granicy, jeśli jesteśmy 20 km od granicy, czemu nie?
2: No tutaj myślę, że warto po prostu na bieżąco sprawdzić sytuację, zadzwonić do ośrodka, do którego chcemy się udać, porozmawiać z właścicielem, wybaczyć, jeżeli na przykład mamy się udać na ten ostatni, czy te ostatnie weekendy naszego urlopu, czy wakacji i mamy się stresować, też nie o to chodzi, więc zdrowy rozsądek w tym wszystkim wydaje mi się najważniejszy.
1: Jeśli to jest wyprawa jednodniowa, no, albo z noclegiem, taka jedno-dwudniowa, tak powiedzmy, wtedy warto się gdzieś może wybrać rzeczywiście dalej niż kilkadziesiąt kilometrów. To co byś powiedziała o przygotowaniu się do takiej wyprawy? Bo chyba za dużo tego przygotowania nie ma.
2: No, wbrew pozorom takie przygotowanie powinno być tak samo konkretne jak do jakiegoś dłuższego wyjazdu, czyli powinniśmy przede wszystkim pamiętać o dokumentach, o logistyce naszego wyjazdu, czym będziemy się przemieszczać, czy to będzie samolot, czy to będzie pociąg, czy to będzie auto, uwzględnić jaki jest to okres roku, czy będą korki na trasie, bo na przykład wyjeżdżamy w weekend, który będzie, gdy na drogach po prostu będzie duży tłum i wiele osób będzie się udawać nad trasę. Myślę, że warto sobie po prostu oszacować tak naprawdę, jeśli wybieramy miejsce, do którego jedziemy, nie tylko kuszące miejsce pod względem nazwy czy liczby atrakcji, ale czasu, który mamy, bo czasami często bywa tak, że kusi nas na przykład tani lot gdzieś za granicę, czy to jest Norwegia, czy Portugalia, jakaś okazja, ale musimy też uwzględnić, że wtedy na ostatnią chwilę potrzebujemy znaleźć dogodny nocleg, też w dobrej lokalizacji, w dobrej cenie, dobry to dojazd z lotniska, czy to będzie właśnie transport zbiorowy, czy będziemy wypożyczać to auto. Więc jeżeli nawet udajemy się na krótki taki wypad, to jest po prostu taka checklista, którą warto sobie zapisać. Dokumenty, logistyka, transport, noclegi, tak, okres roku i ogólnie pora, w której ruszamy w podróż, no bo sezonowość ma tutaj duży wpływ. No ja zachęcam, jeżeli na przykład udajemy się gdzieś po prostu w regiony, które są mniej dostępne i może się nam na przykład zasięg gdzieś zgubić internetowy, to pobrać mapy offline, aplikacje, które będą przydatne, na przykład translator, jeżeli udajemy się do kraju, w którym nie znamy języka, angielski nie jest pierwszym, drugim językiem wyboru, więc to na pewno nam ułatwi taką logistykę i przemieszczanie się w podróży i ten nawet krótki wypad może być obfitujący w dobre wrażenia, jeżeli jednak troszeczkę przygotujemy się wcześniej.
1: No i biorąc pod uwagę to, jaką mamy aurę wcześnie rano albo późno wieczorem, to coś cieplejszego do ubrania koniecznie.
2: Oczywiście.
1: Joanna Sarwińska, Stok FM, autorka bloga Stop A się kręci. Była z nami w TOK 360. Gościnią podsumowania dnia w TOK FM jest teraz profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Karol Nawrocki kieruje Lex Szarlatan, ustawę, która w ten sposób jest nazywana, do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pani skomentuje tę decyzję?
4: Nie jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla pacjentów, zarówno onkologicznych, jak i pacjentów z chorobami psychicznymi, czy przede wszystkim dzieci. Dlatego, że w obecnej sytuacji śmiem wątpić w sprawczość Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że przykład tak niechlubny mamy jeszcze za czasów ubiegłego prezydenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował pismo dotyczące także pacjentów i kompetencji Rzecznika Praw Pacjentów do Trybunału w ubiegłym roku. Do tej pory nie została wyznaczona nawet data rozprawy, więc tu może się stać podobnie i tym samym ustawa zostanie zamrożona, nie będzie można z niej korzystać, a wszystkie procedery będą trwały w najlepsze. To jeszcze moim zdaniem jest bardzo takie, no powiem, bo jestem nauczycielem akademickim, więc nie jest to pedagogiczne, dlatego że no, szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
1: No właśnie, to po co była ta ustawa w ogóle?
4: Ta ustawa była po to, aby reagować nie po wypadku, kiedy nieszczęście się stało, kiedy już doszło do zgonu i wkracza prokuratura, tylko jeszcze zanim, kiedy te pseudoterapie, pseudodiagnostyki są wykorzystywane, wykorzystywani są ludzie cierpiący, którzy stracili nadzieję, ludzie słabi, o którym się tę nadzieję oferuje za grube pieniądze. I często opóźnia to właściwą diagnostykę i właściwe leczenie. I to właśnie wobec takich ludzi ta ustawa miała działać szybko, prewencyjnie, zgodnie z doktryną, że kara musi być natychmiastowa i skuteczna, bo tylko wtedy odniesie swój efekt.
1: Mhm. To, o czym pani mówi, te praktyki szarlatanów, ludzi, którzy tutaj próbują zastąpić lekarzy ze szkodą dla pacjentów, o tym opowiada serial dokumentalny TOK FM Podziemie. W naszej aplikacji mobilnej można posłuchać, jeśli państwo jeszcze nie mieli okazji. Prezydent Karol Nawrocki tutaj właśnie inaczej to zupełnie przedstawia, bo pani mówi o ochronie przed tymi szarlatanami nas, pacjentów, a prezydent Nawrocki mówi o tym, że właściwie każdy może być ukarany w myśl tych przepisów. Ma rację?
4: No nie wiem, czy każdy może być ukarany, dlatego że kancelaria prezydenta na Twitterze, na profilu X napisała, że podobno przygotowywany jest przez prezydenta nowelizacja tej ustawy i zmiany w prawie karnym, które przewidują wysokie kary więzienia dla osób, które skrzywdziły inne osoby właśnie poprzez tą pseudodiagnostykę i pseudoterapię medyczną. To jest nawet do, w przypadku śmierci do kilkunastu lat. No ale tutaj mówimy znowu o działaniu po, a nie działaniu przed, czyli zapobiegawczym. Profilaktyka jest zawsze skuteczniejsza. Po drugie, zapowiada, że muszą być zmiany tak przeprowadzone, aby bronić uczciwych przedsiębiorców branży zielarskiej, kosmetycznej i medycyny alternatywnej. I to jest dosłowny cytat ze strony kancelarii prezydenta i mnie zastanowiły słowa medycyna alternatywna. Dlatego, że no, to jednoznacznie sugeruje, że nie chodzi o medycynę opartą o dowody, o EBM.
1: Tylko jakąś alternatywę. No bo siłą lecznictwo to nie jest medycyna alternatywna na przykład, prawda?
4: No oczywiście. Ale tutaj też chodziło o ziołolecznictwo, natomiast no, nie, chodziło w tej ustawie o to, że ludzie, którzy produkują no, w przysłowiowym garażu jakieś mikstury, nie wiadomo jakie, sprzedają, handlują, mogą też odwodzić właśnie od leczenia skutecznego, no to tutaj ta ustawa wobec takich osób działałaby. Natomiast zioła są od dawna znane i stosowane i są zakłady zielarskie. Chociażby Herbapol w Lublinie, tak. Które takie zioła sprzedają i to są zioła certyfikowane, sprawdzane.
1: Zresztą ich wpływ też jest zgodny z wiedzą, jak rozumiem, medyczną. Tu nie o to chodzi, więc czym jest ta medycyna alternatywna?
4: Nie wiem, co prezydent miał na myśli.
1: Prezydent chce pisać jakiś swój projekt w tej sprawie. To może warto poczekać na jego projekt. Zapytam wątpiąco trochę.
4: No, zdaje się, że nie mamy innego wyjścia, skoro projekt Rzecznika Praw Pacjenta trafił do Trybunału Konstytucyjnego z wielkim znakiem zapytania, czy i kiedy będzie on rozpatrywany, no to z niecierpliwością czekam na propozycję pana prezydenta.
1: Skoro nie ma nadal takiej ustawy, co pani radzi pacjentom? Na co uważać? Jak się poznać na tym, że jakiś szarlatan chciałby nas przekonać do swoich usług, czy też nie bójmy się, nami zmanipulować.
4: Rzeczywiście. Tutaj zwracam przede wszystkim uwagę na takie szczególne cechy osób, które udają medycynę, bo jednak, szczerze powiedziawszy, szarlatani bazują cały czas na autorytecie medycznym, medycyny akademickiej. Przywdziewają białe fartuchy, obwieszają się certyfikatami, mają
1: stetoskop na szyi.
4: Przestronne. Tego to nie zauważyłam, ale biały fartuch bardzo często. Czyli jednak no w pewnym sensie maskują się, tak można powiedzieć. Mają dużo czasu dla pacjenta, wątpią w dotychczasowe metody leczenia, które były przepisywane przez lekarzy. Oferują metody alternatywne, zastępcze, o bardzo wątpliwej sile działania. Najczęściej metody drogie. A więc chyba w Polakach jest coś takiego, że jeżeli coś jest za drogie i dużo za to zapłacimy, to znaczy, że jest lepsze.
1: Jeśli jest coś za darmo, bo płaci NFZ, to jest odwrotnie.
4: To właśnie, to jest odwrotnie.
1: Niektórych ludzi.
4: To jest odwrotnie. Mhm. Natomiast mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, dlatego że tej ustawie i w trakcie jej przygotowania zarzucono, że nie ma tutaj zrobionego rozpoznania rynku, tak w cudzysłowie powiem, że nie wiadomo jaka liczba osób jest poszkodowanych, co one na ten temat sądzą i tak dalej. Ja myślę, że tutaj jest pewna bariera psychologiczna, bo jeśli ktoś słono zapłacił za praktykę, a okazało się to niewypałem w najlepszym wypadku, jeśli nie nastąpi o pogorszenie zdrowia znaczące, po prostu takie osoby wstydzą się swojej naiwności i o tym głośno pisać. To są naprawdę wyjątki osób, które się przyznają do tego, że dały się zmanipulować. Więc tutaj rozmiar działalności tych szarlatanów jest naprawdę ogromny.
1: To może warto na koniec powiedzieć, nie jesteśmy sami. Jeśli państwo dali się, no to są też trudne sytuacje, kiedy ktoś ma kryzys taki zdrowotny i jeśli dał się przekonać, nie ma się czego wstydzić. Trzeba dochodzić swoich praw.
4: Nie ma się
1: tutaj
4: czego wstydzić. Mhm.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była z nami w TOK 360. Karolina Lewicka.
5: Dzień dobry.
1: Za kilka minut zaprosi Państwa na wywiad polityczny i już teraz nam zdradzi, o czym będzie dzisiaj.
5: Czwartkowy wywiad polityczny, czyli ciąg dalszy naszego cyklu Historia polsko-ukraińska i ukraińsko-polska XX i XXI wieku. Jesteśmy już po II wojnie światowej, pod koniec której w ramach tak zwanej ewakuacji uzgodnionej przez PKWN i Moskwę przesiedlono Ukraińców z ziem kontrolowanych przez Lubelski Komitet oraz Polaków z terenów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jesteśmy także po akcji Wisła, kiedy to postanowiono rozprawić się jednocześnie i z UPA, i z pozostałą jeszcze w południowo-wschodniej części państwa polskiego, mimo wspomnianej ewakuacji, ludnością ukraińską. Na ziemię odzyskane, na zrujnowane gospodarstwa przerzucono około 140 tysięcy osób. W tym samym czasie, tyle że na emigracji, pod Paryżem, rodzi się śmiała wtedy dotycząca przyszłości myśl, która dziś wydaje się być oczywistą, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski. To będzie koncepcja ULB, o której opowie nam profesor Andrzej Friszke, to po 17.20, a za moment moim Państwa gościem będzie Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent wysłał do Trybunału Lex Szarlatan. Od tego zaczniemy.
1: TOK 360 wraca do Państwa po 18.00.
6: Reklama.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
14: How good is that?
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
17: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta i uznanie nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych za przestępstwo. Między innymi to ma zakładać prezydencki projekt ustawy w odpowiedzi na rządową Lex Szarlatan. Karol Nawrocki poinformował dziś, że w trybie prewencyjnym skierował rządową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że prawo nie wejdzie w życie do czasu, kiedy Trybunał nie orzeknie o jego poprawności. Karol Nawrocki zapowiedział, że w zamian złoży własną propozycję. Zapełnienie magazynów gazu w Unii Europejskiej przebiega wolniej niż w latach poprzednich, przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Wspólnota zbliża się do poziomu 62%, a kluczowymi dostawcami są Norwegia i USA. Państwa członkowskie są zobowiązane na podstawie unijnego prawa do zapełnienia magazynów gazu. Ma to gwarantować stabilność w sezonie grzewczym. Turcja, Egipt i Katar potępiły ostatnie śmiertelne ataki Izraela na Strefę Gazy. Trzy państwa, które są mediatorami w rozmowach mających doprowadzić do pokoju w tym regionie, ostrzegły, że izraelskie uderzenia podważają ten proces i wezwały władze w Jerozolimie do przestrzegania rozejmu. Mimo porozumienia Izrael kontynuuje ataki na Strefę Gazy. Tylko wczoraj zginęło w nich co najmniej 10 osób, a od zawarcia rozejmu w izraelskich uderzeniach zginęło prawie 1300 Palestyńczyków. W Czechach tegoroczne zbiory są najniższe od 15 lat, oceniła Izba Rolnicza w Pradze. Czeskie rolnictwo straci w tym roku 20 miliardów koron, czyli ponad 3,5 miliarda złotych. Straty związane są z suszą, ale też z falą wiosennych przemrozków. Państwo zapowiada pomoc dla rolników. A kolejne informacje w TOK FM o 17.20.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Piątek z temperaturami od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu, do 26 w Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Na południu i w centrum możliwy deszcz, w nocy na południu burze, także z gradem.
19: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest z nami poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dzień dobry, panie pośle.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem Lex Szarlatan. Jest pan zaskoczony decyzją głowy państwa?
22: Trochę go podejrzewałem o to, że może zawetować tę ustawę.
5: Trybunał Konstytucyjny, przypomnę.
22: No tak, ale to jest wysłanie Świętkowskiemu, jest w pragmatycznym tego słowa znaczeniu zawetowaniem tej ustawy. I żeby jeszcze precyzyjniej to podkreślić, no to sam prezydent zapewniał, że za moment złoży swój projekt, więc tak naprawdę zawetował. On wie, że czy wysyła to Święczkowskiemu, czy formalnie to wetuje, to efekt jest ten sam, więc możemy mówić, że w pragmatycznym znaczeniu zawetował ustawę. No powiedzmy wprost, no, zapisał się do Ciemnogrodu, schlebia antynaukowym poglądom, schlebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione. I jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle schlebia, co może sam taki jest.
5: Pan prezydent, uzasadniając swoją decyzję, mówił tak. Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. My wiemy na pewno, że z petycją do pałacu przyszedł pan Jerzy Zięba, orędownik, jeden chyba z najbardziej znanych pseudomedycyny, więc chyba okazał się skuteczny.
22: No tak, to jest ktoś, kogo można by zakwalifikować raczej do segmentu skandalistów i kogoś, kto wdarł się w przestrzeń publiczną jako skandalista. Przede wszystkim antyszczepionkowiec. Człowiek, który propagował w tak namiętny sposób, straszył przed szczepionkami i propagował przez lata zachowania antyszczepionkowe, czyli kompletnie nienaukowe zachowanie, niezwiązane z medycyną, ze światem akademickim. Ktoś taki nie ma prawa i nie powinien trafiać przed oblicze prezydenta, bo to prezydenta
5: kompromituje. Nie z prezydentem, tylko z pracownikiem kancelarii, spotkał się pan Zięba. A potem mówiono, że to był błąd.
22: No dobrze, no to jest obciach, więc tego typu obciach próbuje się teraz opisywać jakimś błędem. Nie bądźmy naiwni, spokojnie prezydent spotykał się z takimi zjawiskami ciemnogrodzkimi, które nie powinny w ogóle do kancelarii prezydenta wchodzić. Wycieranie sobie ust i twarzy jakimiś petycjami od pacjentów to jest bzdura, bo to jest raczej pokłosie czy odprysk tych troli z Leningradu puszczanych dotyczących budowania środowiska antyszczepionkowego, no bo to jest jeden z elementów dezinformacji, jeden z elementów wojny hybrydowej. Musi sobie prezydent zdawać z tego sprawę. Przecież Kreml, Federacja Rosyjska płaci gigantyczne pieniądze na to, żeby rosły społeczności w internecie, które są antyszczepionkowe albo bardzo chętnie będą podważały medycynę.
0: Podważały na teorie spiskowe. Zresztą są badania, które medycynę, mówią o tym, że konta antyszczepionkowe bardzo szybko po ataku Rosji na Ukrainę zamieniły
22: absolutnie
0: się
22: tak
0: w konta antyukraińskie. Jeszcze jeżeli chodzi o tę argumentację pana prezydenta, bo faktycznie było tak, że kiedy ta ustawa szła przez parlament, to było zaniepokojenie w środowisku zielarzy czy homeopatów, ale oczywiście tłumaczono, że to, czym jest działalność pseudomedyczna, jest w tej ustawie wyjaśnione i wyłożone. I to nie będzie tak, że sklepy zielarskie na przykład zostaną postawione w stan likwidacji, że nie będzie można polecać mięty na problemy żołądkowe, a melisy na uspokojenie.
22: To jest oczywiste.
0: Chodzi tylko o to, żeby nie polecać melisy na przykład na leczenie raka. Natomiast pan prezydent mówi tak, przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
22: To jest kłamstwo, dlatego że ta ustawa bardzo precyzyjnie zakazywała nieuprawnionych świadczeń medycznych, bo o tym mówimy, czyli realizowanych przez takich ludzi, którzy nie mają studiów medycznych i nie są zakwalifikowani w cywilizacji Zachodu jako lekarze, zgodnie z polskim prawodawstwem, czyli zakaz świadczeń, wyższe kary za prowadzenie tego typu praktyk, ale i również ograniczenia na przykład w reklamie, dlatego że bardzo wiele firm sprzedających suplementy buduje reklamy w taki sposób, żeby odbiorca miał przekonanie, że to jest lek, że to jest rozwiązanie na sprawy związane z chorobami, a nie jest tylko częścią towarzyszącą czy wzmacniającą organizm. Więc ta ustawa doprecyzowała bardzo wiele spraw w tym obszarze. Była długo analizowana i realizowana przez różne środowiska i ta cała argumentacja i to, o czym mówi prezydent, jest zwyczajną manipulacją, uproszczeniem i kłamstwem.
0: No i oczywiście jest propozycja pana prezydenta, projekt nowelizacji kodeksu karnego. Przejrzałam ten dokument i tak sobie myślę, że prawo karne wchodzi do akcji już po fakcie, kiedy coś się wydarzyło. Generalnie ta nowelizacja ustawy o rzeczniku praw pacjenta, bo o tym mówimy, kiedy nazywamy to w skrócie lex szarlatan, no miała próbować przeciwdziałać tego typu praktykom, zanim ta ostateczna
22: brawo
0: krzywda się
22: absolutnie, pani redaktor ma rację,
0: wydarzy.
22: Pod tą oceną podpisuje się w 100%. Sprawa penalizowania jakichś zachowań to jest rzecz już wtórna wobec przeciwdziałaniu i wobec regulacjom, które dotyczą rynku handlu środkami, które udają środki medyczne, czy udają lekarstwa, a już nie mówiąc o przeciwdziałaniu praktykom, czy nieuprawnionym, mówiąc precyzyjnie, praktykom medycznym przez osoby, które nie mają uprawnień. To temu ta ustawa ma służyć. Natomiast penalizowanie jakichś zachowań to jest rzecz wtórna. Ja dzisiaj jestem przekonany, że gdyby nawet nie zmieniać kodeksu karnego, to znajdziemy kilka paragrafów na to, żeby skazać kogoś, kto w sposób nieuprawniony realizuje usługi medyczne. To jest dzisiaj do zrobienia w świetle prawa, a już nie mówiąc, nie daj Boże, gdyby ktoś zapłacił za to życiem
0: i zdrowiem. Muszę panu powiedzieć, że to chyba tak dobrze nie działa, bo ten biznes ma się świetnie.
22: To jest inna sprawa funkcjonowanie biznesu, a co innego odpowiedzialność karna za spowodowanie szkód. bo o tym mówimy. Bo nawet jeżeli będziemy penalizowali pewne zachowania, to my nie jesteśmy w stanie w kodeks karny wpisać całego katalogu, całej kazuistyki dotyczącej funkcjonowania biznesu.
0: Tak, ale myślę
22: biznesu.
0: Sobie na przykład o Witaliadzie, takim festiwalu, który odbył się bodajże pod koniec lipca. Świetny artykuł był w tygodniku Polityka temu poświęcony, gdzie leczono ze sceny. Tak, pan wychodził i wszyscy wysyłali rękoma, jak kiedyś Kaszpirowski, dobrą energię i nagle się okazywało, że ktoś jest uleczony.
22: Brawo. Ja jestem wzruszony.
0: Ja też te ręce tak rozłożyłam, może pan się lepiej poczuje.
22: Stany Zjednoczone przerobiły masę tych tak zwanych telekaznodziejów i uzdrowicieli i zrobiono z tym porządek. Oczywiście wolny rynek ma to do siebie, że rosną rozmaite branże, które wykorzystują niewiedzę, czasami naiwność, a czasami zdolność perswazji i manipulacji, więc ta ustawa ograniczała tego typu nowoczesne środki, czy to perswazyjne, czy komunikacyjne, a już nie mówię o uprawnieniach.
0: Tak, były też takie kompetencje rzecznika praw pacjenta.
22: Więc to, co zrobił prezydent, jest naprawdę rzeczą, która go wpisuje raczej w środowisko ciemnogrodu. Powtórzę siebie samego sprzed chwili.
0: Na TOK FM mogą państwo znać.

0: od lat ma poglądy gospodarcze liberalne, a z samym premierem i z częścią posłów, którzy jeszcze są w tej kadencji, zakładaliśmy lata temu Kongres Liberalno-Demokratyczny.
1: No, chyba poglądy premiera uległy zmianie przez te lata.
0: Trochę życie ewoluuje i trochę życie zmieniło nam poglądy na różne procesy dotyczące funkcjonowania ekonomii. Chociażby takie nadzwyczajne wydarzenia jak potężne kryzysy, gdzie nawet najbardziej kapitalistyczna i liberalna gospodarka jak Stany Zjednoczone subwencjonowała firmy, fabryki, które mogły upaść, bo bardziej kosztowny był upadek firm niż danie wsparcia. Więc oczywiście życie przynosi nam w nowoczesnej gospodarce trochę inne wyzwania od tych, które lata temu miały miejsce. Ale co
1: moje
0: do zasady...
1: Moje pytanie brzmiało.
0: Co do zasady?
1: Doprecyzuję, czy to bez żadnych kontrowersji przejdzie przez parlament?
0: Myślę, że przejdzie. Oczywiście dyskusja zawsze będzie miała miejsce. Ja tylko chcę kilka zdań powiedzieć na temat tego programu, bo nikt nie ukrywa, że to jest program sensownie skalibrowany. 3,5 miliona obywateli skorzysta.
1: Żeby był w miarę neutralny dla budżetu, tak. Bo budżet nie jest gumy i mamy gigantyczny deficyt
0: ja tylko,
1: i pieniędzy
0: ja
1: nie ma.
0: Dwa filary stałe tego budżetu wymienię. 200 miliardów armia i 220-30 miliardów NFZ. I do tego, jak jeszcze dojdzie obsługa długu, która przez lata została jeszcze między innymi po PiS-ie odziedziczona, no to mamy 500 miliona takich stałych kosztów, a przed nami jeszcze wydatki, budżetówki, sprawy socjalne i wszystkie inne świadczenia. Więc pod tym względem nie jest ten budżet z gumy, niemniej jednak to jest sensownie skalibrowane.
1: I rozumiem, że chce pan powiedzieć, że to nie jest populistyczne, tak? Że pieniądze
0: znajdą się dla wszystkich i na wszystko. Pani redaktor, no bo 3,5 miliona obywateli, którzy ciężko pracują, bo to jest w ramach takiej idei, że praca musi się opłacać, 3,5 miliona obywateli skorzysta. Czyli podnosimy po pierwsze pierwszy próg podatkowy do kwoty 130 tysięcy, a kwota była, już się wpadało w drugi próg po 120 tysiącach. Pojawia się podatek pośredni 24% pomiędzy 130 a 150 tysięcy zarobków i dopiero w ten próg 32% wpadamy po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. I z tego punktu widzenia skorzysta ciężko pracujący naród w liczbie 3,5 miliona obywateli.
1: Dobra, czyli przez parlament przejdzie, a Karol Nawrocki zawetuje? Będzie pan prezydent opowiadał, że obiecywał w kampanii wyborczej, zresztą Mentzenowi podpisywał 8 punktów deklaracji toruńskiej, że żadnej podwyżki podatków, a w ogóle będzie obrońcą polskiego biznesu.
0: No tutaj będzie miał dylemat, bo 3,5 miliona obywateli zyskuje. Wyższa akcyza, czyli z 19 na 20.
1: Ja tylko przypominam, że Nawrocki ma wybory w 2030, a wy
0: tak,
1: za rok.
0: Ale ta wyższa akcyza będzie dotyczyła firm, które mają przychody powyżej 50 milionów euro, czyli grubo powyżej 250 milionów złotych. Więc mamy do czynienia wtedy z firmami o charakterze globalnym. To już są ogromne przedsiębiorstwa, co nie są małe, średnie firmy, tylko to są już potężne przedsiębiorstwa. One będą płaciły tylko akcyzę nieco wyższą. Niemniej jednak pracownicy tych firm skorzystają, więc jest pośredni zysk również dla tych firm. Owszem, wolałbym, żeby one nie płaciły wyższej akcyzy, no ale uczciwie mówiliśmy, że kalibrujemy tak, żeby to było w miarę neutralne dla budżetu. Ale pośrednio te firmy też zyskają, no bo jeżeli a w tego typu firmach jest lwia część pracowników, która wpada w drugi, czy wpadała w drugi powyżej w tej starej, czy w obecnej jeszcze, w obecnym systemie, wpadała w drugi próg podatkowy. W związku z tym będzie zysk również dla tych firm w postaci wyższych zarobków pracowników tych firm. Więc być może nie będzie takiej presji płacowej w tych firmach, przynajmniej w jakiejś części.
1: Ale raczej się pan spodziewa weta czy podpisu?
0: Nie takie rzeczy wetował Nawrocki. I nie takimi rzeczami nas zaskakiwał, jeżeli chodzi o weta, no bo uważam, że jeżeli Karol Nawrocki zawetował program SAFE, to już tak naprawdę może wszystko wetować.
1: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę,
0: dziękuję.
1: Panie pośle. Profesor Andrzej Friszke, historyk, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Wracamy do naszego cyklu o historii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej w XX i XXI wieku.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
5: dalej masz. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Oddanie ustawy do kierowanego przez Bogdana Święczkowskiego Trybunału Konstytucyjnego jest równoznaczne z jej zawetowaniem, powiedział w wywiadzie politycznym Tok FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Decyzją prezydenta rządowa ustawa zwana Lex Szarlatan w trybie prewencyjnym została skierowana do Trybunału. Zdaniem Witczaka to pokazuje, że prezydent, i tu cytat, zapisał się do ciemnogrodu i schlebia antynaukowym poglądom. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży własną wersję ustawy o prawach pacjenta. Miasto powinno tworzyć na osiedlach małe, lokalne targowiska, na których swoje produkty mogliby sprzedawać rolnicy i producenci z okolic, mówiła w Krakowie kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta tego miasta Daria Gosek-Popiołek. Jej zdaniem na osiedlach brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby kupić zdrowe produkty pochodzące od rolników z okolicznych miejscowości. Obiecała, że jeśli wygra jesienne wybory, to się zmieni. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września, a są pokłosiem majowego referendum, w którym krakowianie odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Oprócz Gosek-Popiołek w wyborach mają wystartować Michał Drewnicki z PiS, Łukasz Gibała z Ruchu Kraków dla Mieszkańców czy Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny medyczne stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Na konkretne wyniki badań czekają lekarze, bo wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomóc w leczeniu, mówi w Tok FM profesor Piotr Wysocki z Rady Naukowej Akademii Czerniaka.
8: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
7: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania 1100 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O pierwszej na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Błażej Kulesza.
9: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie ze stawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
10: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
9: To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
11: Hiszpan naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
9: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka. Błażej Kulesza, Tok FM.
7: A kolejne informacje w Tok FM o 17.40.
12: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
7: W nocy na południu burze także z gradem. Jutro deszcz możliwy również na południu, ale także w centrum. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu, do 26 w Warszawie i Wrocławiu.
12: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
7: Jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta w większości kraju jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Za to na południowym wschodzie Polski w związku z upałami notuje się podwyższone stężenie ozonu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Andrzej Friszka, historyk, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: Czyli kolejny odcinek naszego cyklu o historii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej w XX i XXI wieku. Poprzedni odcinek zaczęliśmy wiosną, a skończyliśmy latem 1947 roku, bo była to rzecz o akcji Wisła, czyli o operacji wojskowo-politycznej, w ramach której przymusowo wysiedlono z ich domów ponad 140 tysięcy osób narodowości ukraińskiej, łemkowskiej i rzucono ich na ziemię odzyskane, gdzie w bardzo trudnych warunkach musiały na nowo zbudować sobie życie. Warto przy tym pamiętać także o tym, że połowę wysiedlanych stanowiły kobiety, a drugą grupą pod względem liczebności były dzieci. To oznaczało, że w nowe i często skrajnie ciężkie warunki przesiedlano w dużej mierze samotne kobiety z dziećmi. Ukraińców starano się poza tym rozproszyć, osiedlać w różnych miejscowościach bez tworzenia ich większych skupisk. Wszystko po to, aby jak najszybciej się zasymilowali. Zakazano im także samowolnego opuszczania nowych miejsc zamieszkania. Natomiast za moment znajdziemy się w roku kolejnym, w 1948, na emigracji w Paryżu, bo właśnie wtedy, właśnie tam Jerzy Giedroyć zacznie podejmować problem relacji polsko-ukraińskich, który ostatecznie zaowocuje koncepcją ULB. A po kilkudziesięciu latach legnie u podstaw polskiej polityki wschodniej. Z polityki wschodniej już III RP, tej po 1989 roku. Panie profesorze, Jerzy Pomian, kiedyś pytany w polityce o Giedroycia, powiedział tak, że on przekonał ważny odłam polskiej opinii publicznej, a zwłaszcza kręgów opiniotwórczych, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski. A jak sam do tego doszedł?
14: No, to jest długa historia. Po pierwsze, musimy pamiętać, że Giedroyć się wywodzi z tamtych ziem, to znaczy raczej z Białorusi, Mińsk, te tereny, a nie Ukrainy.
13: Się urodził.
14: No właśnie, i tam spędził lata takie również młodzieńcze. Do Warszawy przyjechał już jako nastolatek, taki zaawansowany nastolatek w roku 19. Więc to była jego taka mała ojczyzna, byśmy powiedzieli. Białoruś, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, no ale to się wszystko wiąże. Wschód, Ukraina była częścią tego świata. Więc on miał taki horyzont patrzenia na sprawy polskie też w kontekście szerszym. A ten szerszy kontekst to była właśnie to całe pogranicze pomiędzy Polską właściwą, a Rosją właściwą. I przed wojną to było już widoczne w jego sposobie patrzenia na różne problemy polityczne. Sprawą ukraińską interesował się przed wojną. Były takie pisma, na przykład jak Biuletyn Polsko-Ukraiński, bardzo ważne pismo, wychodzące przez kilka lat przed wojną, w latach 30., z który nie Giedroyć się wydawał, ale, że tak powiem, to jest ten krąg ludzi i spraw, w których on się, że tak powiem, obracał, dojrzewał i jego myślenie się kształtowało, które znajdowało wyraz też i w polityce, w buncie młodych polityce, czyli pismach wydawanych przez niego przed wojną. No ale to jest oczywiście szerszy problem. Problem szerszy polega też na tym, że trzeba sobie odpowiedzieć, jak Polska ma przetrwać. Bo to pytanie też stało przed wojną. Wiadomo, Polska między Rosją a Niemcami to jest jakby stałe zagrożenie. To jest jakby oczywistość polskiej myśli politycznej, takiego rozumowania między Rosją a Niemcami, jak mamy przetrwać. No i na to jedną z odpowiedzi jest odpowiedź Piłsudskiego, jeszcze sprzed roku 18.
13: Kordon sanitarny.
14: No nie zupełnie. Nie. Żeby działać na rzecz rozłamania Rosji po szwach narodowościowych. Czyli usamodzielnienie Ukrainy, usamodzielnienie Wielkiego Księstwa Litewskiego, wtedy właśnie tak mówiono, i odrodzenie tych państw.
13: No ale właśnie, to będzie rodzaj bufora, który nas oddzieli od Rosji.
14: A bufora, tak, ale nie kordonu sanitarnego, bo kordon sanitarny zakłada nieprzekraczalność, prawda? Budujemy taki kordon i tam się nie ma przepływu. Nie, nie, tu przepływ miał być. Ale miał być przepływ taki, żeby rzeczywiście Rosję, imperializm rosyjski odepchnąć na wschód i jakby inwestować w sensie politycznym, intelektualnym i tak dalej, w to pogranicze, żeby odbudować dawne więzi Rzeczpospolitej, ale w innym zupełnie kontekście. Już nie jednego państwa, tylko państw jakby zaprzyjaźnionych, wspierających się i osłaniających nas od imperializmu Rosji.
13: Mówiłam o roku 1948, bo właśnie wtedy pojawiają się na łamach kultury ukraińscy autorzy. I w 1949 Giedroyć sporządza taki spis zagadnień strategicznych dla Polski na czele właśnie z kwestią ukraińską. Wszyscy boją się ją poruszyć i on stwierdza, że skoro nikt nie chce, to on musi. Myślę sobie, że to jest no, odważne, ponieważ jeszcze świeża jest krew bratobójczych mordów. Świeża jest pamięć o Kresach. Przecież popularna jest jeszcze ta piosenka jedna bomba atomowa, druga bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa, jedna bomba silna, druga bomba silna i wrócimy znów do Wilna, tak? A tu nagle Giedroyć mówi, że niepodległa Ukraina, Litwa, Białoruś to jest to, do czego powinniśmy kiedyś dążyć, kiedy pojawią się sprzyjające warunki.
14: Tak jest. To jest nawiązanie do myśli piłsudczykowskiej, Piłsudskiego samego i jego kontynuatorów, niektórych, nie mówię, że wszystkich. No ale to stoi, słusznie pani zauważyła, w sprzeczności z ideą powrotu do granicy ryskiej, czyli granicy wschodniej przedwojennej. Emigracja polska w Londynie, rząd, stronnictwa, intelektualiści i tak dalej, no właśnie wszyscy stali na tym stanowisku.
13: Patrzą na tę mapę przedwojenną.
14: Tak jest, powrót do przedwojennej granicy wschodniej. Giedroyć doszedł i w roku 53 jest taki ruch wykonany w postaci listu księdza Majewskiego. To był taki ruch, no właśnie nie samego Giedroycia, ale publikacja tego listu.
13: 52 rok.
14: 52 rok. No potem jest ten, kontynuowany jest, bo oczywiście odpowiedzią na to był wielki bunt, polegający również na tym, że ludzie wypowiadali prenumeraty, przestawali prenumerować kulturę, bo to zdrada. Jak można zanegować powrót do granicy ryskiej? No i Giedroyć się podjął tego, poszedł na zwarcie, że tak powiem, żeby podważyć ten mit, czy rację stanu, jak uważano w Londynie, że chodzi o odbudowę w przyszłej Polsce wschodniej granicy z roku 1938, ustanowionej w 1921, na rzecz, po pierwsze, niezmienności de facto granicy wschodniej, takiej jak ona jest, w imię budowania przyjaznych i dobrych stosunków z Ukrainą, Białorusią, Litwą. No to był przewrót kopernikański w pewnym sensie w takim myśleniu i powiedziałbym, że długo bardzo wielu emigrantów tego absolutnie nie mogło przyjąć do wiadomości. Ich patriotyzm się wiązał z tamtymi ziemiami, wyobrażenie Polski i tak dalej. Giedroyć poszedł bardzo pod prąd polskiej opinii publicznej, no ale w imię budowania właśnie stosunków w ramach Zjednoczonej Europy, regionu połączonego. No on miał taką wizję, trochę też rzeczywiście wyprzedzającą swoje czasy, ale też może zapatrzoną w pewne koncepcje, no że te granice nie będą takie nieprzekraczalne, właśnie nie totalnie izolujące, że one będą, że tak powiem, bardziej przenikalne, bo to będzie Europa jednak zjednoczona w jakiś sposób. A zatem, no ale jednak, prawda, terytorium narodowe Ukrainy i państwowe Ukrainy obejmie Lwów, Litwy, Wilno, no i Polacy nie będą tych granic chcieli naruszać. No to głosił konsekwentnie od tego 52-53 roku, nie w każdym numerze, ale wracał do tego w imię właśnie budowania mostów do Ukraińców i do Litwinów.
13: Idea ULB powstała w takiej nieustającej korespondencji między Giedroyciem a Juliuszem Mieroszewskim, bardzo oryginalnym polskim myślicielem politycznym po II wojnie światowej. To Mieroszewski popełni esej, o którym będziemy za chwilkę mówić, rosyjski Kompleks Polski i obszar ULB z 1974 roku. Ale najpierw może kilka słów o Mieroszewskim. Gustaw Herling Grudziński charakteryzował go tak. Mieroszewski stworzył model żywego myślenia o sprawie polskiej. Nie w oparciu o to, co było, o wieczne roztrząsanie minionych świateł i cieni, lecz w kontekście zupełnie nowej sytuacji, jaka wyłoniła się na świecie i w kraju po ostatniej wojnie. Pomyślałam sobie, że to jest właśnie w punkt, jeżeli mówimy o tej koncepcji ULB, i to jest właściwie komentarz do tego, co pan przed chwilką powiedział.
14: No tak. Znaczy Mieroszewski rzeczywiście to jest postać nadzwyczaj ważna dla kultury paryskiej i tak jak tu pani streściła, rzeczywiście odbijający się, nie nawiązujący wprost do tych tradycyjnych nurtów myślenia politycznego endeckiego, piłsudczykowskiego, tylko szukający nowych rozwiązań w myśleniu o Europie, o zmianach w Europie, o zmianach w Rosji. To jest też koncepcja ewolucjonizmu, to jest taka książka, którą on wydał, że ten świat, który jest właśnie pojałtański, podlega pewnej ewolucji, no i będzie się zmieniać tu nad Wisłą krok po kroku. Do tego trzeba się ustosunkowywać, do tej zmienności. Powrót, znaczy wejście w tematykę wprost ULB właśnie, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, jako podmioty niezależnych państw, niezależnych podmiotów politycznych, z którymi powinniśmy szukać współpracy. No w 1974 roku, jak ona została ogłoszona, te artykuły, to one wydawały się zupełnym jakby księżycowe. Wtedy nie było przecież, no były republiki sowieckie oczywiście, ale ten ruch dysydencki, bo to jest czas ruchów dysydenckich, no był jeszcze jako tako aktywny na Ukrainie, ale oczywiście obejmował bardzo wąską elitę w wielkich miastach, bardzo nielicznych ludzi, którzy za chwilę poszli siedzieć na długie, długie lata. Obejmował trochę ludzi na Litwie, raczej w kręgach środowisk katolickich. Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie to było takie najważniejsze ich wydawnictwo podziemne. No bo to była obrona tożsamości narodowej. Na Białorusi właściwie nic się takiego specjalnego nie działo, więc w tamtych czasach to właściwie wydawało się, że to jest zupełnie księżycowe. Ale to była rzeczywiście wizja oparta o założenie słuszne, że ten ruch narodowy będzie krzepnąć, że będzie się rozwijał, że takie są tendencje w świecie i my już musimy myśleć, jak się ustosunkujemy do tych krajów.
13: To ja tylko powiem, że obaj panowie rówieśnicy, urodzeni w 1906, poznali się po klęsce wrześniowej w Bukareszcie, potem zetknęli się w armii Andersa, ale lepiej poznali się już po wojnie. Potem no, była to taka bardzo ścisła, intelektualna współpraca. Ciąg dalszy, szanowni państwo, nastąpi. Profesor Andrzej Friszke z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
15: Autopromocja. Jak zawsze, ciekawe tematy we wspólnej sobocie.
16: Czego nie wiemy o Cyprze?
15: Dobry szef to jaki szef?
16: Trącimy także 5 groszy do dyskusji o lalce Prusa.
15: Anna Sobańda i Rafał Turowski, wspólna sobota o 10:00.
16: Do usłyszenia.
6: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
17: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
20: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: książki, które zawsze chciałeś przeczytać za maks 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za maks 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Chcę rzucić palenie.
26: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
29: Desmoxan. I już nie palisz.
30: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
31: Lidl, to się opłaca.
32: Znów ten ból.
33: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
32: Mm-hmm.
33: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
32: Oh.
33: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
34: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
33: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. To była długo przygotowywana ustawa, która miała chronić pacjentów, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, odnosząc się do rządowych przepisów o zwanych Lex Szarlatan. Dziś prezydent Karol Nawrocki bez podpisu skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. Tak Witczak komentował tę decyzję.
35: No powiedzmy wprost, no, zapisał się do ciemnogrodu, schlebia antynaukowym poglądom, schlebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione i jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle schlebia, co może sam taki jest.
7: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, a przygotowane przez niego przepisy mają skutecznie według zapowiedzi chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać pseudomedyków. Przed historycznym budynkiem Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Warszawie uroczyście upamiętniono 82. rocznicę zdobycia tego gmachu przez powstańców. Jednym z punktów obchodów rocznicy zdobycia Pasty była wystawa planszowa prezentująca rolę kobiet w walkach powstańczych. W uroczystości wzięli udział żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, przedstawiciele instytucji państwowych, a także przedstawiciele ambasady Niemiec w Polsce. Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej ogłosiła, że 20 października wystrzeli sondę w kierunku księżyców Marsa. Misja MMX ma na celu pierwsze w historii ludzkości pobranie próbek z Phobosa i dostarczenie ich na Ziemię, aby pomóc w zrozumieniu początków Układu Słonecznego. Bezzałogowy statek ma dotrzeć w pobliże Czerwonej Planety po około roku podróży. Powrót kapsuły przewidziany jest na 2031 rok, a miejscem lądowania ma być Australia. Projekt realizowany jest we współpracy z amerykańską agencją NASA i europejską ESO. W Zielonej Górze startuje Festiwal Rzeki Literatury. To okazja do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach, zachęca wiceprezydent miasta Marek Kamiński.
36: Kolejne potem wydarzenia, które w dużej mierze będą się odbywały tutaj w naszym mieście, w naszych instytucjach, BWA, w kinie Newa, no i koncerty wszystkie w naszym parku w Zatoniu. To jest naprawdę wymiar tego wydarzenia, myślę, że niepoliczalny. I bardzo zapraszamy wszystkich, którzy chętnie będą brali udział w różnych wydarzeniach, bo one mają bardzo różnorodny charakter, od spotkań literackich, od spotkań na tematy polityczne, społeczne.
7: A Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli 23 sierpnia. W nocy na południu możliwe burze, także z gradem. Jutro deszcz możliwy na południu i w centrum. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu, 26 w Rzeszowie i Wrocławiu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Andrzej Friszke, historyk, Polska Akademia Nauk. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Powiedzieliśmy przed informacjami, że chyba jednym z największych osiągnięć kultury paryskiej było przekonanie Polaków, by zaakceptowali utratę Wilna i Lwowa na rzecz przyszłych niepodległych Litwy i Ukrainy oraz by istnienie Ukrainy, Litwy i Białorusi uznali za kluczowe dla polskiej niepodległości. Jest to tak zwana doktryna ULB. Giedroyć, Mieroszewski. Ale napiszę ten tekst Mieroszewski właśnie i zaraz o tym tekście. Przypomnę, że dzieją się różne rzeczy tuż po wojnie. W 1948 roku pojawiają się na łamach kultury ukraińscy autorzy. W 1949 roku Giedroyć sporządza taki spis zagadnień strategicznych dla Polski na czele z kwestią ukraińską, której wtedy nikt nie chce podejmować, on to robi. W 1952 jest opublikowany list alumna z RPA Józefa Majewskiego na temat prawa Litwinów do Wilna i Ukraińców do Lwowa. Wywołuje potężną awanturę, ale Giedroyć się nie cofa. W 59 roku, i to jest ważny moment, redaktor wydaje antologię utworów ukraińskich pisarzy zamordowanych w latach 30.
2: Tak jest. I to jest taka próba pomocy w pewnym sensie intelektualnej, wydawniczej dla ukraińskiej inteligencji w czasie, kiedy wychodzili ze stalinizmu, prawda? Bo to jest 59 rok. Od 56 roku trwa odwilż w Związku Radzieckim. Pojawiają się pewien zakres wolności. Nazwijmy to, że to jest wolność. No to pewien zakres właśnie. I tu, że tak powiem, ta książka o poetach lat 20., 30., rozstrzelanych przez Stalina w latach 30., no i skazanych na niebyt, na zapomnienie.
0: Ewaporacja. Tak jakby jest. To. Orwell powiedział.
2: Tak jest. Giedroyć to wydaje. Ta książka jest przemycana. Ona ma też oczywiście ukraińskie wydanie. No, po ukraińsku jest generalnie wydana. I jest próbą ożywienia ukraińskiej kultury. Literackiej przede wszystkim. Ale w ślad za tym idą też inne kontakty Giedroycia z emigrantami ukraińskimi. Krótko mówiąc, jest próba wzmacniania tego myślenia o tym, że Ukraina to nie jest po prostu część Związku Sowieckiego, tylko ma swoją podmiotowość, ma swój byt, ma swoje dokumenty, ma swoją historię. Tu jest bardzo istotnym też współpracownikiem Borys Lewicki, wybitny ukraiński, przed wojną polski obywatel, profesor Uniwersytetu w Berlinie, w Monachium. Jego dwie książki Giedroyć wydaje. Jedna to jest Terror i rewolucja. No to nie jest tematyka ukraińska, tylko ogólnosowiecka. Druga to jest sprawa narodowościowa w ZSRR, czyli podkreślenie właśnie tych dążeń narodowych, odrębności narodowych na całym Związku Radzieckiego, w Związku Radzieckim ze szczególnym uwzględnieniem spraw ukraińskich. Jest Iwan Koszeliwecz. To jest też autor różnych tekstów na ten temat, na tematy ukraińskie zamieszczonych w kulturze i osobna książka poświęcona sprawom ukraińskim. Także tych autorów jest trochę. No, nasz polski Józef Łobodowski, znawca kultury ukraińskiej, współpracujący stale z kulturą. Także tych autorów jest kilku i tematyka jest obecna, wraca. To znaczy jest w czasach, kiedy o Ukrainie właśnie nikt inny nie mówił, przynajmniej w języku polskim, Giedroyć stale ten temat przypomina, on jest obecny. I ma to wpływ, trzeba to twardo powiedzieć, na opozycję rodzącą się w Polsce. Ten artykuł Mieroszewskiego i sprawa ULB jest w jakiś sposób podjęty przez opozycję. Jest taki tekst ważny moim zdaniem, to jest środowisko korowskie, rok 77, numer pierwszy Głosu, artykuł wspólny. Jacka Kuronia, Adama Michnika i Antoniego Macierewicza. To się wydaje dzisiaj mało możliwe, żeby te trzy ale osoby tak naraz, ale tak było. I ten artykuł ma też właśnie takie tezy, że Polska graniczy nie z po prostu Rosją czy prawda, Sowietami, tylko graniczy z Ukrainą, Białorusią, Litwą. Jest potrzebne, że tak powiem, wspieranie ich dążeń niepodległościowych i dla Polaków jest szalenie ważne, żebyśmy się umieli z tymi narodami porozumieć. Oczywiście na zasadzie status quo w sensie granicznym, ale też i szukania wspólnego europejskiego wyrazu dla naszej przyszłości. I to jest, bym powiedział, fundament. Opozycja demokratyczna zrodzona w 1976 roku w zasadzie, no oczywiście nie wszyscy i nie stale się tym zajmowali, ale ta tendencja, to dążenie generalne było obecne i w opozycji demokratycznej, i potem w Solidarności, no i jakby stało się takim podstawowym elementem myślenia o naszej relacji do wschodnich sąsiadów.
0: No to teraz o tym kluczowym eseju Rosyjski kompleks Polski i obszar ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, wydany przez Kulturę w 1974 roku, opublikowany w Kulturze, o tak należałoby to ująć. Kultura Paryska jest dostępna w sieci, więc bez problemu można ten numer odnaleźć i cały tekst przeczytać. Ja wybrałam taki fragment. Jeżeli dla uproszczenia obszar obejmujący Ukrainę, Litwę i Białoruś określimy literami ULB, to należy stwierdzić, że w przeszłości, a poniekąd i dziś, obszar ULB był czymś więcej niż kością niezgody pomiędzy Rosją a Polską. Obszar ULB determinował formę stosunków polsko-rosyjskich, skazując nas albo na imperializm, albo na satelictwo. Z punktu widzenia rosyjskiego, wcielenie obszarów ULB do Imperium Rosyjskiego jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym zredukowanie Polski do statusu satelickiego. Historia uczy Rosjan, że Polska prawdziwie niepodległa sięgała zawsze po Wilno i Kijów i usiłowała ustalić swoją przewagę na obszarach ULB. Ten początkowy fragment tego eseju to jest opowieść o imperializmie polskim, imperializmie rosyjskim, tak? I no tutaj teren ULB, no to jest teren rywalizacji tych dwóch imperializmów.
2: Tak jest, tak jest. No, tak było, prawda? Od czasu Wielkiego Księstwa Litewskiego, czasów Witolda, Jagiełły, no, Unia, prawda, polsko-litewska objęła automatycznie, że tak powiem, właśnie te ziemie. One w tamtym momencie wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, no ale następnie w skład Rzeczpospolitej, obojga narodów. No a po Unii Lubelskiej, no to Polska sięgnęła wręcz, prawda, Polska już, nie Litwa, po ziemie ukraińskie, prawda. No i cała to jest historia właściwie, której się w szkole uczymy, Polski przedrozbiorowej.
0: Mieroszewski pisze jeszcze tak. Przez 300 lat mieliśmy przewagę na wschodzie. Jeśli pokój Grzymułtowskiego uznać za punkt zwrotny w dziejach stosunków polsko-rosyjskich, należy stwierdzić, że obecnie Rosja od 300 lat ma przewagę na wschodzie. I potem jest smutna dla nas oczywiście konkluzja, ale prawdziwa, że raczej nie ma co wierzyć w to, że Polska kiedykolwiek zdobędzie przewagę nad Rosją. Czyli, że będzie miała tę przewagę na wschodzie. Więc jak rozumiem, ta koncepcja ULB jest trochę wyrazem takiego pragmatyzmu politycznego, a nie jakiejś szczególnej sympatii czy miłości do Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Czy może się mylę?
2: No, ale to jest właściwe dla Mieroszewskiego. To znaczy polityka i myślenie polityczne powinno być możliwie wolne od sentymentów. To Mieroszewski podkreślił.
0: Racja stanu.
2: Racja stanu. Zimna analiza sytuacji. Co nie wyklucza sympatii dla kultury i tak dalej. Natomiast to jest myślenie takie geopolityczne przede wszystkim. No tak, no, znaczy to oczywiście jak on to pisał, byliśmy w PRL-u. PRL był odcięty również przecież od tych ziem, prawda, o których tutaj mowa. To też trzeba sobie powiedzieć. Białoruś, Ukraina. No to były tereny, gdzie w zasadzie Polacy nie jeździli tak, jak dzisiaj się to odbywa, prawda? Że ludzie tak przejeżdżają w tą i z powrotem, tu pracują, handlują. To była właśnie druga taka granica żelazna i nieprzekraczalna, żeby odciąć od możliwości wpływów, infiltracji jakiejkolwiek kulturowej, językowej. No tak, znaczy panowanie rosyjskie na Bugu, połączone jeszcze z tym, że były wojska sowieckie w NRD i w Polsce, no powodowało, że Polska była jakby zamknięta w sensie możliwości jakiegokolwiek manewru. I to jest strategiczna myśl imperializmu rosyjskiego od XIX wieku, czyli ogarnięcie wpływami Rosji wszystkich narodów słowiańskich. To im się nie do końca udawało w przypadku Czechów, prawda, czy Słowaków, czy Bałkanów, ale i tak to dążenie było. No, kontrola, jednym słowem, nad ziemiami wschodnimi, zaburzańskimi, nazwijmy to w skrócie, umożliwiała kontrolę nad właściwą Polską, czyli nad Warszawą i tak dalej. To jest w imperializmie rosyjskim założenie generalne i tam jest też założone. To w gruncie rzeczy, co powiedział Bieroszewski też, że jeżeli Moskwa odpuści kontrolę nad Warszawą, to nie ma takiego sposobu. Wytwarza się, że tak powiem, element przyciągania pomiędzy Polakami, czy polską kulturą, polską gospodarką, polskim życiem jakimkolwiek, a tymi krajami wschodnimi. No, chociażby na zasadzie takiej, że tam jest też rynek eksportowy, prawda? Znaczy, nawet jeżeli odejmiemy tą całą sprawę polityczną, no to są naturalne kontakty, ludzie przyjeżdżają do pracy, inwestycje następują i tak dalej.
0: Kropla drąży skałę. O tym mówiliśmy na początku, panie profesorze, że to, co mówił Giedroyć, co pisał Mieroszewski, potem znalazło swój wyraz w polskiej polityce wschodniej po roku 89. Ale może jeszcze pierwszy zjazd Solidarności, bo to ważny moment, i ogłoszenie słynnego apelu do ludzi pracy Europy Wschodniej, właśnie z ducha programu ULB. W 91 roku Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Giedroyć wtedy nie krył zadowolenia. Jak mówił, bardzo się ucieszyłem, że rząd polski nie nawalił.
2: Tak, to prawda. No i ale Giedroyć był człowiekiem trudnym, to trzeba sobie powiedzieć, i miał mnóstwo pretensji i do polskich polityków, i do polskich starań w tym zakresie, prawda, uważał, że Polska powinna być bardziej aktywna w zaangażowaniu na rzecz ukraińskiej kultury, szkolnictwa, pomocy, prawda, dla no właśnie dla jakiegoś kontaktów i gospodarczych, i społecznych, i tak dalej. I stale naciskał. Znaczy chęć, że tak powiem, takiego aktywizmu w kierunku budzenia ukraińskiej, białoruskiej, tak samo tożsamości litewskiej, tożsamości ze strony Polski, no była jego stałą troską. On o tym często myślał i jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą trzeba tu powiedzieć. On zawsze twierdził, że o tyle Polska znaczy na zachodzie, o ile znaczy na wschodzie. To znaczy ułożenie dobrych stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami jest warunkiem tego, żeby Polska liczyła się w świecie zachodnim. I to jest też, w związku z tym też i w NATO, prawda? Znaczy to, że mamy dobre stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami, uregulowane, buduje naszą pozycję na Zachodzie. Tak jest, tak jest.
0: W 93 roku mówił tak: Ukraińcy są nam bardziej potrzebni niż odwrotnie, bo stanowią tampon między nami a Rosją. Upadek Ukrainy może być końcem naszej niepodległości.
2: Tak jest.
0: A w ogóle ta śmiała myśl z lat 40. i 50. po kilkudziesięciu latach stała się po 89 roku taką myślą oczywistą.
2: Tak jest. I to jest rzecz niezwykle ważna i, że tak powiem, w ogromnej mierze zapewniła nam ten sukces, prawda, który jednak mieliśmy po 89, czyli też i wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej. Polska skonfliktowana ze swoimi wschodnimi sąsiadami nigdy by tam nie weszła.
0: Profesor Andrzej Friszka, historyk, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a na TOK 360 zaprosi państwa już za moment Wojciech Muzal. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Czwartek, 20 sierpnia, jest 18.
11: Szef MSWiA tłumaczy, dlaczego mieszkańcy terenów przy wschodniej granicy dostali ostrzegawcze SMS-y.
10: Te alerty miały związek z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
11: Szef resortu obrony natomiast przecina wszelkie spekulacje.
10: Tak, przerzuciliśmy część sprzętu. Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do informacji o zmianie lokalizacji sprzętu obrony powietrznej.
11: Wzrost pensji w lipcu przyspieszył, poszły w górę o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny.
10: I o tym także będzie w TOK 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Monika Mroczko
11: i Wojciech Muzal.
10: Zapraszamy.
11: Zawsze, gdy podrywane są nasze myśliwce, będziemy wysyłać SMS-a, zapewniał w poranku TOK FM Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
10: Szef resortu MSWiA mówił też o potencjalnym niebezpieczeństwie, gdy rosyjska rakieta wystrzelona w kierunku zachodniej Ukrainy zmieni tor, albo gdy została celowo wystrzelona tak, by uderzyć przy polskiej granicy.
12: Będziemy wysyłać SMS-a. SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
13: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
12: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski. My cały czas po każdym incydencie zmieniamy, dostosowujemy procedury, żeby one były optymalne. Bo też zdajemy sobie sprawę, przecież pani redaktor doskonale wie, że taki SMS, jednak jak dostajemy go w nocy, on zawsze stwarza jakiś dyskomfort, jakieś poczucie też takiego niepewności. A mówimy o sytuacji czysto prewencyjnej, ale będziemy to robić właśnie, bo takie są wnioski z ostatnich tygodni.
11: Ostatniej nocy Polska poderwała myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.
10: Na tereny województw lubelskiego i podkarpackiego został też wysłany na tych terenach właśnie alert RCB, odwołany po godzinie 5.30.
11: Było wiele pytań, są odpowiedzi. Po tym, jak pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nieoficjalne informacje o przerzuceniu części wojsk i sprzętu wojskowego pod Lublin i Płock, minister obrony narodowej postanowił przeciąć wszelkie spekulacje.
10: No i potwierdził, tak, chronimy polskie niebo, tak, przerzuciliśmy część sprzętu, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Ochrona infrastruktury krytycznej wpisuje się w zasady i polskiego, i sojuszniczego bezpieczeństwa. Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę. Sojusznicze systemy są rozłożone, rozstawione już od wielu miesięcy. Tym razem to są holenderskie baterie Patriot, chronią Rzeszowa i lotniska w Jasionce. Mamy ochronę ściany wschodniej, ochronę Warszawy w zintegrowany sposób, ochronę Płocka.
11: Wicepremier podkreślił, że wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są rozmieszczone według wskazań wojska. To m.in. ochrona właśnie rafinerii w Płocku i lotniska pod Lublinem, a także lotniska Jasionka w Rzeszowie.
10: Jak dodał, w bezpieczeństwo polskiego nieba Polska inwestuje 200 miliardów złotych. Część sprzętu już jest, na część trzeba będzie jeszcze poczekać.
11: Szarlatani dostali sygnał, że mogą działać dalej. Tak o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego mówią lekarze. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego.
10: Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych, a także dla całego systemu ochrony zdrowia. Tak mówiła w TOK FM profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
15: Nie jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla pacjentów, zarówno onkologicznych, jak i pacjentów z chorobami psychicznymi, czy przede wszystkim dzieci. Dlatego, że w obecnej sytuacji śmiem wątpić w sprawczość Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że przykład tak niechlubny mamy jeszcze za czasów ubiegłego prezydenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował pismo dotyczące także pacjentów i kompetencji Rzecznika Praw Pacjentów do Trybunału w ubiegłym roku. Do tej pory nie została wyznaczona nawet data rozprawy, więc tu może się stać podobnie i tym samym ustawa zostanie zamrożona, nie będzie można z niej korzystać, a wszystkie procedury będą trwały w najlepsze. To jeszcze moim zdaniem jest bardzo takie, no powiem, bo jestem nauczycielem akademickim, więc nie jest to pedagogiczne, dlatego że no, szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
10: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.
11: Nie będzie możliwości karania sędziów za to, że podważają status tzw. neosędziów i nie chcą z nimi orzekać. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało właśnie do konsultacji projekt zmian w przepisach związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi.
10: To odkręcanie prawa obowiązującego w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Zapisu sędziowie, którzy walczyli o praworządność i nie chcieli orzekać z neosędziami, by nie narażać stron na nieważność rozstrzygnięcia, mieli za to wstrzymane dyscyplinarki. Teraz z tym koniec, mówi w TOK FM sędzia Dominik Czeszkiewicz z Ministerstwa Sprawiedliwości.
17: Wiadomo, już od ponad 2 lat nikt nie stawia takich zarzutów, aczkolwiek no to w ustawie cały czas było i to będzie usunięte z tej ustawy.
16: Postępowania dyscyplinarne mają teraz wrócić do sądów apelacyjnych. To kluczowa zmiana, bo dziś na przykład w sprawie o uchylenie immunitetu sędziemu orzeka Izba Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym. Izba, która wiele spraw blokuje.
17: Ważną zmianą jest to, że sprawy o uchylenie immunitetu przesuwamy te sprawy właśnie do sądów dyscyplinarnych. W sądach apelacyjnych.
16: Wszystko się zmieni, jeśli oczywiście prezydent ustawę podpisze. Na razie trwają konsultacje projektu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Wzrost pensji w lipcu przyspieszył. Poszły w górę o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny.
10: Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo to właśnie ich dotyczą te dane, czyli to jest około 40% pracujących, tak można przeliczyć, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, mówi w TOK FM Adam Antoniak, ekonomista ING Banku.
18: Od początku roku w zasadzie widzimy taki trend hamowania tempa wzrostu płac, natomiast no, lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody wszelkiego rodzaju i lipiec to była taka kumulacja tego typu płatności, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo, więc te elementy nam podbiły wzrost płac w samym lipcu. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
10: Zmniejsza się także siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja.
11: Nie tylko poparcie, ale też konkretne wsparcie dla Krakowa. Donald Tusk angażuje się w kampanię walczącej o fotel prezydenta miasta Moniki Piątkowskiej i składa obietnice dotyczące dwóch spraw, o których w mieście mówi się od lat.
10: Chodzi tutaj o metro i o podatek turystyczny. O czym więcej teraz Katarzyna Młynarczyk.
19: Premier zapewnił, że w przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury programie finansowania metra Kraków jest pierwszy w kolejce. Pieniądze, jak mówił, mają się znaleźć, kiedy miasto wykona swoją część pracy.
20: Mówimy o montażu finansowym, czyli o środkach europejskich, akcjach kredytowych i pożyczkowych z instytucji państwowych, takich jak Bank Gospodarki Krajowej.
19: To nie jedyny prezent przywieziony z Warszawy. Premier Tusk poparł także pomysł Piątkowskiej, by całość wpływów z planowanej opłaty turystycznej zostawała w samorządach.
20: Ja wiem, że chcielibyście, żebyśmy zdążyli z opłatą turystyczną na szczyt sezonu turystycznego. To jest coś, o czym mogę zapewnić z czystym sumieniem.
19: Dla Moniki Piątkowskiej to mocne wejście w kampanię z rządowym zapleczem, a dla jej rywali sygnał, że w kampanii walka toczyć będzie się nie tylko na miejskie obietnice, ale też o to, kto może zagwarantować pieniądze z Warszawy.
11: Monitorujemy sytuację, na razie jest stabilnie, powiedział TOK FM specjalista z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.
10: A chodzi o pojawiające się w ostatnim czasie internetowe wpisy pogodowe ostrzegające przed powstawaniem niżu genueńskiego i ryzyka rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jest jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska.
11: Jak twierdzi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
21: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Zazwyczaj to są prognozy deterministyczne, czyli jest to tylko jeden członek prognozy wiązkowej i tak naprawdę cechują się ograniczoną sprawdzalnością w tym zakresie. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
10: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że koniec sierpnia faktycznie będzie deszczowy, ale nie będą to rekordowe ulewy.
11: Kolejne dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc.
10: Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości i rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach. Bartosz Kądziołka.
22: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
23: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
22: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
11: A wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku także w Łodzi.
10: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Teraz naszym gościem jest doktor habilitowany Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
10: Coraz bliżej wybory landowe w Niemczech. Czy pan spodziewa się, że AfD będzie tutaj triumfować?
24: Tego nikt, to znaczy tak, AfD na pewno będzie triumfować w Saksonii-Anhalt w wyborach 6 września. Z tym tu właściwie nikt nie ma wątpliwości. Przewaga tej partii nad konkurentami politycznymi jest ogromna, bo według ostatnich sondaży może ona liczyć nawet na 43% poparcia. Kolejna partia to są Chadecy, 23%, potem Lewica z Die Linke 12%, więc jeżeli rozmawiamy o przyszłości rządów w tym landzie,

0: weszli do Landtagu w Saksonii-Anhalt. Obecnie balansują na granicy progu wyborczego 5-7%, więc to jest wciąż sprawa otwarta, czy politycy, czy te partie znajdą się w parlamencie. Jeżeli znajdą się w parlamencie, to oczywiście jest wtedy szansa na rząd koalicyjny, oczywiście bardzo trudny, ale który nie dopuści do władzy AfD.
1: To są wybory w jednym regionie, tak? To co w tej chwili tutaj w najbliższym czasie. Jak to jest postrzegane? Jako taki barometr wyborczy trochę? Zapowiedź tego, co wydarzy się za jakiś czas na szczeblu krajowym?
0: Na szczeblu krajowym AfD również prowadzi bardzo wyraźnie, nawet w niektórych sondażach to już jest 30% i zdecydowanie wyprzedza chadeków Friedricha Merca. Należy jednak pamiętać, że wybory landowe mają swoją specyfikę. Niemcy są federacją i to taką bardzo konsekwentną federacją z rządami regionów, które mają dość duże uprawnienia. Tym niemniej, jeżeli AfD rzeczywiście wygra z tak miażdżącą przewagą w tym landzie, w Saksonii-Anhalt, to oczywiście będzie to sygnał do ofensywy dla tej partii w innych landach i także na poziomie federalnym. Pamiętajmy, że w przyszłym roku odbywają się już wybory federalne. Notowania Friedricha Merca są dość niskie, można powiedzieć nawet bezprecedensowe w historii, więc stawka jest bardzo wysoka.
1: A co będzie taki regionalny rząd w wydaniu AfD mógł zrobić?
0: To jest dość trudne pytanie, ponieważ oczywiście są ograniczenia konstytucyjne, są ograniczenia prawne, ale wielu analityków spodziewa się, że AfD będzie po prostu prowadzić politykę faktów dokonanych poprzez zmiany personalne, poprzez rozporządzenia i w ten sposób będzie zmieniać na przykład system edukacji, zmieni system mediów publicznych w danym landzie, ale także będzie przeprowadzać czy zmieni politykę migracyjną na o wiele bardziej brutalną. Tam pojawia się hasło remigracji, czyli po prostu powrotu wielu emigrantów do krajów pochodzenia, a już na pewno azylantów. Tutaj polityka prawdopodobnie zmieniłaby się o 180 stopni. Warto też podkreślić, że AfD ma dość rewolucyjne, jak na Niemcy, pomysły w polityce energetycznej, bo chce powrócić do atomu, chce powrócić do węglowodorów z Rosji. No i właściwie zakończyć Energiewende, tą zieloną transformację w tej formule, jaką znamy. To są oczywiście bardzo kosztowne działania i prawdopodobieństwo ich przeprowadzenia w pełni jest niewielkie. A tym niemniej jednak szykuje się spory wstrząs, jeżeli rzeczywiście AfD przejmie władzę.
1: A jaki jest tutaj podział kompetencji? Czy władza na poziomie całych Niemiec, tutaj, czy nie wiem, kanclerz, czy Bundestag, w jakiś sposób mogą ograniczyć te zapędy?
0: Jeżeli rozmawiamy o jakichś narzędziach nacisku, to przede wszystkim to są transfery na rzecz wschodnich Niemiec. I wokół tych transferów, wsparcia dla landów wschodnich...
1: Znaczy można obciąć pieniądze, tak?
0: Tak, rozgorzała w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ w mediach pojawiły się głosy najpierw dziennikarzy, ekspertów, później też dołączyli politycy, choć z większą ostrożnością, że skoro Niemcy wschodnie uważają się za aż tak bardzo pokrzywdzonych, że wybierają AfD, co więcej, wsłuchują się w opinie takie jak choćby wygłoszona przez Björna Höcke, jednego z takich liderów AfD, że właściwie to na wschodzie Niemiec są prawdziwi Niemcy, bo ci na zachodzie to są, cytuję może trochę przerysowując, Amerykanie mówiący po niemiecku, to znaczy oni nie mają niemieckiej tożsamości. Więc jeżeli Niemcy na wschodzie wybierają partię, która w taki sposób odnosi się do Niemców zachodnich, to pojawia się pytanie, czy dalej należy transferować na wschód pieniądze. I wokół tego rozgorzała w Niemczech bardzo ciekawa

0: dyskusja, bardzo też emocjonalna. Też pojawia się wiele krytyki, takich głosów domagających się obcięcia finansowania Wschodu, że to trochę idzie za daleko i właściwie podważa cały dorobek zjednoczenia ostatnich 30 lat. Tym niemniej pokazuje to, jak bardzo emocjonalna jest ta dyskusja i w jakim trudnym momencie Niemcy się znalazły.
1: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, był z nami w TOK 360. Za minutę najnowsze informacje o 18.20, a po informacjach Sport 360.
2: Reklama. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały dziś stolicę Ukrainy. W wyniku upadku szczątków drona w budynku centrum biznesowego wybuchł pożar, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Wcześniej ukraińskie władze informowały o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych i blisko 40 rannych. Serbia zwróciła się do Rosji o pomoc w walce z pożarami, ponieważ Unia Europejska nie dysponowała dostępnymi samolotami gaśniczymi, poinformowało serbskie MSW. Rosyjski samolot został dziś zaangażowany w gaszenie największego pożaru w kraju, który objął rezerwat przyrody Deli Blastska Peszczara. Amerykański lotniskowiec USS George Washington dotarł na Bliski Wschód, poinformowało dowództwo centralne USA. Jednostka ma wymienić lotniskowiec USS Abraham Lincoln. W ostatnim czasie pojawiły się obawy dotyczące warunków na pokładzie tej jednostki. USS Abraham Lincoln rozpoczął misję w listopadzie, a w styczniu został skierowany na Bliski Wschód w związku z przygotowaniami do amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Ten sygnał w TOK 360 oznacza, że pora, abyśmy porozmawiali trochę o sporcie. O tym światowym tym razem. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Witaj, Przemku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. A na pewno nie chcesz o Jagiellonii, Białystok, trochę Iberia, Tbilisi. Już się mecz zaczął, 22 minuta, 0-0. Mecz jeden z tych dwóch, który już zdecyduje o tym, czy Jagiellonia zagra w Lidze Europy. Ale nie. Oczywiście wiem, że umówiliśmy się na coś innego.
1: Chociaż jeśli tam będzie się coś działo ciekawego na boisku, to dawaj znać.
8: Telefon zacznie drżeć.
1: Mamy jeszcze kilkanaście minut naszego spotkania w ramach cyklu Sport 360 i tutaj zwrócimy teraz uwagę na to, co międzynarodowe organizacje kibicowskie mówią w sprawie szefa FIFA. Mianowicie żądają jego dymisji. Czym tak się naraził kibicom?
8: No to jest ciągle to samo, można powiedzieć, ale inaczej, bo cały czas wracamy do tej afery, którą sam Gianni Infantino zapoczątkował, próbując bez konsultacji właściwie chyba z nikim, no nie wiem, chyba że do Donalda Trumpa dzwonił, ale to już oczywiście żart, bez konsultacji ze swoimi wiceprezesami FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, postanowił zaproponować prywatyzację już z prywatnych przecież, ale jednak imprez piłkarskich, w tym tych najważniejszych, w tym Mistrzostw Świata, żeby był taki specjalny fundusz, który to poprowadzi i tak naprawdę będzie mógł o wszystkim absolutnie decydować, a jakby no powyżej wszystkiego, powyżej rozwoju piłki, choć było to przedstawiane jako coś dobrego dla rozwoju piłki, będą po prostu zyski. No i wtedy, jak Infantino ten pomysł przedstawił, to rozkręciła się bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, no potężna tak naprawdę afera, która doprowadziła chociażby UEFA do takiego kroku, czyli Europejską Federację Piłkarską, by postawić ultimatum FIFA, że jeśli oni będą chcieli te Mistrzostwa Świata prywatyzować i mieć pod swoją pełną kontrolą, bez żadnych konsultacji z innymi konfederacjami z innych kontynentów, no to Europa w kolejnym mundialu zamierza nie wystartować. To przyniosło skutek, bo Infantino się z tego poniekąd wycofał, chociaż bardziej niż jakby porzucenie tego pomysłu, czy absolutne wyrzucenie go do kubła, to bardziej po prostu powiedział, że no, próba wprowadzenia tego w ten sposób była błędem. Więc trochę się wycofał, trochę nie. No i w związku z tym jakby mamy co rusz kolejne ruchy, czy to konfederacji piłkarskich, czy federacji krajowych danych, czy różnych organizacji mających na celu badanie transparentności różnych instytucji, czy wreszcie ten głos z dziś, bo to jest oświadczenie z dzisiaj, oświadczenie organizacji kibicowskich, międzynarodowych organizacji kibicowskich.
1: I to są organizacje europejskie, ale też afrykańskie i północnoamerykańskie, także około 40 stowarzyszeń krajowych. To ja mówię o tym po to, żeby państwo wiedzieli też, jak duży jest ten opór, prawda?
8: Tak, i oni chcą po prostu, mówiąc wprost, ja może niekoniecznie mam na celu teraz przypominanie postaci słynnej w polskiej polityce, czyli Andrzeja Lepera, ale oni mówią, gdyby to przełożyć na najprostszy język, Infantino musi odejść. A piszą, i to już jest nieco bardziej wymuskane stylistycznie, piłka nożna, piszą między innymi w tym oświadczeniu, piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach, a jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. No i tak właśnie między innymi piszą i chcą, jakby mają jeden cel, podobnie zresztą jak UEFA, tak, zablokować wybór Infantino na kolejną kadencję prezydenta FIFA, no bo on chce startować, wybory mają być w Maroku w drugiej połowie marca przyszłego roku i Infantino cały czas jakby przeku temu, by tą swoją czwartą i ostatnią kadencję mieć, wypełnić i rządzić światową piłką.
1: To jest problem określonej jednej osobowości, osoby w pewnie też takiej despotycznej, czy też tego, jak w ogóle ta organizacja działa? Jak sądzisz?
8: No to możemy się powołać też na przytoczoną dzisiaj przez PAP rozmowę, czy właściwie rozmowę Polskiej Agencji Prasowej, tak naprawdę z Jonathanem Wilsonem. To jest historyk futbolu, autor książek i dziennikarz Guardiana, który oczywiście mnóstwo pisze też sam Guardian o tej, inne brytyjskie media, o tej sytuacji na linii FIFA-UEFA, o Gianni Infantino. Generalnie jakby no Wielka Brytania to jest taka jedna z miejsc na mapie, to jedno z miejsc na mapie, gdzie rzeczywiście jest potężny opór przeciwko temu, co robi Infantino. Wilson, przeróżne książki wydał, one są po polsku dostępne, taka jest na przykład Odwrócona piramida, to się teraz uśmiecham do ciebie, ale jakbyś kiedyś, któregoś wieczoru bardzo chciał się zagłębić w historię taktyki futbolu i poczytać sobie o tym, czemu kiedyś grało na przykład dwóch obrońców, a pięciu biegało z przodu, a potem było inaczej, a potem były jakieś rąby rozrysowywane w środku pola, to Wilson też o tym wszystkim potrafi pisać i to dość przejrzyście, co ciekawe. Tiki taka i tak dalej, prawda? Czyli gra Barcelony sprzed kilkunastu już dobrych lat. Ale wracając, on w takiej rozmowie powiedział, że to jest bardziej problem strukturalny, że jednak to nie jest kwestia tylko i wyłącznie osobowości, jaka ona jest fani futbolu i nie tylko, zresztą pewnie nasi słuchacze już wiedzą, no może trochę despotyczna, tak? Autorytarna, no bo przecież zwolnił takiego ważnego swojego współpracownika. Tutaj mówimy teraz o Lamurze. To był, ja szukam jego funkcji teraz, bo też aż tak nie mam tej struktury.
1: On był dyrektorem operacyjnym.
8: Dyrektor operacyjny,
1: się.
8: Właśnie, bo to się zawsze w korporacjach, także w FIFA zawsze nazywa bardzo poważnie.
1: Bo ten człowiek właśnie ośmielił się krytykować plany, o których mówimy.
8: Prawda?
1: Na samego
8: Dzianiego, tak. No bo powiedział po prostu, że no halo, stary, znów przekładając na język, gdyby byli kolegami i pewnie tak jak rozmawiają na co dzień, no co ty robisz, no jakby próbujesz przepchnąć jakiś projekt, w ogóle nie mówiąc o tym swoim zastępcom, na jakiej zasadzie, tak, a potem się z tego wycofujesz i mimo, że przyznajesz się do błędu, to i tak mnie zwalniasz, tak, no
1: i... ale... To jest oceniane, to znaczy określane jako coś tutaj przelało czarę goryczy w tych działaniach Gianniego Infantino. I ja chciałem, żebyś ty wytłumaczył naszym słuchaczom, gdzie ta granica jest w ogóle, bo przecież imprezy, za które odpowiada FIFA, są w dużej mierze komercyjne, są w pewnym sensie jakoś tam sprywatyzowane. To ja odnoszę się do tych zarzutów.
8: I mają się świetnie
1: i jednoczą kibiców. To gdzie jest ten wrażliwy drobiazg, jakiś obszar, który już tutaj jest, mówiąc kolokwialnie, przegięciem.
8: No to przegięcie też tak pogłębia, wiesz, od lat tak naprawdę. Znowu można by jeszcze grzebać w historii i patrzeć, jak się zaczęła piłka nożna zmieniać, gdy weszły poważne pieniądze z telewizji, bo przecież jakby no styk biznesu, działaczy piłkarskich, właśnie telewizji, to już jest chociażby... historia z Meksyku 86, gdzie też już były różne korupcyjne historie, potem, nie wiem, mundial we Włoszech, to z kolei, prawda, obecność mafii przy różnych przebudowach stadionów, o czym się po latach potem pisało w różnych książkach. Sycylijski mrok, taka jest pozycja wydana kiedyś przez Czarne Petera Roba, australijskiego dziennikarza. Tam to można wszystko przeczytać na faktach, na papierach. Natomiast to, co ostatnio jest takim przegięciem, no to jakby takie parcie do absolutnej maksymalizacji zysków samej FIFA, która staje się absolutnie nadrzędna, ważniejsza niż sam mundial. Przecież to wprowadzenie obowiązkowego mówienia, oczywiście dziennikarze tego nie robią, bo nie muszą, mówią mundial, mówią piłkarskie mistrzostwa świata, ale gdyby to Gianni Infantino mógł tu usiąść i powiedzieć ci, jak masz mówić, to ty byś musiał powiedzieć FIFA World Cup. I jak podpisują umowy z broadcasterami, to ten trademark FIFA się musi pojawiać. To są jakieś drobnostki, ale generalnie no, rozszerzanie tych mundiali kiedyś 24, potem 32, wydawało się idealna liczba drużyn. Teraz 48, za chwilę Infantino licytuje, mówi, to może zrobimy 64 dla rozwoju piłki na świecie, ale w podtekście mamy 211 federacji. Jak damy kolejnym kilkunastu krajom z różnych kontynentów grać w mundialu, mieć też również te zyski z ewentualnego awansu, no to są kraje, które potem zagłosują za mną, za moją kolejną kadencją i tak dalej. Ta bliskość z Trumpem, to jest też
1: właśnie
8: kolejna.
1: Chciałem cię o to zapytać, czy te doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki i z mistrzostw ujawniły właśnie jakieś te zapędy, już pokazały, gdzie to zmierza?
8: Tak, znaczy pokazywały już dużo wcześniej, tak? Natomiast gdy mamy Mistrzostwa Świata, no to ten fokus mediów światowych jest na tą piłkę nożną i na tą FIFA i na tego Gianniego Infantino i w przypadku mundialu w Stanach, Kanadzie i Meksyku, jakby ktoś zapomniał, tak? Jednak też właśnie na obecnego przywódcę Stanów Zjednoczonych. No i tam choćby ta historia, o której też w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówił Michał Listkiewicz, czyli to, co przelało czarę goryczy, anulowanie kartki po telefonie dla Baloguna, który swoją drogą dzisiaj o godzinie 20 pewnie zagra w barwach HS Monaco w Zabrzu przeciwko Górnikowi, bo dzisiaj są cztery mecze polskich drużyn, ale my tu mamy ważniejsze około polityczno-piłkarskie rozmowy, o tym będziemy mówić w informacjach sportowych dziś wieczorem czy jutro rano w TOK FM. Natomiast tak, na pewno ta bliskość z Trumpem na zasadzie, że umówmy się teraz tak, ty jesteś Trumpem, a jestem Infantino i ty do mnie dzwonisz i mówisz, halo, weź tą kartkę czerwoną, ona tam była niesłuszna, ja tam tego Sokera to trochę nie oglądam, ale wiesz, ale spróbujcie ją tam jakoś anulować. I Infantino robi wszystko, żeby oczywiście nie swoimi rękoma, ale jednak podważyć wiarygodność sędziego.
1: Coś tak charakterologicznie wspólnego mają ze sobą.
8: No te nagrody pokojowe, przecież ten cyrk, ale to już było z pół roku temu, prawda? Czyli nagroda pokojowa FIFA dla Trumpa przyznana przez Infantino. No i wiele różnych takich rozmów. Potem przecież było już też, ja powiem ci, że już zapominam o niektórych rzeczach. Tyle tego kuriozalnego, kuriozalnych treści się pojawia, bo przecież też Trump chyba chciał, żeby Gianni Infantino tam w strukturach ONZ zaczął działać, że byłby świetnym kandydatem, więc no to przelało. Też ta bliskość jakby Infantino i polityki dużej i samego Trumpa, to też jest na pewno pewno coś, co sprawia, że świat piłki po prostu widzi. No halo, okej, może... I o tym mówił też Wilson wspominany, bo ja zacząłem się tutaj odwoływać do jego książek i trochę uciekliśmy w kierunku książek o taktyce piłkarskiej, ale Wilson też, Jonathan Wilson, mówi w tej rozmowie, że to też nie jest tak, że jak Infantino odejdzie, to zaraz przyjdzie ktoś wielce szanowany i nagle cała organizacja FIFA stanie się organizacją charytatywną i jakby rezygnującą ze swoich zysków i mającą na celu tylko i wyłącznie rozwój piłki nożnej, to żeby kibice z każdego zakątku świata mogli przyjechać do, nie wiem, tego Paragwaju, Argentyny, Urugwaju, Hiszpanii, Portugalii i Maroko, gdzie będą rozgrywane mistrzostwa i za przysłowiowe 15 dolców obejrzeć mundial. Tak nie będzie, bo ta piłka się już, myślę, zmieniła nieodwracalnie. Natomiast jest jakaś szansa i próbuje o to walczyć UEFA, sama nie mając jakiegoś super kandydata, który by się postawił Infantino w tym wyścigu. UEFA się boi, tak, że nie doliczy głosów, że zaryzykuje ruch z odwołaniem Infantino, a potem się okaże, że Infantino to wygrywa. Więc UEFA kombinuje inaczej i to też można wyczytać w różnych analizach, tekstach, komentarzach, szczególnie z Wysp Brytyjskich, czy z UEFA, że może przepchniemy coś takiego, że raz szefem FIFA jest ktoś z Konfederacji Afrykańskiej, raz z Europejskiej, raz z tej, czyli żeby to się zmieniało cyklicznie i ta cykliczność, no trochę nawiązujemy do polityki kadencyjności samorządów, tak? Że to mogłoby uratować taki nepotyzm, który się pojawia na końcu tej drogi.
1: Mamy ostatnią minutę i jeszcze powiedz, czy to jest realny plan i czy to nie jest tak, że Infantino jest niezatapialny?
8: Myślę, że nie jest niezatapialny. Nawet w tej rozmowie cytowanej z Jonathanem Wilsonem się pojawiło, że 20% szans on mu daje na to, że utrzyma stanowisko. Innego zdania jest Michał Listkiewicz, który uważa, że utrzyma. Więc nie jest niezatapialny, ale żeby go odwołać i żeby pojawił się ktoś sensowny na czele FIFA, to jest jeszcze daleka droga i ten marzec to wydaje się bardzo, bardzo odległy. Marzec, podczas którego będą wybory na szefa FIFA.
1: Chociaż jeszcze może się wiele wydarzyć do tego czasu. Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Sport 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. TOK 360 już powoli dobiega końca. Przed nami informacje za ponad 4 minuty o godzinie 18.40. Monika Mroczko będzie miała je dla Państwa. A tę audycję przygotowali Natalia Witkiewicz i Michał Tobolewski. TOK 360 realizował Krzysztof Olesiewicz. Po informacjach usłyszą Państwo codzienny magazyn motoryzacyjny, a ja już Państwu dziękuję. Wojciech Muzal, słyszymy się ponownie już jutro wcześnie rano.

0: Reklama.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Narodowy Fundusz Zdrowia chce wprowadzić mechanizm płacenia za jakość leczenia pacjentów po zawale. Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Według propozycji szpitale o słabszych wynikach mają tracić część finansowania. Od września turyści planujący odwiedzić województwo podlaskie będą mogli skorzystać z dofinansowania do noclegów z programu Podlaski Czek Turystyczny. Do końca listopada na ten cel będzie przeznaczone prawie 3,5 miliona złotych. 1,5 miliona złotych to pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe dołoży samorząd województwa podlaskiego. Szwajcaria i Chiny poszerzają umowę o wolnym handlu i prawie całkowicie znoszą cła. Prezydent Szwajcarii i minister handlu Chin poinformowali dziś, że zakończyli negocjacje w sprawie poszerzenia dwustronnego porozumienia w tej sprawie. Według Reutersa oczekuje się, że po zakończeniu analiz prawnych zmodyfikowane porozumienie zostanie podpisane jeszcze w tym roku. Chiny są trzecim pod względem wielkości obrotów partnerem handlowym Szwajcarii po Niemczech i USA. Władze Belgii poinformowały po południu, że pożar torfowisk został całkowicie opanowany i nie powinien już się rozprzestrzeniać. W ugaszeniu największej w historii kraju pożaru pomógł deszcz. Pożar pochłonął teren o powierzchni ponad 3000 hektarów, co czyni go największym pożarem w historii Belgii.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: Codzienny magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dziś dwa samochody. Jeden to zupełna nowość, ale będzie jako drugi w kolejności. No bo tak, jakiś porządek musi być, a nikt nie mówi, że Nissan X-Trail, który będzie jako pierwszy, nie zasługuje na to, bo ja myślę, że zasługuje cała historia tego X-Traila, o którym mówiliśmy przecież, Jacku, całkiem niedawno przy okazji prezentacji statycznej tego X-Traila. No to przecież już jest lat, ile tam, 20 kilka. Nie będziemy tej historii powtarzać, w podcastach można jej wysłuchać. Wiemy jedno, widzieliśmy ten samochód, że nowy X-Trail po faceliftingu jak stał, to wydawał mi się co najmniej lepszy niż poprzednik, to znaczy ładniejszy, bardziej miękkie materiały, to w środku nie zmieniono dużo, ale jakość została poprawiona. Trochę z
6: jeszcze
0: przodu,
6: poprawiona.
0: Tak, bo to tak jak też żeśmy się zgadzali parę tygodni temu, że to takie przyjemne, miękkie wnętrze, aż się nie chce wysiadać, prawda? Wsiadasz i w takim samochodzie można jechać bez końca, bo oni to naprawdę zrobili ze smakiem i to nie jest marka premium, prawda? Nissan, a mimo wszystko X-Trail jest samochodem, no właśnie, zrobionym w ten sposób, że bardzo przyjemnie się nim podróżuje. Już nie mówię tylko o zawieszeniu, fotelach, układzie kierowniczym, tylko o takich wrażeniach, jak po prostu do niego wsiadasz.
6: Sławku, czy my mamy do czynienia z wersją po faceliftingu?
0: No właśnie, tak. I ta wersja po faceliftingu...
6: Czemu, skoro zaraz ma się pojawić kolejna generacja?
0: No właśnie, zastanawiam się, kiedy to będzie to zaraz, bo tutaj...
6: Bo to zaraz powinno być, wiesz, w tym roku jeszcze, nie?
0: No to już... No to nie słyszałem o tym, żeby było
6: wiesz, bo ten facelifting, on tak naprawdę miał na wielu rynkach miejsce w ubiegłym roku, w sierpniu, ale rok 2025. Wiesz, to nie jest auto, które sprzedaje się w jakichś ogromnych ilościach niestety w Polsce. To już nie są te czasy jak 15 czy 17 lat temu, kiedy X-Traili jeździło mnóstwo tej drugiej generacji T31. No też dostępność tego samochodu jest zupełnie inna.
0: No i ceny, no bo to wiesz, tutaj jednak te wersje... A no to tak. Co ciekawe jednak, jak się dowiadywałem już na pierwszych jazdach chyba 3 czy 4 lata temu, premierowych tej nowej generacji przed faceliftingiem, to i tak się najlepiej sprzedają te najdroższe, tak jak w premium, tak, z napędem na obie osie. Czyli w tym przypadku 213 koni hybryda i to jest ten napęd e-force, czyli koła zawsze są napędzane przez silniki elektryczne, a trzycylindrowy silnik 1.5 to tylko generator. I słuchaj, przede wszystkim to już przypomnę, odeszła wersja 1.5, ta miękka hybryda. No dobra, ale wsiadam i jadę, bo już mówiliśmy o tym, co było zmienione parę tygodni temu. No i wsiadam i jadę, no i okazuje się, że jak jadę tym samochodem, to naprawdę jest być może trochę oszczędniej. Miało być trochę oszczędniej niż wcześniej, czyli niż w tej generacji, bo z tym samochodem to różnie bywało, prawda? Ten generator pracował dość głośno, doładowywał ten akumulator, owszem, ale to takie było niedopracowane. Wydaje mi się, że w Qashqai i w X-Trailu zrobili dobrą robotę, bo w jednym i w drugim modelu po tej modernizacji to lepiej działa samochód. Może nie jest super oszczędny, ale jak na duże auto z 213 koni, to jednak to zużycie paliwa 8-9 przy takiej intensywnej jeździe to jest co najmniej akceptowalne. I nic się nie zmieniło z moich wrażeń, jeśli chodzi o porównanie z przed faceliftingiem. To znaczy, to jest auto na długie trasy, bardzo dobre. Sporo nim jeździłem i patrzę jeszcze, jak on z rozmiarami. Prawie 4,70 długości, nie jest bardzo ciężki, bagażnik prawie 600 litrów. Słuchaj, w ogóle nie wychodzisz 7 do setki, o, nie wychodzisz z tego samochodu zmączony. No, czy wiesz, być może jakbym pojechał na Nordkap, to bym inaczej śpiewał, ale skoro ty byłeś kapturem, no to znaczy, że X-Trail Trail, mam nadzieję, też by się sprawdził. Ale tak krótko o tym samochodzie, no bo będziemy mieli go, żebyś jeszcze na pewno na jesieni, żebyś ty mógł nim pojeździć. Żadnego rozczarowania. Bardzo przyjemne te zmiany były wizualne z zewnątrz. Chociaż tam się pojawiła taka nowa wersja, która N-Track, gdzie mają też takie jakieś pomarańczowe smaczki z przodu na grillu, ma wodoodporną tapicerkę, ma gumowe maty pokładowe, ma też bagażnik taki bardziej wodoodporny, taki surowy. Dobra, okej, to mogę to kupić jako taką informację marketingową, natomiast ten samochód mi się po prostu z tymi pomarańczowymi smaczkami nie podoba i dlatego jak miałem wybór, to wziąłem tą wersję taką podstawową, która zawsze była i ona wygląda ładnie, elegancko, granatowa z czarnym grillem. I cieszyłem się tym autem przez parę dni. Słuchaj, co doszło jeszcze? No, jest unowocześniona, bo zawsze, mimo że rzadko staram się z nawigacji korzystać tej fabrycznej, mimo że podłączamy swoje telefony przecież, żeby też zbadać, jak to jedzie, jak dojechać najlepiej. To usługi Google, no, ten system multimedialny jest lepszy. Kamera 360 stopni, masz taki widok, jak to się mówi, przezroczysta maska. Pamiętasz, to chyba było i w Land Roverach, i w różnych terenówkach. No słuchaj, podsumowując, udany facelifting, dobry X-Trail, a cenowo, no to wiadomo, to nie jest tanie auto i tutaj jak odeszła ta najtańsza wersja, to aż tutaj się boję zastanawiać, jakie będą statystyki sprzedaży, obawiam się trochę, ale może nie będzie tak źle. I teraz przejdźmy do drugiego samochodu. Jacku, bajk. Ten bajk, jaką marka, w Polsce nieźle sobie radził. Na samym początku sobie radził świetnie. To była jedna z pierwszych chińskich marek, która weszła do Polski. Po MG wszedł bajk i potem, no, Moda Jake'u pół roku później, prawda? Nie mówię o takich wcześniej, które tam próbowały wejść. Maxusowi się udało, Seresowi się nie udało, ale bajk i MG to były chyba pierwsze marki i BYD też pół roku później z Omodą i z Jake'u weszły. Słuchaj, ten bajk wszedł wtedy z trójką, z piątką i z siódemką. To były crossover najmniejszy, 1.5, największy była siódemka i z tych trzech to trójka, to jakość wykończenia w środku, to tak jak w tym starym MG ZS, czyli słaba. Piątka, powiedzmy, była akceptowalna, ale też strasznie hałasował. Pamiętasz, ostrzegał, ale siódemka to był jedyny model, który tak naprawdę przemówił do mnie pozytywnie, że tak się wyrażę.
6: Wiesz co, siódemka. Powiem, słuchaj, Sławku, podzielę się swoimi wspomnieniami. Mam wrażenie, że ustawiamy poprzeczkę jeszcze. Wiesz co, to było też trochę tak jak z samochodami elektrycznymi. Jak one się zaczęły pojawiać, tak, ta ustawiona poprzeczka była bardzo nisko. I tak naprawdę wszystko, co tylko jeździło, bardzo nas cieszyło. Tutaj jest trochę inaczej, no bo to już nie wystarczy, ale wiesz, ja mam czasem wrażenie, że cieszymy się z małych rzeczy, takich na przykład, że na głowę nie kapie. I w przypadku bajków było tej radości chyba troszeczkę za dużo. Nie jestem w stanie wymienić zbyt wielu zalet tych konstrukcji.
0: No, siódemka,
6: oprócz schludnego wyglądu na zewnątrz, dlatego że i w miarę poprawnych właściwości jezdnych, dlatego że jakby cała reszta jest trudna do zaakceptowania,
0: no dobrze, tak
6: w porównaniu z europejską konkurencją, nawet czy koreańską, czy japońską. Natomiast też warto wspominać, że to są samochody, które nie mają europejskiej homologacji.
0: I powiem ci,
6: tylko wjeżdżają na homologacji jednostkowej.
0: Po tym wstępie takim, powiedzmy, no bo zobacz, bajk wcale tak dobrze mu nie poszło w Polsce. To początki były obiecujące.
6: Były super, jak nie było konkurencji.
0: Tak, otóż to nie było. Teraz przecież został wyprzedzony przez MG, przez Omodę, no Jake'u, Cherry na pewno, BYD to wiadomo. Bajk jest, jak patrzę, 20. Po 25 jest za Suzuki, ale przed Hondą. No to powiedzmy niezłe towarzystwo, tak? Ale z innymi Chińczykami jakby trochę peleton mu odjechał, prawda? On tam gdzieś jest z tyłu. No dobra, ale do rzeczy. Słuchaj, zaskoczę cię może, a może nie. To jest najlepszy bajk, którym jeździłem. I być może ma wpływ na to, to, że to jest taki terenowy SUV. I naprawdę on jest, co prawda ma głębokość brodzenia niecałe pół metra, ale poza tym ma napęd na obiosie, moc systemową 280 koni, silnik 1.5 w miarę oszczędny, przyzwoite spalanie, słuchaj, 8 litrów na setkę w takim samochodzie pudełkowatym w różnych warunkach, to uważam, że naprawdę zaskakująco dobre. Wykończony w środku co najmniej przyzwoicie, a wiesz, co jest ważne, zaprojektowany spójnie. to nie jest tak, jak na przykład kiedyś mówiłem w niektórych chińskich autach, już nie pamiętam których, tam niech to idzie Bestiun, czy jakiś tam model Honchi, że tam dwóch projektantów siedziało w środku i się ścigali, który szybciej zaprojektuje, jednemu się udało połowę, drugiemu jedną trzecią i to nie zawsze pasuje, szczególnie kierownice jak dadzą inną. To nie wiadomo skąd te kierownice są czasami brane w chińskich autach, tak jest przed 20, 30 lat czy 10, a tutaj jest naprawdę to bardzo dobrze ze smakiem zaprojektowane. I mam nadzieję, że mi wierzysz, bo niby dlaczego miałbym tu zmyślać, że to miałem parę dni z tym
6: samochodem. Sławek, znaczy powiem ci tak, mi się ten samochód bardzo podoba.
0: Prawda?
6: Mi się ten samochód bardzo podoba i powiem ci, że uważam, że to jest najlepsza konstrukcja spośród tych wszystkich, które do tej pory były w Polsce oferowane. Bardzo mi się ten samochód podoba. Też mam wrażenie, że to jest już taka bardziej dojrzała konstrukcja i że po tych bardzo budżetowych autach, które były po to tylko, żeby były i żeby były jak najtańsze, no, że tutaj po prostu mamy do czynienia czymś z czymś dużo lepszym. Tak. Jak to jest zrobione? Jak ten dwulitrowy silnik turbo będzie z tym samochodem współpracował? Jak długo? Skrzynia biegów? Kolejne pytania. To jest jednak sporo pieniędzy,
0: tak,
6: 220 tysięcy złotych.
0: On bardzo płynnie, bo to jest taka skrzynia, no to ona się nazywa DHT2, to nie jest jakaś tam dwusprzęgłówka. Mhm. Ona bardzo płynnie pracuje i powiem ci, że ten samochód, tak jak mówiłem, on nie jest... Tu jest turbo 1.5. 2.0 to są w tym BJ40 i w BJ60.
6: Mówisz o BJ30,
0: tym na, tak, na 4,70 parę. Tamte są trochę dłuższe, a ten BJ60 dwulitrowy, to on w ogóle ma, słuchaj, 5
6: metrów
0: długości.
6: To jest 170 tysięcy złotych i silnik 1,5.
0: Tak, no słuchaj, naprawdę czekam na te testy, słuchaj, będziemy to już, mam nadzieję, obaj jeździć, bo ty nie będziesz na żadnym urlopie chyba we wrześniu, mam nadzieję, wtedy, kiedy jest zapisany Jetour T2. I to jest też coś, na to czekam. To też taki uterenowiony SUV. Mówię SUV, to
6: ale
0: nie jest terenówka. Nie ma ramy.
6: No dobra. Ale to już terenów nie mają.
0: Ale wiesz, Defender też nie ma ramy, no prawda?
6: No dokładnie. I Range Rover Sport też jej nie ma i nigdy
0: no
6: nie miał, więc...
0: No.
6: Więc to już nie jest... Powiem ci, że czekam na tego Jetoura. To jest ta druga marka, która robi takie dobre pierwsze wrażenie na te, wiesz, jak tak patrzysz, o, jaki kawał samochodu,
0: tak,
6: tu ładny lakier,
0: wygląda,
6: ładny kolor.
0: Niż jeździ, tak, a potem tam
6: ale,
0: hałas.
6: Tak, dokładnie, nie? I, ale to mówię, to z tymi bajkami miałem też podobne, co? Że to wszystko jakoś to działa, jakoś to jeździ, ale to nie jest satysfakcjonujący pojazd. W przypadku tej serii BJ wydaje mi się, że to jest ich przyszłość.
0: Tak, to jest dobry strzał w Polsce, tak, bo nie ma takich aut dużo.
6: No. Prawda, znaczy one się zaczynają pojawiać, Sławku, i wiesz, i będzie ich coraz więcej, ale wiesz co, wydaje mi się, że tych tych zwykłych SUV-ów, bike 3, bike 5, bike 7, że tutaj rynek jest już tak nasycony, a konkurencja tak przeogromna,
0: oczywiście, one
6: że
0: giną,
6: one zaraz zejdą na margines i właśnie ten off-road, czyli ta seria BJ, że to będzie to coś, czym, z czego bike będzie tutaj w Polsce.
0: Powiem ci, nie zdziwiłbym się, gdyby też, oczywiście tego nie wiemy, jak nie pojeździmy. Ten Jetour T2 był najciekawszym też modelem oferowanym w Polsce przez Jetoura, ale to się okaże już za parę tygodni, bo to też uterenowiony SUV i też wygląda podobnie, oryginalnie, no więc w każdym razie mówiliśmy dzisiaj
6: ale,
0: o...
6: Tak? Sławku, jeszcze jedna rzecz. No. Wygląda, bo tak, bo to są takie samochody w takim starym stylu, takiego, wiesz, trochę Ineos, trochę
0: kanciaki,
6: Defender,
0: tak,
6: kanciaki takie. Tylko zobacz, czy one też nie... Czy zaraz nie będzie tak, że Cherry będzie miało takie auto? Zaraz będzie Omoda miała kanciaka? Zaraz będzie Jayku miało kanciaka?
0: No, Jayku ma kanciaka, tylko nie jest tak uterenowiony. No.
6: Zaraz będzie cała masa takich samochodów. I czy to też nie będzie tak, że zaraz przyjdą lepsi, nie? Że
0: no,
6: będzie ten
0: wiesz...
6: Jetour T2, będzie ten bike BJ30, BJ40, ale zaraz pojawi się cała masa samochodów, 10-20 tysięcy tańszych,
0: no to,
6: lepszych.
0: Słuchaj. To muszą, to jest ich czas, bo to w tej chwili jeszcze ich nie ma, no. Więc ten Jetour, te dwa bajki od BJ30 przez 40 po 60, no muszą wykorzystać jak najszybciej swoją szansę, wyrobić sobie dobrą opinię. U mnie sobie BJ30 wyrobił. W każdym razie zobaczymy, może kiedyś weźmiemy 60 dwulitrową, tą 5-metrową, jeśli w ogóle będzie w parku, bo nie wiem. No i tyle, a dzisiaj mówiliśmy o w ogóle dzisiaj dwa udane samochody, patrz, nie zawsze tak jest. X-Trail na pewno po faceliftingu to jest dobra robota, prawda? To z napędem na obiosie. No i najciekawszy bajk nazywa się BJ30. To najmniejszy z tych trzech uterenowionych SUV-ów BJ. Też zaskoczył mnie pozytywnie. Zobaczymy, co będzie z Jetourem T2, ale to już wkrótce, bardzo wkrótce, naprawdę.
6: Kłaniam się pięknie i do jutra.

0: Gadżety. Reklama.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Cii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Latowe.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Podatek od dochodów dużych firm energetycznych ma pójść w górę. To nowa propozycja rządu. RCB zmienia procedury, będzie więcej alertów w przypadku zagrożenia. Literatura Portugalii głównym gościem literackiego Sopotu. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd proponuje podwyżkę stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Stawka podatku dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w 2027 roku ma wzrosnąć do 30%. Obecnie wynosi ona 19%. W kolejnych latach 2028 i 2029 stawka miałaby maleć, aby ostatecznie w 2030 powrócić do podstawowej stawki CIT. Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. Tak, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda skomentowała skierowanie przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec ocenił, że w batalii o bezpieczeństwo pacjentów silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych. Rząd podkreślił, że ustawa miała skutecznie chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami żerującymi na ludzkiej chorobie i strachu. Karol Nawrocki zapowiedział własną propozycję w tej sprawie. Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy, a wojsko poderwało myśliwce. To efekt zmian procedur, mówił w TOK FM rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
5: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że takie działanie będzie teraz standardem. Przed historycznym budynkiem Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Warszawie uroczyście upamiętniono 82. rocznicę zdobycia tego gmachu przez powstańców. Jednym z punktów obchodów rocznicy zdobycia Pasty była wystawa planszowa prezentująca rolę kobiet w walkach powstańczych. W uroczystości wzięli udział żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, przedstawiciele instytucji państwowych oraz przedstawiciele ambasady Niemiec w Polsce. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagości literatura portugalskojęzyczna. To ona jest główną bohaterką 15. edycji festiwalu Literacki Sopot, mówiła w Kulturze Osobistej dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka.
7: Myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania i to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
5: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. Kolejne informacje w TOK FM o 20:00, teraz czas na sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydującej w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia już gra z Iberią Tbilisi i do przerwy prowadzi 2-0. A Lech zaczął właśnie mecz z FC Thun, tam w trzeciej minucie wynik 0-0. Z kolei o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
9: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
10: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
9: Jak mówi trener zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
10: Wiem, że nie zagrali jeszcze w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie.
9: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. to wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
11: Jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
9: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Belg Jasper Philipsen wygrał drugi etap i został liderem koralskiego wyścigu René Vitour, czyli dookoła Beneluxu. Zwycięzca pierwszego etapu, Włoch Jonathan Milan, uczestniczył w kraksie i poniósł duże straty. W wyścigu jedzie trzech Polaków: Filip Maciejuk, Kamil Gradek i Kamil Małecki. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, który odbędzie się w niedzielę. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: W nocy na południu kraju możliwe burze z gradem. Jutro ciąg dalszy opadów na południu kropić będzie także w centrum. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu do 26 w Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.
12: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Koszty tegorocznej suszy w Europie szacowane są przez wiele instytucji, ale wyniki potrafią się od siebie bardzo różnić i mieszczą się w przedziale od 50 do 180 miliardów euro. Poczujemy to oczywiście w naszych kieszeniach na wiele sposobów. Przez droższą żywność, ale też pośrednio przez utrzymywanie wysokich stóp procentowych przez banki. W tym sensie wszystkich nas zaczyna kosztować zmiana klimatu. Tegoroczny obrazek suszy w Europie jest rzeczywiście porażający. Niskie stany wód notują największe europejskie rzeki: Dunaj, Ren, Loara, ale też Spad i Łaba. Wszyscy słyszeli o rumuńskiej elektrowni Czernowoda, której ratowanie oznaczało dość radykalne i rozpaczliwe gesty oznaczające wysadzanie skał i spiętrzanie wody przez zatapianie barek. Niskie stany notowano także na Rodanie, od którego zależą francuskie elektrownie, także ich funkcjonowanie trzeba było ograniczyć. Tymczasem początek roku należał do wilgotnych i bogatych w opady. To zwykle chroniło Europę przed przesadnym wysuszeniem w okresie letnim. Najwyraźniej ten mechanizm już nie działa. Jesteśmy w nowej rzeczywistości. Straty oznaczają konieczną i przyspieszoną adaptację i to też będzie kosztowało. Jeśli nie da się żeglować po Renie, trzeba będzie zwiększyć przepustowość innych szlaków handlowych. Jeśli nie da się schładzać infrastruktury dotychczas stosowanymi systemami, trzeba będzie zastosować nowe. Tyle, że to też nie jest takie proste. Bo pewnie można produkować energię z atomu nawet tam, gdzie jest bardzo gorąco, skoro buduje się elektrownie nawet w Arabii Saudyjskiej. Ale trzeba to zrobić inaczej niż zrobiono to parę dekad temu w Europie. I teraz pytanie, czy to, co zostało postawione w Europie te parę dekad temu, da się szybko zaadaptować do nowych warunków. Ale to jest tylko jeden przykład. Pozostaje pytanie o rolnictwo, które obrywa jako pierwsze. I tu też jest ten sam mechanizm. Będzie drożej, będzie inaczej, ale też będzie mniej różnorodnie. Bo mało kto będzie chciał się pakować w sadownictwo, jeśli pogoda zrobiła się tak kapryśna, że nie wiadomo, co przyniesie początek sezonu wegetacyjnego. I tak dalej, i tak dalej. Wniosek jest jednak jeden. Nie ma co mówić o tym, że klimat się zmienia. On już się zmienił. I musimy się adaptować. Bo co jeśli fala ciepła z temperaturami przekraczającymi 40 stopni potrwa nie dwa tygodnie, tylko równy miesiąc? A to nie musi być wcale odległa przyszłość.
3: Reklama.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Ależ się śmiga ten nowy laptop Marian.
18: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Ubezpieczenie samochodów w banku?
24: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
25: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
26: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
25: Pamiętałem o wszystkim.
26: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
25: Dokładnie, kochanie.
26: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
25: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
26: W końcu zobaczymy kawałek świata.
27: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.
13: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jedna z takich osób, które jako pierwsze właśnie zaczęły mówić o zmianach klimatycznych w Polsce, ekspert Koalicji Klimatycznej, a także wykładowca akademicki oczywiście. Dzień dobry, panie profesorze.
28: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
13: A będziemy rozmawiali o sytuacji w Europie, która z pewnością niepokoiła już wcześniej, ale teraz zaczyna budzić grozę właściwie chyba po tym bardzo ciepłym lecie, które się jeszcze nie skończyło. Jednym z takich elementów, który mocno zmienia, może zmienić funkcjonowanie kontynentu, jest bardzo niski stan rzek. I ten stan jest o tyle niepokojący i zastanawiający, że on jest niski po dość obfitych deszczach wiosennych i opadach zimowych, więc powinno być inaczej. Wydawałoby się, że to, co nas zwykle chroniło przed suszą, już nas nie chroni. I teraz to jest może o tyle zaskakujące też, tak sądzę, że jeżeli popatrzymy na naszą Wisłę, to trochę przywykliśmy, że ona miewa niskie stany, ale kiedy słyszymy, że bardzo niskie stany ma Dunaj, który jest też rzeką, od której zależą na przykład elektrownie atomowe, że bardzo niskie stany ma Ren, po którym już nie daje się pływać, no to znaczy, że to dotyczy już w zasadzie wszystkich rzek.
28: To, co najgorsze może powiedzieć naukowiec, to że takie zdanie, ani mówiliśmy, czy zobaczcie, ostrzegaliśmy, że tak będzie. Bo to trochę tak jest, bo to, że tak się może zdarzyć, naukowcy zajmujący się skutkami zmian klimatu i zmianą klimatu ostrzegali od dłuższego czasu.

0: jest mniej więcej dwukrotnie większa niż tych regionów czy kontynentów pozostałych. I to zmienia tak naprawdę cyrkulację atmosferyczną w Europie. To zmienia tak naprawdę tą stabilność klimatu, którą my znamy i do której my jako ludzie byliśmy przyzwyczajeni. I to między innymi wpływa na ilość deszczu, na rozkład opadów i na te wszystkie procesy, które powodują to, o czym pan redaktor mówił na początku, czyli to wysychanie Europy, bo to nie tylko jest wysychanie rzek, ale to jest proszę spojrzeć na mapę Wielkiej Brytanii, na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest w tej chwili jednym wielkim obszarem suszy.
1: Czy z tym w ogóle da się coś robić? To znaczy, czy to jest tak, że w momencie, kiedy już mamy takie zjawiska, to właściwie trochę jest pozamiatane. To znaczy, ten klimat rzeczywiście zmienia się tak szybko, że te okresy suszy będą coraz bardziej intensywne. Czy to jest tak, że to jest właściwie taka droga w jednym i dość ponurym kierunku?
0: Znaczy, zrobić się cały czas da. Znaczy, to, w którym kierunku pójdziemy i jak to się skończy, to nie jest jeszcze przesądzone. I zawsze trzeba mieć nadzieję i podejmować wysiłki, żeby ten najgorszy scenariusz się rzeczywiście nie ujawnił. Ja myślę, że tak, że pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę powinniśmy przyjąć do wiadomości, to to, że skutki zmiany klimatu czy zmiana klimatu rzeczywiście występuje i co jest istotne, że zmiana klimatu jest spowodowana przez naszą działalność, przez działalność człowieka. Bo to jest tak naprawdę warunek konieczny, żebyśmy chcieli i widzieli sens podejmowania działań na rzecz powstrzymania zmiany klimatu i na rzecz tak naprawdę zwiększenia odporności na te skutki, które zachodzą. Czyli pierwsze, rzeczywiście przyjmujemy do wiadomości wyniki badań naukowych, że zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka i że występuje. Drugie, musimy sobie uświadomić, i myślę, że to w tej chwili, myślę, że dla większości słuchaczy nie ulega wątpliwości, że skutki zmian klimatu są niebezpieczne i to, co jest istotne, że one dotkną tak naprawdę każdego z nas, każdy sektor gospodarki, każde państwo na świecie. W związku z tym te działania, które będą powstrzymywały zmiany klimatu i zwiększały odporność, są racjonalne i są niezbędne, są potrzebne. I trzecie, to są działania w dwóch kierunkach. Po pierwsze, my nie możemy ustać wysiłka, jeśli chodzi o zmniejszanie, czyli redukowanie emisji gazów cieplarnianych, bo my musimy zatrzymać wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, bo inaczej będziemy ciągle gonić królika. To znaczy ciągle te działania adaptacyjne, które będziemy podejmowali, ta budowa odporności systemu cywilizacyjnego, można powiedzieć, na skutki zmian klimatu, nie będzie nadążała za tymi zmianami. I ostatnia, zacząć budować i wdrażać w praktyce plan adaptacji, czy działania adaptacyjne, które będą zwiększały odporność systemu przyrodniczego, systemu społecznego i systemu gospodarczego na skutki, które już następują, które prognozujemy.
1: Ale bo to są takie rzeczy, o których mówimy od dawna, znaczy dość dawna. Czy z jakim skutkiem, to inna sprawa, ale zastanawiam się teraz nad tym, jak radzić sobie teraz. To znaczy taka sytuacja, kiedy rzeki zaczynają mieć bardzo, bardzo niskie stany. Spróbujmy to opisać, co się wtedy dzieje. Może zacznijmy w ogóle od samego początku. Dlaczego te stany są tak niskie? Dlaczego tak szybko Europa wyschła?
0: To jest związane z tym, co powiedziałem na początku, znaczy tym bardzo szybkim ocieplaniem się naszego kontynentu, bo z jednej strony wyższe temperatury to wyższe parowanie, jak wyższe parowanie, no to wyższe straty wilgoci, więc ta wilgoć nam bardziej ucieka do atmosfery. Ale to jest związane także z tworzeniem się czegoś, co nazywamy tak zwanymi kopułami ciepła nad Europą, która blokuje wejście nad kontynent, nad nasz region zimnych mas powietrza i tych mas powietrza, które niosą wody. Jeżeli przebijają się tak naprawdę nad kontynent tylko bardzo silne niże, Takim dobrym przykładem jest 2024 rok. Nil Genueński, który doszedł aż do Polski.

0: i spowodował wtedy katastrofalną powódź, bo niósł za sobą ogromne masy wody, ale to był potężny niż, który przebił się tak naprawdę przez wyże, przez układy wyżowe, które wtedy były i mógł dotrzeć tak daleko. I to jest trochę, to trochę na tym polega, że to te wyże, które się takie dosyć potężne nad Europą formują, nie dopuszczają tych mas powietrza niosących wodę. I to powoduje, że opady, jeżeli już są, to są rzadsze, czyli to bardzo dobrze widać także w Polsce, że my nie mamy już w tej chwili takich długich okresów kilkudniowych czy kilkunastodniowych, kiedy codziennie spadałaby średnia ilość deszczu, czyli 10-20 mm w ciągu doby. Czy zmienia się ten układ opadów na bardzo krótkie, ale bardzo dynamiczne i gwałtowne, niosące ogromne ilości wody, opady nawalne i opady katastrofalne. Kiedy w ciągu kilkunastu minut spada 70 czy 100 mm wody na metr kwadratowy, 100 litrów wody na metr kwadratowy. I to powoduje tak naprawdę, że ta woda, że system jest tak nieregularnie zasilając, z jednej strony wyschnięta ziemia nie jest w stanie przyjąć tej wody, która opada z opadem, i ona nam po prostu z tego systemu ucieka. Jeżeli nie mamy zbudowanego systemu przyrodniczego, takiej retencji krajobrazowej, no to ta woda nam bardzo szybko ucieka do morza, bo w obiegu zostaje jej cały czas tyle samo, tylko ona jest albo w morzu, albo w powietrzu, a nie w glebie i nie w rzekach, tak gdzie powinna być i gdzie zawsze była.
1: Ale czy przy tych upałach i przy tych kopułach ciepła, o których pan mówi, takie systemy retencji, taka dbałość o to, żeby rzeczywiście ta woda, żeby ta ziemia była jak najbardziej nawodniona, to utrzymywanie tej wilgoci jest w ogóle jeszcze możliwe? To znaczy, czy to rzeczywiście jeszcze zadziała? Takie wysiłki, o których mówiło się w Polsce parę lat temu, wszyscy właśnie trochę kpili z oczek wodnych i z prezydenta Dudy, który zaczął o tych tematach mówić.
0: I ja myślę, że to ciągle ma szansę zadziałać, dlatego że jeżeli spojrzymy na taki długookresowy analizy dotyczące wielkości opadów, czy to w Polsce, czy w Europie, to te opady, jeśli chodzi o całoroczny przebieg, nie są znacząco mniejsze. Co prawda rzeczywiście mieliśmy, bo pan redaktor powiedział na początku, że mieliśmy takie i śnieg, i opady zimą i wiosną. Natomiast jeżeli się spojrzy na takie dane już rzeczywiście bardzo ilościowe w naszym kraju, to się okazuje, że na przykład między grudniem a marcem wielkość tych opadów mimo śniegu to wynosiła mniej więcej 40% normy średniorocznej. Ale jeżeli spojrzymy na długoterminowe trendy, to ilość opadów, ta roczna suma opadów, na przykład w Polsce nie tylko nie maleje, ale niewielki sposób nawet wzrasta. Czyli wody dostajemy tyle samo, tylko my tej wody nie zatrzymujemy w krajobrazie, bo mamy ciągle system gospodarki wodnej, który budowaliśmy po II wojnie światowej, który polegał na budowie systemu osuszającego, który miał jak najprędzej odprowadzić wodę z miejsca tam, gdzie ona spadła, do rzek, a później do morza. I to, co my jako naukowcy powtarzamy od pewnego czasu, to znaczy nasza wiedza, nasze doświadczenia sprzed kilkunastu lat nie są odpowiednie, żeby projektować działania na obecne czasy. My musimy zmienić podejście do gospodarki wodnej, oczywiście być przygotowani na błyskawiczne powodzie, bo one będą coraz częściej występować i musimy zabezpieczyć zarówno mieszkańców, jak i system przyrodniczy przed nimi, ale także nauczyć się zatrzymywać wodę w krajobrazie i nauczyć się zatrzymywać ją przez tak zwane nature-based solution, czyli takie rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli na planowaniu przestrzennym całego krajobrazu, a nie na tym, co nasi politycy i nasi część hydrologów najbardziej lubi, czyli na budowaniu zbiorników retencyjnych, bo to nie jest rozwiązanie skuteczne.
1: A jeżeli mówimy już o jakby niskim stanie rzek, to jakby w Polsce praktycznie tego problemu, o którym teraz powiem, nie mamy, ale to, co dzieje się, co wydarzyło się na Węgrzech i to, co wydarzyło się w Rumunii, zwłaszcza w Rumunii, czyli elektrownia atomowa, którą trzeba było prawie wyłączyć, może nie całkowicie, ponieważ nagle zabrakło wody do chłodzenia reaktora. I rzeka, która nagle tak właśnie tak potężna i wykorzystywana do takich celów, rzeka jak Dunaj, co wtedy można zrobić? Znaczy, czy rzeczywiście można w tej sytuacji takiej dynamiki zmian klimatycznych, czy można tą wodę, nie wiem jak to powiedzieć, tą rzekę rzeczywiście utrzymywać na wysokim stanie? Czy to się da zrobić w kontrze do tego, co się dzieje w pogodzie, w kontrze do tych kopuł ciepła, do tej bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorących mas powietrza?
0: Ja bym powiedział, że to także w Polsce mamy z tym problem, bo proszę pamiętać, o czym się mało mówi i tak naprawdę tego w przestrzeni publicznej ta świadomość jest dosyć mała, ale proszę pamiętać, że dwie nasze elektrownie węglowe, czyli Kozienice i Połaniec, musiały zmniejszyć moc produkcji w trakcie tych bardzo niskich przepływów wód w rzekach, dlatego że także im zaczęło brakować wody do chłodzenia. I to jest też trochę odpowiedź na takie pomysły, które się pojawiają, że w Bełchatowie, jak zakończymy eksploatację węgla brunatnego, to tam postawimy elektrownię atomową. Nie postawimy, dlatego że nie będziemy mieli wody do chłodzenia, a to jest w tej chwili warunek tak naprawdę konieczny, dlatego buduje się w tej chwili coraz częściej elektrownie atomowe nad morzem, bo tam tej wody domniemuje się, że do chłodzenia nie powinno zabraknąć. Natomiast jeżeli mamy, odpowiadając już bezpośrednio na pana pytanie, to znaczy jeżeli mamy suszę hydrologiczną, niskie stany wód, to w krótkim terminie niewiele można zrobić. To znaczy to można próbować robić to, co rzeczywiście robi Rumunii, to znaczy wysadzać skały, które trochę zagradzały, czy nie umożliwiały dopływ wody w pobliżu elektrowni, czy też zatapiać barki po to, żeby spiętrzyć trochę tą wodę, która przepływa przez rzekę, ale to spowoduje, że w jednym miejscu może tej wody spiętrzymy trochę więcej, ale może się okazać, że zaraz po tym trochę niżej tej wody na przykład zacznie brakować dla mieszkańców, bo tam będzie ujęcie wody pitnej, więc w krótkiej perspektywie czasowej takiej możliwości reagowania szybkiego no raczej nie ma, albo są bardzo ograniczone.
1: No zresztą o tym przypadku rumuńskim to ja czytałem, że to jest taki gest rozpaczy. To znaczy, że to, co oni zrobili, tak jak pan właśnie teraz tłumaczy, nie tylko jakby nie rozwiąże problemu, może zaszkodzić, ale no daje raczej takie poczucie, że coś zdziałaliśmy, czy próbowaliśmy przynajmniej. Ale teraz jakby, bo to znaczy, że w pewnym sensie my musimy przemodelować gospodarkę bardzo głęboko, żeby jakby sprostać temu, co tu się zaczyna dziać, co się zaczyna dziać w Europie. I jeszcze pana zapytam może, zanim do tego wątku przejdziemy, o rolnictwo, bo to jest taki temat, który w kontekście, to jest o tyle też ciekawe, że w kontekście dyskusji europejskiej o, jak rozumiem, pewnym bezpieczeństwie przemysłowym, pewnym bezpieczeństwie technologicznym kontynentu, pewnej niezależności od dostaw przeróżnych dóbr, na przykład z Chin, jak właściwie wygląda nasze bezpieczeństwo żywnościowe, tak mówię o Unii Europejskiej, czy w ogóle o kontynencie. Czy tutaj, w sytuacji, kiedy mamy takie susze i takie problemy ze stanem wód, czy tutaj nie zajdą jakieś bardzo, bardzo potężne zmiany, które, no nie wiem, może zmienią nasze funkcjonowanie, może zmienią nasze podejście do rzeczy, do których byśmy przekonani, że na pewno będą?
0: To zaczynając po kolei, rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa żywnościowego jest kwestią kluczową. Znaczy rolnictwo jest takim sektorem, który jest najbardziej narażony na skutki zmiany klimatu, dlatego że wszystkie czynniki produkcji rolnej, od długości okresu wegetacyjnego, maksymalnych, minimalnych temperatur, ilości rozkładu opadów, no te wszystkie czynniki to są czynniki wpływające na możliwość i na powodzenie tej produkcji rolnej, zarówno jeśli chodzi o uprawy, jak i hodowę zwierząt. W związku z tym rzeczywiście to jest sektor, który jest najmocniej w tej chwili dotknięty tymi skutkami zmian klimatu, bo to nie jest tylko susza, która, do której już się częściowo zaczynamy przyzwyczajać, bo od 12 lat mamy tak naprawdę, czy nawet od 14 lat mamy w Polsce permanentną suszę letnią i mamy permanentnie występujące susze rolnicze o różnym natężeniu w różnych regionach naszego kraju i to jest podobnie w całej Europie, ale to jest także kwestia na przykład wydłużenia okresu wegetacyjnego, który z jednej strony fantastycznie, dlatego że wydaje nam się, że możemy na przykład wprowadzać ponowne uprawy, tak? No tylko nie mówi się, że w warunkach Polski to powoduje znacznie większe narażenie na przykład owoców i warzyw gruntowych na późnowiosenne przymrozki, bo one wtedy występują w takiej fazie, kiedy roślina jest w zasadzie bezbronna wobec stresu zimna. Nie mówimy tak naprawdę o problemie nawalnych deszczów, o gradzie, o naprawdę wielu czynnikach, które ograniczają tą wielkość produkcji. No, bardzo dobrze było w tym roku w Polsce to widać, kiedy pierwsza fala upałów praktycznie ugotowała dla wielu sadowników ich plony na krzewach. To myślę tutaj przede wszystkim o czarnej jagodzie, ale także agresie i wielu innych roślin po prostu się ugotowały, bo było dla nich za gorąco. Więc rzeczywiście rolnictwo potrzebuje wsparcia w takim myśleniu, jak ono mogło i może i powinno adaptować się do skutków zmian klimatu, czyli jak budować tą odporność. Ja bym powiedział tak, że jak się popatrzy na całą Europę, to ta wrażliwość będzie dosyć różna. Znaczy, bo my jesteśmy, mówię tutaj o Polsce, o Niemczech, o krajach północy, jesteśmy w dosyć szczęśliwym położeniu, bo ten wzrost temperatury, on pewnie spowoduje zmianę kierunków upraw i kierunków produkcji rolnej w Polsce, ale niekoniecznie zabierze taką możliwość tego, prowadzenia w ogóle rolnictwa. Natomiast ja się obawiam o te właśnie cieplejsze rejony, Europę Południową, kiedy to połączenie suszy i tych różnych innych czynników, które zaczynają wpływać na tą produkcję, może, przepraszam za słowo, zabić rolnictwo w tamtym regionie. No takim dobrym przykładem może to nie jest podstawowa produkcja rolna, ale to pokazuje takie pośrednie oddziaływania. Mieliśmy ogromne pożary we Francji i w Hiszpanii. I te pożary często występowały w sąsiedztwie regionów winiarskich. I mówi się o tym, że wino tegoroczne z tych regionów będzie bardzo złej jakości, dlatego że sadza, która się osadza na owocach, na winogronach, ją można co prawda zmyć, natomiast przechodzą do samego owocu substancje, które później znacząco pogarszają smak tego wina, które z nich jest produkowane. Więc to są takie oddziaływania, o których my czasami w ogóle nie wiemy, że one mogą występować. Natomiast jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, to znaczy ja bym powiedział tak, że w tym podstawowym ujęciu to na pewno będzie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, choćby na taką dostępność ekonomiczną, dlatego że każdy negatywny wpływ na rolnictwo powoduje tak naprawdę mniejsze plony, mniejsza produkcja, to wpływa na cenę produktów na rynku, więc możemy się spodziewać wzrostu cen żywności w Europie. Natomiast Europa jest wielkim, i tutaj Polska także jest wielkim producentem żywności. I ja nie sądzę, żeby w takim tym podstawowym ujęciu bezpieczeństwa, czyli braku żywności, to była perspektywa najbliższych kilkunastu lat. Tej żywności powinno nam wystarczyć. Natomiast myślę, że to, czego musimy się spodziewać, to jest to, że będzie ona droższa i że być może ten zakres różnorodności dostępnych produktów może ulec redukcji, bo część produkcji po prostu będzie trzeba w Europie zakończyć.
1: A co jest najbardziej zagrożone? Jeżeli mówimy, bo to może za chwilę, ale bardzo mnie zaciekawił ten przykład francuski, który pan podał, bo w ogóle Francja jest ciekawym przypadkiem, jeżeli się popatrzy tak z punktu widzenia rolnictwa, bo to zdaje się jest największe rolnictwo chyba na kontynencie europejskim, którego oczywiście udział w PKB jest niewielki, jak to zwykle, ale to jest ważne i dla bezpieczeństwa żywnościowego i z wielu innych punktów widzenia też, no polityczne znaczenie dla eksportu ogromne i tak dalej.
0: Znaczy, ja bym powiedział tak, że znaczy nie potrafię powiedzieć dokładnie, bo tak dokładnie nie badam, nie znam rolnictwa francuskiego. Mogę powiedzieć na przykładzie naszych rolników, bo tym regionem się bardziej i tym rolnictwem się zajmuję. My mamy bardzo jasne informacje w Polsce, że na przykład susza powoduje spadek dochodów rolniczych o mniej więcej 20%. I te straty są szczególnie dotkliwe dla tych rolników, którzy produkują na glebach słabej jakości, a w Polsce to jest mniej więcej 70% naszych gleb, to są gleby średniej albo słabej jakości, więc dotyczy to niemalże 3/4 rolników. Mamy też takie dane, które opracował Instytut Ochrony Środowiska, to jest taki instytut resortowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wskazują, że mniej więcej połowa strat generowanych w wyniku zmian klimatu w Polsce dotyczy produkcji rolnej. I to, co pan powiedział, że tak naprawdę wydaje się, że to dotyka sektor o takim małym wpływie na PKB, bo to rzeczywiście w Europie to jest te 2% powiedzmy wpływu na PKB. W Polsce to też nie jest znacząco większy udział w wytwarzaniu PKB. Ale zapomina się o tym, że rolnictwo krajowe wytwarza surowce dla sektora przetwórstwa spożywczego, który jest jednym z największych eksporterów w Polsce, które wytwarza, Polski, które wytwarza nadwyżkę eksportową na poziomie 60 miliardów euro rocznie, więc to są ogromne rzeczy. I teraz, jeżeli rolnictwo cierpi, jeżeli spada produkcja, albo rolnictwo zmienia kierunki swojej produkcji, to także to bardzo bezpośrednio wpływa na cały sektor przetwórstwa spożywczego, rolno-spożywczego, na wielkość eksportu, na te rynki, które do tej pory zajmowaliśmy i z których możemy wypaść. Więc to także warto tą zależność i wpływ na ekonomiczną bezpieczeństwo także dostrzegać.
1: To przejdźmy do tego właśnie, z czym być może będziemy musieli się rozstać.
0: W Polsce mówi się tak naprawdę, że taką rośliną uprawną, która prawdopodobnie albo zniknie, albo będzie radykalnie w mniejszym stopniu uprawiana w Polsce, to są ziemniaki. Dlatego, że one są z jednej strony zimnolubne, ale one też mają bardzo taki wyraźne preferencje dotyczące temperatury opadów i możliwości dojrzewania, bo to nie jest tylko woda, to znaczy to, bo ja bym powiedział też na przykład i wskazał to sadownictwo i produkcję warzyw gruntowych, które staje się coraz bardziej jakby ryzykowna i pozbawiona takiej pewności uzyskania odpowiedniego plonu. Ja kilka lat temu z moimi kolegami z Wydziału Socjologii na SGGW, z Katedry Socjologii, prowadziłem takie badania wśród sadowników w Polsce, które wykazują, że właśnie ta niepewność osiągnięcia odpowiedniego plonu, powodowana i przez suszę, i przez przymrozki, i przez grad, powoduje, że oni coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy się nie poddać i nie odejść od produkcji sadowniczej, dlatego że ona jest po prostu, nie daje im pewności uzyskania zysków, dochodów, które zapewnią bezpieczeństwo im samym i ich rodzinom. Bo to są przecież przedsiębiorstwa, ale to przedsiębiorstwa, które w tych 90% zależą od warunków właśnie klimatycznych. Więc ja bym powiedział, że na pewno musimy być przygotowani na zmiany, jeśli chodzi o to, jakie warzywa, jakie owoce w Polsce będą produkowane. Bardzo dynamicznie zmienia się wielkość produkcji zbóż w Polsce. Proszę pamiętać, to bardzo też dobrze widać, że ten wpływ zmian klimatu, bo jeszcze 50 lat temu w Polsce kukurydza była rzadkością, znaczy to było kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy hektarów. Dzisiaj kukurydza jest drugim co do powierzchni zbożem uprawiane w Polsce. Tylko pszenica ma większy areał. Więc to są też takie zmiany, które następują. Zaczynamy w Polsce widzieć, że wprowadzana jest uprawa soi, jest uprawiana i rośnie dosyć dynamicznie ta uprawa. Wprowadzana jest uprawa sorgo, także i próby uprawy sorgo, więc być może ten taki typowy zestaw tych roślin i upraw, które były w Polsce, będzie się zmieniał. Natomiast mówimy tutaj tylko o uprawach, ale proszę pamiętać, że cierpi również produkcja zwierzęca, dlatego że zwierzęta, podobnie jak człowiek, są wrażliwe na stres ciepła, stres gorąca. I zwłaszcza jeżeli mieliśmy takie fale upałów z nocami tropikalnymi, gdzie temperatura w dzień przekraczała 30 stopni, a w nocy nie spadała poniżej 20, to także następują bardzo duże spadki opłacalności produkcji zwierzęcej.
1: To już widać w takich, że tak powiem, obrotach rolniczych. Znaczy pan powiedział trochę o tym, że to jest te 20%, które zabiera susza i które zabierają takie okresy jak ten niedawny, ale zastanawiam się, czy na przykład tak długofalowo już można powiedzieć, że no choćby ta produkcja zwierzęca, która jest, myślę, dość rozwinięta w Polsce, też zaczyna się kurczyć.
0: Ja myślę, że tego jeszcze, na pewno widać to na strukturze upraw i strukturze produkcji, bo widać, że rolnicy jednak zaczynają szukać takich metod właśnie adaptowania się, znaczy oni i wbrew pozorom oni bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że klimat się zmienia i klimat wpływa w tej chwili na ich produkcję i starają się do tego dostosować. Bo to jest między innymi na przykład wzrost popularności tak zwanego rolnictwa regeneratywnego i upraw bezorkowych czy z redukowaną orką, która jest taką metodą zwiększenia retencji glebowej, czyli zatrzymywania wilgoci w glebie. Czyli rolnicy zaczynają szukać takich metod, które będą ich zwiększały odporność gospodarstw na te niekorzystne warunki klimatyczne i na te zmiany klimatu, które następują. Natomiast ja bym powiedział tak, że bez aktywnej roli państwa i bez aktywnej roli instytucji odpowiedzialnej za produkcję rolną, rolnictwo sobie nie poradzi i będzie cierpieć, bo już dzisiaj na przykład ubezpieczenie takie, jeśli chodzi o rynkowe ubezpieczenie, na przykład od przymrozku albo od suszy, jest praktycznie niemożliwe, dlatego że prawdopodobieństwo wystąpienia strat rolniczych tym spowodowanych jest tak duże, że stawka ubezpieczeniowa byłaby tak wysoka, że po prostu rolnicy by się na to nie decydowali, tak? W związku z tym my musimy mieć tutaj aktywną rolę instytucji publicznych i państwa, żeby opracowała taki program, w jaki sposób rolnictwo powinno i może się adaptować do tych skutków, które zachodzą i gdzie jest potrzebna pomoc państwa, a jakie metody rolnicy mogą sami wdrażać adaptacji, bo to im przynosi korzyści i to jakby buduje ich bezpieczeństwo.
1: A jeżeli mówi pan o tej roli państwa, no to okej, jakby być może ubezpieczenia są jakąś kwestią do regulacji, być może rzeczywiście da się to jakoś zmienić, ale na co jeszcze powinniśmy wpływać, jeżeli chcemy, żeby ten sektor rolniczy przetrwał z przyczyn oczywistych?
0: Znaczy ja od dłuższego czasu mówię o tym i niestety do tej pory mam mały oddźwięk ze strony resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Ja mówię o tym, że tak naprawdę powinniśmy przygotować w Polsce taką krzywą kosztów wdrażania polityki klimatycznej. To znaczy powinniśmy tak naprawdę zobaczyć, jakie mogą być efekty i koszty działań służących zarówno redukcji emisji gazów cieplarnianych, bo rolnictwo jest takim dosyć specyficznym sektorem, bo on z jednej strony jest dużym źródłem emisji gazów cieplarnianych, z drugiej strony jest, tak jak mówiłem, najbardziej narażone na te skutki zmian klimatu. W związku z tym ono musi, jego udział w polityce klimatycznej polega zarówno na mitygacji, czyli ochronie klimatu, jak i adaptowaniu się do tych skutków. I my powinniśmy wiedzieć, które z działań przynoszą jakie korzyści z punktu widzenia zarówno ochrony klimatu, jak i zwiększania odporności systemu rolnego na te następujące skutki, ile to kosztuje i czy rolnicy mogą to robić samodzielnie, czy jest potrzebne wsparcie państwa. I my tego tak naprawdę do tej pory w Polsce nie wiemy. Nie wiemy, jaki jest potencjał rolnictwa, jeśli chodzi o możliwość redukcji emisji bez utraty efektywności, opłacalności i wielkości produkcji. Nie wiemy, jakie działania są i ile będą kosztowały działania adaptowania się, czyli zwiększania odporności gospodarstw na skutki zmian klimatu i jakie będą niosły za sobą skutki. I wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, którą Ministerstwo Rolnictwa powinno podjąć we współpracy z instytucjami naukowymi, bo jakby potencjał jest. Mamy i instytucje akademickie, którą między innymi jest GGW, jest taką, ale mamy i instytuty naukowe, ma Ministerstwo Rolnictwa swoje instytuty resortowe, które mogłyby takie działania także we współpracy z innymi robić. I jeżeli będziemy to wiedzieli, to możemy wtedy mieć wpływ na przykład na wspólną politykę rolną, żeby w ramach wspólnej polityki rolnej rolnicy dostawali dopłaty za te działania, które uznajemy za konieczne, ale które nie są do udźwignięcia przez samych rolników bez dopłat. I wtedy budujemy ten system bardziej odporny, bardziej bezpieczny na te zmiany, które zachodzą.
1: A pan widzi w ogóle modyfikację europejskiej wspólnej polityki rolnej właśnie w kontekście zmian klimatycznych, czy tego raczej nie ma?
0: To następuje i to taka chęć była, bo ten europejski Zielony Ład był bardzo mocno na to nakierowany, żeby właśnie budować taką odporność rolnictwa wobec tych zmian, które następują. Mamy tą strategię od pola do stołu, która jest też była nakierowana właśnie na sam sektor rolniczy. Natomiast to, co stało się złego, to jest to, że te strategie były wdrażane w okresie pandemii. I one z jednej strony były słabo jakby skonsultowane i wynegocjonowane z rolnikami, z instytucjami rolniczymi, ale także z rolnikami w poszczególnych państwach europejskich. Z drugiej strony one stały się też zakładnikiem takiej polaryzacji politycznej. To znaczy ja myślę, że nieszczęściem tak naprawdę kwestii zmiany klimatu, ochrony klimatu jest to, że ona stała się tematem politycznym. Znaczy nie widzimy tego często jako kwestię bezpieczeństwa nas wszystkich, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa zdrowotnego, tylko patrzymy na to, czy to jest lewicowe, czy prawicowe podejście. Ja myślę, że to, czego musimy się nauczyć i co jest też naszą rolą jako naukowców, jest mówienie o tym, że zmiana klimatu nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, tylko jest pewnym procesem spowodowanym przez człowieka, procesem, który wpływa na bezpieczeństwo. I ja się trochę boję w tej chwili tych zmian, które komisja chce wprowadzić w wyniku tych protestów rolniczych, które miały miejsce w 2024 roku i odchodzenia od pewnych wymogów i regulacji w tym zakresie. Natomiast to, co bym powiedział, jest dobrym takim kierunkiem myślenia o WPR-ze, jest to, że być może ta polityka nie powinna być we wszystkich aspektach horyzontalna, czyli nie we wszystkich aspektach powinna wprowadzać do wszystkich krajów Unii Europejskiej takie same regulacje, takie same rozwiązania, tylko powinna być bardziej zróżnicowana regionalnie. I kraje w zależności od tego, jakie są ich główne potrzeby, jakie są ich główne priorytety i problemy, powinny mieć możliwość dostosowywania WPR-u do własnych warunków i własnego sektora rolniczego. Bo proszę pamiętać, że sektor rolniczy w Polsce z dominacją jednak ciągle średnich i niewielkich gospodarstw, tej średniej wielkości około 15 hektarów, jest kompletnie odmienny niż na przykład słowacki, gdzie średnia wielkość gospodarstwa rolne to jest kilkaset hektarów. I potrzebujemy do tego trochę innych instrumentów, żeby zapewnić im odporność i bezpieczeństwo.
1: No to na koniec zapytam, dlaczego dla was, dla ekspertów jest takie ważne podkreślanie tego, że zmiany klimatyczne są wywołane przez człowieka? Ja wiem, że to jest w ogóle troszeczkę inny temat, na inną pewnie też długą rozmowę, ale dlaczego to jest takie istotne? Bo być może gdyby nie były, to i tak musielibyśmy próbować przynajmniej się jakoś chronić, więc pewnie te działania byłyby podobne.
0: Znaczy, z mojego punktu widzenia są istotne z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że to jest fakt naukowy. Ten fakt naukowy, czyli fakty naukowe trzeba komunikować i mówić, że Ziemia jest okrągła, nie płaska i Ziemia krąży dookoła Słońca, a nie Słońce dookoła Ziemi. Więc pewne fakty naukowe musimy jakby komunikować, o nich musimy mówić jako naukowcy, ale z punktu widzenia tej pragmatyki działań, to wydaje mi się, że to też ma kolosalne znaczenie, dlatego że jeżeli byśmy uznali, czy przyjęli, że zmiany klimatu są procesem naturalnym, to na pewno wtedy nie ma sensu podejmować żadnych działań na rzecz mitygacji, czyli na rzecz powstrzymania tej zmiany klimatu, no bo to nie od nas zależy. Jeżeli to jest aktywność Słońca, no to nic nie my na to aktywność Słońca nie możemy wpłynąć. Jeżeli to są jakieś procesy, nie wiem, dotyczące procesów geologicznych i zmian w jądrze Ziemi, no to my na to nie mamy wpływu jako ludzie. Natomiast jeżeli przyjmujemy, że to jednak jest spowodowane i wzrost stężenia gazów cieplarnianych jest spowodowany naszą działalnością, spalaniem paliw kopalnych i tą nadmierną emisją, to w tym zakresie my możemy podjąć wysiłki, żeby powstrzymać te zmiany klimatu, żeby powstrzymać wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. I to jest to, co też powiedziałem przed kilkoma minutami, że my oczywiście musimy w tej chwili się adoptować i wzmacniać odporność systemu przyrodniczego, społecznego i gospodarczego na skutki zmian klimatu, ale nie możemy zapominać, że mitygacja, czyli powstrzymanie tej zmiany także jest niezbędne. Bo ja jako przyrodnik, jako człowiek, który ma wykształcenie przyrodnicze, wiem jedno, że system przyrodniczy, a takim jest system klimatyczny, nie zmienia się w sposób liniowy. To znaczy, że jeżeli będzie cieplej, to nie tylko będzie trochę gorzej, ale może być zupełnie inaczej, bo system przyrodniczy zmienia się skokowo. Jeżeli przechodzimy przez tak zwaną ładunek krytyczny, taką krytyczną barierę stabilności systemu przyrodniczego, to on znajduje równowagę na zupełnie innym poziomie. I to tak naprawdę, czego my naukowcy nie wiemy, ale czego się bardzo obawiamy, to jest to, jaki ten nowy system stabilności systemu klimatycznego będzie. Czy my jako cywilizacja, czy my jako gatunek będziemy się w stanie do niego dostosować. Bo przyroda sobie poradzi, biosfera sobie poradzi. Natomiast czy my jako Homo sapiens i nasza cywilizacja sobie z tym poradzi, tego już nie wiemy.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo. I tak naprawdę na koniec chciałem powiedzieć, miejmy nadzieję i podejmujmy działania zarówno na rzecz powstrzymania zmiany klimatu, jak i zwiększania odporności własnych rodzin, własnej społeczności na skutki tych zmian, które następują.
1: Dziękuję bardzo.
2: Za nami dłuższa rozmowa i to była dłuższa rozmowa o tych najważniejszych sprawach, ale też proszę Państwa, jedną z najważniejszych spraw przed ostatnimi wyborami była naprawa naszego trójpodziału władzy, czyli tego pomysłu, który w zasadzie wszyscy zakładamy, że jest podstawą funkcjonowania demokracji. Oto władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza, one generalnie powinny być w jakimś sensie oddzielone. Znaczy nie może być tak, że jak ktoś zdobywa władzę, to od razu momentalnie wpływa na dwie pozostałe władze, dlatego że wtedy to już nie jest demokracja, tylko to jest po prostu autorytaryzm. I wiele osób w Polsce przez ostatnie lata było święcie przekonanych, że po zmianie władzy, po rządach Prawa i Sprawiedliwości, ta nowa ekipa ewidentnie będzie chciała uporządkować coś, co uległo zachwianiu. Tymczasem minął rok, a później drugi i okazało się, proszę państwa, że wcale nie łatwo jest to uporządkować. Jednym z takich symbolicznych punktów tego sporu jest oczywiście spór o Trybunał Konstytucyjny. I w Polsce, w zależności od sympatii politycznych, ale też nie zawsze podług tych sympatii politycznych, w dyskusjach pojawia się Trybunał Konstytucyjny jako instytucja, która straciła bardzo dużo ze swojego szeroko rozumianego wizerunku niezależności, nawet jeśli była to niezależność wielokrotnie krytykowana, to obecnie, kiedy patrzy się na badania opinii publicznej, to po prostu z Trybunałem Konstytucyjnym jest źle. Większa część z nas zakładała, że z tego ciała, które miało sprawdzać na samym końcu, czy rząd ten, czy inny rząd, czy prezydent, tak, czy to, co proponuje jako zmianę w naszym kraju, jest sprzeczne, jest niesprzeczne z konstytucją, zakładając, że ta konstytucja jest dla nas ważna. No i ostatnio gruchnęło w tej kwestii, wszystkie media o tym w Polsce mówiły. Otóż okazało się, że z rządu będzie odchodził minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zresztą bardzo dobrze oceniany nawet przez niektórych krytycznych publicystów, Maciej Berek. I po dwóch dniach okazało się, dlaczego rezygnuje z tej funkcji, a to dlatego, że premier poinformował, że właśnie ten Maciej Berek będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Jako żywo część osób w naszym kraju powiedziała, no to chyba nie może tak być, że ktoś, kto przed chwilą był tak jakby w samym kręgosłupie tej władzy wykonawczej, jaką jest rząd, ten ktoś teraz będzie niezależnym sędzią. I to jednym z ważniejszych, dlatego że będzie sprawdzał, czy to, co rząd proponuje, jest w zgodzie, czy też nie z konstytucją. No jeszcze przed chwilą nie miałby z tym problemów, bo był w rządzie. Więc naturalnie powiedziałby, tak, na pewno wszystko, co rząd proponuje, jest w zgodzie z konstytucją. Ale tutaj taka zmiana. W tle oczywiście ustawa, która została zawetowana przez prezydenta, która mówiła, że nie można odejść z polityki i od razu zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Potrzebna jest karencja, jest potrzebny czas takiego zniknięcia z aktywnej polityki, żeby można było być sędzią. Po godzinie 20 będzie z nami profesor Marek Chmaj, prawnik, konstytucjonalista z Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego Uniwersytet SWPS, autor bardzo wielu opracowań, ale też autor bardzo wielu ważnych opinii dotyczących działań rządu, dotyczących działań poszczególnych ministerstw. W związku z czym jego perspektywa będzie dla nas bardzo ciekawa. Jego ocena tego, co to się wydarzyło, czyli osoba, która była w rządzie, teraz chce być, a jak rozumiemy, premier też chce, żeby ona była w Trybunale Konstytucyjnym, czyli tym ciele, który ma pilnować zgodności wprowadzonych ustaw właśnie z ustawą zasadniczą. Jak oceniasz to, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Talk FM. Nasz numer to 22 44 044. Można do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za 3 minuty godzina 20 i informacje Talk FM, a po informacjach najpierw rozmowa z profesorem Markiem Chmajem, a później państwa głosy na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
3: dalej masz. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, tak zwana Lex Szarlatan, bez podpisu prezydenta. Przepisami zajmie się Trybunał Konstytucyjny. To będzie największa izolacja w historii świata, która doprowadzi do upadku reżimu, mówią prezydent i minister finansów USA. Piłkarze Jagiellonii zrobili wielki krok w kierunku awansu do Ligi Europy. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie Lex Szarlatan, czym naraził się na krytykę ze strony części polityków oraz niektórych lekarzy, bo to oznacza jedno. Prędko nie będzie podpisu przepisów chroniących najbardziej poszkodowanych, czyli pacjentów. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
12: Prezydent uznał, że ustawa w tym kształcie jest nieprecyzyjna.
13: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
12: Tak uzasadniał Karol Nawrocki swoją decyzję o skierowaniu Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego.
14: W obecnej sytuacji śmiem wątpić w sprawczość Trybunału.
12: Ale decyzję prezydenta krytykują lekarze, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
14: No szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
12: Decyzja prezydenta zdaniem lekarzy może się odbić na zdrowiu osób chorych onkologicznie, psychiatrycznie, a także dzieci, bo to te osoby najczęściej trafiają w ręce pseudomedyków. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa izolacja gospodarcza Iranu będzie największa w historii świata, ocenił minister finansów USA Scott Bessent. Podkreślił przy tym, że surowe sankcje w połączeniu z blokadą morską irańskich portów mają doprowadzić do upadku reżimu. Bessent ogłosił, że w ramach presji gospodarczej na Iran USA zwracają się do wszystkich sojuszników i oświadczył, że zadziałało w Wenezueli, kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę. Obecnie działa na Kubie i zadziała też w Iranie. Sześciu uzbrojonych mężczyzn przejęło kontrolę nad tankowcem u wybrzeży Jemenu, a jego kurs został przekierowany w stronę Somalii, poinformowała brytyjska agencja do spraw operacji handlowych na morzu. Tankowiec początkowo nadał sygnał SOS, zgłaszając, że zbliżył się do niego nieautoryzowany statek w Zatoce Adeńskiej. Wyjaśniło Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Oceanu Indyjskiego, powiązane z siłami morskimi Unii Europejskiej, i zaapelowało do innych statków o zachowanie czujności. Jak podkreśliła agencja AFP, jak dotąd nie wiadomo, ile osób znajdowało się na pokładzie tankowca w momencie jego porwania. Miejskie urzędy w niektórych miastach wydłużają godzinę pracy w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wszystko po tym, jak z filmu My Doctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. W Warszawie padł rekord chętnych, mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bełt.
0: W ostatnich dniach to jest już liczba zbliżająca się do 7-8 tysięcy, to jakby cały czas rośnie. Około 2 tysięcy osób dziennie odwiedza nasze urzędy dzielnic i urząd miasta w tym celu, a dla porównania dodam, że w lipcu, przez cały lipiec, mieliśmy tylko 1000 takich spraw.
11: Planując wybranie się jutro do urzędu, warto sprawdzić, czy będzie on otwarty. Urzędnicy w Warszawie odbierają wolne za 15 sierpnia. Numer PESEL można zastrzec także przez aplikację Obywatel lub na stronie gov.pl. W TOK FM czas teraz na sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarze Jagiellonii są bardzo blisko awansu do piłkarskiej Ligi Europy. Pokonali w Białymstoku Iberię 4-0 i mają ogromną zaliczkę przed rewanżem w Tbilisi. Na dobrej drodze do Ligi Europy jest też Lech. Prowadzi do przerwy z FC Tun aż 5-0. A dziś jeszcze awans do Ligi Konferencji grają Górnik i Raków. Zabrzanie mecz zaczęli 4 minuty temu i na razie z Monako remisują 0-0. O 21:00 Raków zagra w splicie z Hajdukiem. Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu do klubu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w lidze. Iga Świątek dziś po pierwszej w nocy zagra awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Jelena Rybakina, a stawka jest równie wysoka. O czym teraz w swojej sportowej odsłonie Błażej Kulesza.
15: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
16: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
15: To, że wtedy skończyło się tylko w 2 setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Rojga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
17: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
15: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: W sporcie teraz to wszystko, a teraz plan A, czyli pogoda.
11: W nocy na północnym zachodzie możliwe rozpogodzenia, a miejscami głównie na południu, południowym wschodzie oraz w centrum przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem na Mazurach i na Podlasiu mogą wystąpić mgły. Temperatura minimalna od 12 stopni na północy, około 16 w centrum, do 18 lokalnie na południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Słuchacze i słuchaczki za jakieś 20 parę minut mierzyć się będą ze swoją oceną tego, co się dzieje w polityce aktualnie. Chodzi o to, że Maciej Berek, jeszcze przed chwilą minister do spraw nadzoru nad wyrażaniem polityki rządu, no, jest kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na wielu poziomach to pytanie pewnie wśród słuchaczy wywołuje różne emocje i różne wnioski państwo mają. To proszę do nas za 20 parę minut dzwonić. Przypomnę numer 22 44 044, a rozpoczynamy od rozmowy z naszym gościem, który mam nadzieję dostarczy państwu wielu różnych wątków do rozmyślań. Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, autor wielu książek i publikacji, między innymi komentarzy do poszczególnych artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale też książek na temat systemu ustrojowego, podziału władz. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
18: Pana perspektywa będzie o tyle ciekawa dla słuchaczy i słuchaczek, że to pan sporządzał liczne opinie wykorzystywane przez Sejm, Senat, Kancelarię Prezydenta również, więc ma pan takie spojrzenie na to, co i jak robią te organy władzy z perspektywy relacji, w jakie to wchodzi z konstytucją, i od tego chciałem zacząć. Znaczy, czy z pana perspektywy, kiedy pan się dowiaduje, że minister ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to jest w największym skrócie ten problem z artykułem 195, który w sumie głosi, że ci sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, to głównie to oni muszą być niezależni. I teraz pytanie, czy z pana perspektywy to jest ten pierwszy podstawowy zasadniczy problem?
19: Tak, tu mamy problem, bo z jednej strony mamy ministra, prawą rękę prezesa Rady Ministrów, osobę, o której premier mówi, że będzie skierowana do nowych zadań, a z drugiej strony mamy oczekiwanie, że Trybunał będzie składał się z niezależnych sędziów i sam jako organ władzy sądowniczej będzie również niezależny. Nie ma wątpliwości, że pan Maciej Berek jest wybitnym prawnikiem, znakomitym prawnikiem, świetnym konstytucjonalistą, ma duże doświadczenie w organach władzy publicznej. To jest akurat poza dyskusją, no ale mamy to ale. Takie przeskoczenie z funkcji ministra prosto do Trybunału. Pamiętam, jak protestowaliśmy jako strona społeczna przeciwko przejściu z Sejmu do Trybunału pana Piotrowicza. Jak pewien niesmak pozostawiło przejście już w nowej kadencji Sejmu do Trybunału pani Krystyny Pawłowicz. To był pewien zgrzyt i chcieliśmy, żeby tego typu zdarzenia w przyszłości nie miały miejsca.
18: Ale musi pan wytłumaczyć słuchaczom i słuchaczkom, jak dochodzi do takich sytuacji, skoro ja zacytowałem, czy powołałem się na artykuł Konstytucji, a jednocześnie oprócz tego artykułu powstaje ustawa, albo w jakiejś relacji z nim powstaje ustawa, która mówi, oto my ustawą zabezpieczymy tą niezależność. Znaczy ktoś, kto był w rządzie, musi mieć jakąś karencję, zanim będzie mógł wejść do Trybunału. Czy zwykły zjadacz chleba, który nie jest konstytucjonalistą, ma rozumieć, że ten zapis w Konstytucji jest w jakimś sensie niewystarczający? On dopuszcza właśnie takie sytuacje problematyczne?
19: Konstytucja jest aktem prawnym, który należy właściwie interpretować z taką życzliwością dla norm i zasad. Wtedy, kiedy brakuje życzliwości i szacunku do poszczególnych przepisów, to te normy należy uszczegóławiać, zabezpieczać, obudowywać bezpiecznikami. I ustawa, która przeszła przez Sejm i Senat w tej kadencji, miała właśnie wprowadzać tą 4-letnią karencję z rządu czy z parlamentu do Trybunału, ale prezydent Duda jeszcze tą ustawę zawetował.
18: Ale to znaczy, że my powinniśmy w Konstytucji mieć to inaczej sformułowane? Powinno to być bardzo wyraźnie expressis verbis napisane. Ktoś, kto ma być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, A, nie może być w takiej sytuacji, B, nie może być w takiej. Czy to powinniśmy w ten sposób... Tak jakby to, z czym mamy do czynienia, jest efektem niekonkretnego zapisu w Konstytucji?
19: Nie, Konstytucja jest w miarę konkretna. Dalsze uszczegóławianie jej treści będzie prowadzić do kazuistyki, do przeładowania nieistotnymi szczegółami. Po to są ustawy, żeby te kwestie, które w Konstytucji nie zostały wskazane, uzupełniały. Ta ustawa była dobrym aktem. Szkoda, że prezydentowi Dudzie zabrakło refleksji, takiej życzliwości dla pewnych norm, bo ta ustawa dużo naprawiała w samym Trybunale. No niestety, skoro prezydent ją zawetował, do dzisiaj Sejm nie głosował nad wetem prezydenta i zapewne do końca kadencji nie będzie głosował, bo skoro nie ma siły na odrzucenie weta, to po co wprowadzać tą ustawę, ten powtórne uchwalenie do porządku dziennego.
18: Dzisiaj sięgnąłem do takich lektur, które pewnie są znane części słuchaczy, przynajmniej ze słyszenia. Wróciłem do Karla Schmidta, który opisywał sytuację, kiedy konstytucja, ale też ustawy, porządek prawny, trzeba może nie tyle silnie zinterpretować, co dostosować go do sytuacji, która jest sytuacją ekstraordynaryjną. To, co usłyszeliśmy od premiera, czy też w domyśle, mamy taką sytuację, oto kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, siłą rzeczy, sytuacja przypomina stan wyjątkowy, chociaż formalnie nie jest tak ogłoszony w Polsce, więc siłą rzeczy my trochę inaczej zaczynamy interpretować. I według pana ta inna interpretacja polega na czym? Inaczej patrzymy na konstytucję, na poszczególne ustawy, bo ktoś może powiedzieć, sprawczość w tej sytuacji jest kluczem, więc artykułem 195, ale tu coś z tym kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym trzeba zrobić.
19: No, trzeba i to już od dawna mamy nieustanny kryzys. Mieliśmy głęboki upadek tej instytucji w czasach PiS-u. Mieliśmy sędziów, którzy nie przyjeżdżali do pracy, do Trybunału, tylko do czasu się pojawiali, żeby coś podpisać. Mieliśmy i mamy dalej dublerów. Mieliśmy spadek działalności orzeczniczej bardzo radykalny. Mieliśmy panią Przyłębską, która niezgodnie z procedurą została prezesem Trybunału. Mamy pana Święczkowskiego, który został wskazany jako kandydat na prezesa przez zgromadzenie ogólne, w którym brali udział dublerzy. Upadek instytucji z jednej strony, a z drugiej strony brak sprawczości. No bo co można zrobić z panem Święczkowskim? Jest sędzią, legalnym sędzią, to mu trzeba przyznać. Uważa się za prezesa, bo prezydent go powołał zgodnie z konstytucją, ale został kandydatem niezgodnie z prawem, bo brali udział dublerzy. Co można zrobić? Czy można zarzucić panu Święczkowskiemu przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź przekroczenia uprawnień? To jest artykuł 231 Kodeksu Karnego. No można.

0: Jest, jest, bo pan Święczkowski jako sędzia Trybunału ma immunitet formalny i ma przywilej nietykalności. On może zostać zatrzymany tylko na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne dla prawidłowego toku postępowania. No i wyobraźmy sobie, zatrzymany na chwilę na gorącym uczynku, bo nie dopuszcza tych sędziów do orzekania. Przecież prawa strona z tego zrobi symbol. Symbol oporu, symbol łamania władzy, łamania konstytucji przez reżim Tuska. I pan Święczkowski nie tylko zyska tak zwaną sławę małojecką, ale jeszcze stanie się bohaterem mediów prawicowych. Nie o to chodzi. Nie mylmy sprawczości z rozrabiactwem, z pewną sferą działalności, która może się obrócić przeciwko tej sprawczości.
1: No dobrze, to próba umieszczenia w Trybunale Konstytucyjnym kogoś, kto przed chwilą był ministrem, to co to jest w takim razie? Jakby pan to klasyfikował? Ponieważ część społeczeństwa mówi, skoro rząd nie jest w stanie skutecznie zminimalizować tego kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, to może sięgnąć właśnie po te ekstraordynaryjne środki, na przykład zaprzeczyć własnym głoszonym zasadom, czyli wziąć jednak przed chwilą człowieka z rządu jako sędziego. To jest kwestia właśnie tego. Chcę pana zapytać, czy pan uważa, że ta sytuacja jest tak, jak Carl Schmitt pisał, sytuacją kryzysu, stanu wyjątkowego, w którym trzeba zawiesić pewne rzeczy, dlatego że ten kryzys już tak nabrzmiał. Czy nie? Czy pan uważa, że inne mamy wskaźniki tego, że sytuacja jest tak ekstraordynaryjna?
0: Nie mamy kryzysu, który by wymagał zawieszenia norm konstytucyjnych. Stąd nawet skierowanie pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, żeby był sędzią, i nawet obarczenie go misją, żeby on był sprawczy i żeby ten Trybunał zaczął normalne funkcjonowanie, to wszystko nie uzasadnia łamania norm konstytucyjnych czy ustawowych. Ale dalej. Pan Berek ma uzdrowić sytuację w Trybunale, czyli ma być sprawczy. Ja go znam z innej strony. Jest to typ takiego apolitycznego urzędnika, a tam zakładam jest potrzebny ktoś, kto naprawdę z dużą odwagą będzie wykorzystywał przepisy prawa do tego, aby Trybunał znowu zaczął spełniać swoją ustrojową funkcję.
1: Ale to zaraz, to ktoś słucha pana i myśli sobie tak, czyli w 2015 roku, kiedy Sejm przyjmował ustawę, dzięki której można było wybrać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i po pierwszy raz wtedy opinia publiczna zaczęła zadawać sobie pytania, albo usłyszała w ogóle pytania, czy to jest legalne, to wtedy była sytuacja, no właśnie, to była specjalna sytuacja, czy to była sytuacja, kiedy ten początek kryzysu konstytucyjnego mógł się nie wydarzyć z pana perspektywy?
0: Kryzys konstytucyjny się wydarzył. Czy mógł się nie wydarzyć? Możemy sobie takie pytanie zadawać. Być może ówcześnie Zjednoczona Prawica znalazłaby inny pretekst, żeby się rozprawić z Trybunałem. Pretekst został podany na tacy, ale chcę przypomnieć, że ten wyrok Trybunału z 3 grudnia 2015 roku odbywał się na podstawie wniosku, który złożyli posłowie ówczesnej opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej. Oni mówią, dobrze, skoro PiS wycofał wniosek, to my ten sam wniosek wnosimy do Trybunału. Niech Trybunał orzeknie, czy zrobiliśmy wcześniej dobrze, czy źle. Trybunał orzekł, że w odniesieniu do 2 sędziów źle, w odniesieniu do 3 sędziów dobrze. Ale należało ten wyrok szanować. Co później się działo, to wszyscy wiemy. Dublerzy nocą, odebranie, właściwie zaproszenie na złożenie ślubowania, później pani Przyłębska w Trybunale, no i upadek Trybunału jako instytucji.
1: No ale dobrze, to teraz ktoś może myśleć w ten sposób. W ciągu ostatnich 10-11 lat doszło do tych wszystkich sytuacji, które w skrócie pan profesor tu przypomniał. Czy to oznacza, że my istotnie mamy jakąś wadę w naszej konstytucji, albo inaczej? Czy da się to zrobić systemowo, żeby do takiej sytuacji w przyszłości nie dochodziło? Bo ktoś może żądać od prawników, żeby oni po prostu powiedzieli bardzo wyraźnie, tak, to całe wielkie zamieszanie, kryzys konstytucyjny i utrata zaufania do niego jest efektem tego, że mamy tak skonstruowany system. Bo jeśli będziemy mówili o sytuacjach właśnie

0: takich, że ktoś jest świetny do jakiejś roli, ktoś jest sprawczy, ktoś jest tylko urzędnikiem, to dalej jesteśmy obok tego zasadniczego pytania. A w kraju, który jest nowocześnie urządzony prawnie, to jednak to powinniśmy z tej strony rozpatrywać.
1: O, poruszył pan bardzo ważną kwestię. Tak, mamy pewien grzech pierworodny. Otóż tym grzechem pierworodnym jest brak odpowiedzialności konstytucyjnej polityków. Władza sądownicza zrobiła się bezzębna. Otóż za naruszenie konstytucji lub ustawy członkowie rządu, ale też szereg innych podmiotów odpowiada tylko przed Trybunałem Stanu. I mamy sytuację, w której Trybunał jest bezrobotny, bo o postawieniu polityka przed Trybunałem Stanu decydują inni politycy. A politycy nie stawiają innych polityków w stan oskarżenia. Nie mają potrzebnej większości, nie chcą. Zatem proszę sobie uzmysłowić, Trybunał Stanu został przywrócony do polskiego prawa w 1982 roku. Przywrócony. Do dzisiaj, czyli przez 50 lat, skazano tylko dwie osoby. Od 2001 roku w zasadzie nie wydano żadnego wyroku skazującego. Co więcej, zarzuty postawione jednej osobie, z tego co pamiętam, panu Emilowi Wąsaczowi, i jego postawiono w stan oskarżenia. Przez ostatnie 20 parę lat nikt nie został postawiony w stan oskarżenia, Trybunał nie miał nic do roboty. A skoro politycy nie odpowiadają karnie za złamanie konstytucji lub ustawy, a odpowiadają tylko przed Trybunałem Stanu, skoro nie odpowiadają, stali się kastą osób, które stoją ponad prawem.
0: Ale to znaczy, że ten grzech pierworodny, on dotyczy paru takich węzłów w naszym państwie, w tej organizacji. Ktoś może powiedzieć, podobne dyskusje toczymy o wyborze sędziów do Sądu Najwyższego, tak? Kto ma to robić? Czy środowisko z udziałem polityków i w jakiej mierze ma być to środowisko sędziowskie, a w jakiej mierze politycy? Naczelna Rada Lekarska. Też tłumaczy się, no my sądzimy czy tych lekarzy, tylko to są nasi koledzy, koleżanki. I teraz ktoś może powiedzieć, bo pan pisał o tym zresztą w paru miejscach, ten podział władz i równoważenie się władz w samym zamyśle to było coś takiego, że ludzie patrzą sobie na, czy te instytucje patrzą sobie na ręce nawzajem, ale tylko dlatego, że mają zapewniony ten jakiś rodzaj dystansu. My się zastanawiamy, w jaki sposób to w różnych krajach funkcjonuje, a nie odbyliśmy tej zasadniczej dyskusji, czy jesteśmy bezpieczni od tej strony w Polsce. Z pana perspektywy, jak rozumiem, nie jesteśmy bezpieczni. Znaczy nie mamy tej równowagi, tych check and balances, jak to Amerykanie mówią, nie mamy takich mechanizmów.
1: Nie mamy. Mamy omnipotencję, ogromną władzę Sejmu, no i przy okazji Senatu. Skoro ktoś ma większość w Sejmie, obsadza rząd, obsadza także inne instytucje publiczne i ma ogromny wpływ na to, co robią sądy, bo można ustawą zmieniać nie tylko ustrój sądów, ale również sposób powoływania sędziów. Stąd władza sądownicza nie ma mechanizmów obronnych przed władzą ustawodawczą, no i w rezultacie także przed władzą wykonawczą. Stąd kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół Sądu Najwyższego, wokół sądów powszechnych, prokuratury częściowo, to jest efekt bezzębności władzy sądowniczej.
0: Ale czy ktoś, kto nas teraz słucha, może taki wniosek wysnuć z tego, co pan profesor mówi? W takim razie Trybunał Konstytucyjny powinien być tak sprytnie wybierany, czy członkowie Trybunału, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby zminimalizować wpływ polityków. To znaczy, teraz w Stanach będą wybory w listopadzie, te połówkowe. I tam przeprowadza się w prasie masę analiz, ponieważ ci, którzy zdobędą większość w tych wyborach, oni będą mieli wpływ na kolejnego sędziego u siebie w tym Sądzie Najwyższym. I tam się, to jest niesamowite, dlatego że tam w prasie pisze się o tym expressis verbis. To znaczy mówi się, tak, ci politycy wybiorą tych sędziów. Politycy, sędziów, koniec, kropka. Ale tam z jakiegoś powodu, nawet w zwykłej prasie czytam, że pisze się o tym otwarcie. Tutaj czy pan ma wrażenie, że nasze społeczeństwo mogłoby zrobić taki niesamowity krok do przodu i powiedzieć sobie, koniec hipokryzji. Jest dokładnie tak, jak pan profesor przed chwilą powiedział. Tak, ten władze się nie równoważą, politycy wpływają. Uznajmy to, tylko zróbmy tak, żeby ten mechanizm się w miarę dobrze kręcił.
1: No właśnie. Koniec hipokryzji to mechanizm, w którym mamy na przykład dobry sąd najwyższy, składający się z niezawisłych sędziów. W tym mechanizmie...
0: Ale dobry sąd najwyższy, kto wybiera?
1: Kto go wybiera, to już jest kwestia wtórna. Chodzi o to, żeby wybierał w procedurze, która gwarantuje to, iż trafią niezawiśli sędziowie do tego organu władzy sądowniczej. Gdyby na przykład Sąd Najwyższy pociągał do odpowiedzialności konstytucyjnej, a nie Trybunał Stanu, gdyby Sąd Najwyższy także decydował o tym, że ktoś jest postawiony w stan oskarżenia, a nie Sejm, czy w przypadku prezydenta Zgromadzenie Narodowe, to w takiej relacji postawienie w stan oskarżenia trwałoby bardzo szybko. Polityk, nawet minister, nawet premier, nawet prezydent postawiony w stan oskarżenia byłby zawieszony w sprawowaniu urzędu. Sąd Najwyższy, składający się z niezawisłych sędziów, później by wydawał wyrok. Proszę zobaczyć, jaka siła, jaka moc.
0: Ale panie profesorze, oczywiście to jest bardzo uwodząca wizja pewnie wszystkich, którzy teraz słuchają. Tylko pytanie, w jaki sposób społeczeństwo miałoby powiedzieć, obdarzyć zaufaniem sędziów wybranych do Sądu Najwyższego, jeśli my mamy problem z tym, że takie jest postrzeganie mniej więcej, że oto jest środowisko sędziów, jest jakaś polityczna dominująca siła, która ma najwięcej głosów w parlamencie, jest jakaś opozycja i to jest w zasadzie wszystko. Więc wybór, na jakiej zasadzie miałby i kogo mielibyśmy tych ludzi wybierać, jest to niezwykle skomplikowana rzecz, o której sobie nie powiedzieliśmy, jak w latach 90. to wszystko powstawało i myśmy zaczęli się uczyć tej demokracji. I mi się wydaje, że to nie jest takie oczywiste. Ten wybór jest kluczowy. Jak pan sobie wyobraża, że do Sądu Najwyższego wybieramy ludzi, którzy od razu ten nimb jakiejś niezależności mają? Panie, na czym się oprzemy?
1: Panie redaktorze, do 2017 roku nie mieliśmy z tym problemu. Była Krajowa Rada Sądownictwa, w której 15 członków na 25 to byli sędziowie wybierani przez zgromadzenia sędziowskie. Co zrobił PiS w 2017? Ustawą wygasił konstytucyjną kadencję dotychczasowych członków Rady, ustawą kadencję konstytucyjną. To oznacza, że ustawą można skrócić kadencję prezydenta Nawrockiego. Podobnie, prawda? I wtedy... Nie można, ale wtedy skrócono ustawą konstytucyjną kadencję, czteroletnią kadencję sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa po to, żeby nowych sędziowskich członków spośród grona sędziów wybierał Sejm. I proszę zobaczyć, wcześniej wybierały zgromadzenia sędziowskie, a w 2017 to Sejm wybierał spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez kluby parlamentarne. I to wykreowało nie tylko większość w Krajowej Radzie, która nie gwarantowała niezależności, ale to także wykreowało błędność decyzji tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Obsadzona przez osoby nie mające przymiotu niezależności, prezydentowi wskazywała kandydatów, którzy również mieli tą wadę prawną.
0: Czyli teraz Trybunał Konstytucyjny, mając w składzie, jeśli tak się wydarzy, mając w składzie osobę, która przed chwilą była ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, jak rozumiem z pana perspektywy, utraci jeszcze bardziej zaufanie i w zasadzie my jako media, jak powinniśmy traktować taki Trybunał Konstytucyjny?
1: To jest gorzkie pytanie, panie redaktorze. Ja bym chciał, żeby w Trybunale byli fachowcy. Konstytucjonaliści, niezależnie, mamy takich wielu. Doktorzy habilitowani, profesorowie, którzy mają ogromną wiedzę, mają dorobek naukowy, mają zasady, którym są wierni. Bardzo bym chciał, żeby pan Berek trafił do Trybunału, ale po jakiejś karencji, najlepiej kilkuletniej, żeby stworzyć ten okres przejściowy. Mam problem z tym, że pan Berek trafi do Trybunału bezpośrednio z ław rządowych, że będąc wcześniej szefem Komitetu Stałego, który to Komitet Stały tak naprawdę decyduje o tym, jak będą ostatecznie wyglądać rządowe projekty ustaw, a ogromna większość, 65% do 70% projektów ustaw, które trafiają do Sejmu, to są projekty rządowe. Więc władza szefa Komitetu Stałego jest władzą bardzo dużą. I bardzo bym chciał, żeby żeby osoba, która orzeka o kształcie określonej ustawy, nie była zaangażowana wcześniej kształt tej ustawy na którymkolwiek etapie.
0: No ale tak się stało. I teraz my, media, mamy w jaki sposób mówić o Trybunale? Jakiego przymiotnika używać? No to się wydarzyło, tak? Czy to się wydarzy prawdopodobnie?
1: Jak się wydarzy, będziemy o tym mówić. W każdym bądź razie Trybunał ma być niezależny i chcielibyśmy, żeby składał się z niezawisłych sędziów, z fachowców, osób o wysokich zasadach etycznych i dorobku.
0: No właśnie, na samym końcu muszę pana zapytać, bo tak jak pana przedstawiałem, chociaż słuchacze pewnie kojarzą pana nawet z naszej anteny, ale tak jak pana przedstawiałem, że pan sporządzał opinie prawne i dla Sejmu, Senatu, ale też dla ministerstw, to do pana się nie odezwali teraz ludzie z rządu z takim właśnie pytaniem, a co by było, gdybyśmy ministra teraz chcieli uczynić, nawet jakoś nieoficjalnie, nie z pytaniem?
1: Panie redaktorze, jedno musiałem sobie powiedzieć, to nie jest nielegalne. Przepisy prawa nie zabraniają kandydowania panu Maciejowi Berkowi. Ta ustawa, o której mówiliśmy, została zawetowana przez prezydenta, nie weszła w życie. Zatem obowiązują wcześniejsze regulacje. Pan Berek zgodnie z literą prawa może kandydować, ma dorobek, ma wiedzę, ma doświadczenie.
0: To jakby pan to nazwał?
1: Jedyna kwestia jest taka.
0: Co się tu wydarzyło?
1: Pamiętamy protesty strony społecznej, protesty KOD-u, pamiętamy protesty Koalicji Obywatelskiej, marsze w obronie niezależności Trybunału. Chcieliśmy, żeby w Trybunale były osoby naprawdę niezależne, niezawisłe i żeby Trybunał był niezależny. Stąd co się stało? No jeszcze się nic nie stało. Zobaczymy, czy kandydatura pana Macieja Berka przejdzie przez Sejm. Jakie będzie nastawienie na komisjach sejmowych. Ale nie zawsze jest tak, jak chcemy.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, autor wielu książek, publikacji, komentarzy do poszczególnych artykułów Konstytucji, ale też książek na temat ustroju, podziału władz i tematów, które dziś poruszaliśmy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 20.33. Państwo dzisiaj do nas dzwonią i mierzą się z pytaniem, jak oceniasz to, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Celowo z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią, tak ogólnie to sformułowaliśmy, bez nazwisk, tylko bez nazwisk, proszę. Dlatego, że to jest zasadnicza, poważna sprawa, która dotyczy w ogóle systemu, który obowiązuje w naszym kraju. To nawet profesor Chmaj powiedział przed chwilą w rozmowie, że mamy gdzieś tam ten grzech pierworodny w naszym myśleniu o tym, jak mamy ułożone państwo. To, co nie znaczy, że inne państwa mają to lepiej ułożone albo nie mają tego typu problemów. To nieprawda jest. Tylko, że kiedy patrzymy na nasze dyskusje o tym, czym jest praworządność, czym jest konstytucja, w jaki sposób ten porządek ma funkcjonować, w jaki sposób mają na siebie patrzeć te władze, ta wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. A gdzie w tym wszystkim jest czwarta władza, czyli media, które mogą co najwyżej pytać, tak jak dzisiaj słuchacze i słuchaczki, jak państwo oceniają to, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Z gruntu dwie opcje w ciągu ostatnich 2 czy 3 dni się pojawiają w komentarzach. Jedna z nich mówi, sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Tak się nie robi, oczywiście nie powinno się tak robić. Zresztą rządzący, czy większość parlamentarna chciała przyjąć ustawę, która mówi, że nie można przejść z rządu od razu do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko, że prezydent zawetował tą ustawę. Więc tak nie wolno robić. I to jest złe, ale jeśli sytuacja jest kryzysowa, no jakoś trzeba działać. Cokolwiek musimy zrobić. Tak dłużej nie może być. I druga opcja, która mówi, no dobrze, no ale to jest nic innego, jak to, co zarzucaliście w waszym inaczej. To, z czym szliście do władzy, to właśnie było stwierdzenie, że takich rzeczy nie będziecie robili. Że nie będziecie dokładali tej polityczności do czegoś, co powinno być niezależne od polityki, bo powinno być najwyższą władzą sądowniczą. Więc tutaj zaprzeczyliście tak jakby własnym obietnicom wyborczym, ale też pewnemu bardzo ogólnie sformułowanemu hasłu, które brzmi konstytucja, tak? Wróćmy do praworządności. Ciekawe są badania opinii publicznej, bo w zależności od tego, na czym się skupiają, jak patrzy firmy, które pytają respondentów i respondentki, jeśli zwrócą uwagę na ten wymiar codzienny, taki bezpośrednio nas dotyczący, długość postępowań sądowych, albo obawy o to, czy sędzia będzie stronniczy, to tam praworządność jest oceniana jako jedna z kluczowych spraw, jeśli chodzi o to w tych badaniach, o funkcjonowanie państwa. Ale tam, gdzie posługujemy się abstraktami, na przykład czy ważny jest trójpodział władzy, pyta się respondentów, respondentki, albo czy istotne jest to, żeby ustawy nie były sprzeczne z konstytucją, to tam okazuje się, że nie jest dla nas aż tak niezwykle ważne to coś, co się nazywa praworządnością. Więc jesteśmy w środku takiej dyskusji, która jest jeszcze podbita przez informacje oczywiście spoza naszego kraju. A to, że w Stanach te dyskusje trochę na innym poziomie, ale jednak o praworządność trwają. A to, że w Ukrainie, która została napadnięta przez Rosję i jest tam wojna, a tam nadal nie zniknęły te dyskusje. Czym jest praworządność, jak ją realizować, w jaki sposób ma być niezależne sądownictwo od władzy wykonawczej, co to znaczy dokładnie. Łącznie z tym, że chociaż trwa tam wojna, mieliśmy protesty na ulicach ludzi, którzy wyszli i powiedzieli, nie te właśnie rzeczy, o których teraz rozmawiamy, one nawet w trakcie konfliktu zbrojnego, który jest jednym z największych przecież kryzysów, jakie może dotknąć społeczeństwo, to nawet wtedy to jest kluczowe, żebyśmy pilnowali praworządności. Nie po to chcemy iść do Europy, żeby teraz nie dbać o praworządność i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy tak naprawdę wokół nas to jest nic innego jak kolejny kamyczek, kolejne kamyczki do tego ogródka. Do tego ogródka, który, no, tak jak słyszeliśmy od pana profesora przed chwilą, zawiera gdzieś ten podstawowy błąd założycielski, tak? Czyli nie do końca było to przemyślane, kiedy ustawialiśmy ten trójpodział władzy w Polsce. Chociaż trzeba przyznać, że to dopiero ostatnie lata pokazały, jak bardzo to może się rozchuśtać. Pod numer 22 44 044 z odpowiedzią na pytanie, jak oceniasz to, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, zadzwonił pan Paweł z powiatu częstochowskiego. Dobry wieczór, panie Pawle.
15: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Słuchamy pana.
15: No cóż mogę ocenić? Powiem panu szczerze, wysłuchałem tej rozmowy, no i wnioski są dla mnie bardzo pesymistyczne, bo właściwie politycy i tak, jak już przekroczyli pewien Rubikon i powołali polityków do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Stanu, który ewentualnie może polityków rozliczać, nie działa i to z wypowiedzi profesora Chmaja się, no aż nadto jasno brzmi. Trybunał Stanu jest niepotrzebny, bo nie może się zebrać, z takim znaczeniem, że nigdy nikt przed nim nie stanie. Trybunał Konstytucyjny to właściwie jest jeden wielki bałagan, a politycy i tak zawsze będą mieli tendencję do tego, żeby tam swoich ludzi powoływać. No i powiem panu szczerze, no w zasadzie tak sobie myślę, no co zrobić z tymi trybunałami? Czasami to sobie myślę, to chyba jedyna, która ma tutaj, to jest partia, której daleki jestem od kibicowania, to jest Konfederacja, która mówiła o resecie konstytucyjnym w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, tylko wciąż nie wiem, na czym konkretnie ten reset miałby polegać, bo też nic konkretnego jeszcze Konfederacja nie powiedziała. Ale powiem panu szczerze, no, że sytuacja jest no, trochę bez wyjścia i mówię, i ta pańska rozmowa profesorem Chmajem, no nie natchnęła mnie optymizmem, no bo właściwie nie wiadomo, co tu robić, wie pan. Możemy
0: dobrze,
15: sobie...
0: ja rozumiem. Ja podzielam pana frustrację. Myślę, że większa część słuchaczy i słuchaczek z podobnymi emocjami, może inaczej wyrażonymi, będzie nas dzwoniła, ale panie Pawle, czyli poproszę o drobny taki eksperyment myślowy. Proszę sobie wyobrazić, że to pan jest premierem. Albo i pan ma teraz społeczeństwo, które mówi, no mieliście coś zrobić z tą praworządnością, z tym Trybunałem Konstytucyjnym chociażby. To pan by się decydował na taki ruch, to znaczy wziął polityka, który jest, nie wiem, sprawczy, sprytny, skuteczny i włożył tam do Trybunału po to, żeby ten Trybunał przynajmniej mniej przeszkadzał w rządzeniu? Czy pan by czekał po prostu, czekał, aż ta sytuacja sama się kiedyś w przyszłości wyprostuje? Co by pan zrobił?
15: No powiem panu tak, panie Pawle, no i tak źle, i tak niedobrze, bo na pewno bym nie proponował polityka, który dopiero co tam, nie wiem, pełnił różnego rodzaju funkcje i wiem, że dzisiaj mówią, że nigdy go nie traktowali jak polityka, tak jak mówił rzecznik rządu, co właściwie wyrzuca ze mnie pusty śmiech. No ale, a czekać, no to też będą mówić, no ile można czekać. No,
0: ale dobrze, ale, pan, ale zaraz, panie Pawle, czyli to, co pan na początku powiedział, czyli pan by znalazł jakiegoś tam profesora, który ma dużo publikacji, który jest konstytucjonalistą, który jest szanowany w środowisku i nie miał żadnych związków z polityką nigdy i pan by po prostu jego zaproponował, tak jak jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego.
15: Tak? Mógłbym tak zrobić, panie pan, tylko weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że właściwie wszystko może się rozbić, no jak to mówię, zła wola wszystko może przekreślić. No bo jeżeli prezydent Nawrocki to nie zaprzysięgnie, no to staniemy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy.
0: Ale, panie,
15: z tymi sędziami, których nie zaprzysiągł, tak. I których też pan prezydent Święczkowski nie puszcza. No i co?
0: To mam pytanie do pana. Czy to jest ta sama sytuacja, jak prezydent mówi, nie odbiorę ślubowania od tego byłego polityka i druga sytuacja, nie odbiorę ślubowania od tego szanowanego profesora z sukcesami, publikacjami i autorytetem. To wtedy, no?
15: No, ale czym to się różni według pana, panie Pawle? Przecież prezydent może, mówię, kasus prezydenta Dudy, który nie odebrał ślubowania od sędziów legalnie wybranych i w zasadzie może powiedzieć, no nie odebrałem, no i co mi zrobicie? No nic mu nie zrobimy. No i prezydent Nawrocki może robić to samo. Czy to będzie szanowany profesor, słynny z bezstronności, czy to będzie
0: zmieniany
15: polityk? No może tego nie zrobić, no i nic. I to jest najgorsze, to taka frustracja. Mi się zdaje, że może premier próbuje pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego wsadzić, no to jest wyraz takiej frustracji, takiej niemocy rządu, że no spróbujemy troszkę na rympał zrobić, no bo metodami stricte legalnymi, nie no, może się to się sprawdziłem, no ale takimi niebudzącymi kontrowersji to nie zrobimy nic. Ale obawiam się, tymi metodami też nic nie zrobimy. No mówię pan, panie Pawle, no mówię, prezydent nie zaprzysięgnie i stoimy w miejscu.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękuję za pana głos. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Anna z Przemyśla jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
16: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
16: Przede wszystkim pozdrawiam pana profesora Chmaja, który również jest przemyśleninem, którego miałam wielką przyjemność poznać osobiście. Słuchałam uważnie panów dyskusji i pamiętam grudzień 2015 roku i jak zaczęła się dewastacja praworządności w Polsce od Trybunału. I to było dla mnie osobiście bardzo bolesne i takie niezrozumiałe, że w ten sposób można potraktować najwyższy sąd w Polsce. I wszystkie te rzeczy, które się później wydarzyły, to takie z buta traktowanie Trybunału przez te wszystkie lata PiSu, później wsadzanie tam Pawłowicz czy Piotrowskiego, po prostu przecież to wszystko było na plucie nam w twarz. I naprawdę proszę mi wierzyć, że w 23 roku, jak Koalicja Prodemokratyczna wygrała wybory, to ja osobiście, ale i wiele moich znajomych tutaj ze środowiska w Przemyślu, mieliśmy nadzieję, że uda się ten Trybunał odzyskać, bo ja wiem doskonale, że to jest klucz do wszystkiego, co się dzieje prawnie.
0: Pani Anno, ale rozumiem, że część słuchaczy, która słyszy, że pani mówi to, opowiada o tym w ten sposób, że państwo mieli nadzieję, że Trybunał uda się odzyskać. No ale to my zakładaliśmy, że nikt nie będzie odzyskiwał tego Trybunału, że to będzie coś absolutnie niezależnego od władzy.
16: No oczywiście.
0: Powinno być, no więc jak odzyskać?
16: Ale oczywiście, ale społeczeństwo nie dało w tamtym roku mandatu do normalnego, takiego jak powinno być, zmiany prawa i do wprowadzenia normalnych ustaw, żeby odkręcały całe to to, Boże, nie chcę się przeklinać, przepraszam najmocniej, bo się strasznie zdenerwowałam.
0: Ale pani Anno, tak, ale rozmawiamy o sprawach konstytucjonalnych, tu przekleństwa są nie na miejscu.
16: Nie, no ale trzeba się było zebrać do cholery jasnej, pójść w tamtym roku na wybory i wybrać właściwego prezydenta.
0: Ale
16: i zrobić
0: pani,
16: to.
0: Tak, pani Anno, ale właśnie pani dotyka arcyciekawego wątku, bo jeśli się policzy głosy bezwzględne w wyborach, to okazuje się, że to Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica otrzyma najwięcej głosów. Ergo, ktoś może... No tak, ale ktoś może, słuchając tego, co pani mówi, pomyśleć sobie, czyli to, w jaki sposób przez 8 lat traktowano Trybunał Konstytucyjny, władza wykonawcza traktowała, to jest wola większości Polaków, tak, albo większej części Polaków. Czy co to oznacza? Czy to oznacza to, co przed chwilą powiedział nasz słuchacz, pan Paweł, że jesteśmy w jakimś takim klinczu, w sytuacji bez wyjścia? No bo teraz jutro pani spotka kogoś, kto głosował na Zjednoczoną Prawicę i mówi, no tak, skoro wygraliśmy, to mamy prawo swoich ludzi włożyć do Trybunału. I jak będzie pani z taką osobą rozmawiała?
16: Skończmy z tym wszystkim i ustalmy jasne prawo, tak jak w rozmowie z profesorem Chmajem było, że przestańmy udawać, że sędziów do Trybunału Konstytucyjnego czy do Sądu Najwyższego nie wskazują politycy. Niech to będzie jasne.
0: Ale nie, ale zaraz, pani Anna, ale w tej rozmowie z profesorem Chmajem to ja mówiłem, żeby skończyć z hipokryzją. To była moja propozycja, ta. Ale to dlatego, że... A muszę pani powiedzieć, zaraz się przyznam. Czytałem trochę ostatnio prasę amerykańskiej i byłem zdumiony, że oni właśnie tak o tym piszą. To znaczy, to jak wygramy wybory teraz te połówkowe na jesieni, to nasz człowiek będzie w Sądzie Najwyższym. I tak się o tym mówi. W ogóle nie sugeruje się, że ci sędziowie są niezależni super.
16: To znaczy, myślę, że niezależność sędziowska naprawdę pokazuje się w tym, jak on orzeka, bo przecież też wśród tych, przepraszam najmocniej, sędziów, w cudzysłowie, który PiS wysłał do TK, też okazywali się ludzie, którzy przy całej wadliwości swojego powołania jednak orzekali je w miarę rozsądnie i tego nie można im odmówić, prawda?
0: Czyli, co to by oznaczało, gdybym panią zapytał, czy tak się nie może wydarzyć w przypadku teraz tej kandydatury, którą być może, oczywiście prezydent nie odbierze ślubowania, może odbierze, ale to człowiek z rządu. Dla nas myślenie, że ktoś z rządu ma teraz przejść do władzy sądowniczej i to nie jest w porządku.
16: Ja mam wrażenie, że cała nasza część prodemokratyczna, czy tam wyborców koalicji obecnie rządzącej, że my po prostu chcemy być święci od papieża. Nie mamy innego prawa. Mamy takie, jakie zostawił nam PiS.
0: Czyli pani jest za tą nominacją. Oto facet, który...
16: Oczywiście. Ja w ogóle byłam za tym, żeby w 23 wejść do TK i do KRS-u, wyłączyć im kurde prąd, wypieprzyć,
0: to moje pytanie jest w dwójnasób aktualne teraz. Spotyka pani jutro kogoś, kto głosował na Zjednoczoną Prawicę i po takim wejściu do Trybunału Konstytucyjnego ten ktoś mówi, tak samo zrobiliście z telewizją, nielegalnie, ale telewizję publiczną przejęliście, publiczne media. I tak samo robicie z Trybunałem i teraz od nas żądacie, żebyśmy my tak nie robili? To jest błędne koło.
16: To jest błędne koło, tak. Ale ja w tej chwili nie widzę innego wyjścia, żeby przynajmniej spróbować unormować tą sytuację. Naprawdę.
0: Pani Anno, rozumiem, jestem przekonany, że bardzo wiele osób będzie chciało się odnieść do pani wypowiedzi, za którą bardzo pani dziękuję. Pani Anna z Przemyśla. Dziękujemy bardzo, do widzenia, dobranoc. Pani Anna z Przemyśla była z nami. Pod numer 22 44 044 pan Bogusław z Łańcuta zadzwonił. Dobry wieczór, panie Bogusławie.
17: Halo, halo?
0: Dobry wieczór. Czy my się słyszymy? Panie Bogusławie?
16: Bo łączyliśmy się chyba, nie wiem w jaki sposób, ale Katarzyna z Poznania.
0: Pani Katarzyno, to jakaś awaria, to albo jakieś ciemne siły tu działają. Pani...
16: No, czyli pani... sprawdza się, tak, ciemne siły działają w naszym kraju.
0: Pani Katarzyno, przepraszamy za to zamieszanie. Ktoś nam pomieszał kabelki widocznie. Witamy na antenie Radia Tok FM, słuchamy.
16: Ja również witam.
0: Słuchamy.
16: Słyszałam panią, która wypowiadała się przed chwilą i całkowicie się zgadzam. Proszę pana, słowo wypieprzam, to nie jest żadna klątwa, ani nic, nie sądzę.
0: Pani Katarzyna, ale my nie możemy używać takich słów na antenie, my musimy trzymać
16: poziom. Ale to, to tylko o wyrzucenie chodzi, tak, kiedy pan takie...
0: Siłowe.
16: No, takie mocniejsze słowo na wyrzucenie.
0: Z użyciem przemocy, rozumiem.
16: Nawet nie przemocy, tylko no, policja nie musi używać przemocy, żeby nakazać komuś opuścić.
0: Pani Katarzyna, rozumiem, to teraz mam identyczne pytanie, jak w przypadku pani Anny z Przemyśla. Mianowicie, spotyka pani jutro osobę, która głosowała na Zjednoczoną Prawicę i jak pani z nią rozmawia? Wyście rządzili, to wrzuciliście swoich ludzi do Trybunału, teraz my rządzimy, no to policja przychodzi.
16: A w Ameryce żyją Murzynów, to na tej samej zasadzie, wie pan, nie, bo oni cały czas mówią, ci państwo, którzy głosowali na prawicę, że tamci kradli i się dzielili, a ci kradną i się nie dzielą.
0: Ale jak to odnieść do Trybunału Konstytucyjnego?
16: Że oni są lepsi, o tym mówię tylko, że oni są lepsi, a cokolwiek zrobią, to robią lepiej, ponieważ oni byli lepsi dla ludzi. A ja całkowicie się z tym zgadzam, że teraz poradzić sobie z tym, to ja nie mam włączonego radia, a słyszę taki straszny pogłos, nie? Słyszy pan?
0: Nie słyszę, to u pani gdzieś w Poznaniu ten pogłos.
16: A, to u mnie w Poznaniu. Niemniej, proszę pana, pani pytała o to, kto wybrał... Nie, bo pan zadał pytanie, że jednak większość Polaków wybrała, jakby zsumować prawicę. Najgorszy sort Polaków to jest ten, który nie poszedł na wybory i on zadecydował o tym, że prawica była większością.
0: Ale pani Katarzyno, ja rozumiem, tylko to nie mówmy o ludziach, że to najgorszy sort, ale tylko powiedzmy sobie szczerze, że mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym. W przyszłym roku będą wybory i jeśli ludzie, którzy przejmą władzę, mają trzymać się jakichś zasad, to według pani jakie to powinny być zasady? Bo na razie to pani powtórzyła tylko to, co pani Anna powiedziała, czyli...
16: Ja uważam, że tamten rząd nie miał zasad i albo robimy tym samym sposobem, albo nic z tym nie zrobią. Po prostu nie wygrają tego dobrocią, jak to mówimy.
0: Dobrze, ale pani Katarzyno, zakładamy, że tak się dzieje, jak pani mówi. Siłowo, nie wiem, w asyście policji wkraczamy do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz, w przyszłym roku zmienia się władza. I co ona robi? Ona mówi, no, skoro wyście tak zrobili, to my również siłowo tu zmienimy skład Trybunału Konstytucyjnego.
16: Ja cały czas sądzę, że jeśli zmieni się władza, to oni im pokażą, jak się to robi, jak się wsadza do więzień i jak się robi coś bezprawnie. Bo tak już było i to wróci teraz moim zdaniem ze zdwojoną siłą. Więc myślę, że ludzie, którzy mówią, że są obrażeni na obecną władzę i nie pójdą na wybory, to ich nie ukażą raczej, bo oni będą sobie w Sejmie dalej pracować, ale nas cofną znowu o 4 lata przynajmniej. Więc ja apeluję do wszystkich ludzi, żeby jednak chodzić na wybory i obojętnie nawet jeśli się nie zgadzamy z tym. Wie pan, że od 30 lat głosujemy na mniejsze zło. No, ja mam 60 parę lat, proszę pana, i nie pamiętam wyborów, na które idę i mówię, Jezu, jak zarąbiście. No nie. Ale wstydu nie chcę już tego, który był 8 lat, więc
0: rozumiem, pani Katarzyno. Bardzo się cieszę, że pani do nas zadzwoniła. Pani Katarzyna z Poznania była z nami. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia, pani Katarzyna. A pod numer 22-44-044 pan Andrzej z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Słuchamy pana.
17: Chciałem wypowiedzieć swoją opinię. Po pierwsze na zadane przez pana pytanie odpowiem tak. Pan Berek nie powinien startować jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, pamiętając to, co powiedział pan premier Donald Tusk. Druga rzecz.
0: Dlaczego nie powinien startować, pamiętając, proszę to rozumieć?
17: No, powiedziano, że potrzebna jest karencja 4 lat, tak. Jeżeli jest członkiem rządu, jeżeli jest posłem i tak dalej. Po drugie, moje zdanie jest takie, że w Trybunale Konstytucyjnym powinni być wybitni naukowcy, profesorowie z dużym dorobkiem, tacy jak byli za czasów profesora Rzeplińskiego, między innymi. Druga rzecz. Spodziewałem się, że jak pan premier Donald Tusk obejmie rządy, to wcześniej już jakiś zespół prawników pracuje nad tym, żeby powiedzmy w miesiąc po objęciu rządów wysłać do Trybunału Stanu dwa wnioski wobec nieudacznego prezydenta Dudy i wobec nieudacznego prezesa NBP. Niestety tak się nie stało i w związku z tym hulaj dusza, piekła nie ma. Niestety.
0: Co pan chce powiedzieć, że to oznacza, że ten problem z Trybunałem Konstytucyjnym polega na tym, że od razu po objęciu rządów nie wykonano pewnych ruchów? Czy jak to rozumieć?
17: Proszę pana, nie, powinny zostać wysłane wnioski, przygotowane wnioski wobec tych dwóch osób. Natomiast wiem, że Trybunał Stanu nie działa, wiem, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego była z klucza politycznego i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to znaczenia. Te wnioski powinny być przygotowane i w miesiąc po objęciu urzędu powinny być wysłane do Trybunału Stanu.
0: No ale nie zostały wysłane.
17: Nie zostały wysłane. I dlatego według mnie to jest ogromny minus. Następna rzecz. Społeczeństwo powinno pamiętać, że za dewastację praworządności w Polsce odpowiada PiS i pan prezydent Duda. I żeby nie zapomniały, jak będzie dokonywało przyszłych wyborów.
0: No ale dobrze, ale teraz przyszłe wybory to są w przyszłym roku. I ludzie myślą sobie tak. A może pan Andrzej ma rację, pan Andrzej z Warszawy. I teraz wysłanie polityka, który przed chwilą był w rządzie, do Trybunału Konstytucyjnego, tak za bardzo nie różni się od tego.
17: Ale to też panu na początku powiedziałem, że pan Berek nie powinien być kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego.
0: No ale jest tym kandydatem, a nie wymarzony nasz bezstronny z kompetencjami profesor.
17: Proszę pana, i uważam, że to jest błąd. Błąd premiera Tuska, że pan Berek jest kandydatem.
0: A dobra, zakłada pan inny rozwój wypadków, że okaże się, że faktycznie w tym Trybunale zacznie tak rozmawiać ze swoimi kolegami i koleżankami, że tam dokona się jakaś pozytywna zmiana i okaże się, że pan Berek to był tym, który nie do końca elegant.
17: Nie, proszę pana, nie. Uważam, że ten pan nie powinien kandydować. Następna sprawa istotna, najistotniejsza. Ci sędziowie, którzy zostali wybrani w tej chwili zgodnie z prawem, nie są zaprzysiężeni przez osiłka prezydenta, bo ja uważam, że to jest nie prezydent, tylko osiłek. Niestety. Przykro mi bardzo, ale wybory Polaków są beznadziejne. Beznadziejne.
0: Pan też jest Polakiem, panie Andrzeju.
17: Powiem jeszcze. Ja wiem, że jestem, ale ja nigdy nie pomyślałbym, żeby zagłosować na taką partię PiS, taką partię jak Konfederacja i tak dalej.
0: Ale
17: tak
0: panie Andrzeju, ale są ludzie, którzy z różnych powodów głosują inaczej niż pan. Jak rozumiem, to nie powód, żeby oceniać ludzi. No oceniajmy ich wybory.
17: Odpowiem panu dlaczego. Mam prawo do swojej opinii. Tak. Uważam, że ludzie są, proszę pana, nieoczytani. Nie kumają, opierają swoje opinie przede wszystkim na internecie i na tym, co usłyszą od innych ludzi. Przede wszystkim są nieoczytani w źródłach.
0: Panie Andrzej,
17: tak jest moje zdanie.
0: Rozumiem, ale czy to jest... A czy długofalowym skutkiem tego nieoczytania są nasze problemy z Trybunałem Konstytucyjnym? Powiązałby to pan?
17: Proszę pana, naszym problemem nieoczytania jest to, że wybraliśmy na dwie kadencje taką partię, która się nazywa PiS, bo nie wymienię tej hipokrytycznej nazwy, która szła na rympał, niszczyła wszystko, jeżeli chodzi o praworządność.
0: Ale panie Andrzej, ale szczerze,
17: mamy problem.
0: Szczerze? Tak? Pan nie spotkał nikogo, kto głosował na PiS i byłby oczytaną osobą?
17: Proszę pana, dzisiaj po pierwsze, dzisiaj ludzie nie wymieniają specjalnie opinii, na kogo głosowali.
0: Aha, czyli nie spotkał pan.
17: Nawet jeżeli pan zapyta, nie, znam takich, którzy głosowali.
0: I są oczytani.
17: No różnie z tym, nie są.
0: Panie Andrzeju, przed nami informacje. Bardzo dziękuję za pana głos. Jest to kapitalna w ogóle puenta do tej pierwszej części naszej rozmowy ze słuchaczami, bo za chwilę po informacjach druga. Informacje TOK FM przedstawi dla państwa Sylwia Chryczańska za dwie minuty o godzinie 21, a po nich państwo odpowiadają na pytanie, jak oceniasz to, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Nasz numer to 22 44 044.
18: Autopromocja.
19: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
20: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
19: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
20: w sobotę o 13 w TOK FM.
19: Zapraszamy.
20: Ula Malko
19: i Krzysztof Chorwat.
14: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
18: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
21: Marian, co ty robisz?
18: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Znów zagęszcza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zapowiadają izolację gospodarczą Iranu. Ten oskarża USA o terroryzm ekonomiczny. Na Lubelszczyźnie powstał ośrodek, dzięki któremu dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają zyskać łatwiejszy dostęp do specjalistów. W lipcu wzrost pensji Polaków przyspieszył, jak jednak twierdzą ekonomiści, trend ten będzie wyhamowywał. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny, podkreślając, że sankcje nałożone przez USA uderzają w zwykłych Irańczyków. W oświadczeniu irańskiego MSZ przytoczonym przez agencję IRNA podkreślono, że ogłoszone przez USA kolejne sankcje i ograniczenia pokazują nie tylko wrogość i niechęć amerykańskich polityków do narodu irańskiego, ale również antyludzką, bezprawną i hegemoniczną naturę amerykańskiej klasy politycznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w środę objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że ogłoszona przez Trumpa operacja ma doprowadzić do upadku reżimu w Teheranie. Bessent ogłosił też, że w ramach presji gospodarczej na Iran USA zwracają się do wszystkich sojuszników, by doprowadzić do największej skoordynowanej izolacji gospodarczej w historii świata. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy. W wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. W stolicy Ukrainy tylko w czwartek 6 razy ogłaszano alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia ze strony dronów odrzutowych. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek, zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy. Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
23: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. W Lublinie otwarto Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki nowej placówce dostępność psychiatry czy terapeuty dla młodych w kryzysie ma się zwiększyć. Co ważne, kluczową rolę ma odgrywać opieka środowiskowa w domu i w szkole pacjenta, mówi psycholożka Katarzyna Brzozowiec.
25: Celem jest to, żeby pacjent dostał opiekę w środowisku, więc bardzo dużą rolę będą odgrywali terapeuci środowiskowi, którzy będą udzielać wsparcia w domach.
26: Czyli pracując też, rozumiem, z rodziną.
25: Dokładnie, nie da się pracować tylko z małoletnim. Bierzemy pod uwagę cały system rodziców, opiekunów prawnych.
23: To pierwsze takie centrum dla młodzieży na Lubelszczyźnie, wzorowane w pewnym stopniu na centrach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Jak mówi psychiatrka dr Marta Pakuła-Landman, przybywa m.in. pacjentów z myślami samobójczymi.
27: Jeżeli chodzi o spiętrzenie myśli samobójczych, to zdarzają się takie sytuacje, że dzieci proszą o swoich rodziców, jedziemy na izbę przyjęcia, a my na izbie przyjęć słyszymy: albo tu zostanę, albo mnie nie będzie.
23: A my przypominamy, że młode osoby w kryzysie wsparcie mogą uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. W lipcu przyspieszył wzrost pensji. Te poszły w górę o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, mówił w TOK FM Adam Antoniak, ekonomista ING Banku.
1: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
23: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Sytuacja na razie jest stabilna, mówią specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW o pojawiających się w ostatnim czasie internetowych wpisach ostrzegających przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że jeden z kluczowych czynników powodujących zjawisko jest spełniony, a mowa o wyjątkowo gorącym w tym roku Morzu Śródziemnym. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z TOK FM przyznał jednak, że takie komunikaty na ten moment są przesadzone.
3: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Zazwyczaj to są prognozy deterministyczne, czyli jest to tylko jeden członek prognozy wiązkowej i tak naprawdę cechują się ograniczoną sprawdzalnością w tym zakresie. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
23: Obecnie z prognoz wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale jak pokazują modele pogodowe, nie będą to rekordowe ulewy. Jaka pogoda czeka nas w nadchodzącym dniu? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna w piątek od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum, a najcieplej, lokalnie do 28 stopni Celsjusza, będzie na Podkarpaciu.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM. Jak oceniasz to, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? W kontekście ostatnich wydarzeń, mocno dyskutowanych w naszym kraju, pytamy o to państwa, a rozpoczęliśmy od rozmowy z profesorem Markiem Chmajem, prawnikiem, konstytucjonalistą z Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego z Uniwersytetu SWPS. A jeśli państwo nie usłyszeli tej rozmowy, bo włączyli dopiero przed chwilą, to za chwilę po programie na tokfm.pl w aplikacji TOK FM cała rozmowa będzie do usłyszenia. Pod numer 22 44 044 zadzwonił do nas pan Jarosław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
4: Wieczór.
0: Słuchamy pana.
4: Mam, to, znaczy, odpowiedź na pytanie pana to jest prosta. Przeszkadzają politycy w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Czyli pan uważa, że żaden polityk, nawet były, nie powinien w Trybunale się znaleźć, tak?
4: Panie redaktorze, były to już po pewnym okresie karencji okej, można zaakceptować takiego polityka.
0: Mhm. To jak pan ocenia tę sytuację, że Maciej Berek, który przed chwilą był ministrem w rządzie, ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, teraz jest kandydatem, czy będzie kandydatem do Trybunału Stanu? Jak pan to konstytucyjnego, jak pan to ocenia?
4: Panie redaktorze, oceniam to negatywnie. I dziwię się też słuchaczom, którzy dzwonią i wyrażają pozytywne opinie. Mam jeszcze taką jedną uwagę.
0: Ale to dziwi się pan, że wobec tej sytuacji, czy wobec tych w ogóle sytuacji, czy na przykład tak samo pan negatywną ma opinię, kiedy w ciągu ostatnich 8 lat osoby związane bezpośrednio z rządem poprzednim lądowały w Trybunale Konstytucyjnym?
4: Podobną mam negatywną opinię co do poprzednich osób. Tak. Mhm. Tylko jest jedna różnica. Ja chciałem zwrócić uwagę, że należy o wszystkich mówić z szacunkiem. Tak. Nie mówić Piotrowicz, tylko pan Piotrowicz czy pani profesor Pawłowicz. Tak samo jak o panu doktorowi bodajże Berkowi.
0: Dobrze, panie Jarosławie, ma pan absolutnie rację. Ja się podpisuję pod tym, co pan mówi, żeby z szacunkiem traktować ludzi, oddzielać ludzi od ich poglądów i wyborów. Jak pan sobie wyobraża jakiekolwiek rozwiązanie tej sytuacji? Bo w przyszłym roku mamy wybory, być może władza się zmieni i okaże się, że znowu ta kolejna władza będzie chciała umieszczać polityków w Trybunale Konstytucyjnym. Czy pan widzi jakieś wyjście z tej sytuacji?
4: Trudno mi zobaczyć tutaj wyjście, bo niestety politycy się okopali na swoich pozycjach. I tutaj dzwoniący też albo po jednej stronie, albo po drugiej się opowiadają. Jest to bardzo ciężka sytuacja, ale wszystkim polecam dotarcie do faktów, a nie do opinii. Mam na myśli taką rzecz. Tutaj poprzedni słuchacz powiedział, że praworządność rozwalił PiS. No trudno mi się z tym zgodzić, bo ja dokładnie pamiętam i się tym interesowałem, kto kiedy uchwalał, jako w czerwcu 2015 Platforma, łącznie uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Przypominam sobie dokładnie, jak ci tak zwani sędziowie dublerzy zostali przyjęci przez pana profesora Rzeplińskiego. Przydzielone im zostały pokoje, no sprawy nie zostały przydzielone, ale to już nie ten. Chciałbym, żeby wszyscy poznali tą historię, a ale, tą historię...
0: Ale panie Rysan, mi się wydaje, że prasa i media non stop o tym mówiły. Nawet w rozmowie, przed chwilą nawet w rozmowie z profesorem Markiem Chmajem się powoływaliśmy na ten przykład. To chyba nie jest nieznana sprawa.
4: To jest nieznana sprawa, bo ludzie mieszają pewne rzeczy. Ja wszystkim polecam, notabene orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie w części historycznej z 2015 roku, bodajże z 3 grudnia, jest opisany cały stan faktyczny, jak to było.
0: I co się stało w grudniu? Co się stało w grudniu z Trybunałem, proszę opowiedzieć?
4: 2015?
0: Tak.
4: No, panie redaktorze, generalnie stało się to, że wtedy rządzący, czyli Platforma Obywatelska, wybrały nadmiarowo sędziów.
0: To pan ma na myśli prawdopodobnie czerwiec 2015 roku.
4: Nie, znaczy oni wybór nastąpił, w czerwcu to była ustawa.
0: Tak, tak.
4: Wybór nastąpił bodajże... No już dokładnie nie pamiętam, aczkolwiek...
0: W październiku 2015, ale dobrze, ale co do faktów, ale ten początek, czerwiec, tak, to jest moment, kiedy pan patrzy na to i mówi, oto politycy zamachnęli się na Trybunał Konstytucyjny, czy dobrze rozumiem?
4: Wtedy
0: w czerwcu. Tak?
4: I później w październiku wybranych zostało 5 sędziów na członków. Później jeszcze tutaj też, mimo że jak gdyby polecam wszystkim przeczytanie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to się z nim nie zgadzam, ale część historyczna jest, opisuje prawidłowo, ponieważ Trybunał Konstytucyjny wtedy stwierdził, że 3 sędziów jest nielegalnie wybranych z tego względu, że upłynęła już kadencja Sejmu tamtego.
0: Tak, panie Jarosławie, rzeczywiście, dużo o tym Gazeta Wyborcza pisała, TVN o tym mówił, na Polsat też o tym mówił. Bardzo dużo o tym mówiliśmy, świetnie, że pan to przypomniał. Ale teraz proszę wrócić, panie Jarosławie, do 2026 roku i sytuacji, kiedy minister przestaje być ministrem, a 2 dni później dowiadujemy się, że to dlatego, że on ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I według pana to jest jedyna w ogóle opcja, czy jak pan widzi jakieś alternatywne rozwiązania tej sytuacji?
4: Ja widzę alternatywne rozwiązania sytuacji. Ja tego nie rozumiem, na przykład dlaczego obecnie rządzący nie powołali na sędziów, to ta piątka też, sędziów, którzy jak gdyby nie rozpoczęli swojej kadencji właśnie przez działania poprzedniej władzy. Czyli mam na myśli tutaj profesora z UMCS-u Jakubca, Ślepzaka i jeszcze tam trzecią.
0: Czyli mogli tych sędziów powołać i wtedy nie byłoby w ogóle dyskusji o upolitycznieniu, tak? Bo po prostu zrealizowaliby coś z przeszłości, koniec, kropka. To dlaczego tak się stało według pana, że oto człowiek z rządu będzie kandydatem? Co jest tego przyczyną według pana?
4: To nie rozumiem tego. Panie redaktorze, nie rozumiem tego, dlaczego tych tamtej trójki sędziów na przykład obecna władza nie powołała. I w pewien sposób by się to rozwiązał ten spór o Trybunał Konstytucyjny, o sędziów dublerów tak zwanych, bo ja nie uważam, że to byli sędziowie dublerzy, bo tak samo można myśleć na miejsce pana...
0: Dobrze, ale zaraz, ale to pan mówi, panie Jarosławie, czy ja dobrze rozumiem, że pana idea jest taka, że skoro wtedy, w 2015 roku, tak jak rozmawialiśmy, w czerwcu uchwała, wybór w październiku i w grudniu rozstrzygnięcie Trybunału, tych trzech sędziów było legalnie wybranych, tych dwóch było takich jakby na zapas, tak? Przepraszam, że takiego języka używam. To pan mówi, to weźmy tamtych wybranych?

0: Granice niech zaczynają orzekać. Koniec, kropka. Świetna, odświeżająca perspektywa. Chyba, że państwo mają inne zdanie. Pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Patryku.
1: Dobry wieczór, panie Pawle.
0: Słuchamy.
1: Tak, po pierwsze chciałem się odnieść tutaj do poprzednika i jeszcze do poprzednika, że tam, z szacunkiem do, że na pan mam mówić. Tak. To ja sobie nie wyobrażam mówić do Piotrowicza i używać słowa pan, ponieważ...
0: Ale panie Patryku, jeśli pan dzwoni do nas po to, żeby obrażać jakichś ludzi, nawet
1: nie,
0: jeśli...
1: Nie, to... ale my jesteśmy obrażani. Czy pan też nam pluje w twarz? Jest wszystko w porządku?
0: Panie Patryku, ja rozumiem, ale w tym programie po prostu tak nie robimy. Nie, w ogóle nie, się tym nie zajmujemy.
1: No, ale przecież tak
0: dzisiaj
1: nie
0: pytanie
1: wolno.
0: Brzmi, jak pan ocenia
1: tak
0: to, że
1: polityk... Tak samo jak ten... No, dlaczego ja mam mówić o prezydencie, z którego poznaliśmy jakąś historię, teraz z wielkim szacunkiem się odnosić. No
0: ja nie musi nie pan z szacunkiem się odnosić. Ja rozumiem, że to, co chciał powiedzieć pan Jarosław, to żeby bez powodu nie obrażać ludzi. Czy ktoś jest prezydentem?
1: Ale ja mam powodów kto... wiele w takim razie, a to nie jest obrażanie przecież. Przecież ja mówię po jego nazwisku. Wstydzi się tego nazwiska? Chyba
0: panie Patryku, ale my nie o tym w ogóle mamy program. Ja rozumiem, że to jest ważne dla pana, ale dzisiaj rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym.
1: Tak jest, dokładnie. I chciałem powiedzieć, że to wydaje mi się, że nie ma wielkiego znaczenia, tak naprawdę. My tu jako obywatele po prostu jesteśmy tylko taką publicznością.
0: Zaraz. Panie Patryku, świetnie, że pan to powiedział. Parkometry, Trybunał Konstytucyjny. Aborcja, Trybunał Konstytucyjny. To czy pan może odszkodowania od państwa dochodzić, panie Patryku? Bo pan może, ma pan pełne prawo, ale tylko dzięki temu, że tak zawerkował Trybunał Konstytucyjny. Jest masę rzeczy, panie Patryku. Dzięki temu, że istnieje w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Tu nie można powiedzieć, że to nas szarych ludzi nie dotyczy. To nas bardzo dotyczy. Halo, jest pan tam, panie Patryku?
1: Jestem, teraz jestem, ale właśnie...
0: To przepraszam, że tak wymieniłem te wszystkie rzeczy, ale mógłbym tak do rana wymieniać. Znaczy, to jest, w sensie chcę powiedzieć, że to jest ważne.
1: Ale bo ja nic nie słyszałem, proszę pana.
0: A, no to też jest bardzo ciekawe, bo... Chciałem tylko powiedzieć, panie Patryku, że Trybunał Konstytucyjny ma wpływ na naszą rzeczywistość, pana i moją.
1: Oczywiście, tylko że my jako ta publiczność nie mamy za wiele do powiedzenia. Poprzedni dzwoniący powiedział, że nie zagłębiamy się jakby i wybieramy tak jakby po omacku. Przecież my wybieramy ludzi, których jakby nam system podsuwa. My nie możemy wybrać pana Pawła. Pan Paweł się musi zapisać najpierw do... jakiegoś tam, do jakiejś partii. Musi pan tam się jakoś wykazać. Nie może pan z ulicy wystartować na kandydata do Sejmu, na prezydenta. Musi pan spełnić jakieś tam warunki, które są praktycznie, że tak powiem, nieosiągalne, dopóki pan nie będzie w jakiejś klicie. Więc kiedy pan się już dostanie do tej do Sejmu, to pan i tak tam nie jest sam.
0: Ale panie Patryku, to chyba dobrze, bo gdyby tak ludzie się przypadkowi z ulicy dostawali, to byśmy mieli niezłą anarchię, a tak to przynajmniej wiemy, że ci z Konfederacji chcą, żeby państwo się zwinęło, ci z Platformy chcą, żeby wszyscy byli szczęśliwi i bogaci, a ci z PiS-u chcą, żebyśmy wstali z kolan, przynajmniej wiadomo. A pan jakby był politykiem, to byśmy nie widzieli, panie Patryku, czego pan chce.
1: Proszę pana, przecież to jest tylko i wyłącznie obuda. Tych ludzi, których oglądamy, to też oni nic nie wiemy, pojawiają się nagle. I co oni reprezentują sobą?
0: No, różni ludzie, różne rzeczy. Panie Patryku, wracając do tego, jak pan ocenia to, że polityk może stać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to pan co proponuje? Zupełnie wyjście poza politykę? Bo tak rozumiem pana wypowiedź.
1: Ja myślę sobie, że po pierwsze, na przykład do takiej platformy teraz, jest to też na rękę, że ten Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę jest sparaliżowany. No, ponieważ nie ma jakby nie orzeka, tak naprawdę.
0: A czy pan uważa, że to dobrze, że ten przed chwilą jeszcze minister w rządzie, on teraz będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Przecież Trybunał powinien być niezależny politycznie.
1: Ale proszę pana, my nie widzimy na co dzień, co się dzieje, gdzie oni się spotykają, co robią i w ogóle. My tylko widzimy, jak się
0: akurat tego było widać, co chwila mieli konferencję.
1: No ale to są tylko konferencje. A nie widzi pan później, co się dzieje, więc czy on był teraz w rządzie, czy on by się spotykał...
0: Dobrze, panie Patryku, rozumiem. Proszę mi powiedzieć w takim razie, odpowiedzieć na proste pytanie. Ma pan ministra, przestaje być ministrem, czyli człowiek z rządu, tak? Dwa dni później premier mówi, kto będzie nasz człowiek w Trybunale Konstytucyjnym.
1: A
0: teraz druga wersja. Premier mówi do Trybunału Konstytucyjnego, my będziemy chcieli jakiegoś niezależnego profesora wykształconego, który dużo książek o prawie napisał, który jest w środowisku uznawany za osobę z autorytetem i jest bardzo

0: etyczny, moralny, nigdy żadnego skandalu i tak dalej. To którą opcję pan wybiera? Tą pierwszą czy tą drugą?
1: Dla mnie obydwie są w porządku, ponieważ my dalej tylko słyszymy piękne słowa, że niezależny, że się nie zajmował polityką, a dalej my jako obywatele nie jesteśmy w stanie śledzić, co tak naprawdę dzieje się poza... Przecież my się dowiadujemy tych rzeczy z mediów.
0: Panie Patryku, no ale no właśnie pan tak mówi o tym w ten sposób. Wie pan, jak przykro się nam to robi i wydawczyni, i mnie prowadzącemu, i realizatorowi. Bo od rana do wieczora pracujemy, żeby poinformować pana, a pan mówi, że się tego w ogóle nie dowiadujemy. Jest nam przykro.
1: Oczywiście. O nie, to ja nie chciałem nikogo obrazić, tylko że my jako obywatele, to w ogóle nie miałem tego na myśli, ja, tylko że my obywatele nie jesteśmy w stanie wyjść z domu i latać za jakimś profesorem i go obserwować.
0: To prawda. Tak, tak. Musimy polegać na oczywiście na relacji. Panie Patryku, bardzo dziękuję za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo czasu mało, a wiele osób dziś do nas dzwoni. Na przykład pan Marek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Marku.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: Więc no, generalnie oceniam taką możliwość negatywnie. Oceniałem ją negatywnie parę lat temu, jak rządziła Prawo i Sprawiedliwość. Oceniam negatywnie teraz i pewnie będę oceniał negatywnie w przyszłości. Tylko tak brutalnie mówiąc, co z tego?
0: To w takim razie...
2: Inaczej. No, wszyscy chcielibyśmy żyć w kwiecie, znaczy wszyscy, no nie wiem, tak zakładam, powiedzmy, ja chciałbym, tak? Gdzie wszystko się dzieje uczciwie, jesteśmy zdrowi, bogaci...
0: Ale to jest różnie... Tak, panie Marku, ja rozumiem. Tylko to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa i skomplikowane pytanie, bo tak. Profesor Marek Maj powiedział, to jest legalne. Tak, to jest legalne. Tak. Ten pan nie był w partii politycznej.
2: Powiedzmy, albo no...
0: O to chciałem pana zapytać. Co tu, w takim razie, o czym my mówimy? Pan mówi, że to jest niemoralne po prostu.
2: No, można by tak założyć. Tylko ostatnie lata w naszym kraju pokazują mi to, co jest najważniejsze jakby w polityce. Skuteczność. Między innymi z waszego radia się tego dowiedziałem, słuchając go często. Dlaczego PiS tak długo utrzymywał władzę? Bo był skuteczny. Niekoniecznie praworządny,
0: ale
2: niekoniecznie
0: sprawczy
2: moralny,
0: i skuteczny.
2: Ale tak, powiedzieli, że coś zrobią, zrobili.
0: I tak jak szła teraz koalicja do wyborów, mówiąc, my tutaj będziemy przywracali No ale to co oni w takim razie skutecznie zrobili tym ruchem?
2: No dobrze. I teraz była mowa o roli mediów. Często słyszę, gdzie są te rozliczenia. No, trzeba to jakoś zrobić.
0: No tak. Spotka pan jutro?
2: To,
0: tak.
2: Pewnie zakładam, że jest to jakaś droga do dotrzymania obietnic, tak?
0: Rozumiem.
2: Pan prezydent w swojej metodzie jakby wetowania tego, co tylko może, też jest skuteczny. No, poparcie ma ponad 50% z tego, co dzisiaj czytałem.
0: Czyli pan, panie Marku, mówi, teraz w naszych czasach w polityce o wiele bardziej skuteczność się liczy niż normy i to, co...
2: No tak mi wychodzi. Tak mi wychodzi. Pan profesor Maj mówił, że kiedyś nie było z tym problemu, a ja sobie przypomniałem świętej pamięci pana Lepera w Sejmie ze słowami Wersal się skończył.
0: No i?
2: No i się skończył. No, wracam znowu do tego, że niestety mam takie wrażenie, że w naszym społeczeństwie właśnie bardzo się patrzy na to, czy ktoś dotrzymał słowa, czy jest skuteczny, a nie bardzo, jakimi środkami to uczynił.
0: Tak, panie Marku, bardzo dziękuję za taką całościowe spojrzenie. Bardzo dziękuję. Pan Marek z Wrocławia był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Jest z nami pan Józef z Koronowa. Dobry wieczór, panie Józefie.
3: Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, panie redaktorze. Jestem szczęśliwy, że się dodzwoniłem do was. Toczy się dyskusja na temat, czy Berek powinien być kandydatem.
0: Tak.
3: Wie pan, odczytani nie wiedzą, w jaki sposób walcząca demokracja realizuje w Polsce plan Klausa Bachmana. To jest między innymi profesor SWPS-u, z którego jest pan Chmaj. Gdyby ludzie wiedzieli, czytali 3 lata temu jakiś scenariusz zmian prawnych w Polsce zakładał Klaus Bachmann, to wiedzieliby, że Tusk nie wymyśla niczego, tylko realizuje.
0: A mógłby pan to jakoś rozwinąć? Bo trochę brzmi jak jakaś teoria spiskowa. Szczególnie, że profesor Klaus Bachmann raz na jakiś czas występuje u nas na antenie i nic o swoim planie nie mówił.
3: Panie redaktorze, profesor Klaus Bachmann jest dziennikarzem i jest też między profesorami.
0: Tak, ale pytam o plan.
3: Plan zmieniania w Polsce, instalowania w Polsce prawa metodami bezprawnymi. I tu idzie tym scenariuszem, wie pan.
0: Ale co pan ma na myśli to, że na przykład, nie wiem, obrady się długo toczą w nocy i jak nie ma większości, to trzeba jeszcze raz powtórzyć głosowanie, czy te sceny w grudniu z sali. To, co pamiętamy z ostatnich 8 lat.
3: Umówionego Sejmu, który jest skupiony, chce tym wytrzymać, że tak powiem brzydko, koryto, to jest pewien teatr przed społeczeństwem.
0: Ale na czym plan polega? Bo to pan tak ogólnie to powiedział, tym, ale co to znaczy?
3: Żeby podporządkować Polskę, krótko powiem symbolicznie, Berlinowi według, łamiąc reguły prawne.
0: Pan jest przekonany i z pełną odpowiedzialnością mówi, że ktoś ma plan, żeby Polskę podporządkować Berlinowi i to w Polsce jest w ogóle do zrealizowania?
3: Klaus, trzeba przeczytać.
0: Ja czytam dosyć regularnie.
3: Klausa Bachmana zapiszę.
0: Panie Józefie, jeszcze 7 razy możemy to powtórzyć, ale z tego co wiem, Klaus Bachmann nie ma w ogóle takiego planu, który mówi, że Polska ma być podporządkowana Berlinowi. Mało tego, jak pan poczytał ostatnie artykuły profesora, to okazuje się, że w zasadzie to ten Berlin się trochę podporządkowuje nam.
3: Panie redaktorze, to jest pochodna efektywna, powiedzmy sobie, ale jeśli się namawia...
0: Czy nie miał pan na myśli tego, co pan powiedział, tylko mówi pan o pochodnej efektywnej.
3: No nie pochodna tego, co ty tak twierdzi, jak to ma Polskę
0: zmieniać. Panie Józefie, ja pana nie puszczę. Jak pan ocenia to, że tutaj skuteczność, pan Marek przed chwilą powiedział, skuteczność jest w naszych czasach i sprawczość ważniejsza, niż zasady. Jak pan się odnosi do tego?
3: Ale pan Marek też powiedział, nie skuteczność na rympał i nie w ogóle i nie bezwzględnie.
0: A gdzie wyznaczyć te granice, panie Józefie?
3: Skuteczność jest otoczona prawem. Jakie jest to jest, ale jest konstytucja. I naród, nieoczytany naród wybrał prezydenta.
0: Dobrze, panie Józefie, czyli w sytuacji, o której rozmawiamy dzisiaj w naszym programie, legalnie można, bo ustawa nie weszła, która miała dawać karencję, legalnie można kogoś takiego jak pan Maciej Berek traktować jako kandydata do Trybunału.
3: Ja uważam, że to jest dalszy ciąg pójścia na rympał i oczywiście...
0: Ale jak pan to ocenia? Bo legalne to jest. Tylko pytanie, czy jest etyczne.
3: Oceniam to bardzo źle jako instalowanie, jak to łamanie następnych po mediach, po prokuraturze, po KRS-ie, po Krajowej Komisji Wyborczej, łamanie następnych instytucji państwa w celu zachowania tej grupy przy korycie. Tak,
0: rozumiem.
3: To oceniam.
0: Rozumiem. Ale to pan dokładnie to powiedział, grupę przy korycie, ale jak rozumiem, przez te 30 lat trochę się zmieniło przy tym korycie, prawda?
3: To są ci demokraci, którzy mówią, walczą o demokrację, a tylko się zorganizowali. To jak Czarzasty powiedział, panie ze Wrocławia, wyście z nami nie wygrali, wyście się z nami dogadali, do Prasyniuka tak powiedział. I taka ma prawda. Więc to dogadanie funkcjonuje nadal.
0: Teraz ale to dobrze czy źle? To chyba dobrze, czy źle, czy jak?
3: To chyba dobrze jest dla tych, co są przy korycie.
0: Dobrze dla naszego kraju, bo jednak poszliśmy bardzo do przodu, nie?
3: I przez te 3 lata?
0: Przez te 30 lat.
3: Nie, przez te 3 lata. Jakie sukcesy? Tak jakby kiedyś Schetynę podano. Niech pan poda 3 sukcesy.
0: Długość życia wzrosła, panie Józefie.
3: Długość życia. A pan się nie martwi o swoje wnuczki, panie redaktorze? Nie martwi się pan o swoje dzieci, że będą spłacać za 10 lat odsetki?
0: No tak jak my spłacamy naszych przodków. Niepewnie. Ja się tym ma... Panie Józefie, bardzo miło się z panem rozmawia, ale będziemy chyba powoli kończyli, dlatego, że po prostu kończy się nasz program. Bardzo chciałem podziękować za pana głos. Do usłyszenia, panie Józefie. Pan Józef Skoronowa był z nami. I co do tej kwestii, o której rozpoczęliśmy dzisiejszy program, pytaniem, jak państwo to oceniają, że polityk może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja coś czuję, że to nie ostatni program, który będzie dotykał tej kwestii. Niezwykle ciekawą puentą państwa głosów była ta gra etyki, czy też jakichś zasad, trzymania się zasad i skuteczności, sprawczości, o której pan Marek z Wrocławia mówił. Bardzo dziękuję za ten głos szczególnie. Za wszystkie dziękujemy. W imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Michała Brodowskiego, który program realizował. A za 10 minut o 21.40 książka na głos, książkę Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota, czyta dla państwa Roch Siemianowski. O 22.00 informacje TOK FM, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A jutro rano, kiedy państwo włączą Radio TOK FM, to Dominika Wielowiejska będzie państwu mówiła dzień dobry, bo to ona jutro prowadzi poranek TOK FM. Po 7.00 przegląd prasy, a po 7.20 Michał Nieznański będzie z nami. z Konfederacji i Ruchu Narodowego. Rozmowa dotyczyć będzie między innymi propozycji zmian w podatkach, ale też pomysłu Mateusza Morawieckiego o specjalnym systemie identyfikacji i deportacji migrantów. O 7.40 Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. No oczywiście, skoro z Komisji Finansów Publicznych, to będziemy rozmawiali o propozycji zmian podatkowych, o których usłyszeliśmy wczoraj od premiera i ministra. A po godzinie 8.00 Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy. Gdzie jest pan Romanowski? To będzie pewnie jedno z pytań, ale też bardzo wiele głosów krytycznych z prawej strony sceny politycznej można było dzisiaj usłyszeć wobec ustawy, w skrócie określonej jako Lex Szarlatan. Tu przypomnijmy, że państwo w aplikacji TokFM na tokfm.pl mogą świetne reporterskie materiały znaleźć zrealizowane w naszej stacji radiowej, opisujące sytuację, kiedy ludzie w Polsce byli oszukiwani przez osoby bez wykształcenia medycznego, bez tytułów medycznych. No i niestety czasami kończyło się to strasznie. To państwu polecam. Po godzinie 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka TOK FM będzie z nami Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Na jutrzejszy poranek TOK FM zaprasza Dominika Wielowiejska. A my, proszę państwa, słyszymy się jutro po godzinie 20.00 w kolejnym programie Mikrofon TOK FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia Stanisław Łubieński. Drugie życie czarnego kota.

Moja rodzinna Warszawa była prowincjonalna i zakompleksiona. Chociaż formalnie ta okolica od paru dekad mieściła się w granicach miasta. Pamiętam własne oburzenie, kiedy kolega, relacjonując komuś odwiedziny u nas w domu, powtarzał, że mieszkałem we Włochach. Włochy były dla niego synonimem przedmieścia i ja też nerwowo nimi pogardzałem. Faktycznie mieszkałem daleko od centrum, ale Włochy były jeszcze dalej. Zaczynały się w końcu całe kilkaset metrów stąd, za torami. W letnie noce przez otwarte okna słyszałem monotonny łoskot kół i gwizd lokomotywy na granicy. Po tej i po tamtej stronie torów były takie same, pyliste wiejskie drogi. A kolega pochodził z drugiego bieguna Warszawy, z Grochowa. Do centrum obaj mieliśmy tak samo daleko. Tu kończyła się ochota. Dzielnica nobliwa jedynie w swojej starej części. Albo raczej starszej, bo przecież nie starej. W porywach stuletniej, podobnie jak niemal wszystko w tym mieście. Rodowód miała prostacki. Jej nazwa pochodzi od karczmy. Chodzi więc nie o optymizm, tylko o ochotę. Gotowość do picia. A pić można z różnych powodów. Radość nie jest jedynym, który przychodzi mi do głowy. Karczma stała przed rogatkami, przy wjeździe do miasta. Można się więc było napić chociażby dla kurażu. Kawałek dalej na południe, na Rakowcu, była inna gospoda, która nazywała się żałośnie, ale szczerze – Pociecha. Miejsce, gdzie się wychowałem, miało więc lekko wstydliwy czar przedmieścia. Za blokami rozciągało się pole. Starsi chłopcy grali tam w bejsbol piłką tenisową. Ale za to prawdziwym kijem, który przywiózł komuś wujek z Ameryki. Gdyby dobrze uderzyć przy sprzyjającym wietrze, piłka może dotoczyłaby się do tych granicznych torów. Były tam głównie krzaki i rozbite butelki. W te okolice nie zapuszczało się samemu. Moi rodzice mieli tam ogródek działkowy. Do 8 roku życia okazałem się dymem z ognisk, w których palono chwasty. Wyraźnie pamiętam, jak lenimy się tam z podłysiałym panem Waldkiem. W cywilu hydraulikiem, ale też złodziejem po kryminale. A jego żona Zosia, która podobno wolała dziewczyny, pomaga mojej mamie w ogródku. Smród podkładów kolejowych to moja Magdalenka. Pamiętam dobrze huk ekspresów do Radomia i oszałamiający podmuch gorącego powietrza. Okolica była rolniczo-ruderalna. Z czasem pola kapusty miały ustąpić osiedlom, ale proces postępował powoli. Przynajmniej na początku. W latach 90. pełno było tu jeszcze pustych placów i małpich gajów. Jak się o nich mówiło, zarośniętych wysoką trawą i ałyczami, które w tych stronach zwie się mirabelkami. Latem w cieniu drzew przesiadywali okoliczni pijacy. Opaleni, w rozchełstanych flanelowych koszulach, pachnący potem i papierosami. Byli w tym krajobrazie tak naturalni, że aż przezroczyści. Ałycze nie wyrosły tu przypadkiem, były ostatnim wspomnieniem o sadach i wiejskich korzeniach okolicy. Nikomu nie przeszło przez myśl, by te zasłużone drzewka zachować. Zresztą spotykało się tu nie tylko ałycze, ale też wysokie grusze i pogięte jabłonki staruszki, których konary łamały się pod ciężarem owoców. Szkoda mi ich podwójnie, bo niestety pamiętam, jak w bezmyślnym szale łamaliśmy im gałęzie. Starych domów było niewiele, więc nikt się nad nimi nie roztkliwiał. Okolica się zagęszczała, na polach i w małpich gajach wykwitały sterty betonowych płyt i hałdy rzecznego piachu. Potem mieszały to wszystko betoniarki, rozjeżdżały spychacze i dźwigały dźwigi.

Określenie ruderalny pochodzi od łacińskiego rudus, oznaczającego gruz, rumosz czy rumowisko. W języku ekologii tereny ruderalne to te naznaczone działalnością człowieka, zaburzone, potocznie uznawane za niesprzyjające życiu, wzdłuż dróg i torów, przy zakładach przemysłowych, gdzie wyrastają spontaniczne zbiorowiska roślinne. Te miejsca pomiędzy światami wyłamują się z oczywistej dychotomii. Nie są przecież ani zupełnie dzikie, ani tym bardziej uporządkowane. Podobnych przestrzeni przybywa. Przemysł wycofuje się z miast. Nic dziwnego, że w ostatnich dekadach stały się przedmiotem zainteresowania przyrodników i planistów. W słowniku synonimów gdzieś blisko ruderaliów lokują się ich wiejscy kuzyni. Nieużytki. W miastach, spotykane raczej na marginesach, przedmieściach i podmieściach, wydają się bezużyteczne. W końcu to tylko zarośnięte chwastami pustkowia, na których zatrzymuje się co najwyżej niezadowolone gospodarskie oko. Nieużytki są jednak prawdziwie wolne, tą dziką wolnością, której nie ma żaden park ani skwer. Nie ma tu tyranii, ostrzy spalinowej kosy, ryku piły ani metalowych pazurów grabi. W rzeczywistości ich status jest niepewny, chwiejny, trwają w zawieszeniu. Nie znają dnia ani godziny, można je łatwo zamienić w plac budowy. Stan nieużytku może trwać przez lata albo dziesięciolecia, aż w końcu nastaje chwila, kiedy pośrodku pięknego lasu nic już nie zdradza, że był on kiedyś nieużytkiem. Z lasu powstał i w las się obróci, jak pewnie większość antropogenicznych krajobrazów naszej planety. Miejsce, w którym zanurzone było moje dzieciństwo, to była Warszawa ruderalna i Warszawa nieużytków. Po latach rolniczej eksploatacji wracała na łono przyrody, dziczejąca i zdziczała. Na zdjęciach lotniczych zrobionych kilka lat przed II wojną światową widać tu tylko mniej czy bardziej nieregularne prostokąty pól, rzędy drzewek i wypełnione wodą glinianki. Zabudowania są rzadkie, rozproszone, tu ewidentnie kończy się miasto. Rzucają się w oczy tylko dwie duże geometryczne budowle. Fort Szcza, Szczęśliwice oraz punkt oporu Szcza M, Rakowiec. Na starym zdjęciu widać dziś już zatarte przez upływ czasu wały ziemne, suche fosy i schrony. Fort ma kształt foremnego pięciokąta. Punkt oporu złamanej na pół gwiazdki. Regularne kształty wyglądają nierealnie na pustkowiu przedwojennego zdjęcia. Jak piramidy albo dzieło jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Są pamiątką wtedy jeszcze nieodległych czasów, kiedy Warszawa była twierdzą opasaną dwoma pierścieniami umocnień. Fortów, punktów oporu i wałów. Był to pomysł równie kosztowny, co nieudany. Wszystkie te budowle nigdy nie przydały się carskiej armii w działaniach wojennych. Zresztą, zanim ukończono rozpoczęte w 1882 roku prace konstrukcyjne, projekt oceniano już jako przestarzały. Często mijałem punkt oporu, kompletnie nieświadomy jego pierwotnego przeznaczenia. Przebiegała tamtędy moja codzienna droga do przedszkola. Później szwendałem się tam z koleżanką mieszkającą w sąsiednich blokach. Nazywaliśmy to miejsce Górkami. I nie zastanawialiśmy się, skąd dziwna symetria nasypów, ani jaki jest sens zagłębień, w których zbiera się i stagnuje woda. W rzeczywistości był to jeden z niewielu spośród 28 obiektów twierdzy, który udało się harmonijnie wkomponować w krajobraz. Jeden z tych, które zaadaptowano jako teren zieleni dla okolicznych osiedli. Twierdza zmieniła charakter miasta. Przez blisko 30 lat na jej przedpolach nie wolno było stawiać trwałych, ceglanych budowli, nadsypywać ani wybierać gruntu. Warszawa była miastem bez przedmieść, bez osad, nie tworzyła aglomeracji. Budować można było jedynie w pasach wzdłuż dróg, które gwiaździście rozchodziły się od centrum i przechodziły pomiędzy fortyfikacjami. Przez prawie 150 lat nie powiększano granic miasta.
Dlatego zagęszczenie ludności osiągało wartości nieznane z innych europejskich metropolii. Ciasny gorset w roku 1916 zdjęli Prusacy, którzy okupowali miasto przez 3 lata. Powierzchnia Warszawy zwiększyła się wówczas 3-krotnie, a zabudowa rozlała po okolicy. Kres samej twierdzy przyszedł wcześniej. Decyzję o jej likwidacji wydano w 1909 roku. Budynki sprzedano do rozbiórki, grunty rozparcelowano, a część fortyfikacji wysadzono w powietrze. Niepodległa Rzeczpospolita odziedziczyła przestarzałe, w większości niezdatne do sensownego wykorzystania, umocnienia. W miejscu szczęśliwickiego fortu planowano wybudowanie stadionu. Gruzy fortu Grochów wykorzystano jako fundamenty kościoła na placu Szembeka. Po wojnie większość pozostałości twierdzy przejęło wojsko. Dla części zabudowań udało się znaleźć nowe funkcje, zwykle w jakiś sposób związane z obronnością. Na terenach pofortecznych rozsiadły się na przykład fabryka radarów Rawar, zakłady mechaniczne imienia Marcelego Nowotki oraz jeden z zakładów radiowej Unitry. Część fortów zamieniono w ogródki działkowe. Wiele z nich przetrwało do dzisiaj. Takie były również losy wspomnianego fortu Szci. Przed wojną utrzymywano go w stanie schludnej bezdrzewności. W 1944 roku otoczono dodatkowo zygzakami okopów. Potem fort otoczył pierścień działek pracowniczych. Twierdze ze swej natury są mało ruchliwe. Dlatego Szci nie wyrwał się z tego okrążenia do dziś.

każdym mieście są miejsca tak dzikie, że wydają się niemal nietknięte ludzką ręką. To paradoks, bo przecież wszystko dookoła jest nią tknięte, a przestrzenie, o których piszę, w szczególności. Mam na myśli zarastające nasypy kolejowe, stare działki czy rdzewiejące, rozbierane na złom fabryki. Chodzi mi o tę szczególną, bezkompromisową i heroiczną dzikość, żarłoczną zieleń, o te kiście pnączy i nieprzebyte chaszcze w miejscach, które natura odzyskuje, odbiera z rąk człowieka. Przyroda jest cierpliwa, w końcu upomni się o każdy skrawek ziemi, który jej wydarto. Lubię szwendać się po torowiskach. To nie jest jakaś szalona miłość, raczej sympatia. Nie mam namiętności do modeli lokomotyw ani rozkładów jazdy. Zwyczajnie lubię tę niezłomną przyrodę, która nie zraża się smarami, toksycznym kreozotem na podkładach, ani litrami wylewanych tam herbicydów. Kiedy robi się ciepło, okolice torowisk zwolna pokrywają się żółtymi kwiatami kozibrodów, stuliszów i starców. Nasypy rozkwitają czerwonymi plamami maków. Wszystkie te rośliny dobrze czują się w ekstremach, dobrze znoszą palące słońce i pustynne susze. Co roku odwiedzam Białożytki, wypatrzone kiedyś z okna pociągu przy Dworcu Zachodnim. Zaniepokojone moją obecnością, gwałtownie przykucają. To znowu wyciągają głowę, jakby chciały stanąć na palcach. Trudno o ptaka bardziej niewinnego i niepozornego. A jednak ludzki zabobon potrafi się uczepić czegokolwiek. Choćby i głosu, ostrzegawczego tok-tok, brzmiącego jak dźwięk zderzanych ze sobą kamyków. Brytyjscy folkloryści tłumaczą, że tajemnicze stukanie na pustkowiach kojarzyło się z niewidocznym złem. Lokalna nazwa Białożytki w irlandzkim hrabstwie Kerry jest jak dolatujący nie wiadomo skąd diaboliczny chichot. Ewolucja stworzyła Białożytkę do życia wśród kamyków. W tundrze, na morskich wybrzeżach, rumowiskach i pustyniach, ale też na ich antropogenicznych odpowiednikach, ugorach i ruderaliach. Jan Sokołowski stwierdza kategorycznie, że na drzewach nigdy nie siada. Rzeczywiście, dworcowe białożytki czatują na semaforach, słupkach i starych zwrotnicach, wszystkich tych architekturach i architekturkach, których nie brak przy torowiskach. Kiedy uganiają się za owadami, wdzięcznie tłumaczą swoją nazwę, pobłyskując białym lusterkiem życi, kupra i skrajnych sterówek. Myślę po raz kolejny, jak niesprawiedliwa jest ludzka uwaga. Białożytka to nie opiewany przez poetów słowik, skowronek czy majestatyczny bielik. Nie ma czerwonego brzucha gila ani ekstrawagancji dudka. Ale i ona, wielkości wróbla, ma w sobie coś niezwykłego. Gniazduje na ogromnym obszarze obejmującym Europę, środkową i północną Azję, zachodnie i wschodnie skraje Ameryki Północnej oraz wybrzeża Grenlandii. Zdobywała te tereny, odkąd ustąpił lodowiec. Sezon po sezonie cierpliwie sunęła na północ. Adaptowanie się do nowych miejsc i skrajnych warunków nie zmieniło jednak jej zwyczajów migracyjnych. Jej niezwykłość leży paradoksalnie w godnym szacunku, choć z naszej perspektywy mało racjonalnym, konserwatyzmie. Co roku wszystkie białożytki lecą na zimowiska w Afryce. Ptaki z Alaski pokonują niemal 15 tysięcy kilometrów w jedną stronę, przez całą Azję. Ptaki ze wschodniej Kanady przelatują ponad 3 tysiące kilometrów nad otwartym oceanem z międzylądowaniami na mijanych wyspach. A przecież śmiało mogłyby zimować w Ameryce Środkowej. Tak się jednak nie dzieje. Białożytka wybiera Afrykę. Nie ma większej podróżniczki wśród ptaków najmniejszych. Tak łatwa do przegapienia i zignorowania, drobna białożytka łączy nas raptem z wielką opowieścią. Z rykiem spienionego morza, wyciem północnego wiatru i suchą, kolczastą sawanną. Wszystko, co żyje, ma do opowiedzenia historię. A może to kolej, krzyżujące się tory, tysiące anonimowych podróżnych, z których każdy wiezie w sobie własne życie, prowokują zagęszczenie opowieści. Ptasich, roślinnych i oczywiście ludzkich.

Roch Siemianowski przeczytał kolejny fragment książki Stanisława Łubieńskiego Drugie życie czarnego kota, nagrodzonej paszportem polityki 2026.

0: Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Pacjenci muszą jeszcze poczekać na zmiany w przepisach. Decyzją prezydenta tak zwana ustawa Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Dzieła polskich twórców polecą w kosmos. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Carlos Alcaraz zapowiedział powrót na kort. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeden dach został zerwany, a 9 innych uszkodzonych. To efekt burz z silnym wiatrem, które wieczorem przeszły nad Małopolską. Strażacy interweniowali w regionie ponad 180 razy. 69 razy interweniowali strażacy, usuwając skutki burz na Podkarpaciu. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Jak podała Państwowa Straż Pożarna, w zdarzeniach nikt nie został ranny. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obejmują 8 województw i miejscami obowiązują do 8 rano. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. To decyzja prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie, ocenił, że ustawa w obecnym kształcie jest nieprecyzyjna.
14: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
13: Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką ze strony niektórych lekarzy, bo to oznacza, że przyjdzie jeszcze poczekać na przepisy chroniące najbardziej poszkodowanych, czyli pacjentów, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
15: No, szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
13: Decyzja prezydenta, zdaniem lekarzy, może się odbić na zdrowiu osób chorych onkologicznie, psychiatrycznie oraz dzieci, bo to te osoby najczęściej trafiają w ręce pseudomedyków. To była długo przygotowywana ustawa, która miała chronić pacjentów. To, o czym mówi prezydent, jest uproszczeniem, manipulacją i kłamstwem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
16: No powiedzmy wprost, no, zapisał się do ciemnogrodu, schlebia antynaukowym poglądom, schlebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione, i jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle schlebia, co może sam taki jest.
13: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy. Według zapowiedzi przygotowywane przez niego przepisy mają skutecznie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów. Dzięki zmianom podatkowym, które zostały zapowiedziane, Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe 2 miliardy złotych, zapowiedział w TVP Info minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak doprecyzował, dodatkowe środki dla NFZ mają wynikać ze sposobu rozliczania przez osoby na ryczałcie składki zdrowotnej, które wyglądają w tym przypadku inaczej niż dla osób, które rozliczają się na etacie, doprecyzował minister. Domański podkreślił też, że wprowadzenie nowej stawki i nowego progu nie oznacza komplikacji systemu podatkowego. Obniżenie efektywnej stawki podatku PIT jest w pakiecie, który od razu wskazuje, jak to zostanie sfinansowane, co jest zdaniem profesora Andrzeja Toruja, wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej, najważniejszą zmianą zaproponowaną przez rząd, którą należy docenić. Zdaniem eksperta takie działanie powinno być standardem.
1: Gdyby to było standardem od dawna, to wówczas pewnie nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji, jak jesteśmy, ale uważam, że to w pierwszej kolejności należy wymienić jako coś, co należałoby oczekiwać, że będzie się działo również w przyszłości. Jest propozycja, jest zasada złotówka za złotówkę, okej, damy wam tutaj, ale to będzie kosztować, podniesiemy podatek tu albo obetniemy wydatki tam. I taki konkret padł bardzo dobrze.
13: Propozycja rządu polega na podniesieniu progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzeniu 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Z drugiej strony rząd przewiduje podwyżkę podatków dla najlepiej zarabiających, w tym wyższy CIT dla największych firm. To ma być jak list w butelce, ale nie wrzucony do wody, a wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. A co ma z tym wszystkim wspólnego kontrowersyjny amerykański milioner Elon Musk? O tym reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
3: Po pierwsze, pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
17: To jest wspaniały człowiek, to nie jest taki człowiek jak Elon Musk. To jest milioner z duszą, z sercem, bardzo wspierający ludzi, działający charytatywnie.
3: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
17: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają, Księżyc, i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
3: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
13: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów, a wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi. Trzeci w światowym rankingu tenisistów Carlos Alcaraz potwierdził udział w wielkoszlemowym turnieju US Open. Hiszpan, który w Nowym Jorku będzie bronił tytułu, ogłosił decyzję na swoim profilu na platformie X. Jedziemy, napisał Alcaraz, dodając amerykańską flagę. Hiszpan z powodu kontuzji nadgarstka nie grał od kwietnia. US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku, rozpocznie się 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum. Najcieplej lokalnie do 28 stopni będzie na Podkarpaciu.
0: To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Dobry wieczór, czwartek, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, która w czwartki poświęcona jest historii świata. Dzisiaj przypada 109. rocznica zakończenia jednej z dwóch najkrwawszych bitew I wojny światowej, czyli bitwy pod Verdun. Ta druga to bitwa nad Sommą, która jest symbolem hekatomby dla Brytyjczyków. Verdun to bitwa francuska i dla Francji w jej dziejach pozostaje świętością. I nią się dzisiaj zajmiemy. Tak się złożyło, że w moim telewizyjnym życiu zawodowym miałem okazję być w tym miejscu, zobaczyć te tereny, na których toczyły się walki, przyjrzeć się wielu zgromadzonym tam pamiątkom po trwającej niemal rok bitwie, w której po obu stronach zginęło, zostało rannych lub wziętych do niewoli, niektórzy mówią 700, niektórzy nawet 800 tysięcy żołnierzy. Wszystko, co tam widziałem, było bardzo poruszające. Pamiętam, jak w kompletnej ciszy, powoli, stąpając niepewnie, jakbym się bał, że zakłócę jakiś bliżej nieokreślony porządek rzeczy, chodziłem po nieistniejącej wiosce Fleury de Vendôme. To rzeczywiście niesamowite robi wrażenie. Przed wojną tam mieszkało około 400 osób. Jak zaczynała się bitwa, mieszkańcy zostali ewakuowani. Potem wioska przechodziła 16 razy z rąk do rąk, a za każdym razem żołnierze toczyli tam zaciekły bój. Z Fleury nic nie zostało, dosłownie. Nawałnice artyleryjskie rozbiły w pył domy, piekarnie, kuźnie, kościół, szkołę, ratusz. Dzisiaj idzie się przez tę dawniej wioskę i widzi jedynie małe słupki z informacjami, co w danym miejscu kiedyś stało. Takich miejsc się nie odbudowywało, bo ziemia została na może nawet stulecia skażona szczątkami poległych, truciznami z gazów bojowych, ołowiem z milionów pocisków. Tak, milionów. Obliczono, że w całej bitwie wojska walczących stron użyły 36 milionów pocisków artyleryjskich. Kości zabitych były w wielu miejscach wymieszane do tego stopnia, że nie dawało się ich oddzielić, przypisać do konkretnego zabitego. Wynikało to z charakteru walk na niewielkim obszarze, który właśnie przechodził z rąk do rąk i to miejsce było pod właśnie stałym ogniem artylerii. I dlatego po wojnie powstało słynne miejsce pod Verdun, Ossuarium Douaumont, w którym umieszczono po prostu zebrane z pola walki kości. No wszystko to pokazuje, że często występująca nazwa Piekło Verdun jest bardzo trawna. O bitwie szerzej w pierwszej części opowie pan dr Marcin Jarząbek, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W drugiej części porozmawiam z panem Andrzejem Byrtem, dyplomatą, który pracował m.in. jako ambasador we Francji. Chciałbym się dowiedzieć, jakie emocje wywołuje ta bitwa dzisiaj we francuskim społeczeństwie. Jaką rolę pełni w polityce historycznej. A może jednak upływ 109 lat powoduje, że to, co się z nią kojarzyło jeszcze 20-30 lat temu, traci na znaczeniu? Zobaczymy, jak pan ambasador to oceni. A teraz już zapraszam na część pierwszą. I jest z nami anonsowany gość, pan dr Marcin Jarząbek, historyk, Katedra Antropologii Historycznej i Teorii Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
18: No, chciałbym najpierw może pana zapytać, no, żebyśmy w ogóle zrozumieli powody, dla których ta bitwa została no właśnie zaplanowana, zorganizowana. Dlaczego to akurat ma miejsce na początku 1916 roku? Co ona miała przynieść, przynajmniej w zamyśle Niemców? No bo to oni, jak rozumiem, są tymi, którzy postanowili właśnie w tym miejscu symbolicznym dla Francji, i to od wieków, no stoczyć taką, w ich zdaniem, kluczową, decydującą bitwę.
19: Może warto zacząć od tego, że w momencie, w którym ta bitwa się zaczyna, czyli w lutym 1916 roku, no to wojna trwa już ładnych kilkanaście miesięcy, tak? Od jesieni 1914 roku i przynajmniej od końca tego 1914 wiemy już, że nie uda się jej wygrać jedną walną bitwą, takim właśnie wyobrażeniem trochę z XIX czy z XVIII wieku, że się spotykamy na udeplanym polu. Ten, kto wygrywa bitwę, wygrywa wojnę. Jasna sprawa. Tutaj mamy tą linię okopów, która się ciągnie od morza aż po Alpy. I przez 15 rok właściwie głównie strona francuska próbuje jakąś ofensywę, ale wiadomo, że nie da się wygrać walną bitwą w żaden sposób. Tak? Jesteśmy już na etapie wojny pozycyjnej, okopy po obu stronach. I pan pytał o genezę bitwy. To do dzisiaj nie jest bardzo jasne, albo może tak, są różne zdania, ponieważ opieramy się tutaj na wspomnieniach naczelnego dowódcy niemieckiego, czyli Erich von Falkenhayna, który twierdzi w nich, że on przygotował taki memoriał bożonarodzeniowy właśnie na gwiazdkę 15 roku dla cesarza Wilhelma II z propozycją właśnie takie skoncentrowania ofensywy na Verdun. Nie tyle, żeby tam front przełamać i jakby zdobyć otwartą drogę do Paryża, tylko żeby po prostu Francuzów wykrwawić, tak? On wprost mówi o takim przyłożeniu do francuskiego ciała takiej pompy ssącej, która ma tą krew z tych pół otwartych ran wysysać.
18: Przepraszam, że wejdę w słowo, ale no, tak? Bo ja słyszałem też o takiej właśnie wizji, że doświadczenie tych kilkunastu miesięcy pokazało, że jednak no, największe straty armie ponoszą właśnie te atakujące, że okopy, artyleria i obecne już na froncie karabiny maszynowe powodują, że rzeczywiście ci atakujący żołnierze są dziesiątkowani. W związku z tym w tym zamyśle właściwie nie było, żeby przebić się przez front i pójść dalej na Paryż, tylko żeby wejść w ten front, sprowokować Francuzów, a potem właściwie ich zmusić do ataku, po to właśnie, żeby ich wykrwawić, bo to atakujący, nie wiem, trzy razy bardziej, tak, tracą żołnierzy niż ci, którzy się bronią. To też mogło taka myśl być.
19: Tak, w tym sensie, może pamiętajmy o tym, że Verdun to jest fort, tak? Znaczy to jest kompleks umocnień takich jeszcze XIX-wiecznych, oczywiście jakoś tam modernizowanych, no ale to już trochę utrudnia takie zdobycie go z marszu. Założenie oczywiście było takie, tak akurat układa się linia frontu, że Verdun można mogło być atakowane przez Niemców z trzech stron, tak? Od południa, północy i wschodu. Czyli jakby Francuzi, chcąc bronić ten odcinek, tak, bronić to, żeby ten front nie został przerwany, no musieliby tam w tym zamyśle Falkenhayna po prostu wysłać bardzo dużo żołnierzy, no i jakby wystawić ich na ten huragonowy artyleryjski ostrzał niemiecki. To no, nie była to, nawet jeśli niezależnie od tego, czy ten memoriał istniał, czy nie, to nie była najbardziej wyszukana, wyrafinowana strategiczna myśl, tak? To znaczy po prostu gramy w taką trochę grę na wycieńczenie, tak? Tylko zakładamy, Falkenhayn zakładał, że my będziemy tymi wytrwalszymi. Mhm.
18: I dlaczego Verdun? Pan oczywiście już wspomniał o tym, że to było miejsce, no, w którym były forty, ale no, niektórzy twierdzą, że to jest rzeczywiście coś w rodzaju takiego no, symbolicznego miejsca dla Francji. Przywołuje się nawet taki traktat z 1843 roku. I mówię nie 1800, tylko z 800, kiedy to właśnie

0: jak świętość.
1: Też, chociaż wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że to Verdun jest, jak się zrobi taką kreskę od Paryża, powiedzmy, do Metzu, czy do tam do Saarbrücken, no to ona jest, to Verdun jest po prostu po drodze, tak? W 14 roku Niemcy próbują realizować ten plan Schlieffena, czyli zajść Paryż od północy, tak? Od góry. To się nie udaje, no więc teraz to jest taka naturalna droga. Poza tym trochę pewnie o tym może jeszcze wspomnimy, że takie myślenie w tych kategoriach nie jest obce też w dzisiejszych wojnach, że to jest też tak, że Verdun jest rzeczywiście umocniony, jest na brzegu rzeki Moza, tak? A potem już właściwie ta droga do Paryż jest otwarta, tak? Więc po prostu utrata Verdun, utrata tego miejsca byłaby też po prostu dla Francuzów bardzo kosztowna i symbolicznie, tak? Ale też w tej poprzedniej wojnie, czyli w tej wojnie francusko-pruskiej z 1870-71, no to również Verdun po prostu było bardzo ważne i zajęcie go przez Niemców było jednym z tych elementów ich sukcesu w tej wojnie. No więc po prostu to jest ważne miejsce. Część francuskich oficerów ostrzegała jeszcze w 15 roku, że tam może się coś ważnego dziać. Te głosy były przez naczelne dowództwo raczej lekceważone, to znaczy dla Francuzów. Ta ofensywa, zwłaszcza w takiej skali, była dużym zaskoczeniem. Mm-hmm.
0: No i właśnie, i jaki jest, że tak powiem, potencjał przygotowywany przez Niemcy przede wszystkim, no bo skoro takie jest założenie, że to może być bitwa decydująca, no to wiadomo, że trzeba tę bitwę odpowiednio przygotować, a doświadczenie znowuż inne tej wojny dotychczas, no jest takie, że ta wojna jest tak zwana wojną materiałową, tak? Czyli po prostu na front trzeba dostarczać koleją, samochodami, no właśnie miliony pocisków, tak, wszystko, co jest niezbędne dla wielkiej armii. I tutaj akurat dodatkowy czynnik, który powodował, że to Verdun jest od tej strony też no, korzystne dla Niemców, to się mówi, że oni tam właśnie dysponowali 14 liniami kolejowymi, które to zaopatrzenie mogło dowozić. A Francuzi akurat znacznie mniej, mówi się o 2 liniach kolejowych.
1: Tak, tak, w tym jedna wąskotorowa, czyli o ograniczonej przepustowości, tak? Czyli nie da się przewieźć tak dużo, jak by się chciało. Tak, no wojna materiałowa rzeczywiście polega na tym, że za tym żołnierzem w okopie, czy dla tego żołnierza w okopie musi być wszystko dowiezione, I walka w dużej mierze polega na takim wykładaniu tych kolejnych kart i w postaci tych ton pocisków, ale też ci żołnierze muszą coś jeść, muszą mieć jakąś infrastrukturę, w której funkcjonują, łączność i tak dalej, tak? Znaczy, że za tym jednym człowiekiem po prostu ciągnie się cały ten łańcuch dostaw. Poza tym Verdun jest taką praktyczną realizacją takiej doktryny, którą w I wojnie światowej wyznawały chyba wszystkie strony, zwłaszcza na froncie zachodnim, że artyleria ziemię zdobywa, a piechota ją tylko zajmuje. Czyli bitwa, czy właściwie szczególnie jeśli mamy taką walkę pozycyjną, tak? No tego, co zrobić, żeby ten okop przeciwnika przełamać, żeby przejść na drugą stronę, no nie da się po prostu wysłać żołnierzy, bo zostaną właśnie zdziesiątkowani, więc trzeba najpierw i tak mocno, jak się to tylko da, po prostu ostrzelać ogniem artyleryjskim przeciwnika i pierwszą i drugą linię. Najlepiej przeciąć w ogóle te linie do zaopatrzenia. No bo wtedy po prostu będzie się osłabi się obronę przeciwnika. Więc Niemcy przygotowują, no i wykorzystują w tej bitwie jakąś też oczywiście kosmiczną liczbę artylerii, to artylerii ciężkiej, tak? Takiej trochę mitologii, czy takiej pierwszowojennej przeszła działo produkowane przez fabryki Krupa Gruba Berta, tak? To jest 420 mm, czy jest naprawdę dużo jak na działo. Są też inne takie z kolei Szkody, czyli austriackie, czeskie działa. Słowem, tak, no Niemcy zakładają, że będziemy po prostu używali takiego ognia artyleryjskiego, które będzie niszczyło

0: literalnie wszystko, tak? Znaczy będzie silniejsze niż te mury fortów. Będzie je w stanie przełamać. Czyli, że potem nie będziemy... Przełamanie tej linii piechoty, czy pokonanie piechoty będzie już tylko, że tak powiem, kwestią, no właśnie, pokonania tych niedobitków, które się z tego ognia artyleryjskiego jakoś ostaną. Tam są różne inne jeszcze takie, jest gaz, o którym pan wspomniał, też używany na różne sposoby. Tam to jest też miejsce, gdzie po raz pierwszy Niemcy używają miotaczy ognia jako broni. Takiej, która z założenia ma być takim sposobem oczyszczania tych okopów, tak? Znaczy właśnie w momencie, w którym piechota wchodzi w jakieś tereny umocnione, to właśnie, że zamiast po prostu strzelać, można stosować ogień. No generalnie tu jest taki potencjał jakby takiej zbrodniczej czy takiej morderczej kreatywności przynajmniej do 1916 roku jest zdecydowanie po niemieckiej stronie w tym konflikcie. Więc to wszystko ma być użyte w tej wojnie do tego, żeby z Francuzom zadać jak największe straty, żeby zdobyć przynajmniej część tych umocnień, a w najlepszym wypadku także po prostu przełamać całą linię frontu.
1: Wspomniał pan, że no, ten cały plan i głównodowodzącym jest niemiecki szef sztabu generalnego Falkenhayn, no ale to dwa słowa jeszcze o szefie, że tak powiem, obrony ze strony francuskiej, no bo to postać, która się raczej w Polsce bardziej kojarzy z II wojną światową i to niezbyt pochlebnie. Mam na myśli Filipa Petena.
0: Tak, naczelnym dowódcą Francuzów jest wtedy Joseph Joffre, natomiast tak, w tym odcinku dowodzi Filip Petain. Potem w drugiej fazie tej bitwy go zastępuje Robert Nivelle, ale Petain jest tym, który mu no tak naprawdę Francuzi zawdzięczają to, że w tej kluczowej pierwszej fazie bitwy, tak, czyli tak w pierwszych kilkunastu dniach powiedzmy, tak, czy tam powiedzmy w lutym i marcu, no nie przegrali, to znaczy nie ulegli tej niemieckiej ofensywie, no ponieważ Petain udaje mu się tam w jakiś sposób wzmocnić artyleryjsko obronę, no i też chyba trafnie odczytuje intencje Niemców, że oni nie będą, że właśnie tutaj chodzi o taką wojnę na wyniszczenie, więc zaczyna trochę w tę grę grać, tak? To znaczy im bardziej się strzela, tym bardziej się chowa przed pociskami, tak? Czyli jakby obrona powoduje wzmacnianie ataku, mocniej i tak dalej, tak? Więc Petain jest kimś, kto no, dla Francuzów jest w tym przynajmniej momencie, no... kimś, kto uratuje ich w tej pierwszej kluczowej fazie bitwy.
1: No właśnie. Oczywiście nie opiszemy czegoś, co trwało 10 miesięcy, miało kilka faz. Natomiast no, na pewno chciałbym pana jednak poprosić o taką próbę oceny przebiegu tego właśnie. Czy to właściwie już od samego początku wiadomo, że skończy się jak wszystko, co do tej pory, tak? Co potem określane jest tym słynnym tytułem Na Zachodzie bez zmian, czyli kolejne próby ofensywy, kolejne próby przełamań, zajmowanie jakiegoś kawałka terytorium, między innymi z całej tego kompleksu właśnie taki Fort Douaumont jest na początku przez Niemców zajęty. No ale właśnie, no miliony pocisków, tysiące zabitych żołnierzy i właściwie no żaden efekt, tak?
0: No tak, to znaczy można powiedzieć tak, jeśli się sięga gdzieś po jakieś plany, czy opracowania tych planów przed każdą z tych wielkich ofensyw, to oczywiście ci ich autorzy, no to twierdzą, że to będzie zupełnie, że to będzie, tym razem będzie zupełnie inaczej, tym razem to będzie ta zwycięska, to będzie nasze wielkie zwycięstwo, przełamiemy i wcale nie utkniemy w takiej wojnie materiałowej, więc dokładnie tak samo myślano o Verdun, tak? Dokładnie tak samo myślano o Verdun. Problem tam jest jeszcze jeden, jeśli chodzi o takie kulisy dowodzenia. Falkenhayn był dowódcą naczelnym, natomiast dowódcą wojsk, czy oddziałów, które walczyły bezpośrednio pod Verdun, był książę Wilhelm, czyli syn Wilhelma II, następca tronu.
1: Tak zwany kronprinz, tak?
0: Tak, kronprinz, tak. Czyli ktoś, kto miał właśnie odziedziczyć tron po Wilhelmie II, no i którego pozycja też w tej armii była taka no, jakby wyższa niż jego rzeczywiste kompetencje, a może nawet po prostu pozycja, w sensie jeśli chodzi o sam stopień. Natomiast, no i założenie było takie rzeczywiście, że to on będzie tym, który to będzie mógł się w tej glorii i chwale zwycięzcy też pławić. Problem polegał tylko na tym, i to już odtwarzamy to znów ex post po pierwszej wojnie światowej na podstawie różnych materiałów, że prawdopodobnie Falkenhayn nie wszystkimi planami podzielił się z Wilhelmem, tak? Więc Wilhelm rzeczywiście myślał, że walczy o przełamanie frontu. Falkenhayn miał właśnie wizję tego, że tutaj chodzi po prostu przede wszystkim o wykrwawianie. To jest pierwsze zastrzeżenie. Więc tak, miało być inaczej, wyszło jak zawsze. Po drugie, my mówimy bitwa pod Verdun, no, ale oczywiście bardzo trudno sobie wyobrazić bitwę, która trwa prawie rok, prawda? Która zaczyna się w lutym, a kończy w grudniu. To jest jakaś taka no, monstrualna, właśnie taka gigantyczna, łańcuchowa bitwa, czy to właśnie seria różnych działań, które jakby, nie przypominałem tego, co sobie myślimy, kiedy myślimy, nie wiem, o bitwie pod Grunwaldem na przykład, tak? Natomiast oczywiście w tym takim ciągu różnych inicjatyw jest kilka momentów, które chyba warto jakoś tam uwypuklić. Te pierwsze dni, tam 21, 2, 3, 4, to jest ten moment, w którym Niemcom rzeczywiście idzie najlepiej, tak? Którym wykorzystują to francuskie zaskoczenie, udaje im się część terenów zająć. Część historyków mówi, że właściwie nawet nie wykorzystują tego zaskoczenia francuskiego, tak? Że mogliby spokojnie pójść dużo dalej i jakby spróbować zająć całą twierdzę w tych pierwszych dniach, tak? To im się nie udaje, a może po prostu tak jak zakładał Falkenhayn, to nie o to chodziło. No a potem jest rzeczywiście faza takiej stabilizacji gdzieś właśnie w marcu i w kwietniu. Kolejne próby niemieckiej ofensywy, pan mówił o tym forcie Douaumont. W czerwcu takim symbolicznym momentem, no bo tutaj mówimy oczywiście, jak pan powiedział, o małym, relatywnie małym terenie, gdzie są literalnie setki tysięcy ludzi, ten taki zmasowany huraganowy ogień artyleryjski. No więc tam rzeczywiście te zmiany frontu są minimalne i każde nawet właśnie zajęcie tego czy innego wzgórza, czy tego czy innego fortu jest tutaj jakimś takim ważnym momentem. W czerwcu upada francuski fort Vaux. Jest też taki moment ważny, znaczy tak symbolicznie zaznaczony, bo tam dowódca tego fortu wysyła z wiadomością do dowództwa gołębia pocztowego, bo to jest w takiej sytuacji...
1: Tak, on ten gołąb tam, bo byłem też w tym forcie, ta historia jest tam właśnie przypominana ciągle, a gołąb ma nawet swój, no nie chcę powiedzieć pomnik, ale jest tam w wersji, nie wiem, gipsowej, czy jakiejś właśnie wystawiony jako taka symboliczna, element symboliczny tej historii tego fortu.
0: No tak, to już z drugiej wojny, ale prawda, no gołębie trafiły również do jednej z tych kreskówek Disneya o zwierzętach na froncie, więc w pierwszej wojnie światowej gołębie są też po obu stronach, ten gołąb, właśnie bohaterski gołąb, który nawet chyba dostaje pośmiertnie jakieś odznaczenie. No więc wygląda na to, że Niemcy podają drugą raz tą próbę już mniej udaną, a 1 lipca rozpoczyna się wcześniej planowana, jeszcze w ogóle przed ofensywą pod Verdun, francuska i niemiecka, i brytyjska ofensywa pod Somą, tak? Czy właściwie nad Somą. I to sprawia, że ten ciężar walk się trochę przenosi na drugą stronę, to znaczy Niemcy muszą tam się teraz bronić, więc muszą ograniczyć trochę ofensywę czy działania pod Verdun.
1: No jeszcze niektórzy mówią, że takim elementem, który psuje plany niemieckie, jest też ofensywa, tak zwana ofensywa Brusiłowa na froncie wschodnim, kiedy to w czerwcu Rosjanie właśnie na Wołyniu rozpoczynają ofensywę. No, nie wiem, w jakim stopniu te siły niemieckie na właśnie nie siły niemieckie, tylko państw centralnych, tak, no, mogły tutaj też zostać zaangażowane w związku z tą ofensywą na tyle, że nie mogły być wykorzystane, żeby, nie wiem, no, podciągnąć, tak, pod Verdun.
0: No tak, to jest... To tak, o tym nie powiedzieliśmy, że chociaż nam się wszystkim kojarzy pierwsza wojna światowa głównie z tym frontem zachodnim, bo tak naprawdę o nim najwięcej wiemy i tam też się ta wojna rozstrzygnęła, no to Niemcy, ta wojna się toczy na wielu frontach, a Niemcy regularnie prowadzą wojnę na dwa, tak? Przynajmniej na dwa. Czyli ten cały front, który się toczy tutaj w Galicji, na ziemiach polskich, no to on też jest obsługiwany w dużej części przez wojska niemieckie i austriackie, czy austro-węgierskie. Ta kontrofensywa Brusiłowa to jest jedno z zobowiązań sojuszniczych Rosjan, tak? To znaczy, że już w 15 roku są rozmowy, czy właśnie czy Niemcy są, czy Rosjanie są w stanie jakoś odciążyć Zachód. ale oni wtedy akurat mają raczej ciężkie dni na froncie i po tej kontrofensywie pobicie pod Gorlicami w maju 15 roku się nie bardzo są w stanie zmobilizować. Natomiast to się rzeczywiście dzieje w tym późną wiosną 16. Jako sama ofensywa Brusiłowa nie jest z punktu widzenia Rosjan, jakby nie osiąga swoich strategicznych celów, tak? Nie udaje im się odzyskać zajętych celów, natomiast jest wystarczająco problematyczna dla państw centralnych, szczególnie dla Austrii, tak, która musi być właściwie przez Niemcy ratowana, że wpływa też na to, co się dzieje na zachodzie, tak? Czyli ten moment późnej wiosny i lata 16 roku, to jest moment, w którym te wszystkie strategiczne cele, które sobie Niemcy stawiają, gdzieś muszą zostać zrewidowane, bo muszą się mierzyć przynajmniej z tymi dwiema ofensywami, jedną pod Sommą, a drugą właśnie na Wołyniu i też w Galicji Wschodniej, czyli ofensywą Brusiłowa.
1: No i teraz już czas na podsumowanie. No właściwie można by też postawić takie proste pytanie, no bo mówiłem na wstępie, że dzisiaj jest ta rocznica zakończenia bitwy, ale jak coś, co trwa nie wiem, ponad 10 miesięcy i ma różne fazy i etapy, a na dodatek nie przynosi żadnego rozstrzygnięcia z punktu widzenia sytuacji na froncie, to właściwie no, co jest końcem tej bitwy, że się przyjęło uznawać, że właśnie 18 grudnia ona się kończy, skoro wojna trwa dalej i właściwie walki w tym regionie no, będą właściwie do końca wojny. No.
0: Tak, właśnie powinniśmy jeszcze powiedzieć, że w tej ostatniej fazie, czyli powiedzmy październik, listopad, grudzień, to Francuzi odzyskują inicjatywę i właściwie kroczek po kroczku odbijają, czy odzyskują to, co stracili tam wiosną, tak?
1: Choćby te forty, o których mówiliśmy, Douaumont i Vaux.
0: Choćby dokładnie te forty, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli jakby bilans wychodzi absolutnie na zero, jeśli chodzi o to przesunięcia w linii frontowej. No właśnie, bardzo trudno datowanie takich bitew w przypadku wojny okopowej, w pierwszej wojnie światowej jest oczywiście tak w tym sensie względne, że uznajemy po prostu już moment, w którym rzeczywiście przestają tam być toczone intensywne takie działania ofensywne, tak? Że ktoś próbuje coś ważnego zrobić. Natomiast oczywiście front jest tam cały czas, walka jest tam cały czas. Natomiast ten środek ciężkości przenosi się właśnie trochę w inne miejsca. To po prostu specyfika wojny okopowej właśnie jest taka, że mamy ten obraz takiego właśnie piekła pod Verdun, tego no, po prostu miejsca, w którym jest no, takim dosłownie piekłem na ziemi, prawda, miasta zrównanego z ziemią przez artylerię, jakiegoś właśnie takiego księżycowego krajobrazu, a jednocześnie, prawda, są odcinki frontu, czy w tym samym miejscu, albo później, albo w innym miejscu, gdzieś obok, gdzie właściwie to życie frontowe się toczy przez kilka tygodni właściwie bez większych zmian, z jakimś oczywiście codziennym strzelaniem, ale bez planów ofensyw, tak? Czyli to jest taki moment, w którym się ta bitwa można powiedzieć tak symbolicznie kończy, co się chociaż ona właśnie, wydaje się, że na linii frontu nic nie zmienia, ale zmienia bardzo dużo jeśli chodzi w ogóle o myślenie o tej wojnie i jakby też kierunek, w którym ona idzie. Pan mówił o stratach, to jest te 700 tysięcy poległych, mniej więcej po połowie, po obu stronach, tak? Czyli ten pomysł z Falkenhayna się nie udaje, wykrwawieni są tak samo jedni i drudzy.
1: No tylko, że tak powiem, wtrącę się, Niemcy mają znacznie większe zasoby ludzkie, mówiąc brzydkim językiem, niż Francja i jednak mówi się, że jednak trochę wykrwawiło Francję to starcie.
0: Oczywiście, to znaczy, to jest bardzo krwawa, znaczy, tak, to jest, bo jeśli na tym odcinku, nie wiem, kilkunastu kilometrów tego frontu ginie 700 tysięcy ludzi, no to jest po prostu olbrzymia, czy 350, czy 160 tysięcy Francuzów, no to jest oczywiście olbrzymia liczba. I tak i nie, no proszę pamiętać, że Niemcy są też krajem, prawda, czy państwa centralne są krajami, które są blokowane, prawda, czyli które jakby nie mają dopływu zasobów albo ograniczone to były zasoby na przykład właśnie z krajów neutralnych, tak? Kiedy w 17 roku do wojny przystępują Amerykanie po stronie francuskiej i angielskiej, no to przychodzą właśnie ze świeżym żołnierzem. Znaczy, dla Francuzów ta strata, znaczy dla Francuzów to też to podkreślane są te straty tak bardzo, ponieważ to jest, tam jest zupełnie trochę szerszy temat takiego, takiej powiedzmy paniki moralnej związanej właśnie z we Francji, związanej z przekonaniem o tym, że jest nas mniej niż Niemców i że musimy ten nasz potencjał demograficzny budować i dlaczego Niemek jest, dlaczego Niemcy mają więcej dzieci, a my mniej. To jest bardzo widoczne już po wojnie tej francusko-pruskiej i właściwie przez cały ten czas aż do drugiej wojny. Ale ta wojna zmienia, ta bitwa też sprawia, że zmieniają się główni gracze, to znaczy Falkenhayn jest zdymisjonowany w sierpniu 16 roku, no bo ten sierpień to jest taki moment, w którym się okazuje, że żaden z jego planów się nie powiódł, a tak właśnie mamy dodatkowe problemy i na wschodzie, i na zachodzie. No i do władzy dochodzą Erich Ludendorff i Paul von Hindenburg. I z nimi kojarzymy te ostatnie lata wojny. I tak samo Joffre kończy w 16 roku tę karierę naczelnego dowódcy. Zostaje co prawda mianowany marszałkiem, pierwszym marszałkiem Francji, ale to tę wojnę kończy już Ferdinand Foch, tak? Czyli to jest taki moment przełomu też, jeśli chodzi o takich naczelnych dowódców, a też koncepcję tego, jak tę wojnę prowadzić.
1: Pięknie dziękuję za opowieść. Był z nami, przypomnę, pan dr Marcin Jarząbek, historyk Katedra Antropologii Historycznej i Teorii Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raz jeszcze pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
1: A teraz jest z nami drugi zapowiadany gość, pan Andrzej Byrd, były ambasador w Niemczech i we Francji, były wiceminister spraw zagranicznych. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Gdyby spróbować znaleźć tak, żeby nasi słuchacze zrozumieli poziom emocji, jaki kojarzy się szczególnie we Francji z nazwą Verdun, to z czym by pan to może porównał, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś dramatyczne wydarzenia w polskiej historii?
2: No, z agresją naturalnie III Rzeszy 1 września na Polskę. Tyle tylko, że tamte zdarzenia francuskie w czasie odsunięte są od tego, o którym mówimy, jednak o ponad 20 lat, bo tyle mniej więcej dzielił okres od wybuchu pierwszej wojny do napaści, więcej niż 25 lat nawet, na Polskę w 1939 roku. Ale różnica jest również inna i to porównanie dobrze, że pan podjął, pomiędzy Polską a Francją. Pamiętajmy, że agresja niemiecka na Polskę w 1939 ona się odbyła i gwałtownie i zajęła cały kraj. Tak również jak pierwsza wojna światowa, która przez Polskę przetoczyła się parokrotnie z zachodu na wschód, a potem ze wschodu na zachód częściowo, a we Francji działania te, które zapisały się w pamięci francuskiej jako słynna Grande Guerre, Wielka Wojna, toczyły się raptem na jakichś 15% północno-wschodniego terytorium Francji. Cała reszta Francji dostarczała żołnierzy, dostarczała sprzęt wojskowy ewentualnie, ale pozostała nietknięta. Dzisiaj na przykład jak się jedzie przez Francję, to i doświadczyli tego zapewne wszyscy Polacy, którzy czynili to samochodem, nie koleją czy samolotem, to widzimy, że w każdej wiosce, najmniejszej wiosce francuskiej czy miasteczku, na centralnym placu przy budynku merostwa stoi pomnik, na którym wspomina się ofiary, które padły w tym północno-wschodnim terytorium francuskim, gdzie wojna się toczyła, a pochodziły z tej miejscowości. To jest uwiecznione trauma pokoleniowa tego kraju, gdyż rzeczywiście poniósł on ogromne straty. Ale znowu skoczmy do tej sytuacji Polski, która nie istniała na mapach ówczesnej Europy, chociaż naród polski istniał, jego tradycje istniały, dziesiątki innych rzeczy, ale formalnie władzy polskiej na polskim terytorium nie było. Gdybyśmy tak przez sekundę wyobrazili sobie Polskę dzisiejszą, która była mniejsza przecież niż Polska międzywojenna, i Francję tamtego czasu, która jest taka sama mniej więcej jak Francja dzisiejszego dnia, to w proporcji straty, jakie Francuzi ponieśli w pierwszej wojnie światowej, są porównywalne z tymi stratami, które poniosłaby Polska dzisiejszego terytorium. Terytorium francuskie było nieco więcej, wtedy Francja liczyła około 40 milionów mieszkańców, Polska 27. Polska nie, ona nie istniała, ale Polacy to, to był naród mający 26,7. Czyli byliśmy o 1/3 od Francuzów mniejsi. A teraz jakie były straty ludności? Otóż Francuzi stracili w zależności od liczenia 4,3-4,6% ludności. My, Polacy, wtedy mieszkający na terytorium dzisiejszej Polski, chociaż podzielonej pomiędzy trzech zaborców, myśmy ponieśli straty podobne. Liczą dzisiejsi historycy między niecałe 4%, a 4,6%. No więc w kraju, który na terenie którego ta pierwsza wojna światowa przekręciła się z jednego końca na drugi i potem z powrotem, czyli na terytoriach wtedy okupowanej przez zaborców Polski, mieliśmy tak samo dramatyczne zdarzenia, co Francuzi, które, jak mówię, ogromna większość terytorium nie została tą wojną, pierwszą wojną światową przez Niemców, którzy na Francję uderzyli, dotknięta. I w związku z tym ich trauma historyczna znalazła swoje odzwierciedlenie materialne w postaci tysięcy, jeśli nie dziesiątek tysięcy pomników upamiętniających ofiary. W Polsce niestety tej wielkiej traumy, którą nasz naród też poniósł, ale, że tak powiem, nie uzmysłowił sobie w sposób sformalizowany, bo byliśmy wtedy pod okupacją, tego nie ma.
1: No, poza tym, jeśli mogę wtrącić, no właśnie tutaj chodzi o to, że...
2: rodzinne.
1: Tutaj jeszcze chodzi właśnie o to, że u nas, na co pan zwraca uwagę, no miało to taki charakter rozproszony. Tymczasem no, tak dramatyczna liczba zabitych pod Verdun, mówi się o 350 tysiącach młodych Francuzów, to wszystko się dzieje na obszarze kilku kilometrów kwadratowych, prawda?
2: Tak.
1: To jest coś nieprawdopodobnego.
2: Uderzenie niemieckie wtedy, kiedy zaczęła się bitwa pod Verdun, a ona się zaczęła 21 lutego 2016 roku, a skończyła właśnie w 110. rocznicę tego, co przeżywamy dzisiaj, czyli 18 grudnia 1916 roku, to w tym czasie ten ostrzał zaczął się na froncie liczącym tylko 20 kilometrów, prawda? To bombardowanie, które chodziło o zniszczenie właśnie dużej francuskiej twierdzy w Verdun. Ostatecznym rachunku Francuzi to obronili, no ale ta wielka, jak powiedziano, maszynka do mielenia mięsa pod Verdun, to była wielka rzeź na niewielkim skrawku terytorium. To do dzisiaj jest to tam pamiętane. Samo terytorium, na którym się te zmagania toczyły, pozostawiło w swojej strukturze ślady. Kto być może spośród Polaków, którzy gdzieś turystycznie w te rejony dotarli, można iść lasami przez pagórki, gdzie jest lej za lejem. To pozostało w ziemi, to zarosło w międzyczasie, się zmieniło, ale widać bezmiar nieszczęścia, które tam sprokurowali najeźdźcy.
1: Tym bardziej, że to wszystko no, miało właśnie takie nasilenie na tak niewielkim obszarze, że właściwie współcześnie jeszcze znajduję informacje, a sam właśnie tam no, zjeździłem i złaziłem to terytorium. Tam do dzisiaj gleba wyrzuca pociski czy niewybuchy około 40 ton rocznie. To jest w ogóle coś niebywałego. No plus właśnie to zatrucie gleby arszenikiem i innymi substancjami, nie mówiąc już o tych truciznach, które wynikały po prostu z rozkładających się ciał i że wiele miejsc Francja, w sensie takim państwowym, no właśnie uznaje do dzisiaj za w ogóle nie do zamieszkania, prawda?
2: Tak, pan ma rację, to była wielka katastrofa ekologiczna, którą zawsze są tereny walk, po którejkolwiek wojnie będziemy je oglądać. Tyle tylko, że współczesne wojny z użyciem chemikaliów, pociskach i dziesiątkach innych różnych środkach używanych na polu bitwy, to zatrucie zwiększają w sposób nieprawdopodobny. My zresztą mamy sami taką groźbę czyhającą ciągle w głębinach Bałtyku po zatopionych w międzyczasie statkach różnego rodzaju, jak mówią, chemikalia przez ówczesną III Rzeszę i to jest takie niebezpieczeństwo, którego istnieniu nie można zaprzeczyć i które być może okaże jeszcze swoje nieszczęsne skutki w przyszłości.
1: Jest jeszcze inny ciekawy skutek tej bitwy, no ale w ogóle całej pierwszej wojny dla Francji. My często, szczególnie opisując wydarzenia właśnie roku 1939 i ta pretensja, która czasami się pojawia, prawda, że nie udzielono nam pomocy, że prowadzili tą dziwną wojnę Francuzi i tak dalej. Niektórzy to tłumaczą i ja nie chcę oczywiście w tej chwili rozpoczynać takiej dyskusji usprawiedliwiającej, ale Francuzi wykonali ogromny wysiłek w okresie międzywojennym, budując linię Maginota, między innymi dlatego, ja takie przynajmniej znajdowałem wyjaśnienia, że łącznie z samym André Maginot, który też był ofiarą pierwszej wojny, miał protezę w jednej nodze, że oni robili wszystko po prostu, żeby te straty nieprawdopodobne, ta śmierć setek tysięcy młodych Francuzów, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Chcieli po prostu to wojsko zakopać pod ziemią, prawda, żeby ono było bezpieczne, żeby już nigdy więcej tylu młodych ludzi nie zginęło, a to z kolei spowodowało, że nie mieli armii ofensywnej, tylko właśnie nastawionej...
2: Obronną, no, tak.
1: I trochę to rozumiem, ja przynajmniej. Nie wiem, jak
2: w tej sprawie potem wyciągnęli wnioski, oczywiście stosując zupełnie inne metody, za sprawą oczywiście szybkich, w międzyczasie ulepszonych czołgów, które te linie Maginota obeszły, prawda, w ciągu II wojny światowej, a więc ta koncepcja obronna spełzła na niczym. Generalnie mówi się o tym,
1: ale co do idei była jakoś zasadna, prawda?
2: Tak, ona miała uzasadnienie, żebym tak powiedział, tak, uzasadnienie psychologiczne w znacznej mierze. Czasami niestosowne żarty, jakie funkcjonują również i wśród różnych młodszych stowarzyszeń w Polsce, typu na przykład takie, że francuski czołg ma 6 biegów, 5 do tyłu i 1 do przodu. To oczywiście wynika z niezrozumienia, z takiej prześmieszcza się jak gdyby tego typu niestosownych żartów, wynika z niezrozumienia, podkreślmy to raz jeszcze, tego wielkiej straty, jaką odniosła Francja. Pamiętajmy potem, że po wojnie, pierwszej wojnie światowej, liczba ludności francuskiej się zmniejszała, między innymi wskutek tego, że po prostu brakowało niemalże jednego męskiego pokolenia, które zostało wybite w tym również w tej dramatycznej, całorocznej bitwie pod Verdun. No więc to są rzeczy, które zostawiają swoje ślady. My dzisiaj jesteśmy świadkami czegoś podobnego na Ukrainie, bo jeśli Rosjanie porywają dzieci ukraińskie do siebie, to między innymi właśnie w tym, z tego też powodu, zbrodniczego powodu, to jest zbrodnia międzynarodowa, za co słusznie Putina i jego szefową od tych spraw Międzynarodowy Trybunał Karny oskarżył i zapozwał do rozsądzenia tej kwestii w Hadze, do czego pewnie nie dojdzie, bo Rosjanie tego zbrodniarza nie wydadzą. Pamiętajmy jednak, że to, że wojna, że ta bitwa, która ostatecznie per saldo zostanie zapisana na plus armii francuskiej i słusznie, wycofanie sił i przerwanie tej bitwy zdecydowało akurat dwóch, nomen omen, w cudzysłowie to określę, Wielkopolan, mianowicie, którzy objęli dowództwo wtedy nad sztabem, mianowicie generał Ludendorff i von Hindenburg. Jeden i drugi pochodzą z Poznania. Von Hindenburg urodził się w Poznaniu, a Ludendorff w Starłęce pod Poznaniem. No i oni, widząc, że ta sprawa jest przegrana de facto, a jednocześnie straty są ponoszone tak ogromne, wycofali wojska z tamtej strony i postawili na inny manewr, żeby dokonać przekręcenia sprawy na froncie wschodnim za sprawą przemycenia przez terytorium walczących Niemiec Lenina i jego tam kliki tych rewolucjonistów, których ściągnęli ze Szwajcarii, przerzucili przez kraje skandynawskie do Petersburga i tam, zaopatrzywszy w pieniądze, umożliwili im przeprowadzenie skutecznej końcowej fazy rewolucji i zatrzymania frontu wschodniego, skąd zaczęli znowu przerzucać wojska na zachód, ale w międzyczasie dołączyli się do wojny Amerykanie i Niemcy sprawę przegrali.
1: Chciałem teraz jeszcze wykorzystać pana wiedzę dotyczącą obu państw, w których pełnił pan misję ambasadora Rzeczpospolitej, czyli właśnie Niemiec i Francji, bo Verdun ma jeszcze jedno znaczenie. Niektórzy wręcz twierdzą, że symbolizuje francusko-niemieckie pojednanie. I tu się przywołuje rok 1984, kiedy to przed mauzoleum właśnie w Douaumont kanclerz Kohl i prezydent Mitterrand stają koło siebie i trzymają się za ręce. To zdjęcie też jest takie ikoniczne, więc, prawda, jeśli chodzi o ten...
2: Tak. Panie redaktorze, uczestniczyłem w zdarzeniu nie tym, o którym pan wspomina, ale tym, które się odegrało 32 lata później, mianowicie 21 lutego 2016 roku, a więc w datę, kiedy Niemcy zaczęli atak na Verdun w I wojnie światowej, wówczas przed tą dużą nekropolią w Douaumont i znajdującym się tam osarium, a więc zdeponowanymi resztkami 130 tysięcy nieznanych, niezidentyfikowanych żołnierzy francuskich i niemieckich spotkały się, a więc 32 lata po tym spotkaniu Kole Mitterranda spotkała się tam Angela Merkel z ówczesnym prezydentem Francji François Hollande i zaprzątł był też korpus dyplomatyczny. Miałem zatem ja okazję uczestniczyć w tym pełnym właśnie takich emocji politycznych wydarzeniu, które było wielkim przesłaniem: nigdy więcej wojny, na pewno w Europie między Francuzami i Niemcami. Przypomnijmy sobie przecież, że przed I wojną światową mieliśmy również wojnę francusko-pruską. Prusacy koronowali na swojego cesarza, króla ówczesnego w Wersalu. Wybuchła potem Komuna Paryska, której dowódcą był polski generał Jarosław Dąbrowski, więc my mamy tam też wiele wątków polskich, ale to spotkanie w Douaumont, o którym pan był uprzejmy wspomnieć, w wersji Kole i Mitterranda, a którym ja asystowałem w wersji Hollande'a i Angeli Merkel, było przypomnieniem w wystąpieniach jednego i drugiego przywódcy, przypomnieniem wielkiego przesłania tych obu narodów wobec Europy, ale myślę, że dotyczyło one wszystkich Europejczyków: nigdy więcej wojny w Europie. I w tym temu celowi służyły przecież najpierw wspólnota węgla i stali, której ostateczna po tych wszystkich przekształceniach wersja nazywa się Unią Europejską, którą my jesteśmy członkiem, i to takim członkiem, który w te wielkie straty traumatyczne Europy w tych różnych wojnach wniósł też swój wielki udział i tym bardziej ma taki moralny argument, żeby być, uczestniczyć w tych wszystkich zdarzeniach, które mają doprowadzić do ostatecznego pokoju w Europie, również w tej chwili na tej walczącej flance wschodniej. To jest również wielkie przesłanie tych zdarzeń z Verdun, bo zobaczmy, ile czasu minęło od tamtych wydarzeń, a tymczasem walki, które się toczą na wschodzie Ukrainy w wielu miejscach, przypominają nieszczęścia prawie takie same jak to z Verdun. Środki się zmieniły, weszły rakiety, drony, ale ciągle artyleria pozostaje największym szkodnikiem w tym na krótkich tych dystansach, w których dochodzi do bezpośrednich walk. No więc to przesłanie, którego mówię, ja byłem świadkiem, a które pan słusznie przypomniał, bo ich oryginalnymi twórcami był kanclerz Kohl i prezydent Mitterrand, to jest to przesłanie, do którego my musimy ciągle nawiązywać. I omijać tego sensu, tej lekcji historii, którą dwaj ówcześni agresorzy, czyli Niemcy, którzy uderzyli na Francuzów i Francuzi, którzy się przed nimi bronili, dwaj ówcześni, mówię o dwóch agresorach, bo mówię zarówno o Niemczech, jak i o w tej chwili Rosjanach na froncie wschodnim Ukrainy. O tym trzeba przypominać światu: agresor jest agresorem i że zawsze konsekwencją łamania dzisiaj prawa międzynarodowego powinny być jednak dalej idące konsekwencje, tak jak wypłacenie odszkodowań czy ukaranie winnych. To nie zawsze się niestety zdarza.
1: No to na koniec jeszcze, tym bardziej, że to właśnie wymaga czasu, a nawet znalazłem taką krótką relację z tego spotkania, o którym pan mówi. Tam prezydent Francji i kanclerz Niemiec, pani Merkel, złożyli wieniec między innymi na niemieckim cmentarzu wojskowym w Konzenwoi. I między innymi właśnie Merkel powiedziała coś takiego, co wydaje mi się, że warto przywołać, bo ona mówi, że w tej miejscowości tutaj była, to akurat mówi pod ratuszem Verdun, mówi, że wspomnienie tej bitwy jest w tej miejscowości wszechobecne. To, że pomimo tego przyjmowana jest jako niemiecka kanclerz tak serdecznie, wcale nie jest zrozumiałe samo przez się. Prawda? Mhm. Dobre słowa, bo one też pokazują, że szukamy pojednania, szukamy jakby próby pokonania tych różnych ran, które gdzieś tam są właśnie zapisane albo przechowywane z pokolenia na pokolenie, i że to jest jedynie słuszny kierunek, co nie znaczy, że to jest prosty, prawda?
2: Nie, wie pan, to jest bardzo skomplikowana historia. Ja akurat mam w rodzinie taki przypadek, ponieważ dziadek mojej żony, był żołnierzem ściągniętym do armii niemieckiej z Poznania w 14 roku. Był wtedy tam 18-19-letnim chłopakiem, wziętym na front i on pod Verdun stracił rękę. Dostał kulą, zostawiony, walczył. Po drugiej stronie byli Brytyjczycy, zostawiono go na polu walki, gdzie tam się wykrwawiał, ale lekarze brytyjscy go uratowali, rękę przyszyli, ręka już nigdy nie chodziła, zwisała mu po prostu, miał tak złożoną marynarkę, że miał kieszeń tak zrobioną, że ta lewa ręka żyjąca, ale nieruchoma zupełnie w tej kieszeni dędała. On przeżył również II wojnę światową, ale potem stał się takim rodzinnym przykładem nawoływania do konieczności wybaczenia i pojednania. To jest coś, o czym trzeba ciągle mówić, bo to jest kwestia jednak wychowania. Tak jak w wielu innych dziedzinach wynosimy z własnych domów te sygnały, ramy moralne również naszego zachowania na świecie. I dzisiaj musimy o tym mówić, ponieważ popatrzmy, gdybyśmy chcieli każdy z nas powiedzieć, że gdzieś każdy kraj miał jakieś zatargi z sąsiadami i każdy kraj mógł powiedzieć, że myśmy byli tam, myśmy byli tu i w związku z tym musimy wrócić tam, gdzieśmy byli. To jest never ending story, która się może kończyć tylko kolejnym konfliktem. Dlatego to zrobiła jednak wspólnie Europa, odrzekła sobie: kończymy wojnę, było wiele zbrodni, z tych spora część nierozliczonych, odszkodowań niezapłaconych. Kończymy to, szlus, i od tego momentu uznajemy, że to, w czymśmy się urodzili, w terytorialnych obszarach o suwerennym charakterze, rozwijamy wzajemną współpracę. I to się w sumie per saldo Unii Europejskiej i jej poprzednim wersjom udało zrealizować. No ale w tej chwili po pandemii, po kryzysie wielkim lat 2008-2012, wielkiej fali raptem populizmu, która wypłynęła troszkę na kanwie rozmaitych frustracji, które urosły, no w wielu państwach widać wyraźnie, że znowu głos zyskują przynajmniej częściowo i w jakimś okresie czasu, tylko jednak siły, które zaczynają kwestionować istniejący porządek rzeczy. No i to może mieć swoje konsekwencje.
1: No, dlatego też między innymi przypominamy tak odległe wydarzenia jak bitwa pod Verdun, bo wnioski z tego właśnie, tak jak pan powiedział, powinny stale nam towarzyszyć. Pięknie dziękuję. Pan Andrzej Byrd, był ambasador w Niemczech, we Francji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: I podziękowania dla Filipa Hermana, który audycję realizował, Macieja Stępulskiego, wydawcy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
3: To jest powtórka. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
5: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
6: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
8: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
7: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: MSZ domaga się od Izraela wyjaśnień dokumentów w sprawie śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Procedury zostały zmienione. Podczas rosyjskich ataków w Ukrainie mieszkańcy regionów przygranicznych otrzymali alerty RCB. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci o przechodzącej pozytywne testy szczepionce na czerniaka. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. Przekazało w oświadczeniu zamieszczonym na X Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Damian Sobul i 6 innych osób zginęło 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Konwój dostarczający żywność w Strefie Gazy ostrzelało z powietrza wojsko izraelskie. Według polskiego resortu okoliczności, w których doszło do tragedii, powinny być wyjaśnione do końca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Jak podkreślono we wpisie na X, rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7 nawiedziło południe Peru, poinformowały amerykańska służba geologiczna i niemieckie Centrum Nauk o Ziemi. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Co najmniej 51 osób, głównie dzieci, zginęło w wypadku łodzi w stanie Sokoto w północno-zachodniej Nigerii, poinformowały miejscowe władze. Służby ratunkowe nadal poszukują osób, które przeżyły, i ciał ofiar. Na pokładzie łodzi, która wywróciła się do góry dnem, było ponad 80 pasażerów. Zawsze, gdy podrywane są nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-a, mówił w TOK FM Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dodał, że istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że rosyjska rakieta wystrzelona w kierunku zachodniej Ukrainy zmieni tor albo zostanie celowo skierowana tak, by uderzyć przy granicy.
10: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
11: Wytulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
10: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski. My cały czas po każdym incydencie zmieniamy, dostosowujemy procedury, żeby one były optymalne.
9: Polska minionej nocy poderwała myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Alerty RCB trafiły w związku z tym do części mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są obiecujące. O ich szczegółach w TOK FM opowiadała dr Paulina Jagodzińska-Mucha, onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii.
12: Po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii. Mamy wyniki badania fazy 2b, które są bardzo obiecujące i tak naprawdę one pokazały, że po około 5 latach obserwacji ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu około 60% niższe w grupie, która właśnie otrzymywała tą szczepionkę. Dlatego sądzimy, że jest to absolutnie przełom w onkologii.
9: Preparat może być także skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone w przypadku raka płuc. W Lublinie powstało Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. To ważne, bo kryzys się pogłębia, a dostęp do psychiatry czy terapeuty w wielu miejscach jest mocno utrudniony. Centrum, choć trochę, ma to poprawić, a o szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: W centrum jest oddział dzienny na 40 łóżek, ale jest przede wszystkim opieka środowiskowa, mówi dr Marta Pakuła-Landman.
14: Jeśli mam dziecko, które wymaga hospitalizacji psychiatrycznej i mam go w oddziale, to ono adaptuje się i owszem, ale do warunków oddziału. Ono zaczyna mi funkcjonować tak, jak trzeba i czasami udaje się doprowadzić do takiej sytuacji, że tak z boku na to patrząc, to dziecko nie potrzebuje żadnego wsparcia i żadnej pomocy.
13: Ale gdy wraca do domu czy do szkoły, pojawia się ponownie depresja, agresja czy lęki. Dlatego ważna jest praca terapeutów czy lekarzy bezpośrednio w domu dziecka albo w szkole, dodaje dyrektor szpitala Wojciech Łucka.
15: Wyjścia naprzeciw problemom młodzieży i dzieci do miejsca takiego jak dom, jak rodzina, jak szkoła niekiedy.
13: Budowa Regionalnego Centrum Psychiatrii kosztowała 53 miliony złotych. Większość to pieniądze unijne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: Kwestia bezpieczeństwa powracających do kraju Harry'ego i Meghan to ich prywatna sprawa, zapowiedział brytyjski premier Andy Burnham, odnosząc się do zapowiedzi, że Sussexowie mają się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii. Media w USA i Wielkiej Brytanii poinformowały, że książę i księżna Sussex wraz z dziećmi mają przenieść się z Kalifornii do Zjednoczonego Królestwa. Stać ma się to w najbliższych tygodniach, a dzieci pary mają już zapewnione miejsce w szkole. Piłkarze Lecha Poznań pokonali na własnym stadionie szwajcarski FC Thun 7-0 w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze przegrał na własnym stadionie z AS Monaco 2-3, a piłkarze Rakowa Częstochowa zremisowali na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2. Rewanże zaplanowano na 27 sierpnia. Temperatura maksymalna jutro od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum, a najcieplej, bo lokalnie do 28 stopni Celsjusza, będzie na Podkarpaciu. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum kraju mogą wystąpić również burze.
3: To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik. O nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19:00. Teraz Państwa i moim gościem jest Marcin Strzyżewski. Dobry wieczór.
17: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
16: Marcin Strzyżewski, youtuber Marcin Strzyżewski o Rosji, tak nazywa się jego miejsce na YouTubie. Mój i Państwa gość jest dziennikarzem, absolwentem filologii rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest również autorem książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Zaprosiłam Pana dzisiaj do wywiadu pogłębionego, żeby porozmawiać o... Może nie o samych napięciach polsko-ukraińskich, tak się składa, że dziś jest 11 lipca, to jest rocznica krwawej niedzieli, właściwie apogeum rzezi wołyńskiej. I na motywach tej historii, która jest w Polsce, mam poczucie raną niezabliźnioną, a na pewno jest wydarzeniem, które dość łatwo daje się wykorzystywać politycznie, co bynajmniej tego procesu zabliźniania rany czy próby uporania się po dwóch stronach z tymi historycznymi faktami na pewno tego polityka nie ułatwia. Natomiast zaprosiłam Pana, ponieważ jest Pan uważnym, pilnym i konsekwentnym czytelnikiem i oglądaczem mediów rosyjskich, nie tylko tych głównego nurtu, to bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób rosyjskie media wykorzystują tę tragedię i w jaki sposób relacjonują ten wzrost napięć polsko-ukraińskich. W jaki sposób jest to w Rosji opowiadane?
17: Tutaj pozwolę sobie zacząć od paru takich ogólnych uwag, które pomogą Państwu zrozumieć, jak to jest skonstruowane, bo po pierwsze, rosyjska propaganda już nie wygląda tak jak w czasach Związku Radzieckiego. To nie jest jeden nurt, który tłucze jak młotem tę samą wersję, tę samą narrację. To jest już bardzo odmienne podejście. Dzisiejsza rosyjska propaganda, wojna kognitywna, bo tak naprawdę oni wykorzystują informacje i dezinformacje jako element wojny, to jest w tej chwili kakofonia. To jest bardzo wiele różnych przekazów, które często bywają wobec siebie wręcz sprzeczne. Zdarza się usłyszeć, że prezydent Ukrainy jest pachołkiem Zachodu, który tylko słucha poleceń, a w kolejnym wydaniu tego samego kanału, programu telewizyjnego albo w źródle obok, ale też finansowanym przez rosyjskie państwo przeczytamy, że to świat zachodni klęczy przed Wolodymyrem Zelenskim i robi to, co ten człowiek im powie, to się wyklucza. Ale w rosyjskiej propagandzie to się spotyka obok siebie często. Druga ważna kwestia jest taka, że o ile ten temat nawet nie tyle samej rzezi wołyńskiej, co sporu wokół pamięci o tym wydarzeniu, jest dość istotny, to znaczy on się pojawił w ostatnim czasie w wielu miejscach rosyjskiej przestrzeni medialnej, ale też miejmy świadomość pewnych proporcji, to absolutnie nie był temat numer jeden. W tej chwili Rosja przeżywa całą masę innych, ważniejszych tematów i problemów, od kryzysu paliwowego przez na przykład tutaj duży cudzysłów, zdradę Donalda Trumpa, który przecież miał być według niektórych właśnie narracji rosyjskich przyjacielem, a teraz nagle oferuje Ukrainie możliwość produkcji rakiet Patriot i Niemcom pociski Tomahawk i nagle się okazuje, że ten człowiek jednak tak Rosji nie sprzyja. Więc to całe zamieszanie, ten spór, który nas rozgrzał do czerwoności w Rosji, był zauważony i był wykorzystany, ale nie był priorytetem. Jak był wykorzystany? Tutaj może zacznę od postaci najwyższej chyba rangą, która postanowiła skomentować to wszystko publicznie. To jest Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, co wydawałoby się, że ustawia go dość wysoko w hierarchii, bo no to jedyny człowiek oprócz Putina, który był prezydentem Rosji w XXI wieku. Jednak nie jest to człowiek, który w tej chwili podejmuje jakiegoś rodzaju decyzje, za coś odpowiada. To jest raczej człowiek z drugiego szeregu rosyjskiej władzy, a nie pierwszego, ale jednak no, z tych, których wypowiedzi były głośne i publiczne na ten temat, no, był chyba najważniejszy. I on stwierdził, że prezydent Polski w końcu pozbawił kijowskiego, i tutaj padło brzydkie słowo, czczącego nazistów orderu Orła Białego. Jestem pewien, to nie będzie problemem dla herszta banderowców. Faktycznie te wydarzenia w Polsce i polsko-ukraińska dyskusja, choć trudno tu mówić tak naprawdę o wydarzeniach, bo więcej tu padło słów niż faktycznie czynów ktoś dokonał. Ta dyskusja jest wykorzystywana przede wszystkim do wzmocnienia jednego z podstawowych przekazów putinizmu na temat wojny. Wiemy, że kiedy Władimir Putin rozpoczynał pełnoskalową wojnę z Ukrainą w 2022 roku, choć oczywiście wojna trwała od 2014, to jako jeden z celów nadrzędnych tej wojny wymienił denazyfikację Ukrainy. I podstawową właśnie narracją w tej kakofonii rosyjskiego przekazu jest to, że Ukraina jest państwem nazistowskim, czczącym właśnie ideologię z pierwszej połowy XX wieku, i we współczesnej Rosji się to określa jako właśnie albo nazizm, albo banderonazizm, co swoją drogą wywołało dość silną reakcję w ukraińskim społeczeństwie, które w dużym stopniu albo nie znało tej historii, albo nawet jeśli ją znało, to dla dużej części Ukraińców nie była ona ważna, choćby dlatego, że historia właśnie ruchów narodowo-wyzwoleńczych, ukraińskich, nacjonalizmu ukraińskiego pierwszej połowy XX wieku, no to były tereny bardziej zachodniej Ukrainy, więc ludzie na przykład z okolic Charkowa wprost mi mówią czasem osobiście, że to ich po prostu nie bardzo dotyczy. Natomiast dla Rosji to jest, dla rosyjskiej propagandy i narracji to jest bardzo ważny motyw, że Ukraina jest nazistowska i dlatego trzeba było ją napaść i dlatego trzeba bombardować ukraińskie miasta i dlatego trzeba, i tutaj cała masa różnych przerażających rzeczy, które Rosja w tej chwili robi już piąty rok. Więc to faktycznie zostało wykorzystane w rosyjskiej propagandzie w ten sposób. Natomiast trafiają się też bardziej głębokie spojrzenia na sytuację w Polsce. Pojawiają się próby takiej politycznej analizy, czasem bym powiedział dość trafne. Na przykład mam tutaj otwartą Komsomolską Prawdę, żeby państwu nie skłamać. To jest z 9 lipca materiał, czyli bardzo świeży, bardzo taki aktualny, i tutaj możemy znaleźć akapit. Prawo i Sprawiedliwość chce zdobyć do prezydentury jeszcze stanowisko premiera dla siebie. Wybory do Sejmu powinny się odbyć jesienią przyszłego roku, choć są możliwe także wybory przedterminowe. Nie wiem, na jakiej podstawie Komsomolska Prawda uważa, że w Polsce dojdzie do przedterminowych wyborów, ale prawdopodobnie chcą oni tutaj wzbudzić jakiegoś rodzaju napięcie. I czytamy dalej. Prawo i Sprawiedliwość z potrójną siłą rozgrywa ukraińską kartę, próbując pokazać Polakom, że to oni są największymi patriotami. Więc faktycznie tutaj pojawia się też próba pokazania na podstawie tej dyskusji rosyjskim odbiorcom, że Polska jest politycznie podzielona, co swoją drogą jest absolutnie prawdą. My

0: przekazywać jakieś narracje, je promować w innych społeczeństwach.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: I witamy ponownie w wywiadzie pogłębionym. Państwa i moim gościem jest Marcin Strzyżewski. Marcin Strzyżewski o Rosji znajdą Państwo na YouTubie, Państwa i mojego dzisiejszego gościa. Bardzo ważny wątek. Zaczęliśmy przed informacjami, czyli o tym, jak wykorzystuje rosyjska propaganda, powiedzmy, rodzime siły do rozpowszechniania swoich treści.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym, jak Rosjanie na różnych kierunkach wykorzystują swoją wojnę informacyjną i pojawiają się tutaj niestety i na naszym podwórku ludzie, którzy są wykorzystywani w tej wojnie informacyjnej. Mamy chociażby europosłankę polską Ewę Zajączkowską-Hernik, która podarła flagę UPA czarno-czerwoną w Parlamencie Europejskim. To było bardzo chętnie i szeroko komentowane właśnie w rosyjskich mediach. Mamy cytowaną w Komsomolskiej Prawdzie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego na emeryturze Annę Raźny. Tak się składa, że akurat ona uczyła dokładnie tam, gdzie ja zdobywałem swoje wykształcenie rusycystyczne. Ona jest w instytucie znana ze swoich właśnie kontrowersyjnych poglądów i ona na przykład na łamach Komsomolskiej Prawdy zadała takie pytanie, jak Polacy mogli nagle odkryć ten rzekomy ukraiński nazizm, przecież to państwo zawsze takie było. Rosjanie bardzo starają się właśnie wbić tutaj swojego rodzaju kij w szprychy i wykorzystują to, powiedzmy, krzyżowo. Na przykład ostatnio były polski poseł wybrał się na Białoruś po to, żeby przekazać apteczki dla rosyjskich żołnierzy na front. Wydarzenie absolutnie marginalne, bo to było 20 zestawów medycznych. Człowiek, który w zasadzie już skończył swoją karierę polityczną i nie posiada żadnego poważnego elektoratu, ale tego typu materiał będzie wykorzystywany w mediach właśnie ukraińskich, w mediach rosyjskich, żeby atmosferę podgrzewać. Ostatnio wydarzył się, no niestety, bardzo dla Rosjan udany przykład. Redakcja Myśli Polskiej, które jest wydawnictwem, które ma bardzo niewiele wspólnego zarówno z Polską, jak i z Myślą, opisała scenariusze przyszłej rzekomej wojny polsko-ukraińskiej. To prawdopodobnie za stanowisko jakiejś prawdziwej polskiej redakcji przyjął jeden z ukraińskich żołnierzy, który nagrał materiał ostrzegający, mówiący, że no Polacy nie powinni szukać konfliktu z Ukrainą, bo Ukraina jest posiadaczem silnej, doświadczonej armii i to nie ma dla Polski żadnego sensu. I to natychmiast zostało podchwycone także w Polsce, że tutaj ukraiński żołnierz nam wygraża i jakieś się bawi nieprzyjazne, agresywne gesty wobec naszego kraju. Jesteśmy dość aktywnie na tle właśnie tych naszych dyskusji rozgrywani, a Rosja wykorzystuje tę sytuację, żeby wymazać przy okazji z pamięci, odwrócić de facto uwagę po prostu od swoich zbrodni wobec narodu polskiego, wobec narodu ukraińskiego i wielu innych narodów, które tak naprawdę były zdecydowanie jeszcze gorsze niż to, co się wydarzyło na Wołyniu, co oczywiście nie neguje i nie sprawia, że o sytuacji na Wołyniu, o tragedii, ludobójstwie należy zapomnieć, ale no, w interesie Rosji jest właśnie takie rozgrywanie tego tematu, żebyśmy my mówili o tym, a nie mówili o innych sytuacjach, które zresztą, warto to pamiętać cały czas, no, nie są historią. Rosyjskie zbrodnie mają miejsce tu i teraz, miały miejsce wczoraj i będą miały miejsce jutro, a rozgrywanie tej konkretnej karty historii, no dla nich ma też taki sens, że ich ofiary, zamiast rozmawiać o tym, co nam zrobili

0: Rosjanie rozmawiają o tym, w sensie my i Ukraińcy, co robiliśmy sobie wzajemnie.
1: No właśnie się zastanawiałam, jaki sens ma też komunikowanie się wewnątrz Rosji, w tej wewnętrznej polityce Rosji, bo te przykłady, które pan podał, one, właśnie byłam też ciekawa, czy Komsomolska, prawda, zauważyła istnienie Konfederacji, bo mówi pan, że dużo o PiS-ie, a to przecież Konfederacja jest chyba głównie nośnikiem tej rosyjskiej propagandy i zasila te antyukraińskie ruchy w Polsce. Natomiast ciekawi mnie, co, jakie to ma mieć dla wewnętrznego rynku rosyjskiego znaczenie, taka informacja, że jakiś były polityk pojechał z tymi apteczkami. Coś, czego chyba polskie media nie zauważyły nawet.
0: Bardzo prawdopodobne, że nie zauważyły. Też widziałem te informacje głównie i na Facebooku tej osoby konkretnej, która pojechała, i w mediach rosyjsko-ukraińskojęzycznych, w tym mediach opozycyjnych białoruskich, dodajmy. To jest, proszę państwa, bardzo taka informacja, bym powiedział, istotna z punktu widzenia oczekiwań Rosjan co do przyszłości. Sytuacja wojenno-gospodarcza w Rosji, jeśli popatrzymy na nią obiektywnie, jest smutna, mocno niepokojąca, zwłaszcza konkretnie teraz, kiedy Rosjanie faktycznie stoją w kolejkach po paliwo i przepłacają za nie poważne pieniądze i czytają o tym, jak to mogą się pojawić problemy ze żniwami ze względu na brak paliwa i z przelotami. Lotnictwo w Rosji pasażerskie jest ważne, bo to jest ogromny kraj. I ci ludzie widzą, że ich poziom życia spada. To jest już de facto obiektywnie potwierdzony fakt, choćby na podstawie różnego rodzaju badań socjologicznych w Rosji, gdzie pomimo strachu przed taką negatywną wobec władzy odpowiedzią ludzie przyznają, że no, żyje im się coraz gorzej. Trzeba im dać jakąś nadzieję. Jakąś nadzieję, że Rosja jednak wygrywa, że jednak dojdzie do jakiegoś przełomu. I właśnie opowiadanie ludziom o tym, że jeden z największych sojuszników Ukrainy, kraj, który był też przez rosyjską propagandę kreowany na właśnie bardzo Rosji wrogi i bardzo Ukrainie pomagający, no, że ten kraj się od Ukrainy odwraca. Bo jeśli Polska by się odwróciła i na przykład wstrzymała dostępność naszych szlaków komunikacyjnych dla pomocy do Ukrainy, to to byłoby sukcesem dla Rosji. To dawałoby nadzieję. Jeśli by Polacy, tak jak ten pojedynczy były poseł, zaczęli zamiast Ukrainy wspierać Rosjan, to byłaby potężna zmiana. Więc to ma w mojej opinii na celu zbudować w społeczeństwie rosyjskim przekonanie, że wciąż zwycięstwo jest możliwe. Że jeśli Polska się może odwrócić, a przecież to jest cała właśnie szersza narracja. Polska zauważyła ten banderonazizm, którym straszyli Rosjanie swoich obywateli od samego początku. Czyli może w tej narracji, może jeśli tak, to może cała Europa w końcu zrozumie, że to nie Rosja jest problemem, tylko problemem jest Ukraina i wszystko się odwróci i uda się w końcu tę trudną bardzo dla Rosji sytuację zakończyć jakimś zwycięstwem. Oni karmią własne społeczeństwo nadzieją na różne sposoby od dawna. Właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że budowali nadzieję wokół Trumpa, który przecież przyjdzie i się dogada. To było dokładnie to samo. Trzeba jakoś rosyjskiemu społeczeństwu sprzedać wizję, że zwycięstwo jest tuż, tuż za rogiem, już niedaleko. Wytrzymajcie to jeszcze chwilę. No tylko, że ta chwila trwa już piąty rok, cierpliwość się kończy, trzeba wymyślać cały czas coś nowego. Więc wymyślają.
1: Co więcej, coś, co było nie do pomyślenia wtedy, kiedy rozmawialiśmy, bo był pan gościem wywiadu pogłębionego no, pewnie za 2 lata temu, było jeszcze nie do pomyślenia, że Ukraina będzie tak aktywnie i tak skutecznie atakować cele w samej Rosji. To jest chyba bardzo istotna zmiana i też ciekawi mnie, w jaki sposób rosyjskie media i może nawet bardziej lokalne niż te głównego nurtu tłumaczą tę pogłębiającą się kryzysową sytuację i jednak upokorzenie na oczach całego świata. Bo to już nie tylko Ukraina stawiła czoło Rosji i nie dała się, za przeproszeniem, podbić w 3 dni, ale w tej chwili aktywnie osiąga swoje cele na terenie Rosji.
0: To jest faktycznie zmiana jakościowa, która jest tym wydarzeniem, tą tendencją, która daje największe nadzieje na jakieś pozytywne zakończenie tej strasznej historii. I jeśli mówimy o takich mediach federalnych rosyjskich, o telewizji, to oni bardzo często to po prostu pomijają. W tym, co bym nazwał mediami dla emerytów, czyli właśnie telewizja, gazety papierowe, to jest często spychane gdzieś daleko albo wręcz całkiem pomijane. Swoją drogą ciekawostka, taką najbardziej wierną Putinowi grupą społeczną są starsze kobiety. To jest jego żelazny elektorat i to są ludzie, którzy i tak nie znajdą tych informacji prawdopodobnie w sieci. Im można po prostu postarać się to przemilczeć. Natomiast oczywiście duża część rosyjskiej propagandy to jest propaganda internetowa skierowana do ludzi, którzy i tak dowiedzą się, że płonęło. Więc coś im powiedzieć trzeba. I tutaj brakuje tak naprawdę jakichś konkretnych, spójnych narracji, które by to wyjaśniły w sposób zadowalający. I to jest problem. Pojawiają się czasem i takie wręcz spiskowe teorie o tym, że ukraińskie drony, na przykład rafinerie w Omsku, atakują, ale nie z terenu Ukrainy startują te drony, tylko z terenu Kazachstanu. Albo z terenu Litwy, Łotwy, Estonii lecą w kierunku Petersburga i okolic. Tylko że to nikogo nie uspokaja, bo jeśli faktycznie by tak było, to by znaczyło, że przeciwko Rosji stają dodatkowe państwa. To wcale nie jest uspokajające i tak naprawdę rosyjskie państwo nie ma do zaoferowania obywatelom w tej sytuacji uspokojenia. Władimir Putin na przykład ostatnio publicznie powiedział, że da się rozwiązać problemy przemysłu naftowego, budując mikroinstalacje przetwórcze, mikrorafinerie. Czyli on przyznaje problem, jego istnienie. Zresztą na spotkaniu z nim pojawił się oficjalny komunikat o zakazie eksportu paliwa diesla, co świadczy o ogromnych problemach, bo Rosja była w stanie eksportować około 40% wyprodukowanego oleju napędowego. Jeśli teraz nie są w stanie go eksportować, to jest świadectwo jawne poważnych problemów. I w zasadzie tutaj są 2 rozwiązania. Albo można przemilczeć problem, albo można mobilizować ludzi wokół tego problemu. W jakiś sposób namawiać ich do wspólnych działań, żeby ten problem ugasić, tylko żeby to zrobić, trzeba było by dać ludziom jakąś jasną wizję tego, jak można to zrobić. Tej wizji praktycznie nie ma. Władimir Putin i jego władze uspokajają, mówią, że te ataki nie mają żadnego wpływu na sytuację na linii frontu, że oni sobie z tymi problemami poradzą w najbliższym czasie, że tak naprawdę, to jest też ważny wątek, wielu przedstawicieli i mediów, i państwa bezpośrednio w Rosji uspokaja i opowiada o tym, że jeśli ludzie przestaną panikować i tankować na zapas, to dla wszystkich tego paliwa wystarczy, bo tego paliwa jest w Rosji wystarczająco dużo, tylko no, ludzie popełnili jakiś błąd i się rzucili na stacje benzynowe tankować zupełnie bez sensu. Czyli zrzucili winę na po prostu no, na panikujących ludzi. No, ludność się trafiła nie taka, jak to się czasem śmieją Rosjanie, że no, władza jest w porządku, ale no, ludzie popełniają błędy. No, nie wina władzy przecież. Więc tutaj w przestrzeni informacyjnej nie ma rozwiązania tego problemu, bo problem jest obiektywny, problem jest upokarzający. Drony, które spadają na obiekty w Moskwie, w Petersburgu, w Omsku, gdzieś na dalekich tyłach 2,5 tysiąca kilometrów od granic z Ukrainą, to jest dla Rosji sytuacja upokarzająca i no, nie ma czym na to tak naprawdę odpowiedzieć w sposób, który byłby w pełni satysfakcjonujący dla odbiorców.
2: Na każdy temat, z każdej strony.
1: Wywiad pogłębiony, trzecia część, Anna Wacławik i mój i Państwa gość dzisiaj, Marcin Strzyżewski, rusycysta, autor YouTube'owego kanału Marcin Strzyżewski o Rosji, jest Państwa gościem. A jak jest dzisiaj wobec tego wszystkiego, nawet tych przemilczanych wątków, ale jednak już piątego roku wojny z Ukrainą, jak jest dzisiaj kształtowany wizerunek Władimira Putina? Kim on jest dzisiaj w Rosji?
0: Zdecydowanie widać swojego rodzaju pęknięcie. I tutaj mamy do dyspozycji przede wszystkim różnego rodzaju sygnały. Nie ma oczywiście żadnego pojedynczego wskaźnika, żadnego światełka kontrolnego na desce rozdzielczej, które by nam pokazywało, co Rosjanie myślą o Putinie. Zwłaszcza, że każdy Rosjanin myśli trochę co innego. Natomiast docierają do nas liczne sygnały mówiące o tym, że postrzeganie wodza się zmienia. Możemy zacząć od badań socjologicznych, oczywiście w warunkach wojennej dyktatury. Badania socjologiczne są no, średnim wskaźnikiem sytuacji. Nie możemy im ufać w pełni absolutnie, natomiast nawet tutaj pojawiają się sygnały. W ostatnich tygodniach rosyjski Instytut Badania Opinii Publicznej, taki w pełni oficjalny w CIOM, stał się areną no, ciekawych wydarzeń. Oni badają popularność Putina dwoma różnymi metodami. Albo, czy zadają oba te pytania, ale na dwa różne sposoby. Pytają, czy ufasz Putinowi? I pytają, komu ufasz, zostawiając możliwość pytanemu powiedzieć dowolne nazwisko, w tym oczywiście nazwisko Putin. Te wskaźniki są dość rozbieżne. Kiedy się pyta wprost o Putina, to tam jest około 60-70%. Kiedy się pyta, komu ufasz, no to tutaj już bliżej 30% wpada na to, by powiedzieć Putin. Więc widzimy tutaj już rozdźwięk. Natomiast ten pierwszy wskaźnik przy tym takim pytaniu zadanym w sposób wprost, czy ufasz Putinowi, tutaj się pojawiły w ostatnich tygodniach problemy, żeby uzyskać dużą liczbę odpowiedzi tak. Zaczęły się pojawiać wyraźne spadki. Przez dwa tygodnie z rzędu nie publikowano tych danych, które regularnie są publikowane co tydzień. Zmieniono metodologię, wtedy podskoczyły odpowiedzi pozytywne dla Putina, ale później znowu zaczęły spadać. To jest jeden sygnał. Pojawia się sygnał docierający do zachodniej prasy od jakichś anonimowych źródeł, opowiadających o tym, że w korytarzach czy to Kremla, czy innych budynków administracji w Moskwie, tych federalnej administracji, że się zmienił nastrój, że ci urzędnicy przestają mówić my, zaczęli mówić on, że przestali sięgać po, postrzegać obecną władzę za jakiś trwały instrument, jakiś system, z którym można się utożsamiać i wiązać z nim swoją przyszłość. Jeśli mowa o właśnie wiązaniu przyszłości z Rosją, to tutaj chyba najlepiej to pokazują ludzie głosujący portfelem, ponieważ w tej chwili w Rosji coraz wyraźniej widać problemy z giełdą. Rosyjskie spółki giełdowe silnie tracą na wartości w ostatnim czasie i jednocześnie rozgrywa się cichy kryzys z rosyjskimi obligacjami Skarbu Państwa. To jest bardzo ważny instrument. Rosja chce zwiększać wydatki na armię i do tego potrzebuje pożyczać pieniądze, bo w pierwszym półroczu tego roku wydatki wzrosły o 16%, a dochody budżetu federalnego o mniej niż 6%, czyli mniej niż wskaźnik inflacji, ten bliższy realnemu. Więc brakuje pieniędzy. Deficyt budżetu w tej chwili na koniec półrocza budżetu federalnego jest o połowę wyższy mniej więcej niż planowali na cały rok. No to jest poważny problem. Tylko że Rosja nie ma dostępu do międzynarodowych rynków finansowych, pożycza pieniądze na rynku wewnętrznym, a tam, tak jak mówię, rozgrywa się cichy kryzys. Ludzie nie tylko nie chcą pożyczać Rosji pieniędzy, a jeśli już pożyczają, to na bardzo wysoki procent, około 16%, no to jest dużo dla państwa. Zwłaszcza przy takich kwotach, o których tutaj mówimy, o dziesiątkach miliardów dolarów, które potrzebują pożyczać. I nawet te obligacje, które już zostały po drodze kupione, no są odsprzedawane w ostatnim czasie dość chętnie przez tych, którzy je kupili, pożyczając w ten sposób rosyjskiemu państwu pieniądze. Można na tej podstawie stwierdzić, że wewnętrznie Rosjanie, którzy dysponują pieniędzmi, którzy inwestują w giełdę czy w obligacje państwowe, tracą wiarę w to, że ten system będzie się rozwijał, że będzie stabilny. Ludzie tracą wiarę w Putina, co widać właśnie i na tych materiałach wideo z kolejek po paliwo, kiedy tam pyta się jeden drugiego, po ile rubli za litr byś Putinowi zatankował, a drugi odpowiada, że Putinowi to by dał po twarzy. I właśnie w tych badaniach socjologicznych, które są o wiele, jak mi się wydaje, nawet w tych warunkach lepszym barometrem niż właśnie filmiki nagrywane komórką na stacji benzynowej, ale docierają do nas tak naprawdę przeróżne sygnały. Ostatnio pojawił się krótki filmik rosyjskiego weterana, który powiedział, że domaga się audiencji u Putina, a jak nie, to armia zwróci swoją broń przeciwko Kremlowi i się skończy zabawa. Ten filmik oczywiście wywołał reakcję rosyjskich mundurowych. Ten człowiek został spacyfikowany dość ostro, no ale on się poniósł bardzo, jak to się mówi obecnie, wiralowo. Tam miliony ludzi to obejrzało, podało dalej. Wyraźnie było widać, że człowiek, który rzuca wyzwanie Putinowi, nawet na takim śmiesznym dość poziomie, bo on nie miał absolutnie żadnych szans niczego osiągnąć, ale nawet mimo tego no, to się niosło, to zdobyło popularność. Można w mojej opinii odnieść wrażenie, że duża część Rosjan po prostu chciałaby to wszystko skończyć. To wszystko, mam tutaj na myśli wojnę, a no, ona się kojarzy przede wszystkim z Putinem. Przy czym nawet i tacy ważni ludzie jak German Grief, czyli naczelny dyrektor generalny Sbierbanku, największego banku komercyjnego w Rosji, publicznie powiedział niedawno, że wszyscy w Rosji najbardziej to by chcieli zakończenia tej wojny.
1: Odważna wypowiedź w tej przestrzeni.
0: Tak, i to jest pewnego rodzaju sygnał dla społeczeństwa i dla innych przedstawicieli elit, że można tak mówić. A to przecież Władimir Putin jest twarzą tej wojny i no, w zasadzie wojna to on. Jak ktoś mówi czas skończyć wojnę, to zwraca się w zasadzie no, po prostu do Putina, mówiąc mu popełniłeś błąd, przestań. I ludzie to widzą, że można krytykować wodza i myślę, że to ma swoje znaczenie i myślę, że to, że właśnie tacy ludzie, a German Grief ma dostęp do danych, on o tym się też wypowiadał, ma dostęp do danych o kredytach, w tym przede wszystkim kredytach dla biznesu. On widzi, jak jest w tej chwili ciężko rosyjskim firmom, rosyjskim ludziom wiązać koniec z końcem i on wie, że jak przestaną wiązać koniec z końcem, no to jemu się skończy wygodne życie, bo to jego bank będzie musiał przeżyć ten kryzys, kiedy kredytobiorcy przestaną spłacać. Więc prawdopodobnie to nie jest wyraz jakiegoś humanizmu czy odwagi wobec autorytarnej władzy, tylko myślę, to jest objaw przerażenia sytuacją, którą on obserwuje. I myślę, że takich przerażonych ludzi jest tam więcej.
1: Może używając słowa odwaga, gdzieś w tyle głowy mam te wszystkie, i wcale ich nie było mało, doniesienia o kolejnych oligarchach, różnych biznesmenach, ludzi wpływowych w Rosji, którzy a to wypadali z okien, a to, nie wiem, ginęli w niewiadomych okolicznościach i my oczywiście bardzo mało wiemy na ten temat i nie wiążę z tym jakiejś nadziei, że może to były jakieś ruchy, które biznesowo miały Władimira Putina w jakiś sposób się pozbyć jako kogoś, kto po prostu psuje biznesy. Tym niemniej też byłabym ciekawa, czy w ogóle te doniesienia są, czy one jakoś rezonują, czy ludzie są tak naiwni, że uważają, że to wszystko jest jakaś seria przypadków.
0: Nie, tutaj raczej bym powiedział, na ile oczywiście można sądzić o przekonaniu całego społeczeństwa na podstawie tego, co do nas dociera. Raczej w Rosji dominuje ogólnie przekonanie. To jest bardzo taki szeroki trend, który wręcz bym go nazwał wszechogarniającym. Oni tam nie wierzą w przypadki. Oni tam wierzą w działania służb, w spiski, w to, że gdzieś ktoś jest wyżej od nich, kto podejmuje decyzje i wręcz bym powiedział, oni chętniej przypiszą faktyczny wypadek działaniom służb, niż uwierzą, że wysoki rangą naczelnik z Gazpromu mógł wypaść przez okno przez przypadek. Ale faktycznie pojawiają się tutaj ruchy tego typu na dość wysokim poziomie. Pojawił się człowiek związany z, jeśli dobrze pamiętam, Arkadijem Rotenbergiem, czyli jednym z najbliższych przyjaciół Władimira Putina, i jego bliski współpracownik wylądował za kratami. Pojawiły się przypadki, kiedy powiązany z Władimirem Putinem wręcz osobiście kryminalny, jak to się w Rosji mówi, autorytet z Petersburga wylądował za kratami, co było przez lata w ogóle niedopuszczalne, niemożliwe do wyobrażenia sobie. Ja to osobiście interpretuję, tego typu coraz bardziej odważne ruchy rosyjskich służb, które atakują ludzi wcześniej niemożliwych do ruszenia. Interpretuję to jako efekt kurczącego się tortu. Te walki o władzę są coraz bardziej okrutne, coraz bardziej ostre, bo kurczy się zasób różnego rodzaju potoków finansowych, o które można rywalizować, więc ta rywalizacja robi się coraz bardziej okrutna. Zresztą myślę, że tutaj wszyscy w Rosji mają świadomość, że obecna sytuacja jest skrajnie niestabilna. Oczywiście scenariuszy mamy przed sobą bardzo wiele, ale ci ludzie nie są głupi, przynajmniej nie aż tak bardzo, żeby nie zdawać sobie sprawy, że 70-letni dyktator no, ma już przed sobą mniej życia niż za sobą. Nawet jeśli Władimir Putin jeszcze pożyje i będzie w stanie sprawować władzę, no to w jakimś udanym scenariuszu ma przed sobą 5 lat, w jakimś bardzo udanym 10. Czas szykować się na zmiany. A możemy sobie wyobrazić, że on zakończy pobyt na tej planecie i za rok, i za pół roku, albo i jutro, bo to jest starszy człowiek, który przeżywa bardzo poważne stresy w tej chwili, które możemy porównać do austriackiego akwarelisty w bunkrze. Każdy kolejny nalot na rosyjską rafinerię dla Putina to jest prawdopodobnie krok bliżej w kierunku zawału serca z nerwów, bo on wie, że sytuacja jest trudna. My często mamy tendencję do tego, by patrzeć na ludzi z pierwszych stron gazet jak na jakieś trochę inne byty niż my sami, a to jest taki sam człowiek jak my. Tylko właśnie 70-letni, który już trochę stresu w swoim życiu przeżył. Tam się może wydarzyć wiele, zwłaszcza, że ci ludzie u władzy no widzą. Żadnych sukcesów na froncie nie ma. Trump ratować nie chce. Rafinerie płoną. Sankcje dalej są na miejscu. Gospodarka się kurczy. Ludzie są wściekli. Na co czekać? Ci ludzie wokół Putina no, prawdopodobnie nie są na tyle odważni i kompetentni, żeby coś zorganizować, bo ten system aktywnie wypierał odważnych i kompetentnych. Natomiast no myślę, że duża część z nich ma wielką nadzieję na to, że prędzej albo później coś się zmieni i będzie można wrócić do jakichś lepszych czasów, bo to, co się dzieje w tej chwili dla rosyjskiej elity, kompletnie nie jest korzystne.
1: Perspektywę poszerzał dla Państwa dzisiaj mój i Państwa gość Marcin Strzyżewski. Marcin Strzyżewski o Rosji to jest jego miejsce w internecie, na YouTubie. Mój gość jest również autorem książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w wywiadzie pogłębionym.
0: Dziękuję i dziękuję Państwu.
2: To jest powtórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kraje europejskie wzywają Izrael do wstrzymania prac nad osiedlem E1, które według planów podzieli terytorium palestyńskie. Były medialne doniesienia i informacje od mieszkańców. Teraz szef MON potwierdził rozmieszczenie w Polsce nowego sprzętu. Organizacje społeczne apelują o wycofanie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Minęła północ, jest piątek, 21 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch wezwali Izrael do wstrzymania rozbudowy osiedli na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowę nowego osiedla E1 w pobliżu Jerozolimy określili jako niedopuszczalną, podkreślając, że społeczność międzynarodowa od dawna sprzeciwia się tej budowie. W oświadczeniu zwrócono też uwagę na to, że osiedle E1 podważy perspektywę rozwiązania dwupaństwowego, wbijając klin w zachodni brzeg i rozrywając ciągłość terytorialną terytoriów palestyńskich. Planowane osiedle E1 odizoluje Jerozolimę Wschodnią od zachodniego brzegu i podzieli palestyńskie terytorium na niepołączone ze sobą części południową i północną. Projekt w przeszłości był krytykowany m.in. przez USA i państwa europejskie. Prace nad E1 przez wiele lat były zamrożone. Budowę osiedla zatwierdzono w sierpniu ubiegłego roku. We wtorek ogłoszono przetarg na pierwszy etap prac. Fiński minister obrony Antti Häkkänen poinformował wieczorem, że władze jego kraju podejrzewają, iż przestrzeń powietrzna Finlandii została w czwartek naruszona przez rosyjski samolot. Według komunikatu resortu śledztwo w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna. Po tym, jak pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nieoficjalne informacje o przerzuceniu części wojsk i sprzętu wojskowego pod Lublin i Płock, informacje te potwierdził minister obrony narodowej. Tak, chronimy polskie niebo, tak, przerzuciliśmy część sprzętu, mówi wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ochrona infrastruktury krytycznej wpisuje się w zasady i polskiego, i sojuszniczego bezpieczeństwa. Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań.
3: Wicepremier podkreślił, że wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są rozmieszczone według wskazań wojska. To m.in. ochrona rafinerii w Płocku i lotniska pod Lublinem, ale też lotniska Jasionka w Rzeszowie. Jak dodał Kosiniak-Kamysz, bezpieczeństwo polskiego nieba Polska inwestuje 200 miliardów złotych. Część sprzętu już jest, na pozostały trzeba jeszcze poczekać. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali minionej nocy SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Alert RCB przyszedł o 16:30 z informacją o trwającym na obszarze zachodniej Ukrainy zmasowanym ataku powietrznym. To ważne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób nie wiedziało, co się dzieje. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, zmiany są konieczne, także m.in. we współpracy z mediami.
5: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3:00 nad ranem z soboty na niedzielę.
3: Dlatego trwają rozmowy z mediami regionalnymi, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty o zagrożeniu w radiu czy w telewizji. Szarlatani dostali sygnał, że mogą działać dalej. Tak o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego mówią lekarze. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych oraz dla całego systemu służby zdrowia. Mówiła w TOK FM profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
6: Nie jest to dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla pacjentów, dlatego że w obecnej sytuacji śmiem wątpić w sprawczość Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że przykład tak niechlubny mamy jeszcze za czasów pana prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował pismo dotyczące także pacjentów i kompetencji Rzecznika Praw Pacjentów do Trybunału w ubiegłym roku. Do tej pory nie została wyznaczona nawet data rozprawy, więc tu może się stać podobnie i tym samym ustawa zostanie zamrożona, nie będzie można z niej korzystać, a wszystkie procedury będą trwały w najlepsze. Szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
3: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej, która według niego ma skutecznie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów. 9 fundacji zajmujących się m.in. praworządnością zaapelowało we wspólnym oświadczeniu do Macieja Berka o wycofanie kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zwróciły się też do Sejmu, by wybrano kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności. Pod krytycznym stanowiskiem w sprawie kandydatury byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka podpisały się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja imienia Stefana Batorego czy Stowarzyszenie Sieci Obywatelska Watchdog Polska. Organizacje podkreśliły, że od 2015 roku Trybunał Konstytucyjny znajduje się w kryzysie, a jego naprawa powinna obejmować nie tylko usunięcie nieprawidłowości, ale także odbudowę społecznego zaufania do tej instytucji. Sygnatariusze zwracają uwagę, że do niedawna Berek był ministrem w rządzie, a sam premier określał go mianem swojej prawej ręki, co może sprawiać, że jego wybór będzie odbierany jako polityczny, niezależnie od jego kwalifikacji prawniczych czy osobistej uczciwości. Najcieplej, lokalnie do 28 stopni, będzie dziś na Podkarpaciu. Około 26 pokażą termometry w centrum, a najmniej 21 stopni będzie na wybrzeżu. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić również burze.
0: To jest powtórka.
7: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Na czołówkach gazet dziś, to pewnie Państwa nie zaskoczy, podatkowa rewolucja rządu Tuska, tak to nazywa Gazeta Wyborcza. Karty zostały rzucone, koalicja idzie do boju o klasę średnią, próg podatkowy ma pójść w górę. Zmiany czekają ryczałtowców. Prezydent czai się z długopisem, tak Tusk już zapowiada możliwe weto. Liczne komentarze na łamach Rzeczpospolitej. Piotr Skwirowski opisuje, jak do tego doszło. Znaczna część dzisiejszych problemów systemu podatkowego to spadek po tak zwanym Polskim Ładzie. Odebrał on podatnikom m.in. możliwość odliczenia 9% składki zdrowotnej od PIT. Tak drastyczna podwyżka obciążeń rozsierdziła Polaków od prawa do lewa. W ramach gaszenia pożaru rząd w pośpiechu zaproponował więc obniżenie dolnej stawki PIT z 17% do 12%. I mamy to, co mamy. Dwie stawki podatku od dochodów osobistych, rzeczywiście dość mocno od siebie oddalone, 12% i 32%. Oddziela je próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy złotych. Dochody poniżej tej kwoty, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, są objęte niższą stawką. Nadwyżka ponad tę sumę wpada już pod stawkę wyższą. Dodatkowym problemem jest brak waloryzacji progu podatkowego, a także kwoty wolnej od podatku. Ich coroczna waloryzacja była wpisana do ustawy o PIT od początku jej funkcjonowania, ale potem kolejne rządy ją zamrażały z jednym przejściowym odmrożeniem, aż w końcu wyrzuciły ten mechanizm z ustawy. Rządzący uznali, że brak waloryzacji, czyli ukryta podwyżka obciążeń, będzie mniej kłuł podatników w oczy niż podniesienie stawek PIT. I tak to przez lata skutecznie drenowało portfele Polaków. To, co wczoraj rząd zaproponował, premier Donald Tusk z ministrem Andrzejem Domańskim, Piotr Skwirowski uznaje za sprytny pomysł, ale jednocześnie zaznacza, to, czego w propozycji rządu z pewnością brakuje, to przywrócenie do ustawy o PIT corocznego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej oraz kwot teraz już dwóch progów podatkowych. To właśnie brak waloryzacji doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy. Bez niej nadal będziemy mieli do czynienia z cichą, pełzającą podwyżką podatków, bo z roku na rok coraz więcej podatników będzie wpadało pod wyższe stawki PIT. Tak wiem, waloryzacja kosztuje. Paweł Rochowicz, po sąsiedzku, w państwowej kasie jest krucho. To widać było ewidentnie na konferencji premiera i ministra finansów. Kierunek zapowiadanych zmian jest oczywisty. Dodatkowo obciążyć najbogatszych. Ale z tych zapowiedzi przebija jeszcze coś. Dalsze komplikowanie systemu podatkowego. Jakby zapomniano przy tym o obietnicach deregulacji, czyli upraszczania prawa. Zepsute państwo mnoży ustawy, mawiał Tacyt, urzędnik i historyk w starożytnym Rzymie. W dzienniku Gazecie Prawnej Katarzyna Jędrzejewska zajmuje się jedną z przedstawionych propozycji, a mianowicie rząd chce przywrócić limit przychodów, po przekroczeniu którego nie można wybrać będzie ryczałtu. Ma to być 250 tysięcy euro. Będą cztery zasadnicze skutki tej zmiany. Po pierwsze, co oczywiste, ubędzie ryczałtowców. Ci, którzy stracą prawo do ryczałtu, będą płacić PIT według skali podatkowej lub liniowej stawki 19%. Po drugie, więcej osób zacznie płacić daninę solidarnościową, czyli dodatkowy podatek od dochodów powyżej 1 000 000 złotych rocznie. Dziś niskie wpływy z daniny wynikają głównie z tego, że niewiele osób ją płaci, mniej niż 40 tysięcy osób. Powodem nie jest niska zamożność, tylko to, że daninę łatwo jest obejść, wybierając wspomniany ryczałt od przychodów. Po trzecie, osoby, które stracą prawo do ryczałtu, zaczną płacić składkę zdrowotną od faktycznie uzyskanych dochodów, czyli w wysokości 9% przy skali PIT lub 4,9% przy podatku liniowym. Wydaje się, że będzie to najważniejszy efekt całej tej rządowej układanki. Czwartym skutkiem może być zwiększenie liczby przedsiębiorców wybierających liniowy 19% PIT. Zostawiamy na chwilkę podatki. Twarda polityka, choć te podatki to też twarda polityka, bo wiadomo, że rok wyborczy przed nami. Rzeczpospolita o grillowaniu Morawieckiego. Jarosław Kaczyński ponoć stracił cierpliwość do byłego premiera. Taktyka salami. To czeka Rozwój Plus, mówi Rzeczpospolitej parlamentarzysta z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Rozmówca Jacka Niesienkiewicza przekonuje, że prezesa PiS zirytowało, gdy Mateusz Morawiecki zaczął odsłaniać kulisy decyzji rządu PiS, w tym te dotyczące przymusowych szczepień w trakcie pandemii, za którymi rzekomo był Kaczyński, a nie Morawiecki. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że również krytyczne wypowiedzi byłego premiera na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ograniczył ustawę aborcyjną, wprawiły kierownictwo PiS w konsternację. W PiS przekonują, że Rozwój Plus przekroczył granice w ataku na partię matkę. Najnowsze sondaże pokazują, że nowa partia żeruje głównie na wyborcach PiS-u. W partii jest duże niezadowolenie, ponieważ oczekiwano, że Morawiecki będzie głównie budował się na sierotach po trzeciej drodze. Niepisane zasady były takie, że nie atakujemy się przesadnie i nie palimy mostów. Mateusz przekroczył te granice, starając się przedstawić jako polityk bardziej centrowy i liberalny niż w rzeczywistości był i jest, mówi nam polityk z otoczenia Kaczyńskiego. Będzie walka. Będzie tendencja, żeby ich wykańczać. Kaczyński zrobi wszystko, żeby ich zredukować, mówi polityk, który ma dostęp do ucha prezesa. Lud pisowski oczekuje krwi i ukarania zdrajców, a Morawiecki zachowuje się jak zdrajca. Elektorat dostał od prezesa wyraźny komunikat, że nasz były premier bardziej skupia się na atakowaniu PiS niż rządu Tuska. To tylko podgrzało atmosferę, ale Morawiecki sam się o to prosił, przekraczając granice krytyki wobec nas. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że Morawiecki i jego otoczenie mają zmienić strategię i przestać atakować partię Kaczyńskiego, budując się na problemach Koalicji Obywatelskiej i rządzących. Gazeta Wyborcza wraca do tematu Macieja Berka, który przestał być ministrem, a chce być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Plan zna niewielu, bo inaczej by nie wypalił, piszą Iwona Szpala i Agata Kondzińska. Za kandydaturą Berka nie poszła spójna opowieść o roli, którą ma odegrać w Trybunale Konstytucyjnym. Publiczność nie wie, dlaczego to akurat byłemu ministrowi mają się udać porządki w Trybunale, skoro inni sędziowie siedzą w korytarzach instytucji. Czeka go ta sama ścieżka, którą w tym roku ćwiczyli sędziowie rekomendowani przez parlamentarną większość. Koalicja 15 października rozprawę z Trybunałem rozpoczęła wiosną i zdecydowała o zapełnieniu wakatów w Trybunale. Sejm wybrał szóstkę nowych sędziów, ale wtedy do gry wszedł prezydent Nawrocki. Zbadał życiorysy, Policzył, ile miejsc zwolniło się w Trybunale za jego kadencji. Wyszło, że 2. I na te miejsca wprowadził sędziów, którzy przeszli pomyślnie autorską weryfikację w Pałacu Prezydenckim. Reszta już nie czekała na zaproszenie i złożyła ślubowanie w Sejmie. Do dziś prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie przydziela im spraw, nie uznaje za sędziów. Personalna rewolucja się więc nie powiodła. Nadal kontrolę nad Trybunałem ma poprzedni propisowski układ. W podobnej sytuacji będzie zapewne Maciej Berek, chociaż szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapewnia, że jeśli wszystko odbędzie się zgodnie ze sztuką, to Karol Nawrocki nie zrobi Berkowi problemu. Powołuje się przy tym minister Bogucki na ostatniego z wybranych sędziów Trybunału, Sławomira Paterę, który ślubował przed Nawrockim. Bogucki nie dodaje jednak, że między wyborem Patery a zaproszeniem go do pałacu minęły blisko 2 miesiące. Święczkowski robi co chce, wpuszcza do Trybunału kogo chce. Nie może tak być, denerwuje się rozmówca Gazety Wyborczej z Koalicji Obywatelskiej. Bodnar się skradał, Żurek się skradał, nic im nie wyszło, a tamta gawieć się z nas naśmiewa. To nie jest dobra droga dla całej koalicji, dodaje ów rozmówca. Jest plan do zrobienia, Berek ma zadanie. Jaki będzie efekt, okaże się za miesiąc, 2, 3. Podsumowuje ważny polityk od Donalda Tuska. Gazeta Wyborcza. Na koniec naszego przeglądu prasy coś interesującego, czyli niepolitycznego. Psy czytają nam z twarzy. Naukowcy znaleźli potwierdzenie w psim mózgu. Psy rozpoznają ludzkie uczucia. Koty oczywiście też, ale więź łącząca psa z jego człowiekiem wydaje się szczególnie silna. To efekt silnego udomowienia. Pies jest pierwszym zwierzęciem udomowionym przez człowieka. Według naukowych szacunków wilk szary stał się psem domowym gdzieś w Eurazji od 40 do 20 tysięcy lat temu, czyli jeszcze w czasach zbieracko-łowieckich. Gdy pierwszy wilk nieśmiało podszedł do ludzkiego ogniska, rozpoczął się proces przystosowywania go do życia wśród ludzi. Pierwsi hodowcy wprowadzali dobór nienaturalny. Wybierali do rozrodu osobniki okazujące jednocześnie najmniejszy strach przed człowiekiem i najmniej agresywne wobec swojego pana. Dziesiątki tysięcy lat później pies lepiej rozumie się z człowiekiem niż z innymi psami. Psy nauczyły się też spijać z naszych ust oczekiwania, w tym rozpoznawać nasze uczucia. Każdy opiekun psa potwierdzi, że ich milusiński pociesza ich, kiedy są smutni, cieszy się z nimi, gdy się weselą i podwija ogon, kiedy okazują złość. Psy rozpoznają nasze grymasy równie dobrze jak my sami. Naukowcy z Austrii, Meksyku i Węgier właśnie udowodnili, że nasze subiektywne wrażenia są obiektywną prawdą. A zrobili to przyzwyczajając kilkanaście psów do badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Kto wytrzymał kiedyś

0: reaguje. A język ciała niesie kolejne informacje, które psy na pewno odczytują. Co więcej, wszystkie badane psy pochodziły z dobrych domów, żyły w kochających ich ludzkich rodzinach, nie na ulicy, gdzie realia życia są zgoła inne. A środowisko życia, jak wiadomo, mocno zmienia mózg. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd pracy. Szanowni Państwo, w czwartek, 20 sierpnia, w czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Konrad Sadurski, Forbes. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: No to porozmawiajmy o tym wczorajszym komponencie, jaki nam zaproponowali Donald Tusk i minister Domański. Dwa elementy, ulgi i obciążenia. Ulgi, drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy, nowa stawka 24%, między stawką 12 a 32% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Obciążenia, wzrost CIT dla gigantów, cięcie limitu dla ryczałtowców i wyższa danina solidarnościowa. Słuchałam pierwszych komentarzy wczoraj po tej konferencji i z ust ekonomistów, dziennikarzy zajmujących się gospodarką przybijał taki trochę oddech ulgi, że tym razem nie postanowiono tylko rozdawać, tylko jednak postanowiono też poszukać kogoś, kto te ulgi sfinansuje.
1: Znaczy właśnie z tego powodu jeszcze kilku innych ta wczorajsza informacja była dla mnie intrygująca i pozytywna. To znaczy pamiętajmy, że nasz obecny system PIT podatkowy to jest wynik Polskiego Ładu, czyli właściwie przypadku. Ten system jest zorganizowany w sposób przypadkowy, więc jeśli ktoś po raz pierwszy od 2022 roku postanawia zrobić w tym jakieś porządki, to już jest jakaś pozytywna jedna rzecz. Druga pozytywna rzecz to jest taka, że zrezygnowano z takiej narracji, no właśnie pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść, jak to mówi prezydent Duda. I to była narracja, która obowiązywała od 2015 roku w polskiej polityce. Znaczy, że pieniądze się znajdą na wszystko. Tutaj po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu powiedziano, dobrze, mamy pieniądze dla podatników, ale muszą za to zapłacić inni podatnicy po to, żeby dla budżetu to było operacja zbilansowana.
0: W miarę neutralne, tak.
1: Bo dlatego, że mamy wysoki deficyt. Więc to jest dla mnie pozytywny przekaz. To jest traktowanie społeczeństwa no właśnie w sposób jako kogoś dojrzałego, w sposób poważny, bo do tej pory przez te wiele lat byliśmy jak gdyby, stawaliśmy się trochę takim społeczeństwem szczególnej troski, z dziecięcą wiarą, że pieniądze się wyciąga z bankomatu, a nie, że rodzice je zarabiają. Tutaj na te pieniądze, na ewentualne ulgi, korzyści z budżetu trzeba zapracować wzrostem PKB lub podwyżką podatków lub oszczędnościami gdzieś indziej. Pytanie, czy ten model działania rząd będzie dalej kontynuował, no to jest pytanie otwarte. No a trzecia pozytywna rzecz, która dla mnie wczoraj wybrzmiała, to taka, że premier również powiedział, że nie będzie wprowadzenia kwoty wolnej od podatku.
0: Podwyższenia
1: kwoty wolnej od podatku przez najbliższe dwa lata.
0: 27-28 rok, bo zbrojenia.
1: Tak, w czasie, kiedy mamy wysokie wydatki na zbrojenia. Ona jest dla mnie pozytywna w tym sensie, że taka operacja kosztowałaby blisko 60 miliardów złotych i przy takim deficycie, jaki mamy teraz, to jest jeden z najwyższych w Europie, Rumunia chyba ma wyższy deficyt, to byłby dla nas gigantyczny problem, dla nas podatników. Więc te kilka informacji wybrzmiało pozytywnych. To, co jest, mówię o tym, że to jest krok w dobrą stronę. Możemy dyskutować, co z podatkiem dla firm i jak to się odbije na gospodarce.
0: To ja jeszcze tylko dopytam, bo powiedział pan o porządkach w systemie. Czy to naprawdę są porządki w systemie, czy to jest po prostu dalsze sztukowanie, gmatwanie? Skoro ten system, który mamy, jest z przypadku, bo w ramach Polskiego Ładu tak kombinowano, raz obniżano, raz podwyższano, zmieniano. Teraz się po prostu coś próbuje dosztukować, a wiemy, że najlepiej jest, kiedy systemy podatkowe są proste i zrozumiałe.
1: Tak, to wygląda trochę jednak na sztukowanie. To jest, tak jak mówię, krok w dobrym kierunku i próba robienia porządków, ale jak popatrzymy na to, co wprowadzają te zmiany, to no zobaczmy. Pierwsza tak zwana kwota wolna, teoretyczna, to jest 30 tysięcy złotych. To jest jak gdyby pierwszy próg. Do tych 30 tysięcy złotych nie płacimy podatku. Potem między 30 tysięcy a 130, bo ten drugi próg przesunięto o 10 tysięcy ze 120 na 130, płacimy 12%. Potem nagle pojawia się taki odcinek 20 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych przychodu, który będziemy płacili, tutaj będziemy płacili podatek 24%, a potem nagle powyżej tych 130

0: 30 tysięcy, aż do miliona będziemy płacili 32%, bo powyżej miliona to jest danina solidarnościowa i ona rośnie z 4 do 5, czyli powyżej tego miliona to będzie już 37%. No więc jeśli te schodki progresji miałyby wyglądać w sposób bardziej uporządkowany, to one powinny być w jakiś sposób bardziej równe rozmieszczone. Między 30 a 130 i 130 a 150, a potem milion, to jest naprawdę, to te schodki wyglądają tak, jakby trochę losowo rozrzucone zostały na tej skali podatkowej. Więc tutaj widać, że one zostały ułożone jak gdyby pod budżetowym przymusem. Ktoś policzył, ile podatników może płacić te 24% po to, żeby to się spinało do tych 10 miliardów kosztów dla budżetu, o których mówił wczoraj premier i minister finansów. Więc tak, to jest, mówiąc o tym, że to jest robienie porządku trochę ad hoc, trochę pod przymusem zbliżających się wyborów.
1: Po wierzchu, pod kanapą nikt nie...
0: I trochę pod przymusem też, moim zdaniem, opinii publicznej, to znaczy jak ludzie widzą, że no właśnie w grudniu wpadają w te wyższe, przekroczyli próki, płacą wyższe stawki podatków, a tutaj słyszą, że lekarze zarabiają milion, półtora miliona, prawnicy, architekci i często oni nie rozliczają się według skali podatkowej, tylko są na ryczałcie albo na innych formach zatrudnienia. Więc tutaj mówimy z jednej strony o finansach państwa, z drugiej strony o finansach obywateli, czyli o podatnikach, ale też z trzeciej, no, trzeba wprowadzić taki element sprawiedliwości społecznej, tych zmian i obciążeń, które będziemy musieli ponosić po to, żeby finanse publiczne były pod kontrolą. O tym jak gdyby się nie mówi w debacie publicznej. Znaczy, po raz pierwszy dopiero zaczęto mówić o tym, że o te pieniądze trzeba zadbać. Do tej pory wprowadzano zmianę do budżetu, no przecież pomyślmy 13, 14 emerytura, 500 plus 800 plus, bez podawania trwałych wpływów, które miałyby sfinansować te wydatki. To jest nierozsądne działanie, krótkowzroczne działanie. Ono było możliwe do zrealizowania w sytuacji, kiedy była wysoka inflacja i rząd miał tak zwany podatek inflacyjny, te 200 czy nawet 300 miliardów złotych, które mógł wydawać. No ale gdy inflacja się skończyła, to jest presja na dochody budżetu, to jest presja na ograniczenie wydatków bądź podwyżkę podatków. I o tym trzeba poważnie rozmawiać.
1: Porozmawiajmy też o budżecie na 2027 rok, bo w piątek dodatkowe robocze posiedzenie rządu w tej sprawie, a 28 sierpnia już to posiedzenie, na którym, jak rozumiem, budżet zostanie przez rząd przyjęty. I mówił o tym kilka tygodni temu minister Domański, że pod koniec sierpnia ma trafić już do Sejmu. Wczoraj była wypowiedź premiera dotycząca deficytu, taka trochę w stylu, że ja tutaj się za to dam pokroić, żeby taka żelazna zasada była utrzymana, że nie będzie zwiększenia deficytu, ale nikt nie mówi o tym, żeby ten deficyt redukować. Szef Rady Fiskalnej, Sławomir Dudek. Rada Fiskalna zresztą w tym roku po raz pierwszy będzie oceniać budżet. Bardzo jestem ciekawa tej opinii, a przede wszystkim tego, jak się ustosunkuje do tej opinii minister Domański. No więc Sławomir Dudek na portalu X napisał tak. Mamy najwyższy deficyt w Unii Europejskiej, wysokie koszty obsługi długu, polityczny klincz i zbliżające się wybory. To wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Warunki do utrzymywania ogromnych deficytów są dziś skrajnie niesprzyjające. Ile jeszcze takich lampek musi się zapalić? Budżet na 27 rok powinien przynieść realną i istotną redukcję deficytu, a nie tylko poprawę na papierze. Ale oczywiście nie ma na to żadnych szans i nadziei.
0: Właśnie to jest pytanie najważniejsze teraz dla finansów publicznych, nie tylko dla finansów publicznych, również dla wszystkich podatników, na ile rządzący poważnie podchodzą do redukcji tego deficytu. Przypomnijmy, że Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu, unijnej procedurze, która zobowiązuje nas do tego, żeby sprowadzić ten deficyt do 3% PKB. Mamy teraz około 7%. Wiele krajów w Europie też ma. Teraz też pojawiają się takie informacje, że Komisja Europejska może patrzeć przez palce na przekraczanie tego deficytu, dlatego że jest niesprzyjająca sytuacja polityczna, dlatego że strefa euro szeruje po dnie ze wzrostem gospodarczym i dlatego że teraz zacieśnianie pasa, czy zmuszanie państw do zacieśnienia pasa mogłoby powodować, że to te populistyczne partie w różnych krajach zyskują i wtedy to by było źle dla przyszłości Unii Europejskiej. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy w procedurze, czy nie jesteśmy, jest coś takiego jak rynek i ten rynek dyktuje realne koszty obsługi tego zadłużenia.
1: I teraz... I padło to pytanie na konferencji prasowej. Czy nie obawia się minister Domański, że zaproponowane zmiany spowodują pogorszenie ratingów, tych, których wyniki poznamy na jesieni? Minister odparł, że te zmiany się bilansują i że prowadzą odpowiednią, odpowiedzialną politykę fiskalną.
0: Tak, tylko no mówiąc o rynku, mam na myśli to, że koszty obsługi długu nam bardzo szybko rosną. I jest taki prosty mechanizm, to znaczy... Sporą część tego długu zaciągaliśmy w czasie pandemii, w czasie COVID-u, gdzie stopy procentowe były niskie, a koszty obsługi tych obligacji też niskie. Teraz, ponieważ nie stać nas na spłatę tego długu, my ten dług rolujemy, czyli zaciągamy nowy dług po to, żeby spłacić stary. Ale zaciągając ten nowy dług, emitujemy obligacje, za które jeszcze więcej musimy płacić, znacznie więcej. I teraz... No, różne są szacunki, nie ma jeszcze oficjalnych. Przy okazji budżetu dowiemy się, ile więcej w przyszłym roku będziemy płacić tylko za to, że ten dług rośnie, za wzrost tego długu. Jeśli się okaże, że to jest kwota zbliżona na przykład do 10 miliardów złotych, to to byłby koszt tej reformy podatkowej w systemie PIT bez konieczności podnoszenia podatków dla firm i zmiany parametrów ryczałtu. To jest tak olbrzymia kwota i to jest kwota, która tak naprawdę no, idzie w komin, bo nic z tego nie mamy.
1: Nic nie kupimy za to.
0: Nic nie kupimy za to. To są pieniądze, których nie wykorzystamy na inwestycje. I to, co jest niebezpieczne, na co zwracał, tak mi się wydaje, uwagę Sławomir Dudek i część ekonomistów świadomych zwraca na to uwagę, to to, że jesteśmy bardzo blisko momentu, w którym ta kula śnieżna długu zacznie sama się napędzać. To znaczy, kiedy koszty obsługi długu będą większe niż nominalny wzrost PKB, to taka sytuacja jest bardzo, bardzo trudna do zatrzymania. Taką sytuację przeżywały Włochy, taką sytuację przeżywała Grecja. Wiemy, jakimi kosztami i finansowymi, i społecznymi to zostało okupione. Więc jeszcze nie jesteśmy w tej sytuacji, ale jesteśmy niebezpiecznie blisko. Dlatego ten deficyt przyszłoroczny powinien być zredukowany. Dylemat właśnie jak bardzo, bo... Jeśli
1: i
0: będzie,
1: czyim kosztem.
0: I czyim kosztem, tak. Jeśli będzie za bardzo zredukowany, to wtedy może mieć wpływ na popyt. Gospodarka wciąż jest napędzana w dużej mierze popytem. W związku z tym wzrost gospodarczy może się zmniejszyć. W związku z tym te relacje wzrostu gospodarczego do długu też się mogą niekorzystnie zmienić. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. To wymaga dyskusji no, nie tylko na forum paru ekspertów, tylko dyskusji publicznej, ale również
1: nie,
0: dyskusji akademickiej.
1: Politycy nie mają na ten temat ochoty dyskutować.
0: No więc właśnie to jest najgorsze, że tak nawet jeśli ktoś się pojawi, kto zaczyna rozsądnie mówić o tym, co trzeba zrobić, no to z drugiej strony mamy opozycję, która no, z prezydentem na czele, który tak naprawdę próbuje zrobić z naszego systemu politycznego system prezydencki i wetuje te ustawy, które mogłyby pomóc rządowi odzyskać sterowność nad finansami publicznymi. Czyli wszystko, co zwiększa podatki, to jest wetowane. Znaczy prawie wszystko.
1: Konrad Sadurski, Forbes, bardzo dziękuję za rozmowę. W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Andrzej Kochut, główny specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest taka powieść Kornela Makuszyńskiego, Szaleństwa Panny Ewy. Zawsze mi się tytuł tej książki, filmu także przypomina, kiedy słyszę, co nowego wymyślił amerykański prezydent. No to o szaleństwach pana Trumpa, bo Donald Trump opublikował mapę przedstawiającą cieśninę Ormus jako nowe terytorium Stanów Zjednoczonych, a wcześniej Trump rzekł, gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno, no to jak mocno Ameryka pokonuje Teheran i czy nad cieśniną Ormus będzie powiewać amerykańska flaga?
2: Powiewać na pewno nie będzie, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump na platformach społecznościowych ogłasza rychłe przyłączenie jakiegoś terytorium do Stanów Zjednoczonych. Ta amerykańska flaga mogłaby już powiewać nad Grenlandią, Kanadą, Panamą. Więc można powiedzieć, że w retoryce Donalda Trumpa jest to pewien stały punkt. Natomiast to, co jest ciekawe, wydaje mi się, to jest to, co się za tym kryje. Oczywiście cieśnina Ormus w ostatnim czasie stała się jednym z najbardziej interesujących miejsc na globie za sprawą operacji wojskowej w Iranie. Okazało się, że nie udało się Amerykanom zapobiec zablokowaniu tego ważnego szlaku transportowego i w związku z tym powstał ogromny problem. Problem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę dla całego świata, bo przez cieśninę Ormus przed wojną przepływała około 1/5 całej produkcji ropy na świecie. Natomiast to, co Donald Trump swoim wpisem sygnalizuje i sygnalizuje chyba przede wszystkim pod adresem Iranu, to to, że ten problem przynajmniej w jakiejś części udało się, jeżeli nie wyeliminować, to zmniejszyć. Okazuje się, że alternatywne szlaki transportu, a także sam transport przez cieśninę Ormus ma się coraz lepiej. Część tej ropy podróżuje rurociągami przez Arabię Saudyjską w kierunku Morza Czerwonego. Saudowie rozważają, czy nie rozbudować tego szlaku. Pojawiają się doniesienia o możliwych nowych ropociągach. Natomiast w ostatnich miesiącach Amerykanie też intensywnie pracowali nad odblokowaniem przynajmniej częściowo cieśniny Ormus i to im się w jakimś stopniu udało. Chodzi o taki szlak położony bliżej wybrzeży Omanu, którym dzisiaj podróżuje według deklaracji amerykańskich oficjeli, między innymi sekretarza energii Wrighta, około 9 do 10 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej połowa tego, co przepływało przez cieśninę Ormus przed wojną. Jeżeli doliczyć te alternatywne drogi, no to amerykańskie władze szacują, że około 15 milionów baryłek ropy dziennie wydostaje się z regionu, czyli ten spadek wynosi nie 100%, jak to było czy niemal 100%, jak to było na samym początku wojny, a około 25%. No i teraz po co Donald Trump wysyła taki sygnał pod adresem Iranu? Nie wy kontrolujecie cieśninę Ormus, tylko my, nie irańska, ona jest tylko amerykańska. No bo w tej chwili konfrontacja pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi znalazła się w martwym punkcie. Amerykanie nie byli w stanie Irańczykom narzucić swojej woli. Irańczycy wciąż zachowują zdolność do kontrataku i do szkodzenia przede wszystkim Stanom Zjednoczonym w uciążliwy sposób. A kiedy odbywały się rozmowy pokojowe, no to postulaty ze strony Iranu były takie, jakby to Iran wyszedł z tej konfrontacji zwycięską ręką. Można dyskutować, czy tak właśnie było. Natomiast nie zgadza się prezydent Donald Trump. No i teraz obydwie strony starają się wzajemnie przekonać, że to one właśnie są w stanie wytrzymać więcej. Donald Trump pokazuje, że w ten sposób, sygnalizując, że cieśnina Ormus będzie amerykańska, że to Stany Zjednoczone w tej sytuacji sobie poradzą, natomiast konsekwencje finansowe, gospodarcze spadną na Iran, czy będą dalej spadały na Iran z całą mocą i w końcu to Teheran będzie się musiał ugiąć w tych negocjacjach.
1: No to może jeszcze jedna wypowiedź Donalda Trumpa w tym właśnie wątku gospodarczym. To było bodajże w zeszły piątek dla Fox News, kiedy to Trump zapowiedział przeprowadzenie zmasowanego ataku gospodarczego na reżim irański. Jakąś izolację gospodarczą, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział, bezprecedensowy w najnowszej historii pakiet sankcji, który drastycznie uderzyłby w irańską ekonomię. Oczywiście natychmiast zaczęły się spekulacje, jakie mogłyby być rozwiązania użyte, na przykład konfiskata irańskich aktywów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych zamiast ich zamrożenia, a przypomnijmy, że to jest jeden z warunków Teheranu, żeby odblokować ze strony irańskiej cieśninę Ormus, czyli właśnie odmrożenie wszystkich irańskich aktywów, a tymczasem te aktywa mogłyby zostać po prostu skonfiskowane, czy też rozszerzenie sankcji wtórnych na kraje prowadzące interesy z Iranem. Pytanie, czy tak mocno można byłoby uderzyć w Iran, że Iran by się ugiął, tym bardziej, że dotychczasowa presja gospodarcza pogrążyła gospodarkę Iranu. Z drugiej strony Iran to reżim, a nie demokratyczny, a Stany Zjednoczone to demokracja, która ma wybory przed sobą w listopadzie.
2: No i to jest właśnie największy problem. To znaczy ta retoryka Donalda Trumpa, o której pani redaktor wspomina, to jest część tej samej próby, o której mówiłem wcześniej, próby przekonania przez Donalda Trumpa reżimu w Teheranie, że to on trzyma karty w tej sytuacji. Natomiast prawdą jest, że Iran zmaga się, boryka się z amerykańskimi sankcjami od dekad. Te sankcje jeszcze się nasiliły w ostatnich latach, między innymi za sprawą Donalda Trumpa, i trudno spekulować, czy trudno przewidywać, że jakieś dodatkowe ich wzmocnienie spowoduje, że nagle reżim irański się ugnie. Sytuacja gospodarcza Iranu jest fatalna od lat. To zresztą doprowadziło do protestów w tym kraju na przełomie zeszłego i tego roku. Natomiast reżim tą próbę wytrzymał. Wydaje się, że ta sytuacja obecna, gdzie pojawił się wróg zewnętrzny, tak naprawdę reżimowi sprzyja, a nie szkodzi. W związku z tym te deklaracje Donalda Trumpa niestety mogą okazać się puste w tym sensie, że nie przyniosą rozwiązania problemu. Mogą oczywiście jeszcze dalej skomplikować sytuację gospodarczą Iranu, choć pytanie, czy aż tak bardzo, żeby to się stało radykalnie odczuwalne dla mieszkańców Iranu. Natomiast nie sądzę, żeby to był ten przełom, na który Irańczycy czekają, zwłaszcza, że właśnie w ich kalkulacjach problem będą mieli przede wszystkim Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. Problem będzie miał Izrael, gdzie przecież również odbędą się wybory. No bo tam wyborcy, tam obywatele mają wiele więcej do powiedzenia i to ich zmęczenie wojną ma być w tej sytuacji sojusznikiem Teheranu.
1: A co może zrobić Iran? Bo pojawiły się doniesienia medialne, że Iran rozważa rozszerzenie tego konfliktu poza Bliski Wschód. Gdyby konflikt eskalował za sprawą Donalda Trumpa, to na przykład Iran mógłby zaatakować amerykańskie cele w Europie. Na przykład amerykańskie aktywa zlokalizowane w Bułgarii albo Cypr jako potencjalny cel działań odwetowych.
2: No to tylko pokazuje, jak duży potencjał drzemie w rozmaitych działaniach asymetrycznych, których może się podejmować państwo teoretycznie w konflikcie słabsze. No bo nie ulega wątpliwości, że ten początek amerykańskiej operacji wojskowej, który obserwowaliśmy od końca lutego, bardzo wyraźnie pokazał, po czyjej stronie potencjał wojskowy jest większy. Amerykanie mieli miażdżącą przewagę w powietrzu w tych pierwszych tygodniach wojny. Natomiast Iran zachował zdolność do rozmaitych kontruderzeń i w ten sposób teraz stara się Amerykanów osłabiać, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe, uderzając w amerykańskich sojuszników w regionie. I tego rodzaju działania może mnożyć, bo to podnosi koszty dla Stanów Zjednoczonych, te koszty militarne, koszty wiążące się z koniecznością utrzymywania większej gotowości w regionie, koszty związane z przechwytywaniem irańskich pocisków. To jest w tej chwili ogromny problem dla Amerykanów, ponieważ to zużywa amerykańskie zasoby, jeśli chodzi o amunicję. I tutaj Iran rzeczywiście może dalej wykazywać się kreatywnością. Pytanie, na ile te ataki na większe odległości będą skuteczne. Natomiast tu nawet nie o skuteczność chodzi, a o przedłużanie tego konfliktu, o mnożenie kosztów, o mobilizowanie też partnerów i sojuszników amerykańskich przeciwko Waszyngtonowi, no bo jeżeli oni również ponoszą coraz większe koszty tej wojny, to ich skłonność do wspierania Trumpa może się okazać mniejsza i tego rodzaju taktyka jest ogromnym problemem dla Amerykanów, bo dopóki reżim w Iranie trwa, dopóki zachowuje przynajmniej jakąś zdolność do atakowania, no to nie sposób tego rodzaju komplikacji po stronie amerykańskiej uniknąć. A to zresztą jest problem też z tymi deklaracjami Trumpa dotyczącymi cieśniny Ormus. Oczywiście najprawdopodobniej udało się przywrócić przynajmniej w części ten ruch przez cieśniny Ormus. Zobaczymy na jak długo, ale udało się go przywrócić dzięki amerykańskim okrętom i amerykańskim samolotom. To wszystko kosztuje i mimo, że ta ropa dzisiaj się przynajmniej częściowo z regionu wydostaje, no to jednak koszty amerykańskie są niepomiernie większe niż to miało miejsce w przeszłości.
1: O ankietę chciałabym zapytać, bo to kolejne paradne działanie administracji Trumpa. Ankietę, którą Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozesłał do pozostałych państw NATO. Mają się ustosunkować te państwa wobec ich polityki, wobec Stanów Zjednoczonych. I pytania są następujące. Czy publicznie poparłeś politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych? Czy kupujesz broń i sprzęt wojskowy od amerykańskich firm obronnych? Czy sprzeciwiałeś się europejskim zasadom zamówień publicznych, które faworyzują europejskich producentów obronnych lub ograniczają kontrakty z amerykańskimi firmami? Czy popierasz podejście administracji Trumpa do polityki zagranicznej polegające na działaniu silnie, jasno i cicho? Czy realizujesz uzgodnione cele NATO dotyczące wydatków na obronę i tak dalej i tym podobne? No brakuje tylko pytania, czy jesteś gotów codziennie całować Donalda Trumpa w stopę?
2: No, to byłoby trochę za daleko idące być może rzeczywiście pytanie. Natomiast trzeba powiedzieć, że w ten sposób Amerykanie dosyć jasno pokazują, jak zmienia się ich podejście do polityki globalnej. Że Stany Zjednoczone, które do tej pory gwarantowały swoim sojusznikom i partnerom spokój, pomoc, wsparcie w trudnych sytuacjach, teraz ze względu na kłopoty, w których same się znalazły, zakładają, że ta pomoc będzie uzależniona od jasnego opowiedzenia się po stronie amerykańskiej w każdym z nadchodzących konfliktów, sporów i problemów. I oczywiście możemy się zżymać na formę, w jakiej to się w tej chwili odbywa, ale można powiedzieć, że z perspektywy europejskiej to być może jest niezbędny zimny prysznic, bo Donald Trump może zniknąć za 2 lata. No kolejny, cała ta kadencja jest w pewnym momencie takim wstrząsem, który ma nas z drzemki wybudzić. Natomiast to podejście Stanów Zjednoczonych, może nie wyrażane w tak prosty, transakcyjny sposób, jak to dzisiaj robi administracja Trumpa, myślę, że na dłuższą metę z nami zostanie, że Amerykanie to swoje wsparcie będą coraz mocniej uzależniali od opowiadania się po stronie amerykańskiej, działania na korzyść Stanów Zjednoczonych, ponieważ po prostu będą tego potrzebowali. To, co w przeszłości nie było konieczne, to w tej chwili z ich perspektywy staje się coraz ważniejsze. Zresztą ta ankieta jakoś tam wpisuje się w szersze działania amerykańskie, które widzimy również na podstawie strategii bezpieczeństwa narodowego, które mają doprowadzić do ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w tych regionach świata, gdzie Amerykanie uznają to za mniej konieczne, no a na to nakłada się specyficzne podejście Donalda Trumpa, który zawsze to wsparcie łączył z takim, można powiedzieć, testem lojalności. Zresztą już to widzieliśmy nawet w kontekście Iranu, na przykładzie Brytyjczyków czy Hiszpanów, gdzie Trump oburzył się za jego zdaniem brak wsparcia w tym irańskim konflikcie i zapowiedział kroki odwetowe wobec wybranych państw europejskich. Ostatnio podobną deklarację wysunął wobec Korei Południowej, gdzie zostały skrócone ćwiczenia wojskowe pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. No i Trump jako powód wskazywał właśnie brak chęci wsparcia Stanów Zjednoczonych w sprawie Iranu przez kierownictwo Korei Południowej.
1: Andrzej Kochut, główny specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Znów zagęszcza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zapowiadają izolację gospodarczą Iranu. Ten oskarża USA o terroryzm ekonomiczny. Na Lubelszczyźnie powstał ośrodek, dzięki któremu dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają zyskać łatwiejszy dostęp do specjalistów. W lipcu wzrost pensji Polaków przyspieszył, jak jednak twierdzą ekonomiści, trend ten będzie wyhamowywał. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny, podkreślając, że sankcje nałożone przez USA uderzają w zwykłych Irańczyków. W oświadczeniu irańskiego MSZ przytoczonym przez agencję IRNA podkreślono, że ogłoszone przez USA kolejne sankcje i ograniczenia pokazują nie tylko wrogość i niechęć amerykańskich polityków do narodu irańskiego, ale również antyludzką, bezprawną i hegemoniczną naturę amerykańskiej klasy politycznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w środę objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że ogłoszone przez Trumpa operacja ma doprowadzić do upadku reżimu w Teheranie. Bessent ogłosił też, że w ramach presji gospodarczej na Iran USA zwracają się do wszystkich sojuszników, by doprowadzić do największej skoordynowanej izolacji gospodarczej w historii świata. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy. W wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. W stolicy Ukrainy tylko w czwartek 6 razy ogłaszano alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia ze strony dronów odrzutowych. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek, zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
5: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. W Lublinie otwarto Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki nowej placówce dostępność psychiatry czy terapeuty dla młodych w kryzysie ma się zwiększyć. Co ważne, kluczową rolę ma odgrywać opieka środowiskowa w domu i w szkole pacjenta, mówi psycholożka Katarzyna Brzozowiec.
7: Celem jest to, żeby pacjent dostał opiekę w środowisku, więc bardzo dużą rolę będą odgrywali terapeuci środowiskowi, którzy będą udzielać wsparcia w domach.
8: Czyli pracując też, rozumiem, z rodziną.
7: Dokładnie, nie da się pracować tylko z małoletnim. Bierzemy pod uwagę cały system rodziców, opiekunów prawnych.
5: To pierwsze takie centrum dla młodzieży na Lubelszczyźnie, wzorowane w pewnym stopniu na centrach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Jak mówi psychiatrka dr Marta Pakuła-Landman, przybywa m.in. pacjentów z myślami samobójczymi.
9: Jeżeli chodzi o spiętrzenie myśli samobójczych, to zdarzają się takie sytuacje, że dzieci proszą o swoich rodziców, jedziemy na izbę przyjęcia, a my na izbie przyjęć słyszymy, albo tu zostanę, albo mnie nie będzie.
5: A my przypominamy, że młode osoby w kryzysie wsparcie mogą uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. W lipcu przyspieszył wzrost pensji. Te poszły w górę o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, mówił w TOK FM Adam Antoniak, ekonomista ING Banku.
10: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
5: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Sytuacja na razie jest stabilna, mówią specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW o pojawiających się w ostatnim czasie internetowych wpisach ostrzegających przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że jeden z kluczowych czynników powodujących zjawisko jest spełniony, a mowa o wyjątkowo gorącym w tym roku Morzu Śródziemnym. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z TOK FM przyznał jednak, że takie komunikaty na ten moment są przesadzone.
11: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Zazwyczaj to są prognozy deterministyczne, czyli jest to tylko jeden członek prognozy wiązkowej i tak naprawdę cechują się ograniczoną sprawdzalnością w tym zakresie. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
5: Obecnie z prognoz wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale jak pokazują modele pogodowe, nie będą to rekordowe ulewy. Jaka pogoda czeka nas w nadchodzącym dniu? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna w piątek od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum, a najcieplej, lokalnie do 28 stopni Celsjusza, będzie na Podkarpaciu.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie
13: ministrze. Dzień dobry.
12: Zapraszamy też do oglądania transmisji naszej rozmowy na kanale TOK FM na YouTubie. Porozmawiajmy sobie na początku, panie ministrze, o systemie ostrzegania. Zacznijmy może od tych dzisiejszych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo taki alert został wysłany o godzinie 4:22. Odwołanie zagrożenia miało miejsce o 5:31. Treść, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Rozumiem, że to ma działać na takiej zasadzie, że wojsko wie, że jeżeli wiele się dzieje na niebie zachodniej Ukrainy, to może się też zadziać na niebie wschodniej Polski, tak?
13: Tak, i to było takie zawsze prewencyjne. Jest potencjalne niebezpieczeństwo, że rakieta wystrzelona w kierunku wschodniej Ukrainy zmieni tor, albo jest celowo wystrzelona, zachodniej, przepraszam, jest celowo wystrzelona tak, żeby uderzyć gdzieś przy granicy, więc zdecydowaliśmy po ostatnich doświadczeniach, że wtedy, gdy podrywane przez wojska są nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
12: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
13: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski. Ja cały czas mówiłem, bo ja wiem, że teraz jest bardzo wielu takich mędrków, którzy wszystko wiedzą, jak zrobić, głównie ze strony polityków PiS-u. My cały czas po każdym incydencie zmieniamy, dostosowujemy procedury, żeby one były optymalne, bo też zdajemy sobie sprawę, przecież pani redaktor doskonale wie, że taki SMS, jednak jak dostajemy go w nocy, on zawsze stwarza jakiś dyskomfort, jakieś poczucie też takiego niepewności. A mówimy o sytuacji czysto prewencyjnej, ale będziemy to robić właśnie, bo takie są wnioski z ostatnich tygodni.
12: A czy do takich mędrków, którzy się na wszystkim znają, należy też Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pani minister w RMF-ie mówiła tak, to co na pewno trzeba poprawić, to kwestię uruchomienia syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni, chodziło oczywiście o wlot tej rosyjskiej rakiety, czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa. To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13: Rozmawiałem z panią minister, nie będę za pośrednictwem mediów rozmawiał na ten temat, ale mówiłem pani minister, że proponuję, aby w tym zakresie MON skoncentrował się na swojej robocie do wykonania MSWiA, wykona
12: swoją robotę.
13: Magdalena
12: Sobowiak-Czarnecka mówiła, to co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to to, co się już odbyło.
13: To jest system naczyń połączonych. Proszę pamiętać, że MSWiA jako takie nie posiada własnych radarów, nie posiada własnych samolotów, które patrolują przestrzeń powietrzną. Nasz system informowania zasilany jest informacjami od strony wojska. I wszystkie te procedury na styku wojska, na styku MSWiA w takich sytuacjach newralgicznych muszą być przeglądane, muszą być dostosowywane. Dobrze, od 3 tygodni, pani redaktor, bo chcę to powiedzieć. Od 3 tygodni po tej sytuacji z rakietą ludzie z RCB, z MSWiA, z wojska i z MON-u, za co im bardzo dziękuję, pracują, żeby udoskonalić procedury tak, żeby one z jednej strony były skuteczne, jak zagrożenie będzie prawdziwe, ale z drugiej strony, żeby też nie tworzyły takiego poczucia niekończącego się zagrożenia, bo proszę pamiętać, że sytuacje, w której wojsko podrywa myśliwce i operuje prewencyjnie, one są bardzo, bardzo częste.
12: To przypomnijmy, 30 lipca na Lubelszczyźnie ten krajowy system ostrzegania i alarmowania zadziałał z opóźnieniem, bo napotkał problemy ludzkie i proceduralne. A to ktoś ktoś nie dojechał do pracy, ktoś próbował jeszcze potwierdzić sprawę z przełożonym, ale się do przełożonego nie dodzwonił. No i oczywiście nawet dla laika, panie ministrze, sprawa była jasna. Jeżeli syrena wyje 4 minuty po tym, jak rakieta spadła, to może w ogóle nie wyć.
13: Panie redaktor. Syrena wyje wtedy, kiedy my otrzymujemy informację, mówię służby cywilne, otrzymują informację od wojska, że to zagrożenie jest bardzo, bardzo realne. I oczywiście ten system w dzisiejszej konstrukcji ma swoje opóźnienie. Ktoś, kto fizycznie uruchamia tą syrenę, przecież on nie wie, on ma tylko informację, nadchodzi realne zagrożenie, włącz syrenę. Czy ten system jest dzisiaj doskonały?
12: Nie jest.
13: Nie jest doskonały. Czy jest lepszy niż był 3 lata temu? Tak, dlatego tak strasznie irytuje mnie sytuacja, w której politycy PiS-u dzisiaj mają na wszystko łatwe rozwiązania, natomiast gdy rządzili, nie zrobili nic. Ja postawię taką tezę, panie redaktor, że znakomita większość z tych syren, które zawyły wtedy przy rakiecie w lipcu, za czasów PiS-u nawet nie zostałaby uruchomiona, nie tylko dlatego, że informacja by nie dotarła, tylko wiele z nich było niesprawnych, niedostosowanych do żadnych...
12: Ale to wszystko jedno, panie ministrze, syrena wyje, czy też wyje po tym, jak już jest po zagrożeniu.
13: Panie redaktor, my ten system cały czas budujemy. Ja wiem, że Polacy chcieliby, i ja też bym chciał, żeby tego typu rzeczy powstawały z dnia na dzień.
12: Kiedy zostanie zbudowany?
13: Bardzo jasno chcę powiedzieć. Prace, i wiem zaraz, pani, ale proszę pozwolić mi na 3 zdania całościowe. Prace rozpoczęliśmy nad tym systemem jeszcze w zeszłym roku, do końca tego roku. Chcemy podpisać porozumienia, aby zarządzanie kryzysowe w takich sytuacjach było przekazane z powiatów do Państwowej Straży Pożarnej, bo tam jest stały dyżur po prostu.
12: Trzeba dojeżdżać z domu na przykład.
13: W połowie powiatów już tu się odbyło. Pracujemy, żeby do końca roku wszystkie powiaty przekazały podpisały stosowne umowy w tym zakresie. Pracujemy nad tym, aby system syren mógł być uruchamiany automatycznie dla danego obszaru z poziomu albo Komendy Wojewódzkiej, albo Komendy Głównej Straży Pożarnej, albo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Planujemy dziś nie mamy jeszcze pełnej funkcjonalności tych syren, ale chcemy, żeby wszystkie syreny w Polsce mogły być odpalane automatycznie i pracujemy także i chcemy to zrobić, myślę, że do końca roku, aby każdy z nas mógł pobrać aplikację, która będzie mówić o zagrożeniu. Równolegle pracujemy także nad systemem, który też państwo pokazywaliście, czyli systemem broadcastowym, czyli takie trochę automatyczne przejęcie naszej komórki, która działa jako syrena alarmowa. Tutaj jesteśmy też technologicznie uzależnieni od operatorów. Mhm. Znaczy i będziemy z nimi na ten temat rozmawiać, rozmawiamy i będziemy ich namawiać do stosownych inwestycji, ale taki system Nie, tylko też chcę powiedzieć, bo to, panie redaktor, ten system będzie rozrastał się w czasie, ale system, który będzie miał tą funkcjonalność, którą ja bym chciał, żeby, będę już mógł powiedzieć, że tak, to jest to, co bym chciał, do końca roku będziemy mieli zbudowane.
12: Czy uda się sprowadzić do Polski Romanowskiego? Bo Donald Tusk mówił wczoraj, niewykluczone, że znajdziemy sposób, a słuchałam też Tomasza Siemoniaka, szefa służb, który mówił, policja, prokuratura na pewno zbudują jakiś scenariusz, w jaki sposób Romanowskiego sprowadzać. No to policja buduje jakiś scenariusz.
13: Ja mogę tylko podpisać się i pod słowami pana premiera i pod słowami Tomka Siemoniaka, ministra koordynatora. Tak, oczywiście, że zrobimy wszystko, aby Romanowski trafił do Polski, ale przecież też, pani redaktor, w sposób oczywisty nie jest to ani zadanie proste, ani też ja nie będę o tym mówił na antenie nawet tak zasnego radia jak TOK FM, bo to będzie wymagało ciszy. Ale to jest trudne zadanie, żeby było jasne, no bo proszę pamiętać, że pan Romanowski z tą prawie 100% pewnością, te 99 tutaj, posiłkując się tym, co powiedział pan premier, przebywa w miejscu, gdzie rządzą w 100% służby rosyjskie. Swoją drogą, to jest taki podstawowy upadek dla polityków PiS-u, że oni z tym nic nie robią.
12: No bardzo nieciekawa miejscówka, to prawda.
13: Nie, pani redaktor, bo ja zresztą, jeżeli pani pozwoli, ja od tych kilku tygodni słyszę takie informacje, bo ta informacja o Romanowskim w Naddniestrzu to jest z zeszłego tygodnia, to od dwóch tygodni słyszę takie informacje, także w mediach. A to problem dla PiS-u. Nie, to nie jest kwestia problemu dla PiS-u. To jest kompromitacja dla PiS-u. To jest kompromitacja, że gość, którego zrobili wiceministrem sprawiedliwości, ucieka pod skrzydła Putina. To jest kompromitacja, że oni mówią, że oni nawet nie wywalają go z partii.
12: Czy państwo pokażą sprawstwo i Romanowski zostanie powitany na ojczystej ziemi?
13: Ja mówiłem...
12: I będzie mógł pan napisać na X-ie. Witamy w ojczyźnie, panie Romanowski.
13: Mogę zadeklarować, że nie napiszę tego, bo... To indywiduum, znaczy nie chciałbym
12: takich... Bez obrażania.
13: A nie, a w tej sprawie, proszę wybaczyć, panie redaktor, ale jeżeli ktoś był wiceministrem sprawiedliwości, ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i ucieka pod skrzydła Putina, to na usta cisną się najgorsze sformułowania. I dziwię się, że politycy PiS-u nic z takim gościem nie robią. Ale...
12: No, politycy PiS-u na pewno go nie oskarżą o zdradę.
13: Ale oni go bronią.
12: No oczywiście, że
13: oni go bronią.
12: No tak.
13: No, czyli można
12: nie
13: powiedzieć.
12: Ma szans na uczciwy proces pod reżimem Tuska.
13: To czyli powiedzmy bardzo jasno, czyli w PiS-ie jest bardzo silna opcja prorosyjska. No jeżeli ktoś broni kogoś, kto ucieka do Rosji, no to chyba to jest jasne. Tam jest silna opcja prorosyjska. Nie wiem, czy oni wszyscy są proruscy, czy tylko część, ale ta część, która go broni, na pewno jest prorosyjska.
12: Czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, to nie, też znaczy, jest
13: ja, ja
12: też, istotne.
13: Ja też, nie, panie redaktor, no, oczywiście, że intencjonalnie go bronią. No przecież boją się, że dla nich ten sytuacja, że on ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jest sytuacją jednak pewnego bezpieczeństwa ich jako formacji politycznej. Przecież oni najbardziej boją się tego, że ten Romanowski przyjedzie do tej Polski, jakoś zostanie ściągnięty i zacznie mówić prawdę o tym.
12: A może dać mu list szelazny temu Romanowskiemu? To nie jest... Niech wróci i mówi.
13: Panie redaktor, nie ja jestem od tego, żeby decydować o liście żelaznym. Jest od tego prokuratora. Ja nie będę wykraczał poza swoje kompetencje. Ja wiem, że zrobię wszystko i służby mnie podległe zrobią wszystko, żeby pan Romanowski trafił do Polski i stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Czy to jest trudne? Tak, to jest trudne. Czy
12: to jest niemożliwe?
13: Nie, to nie jest niemożliwe. Jezu, podwójne zaprzeczenie w polskim to zawsze jest...
12: Skomplikowane.
13: To jest możliwe, choć bardzo skomplikowane.
12: Chciałabym zapytać o projekt nowelizacji o cudzoziemcach, czyli projekt przygotowany przez pański resort, który na początku lipca trafił do konsultacji. Nie wiem, czy pan się spodziewał, ale wszyscy są z tego projektu niezadowoleni. Niezadowolony jest rzecznik...

0: tak, żeby była lepsza. Jestem otwarty na każdą dyskusję. Tylko niech krytyka w tym zakresie, niech krytyka będzie konstruktywna.
1: A która jest niekonstruktywna?
0: No, z tych, co...
1: Siemoniaka, Urzędu Wojewódzkich, RPO.
0: Wiedziałem, że pani zacznie... wiedziałem, że pani zacznie...
1: Od kolegi z rządu.
0: W tym zakresie pan minister Tomasz Siemoniak dba w 100% o polskie bezpieczeństwo i rozumiem jego stanowisko. Natomiast proszę pamiętać, że też interesem Polski jest na przykład sytuacja, w której mamy bardzo duże inwestycje zachodnie, mamy wysoko wyspecjalizowanych specjalistów w krajach, na przykład z firm, które realizują te inwestycje, żeby zbudować dla nich jakąś taką ścieżkę szczególnie priorytetową i szybką, bo to jest w interesie polskiej gospodarki, więc tutaj dwie racje trzeba wyważyć. Urzędy wojewódzkie? Tak, urzędy wojewódzkie mają w tym zakresie gigantyczne problemy, bo zapóźnienia, jeżeli chodzi o wydawanie dokumentów, czy uprawniających
1: do pobytu... Teraz mówią, że to jeszcze bardziej skomplikuje ich działalność.
0: To akurat nieprawda. Urzędom wojewódzkim raczej proponuję w tym zakresie, mimo że to służby, które nadzoruje, żeby w tym zakresie raczej skupiły się na tym, by rozładowywać kolejki i gigantyczne zapóźnienia, z którymi mamy do czynienia od wielu, wielu lat. Będziemy nad tym projektem pracować. Dla mnie nie ma wątpliwości, że są takie kraje, które przyprowadzają do Polski bardzo dużo kapitału i chcą przywozić tutaj też swoich własnych specjalistów, wysoko wykwalifikowany personel. I dla tego personelu musi być szybka ścieżka i właśnie taką ścieżkę chcemy ustanowić. Jeżeli będą konstruktywne pomysły, jak to zmienić w tej ustawie, jestem na to otwarty. Położyliśmy projekt, żeby pokazać, że musimy się z tym zmierzyć.
1: Czy Szymon Hołownia, panie ministrze, wejdzie do rządu? Dobrze byłoby, gdyby wszedł. Broń Boże, żeby wchodził, bo to jak rzucenie granatu.
0: Jak jakiś quiz taki.
1: Tak, bo to już jest ostatnie pytanie, więc w takiej formie
0: Nie rozmawiałem z marszałkiem Hołownią. Nie wiem, czy on chce wejść do rządu, czy nie. Zresztą to są decyzje jednego z koalicjantów. Oni sami muszą się poukładać wewnętrznie i zdecydować, kto z nich kogo w rządzie reprezentuje.
1: To kogo wygryzie.
0: Nie, kto reprezentuje daną partię polityczną, ale bo pani redaktor powiedziała, że to ostatnie pytanie. Ja mogę jedną rzecz, bo zaczęliśmy mówić o tych kwestiach pozwoleń na pracę, pozwoleń na pobyt. Ja wczoraj słuchałem pana premiera Morawieckiego, który służbę deportacyjną teraz chce budować. Więc ja mam takie publiczne właściwie pytanie do pana Morawieckiego, czy na czele tej służby, jak ewentualnie by ją zbudował, to stanie pan Wawrzyk od WiS?
1: No nie, pan Wawrzyk ma teraz inne zajęcie. Jest influencerem kulinarnym.
0: Ja mówię o tym trochę z przekąsem i trochę heheszkując, choć sprawa jest bardzo, bardzo poważna.
1: Skoro Morawiecki mówi nie żadne multikulti, ale totalna, brutalna asymilacja.
0: Tylko proszę pamiętać, że Morawiecki rządził 8 lat. 6 lat jako premier, 2 lata jako wicepremier. I to był czas, kiedy handlowano lewymi wizami, kiedy wpuszczano przez granicę polsko-białoruską wszystkich jak leci niemal, kiedy nie było żadnej kontroli nad tym, kto do Polski wjeżdża. Jak to zmieniliśmy, jak dziś polska granica wschodnia jest bezpieczna.
1: Zauważył pan, panie ministrze, musimy kończyć, że pan Morawiecki się sam od siebie odcina.
0: No właśnie, to jest śmieszne, ale to niech się chociaż do tego, niech tego Wawrzyka wykorzysta. Ja czekam, kiedy będzie konferencja 21.30 i zamiast Schreibera i pani Patkowskiej bodajże, którzy byli ostatnio, Morawiecki stanie ze swoim wiceministrem, a jakby już stanął z dwoma wiceministrami, Wawrzykiem i Romanowskim, to by w ogóle było coś.
1: Czyli nie quiz, tylko kącik humorystyczny na koniec.
0: Ale to bardzo poważne sprawy, bo obrażający cynizm byłego premiera, który chce zapomnieć, że był tym premierem.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński.
0: Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami także Leszek Jaszczewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wczoraj Donald Tusk swoją konferencję z ministrem Domańskim rozpoczął tak. Postanowiliśmy wspólnie z ministrem Domańskim, aby ulżyć i pomóc tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio i średnio plus i których liczba rośnie. Potem premier oczywiście razem z ministrem przedstawili ten plan na ulgi, plan na obciążenia. No i pytanie, czy klasa średnia będzie się z tych propozycji cieszyć? Leszek Jaszczewski.
3: To znaczy, ta propozycja wychodzi naprzeciw takim obciążeniom, które dotykają ludzi, którzy wpadają w ten próg 32%. Pod koniec roku nawet, nie wiem, nauczycieli

0: i pracowników uczelni, czyli no, osób, których nie ocenialibyśmy jako przesadnie zamożnych. I chyba premier zobaczył, że narasta frustracja, która no, też bierze się z faktu, że nie podniesiono tych obiecywanych progów podatkowych. I
1: zresztą premier, przepraszam, że się wtrącam, wczoraj mówił, to było tak mniej więcej, żeby nie było tak, że ta frustracja się pojawia, bo dostajemy podwyżkę, zarabiamy więcej i zaraz po tę podwyżkę zgłasza się fiskus.
0: No tak, i faktycznie niektórzy nawet, nie wiem czy tracą, no ale jakby ta podwyżka zostaje dokładnie skonsumowana przez podwyżkę podatków i wręcz im się to nie opłaca. I myślę, że to chodziło o to, że to jakby zaczyna być zjawiskiem no, niemalże masowym. Z drugiej strony, więc ta progresja podatkowa tam, ta dodatkowa stawka 24, znaczy okej, powiedzmy sobie szczerze, rozmawiamy na razie o propozycji, a nawet o propozycji zmian, a nawet jeszcze nie o projekcie rządowym, także tu jeszcze się dużo może zmienić, zobaczymy jak koalicjanci, przede wszystkim jak prezydent, no bo też jest w tym wszystkim zawsze ta podwyżka podatków, to znaczy chodzi głównie o firmy jednoosobowe na ryczałcie, którym bardzo obniżono limit, do którego w ramach tego ryczałtu po obecnych stawkach się mogą rozliczać, no i podniesiono, że nie podniesiono, tylko zapowiedziano podniesienie CIT-u, czyli dla największych firm polskich i zagranicznych. No i tutaj oczywiście to jest dużo mniejsza grupa niż ta, która miałaby skorzystać na tej obniżce podatków. Ta zmiana ma być neutralna dla budżetu. No budżet ma bardzo duży deficyt, więc trudno sobie wyobrazić teraz jakieś ogromne cięcia podatków bez ich jednoczesnej podwyżki. Ja widzę tam pewne pozytywne zmiany, to znaczy takie, które nie będą ludzi wypychać z PIT-u w kierunku firm jednoosobowych. Ale jest też grupa, która na tym straci i ja wcale nie jestem pewien, czy ta propozycja przejdzie. Plus to wygląda na taki plasterek w ramach pewnych obietnic, które rząd składał, znaczy jeszcze nie rząd, tylko wtedy opozycja, takiej powszechnej obniżki podatków w zasadzie dla wszystkich. No i takie obniżki mają szansę najbardziej się przebić politycznie i być najbardziej atrakcyjne. No i na coś takiego na pewno w tej kadencji już liczyć nie możemy.
1: Panie profesorze?
2: No, najciekawsze jest w tej propozycji odniesienie się do klasy średniej. Kimże ona jest?
1: Wszyscy w Polsce niemalże uważają się za klasę średnią.
2: No, no więc właśnie, do kogo to jest adresowane i kto skorzysta, czy kto będzie uważał, że może skorzystać, ponieważ, jak słusznie padło przed chwilą, jest to dopiero zapowiedź, czyli jest to opowieść, nawet nie projekt prawny, a nie mówiąc o akceptacji czy braku akceptacji ze strony prezydenta. Być może jest to kolejna taka gra na zasadzie przeprowadzimy, przegłosujemy, prezydent zawetuje. No, pokażemy, proszę bardzo, droga klasa średnio. Chcieliśmy wam ulżyć, ale niestety znowu tutaj się pojawił szlaban. Ale oczywiście jest tutaj szereg innych wątków też, no bo podniesienie CIT-u na przykład, zwiększające wpływy, to nie tylko kwestia budżetu centralnego, ale na przykład również kwestia budżetów regionalnych, które z CIT-u korzystają. Dla samorządów regionalnych byłaby to dobra wiadomość. Też oczywiście pytanie, jaki potencjalnie efekt faktyczny, to znaczy jakie byłyby to środki, którymi mogłyby one dysponować. Więc traktuję to trochę w kategoriach opowieści, takiej społecznego marketingu właśnie a propos obietnic wyborczych, ale też ciekawa była reakcja na tę propozycję, bo ona od razu wybuchła. I jak to zwykle w Polsce, jedni mówili za dużo, nie dla tych, za mało, za późno, nie w ten sposób. Więc to ciekaw jestem, czy będzie ten efekt wiarygodnościowo sprawczy. Czyli ten efekt, na który na pewno rząd liczy, że duże grupy społeczne uznają, okej, to jest coś dla nas.
1: Mhm. Czyli pytanie o to, czy będzie efekt polityczny, bo Andrzej Domański pracuje nad budżetem na rok wyborczy i to jest kluczowe. Już od wielu miesięcy mówiło się o tym, że dostał takie zadanie, żeby znaleźć jednak możliwości budżetowe. Tutaj jest próba zbilansowania tego budżetu, obniżki i podwyżki jednocześnie mają być wprowadzone na realizację, chociaż w jakimś niewielkim zakresie, części obietnic wyborczych. Jeżeli chodzi o kwotę wolną, to nie. Jak mówił premier, nie rezygnujemy z tego, ale bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 27 i 28 kwota wolna, bo zakładam, że przez te dwa lata jeszcze będziemy mieli wielki wysiłek na rzecz obronności. Ta kwota wolna, czyli jej podwyższenie jest mało realne do realizacji. Chociaż potem też był minister Domański w Faktach po Faktach i już tak nie mówił radykalnie, że nie, ale że no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, trochę w takim duchu. No właśnie, czy będzie efekt polityczny? Panie profesorze, jeszcze krótko, zaraz się przerzucę na redaktora Jeżdżowskiego. Tak.
2: Niektórzy gdzieś tam komentowali, że być może jest to taka uprzedzająca, miła wiadomość, która ma osłodzić te mniej miłe wiadomości, które będą wtedy, kiedy jesienią pojawi się projekt budżetu. Więc być może niektórzy twierdzili, że jest to takie polityczne przygotowanie w obliczu smutniejszych i trudniejszych propozycji dań obiadowych, podatkowych. I nie wykluczam, że tak również jest, że to jest element jakby szerszej układanki, więc jakby efekt polityczny dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że się konsumuje, kiedy zobaczymy całość propozycji, bo to nie da się oddzielić jednego od drugiego.
1: To prawda, ale to dla fachowców i dla ekspertów, bo ludzie przecież nie będą się wczytywać w projekt ustawy budżetowej. Tu zacytuję George'a Busha juniora, który kiedyś pokazał budżet i powiedział, to chyba jest budżet, jest w nim dużo liczb. Tylko będą ludzie patrzeć oczywiście na to, co ewentualnie zostanie im podarowane. Redaktor Jeżdżowski.
0: Powiedzmy sobie szczerze, w budżecie na przyszły rok nie będzie żadnej przestrzeni do jakichś radykalnych takich prezentów czy dopłacania do służby zdrowia, która będzie coraz bardziej dysfunkcyjna, czy też do obniżki podatków, czy to w postaci progów, czy w postaci kwoty wolnej, czy jeszcze jakiejś innej. Po prostu ten budżet się i tak ledwo spina, a po tym, jak prezydent zablokował, nie wiem, podatek bankowy, wiadomo, że nie będzie żaden podatek od big techów z przyczyn geopolitycznych i tak dalej, i tak dalej, plus no, Nawrocki powiedział, że żadnych podwyżek podatków dla nikogo nie będzie, bo to obiecał Konfederacji, a on chce to poparcie Konfederacji utrzymywać, no i po co ma pomagać rządowi spinać budżet.
1: Ale przecież może zrobić tak pan prezydent, bo tak mi się wydawało z tej konferencji Donalda Tuska, że premierowi się wydaje, że zaszachował pana prezydenta, bo przecież gdyby pan prezydent zawetował rozwiązania korzystne dla klasy średniej, no to mogłoby mu się to odbić taką polityczną czkawką, ale przecież prezydent może, jak już to czynił, zawetować to, co dostanie na biurko i przygotować własny projekt ustawy. W tym projekcie będą tylko obniżki, a nie będzie podwyżek.
0: Tak, znaczy, ja myślę, że Nawrocki może to zrobić, chociaż też trzeba powiedzieć sobie, że te jego projekty ustaw się nie przebijały, bo też no, jakby Sejm nie jest zobowiązany, żeby koniecznie procedować i z tego punktu widzenia Nawrocki może się przebić komunikat, że zawetował, a nie będzie jego projektu jakby w przestrzeni publicznej w jakiś realny sposób, on nie będzie omawiany, więc tutaj ponosi ryzyko. Ja myślę, że coś w rodzaju kontroli następczej, to znaczy podpisać z zastrzeżeniami, że na przykład, nie wiem, podwyżki podatków dla firm nie powinny być procedowane 4 miesiące przed ich wprowadzeniem, co notabene jest słuszne, bo mówiąc zupełnie szczerze, firmy, które dostają informacje, które zainwestowały w Polsce, czy mówię polskie, czy zagraniczne, i dostają informacje, że im się zmieni dość radykalnie budżet na kolejny rok i w sumie teraz została zapowiedź, ale nie wiedzą, że to wejdzie w życie, tak? Bardzo ciężko jest projektować no, jakiekolwiek funkcjonowanie takiej firmy. Czy ona ma robić zwolnienia, czy ma się przenosić za granicę, czy w jakiś inny sposób redukować koszty. Wiele z tych firm się bilansuje ledwo, nawet przy dużych obrotach. Więc tutaj Nawrocki miałby jakieś być może podstawy do tego, żeby stwierdzić, że coś takiego warto skierować do Trybunału, nawet w ramach kontroli następczej, żeby się nie narażać na to, że on coś zablokował. Ja nie wykluczam, że ten Trybunał by próbował, nie wiem, czy byłby w stanie coś takiego procedować. Także ja mówię zupełnie szczerze, wracając do tego pytania o efekty polityczne i co się wydarzy w tym ostatnim roku, ja nie do końca wierzę w to, że przy pomocy jakichś takich zabiegów budżetowych uda się tutaj wygenerować jakieś poparcie czy ograniczyć rozczarowanie. Myślę, że część ludzi, która i tak chce zagłosować na platformę, zagłosuje, nawet jeśli będzie tracić ostatecznie finansowo, ponieważ no, głosuje z zupełnie innych przyczyn, a część ma poczucie, że te propozycje programowe nie zostały spełnione i to bardzo różnych aspektach. I takie minimalne ruchy, które powiedzmy sobie szczerze, są to zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy nimi realnie zainteresowanych, i to też nie będą wielkie pieniądze z drugiej strony, no to nie sądzę, żeby to miało wywołać jakiś ogromny efekt wzrostu poparcia, bo to nie jest nic porównywalnego z 500+, ani z tą wielomiliardową, nie wiem, 40 miliardów ruchem budżetowym, który miałby tę kwotę wolną dla wszystkich wtedy rzeczywiście podwyższyć. Także ja raczej spodziewam się, że to będą takie ruchy pozorowane, które być może będą szły częściowo w dobrą stronę, natomiast myślę, że to będzie raczej w ramach dyskusji specjalistów, a nie jakiegoś powszechnego poparcia w jedną lub drugą stronę.
1: Leszek Jażdżewski, profesor Cezary Obracht-Prądzyński z nami zostają. Nadal są z nami w czwartkowym poranku profesor Cezary Obracht-Prądzyński i redaktor Leszek Jażdżewski. Ten temat, panowie, wywołał też Marcin Kierwiński, czyli propozycja Mateusza Morawieckiego na migrantów. Stanął ostatnio były premier na bulwarach nad Wisłą i zaproponował, jak to mówił, konkretne rozwiązania. Indywidualne konto imigranta, wszelkie informacje dotyczące legalności pobytu, legalności wykonywania pracy, płaconych w Polsce podatków, składek i tak dalej. Wszystko miałoby się znajdować w tym indywidualnym koncie imigranta. Alert deportacyjny, który uruchomi się wówczas, jeżeli imigrant naruszy prawo tak, że zagrozi bezpieczeństwu Polski. Wtedy zaczyna się natychmiastowa procedura deportacyjna i powołanie służby deportacyjnej. Jak mówił Morawiecki, ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury. To będzie służba, która będzie odpowiednio oznakowana, służba, która będzie bardzo wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach. Jak jeszcze dorzucał, nie żadne multikulti, jak mówiła Angela Merkel, ale totalna, brutalna asymilacja. Dbamy o spójność narodową, tożsamość Polaków. Stojący obok niego Łukasz Schreiber potem zaproponował też, że jeżeli chodzi o to, żeby było więcej bezpieczeństwa, to może trzeba zrobić referendum, zawiesić czasowo nawet nasz udział w strefie Schengen, przynajmniej w tym lądowym wymiarze. Był premier wczoraj pytany na konferencji o tę propozycję i odparł: nie, nie wierzę. To znaczy, że mu się coś stało, stracił rozum. No to na co liczy Morawiecki, proponując powołanie służby deportacyjnej, jak rozumiem, na wzór tej amerykańskiej? Profesor Cezary Obracht-Prądzyński.
2: Myślę, że pan premier nie miał racji. Nic im się nie stało, bo to jest wyrachowane.
1: Cyniczne, wyrachowane, tak.
2: Całkowicie celowe oczywiście zagranie. Nic się tak dobrze nie sprzedaje jak bezpieczeństwo. Zawsze sobie myślałem, że jak za oceanem pojawi się jakaś głupota, jak jeszcze brutalna, to prędzej czy później zaistnieje również u nas. No i oczywiście mamy oto kolejne wcielenie. A kiedy słyszę o tym, że ktoś zapowiada polityki, to nie byle jaki przecież, zapowiada brutalną asymilację.
1: To strach się bać.
2: Zapalają mi się dzwonki, bo już Polska próbowała robić brutalną asymilację, próbowała ją robić w II Rzeczpospolitej, próbowała ją w PRL-u z efektami znanymi i próbowała też deportacji. Z Polski nie tylko emigrowano, ale w Polsce pojawiało się wielu wygnańców, bynajmniej wcale nie migrantów, bo dlaczegoż miałoby to dotyczyć tylko migrantów. Jest jeszcze jeden wątek, no... A dlaczegoż by mielibyśmy zakładać, że stosując tę praktykę, którą tak szumnie zapowiedział pan premier, nie zderzymy się z tym, że w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich, gdzie nie brakuje Polaków, uznają, że o, bardzo dobry pomysł, to my również zróbmy taką praktykę w stosunku do tych setek tysięcy czy milionów Polaków, którzy są poza granicami kraju. No bo dlaczegoż, jeśli taką przyjmujemy politykę, nie mielibyśmy się zderzyć z zasadą właśnie odpowiedniości w innych krajach. Ciekaw jestem, co wtedy tym rodzinom, nie tylko tych polskich migrantów, ale też tym rodzinom w Polsce, pan premier by powiedział. I ostatnia rzecz, to jest to coś, co widzimy i co nie jest tylko kwestią stosunku do migrantów, bo to, czy uchodźców, migrantów, to trzeba widzieć w szerszym kontekście, że ten język, który został użyty wczoraj, czyli język brutalny, jednoznaczny, deportacje, to jest oczywiście język przemocy, który jest językiem pod pozorem bezpieczeństwa, a ta przemoc w języku, już nie mówię o działaniach, ona się w stosunku do migrantów wylewa na naszych ulicach, w naszym internecie, ona infekuje naszą wyobraźnię, a mógłbym powiedzieć takim językiem bardziej profetycznym, ona infekuje nasze sumienie. Znaczy my stajemy się coraz bardziej odporni i coraz bardziej obojętni wobec aktów przemocy, ale zwracam uwagę, że one nie dotyczą tylko migrantów czy uchodźców. One dotyczą mniejszości narodowych w Polsce. One dotyczą wszelkich innych grup, które ktoś uznaje za innego przywołajmy ostatni piątek, Bielsko-Biała, koncert dla dziewcząt w jednej ze świetlic, które robią, i wchodzą panowie, którzy wchodzą i biją kobiety, biją dzieci. To nie jest koncert migrantów. To nie jest koncert uchodźców. To są po prostu polskie kobiety, które przyszły i robią coś dla siebie, a ktoś przychodzi i mówi, ja mam prawo tutaj wejść i po prostu bić, rozbijać, rozganiać. To jest mentalność, która się szykuje i wypowiedzi. Wydawałoby się, no, dość powiedzialnego człowieka, który przychodzi i mówi, zrobimy to w taki sposób, będzie brutalnie, będą deportacje, będą polowania na ulicy, no bo przecież ciąg zdarzeń możemy sobie dopowiedzieć. To są wypowiedzi, które z jednej strony są oczywiście cyniczne, obliczone są na granie tym lękiem, który jest, ale z drugiej strony są skrajnie nieodpowiedzialne. Naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne.
1: Leszek Jaszczewski.
0: Propozycja wyjścia czy zawieszenia członkostwa w Schengen, to znaczy tego, żeby można było bez sprawdzania paszportów przekraczać granice Unii Europejskiej, to żeby Polacy byli wykluczeni z tego systemu, po to, żeby móc postraszyć migrantami, to jest kierunek, w którym prowadzi nas polska prawica. No i Mateusz Morawiecki miał być najbardziej rozsądną częścią tej prawicy i okazuje się, że on chce się uwiarygodnić takim językiem właśnie brutalnym, który będzie chwalony być może nawet w Kanale Zero jako taki niepoprawny, który wzbudził amok wśród liberałów. No i to jest takie wspaniałe, że on będzie właśnie epatować taką eskalacją strachu i propozycjami, które są dla ogromnej części Polaków po prostu dotkliwe i szkodliwe. I tutaj muszę powiedzieć, że myślę, że Morawiecki przeszarżował. To znaczy, jeśli ograniczyłby się wyłącznie do tych antyimigranckich pogróżek, to na prawicy spotkałby się z poparciem. Natomiast ten moment, kiedy on zaczyna wchodzić w sankcje, które dotkną ogół społeczeństwa, w sytuacji, w której w Polsce dzisiaj mamy rosnące rzeczywiście antyukraińskie nastawienie, natomiast nie ma paniki na granicach. Polska już prowadzi, można powiedzieć, brutalną antyimigrancką politykę, w tym sensie, że deportuje ludzi, którzy popełniają zwykłe wykroczenia. Tak, nie mówił nam o przestępstwach, tylko o przeskoczeniu barierek na koncercie. I robi to polski rząd, no właśnie rzekomo liberalny, po to, żeby się tej opinii publicznej, która się radykalizuje w sprawie migracji, no podlizać po prostu, pokazać. My jesteśmy twardzi, my nie ustępujemy. W Polsce nie ma dzisiaj zapotrzebowania na tego typu politykę, z racji też na to, że ogromna większość nacji, które w Polsce przebywają, popełnia średnio znacznie mniej przestępstw na osobę niż popełniają Polacy. Jest jeden wyjątek, to są Gruzini. I tutaj rzeczywiście z racji na pewne gangi, na pewną specyfikę, także zamkniętość tych społeczności, należałoby przemyśleć, czy tutaj taka otwartość na naród skądinąd Polakom bliski i lubiany przez Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunek wyjazdów, czy to na pewno był dobry pomysł i czy to nie jest jakby zadanie dla policji po to, żeby spróbować działalność tych gangów ograniczyć. A co do reszty, to są po prostu strachy na lachy. Obawiam się, że niestety przy tym języku, który w zasadzie nie pozwala dzisiaj w racjonalny sposób mówić o migracji, i nie pozwala używać języka opartego na korzyściach, jakie Polska z tego tytułu odnosi. Jak bardzo wiele biznesów, sklepów zamknęłoby się w sytuacji, w której nie byłoby Ukraińców, którzy tam pracują, przede wszystkim Ukraińców. Że w sumie ten polski model, który pozwala imigrować, który jest oparty na pracy, na ciężkiej pracy tych ludzi, naprawdę dobrze działa. Nie mamy gest, nie mamy sytuacji jakiegoś zagrożenia polskich obywateli. Jeśli mamy zagrożenie, to mamy zagrożenie przemocą ze strony ludzi typu Bąkiewicz, którym wydaje się, że mogą zastępować polską policję w jej zadaniach i tutaj należałoby ostro interweniować. A ostatnia rzecz a propos tej brutalnej asymilacji. To jest polityka, którą Morawiecki mógłby się podzielić z panem Nigelem Farage'em, który wczołgał się do parlamentu, wygrywając z człowiekiem, który nosi kosz na głowie w formie prowokacji, ale który jednocześnie momentami miał bardzo wysokie poparcie w sondażach Wielkiej Brytanii. Ja bym chciał zobaczyć brutalną asymilację naszych obywateli na wyspach, kiedy Farage przyjdzie do władzy. To będzie polityka rządu Morawieckiego. Czy my wtedy uznamy, że to jest polityka, za którą jesteśmy gotowi się podpisać, pod którą się gotowi jesteśmy podpisać. Musimy pamiętać, że ci ludzie, którzy przejeżdżają do Polski, to są tacy sami ludzie jak ci, którzy 15-20 lat temu szukali lepszego życia w Unii Europejskiej, ciężko tam pracując, zarabiając, i nie chciałbym jako polski obywatel, żeby byli traktowani jako obywatele Unii Europejskiej drugiej kategorii, czy w ogóle jako ludzie drugiej kategorii, bo to w historii Europy po prostu bardzo się źle kończyło i mam nadzieję, że Morawiecki nie będzie szedł w tą brunatną falę, w tej awangardzie, której kroczy pan Braun, no bo to jest taka właśnie braunizacja polskiej polityki.
1: Mamy już niewiele czasu, jeszcze na koniec zmienię temat i poproszę o króciutkie odpowiedzi, bo był wczoraj też premier pytany, czy jest możliwy taki scenariusz, że Szymon Hołownia wchodzi do rządu, zastępuje na przykład Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. I szef rządu odpowiedział tak: ja swoje uwagi na temat pracy pani minister Pełczyńskiej skierowałem do niej w osobistej rozmowie i także na posiedzeniu rządu, ale nie należę do tych premierów, którzy narzekają na swoich ministrów na konferencjach prasowych. Tylko wtedy, kiedy uważam, że trzeba dokonać zmiany, to dokonuję tej zmiany. Nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu. Nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu. Tak, dwukrotnie powtórzył to Donald Tusk, ale myśmy się chyba tych zmian w sierpniu nie spodziewali, bo we wrześniu ponoć ma być kolejna próba ze strony Szymona Hołowni, żeby przejąć klub parlamentarny i rozumiem, to miałby być ten punkt wyjścia do tego, żeby od klubu parlamentarnego potem jeszcze wejść do rządu. Leszku?
0: Cóż, no, ja myślę, że zamienił już stryjek siekierkę na kijek. No, narzekali na Hołowni, który spotykał się z Kaczyńskim, teraz narzekają na Pełczyńską-Nałęcz. Nie wiem, czy zamiana jednej osoby na drugą dokona jakiejś rewolucji w pracach rządu, większej spójności. Faktem jest, że Pełczyńska-Nałęcz nie jest zapraszana na spotkania koalicjantów. Hołownia był, no ale też miał dwa razy większy klub. Przyznam, że ta opera mydlana w Polsce 2050 okrojonej chyba interesuje wyłącznie koneserów. Ja nie wykluczam, że to jest możliwe, bo perspektywy tej formacji są fatalne i ten poziom wewnętrznego skłócenia i wygranie tam kilku posłów więcej nie wydaje mi się być poza zasięgiem człowieka, który tę partię zakładał, ale Hołownia dokonał już tylu autokompromitacji i tak często zmieniał zdanie, że ja, mówiąc zupełnie szczerze, jestem przygotowany na każdy, nawet taki dość kosmiczny scenariusz.
1: Panie profesorze, poproszę o dosłownie trzy zdania.
2: Myślę bardzo podobnie. Jaka byłaby wartość dodana? Chyba tylko wtedy, gdyby, nie wiem, z jakichś badań albo z rozeznania okazało się, że jakiś plus związany z postacią Szymona Hołowni, jakiś potencjał, którego pewnie nie dostrzegamy dzisiaj, jest z tym związany. Ja, szczerze mówiąc, takiego potencjału nie widzę. Jedyny, że byłaby nadzieja, że byłby bardziej koncyliacyjny niż obecna pani minister, ale czy byłby bardziej koncyliacyjny? Szczerze mówiąc, nie bardzo to widzę.
1: Profesor Cezary Obrecht-Prądzyński, Uniwersytet Gdański, Leszek Jaszczewski, Liberté. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Czwartkowy poranek TOG FM wydawał Jakub Żebrowski, program realizowała Livia Prądzyńska. Życzę bardzo udanego dnia, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Pacjenci muszą jeszcze poczekać na zmiany w przepisach. Decyzją prezydenta tak zwana ustawa Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Dzieła polskich twórców polecą w kosmos. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Carlos Alcaraz zapowiedział powrót na kort. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. To decyzja prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie, ocenił, że ustawa w obecnym kształcie jest nieprecyzyjna.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
4: Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką ze strony niektórych lekarzy, bo to oznacza, że przyjdzie jeszcze poczekać na przepisy chroniące najbardziej poszkodowanych, czyli pacjentów. Mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: No, szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
4: Decyzja prezydenta zdaniem lekarzy może się odbić na zdrowiu osób chorych onkologicznie, psychiatrycznie oraz dzieci, bo to te osoby najczęściej trafiają w ręce pseudomedyków. To była długo przygotowywana ustawa, która miała chronić pacjentów. To, o czym mówi prezydent, jest uproszczeniem, manipulacją i kłamstwem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
7: No powiedzmy wprost, no, zapisał się do ciemnogrodu, sklebia antynaukowym poglądom, sklebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione i jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle sklebia, co może sam taki jest.
4: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy. Według zapowiedzi przygotowywane przez niego przepisy mają skutecznie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów. Dzięki zmianom podatkowym, które zostały zapowiedziane, Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe 2 miliardy złotych, zapowiedział w TVP Info minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak doprecyzował, dodatkowe środki dla NFZ mają wynikać ze sposobu rozliczania przez osoby na ryczałcie składki zdrowotnej, które wyglądają w tym przypadku inaczej niż dla osób, które rozliczają się na etacie, doprecyzował minister. Domański podkreślił też, że wprowadzenie nowej stawki i nowego progu nie oznacza komplikacji systemu podatkowego. Obniżenie efektywnej stawki podatku PIT jest w pakiecie, który od razu wskazuje, jak to zostanie sfinansowane, co jest zdaniem profesora Andrzeja Toruja, wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej, najważniejszą zmianą zaproponowaną przez rząd, którą należy docenić. Zdaniem eksperta takie działanie powinno być standardem.
8: Gdyby to było standardem od dawna, to wówczas pewnie nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji, jak jesteśmy, ale uważam, że to w pierwszej kolejności należy wymienić jako coś, co należałoby oczekiwać, że będzie się działo również w przyszłości. Jest propozycja, jest zasada złotówka za złotówkę, okej, damy wam tutaj, ale to będzie kosztować, podniesiemy podatek tu albo obetniemy wydatki tam. I taki konkret padł bardzo dobrze.
4: Propozycja rządu polega na podniesieniu progu podatkowego.